0: projekt, który nowelizuje prawo łowieckie, przede wszystkim w obszarze bezpieczeństwa, w obszarze nadzoru społecznego i instytucjonalnego nad Polskim Związkiem Łowieckim oraz wprowadza zakaz polowania, zakaz zabijania za pieniądze dla rozrywki.
1: Inicjatywę wspiera m.in. muzyk Krzysztof Skiba.
2: Myślistwo to jest krwawe hobby, które jest szkodliwe dla ludzi tak naprawdę. Filateliści nikogo nie zabijają, natomiast myśliwi w ciągu ostatnich 30 lat zabili kilkadziesiąt osób. Ginęli rowerzyści, grzybiarze, rolnicy. Zginął także żołnierz pod Szczecinem.
1: Żeby projektem zajął się Sejm, organizatorzy w ciągu 3 miesięcy muszą zebrać 100 tysięcy podpisów. Z Łodzi Bartosz Kądziołka, TOK FM.
3: Osoby w kryzysie zdrowia psychicznego coraz częściej o pomoc proszą sztuczną inteligencję. Oprócz czata GPT powstają nawet specjalne aplikacje wirtualnego terapeuty. Czy w ten sposób zamiast pomóc sobie nie zaszkodzimy? Sprawdziła Anna Gmiterek-Zabłocka.
4: Psychoterapeutka Daria Cyrazy mówi w TOK FM, że korzystanie z takich rozmów z czatem jest coraz popularniejsze, zwłaszcza wtedy, gdy mamy problem z zapisaniem się do psychologa, bo nie ma terminów. Jak dodaje, nie jest zdecydowaną przeciwniczką tej metody.
5: Użytkownicy często mówią o tym, że oni są w stanie z tym swoim wirtualnym terapeutą nawiązać taką bliską relację. Natomiast, taki duży wykrzyknik, ta technologia, ona nigdy nam nie zastąpi w 100% normalnej relacji z żywym człowiekiem.
4: Jak mówi Marcin Kostecki z portalu Demagog, w zakresie porad dotyczących zdrowia psychicznego warto uważać.
6: Rzeczywiście jest to bardzo niebezpieczne. Co prawda twórcy modeli językowych tłumaczą, że starają się zabezpieczać te modele na różne sposoby, sprawić, żeby nie były one szkodliwe w doradzaniu i żeby jak najczęściej kierowały do specjalistów.
4: Ale jak mówią eksperci, problem w tym, że część internautów potrafi te zabezpieczenia obchodzić. Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
3: Kolejne informacje w TOK FM za niespełna godzinę. Teraz pogoda. Poniedziałek przyniesie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami na południu kraju. Przelotne opady deszczu, miejscami burze, głównie na północnym wschodzie. Na termometrach od 15 stopni w Białymstoku, przez 16 w Gdańsku, 17 w Łodzi i Lublinie, 18 w Poznaniu, Warszawie, Katowicach i Krakowie, do 20 w Rzeszowie.
7: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
8: Dzień dobry, Agata Szczęśniak, to jest program Jest Temat, a dziś porozmawiamy o najpotężniejszym i najbogatszym człowieku świata. Bodaj nigdy w historii nie było osoby, która miałaby taką władzę. Chyba ani Aleksander Macedoński, ani Napoleon, ani przywódcy Chin, Stanów Zjednoczonych o Rosji nie wspominając, nie byli tak potężni. A może to tylko złudzenie? Może Elon Musk, bo oczywiście o nim mowa, jest tylko wytworem naszej wyobraźni, projekcją, fantazją wytworzoną przez współczesny kapitalizm i najbardziej uderzającym symptomem kryzysów naszego świata. Zacytuję Państwu opis Elona Muska, którego ja bym lepiej nie napisała, więc nie będę się nawet starać. On pochodzi z książki, która właśnie się ukazała w wydawnictwie Krytyki Politycznej, zatytułowanej Maskizm. Świat według Elona Muska. I ta książka zaczyna się tak. Każdy ma swoje zdanie na temat Elona Muska. To genialny przedsiębiorca, który pcha ludzkość w stronę przyszłości rodem z science fiction. Albo odklejony memiarz na ketaminie, który pompuje kolejne bańki i bełkocze coś o wskaźnikach dzietności. Albo ostatnio narzędzie w rękach skrajnej prawicy z mózgiem przeżartym przez Twittera i mroczne wizje inwazji migrantów. Zdania są różne, ale łączy je jedno. Musk jest uznawany za indywiduum, zbawcę, klauna, złoczyńcę, ćpuna. No i właśnie o tym indywiduum będę dziś rozmawiać z Filipem Konopczyńskim, analitykiem gospodarki i regulacji cyfrowych. Dzień dobry, cześć.
9: Dzień dobry.
8: I Wojciech Brzeziński z Tygodnika Powszechnego Uniwersytetu Civitas, portalu Akademia Polskiej Akademii Nauk. Autor książki Strefy Cyberwojny i współautor książki, która wkrótce się ukaże. Krzemowa kampania, którą napisał razem z Agatą Kaźmierską.
9: Dzień dobry, witam serdecznie.
8: Słuchajcie, to zacznę od pytania bardzo, bardzo prostego. Na czym polega ten urok Elona Muska?
9: Wojciech Brzeziński. Bardzo myślę, że ogólnie jako społeczeństwo bardzo lubimy taką fantazję o wielkich ludziach, o tym, że jesteśmy w ogóle uczeni tego jeszcze od przedszkola, od szkoły podstawowej, że historia to są wielkie nazwiska, wielcy ludzie, którzy coś zmieniają. I wydaje mi się, że Elon Musk doskonale się w coś takiego wstrzelił. Bez względu na to, co on realnie osiągnął, a trzeba mu przyznać, wiele rzeczy rzeczywiście zrobił. On przede wszystkim potrafił sprzedać siebie jako takiego wielkiego człowieka zmieniającego rzeczywistość i potrafił sprzedać wizję przyszłości, oparte często na różnych rzeczach, których pewnie się naoglądał jako dziecko, oglądając Star Treka na przykład. Natomiast są to wizje bardzo przekonujące, bardzo optymistyczne w wielu przypadkach, nie we wszystkich, możemy do tego dojść później. Natomiast rzeczywiście są przekonujące i wciągające. Także on potrafi doskonale sprzedawać, nie nazwałbym nawet tego fantazją, ale potrafi sprzedawać opowieść o sobie i o tym, co on i jego firmy mogą zrobić dla ludzkości. Mm-hmm. To czyli robi to doskonale.
8: Czyli to jest takie sprzężenie. Nie tylko ja, nie tylko sprzedaję siebie, ale też ludziom przedstawia coś dodatkowego.
9: Opowieść, on przede wszystkim sprzedaje. On przede wszystkim sprzedaje obietnicę i kreuje siebie jako jedynego, który tę obietnicę może spełnić.
8: Filip Konopczyński.
10: Absolutnie się mogę z tym zgodzić, przy czym dodałbym, że jest także efektem pewnych elementów takich gospodarczych, technologicznych, cywilizacyjnych. I tutaj bym wskazał krótko dwa takie wątki. Po pierwsze, jest beneficjentem tej zmiany technologicznej związanej z gospodarką cyfrową, która pozwala na niesamowite akumulacje bogactwa, tak? To znaczy ci wcześniejsi giganci świata finansjery, Rockefellerowie, Rothschildowie, mieli ze względów na takich technicznych ograniczone możliwości akumulacji tego bogactwa, bo na przykład pieniądz tak łatwo nie płynął po świecie, bo informacja tak szybko się nie przenosiła, nie można było wejść tak szybko na tak wiele rynków jednocześnie. No więc tutaj mamy ten element powiedziałbym właśnie zbiorowy. Z drugiej strony jest to także efekt na naszych zbiorowych wyborów w zakresie no, tego, jak widzimy świat społeczny i polityczny. Tak? Jeżeli cieszymy się z tego, że na świecie są bilionerzy czy ludzie, którzy no, mają coraz większy udział w światowym bogactwie, czyli poniekąd cieszymy się z tego, że my jesteśmy coraz biedniejsi, tak? Bo to jest jakby dokładnie ta sama informacja, to w sensie statystycznym, matematycznym, więc celebrujemy to, że my jesteśmy coraz biedniejsi, a jest jakaś jedna osoba, która jest coraz bogatsza, no to takie osoby się pojawią, tak? Jest wiele osób, które postrzega w gromadzeniu bogactwa, władzy, główny cel na świecie. Jeżeli taka bramka jest otwarta, tak? Kiedyś zdarzało się, że takie osoby się na przykład izolowało, kiedyś takie osoby się strącało z piedestału, albo wręcz przeciwnie, służyło się im, uznawało się ich boską naturę. No, teraz, jeżeli można, to takie osoby, które chcą zostać tymi bogami współczesnych czasów, się zgłosiły i być może ta lista, albo raczej na pewno jest już zamknięta.
8: To, żeby dać Państwu ogląd i pojęcie o tym bogactwie, o którym powiedział przed chwilą Filip Konopczyński, to Wojtek Kardyś, który śledzi też tę cyfrową rzeczywistość, napisał ostatnio tak. Najnowsza lista miliarderów Forbesa pokazuje coś absolutnie absurdalnego. No to lecimy. Elon Musk jest wyceniany na 839 miliardów dolarów. Larry Page z Google'a na 296 miliardów dolarów. Miliardy, mówimy tu o miliardach. Sergey Brin z Google'a ma 273 miliardy. No i tam kolejni są Jeff Bezos o 254 miliardy. I dalej pisze Wojtek Kardyś. Żeby zrozumieć ten absurd, użyję prostej matematyki. Majątek Elona Muska jest większy niż połączone majątki Larry'ego Page'a, Sergeja Brina, Jeffa Bezosa. Gdyby Elon Musk stracił 500 miliardów dolarów, czyli kwotę, która uczyniłaby go największym bankrutem w historii świata, nadal byłby najbogatszym człowiekiem na Ziemi i to z przewagą ponad 40 miliardów dolarów nad drugim miejscem. To są jakieś nieprawdopodobne pieniądze.
9: I prawdopodobnie już nawet nieaktualne, bo po premierze giełdowej SpaceX prawie na pewno przekroczył bilion dolarów majątku jako pierwszy człowiek w historii.
10: Czyli po angielsku trillion, więc dochodzimy do sytuacji, w której trzeba bardzo uważać przy
8: tłumaczeniach,
10: tak. Ponieważ no, myślę, że jak będzie fafnylion, to także polska wersja może być inna. Ale to przygotujmy się, to jest robota dla filologów, dla poetów. Potrzebujemy nowych cyfr.
8: No tak, to jest już jakiś kosmos, który trudno, no, nomen omen kosmos, który trudno ogarnąć.
10: Znaczy, wydaje mi się, że to też pokazuje, że te statystyki, ta sama kategoria PKB, tak, wartość giełdowa, trochę się w ciągu tych ostatnich 100 lat, od kiedy zostały wymyślone, wprowadzone do powszechnego użytku, że tak powiem, takiego medialnego, uczelnianego, to one się trochę wyświechtały, no bo myślę, że już coraz bardziej widzimy, że tutaj nie chodzi o pieniądze tak naprawdę, tylko chodzi o władzę, tak, bo wartość pieniądza się zmienia, myślę, że wszyscy to czujemy. Musimy też pamiętać, że wraz z tak dużą koncentracją majątku inflacja nie jest już tylko kwestią właśnie praw ekonomicznych, tylko jeżeli bogaty człowiek ma nieskończoną liczbę pieniędzy, to on może dowolnie wywindować cenę pobytu na przykład na wakacjach, kurorcie albo danego produktu, którego liczba jest ograniczona. Czyli to także jest, także jakby kupując tą historię o tym, że mamy tych wielkich, wspaniałych ludzi, którzy posiadają no, więcej bogactwa niż w zasadzie większość ludzkości, no, godzimy się także z tym, że będziemy mieli mniej, będziemy mniej podróżować, będziemy mniej konsumować i będziemy musieli szukać, że tak powiem, innych wartości w życiu niż te, które da się kupić za pieniądze.
8: Agata Szczęśniak, program jest temat. Dziś naszym tematem, dziś bierzemy na warsztat Ilona Muska. Wojciech Brzeziński, ty powiedziałeś wcześniej o tym, że ta obietnica Ilona Muska, ta jego opowieść jest generalnie pozytywna, ale ma też pewne negatywne w sobie elementy. Czy możesz ją rozłożyć na czynniki pierwsze? Co to jest za opowieść?
9: To jest opowieść o tym, jak mogłaby wyglądać ludzkość za 10, 20, 50 lat. Jak zdaniem Ilona Muska ona
8: to
9: powinna wyglądać.
8: Blisko.
9: On bardzo często operuje takim horyzontem w ogóle 2-3-letnim w swoich obietnicach. Nigdy nie zdarzyło się, żeby dotrzymał tej obietnic w danym terminie. Na przykład lądowanie człowieka na Marsie zgodnie z jego...
10: Chyba ze 3 razy
9: nie, on już tak od 15 lat za 2 lata ma wylądować. Więc to jest reguła. Elon Musk za 2 lata będzie lądował na Marsie, kiedy będzie miał 80, jak sądzę. Więc to jeszcze usłyszymy wiele razy. Natomiast fakt, że on nie spełnia tych obietnic, najwyraźniej nie ma wielkiego znaczenia, bo w dalszym ciągu jego obietnice są wysłuchiwane bardzo, bardzo, bardzo pilnie. Ale o czym on opowiada? On opowiada o tym, że weźmy na razie to, że tak powiem, za dobrą monetę wszystko, co mówi. Że ludzkość jest wartościowa, że ludzkość jest dobra, że przede wszystkim powinniśmy zatroszczyć się o to, żeby ludzkość za wszelką cenę przetrwała. I do tego ma prowadzić z jednej strony rozwijanie rakiet kosmicznych, tych, które robi w SpaceXie, które mają nam pozwolić skolonizować inne światy, co on nazywa taką troszkę kopią bezpieczeństwa ludzkości. Gdybyśmy mieli kolonię na Marsie i nagle Ziemia by się rozpękła, to w dalszym ciągu będą gdzieś tam ludzie, którzy będą pamiętali, kto to był Leonardo da Vinci i oczywiście będą pamiętali, kto to jest Elon Musk. No to jest...
10: Bardziej, że będą jego potomkami.
9: Dokładnie. Tak, na razie wygląda na to, że on planuje zasiedlić tę planetę swoimi bezpośrednimi potomkami, to prawda.
8: Czyli taki świat zapasowy, trochę taki
9: świat zapasowy. Bunkier. Dokładnie. Z drugiej strony on też bardzo wcześnie inwestował w różne firmy, które obiecywały opracowywanie bezpiecznej sztucznej inteligencji. To było takie bardzo mocne hasło. Chodziło o to, żeby przypadkiem żaden terminator tutaj się nam nie zaląkł i nie zaczął tępić ludzkości jak karaluchów. I po trzecie, on też bardzo wcześnie opowiadał o tym, że musimy pilnować tego, żeby nasza planeta nadawała się do zamieszkania. Tesla, samochody elektryczne miały być jednym ze sposobów na to, żebyśmy uniezależnili się od paliw kopalnych, żeby świat był piękny, świat był pachnący, świat był zielony. Czy po tych 20 latach on się nadal trzyma tych swoich pierwszych zasad? To bardzo wątpliwe, natomiast one są w dalszym ciągu częścią składową tej jego opowieści. Czyli dbamy o to, żeby ludzkość była trwała, żeby ludzkość się rozwijała, żeby ludzkości było dobrze. Później ta jego
8: czyli
9: wizja...
8: trochę taki mit Prometeusza. To jest rzeczywiście bardzo głęboko osadzone w naszej wyobraźni, w archetypach naszych.
9: Tutaj parafrazując pewnego polityka, on chyba się widzi jako pewnego dnia jako emerytowany zbawca ludzkości po prostu.
10: No tutaj zawsze, kiedy rozmawiamy o Elonie Musku, jest ta trudność, ponieważ musielibyśmy zajrzeć w jego wnętrze, tak? To jeszcze nie jest możliwe. Być może technologia, którą jego firmy ostatnio trochę jest ciszej o Neuralinku, ale być może dostarczył takie rozwiązania, które pozwolą odczytać jego faktyczne intencje. Natomiast dla mnie, jak patrzę na jego postać już od lat, warto patrzeć na to przynajmniej wielościeżkowo. Więc tak, po pierwsze mamy oczywiście tą jego personę, to właśnie trochę memiarza, kogoś, kto kupił Twittera, żeby upewnić się, że wszyscy użytkownicy będą dostawali przekaz dnia od niego wiele razy w ciągu doby. Tutaj w tym obszarze mieszczą się zarówno te obietnice składane zresztą za czasów Obamy, za czasów dominacji demokratów w USA, w obszarze zielonej energii, w obszarze właśnie podróży kosmicznych, czyli ta wersja. Pamiętajmy, że Elon Musk był wielkim bohaterem, powiedzmy, środowisk liberalnych, tak? On był tym używany na przykład do kampanii promującej firm Iron Man, tak? On tam był wprost, nawet się pojawił w tym filmie jako taki prawdziwy, rzekomo właśnie Iron Man. Po czym, jak się okazało, że te wiatry polityczne w Stanach wieją w inną stronę, on się bardzo szybko dostosował, zresztą jak inni przywódcy Big Techu, co jest to zrozumiałe, to jest przedsiębiorca, to jest człowiek, który przyjechał do Stanów z RPA bez jakichś wielkich pieniędzy. Oczywiście jego ojciec był niezwykle zamożnym człowiekiem. Jego dziadek z kolei był twórcą, to też jest istotne, jednym z założycieli ruchu technokratycznego, który obok darwinizmu społecznego i eugeniki promował no właśnie taką hierarchię ras, hierarchię ludzi. No i to jest bardzo ciekawe, jak sobie obejrzymy te mapy technokratów sprzed 100 lat, widzieli technokraci USA, które zawierało i Grenlandię, i Kubę, i Wenezuelę. Więc te wycieczki...
8: Ktoś chodzi teraz po tej mapie.
10: To jest absolutnie to jest rzadko podnoszone, ale oczywiście nie można udowodnić tutaj związku przyczynowo-skutkowego. A ta wyobraźnia tej wielkiej Ameryki, która jest emanacją woli tych liderów biznesu, to jest ta wizja technokratyczna, więc Elon Musk w tym sensie jest wierny swojemu dziadkowi. No ale tu pozostajemy w tym obszarze narracyjnym. Ale jeżeli spojrzymy na jego aktywność biznesową, gospodarczą...
8: To zaczekaj, Filip.
10: To widzimy trochę
8: jeszcze
10: inny
8: obraz. Bo jeszcze chciałam wrócić do tej opowieści, bo dopytać Wojtka o tę ciemniejszą stronę tej opowieści.
9: Ta ciemniejsza strona, tak, tutaj to generalnie ta hierarchia się pojawia. Sam Altman, który dzisiaj już nie jest zdecydowanie przyjacielem Ilona Muska, tam jest raczej nienawiść niż jakakolwiek sympatia między tymi dwoma panami. Swojego czasu...
10: Narcyzm małych różnic,
9: Tak. Swojego czasu powiedział, że Elon chce uratować świat, ale tylko pod warunkiem, że to on będzie tym, który go uratuje. Więc tutaj, tak, tutaj jest zdecydowana wizja hierarchiczna, w której Elon Musk i ludzie mu podobni są na szczycie, a cała reszta ma rozumieć i doceniać to, jak wiele zawdzięczają ludziom na szczycie. Tutaj, może w przeciwieństwie do takich tradycyjnych wizji hierarchicznych, tutaj miarą tego, czy ktoś zasługuje na to, żeby być tą nową arystokracją, jest to, ile firm założył, ile pieniędzy zarobił, ile przełomowych technologii wprowadził w życie. To ma decydować o tym, czy taka osoba ma wiedzę, kompetencje do tego, żeby sterować wszystkim absolutnie w społeczeństwie, bo to jest ta wizja. Wizja, w której ludzie, którzy dzisiaj stoją za startupami, za wielkimi firmami technologicznymi, tak naprawdę, tak jak startupem, kierują całą ludzką cywilizacją. Wszystko ma być podporządkowane ich woli. Zauważcie też, że wszystkie te firmy technologiczne...
10: definiują, co jest dobre, bo dokładnie. Chodzi też ten element tak zwanego efektywnego altruizmu.
9: Efektywny altruizm, dokładnie. I też zwróćcie uwagę na to...
8: Czy to wytłumaczcie. Dobrze. Co to jest efektywny altruizm?
10: Tak bardzo skracając, jest to przekonanie, że nie należy przejmować się etyką takich małych rzeczy, że empatia jest wpływa negatywnie i jeżeli mamy duży cel do osiągnięcia, to warto poświęcić jednostki po drodze. Czyli jeżeli na przykład uznajemy, że przetrwanie ludzkości poprzez kapsułę na Marsa jest bardzo ważne, to śmierć nie wiem, ludzi w kopalniach albo jakieś takie doczesne skutki, niedożywienie, tak, to, że osoby niedołężne będą musiały sobie rodzić same albo właśnie sobie nie poradzą, to jest uczciwy koszt uzyskania przychodu, tak bym powiedział, to jest jakby w pewnym sensie elementem każdego jakiegoś systemu ideologicznego, tak, że jest cel, są rzeczy ważniejsze, mniej ważne, tylko tutaj to, co jest specyficzne...
8: ofiary, które jesteśmy gotowi ponieść.
10: Jest specyficzne to, że tutaj te cele za każdym razem właśnie określają ci ludzie na górze. To oni decydują, nikt nie może wpłynąć na to, nie ma żadnego komponentu demokratycznego, bo myślę, że to jest też... Tak. To jest coś, co jest najbardziej wspólne, bo możemy oczywiście rozmawiać o tych wizjach, propozycjach w takim kulturowym znaczeniu Elona Muska, natomiast wydaje mi się, że nie ma co się do tego za bardzo przywiązywać, bo on się chyba do tego tak bardzo nie przywiązuje, więc trochę śledzimy cienie rzucane, prawda, tutaj z jakiego w jaskini niemal jak u Platona, kiedy to da się, to jest przytomny człowiek, który osiąga bardzo dobrze swoje cele, ma osiągnięcia gigantyczne, jeżeli chodzi o jedną wartość, to znaczy przekonywanie inwestorów, że warto kupić akcje firm, które prowadzi. I tutaj nie chodzi o to, że ci inwestorzy, czyli na przykład, nie, tak jak ostatnio właśnie mówił autor książki wspominanej, Quinn Slobodian, to nie chodzi o to, że suwerenny fundusz norweski wierzy w to, że ludzie polecą na Marsa. Ale suwerenny fundusz norweski wie, że jeżeli kupiłby akcję Muska 20 lat temu, to teraz miałby ich znacznie, byłby znacznie, znacznie potężniejszy finansowo. I to w pewnym sensie wraz z tym wejściem na giełdę Elona Muska, cała gospodarka USA, wszyscy emeryci, wszyscy ludzie, a w Stanach to jest większy procent ludzi, którzy inwestuje na giełdzie, także tak zwane normalsi, mają akcje, bo to jest taki standard, stają się partycypatorami, zakładnikami jego sukcesu. I to, co jest prawdziwym nowum i w tym modelu tego współczesnego cyfrowego kapitalizmu, co między innymi wprowadził Elon Musk, to, że nie ma już mowy o tym, że posiadacz akcji ma tak zwaną demokrację, tak, demokrację właścicielską, czyli jeżeli na polskiej giełdzie kupilibyśmy akcje spółki, to mamy wpływ na wybór zarządu. Tak? Możemy nie przyjąć sprawozdania zarządu, możemy wyrzucić prezesa, jeżeli będzie wystarczająco dużo głosów. Zarówno na poziomie firmy Meta, Marka Zuckerberga, jak i teraz właśnie, jak przeanalizowałem tą propozycję wejścia na giełdę SpaceXa, Elon Musk zachowuje ponad 80% akcji, przepraszam, głosów. Nie można go odwołać. Czyli jedyne, co możemy, to kupić udział w bogactwie.
8: Niewielki udział.
10: I liczyć, że się uda.
9: Ja tylko chciałem powiedzieć, że to
8: Wojtek
9: jest generalnie...
8: Wojtek Brzeziński bardzo się rwie do głosu.
9: Bo chciałem powiedzieć, że to jest głęboko wpisane w całe DNA Doliny Krzemowej. Dolina Krzemowa miała reputację miejsca bardzo, bardzo liberalnego w końcu. San Francisco, ruch hipisowski. To zawsze takie
10: myślę, że kiedy powstawała, była zakładana przez wojsko w związku z pracami nad bombą atomową i bombą wodorową. Nie wiem, czy liberalizm to jest to słowo, którego bym użył w kontekście przemysłu wojskowego.
9: Tak, ale udało im się sprzedać taki wizerunek. Bardzo długo udawało im się sprzedać wizerunek takiej ostoi, nawet jak na standardy liberalnej Kalifornii, oni mieli być bardzo liberalni. I rzeczywiście, jeśli spojrzymy na narkotyki, kulturę, czy tworzenie kultury, kwestie choćby akceptacji osób jednopłciowych, absolutnie. Natomiast...
10: Związków jednopłciowych, chciałem powiedzieć. Myślę, że poziom akceptacji osób jednopłciowych jest dosyć wysoki.
9: Tak, natomiast... Jeśli spojrzymy na to, w jakich warunkach te wszystkie rzeczy są tworzone, Dolina Krzemowa zawsze była absolutnie zamordystyczna. Absolutnie zamordystyczna. Nie ma startupa, w którym byłaby demokracja. Nie ma dużej korporacji, w której byłaby demokracja. Tam zawsze jest jedna postać i robole, za przeproszeniem.
10: Wiecie, jaki jest oficjalny tytuł stanowiska Elona Muska, już chyba w SpaceXie, ale tutaj mogę się pomylić, lub w innej firmie? Techno King. Jest oficjalna nazwa stanowiska, to jest król technologiczny. I to się spisuje w tą tak zwaną, już nawet nie chcę przytaczać nazwiska, ale to tak zwane ciemne oświecenie, tą ideologię, w którym właśnie, który głównym celem jest to, żeby porzucić jakiekolwiek mechanizmy demokratyczne, no bo tutaj argumentują zwolennicy tego, żaden produkt, żadna firma nie udała się zarządzana w sposób demokratyczny, w związku z czym, jeżeli coś działa w biznesie, to musi działać tak samo w każdym obszarze życia, więc to jest także element właśnie tego, nie wiem, czy zamordyzmu, no ale takiego wodzostwa.
9: I jednocześnie to się bardzo łączy z taką głęboką pogardą dla wszystkiego, co jest postrzegane jako miękkie. W tym nawet dla nauk społecznych w dużym stopniu. Dolina Krzemowa jest rządzona przez inżynierów, fizyków, matematyków.
10: Mężczyzn
9: białych w przytłaczającej większości. Nie powiem, że hetero, bo mamy Petera Thiela jako słynny i sama Altmana, którzy są w związkach jednopłciowych, więc to akurat jest jedna rzecz, która tam się przebiła z tych, powiedzmy, liberalnych standardów. Natomiast mamy bardzo wyraźną hierarchię. Jeśli ktoś nie jest białym mężczyzną o odpowiednim wykształceniu, daleko pewnie nie zajdzie. A przynajmniej nie przebije się na wysokie stanowiska. Mamy kilka przykładów osób pochodzenia południowoazjatyckiego, które są na stanowiskach wysokich. Sadia Nadella choćby.
10: Natomiast zdecydowanie są niedoreprezentowani względem na przykład pracowników tego sektora.
9: Tak. I mamy dziesiątki tysięcy pracowników z Indii, którzy są importowani hurtowo przez te firmy. O co zresztą była wielka afera zaraz po pojawieniu się Donalda Trumpa. Natomiast jeśli idzie o osoby, które rzeczywiście kierują tymi firmami, to w dalszym ciągu są biali panowie w garniturach.
8: Agata Szczęśniak, jest temat, rozmawiamy o Elonie Musku. Władza i konkret tej władzy. Do tego chciałabym wrócić. Na czym tak naprawdę polega ta potęga Elona Muska? Jeśli nie na... na wyobraźni też, na tej fantazji, którą nam sprzedaje też, ale Filip Konopczyński użył takiej świetnej platońskiej metafory, że kiedy mówimy o tej opowieści Ilona Maska, to mówimy o tych cieniach, które rzuca nam to, co on robi, ale powinniśmy się odwrócić i zobaczyć, co, jakie naprawdę figury rzucają te cienie.
10: Tak, znaczy tutaj zwróćmy uwagę na to, że on niezwykle celnie znajduje, po niemiecku się mówi Schwerpunkt, takie punkty ciężkości, w których minimalna ilość przełożenia siły daje maksymalny efekt. I on to zrobił w różnych obszarach. Kiedy Stany Zjednoczone mówiły o tym, że chciały rozwijać energetykę odnawialną, on bardzo mocno postawił na samochody elektryczne, tak? Kiedy mało kto w to wierzył, kupił firmę Tesla, nie założył, jakby wszedł, ale zaczął nią

0: nie robiła NASA w sposób taki publiczny, właśnie nieefektywny. Podobnie działało to w kwestii Twittera. Ja pamiętam te dyskusje, kiedy ludzie mówili, że zakup Twittera to jest zła inwestycja, bo mało przychodów z reklam, a mieliśmy do czynienia z człowiekiem, który kupuje dyskurs światowy, tak? Kupuje miejsce, w którym polityk, dziennikarz, inny przedsiębiorca, celebryta chcą zabrać głos, żeby zaistnieć. W związku z czym, dokonując tak naprawdę niewiele ruchów, stał się niezastąpiony. I teraz też mówimy o SpaceXie jako o z jednej strony firmie, która pozwala na taką wolność, suwerenność, autonomię w dostępie do internetu. Tak, może w wielu krajach na świecie można kupić dostęp do tych technologii satelitarnych. Widzimy, jakie to ma znaczenie na przykład na froncie w Ukrainie, kiedy państwa europejskie nie były w stanie dostarczyć takiego wsparcia, a jeden człowiek z jedną firmą jest w stanie kontrolować front w dużym stopniu. Tak,
1: mówimy tu o Starlinkach.
0: I ta groźba wyłączenia Starlinka wywołała szok sejsmiczny w Europie i wiele działań teraz jest podejmowanych po to, żeby nie dopuścić do sytuacji, kiedy konkretna osoba, nawet nie państwo, a osoba może odciąć strategiczne działanie państwa. Natomiast jeżeli chodzi o SpaceX, on ma także bardzo duże znaczenie z tego, co analizowałem, jeżeli chodzi o przerzucanie pewnych typów wojsk amerykańskich. W związku z czym Elon Musk, niezależnie od tego, ile i jakich substancji przyjmie, co napisze na Twitterze, nie może pójść do więzienia, tak, z punktu widzenia interesu Stanów Zjednoczonych, ponieważ to mogłoby spowodować szok na poziomie realizacji kluczowych funkcji państwa. I w związku z tym jest to absolutnie historia tego, jak dobrze wykorzystać państwo, żeby stać się bardzo bogatym. Jest to kompletnie sprzeczne z tą właśnie mitologią o robieniu czegoś z garażu. Elon Musk nie jest też wynalazcą. To jest świetny marketer, opowiadacz, człowiek, który umie właśnie snuć te wizje, a z drugiej strony wie, gdzie interweniować. I w pewnym sensie to taka krytyka, tak, jego odpałów, tak mówiąc bardzo kolokwialnie, także mu sprzyja, ponieważ zwróćmy uwagę, on był bohaterem środowisk lewicowo-liberalnych. Kiedy to się przestało opłacać, został bohaterem środowisk konserwatywno-prawicowych. On po prostu z tego korzysta, tak? Można się spodziewać, że jeżeli nastąpi jakaś zmiana ideologiczna, to on także będzie pomagał, wspierał i epatował treściami innymi. No i
1: chociaż jest też taka interpretacja, że on się zaraził tym dyskursem Twittera, że przebywając tam tak długo sam padł ofiarą
0: tego, Trzeba uważać, co kupujemy. Tak? To jest trochę tak jakby właśnie hobby. Oczywiście żartuję, ale no, ja bym jednak sugerował, żeby traktować go poważnie. Fajnie, że ta książka Maskizm się ukazała i to jednocześnie po polsku, jak i po angielsku, więc tutaj jesteśmy w tej jakby w czołówce światowej debaty, więc tutaj gratulacje dla wydawnictwa.
1: Wojtek Brzeziński, poważnie traktować Maska, czyli co?
2: To jest tak, z jednej strony mówiliśmy o tej opowieści. Ta opowieść była kluczowa jako środek dojścia do celu. Ta opowieść, to jak sprawnie on kreował opowieść o sobie i o swoich firmach, doprowadziła do tego, że udało mu się zgromadzić miliardy od inwestorów, którzy po prostu uwierzyli, że to jest sposób na zarobienie pieniędzy. I kolejne miliardy od fanów. Spójrzmy na akcje Tesli. One są częściowo napędzane przez różnego rodzaju fundusze, jak choćby norweski fundusz tworzony przez norweskie państwo, ale w dużym stopniu są napędzane przez po prostu ludzi, którzy uwielbiają Elona Muska, wierzą, że on jest przyszłością. I mimo że Tesla od wielu lat już jest firmą w głębokim kryzysie, która już jest tak naprawdę... Gdyby była prowadził ją ktokolwiek inny, to pewnie firma już byłaby dawno sprzedana komuś innemu, bo ona przynosi same straty. SpaceX przynosi same straty. To jest firma miliardy dolarów przypalająca co miesiąc. Jedyny element tej firmy, który przynosi dochody, to jest Starlink, ale te dochody są absolutnie mikroskopijne w porównaniu z tym, co ta firma traci. Mimo wszystko te pieniądze są cały czas w Muska pompowane. Dlaczego? Bo tak sprawnie opowiada swoją historię.
0: Powiedziałbym, że jednak państwo amerykańskie robi to z innych powodów. Amerykańskie ma kluczowe komponenty, które tylko on dostarcza.
2: To jest druga część, do której chciałem dojść. Ta książka, o której wspominałeś na początku, którą za chwilę trafi do księgarni, którą napisaliśmy z Agatą Kaźmierską, Krzemowa Kompania, jest dokładnie o tym, jak powstał i jak się rozwija, nazwalibyśmy to sojusz tronu i doliny. Sojusz władzy politycznej i władzy technologicznej w Stanach Zjednoczonych. To w tym momencie są już dwa obszary, które są absolutnie ze sobą splecione i choćby następnym prezydentem Stanów Zjednoczonych był ktoś, kto jest absolutnym lewakiem na standardy amerykańskie, Bernie Sanders, Alexandra Ocasio-Cortez, będą mieli te same powody, żeby utrzymywać ten sojusz.
1: Naprawdę?
2: Bo w tym momencie...
1: Bernie Sanders, który w tej chwili prowadzi kampanię przeciwko Big Techom.
2: Bo rzeczywiście połowa kluczowych funkcji państwa amerykańskiego by się załamała, gdyby nie było Elona Muska.

0: Elon Musk, SpaceX Elona Muska, odpowiada w tym momencie za 97% satelitów wystrzeliwanych przez Stany Zjednoczone. Nie ma Elona Muska, nie ma amerykańskich sił powietrznych w kosmosie. Po prostu nie ma. Komunikacja na poziomie strategicznym, Starlink jest kluczowy nie tylko dla Ukraińców i Rosjan pokątnie ściągających sobie te terminale, ale też dla Amerykanów. Włosi mieli dużą aferę o to, że kluczową komunikację państwową i wojskową chcieli przekazać na Starlinki. Tam chyba to zostało zatrzymane, jeśli dobrze pamiętam, ale była to duża afera, że oddajemy suwerenność. Ale właśnie, państwa oddają kluczowe elementy swojej suwerenności prywatnej firmie. Zresztą Musk nie jest jedyny. Mamy też choćby Amazona, czy Google'a, czy Microsoft, które operują gigantyczne centra danych, na których wisi i cała Ameryka, i cała Europa. Chyba 80% europejskich firm i europejskich instytucji działa na amerykańskich systemach, nie na europejskich systemach. Nie ma w tym momencie nowoczesnego państwa, które funkcjonowałoby z tych technologii. Te technologie są w rękach prywatnych firm zarządzanych przez pojedyncze jednostki. Jednostki są pojedyncze, przepraszam, oczywiście przez jednostki. Decyzja jednego człowieka, o czym się już przekonali Ukraińcy, może sprawić, że wojna potoczy się w zupełnie inny sposób. A ten człowiek siedzi parę tysięcy kilometrów dalej.
1: No i teraz tutaj mi się dwie myśli nasunęły. Po pierwsze, że no, czy ta zastępowalność jest tak silna? Jeżeli porównamy sobie maskizm tak zwany z fordyzmem, to widzimy jedną znaczącą różnicę. Fordyzm, niezależnie od osobistych poglądów Henry'ego Forda, który, no, można chyba powiedzieć, były znacznie gorsze nawet niż te najgorsze elementy ideologii Elona Muska, dawał ofertę dla ludzi. Teraz w przypadku maskizmu ofertą dla ludzi jest właśnie komunikacja. Nie ma, SpaceX nie daje tych masowych miejsc pracy czy w Stanach, czy w innych krajach, gdzie operuje. To jest jednak technologia opierająca się na sztucznej inteligencji, której celem rozwoju AI jest przecież automatyzacja pracy i redukcja kosztów pracowniczych. Tak, to tutaj nie oszukujmy się, że te intencje inwestorów są inne. Więc jakby zamiast dostarczania stałej pracy, miejsca do wychowania dzieci, spania, godnych warunków życia, co było tym elementem tego paktu powojennego w Stanach Zjednoczonych, czy później w Europie Zachodniej, częściowo u nas także, czyli tego, że no, kupujemy twój czas, tak, pracowniku, ale coś dostajesz w zamian, jesteś w stanie także za te pieniądze, które zarobisz, kupować inne produkty. Tego w ofercie maskizmu nie ma. Oferta taka wspólnotowa dotyczy, no właśnie, walki z ideologiami. Tutaj ostatnio właśnie to jest walka przede wszystkim z ideologią liberalno-lewicową, walka z mniejszościami, walka z imigrantami i to jest coś, co ma budować tą wspólnotę, bo chodzi tutaj ten element wspólnoty kapitału, wspólnoty interesu, tak, że nawet nie muszę robić wszystkiego, co publikuje Elon Musk, ale opłaca mi się, żeby on jednak był na górze, ponieważ zainwestowałem tam pieniądze. Więc to jest ta jedna zasadnicza różnica. No a druga zasadnicza różnica, jeżeli chodzi o ten rozwój gospodarczy, w przypadku Elona Muska jawi się, kiedy spojrzymy na Chiny, gdzie Chiny współczesne są chyba ostatnim państwem, gdzie to państwo i jednak komponent no, polityczny, nie chcę powiedzieć demokratyczny, tak, mówimy o autorytarnym państwie, ale to partia trzyma kontrolę nad firmami. To nie jest tak, że wszystko robi tam partia. Partia występuje trochę w roli takiego arbitra, tak? Patrzy, jak ten kapitał się formuje, a potem wspiera tych, którzy wydają się być trochę lepsi. No ale jeżeli się okaże, że tutaj jeden z bogatych ludzi, tak jak Jack Ma, są pewne wątpliwości co do tego, czy on myśli prawomyślnie, to nagle znika na pół roku i nie można dowiedzieć się, gdzie jest. A tak, kiedy wraca, jest lekko zmieniony i cichszy.
0: Tak, okazało się, że nagle rozwinął sobie głęboką pasję dla badań botanicznych w Japonii.
1: No, wydaje się, że to rozsądna decyzja. No i teraz mamy tylko jedno zdanie. Więc mamy tą wizję rozwoju świata opartą na silnych jednostkach, dominacji, no właśnie kontroli i odejściu od tego zobowiązania wobec wspólnoty. I mamy drugą wizję, gdzie mamy no, autorytarny model, ale jednak partyjny, gdzie ten czynnik polityczny jest ważniejszy. Jeżeli partia postanowi wyprowadzić większość ludzi z biedy, to chociażby kilka milionów ludzi musiało z tego powodu umrzeć albo być bardzo niezdrowymi, to ta bieda zostanie zlikwidowana, co nie jest oczywiście celem żadnej firmy prywatnej. No i mamy takie wielkie starcie naprawdę radykalnie różnych ideologii, więc to ten początek XXI wieku jawi się jako ciekawy okres.
2: Zbliżamy się do końca i na ten koniec chciałam was zapytać, czy coś z tym można zrobić?
1: Można i robimy, tak? Wspomniałem o tej sytuacji ze Starlinkiem, który spowodował, że w krajach europejskich zaczęto dostrzegać ten problem, tak? Szybko eksperci, ale politycy ocknęli się z tego snu o tym, że kapitał nie ma narodowości, że wolny rynek rozwiązuje wszystkie problemy. Europa teraz deklaratywnie, ale Niemcy, Francja bardzo, bardzo mocno inwestują w tak zwaną suwerenność, autonomię technologiczną. Właśnie po to, żeby mieć możliwość odłączenia się, przełączenia się, żeby nie być zakładnikiem tej czy innej firmy, bądź tego czy innego państwa, bo teraz mówienie o tym, że jest jakiś podział na przykład w Stanach Zjednoczonych na to, co prywatne i publiczne, jest moim zdaniem nieuzasadnione. On zawsze był taki nieco naciągany, a teraz w momencie, kiedy Biały Dom wprost podejmuje decyzję, która technologia jest używana, tak jak było z Antropikiem, czy wchodzi w akcje ważnych spółek, takich jak, nie wiem, Nvidia, Intel, zachowując prawo do wstrzymywania decyzji, mówimy o pewnym dużym bycie, więc kraje
2: czyli
1: się z tego...
2: budować i wspierać jest... budowanie technologii na przykład europejskich. Wojciech Brzeziński,
1: w tym tych przełomowych kosmicznych.
0: Mm-hmm. Tak, tutaj dokładnie jest tak. Europa zdecydowanie przespała, ale Europa się obudziła. Pytanie, jak szybko jest w stanie, może nie dogonić, ale przynajmniej doszusować do poziomu, na którym jest w stanie funkcjonować sama bez szantażu ze strony jakichkolwiek korporacji i czy ewentualnie polityków, którzy się tymi korporacjami będą posługiwać jak pałką. Z drugiej strony trzeba też pamiętać, że ten system wygląda w tej chwili jak taki moloch nie do zatrzymania, ale jeśli przyjrzymy się strukturze finansowej, choćby to on stoi na bardzo glinianych nogach. Większość tych firm, tych super technologicznych, zwłaszcza teraz przy tym boomie AI, te wielkie wyceny, te wielkie zyski, to jest taka gospodarka zamknięta, gdzie jedna firma pożycza drugiej firmie, która kupuje od trzeciej firmy, która oddaje pieniądze pierwszej firmie. To jest tak, jakby wszyscy podawali sobie jednego dolara, a później się okazywało, że tych dolarów jest miliard. Wszyscy nauczyli się jednego od Maska. Trzeba obiecywać piękne rzeczy. Całe te wielomiliardowe inwestycje w AI są na razie oparte głównie na obietnicy, że kiedyś będzie pięknie, że kiedyś z tego będą pieniądze, że kiedyś będzie się nam żyło lepiej. Na razie, kiedy patrzymy na badania firm, które zainwestowały ciężkie pieniądze w AI, one na tym nie zarabiają ani grosza. Nie notują żadnych zysków, nie notują żadnego wzrostu efektywności, ale wszyscy pakują w to pieniądze, bo wierzą, że tak trzeba, bo wierzą, że zrobi to konkurencja i konkurencja ich wyprzedzi. Czyli w tej chwili mamy całą gospodarkę, która jest napędzana właśnie tymi wielkimi obietnicami. Pytanie, co się stanie, jeśli nie uda się tych obietnic tym razem spełnić? Na taką skalę, która uzasadniałaby te setki miliardów, które są opakowane.
1: Ja może
2: jedno zdanie.
1: Może cynicznie, ale patrzę na to jednak jako na ruch uzasadnienia wielkiego transferu środków ku najbogatszym. To znaczy, tak jak w czasach średniowiecznych trzeba było myśleć, że władza pochodzi od Boga, tak? Albo w czasach starożytnych, że ten Bóg jest po prostu naszym władcą, tak teraz mamy inne sposoby uzasadnienia tego, że coraz mniejsza grupa ludzi posiada coraz większy majątek, a no, ta rażąca większość, w tym my, ma nie mieć nie tylko nic do powiedzenia realnie, ale także ma mieć takie poczucie,
2: i
1: że...
2: I nie wierzysz w to, że ktoś obali tych ludzi? To się zdarzało w historii.
1: To się absolutnie może zdarzyć, tylko warto jednak, moim zdaniem, warto myśleć o tym w ten sposób, tak? I tutaj powtórzę tą myśl, że jeżeli cieszymy się z tego, że jest coraz więcej miliarderów, to tym samym zaakceptujmy, że cieszymy się, że jesteśmy coraz biedniejsi. Może tak jest dobrze, natomiast myślmy o tym w ten sposób.
2: Musimy niestety skończyć. Myślałam, że coś od was bardziej jasnego, w sensie optymistycznego, usłyszę na koniec. Filip Konopczyński mówił przed chwilą, analityk gospodarki i regulacji cyfrowych. Bardzo dziękuję.
1: Dzięki.
2: I Wojciech Brzeziński z Tygodnika Powszechnego Uniwersytetu Civitas, portalu Akademia Polskiej Akademii Nauk, autor książki Strefy Cyberwojny i książki, która wkrótce się ukaże, a którą napisał wraz z Agatą Kaźmierską, Krzemowa Kompania. Dziękuję bardzo. Agata Szczęśniak, program przygotowała. Magdalena Sikoń, zapraszamy z Magdą za tydzień.
3: To jest powtórka.

0: mamy stuk-puk zapisywane z łącznikiem, ale puk-puk już zapisywane z przecinkiem. To rodzaj niekonsekwencji.
1: W Szczecinie mamy Zamek Książąt Pomorskich. No nikt nie powie Książąt Pomorskich, a Zamek Małą, tylko wszyscy mówią Zamek Książąt Pomorskich. Myślę, że teraz powoli będą nauczyciele wdrażać te zmiany. Ich jest naprawdę niedużo. Ich jest tylko 11.
2: Rada Języka Polskiego dostarczyła przepisów nowych ortograficznych, natomiast nie zajmuje się karaniem.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Ukraińskie wojska zaatakowały strategiczne cele w Rosji. Wojna wraca tam, skąd przyszła, mówi prezydent Wołodymyr Zełenski. Najbliższe 3 miesiące w areszcie spędzi lekarka, która zakopała w ogrodzie szczątki ludzkich płodów. Są też zarzuty. Lewica chce, by pary jednopłciowe, które zawarły związek małżeński za granicą, mogły w Polsce wspólnie rozliczać się z podatków. To są informacje TOK FM. Przy mikrofonie Emil Górny, zapraszam. Ukraińskie drony zaatakowały rosyjskie zakłady chemiczne w obwodzie Tulskim na południe od Moskwy oraz składy paliw w Rybińsku na północ od stolicy Rosji. W obu miejscach wybuchły silne pożary. Z kolei wojska rosyjskie atakowały Ukrainę i użyły niemal 100 dronów. Prezydent Rosji Władimir Putin twierdzi, że siły rosyjskie utrzymują strategiczną przewagę. Oskarża też Ukrainę o terroryzm.
5: Żadne ostrzały ani ataki dronów nie zmienią już tej sytuacji. Postęp trwa we wszystkich kierunkach. Wróg nie jest w stanie powstrzymać tego ataku i otwarcie ucieka się do metod terrorystycznych, przeprowadzając ataki na obiekty i infrastrukturę cywilną, a także transport pasażerski.
4: Prezydent Wołodymyr Zełenski potwierdził atak i powiedział, że Moskwa odmawia zakończenia wojny, więc wraca ona tam, skąd przyszła. Sąd podjął decyzję o 3-miesięcznym areszcie dla Magdaleny H., patomorfolążki i byłej właścicielki posesji w Lutoryżu pod Rzeszowem. To tam podczas prac ziemnych odkopano odpady medyczne oraz płody ludzkie. Kobiecie postawiono zarzut m.in. zbezczeszczenia zwłok. O szczegółach ze stolicy Podkarpacia reporter TOK FM Marcin Starzec.
6: 57-latka podczas przesłuchania przyznała, że sama przewiozła i zakopała szczątki. Na 5-arowej działce policja wykopała dotąd 32 ludzkie płody oraz dziesiątki tysięcy próbek laboratoryjnych. Odkrycia dokonał w środę operator koparki. Nowi właściciele zlecili prace budowlane na posesji kupionej od lekarki rok wcześniej, mówi prokurator Krzysztof Ciechanowski.
7: Podejrzana wskazała, że ona sama przewiozła i zakopała ujawnione u niej na posesji płody ludzkie, jak również inne odpady medyczne.
6: Magdalena H. usłyszała zarzuty zbezczeszczenia zwłoki, nielegalnego składowania odpadów, ale na razie nie zdecydowała, czy przyzna się do stawianych zarzutów. Sąd aresztował ją do 10 września. Kobiecie grozi 12 lat więzienia, a to skąd pochodziły płody, prokuratura jeszcze nie ujawnia. Z Rzeszowa Marcin Starzec, TOK FM.
4: Na ten temat piszemy także na portalu tokfm.pl. Lewica chce nakłonić Ministerstwo Finansów, by jednopłciowe pary, które zawarły związek małżeński za granicą, mogły w Polsce wspólnie rozliczać się z podatków. Katarzyna Kotula zapowiedziała, że spotka się z przedstawicielami resortu finansów, by rozmawiać o tej sprawie.
8: To przede wszystkim o kwestiach finansowych, o kwestiach dotyczących tych zabezpieczeń podatkowych. Mam nadzieję, że wypracujemy dobre rozwiązania, które pozwolą tym parom, które dostaną polski dokument, na przykład wspólnie się rozliczać.
4: A wpisywanie aktów małżeństw jednopłciowych do polskiego rejestru nakazał w listopadzie ubiegłego roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, co potwierdził w marcowym wyroku Naczelny Sąd Administracyjny. Rozporządzenie w tej sprawie wejdzie w życie 23 sierpnia. Lekarze przygotowują się na sytuacje kryzysowe. W Wojewódzkim Szpitalu w Sosnowcu ćwiczenia z sytuacji katastrof i medycyny taktycznej, doszkolenia z udzielania pomocy w warunkach walki i leczenie na linii frontu z udziałem wojskowych pojazdów i śmigłowców. Wszyscy wiemy, w jakich czasach żyjemy, chcemy być przygotowani, mówi dr Izabela Hanek, specjalistka medycyny ratunkowej, która brała udział w ćwiczeniach.
9: Wozy bojowe, czyli samoloty, śmigłowce, które przywoziły wstępnie zaopatrzonych już rannych z pola walki albo z miejsca wypadku, a myśmy mieli zrobić część tak zwaną szpitalną, czyli tą, która zabezpieczy pacjentów już do dalszych działań.
4: W ćwiczeniach uczestniczyli komandosi z jednostki w Lublińcu. Teraz zmieniamy temat. Jasne zadawanie pytań, sprawdzanie odpowiedzi, umiejętność poprawiania poleceń oraz krytyczne myślenie. To kluczowe umiejętności w zakresie upskillingu przy wykorzystaniu AI. Upskilling, czyli ciągłe uczenie się tych umiejętności, staje się dziś jednym z najważniejszych trendów na rynku pracy. A w TOK FM pytamy, jak sztuczna inteligencja zmienia życie Polek i Polaków. O ABC współpracy z algorytmami już teraz Szymon Kępka.
10: Współpraca z AI daje efekty, gdy traktujemy ją jak rozmowę, a nie jak jednorazowe pytanie i odpowiedź. Trzeba najpierw jasno powiedzieć, czego potrzebujemy, im precyzyjniej, tym lepiej. Potem sprawdzamy, co wygenerowała sztuczna inteligencja i poprawiamy nasze polecenie, jeśli wynik nie jest wystarczająco dla nas dobry. Ale trzeba uważać, bo generowane treści nie giną w otchłani danych. Aleksandra Wójtowicz z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.
11: Cokolwiek tam wpiszemy, tak? Czy to będą dane o tym, jak się czujemy, czy dane o tym, tak, informacje o tym, że mamy romans, nie wiemy, co z tym zrobić, czy informacje o tym, co dzieje się u nas w pracy. No to wszystko to znajduje się w tym silniku generatywnej sztucznej inteligencji.
10: Istnieje funkcja, która pozwala zdecydować, czy twoje dane i rozmowy mogą być wykorzystane do trenowania modeli AI. Te opcje można dowolnie włączyć i wyłączyć, ale nie oznacza to, że system w ogóle nie przetwarza naszych danych, a w praktyce ogranicza to jedynie możliwość trenowania przyszłych modeli AI. Szymon Kępka, TOK FM.
4: Na kolejne informacje w TOK FM za niespełna godzinę bez wykorzystania sztucznej inteligencji, a teraz czas na pogodę. Poniedziałek przyniesie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami na południu kraju. Przelotne opady deszczu, miejscami burze, głównie na północnym wschodzie. Na termometrach w ciągu dnia od 15 stopni w Białymstoku, przez 16 w Gdańsku, 17 w Łodzi i Lublinie, 18 w Szczecinie, Poznaniu, Warszawie, Katowicach i Krakowie, 19-20 we Wrocławiu i Rzeszowie.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
12: Patrycja Wanat, dzień dobry. Rozpoczynamy audycję Wiesz, co jesz? Bardzo gorąco Państwa witam w tym takim czasie u progu lata. Dzisiaj w audycji Wiesz, co jesz? Będziemy rozmawiać po godzinie 10.20 o uprawie wasabi w Polsce, o jedynej plantacji wasabi nie tylko w Polsce, ale w całej Europie tej kontynentalnej. Myślę, że bardzo ciekawa rozmowa o tym, w jaki sposób uprawiać właśnie tego typu rzadkie warzywa w Polsce. Od czasu do czasu opowiadamy o tego typu bardzo odważnych, ciekawych projektach. Opowiadaliśmy o truflach, teraz wasabi, a jeszcze w planach mam również audycję o pędach chmielu, więc od czasu do czasu wracamy właśnie do tego typu ciekawych tematów. Po godzinie 10.40 przyjrzymy się trochę takim zmianom społecznym, jeśli chodzi o rolnictwo. Będziemy rozmawiać o obcokrajowcach, którzy pracują w tym sektorze rolniczym albo rolniczo-spożywczym, nawet powiem, w Polsce, to w oparciu o taki raport właśnie o migracji, ale teraz wchodzimy do lasu, na łąki, będziemy zastanawiać się, co możemy tam znaleźć pysznego do jedzenia właśnie w tym wyjątkowym czasie. Justyna Pargieła, zielarka, fitoterapeutka i również specjalistka od dzikiej kuchni jest teraz z nami. Cześć Justyna, dzień dobry.
13: Cześć, bardzo mi miło.
12: Uwielbiam ten czerwiec, kiedy wszystko pachnie bzem, czarnym bzem, kwiatami, które jakoś tak mocno kojarzą mi się z dzieciństwem, z których można robić placki na bazie tych kwiatów. Możemy robić lemoniady, możemy robić coś, co nazywamy szampanem z czarnego bzu, czyli poddajemy go lekkiej fermentacji. No i lubię zawsze na początku sezonu rozmawiać o tym właśnie, co jeszcze możemy tutaj pysznego wokół nas znaleźć. Więc powiedz Justyno, co ty jeszcze robisz więcej z czarnego bzu, a jeśli nie czarny bez, to co jeszcze?
13: Czarny bez jeszcze może być przyprawą, czyli możemy sobie wysuszone kwiaty czarnego bzu otrzeć na sicie i posypywać po prostu jak przyprawą, czyli tą przyprawą kuchenną. Nie musi być cynamon, mogą być otarte kwiaty czarnego bzu, które są słodkie, aromatyczne, bardzo charakterystyczne i totalnie nasze, polskie, lokalne. Oczywiście tak. Placki, to wszystko, co wymieniłaś, ja także robię ocet z kwiatu czarnego bzu, czyli jak ta lemoniada zostanie na dłużej, to jest ocet, który bardzo polecam mieć w swojej kuchni, dlatego że on nie dość, że jest aromatyczny i wspaniały do sałatek i surówek zimą, to jeszcze ma też walory prozdrowotne.
12: To w ogóle już teraz umawiam się z tobą na oddzielną audycję w ogóle o octach.
13: Bardzo chętnie, absolutnie. Za to jeżeli chodzi o inne rośliny, to ja też zachęcam do patrzenia na liście. Czyli tak, jeszcze możemy jeść liście lipy. Więc liście lipy są cudowną przekąską, z którą można robić sałatki z dodatkiem chociażby octu z kwiatów czarnego bzu na przykład. Ale też oczywiście w czerwcu jeszcze są przepiękne liście podagrycznika, z którego możemy robić pesto. Które przy okazji tego, że jest bardzo smaczne, to usuwa nam nadmiar kwasu moczowego z organizmu. Możemy jeszcze jadać liście pokrzywy. Możemy także kwiaty pokrzywy na przykład zbierać, jak ona już zakwitnie, i też dodawać do potraw. Też jako przypadek.
12: A widzisz, to o kwiatach tak, o kwiatach pokrzywy nie pomyślałam, aczkolwiek zupa z pokrzyw to jest takie coś, co faktycznie towarzyszy mi no już od takiej wiosny nawet dość wczesnej, czyli jak tylko te pierwsze pokrzywy wychodzą, to jest coś, co nam dodaje siły dużo, prawda?
13: Dodaje nam dużo siły, jest to fantastyczny, taki energetyczny superfood, żywność funkcjonalna i warto po prostu, nawet jeżeli nie robimy zupy z samej pokrzywy, to na przykład dać troszkę liści pokrzywy do normalnej, w cudzysłowie normalnej zupy, czyli po prostu dodać to jako taką dodatkową zieleninę. Możemy także jeszcze zbierać aromatyczne liście bluszczyka kurdybanka. Bluszczyk kurdybany, który jest przyprawą używaną dawniej, tak jak obecnie używane pietruszki, tak? On występuje w naturalnym stanie, jest przepiękny, aromatyczny. Ja także robię z niego sole ziołowe. Rzucam temat soli ziołowych, bo też uwielbiam w różnej formie. Więc to kolejna roślina. Możemy także cały czas jadać liście mniszka. Jeżeli spotkamy jakiegoś przekwitniętego mniszka lekarskiego, to możemy także łodygi zbierać, te puste takie ruleczki i także je zjadać albo kisić, albo robić na przykład na nich jajecznicę. Także możemy także na liściach mniszka robić sobie coś a la kimchi, czyli kiszone liście mniszka. Mamy teraz absolutną obfitość. I żeby tylko wiedzieć, co jeść i co jest jadalne, to mnie się pomysły nie kończą na wykorzystanie tych roślin.
12: No właśnie, to może zapytam inaczej. A czy jest coś, czego no jednak powinniśmy się wystrzegać, czy coś, czego nie powinniśmy zbierać teraz?
13: Są w Polsce dzikie rośliny trujące. Także to oczywiście mamy rośliny szczególnie z rodziny selerowatych, czyli takie, które wyglądają w naturze jak pietruszka, jak seler, to takich nie zbieramy. Chyba że jesteśmy naprawdę specjalistami i potrafimy odróżnić blekot od szczwołu plamistego, czy od szaleju jadowitego, czy od podagricznika właśnie. Więc są w Polsce rośliny śmiertelnie trujące i dlatego edukacja tego rodzaju powinna odbywać się na spacerach z zielarzami, gdzie w terenie uczymy się rozpoznawania roślin.
12: Powiedz tak ogólnie, jeśli patrzymy na to, co natura daje nam wiosną. Ja dość często, być może już Państwa zanudzam trochę zdaniem, że natura jest no tak mądra, że ona zawsze każdego sezonu daje nam coś, czego potrzebujemy w danym czasie. Wystarczy tylko ją obserwować i jej słuchać. Co dają nam rośliny właśnie w tym czasie wiosenno-letnim?
13: One przede wszystkim, wiosenne liście, dają nam ogromną detoksykację po zimie, po takim czasie, w którym jadamy głównie potrawy, no mało zielonego jadamy zimą, tak? I mało surowego. Więc te pierwsze rośliny wiosenne dają nam bardzo dużo zielonego, które jest detoksykacyjne. Tam jest też chlorofil, właśnie żelazo, to co powiedziałaś o pokrzywie, że daje nam dużo energii, to jest też energia po zimie. Ale także te zielone liście, na przykład jak mniszek lekarski, one także nam wspomagają pracę wątroby. To też są takie organy, które nam trzeba trochę po zimie po prostu ruszyć. I za chwilę pojawiają się kwiaty, czyli właśnie mamy czarny bez, czy na przykład mieliśmy forsycję troszeczkę wcześniej. Teraz mamy do wykorzystania na przykład kwiaty piwoni, nie dzikie, ale jednak też do wykorzystania. I one nam dają też witaminy, mikroelementy, enzymy, na przykład jeżeli będziemy robić z nich takie fermentowane napoje różnego rodzaju. Więc jakby każda ta grupa, oprócz szczególnych składników, też mają taką intencję. No, kwiaty nam dają więcej lekkości, takiego luzu wakacyjnego w jedzeniu.
12: A piwonia, to co powiedziałaś o piwonii, to mnie bardzo zainteresowało. Mówimy o takiej piwonii, którą sobie możemy posadzić w ogrodzie. Tak. Co z niej możemy robić?
13: Ja robię z płatków piwonii ocet. Jest to jeden z najbardziej aromatycznych octów, jaki powstaje. No tak, po prostu. I to jest ocet, który dla mnie jest szaleństwem zapachu, bo po prostu octy także zachowują aromat świeżej rośliny. Więc ocet z piwonii po prostu pachnie piwonią. Jeżeli robię to z tych ciemnych kwiatów, to otwarcie takiego aromatycznego octu z kwiatów piwonii zimą, dodanie tego do na przykład cykorii, to jest dla mnie no, przypomnienie tej właśnie wiosny, lata i tego bogactwa aromatu. I oczywiście też własności prozdrowotnych.
12: Piwonia jest dobra na co, że tak zapytam wprost?
13: Generalnie korzeń piwonii wykorzystuje się w takich terapiach generalnie dla kobiet oraz w terapiach dla chorób autoimmunologicznych. Zatem korzeń piwonii już jest takim bardzo konkretnym, mocnym surowcem fitoterapeutycznym. Kwiaty mają troszeczkę inne działanie, ale ogólnie jest to też działanie przeciwzapalne.
12: Proszę Państwa, to są jedne z najciekawszych tematów, jeśli chodzi o sprawy jedzeniowe, przynajmniej dla mnie. Bardzo gorąco polecam stronę Dzicze Jemy Justyny Pargiewy oraz no, wszelkie, tak jak powiedziałaś, spacery właśnie z zielarzami, tak, z zielarkami. To jest przygoda niesamowita, kiedy uświadomimy sobie, ile dobra wokół nas jest, chociaż zawsze na koniec takiej rozmowy powtarzam, uważajmy, gdzie zbieramy. Nie zbierajmy oczywiście przy drogach.
13: Przy ścieżkach dla piesków nie zbierajmy, nie zbieramy także na miedzach pól uprawnych, które po prostu tam są środki stosowane na ochronę roślin, tak. To też nie jest dobre miejsce, tak? Za to na przykład możemy zbierać w okolicach dużych rzek, nawet w miastach, bo te okolice dużych rzek, strefy między wałami a na przykład rzeką, mówię tutaj nawet o Wiśle, to są miejsca, w których jest dużo dzikości i warto tam nawet przy okazji dużych miast zaglądać.
12: Do czego zachęcamy. Bardzo dziękuję Ci za dziś. Już umawiamy się na kolejne rozmowy. Justyna Pargieła, Dzicze Jemy, zielarka, fitoterapeutka była z nami. Dziękuję Ci bardzo.
13: Dziękuję bardzo.
12: Audycja Wiesz Co Jesz, Patrycja Wanat, dzień dobry. Raz jeszcze łączymy się teraz z Agnieszką Firlej-Flisińską z Wasabi Farm Poland. Dzień dobry.
14: Dzień dobry.
12: Czy wiecie Państwo, że jedyna w Europie kontynentalnej plantacja chrzanu japońskiego znajduje się właśnie w Polsce, niedaleko Radomia? Będziemy o niej dzisiaj rozmawiać, chociaż wiele z tych informacji jest objętych tajemnicą. To mi trochę przypomina rozmowę o truflach w Polsce, gdzie również opowiadaliśmy Państwu o tym, jak można hodować w Polsce trufle i że to się dzieje i że jest to coraz bardziej popularne. Oczywiście stosunkowo, bo ciągle rozmawiamy o uprawach rzadkich, ale również tutaj nie mogliśmy zdradzać wszystkich informacji. Dlaczego? O tym za chwilę Państwu opowiemy. No ale muszę zacząć oczywiście od tego pytania, skąd w ogóle pomysł na uprawę wasabi w Polsce? No to jest roślina, która jest przede wszystkim uprawiana w Japonii, ale również Korei, Nowej Zelandii i na Tajwanie, no a tutaj Polska. Więc Pani Agnieszko, kiedy Wy w ogóle zaczęliście i dlaczego?
14: Rodzina jest od zawsze związana jakby z rolnictwem, zawsze mieliśmy swoje uprawy, natomiast mój tata lubił mieć zawsze w ogrodzie takie specjalne rośliny, których nikt inny nie ma, które w jakiś sposób pomogą zdrowotnie. Mieliśmy w rodzinie przypadki nowotworowe. Próbowaliśmy, no mój tata głównie próbował mieć takie rośliny, które poprawią nasze zdrowie. Pewnego dnia pomyślał, że nie ma u niego jeszcze wasabi. I tak wprowadziliśmy rośliny.
12: A co już miał do tej pory?
14: Myślę, że miał bardzo dużo roślin egzotycznych, sprowadzanych, czy to właśnie z Wysp Kanaryjskich, czy winorośla z Francji. Natomiast wasabi było dość dużym wyzwaniem.
12: No i teraz tak, w takim razie pomyślał, żeby uprawiać wasabi w ogródku. Rozumiem, że zamówił jakieś roślinki do posadzenia, no ale to nie jest taka prosta sprawa. Nagle w polskich warunkach zacząć uprawiać, rozumiem, chrzan japoński. To jest jakaś ogromna wiedza, którą trzeba było zdobyć, prawda?
14: Wiedzy nie było żadnej, natomiast bardzo ważna była, ważny był rodzaj rośliny, to znaczy na pewno wcześniej zapoznał się z roślinami i z gatunkami. Najważniejsze było to, żeby sprowadzić roślinę tak jakby matkę, czyli tą, która nie jest hybrydą. I to była wasabi Mazuma. czyli taki święty graal Japonii, który jest uprawiany tylko i wyłącznie w Japonii. Było ją bardzo ciężko sprowadzić, natomiast no, udało się kilkaset sadzonek nabyć. Oczywiście na początku kierowaliśmy się tym, co jest opisane w internecie, czyli tak jakby to w taki sposób jest uprawiane w Japonii. Po stracie prawie połowy sadzonek tata stwierdził, że jednak nie możemy się kierować tym, co jest w internecie i trzeba stworzyć tak jakby swój sposób na tą roślinę tutaj w Polsce.
12: Taki dostosowany, rozumiem, do polskich warunków, tak?
14: Jeśli ona miałaby tu być z nami i chciałaby tu rosnąć, no to ona musimy stworzyć coś, zrobić coś, żebyśmy nie musieli mieć z nią problemów, bo problemy są absolutnie gigantyczne przy tej uprawie i one takie były na samym początku.
12: Czy wy jakoś jeździliście, nie wiem, do Japonii na jakieś plantacje, nie wiem, Japonii, Korei, gdziekolwiek, żeby podpatrzeć trochę, jak to wszystko wygląda?
14: I to jest trochę ewenement, dlatego że żadne z nas nie było nigdy w Japonii. Powiem nawet więcej, my nie mamy wykształcenia rolniczego. Była osoba w Hiszpanii, to był profesor Uniwersytetu chyba właśnie przyrodniczego w Barcelonie bodajże, który stworzył taką farmę, utrzymał się 2 lata. Być może jest tak, że wiedza techniczna wyuczona może przeszkadzać w takiej uprawie.
12: Czyli trzeba bardziej czuć rośliny, obserwować i dostosowywać się do niej, a nie ją do nas. Dobrze to rozumiem?
14: Tak, dokładnie. Trzeba ją obserwować, trzeba reagować. Myślę, że właśnie te lata obserwacji, jak roślina rośnie w polskich warunkach, w jakich miejscach ona daje lepsze kłącza, a w których mniej, to był sposób na to, żeby tą roślinę jakby zaklimatyzować. W taki sposób, w który ona tu będzie chciała po prostu być z nami, żyć.
12: Powiedziała Pani na początku o tych problemach, z którymi się zmagaliście i może zapytam w ten sposób. Ile lat zajęło Wam doprowadzenie do tego, że prowadzicie uprawę taką, nie chcę powiedzieć przemysłową, ale jednak taką nastawioną na sprzedaż, a nie hodujecie sobie po prostu ciekawostkę w ogrodzie? Kiedy Wy doszliście do wniosku, że może być na to zbyt, że możecie po prostu zajmować się tym profesjonalnie, a nie właśnie hobbystycznie?
14: Po około 3 latach. Tak naprawdę już było tych roślin tak dużo po stracie i po nauczeniu się, że tym internetem nie wolno się kierować i nagle okazało się, że te rośliny żyją w kolejnym roku. No mieliśmy już tych roślin tak dużo, że to stwierdził, no słuchajcie, musimy coś z tym zrobić, bo to nam wychodzi. Chyba wiemy, o co chodzi. Spróbujmy z tym wyjść. Zobaczymy, jak rynek zareaguje. Tym bardziej, że kłącza ciężko było sprowadzić, a one też były bardzo złej jakości i to też jest druga sprawa w ogóle, bo jeśli chodzi o zamienniki wasabi, to jest jedna rzecz, ale rodzaj też kłączy, jakość kłączy też jest bardzo różna na rynku, więc spróbujmy, tak? Zobaczymy, jak rynek zareaguje, może szefowie kuchni zaakceptują tą nową roślinę w polskich daniach chociażby. Myślę, że to się udało.
12: No i to jest bardzo ciekawe, bo wyhodować roślinę to jest jedna rzecz, ale trzeba znaleźć dla niej rynki zbytu i to rynki zbytu właśnie na rynku europejskim, gdzie owszem znamy wasabi, ale nie oszukujmy się, to nie jest bardzo popularny dodatek do dań. Jak wy pracowaliście nad tym kontaktem, dotarcia do szefów kuchni i właśnie w jaki sposób rynek tutaj na to odpowiedział? Czy był zainteresowany kupnem?
14: O dziwo szefowie kuchni znający się na kuchni polskiej, czy francuskiej, czy włoskiej, czyli tak zwany fine dining nasz polski, zareagował bardzo szybko. Myślę, że to był dla nich produkt no, niespotykany i jeśli ktoś się kierował tym, że musi powstać danie z produktu, które rośnie w Polsce, albo odznacza się jakąś polskością, to był to po prostu strzał w dziesiątkę i większość restauracji, które mają rekomendacje Michelin, czy mają gwiazdkę chociażby Michelin, korzystają z naszych produktów. Ciekawostką było to, bo zakładaliśmy, że sushi szefowie będą, że tak powiem, zadowoleni z tego i będą zainteresowani. Natomiast odbiór sushi szefów był różny. Nawet powiem taką ciekawostkę, że miałam telefon od jednego sushi szefa, który stwierdził, że żebym zaprzestała sprzedawać wasabi, bo on nie zamierza tłumaczyć swoim klientom, czym jest prawdziwe wasabi. On tego nie będzie kupował, do czego ja go zmuszam i tak dalej. Oczywiście ja sobie zapisałam numer tego sushi szefa, który po 2 latach do nas wrócił, stwierdzając, że on będzie u nas zamawiał, i więc myślę, że to było też takie przejście, to była też taka bariera, że jednak podają coś w restauracjach, co nie jest wasabi, i to jest ta zielona pasta, którą teoretycznie się nazywa wasabi, natomiast ona nim nie jest. I to było ciężkie teraz się przyznać sushi szefom, że w sumie może nie do końca okłamują, ale nie informują.
12: A czy macie również zamówienia z zagranicy, czy ten rynek polski wystarcza?
14: Mamy z zagranicy, natomiast my nie jesteśmy w stanie w tym momencie przy tym areale spożytkować tego na inne rynki, natomiast koncentrujemy się w tym momencie na Polsce i to nam na ten moment wystarcza. No w przyszłości myślę, że na pewno.
12: Areale, z tego co czytałam, wy macie 16 hektarów, tak? Jest to gospodarstwo rodzinne.
14: Całe gospodarstwo ma 16 hektarów, natomiast sama uprawa to jest około 0,5 hektara.
12: No i teraz tak, powiedziała pani na początku o tych warunkach, w których wasabi rośnie, i że to nie było takie proste od początku, żeby znaleźć te złote środki uprawy, hodowli w Polsce. Jakiej temperatury, jakich warunków glebowych wasabi potrzebuje? Oczywiście z zaznaczeniem, że wszystkiego pani zdradzić nie może, no bo to jest wiedza, którą, rozumiem, zbieraliście też przez lata.
14: Tak, to jest takie nasze trochę know-how. Natomiast nie lubi wysokich temperatur wasabi. Ta obecna temperatura około 20 stopni jest idealna, jeśli chodzi o takie warunki letnie. Nie znosi mrozów, chociaż powiem, że no, w tym momencie mamy już 14 pokolenie roślin i te 2 miesiące mrozów zniosły bardzo dobrze. Nie mamy praktycznie strat po tej zimie. Jeśli mogę mówić o swoich roślinach, to myślę, że już w tym momencie to są na pewno bardzo silne mrozy poniżej 30 stopni i temperatury powyżej 40.
12: Jak wygląda taka roślinka wasabi? Jak ją możemy opisać słuchaczom, słuchaczkom? To jest trochę jak polski chrzan, czy zupełnie nie?
14: No właśnie, czasami często mylimy chrzan polski z chrzanem wasabi. W chrzanie polskim jemy oczywiście korzeń, natomiast w wasabi jemy łodygę tak zwaną, kłącze. Korzenie są w podłożu, natomiast łodyga, kłącze jest nad ziemią praktycznie w 2/3. Dalej mamy rozetę liściową, z której wychodzą liście, natomiast w okresie letnim, wiosennym, takim wczesnowiosennym mamy kwiaty. Raz do roku mamy kwiaty. Wasabi, które też są pyszne i też są jadalne.
12: Powiedziałyśmy na początku naszej rozmowy i na koniec chciałabym do tego wrócić, o tym sekrecie, bo nie możemy podać adresu waszej farmy, też nie możemy dokładnie powiedzieć o sposobach uprawy. Powiedziałam na początku również, że to trochę przypomina mi rozmowę o truflach, którą mieliśmy kilka tygodni temu w audycji Wiesz, co jesz. Skąd ta tajemnica?
14: Są to tylko i wyłącznie takie względy bezpieczeństwa. Ja też chcę chronić swoją prywatność razem z rodziną. Nie spodziewaliśmy się takiego rozgłosu, nie chcieliśmy, nigdy nie planowaliśmy. Chcemy też prowadzić normalne życie, ale też przede wszystkim fakt, że roślina rośnie 2 lata. To są 2 ciężkie zimy, bardzo ciepłe lata, gdzie to kłącze jednak musi się rozwinąć. I moment, w którym pojawiłoby się nawet kilkanaście osób, chcąc zobaczyć, jak to rośnie, tu nie ma żadnej tajemnicy w tym. Natomiast boimy się bardziej o to, że ktoś zniszczy tą uprawę, ktoś będzie chciał sobie wziąć sadzonki. Nie ma problemu z tym, tylko że no, to jest dla nas jakaś tam praca, prawda?
12: Czy są jacyś inni zainteresowani, którzy na przykład pytają was o wasze doświadczenia albo właśnie chcą zakupić sadzonki i rozpocząć swoją plantację? Czy to jest pani zdaniem fajny sposób na rozszerzenie tej działalności rolniczej?
14: Osób pytających o to, jak uprawiamy i czy mamy sadzonki, jest mnóstwo. My nigdy swoich sadzonek nie sprzedawaliśmy i na ten moment też się nie zdecydujemy. Natomiast wiemy, że takich osób próbujących uprawiać się w Polsce wasabi jest bardzo dużo, ale my nie planowaliśmy sprzedawać tej rośliny. To miała być zabawa. My się tą rośliną bawiliśmy. I myślę, że to też jest taki klucz do sukcesu, że nie byliśmy zmuszeni w żaden sposób na komercjalizację tego produktu. Więc jakby to nam dało taką przewagę, że to była po prostu zabawa. Co mogę poradzić osobom, które chciałyby uprawiać wasabi, bawcie się tym. Po prostu się tym bawcie, obserwujcie rośliny, sprawdzajcie miejsca, czy rośnie w danym miejscu dobrze, czy źle. To jest po prostu zabawa. Potraktujmy to jako zabawę.
12: Pasja i rośliny na pewno to też czują. Na koniec pani Agnieszko, pani ulubiony przepis z wasabi?
14: Oczywiście.

0: Dziękuję.
1: Nieco zmienimy temat, porozmawiamy o tym, ilu tak naprawdę migrantów pracuje w rolnictwie, w sektorze rolniczym w Polsce. Ilu tak naprawdę mamy pracowników z zagranicy i jak ich sytuacja wygląda, a będziemy rozmawiać na podstawie raportu o migracji. Wiesz co, jest Patrycja Wanat, dzień dobry raz jeszcze i zapowiadany temat oraz goście z nami, dr Aleksander Łaszek, lider Zespołu Analiz Ekonomicznych w Deloitte. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Pan dr Aleksander Łaszek jest współautorem raportu Migracja w Polsce. Ten raport został przygotowany przez Deloitte z Instytutem Spraw Publicznych i firmą badawczą Ipsos. No i my będziemy rozmawiać o wnioskach płynących z tego raportu, ale patrząc oczywiście na sektor rolnictwa. Zastanowimy się, ile takich wniosków intuicyjnych ma pokrycie w faktach. Intuicyjnych mam tutaj na myśli rozmowy z rolnikami, rolniczkami, którzy mówią, że bardzo trudno jest na przykład każdego roku, coraz trudniej zdobyć pracowników do tych prac sezonowych, czyli na przykład do zbiorów. Drugi też taki wniosek intuicyjny, że bardzo dużo Ukraińców, Ukrainek w tym sektorze rolniczym jest zatrudnianych. No i właśnie, czy to wszystko prawda? I zacznę może od razu od takiego pytania, czy rolnictwo obcokrajowcami w Polsce stoi, czy jednak to nasze wyobrażenie nie do końca ma pokrycie w faktach?
2: Nie do końca. Cudzoziemcy są istotni w rolnictwie, ale nie wszędzie i w równym stopniu. Patrząc na rolnictwo, trzeba pamiętać o dwóch rzeczach. Po pierwsze, polskie rolnictwo stoi gospodarstwami rodzinnymi na około 1 100 000 osób pracujących w rolnictwie w zeszłym roku. Około 1 000 000 to byli samozatrudnieni. A tylko 100 000 to byli właśnie ci pracownicy. To jest jeden fakt. I patrząc z tej perspektywy, no, tych pracowników najemnych jest mało, a w tej grupie dopiero są cudzoziemcy. Ale z drugiej strony trzeba pamiętać, że rolnictwo jest bardzo zróżnicowane i kluczowe dla produkcji rolnej są większe, wydajniejsze gospodarstwa i tam już ta potrzeba siły najemnej jest znacznie większa. Więc nie można powiedzieć, że całe rolnictwo stoi cudzoziemcami, ale dla niektórych gospodarstw i dla niektórych obszarów są oni zdecydowanie bardziej istotni.
1: Otóż to i to jest chyba faktycznie ten najważniejszy wniosek, czyli przez to, że większość tych gospodarstw w Polsce to gospodarstwa średnie albo małe, więc tutaj rozumiem, że w ogóle po prostu nie opłaca się zatrudniać pracowników zewnętrznych, po prostu tutaj siłami rodziny prowadzi się to gospodarstwo. No dobrze, no ale jeśli patrzymy na te duże gospodarstwa, wśród tych 100 000 pracowników, jaki tutaj procent, czyli jesteśmy w stanie to określić, jaki tutaj procent obcokrajowców jest zatrudnianych i od razu zadam kolejne pytanie, skąd ci obcokrajowcy pochodzą i jaką mamy pewność, że tych pracowników nie jest więcej, czyli czy zawsze te sposoby zatrudniania obcokrajowców są zarejestrowane i przejrzyste.
2: To może zacznę od najprostszego pytania, skąd oni są. W większości są to obywatele Ukrainy. No, tutaj wszystkie dostępne badania są spójne. Potem trudniejsze pytanie, czy mamy pewność, ilu ich jest? Nie, nie mamy pewności. Dane na temat cudzoziemców w Polsce są mocno rozproszone. Najpewniejsze dane to są dane ZUS i KRUS na temat osób ubezpieczonych. No bo jak ktoś płaci tą składkę ubezpieczeniową, no to możemy mieć dosyć dużą dozę pewności, że nie robi tego z wicimisię, tylko faktycznie pracuje. Ale nie wszystkie typy umów wymagają oskładkowania, no i do tego dochodzi jeszcze szara strefa. Więc te dane ZUS i KRUS należy pewnie traktować jako taki dolny szacunek, najbardziej konserwatywny. I z tego, co pamiętam, tutaj oczywiście są wahania w ciągu roku, ale mówimy od 10 do 20-30 tysięcy cudzoziemców pracujących w rolnictwie. Ta liczba zresztą jest dosyć spójna z badaniami NBP, które są badaniami ankietowymi i według tamtych badań chyba 3 albo 4% Ukraińców mieszkających w Polsce pracuje w rolnictwie. Co też by dawało właśnie tych kilkadziesiąt tysięcy osób.
1: to faktycznie niewiele.

0: Jak to w takim razie wygląda w porównaniu z innymi branżami?
1: No, w innych branżach mamy łącznie prawie 1 300 000 osób. Mówimy tylko o ubezpieczonych w ZUS-ie, czyli to jest dolny szacunek, bo to są osoby pracujące na umowach podlegających ubezpieczeniu, a są właśnie jeszcze osoby na innych kontraktach, no i osoby w szarej strefie, więc ten realny szacunek pewnie jest bliżej 1,5 miliona albo nawet trochę więcej.
0: Te inne branże to jakie branże?
1: Przede wszystkim przemysł, usługi, handel. Bardzo dużo cudzoziemców jest właśnie w przemyśle, w tym przemyśle rolno-spożywczym, bo często jak myślimy o rolnictwie, no to miesza się dosyć pojęcie rolnictwa z przemysłem rolno-spożywczym.
0: Tak.
1: I tam na przykład już przy produkcji mięsa cudzoziemcy są istotniejsi.
0: Czyli bardziej przy przetwórstwie, jeśli mogę to tak ogólnie powiedzieć, niż przy samej pracy po prostu w polu, tak?
1: Tak, chociaż znowu wróciłbym jeszcze do tego wątku pracy w polu, bo o ile w małych gospodarstwach tych cudzoziemców zatrudnianych sezonowo nie jest tak dużo, no to już w największych gospodarstwach zdecydowanie większość zatrudnia sezonowo, a też ponad 10% zatrudnia ich na trwałe, znaczy na stałe, nie tylko w sezonie.
0: To jest kolejna specyfika tej branży rolniczej, że w dużej mierze to jest praca sezonowa, prawda? Czyli ci rolnicy, którzy szukają pracowników w okresie albo siewów, albo zbiorów, więc zastanawiam się, czy to też jest mniej przez to atrakcyjne na przykład dla pracowników, albo zapytam inaczej. Na ile ta branża jest chłonna? Czy rolnicy, gospodarstwa, zwłaszcza te duże, faktycznie poszukują pracowników i mają problem ze znalezieniem ich? Mówimy tutaj ciągle o pracownikach z zagranicy.
1: Akurat tutaj nie analizowaliśmy tak konkretnie samego rolnictwa, ale patrząc szerzej, trzeba pamiętać, że w całej polskiej gospodarce brakuje pracowników, a w samym rolnictwie w ciągu ostatnich kilku lat zatrudnienie spadło z 1 700 000 do 1 100 000 osób. Więc to nie jest tak, że bym powiedział inaczej, w skali przemian demograficznych, starzenia się społeczeństwa, ubytku ludzi, tych cudzoziemców nie ma aż tak dużo. A wracając do tego, czy rolnictwo poszukuje pracowników? Tak, tak jak zdecydowana większość branż w Polsce.
0: Powiedział pan o tym spadku z 1 700 000, dobrze usłyszałam, do 1 100 000.
1: Tak.
0: To jest ogromna różnica. Z czego to wynika?
1: Z demografii, ze starzenia się społeczeństwa. Starsze osoby, to jeszcze mówimy o boomie demograficznym, przechodzi na emeryturę. I często ich dzieci nie zostają na wsi. Ale generalnie w ogóle w Polsce liczba pracowników spada. Gdybyśmy popatrzyli na dane ZUS-owskie, no, które oczywiście nie uwzględniają rolników, ale są taką najszerszą i pewnie najbardziej miarodajną bazą danych, jeżeli chodzi o pracowników, to liczba pracujących Polaków najwyższa była bodajże w 2019 roku. Potem były zawirowania z COVID-em, ale od tego czasu liczba pracujących Polaków systematycznie spada. To, że podaż pracy w Polsce nie spada, to zasługa napływu cudzoziemców. Więc patrząc z perspektywy pracodawców, bez nich ten ścisk na rynku pracy byłby jeszcze większy.
0: To, co się zgadza z tych moich rozmów z rolnikami, to jest to, że oni bardzo tych pracowników poszukują. Warto jest na przykład budować długoletnie relacje z pracownikami, zwłaszcza pracownikami sezonowymi, którzy każdego roku przyjeżdżają na przykład na zbiory, bo znalezienie kogoś tak ad hoc jest coraz trudniejsze, mimo że wynagrodzenia też rosną.
1: Zdecydowanie się zgadza. Wynagrodzenia rosną. Zresztą tutaj popatrzyłem jeszcze dokładniej na dane. To właśnie tych sezonowych pracowników w zasadzie wszystkie gospodarstwa potrzebują. Największa różnica właśnie jest w dużych gospodarstwach, które zatrudniają na stałe, bo już nie mają zasobów właśnie na całe, znaczy potrzebują tych ludzi cały czas. Ale budowanie długoletnich relacji jest właśnie jednym z rozwiązań, które pewnie zmniejsza te koszty poszukiwania. Chociaż też należy pamiętać, że polska gospodarka bardzo szybko rośnie. rosną wynagrodzenia, więc to rolnictwo, żeby pozostać atrakcyjne, też musi podnosić płace.
0: To teraz jeszcze na koniec dwa takie pytania do pana. W jaki sposób zachęcić obcokrajowców do tego, żeby podejmowali pracę chętnie i częściej właśnie w sektorze rolnictwa, czy tym, też tym rolno-spożywczym, bo możemy szerzej na niego spojrzeć w Polsce. To może najpierw to pytanie.
1: Nie patrzyliśmy na to pod kątem samego rolnictwa, ale ta odpowiedź jest taka sama dla wszystkich sektorów, że bardziej przewidywalne, jasne przepisy no są czymś, co ułatwia podjęcie decyzji o pracy. W momencie, kiedy taka osoba nie wie, czy dostanie pozwolenie, ile to potrwa, no to dwa razy się zastanowi, zanim przyjedzie próbować podjąć pracę. W momencie, kiedy ta ścieżka jest jasna, mówię, jakie decyzje w którym miejscu zapadają, wtedy jest zawsze łatwiej. Więc ta jasność i przewidywalność przepisów. Poza tym inne bodźce powinny być takie same jak dla pracowników z Polski. Tutaj nie ma co tworzyć specjalnych programów zachęt, tylko właśnie, żeby przede wszystkim te przepisy migracyjne były jasne i przewidywalne.
0: A takie kwestie jak na przykład zapewnienie odpowiedniego lokum, no bo to też wydaje mi się, że to jest dość ważna kwestia dla kogoś, kto przyjeżdża, prawda?
1: Oczywiście, chociaż też jak patrzyliśmy szerzej na doświadczenia pracodawców, nie tylko w rolnictwie, no to generalny wniosek był taki, że duże firmy raczej deklarowały, że podobne pakiety oferują dla Polaków i cudzoziemców. Tutaj nie robią specjalnych, dedykowanych programów właśnie przyjedź, pomożemy ci wejść na rynek pracy, tylko pomagamy w formalnościach, pomagamy w nauce języka. Na inne bodźce pozostają podobne jak dla pracowników z Polski. Więc tutaj też raczej bym myślał generalnie o podnoszeniu atrakcyjności sektora dla osób z innych regionów, z innym doświadczeniem, a nie konkretnie tworzył dedykowane programy dla cudzoziemców.
0: Powiedział pan, że większość to są obywatele Ukrainy, co pewnie nas nie zaskakuje, ale czy również w tym sektorze rolniczym czy rolno-spożywczym widać procent obcokrajowców z innych części świata?
1: Pojawiają się. Znaczy, znowu my patrzyliśmy szerzej na całą gospodarkę i nasza próba byłaby zbyt mała, żeby mocne wnioski wyciągać tak na temat samego rolno-spożywczego. Ale trzeba pamiętać, że Ukraina ma demografię nawet gorszą od Polski. Więc to społeczeństwo szybko się starzeje. Osoby w wieku mobilnym, które mogły przyjeżdżać czy przyjeżdżają, ta pula będzie się kurczyła. No więc jeżeli będziemy chcieli szukać pracowników, no to zapewne będą oni z dalszych części świata i już to powoli też widać.
0: Bardzo panu dziękuję za tę analizę. Dr Aleksander Łaszek, lider Zespołu Analiz Ekonomicznych Deloitte. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję również.
0: Cóż, za dzisiaj już bardzo dziękuję. Audycja Wiesz, co jesz? Patrycja Wanat. Do usłyszenia.
2: To jest powtórka.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: O sytuacji na froncie i możliwym pokoju rozmawiali prezydenci Ukrainy, Rosji i Stanów Zjednoczonych. Za chwilę szczegóły. Ustawa o patostreamie już przyjęta. U nas przewidywania, co zrobi prezydent i polityczne komentarze. Zieloni chcą zmian w prawie łowieckim. Zaczęło się zbieranie podpisów pod ustawą. To są informacje TOK FM. Emil Górny, zapraszam. Na początek jednak wypadek na drodze z udziałem posła PiS i kandydata na premiera Przemysława Czarnka. Do wypadku doszło na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 72 w miejscowości Smulsko w Wielkopolsce. Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy wynika, że kierujący Oplem 19-latek, wyjeżdżając z drogi podporządkowanej, nie ustąpił pierwszeństwa Volkswagenowi, którym jako pasażer podróżował wiceprezes PiS Przemysław Czarnek. W wyniku wypadku do szpitala trafiła pasażerka Opla. Pomoc medyczna udzielana została również pasażerce Volkswagena. Według informacji policji poseł PiS nie ucierpiał w tym zdarzeniu, a obaj kierowcy byli trzeźwi. Teraz ważne informacje ze strony Stanów Zjednoczonych. Donald Trump telefonicznie rozmawiał z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Zełenski powiedział, że poinformował Trumpa o sytuacji na froncie oraz o tym, jak wzmocniły się pozycje jego armii. Później do Trumpa zadzwonił Władimir Putin, który rozmawiał o sytuacji na froncie i pokojowych rokowaniach z Iranem. Trump powiedział Putinowi, że zakończenie wojny z Ukrainą jest kluczową kwestią i jest gotów świadczyć w tej sprawie pomoc. Myślę, że prezydent Karol Nawrocki podpisze ustawę zakazującą tzw. patostreamerów. Ocenia w rozmowie z TOK FM europoseł Prawa i Sprawiedliwości Tobiasz Bochański. Sejm przyjął przepisy w tej sprawie, a chodzi o to, że osoby, które dla własnych korzyści publikują w internecie rzeczy zabronione, będą odpowiadać karnie. Razem z nami reporter TOK FM Tomasz Węskę.
2: Grzegorz Schetyna ma nadzieję, że prezydent ustawę podpisze i nie będzie oglądał się na sprzeciw Konfederacji. Według senatora Koalicji Obywatelskiej prezydent i jego urzędnicy lubią jednak szukać pretekstów do weta.
3: Ale mam nadzieję, że ta sprawa jest tak poza dyskusją, że tutaj weta nie będzie, ale to weto jest takim symbolem, będzie symbolem tej prezydentury.
2: Także Krzysztofowi Hetmanowi z PSL-u prezydent automatycznie kojarzy się z wetem.
4: Pan prezydent z weta uczynił pałacowy kij do okładania rządu.
2: Jeśli ustawa nie uderza w wolność słowa, to prezydent ją podpisze, przekonuje Tobiasz Bochański z PiS-u.
5: Jeżeli ta ustawa potrafi celnie uderzyć w tych wszystkich, użyję kolokwialnego słowa, patusów, którzy po prostu robią straszne rzeczy w internecie i będzie chroniła osoby najmłodsze przed ekspozycją na tego rodzaju treści, różne osoby, które czasami występują w tego rodzaju patostreamach niekoniecznie z własnej woli, to myślę, że na pewno prezydent podpisze.
2: Na razie ustawę musi jeszcze przyjąć Senat. Tomasz Węskę, TOK FM.
1: Partia Zieloni ruszyła ze zbiórką podpisów pod obywatelskim projektem zmian w prawie łowieckim. Chodzi o wprowadzenie ograniczeń dla myśliwych. Jakich to sprawdzał Bartosz Kądziołka.
6: To na przykład zwiększenie odległości polowań od zabudowań, czy zakaz niektórych ich form, jak naganka, nęcenie jedzeniem, polowanie w nocy albo z pojazdów, mówi Magdalena Gałkiewicz z Łódzkich Zielonych.
7: To jest projekt, który nowelizuje prawo łowieckie, przede wszystkim w obszarze bezpieczeństwa, w obszarze nadzoru społecznego i instytucjonalnego nad Polskim Związkiem Łowieckim oraz wprowadza zakaz polowania, zakaz zabijania za pieniądze dla rozrywki.
6: Inicjatywę wspiera m.in. muzyk Krzysztof Skiba.
8: Myślistwo to jest krwawe hobby, które jest szkodliwe dla ludzi tak naprawdę. Filateliści nikogo nie zabijają, natomiast myśliwi w ciągu ostatnich 30 lat zabili kilkadziesiąt osób. Ginęli rowerzyści, grzybiarze, rolnicy. Zginął także żołnierz pod Szczecinem.
6: Żeby projektem zajął się Sejm, organizatorzy w ciągu 3 miesięcy muszą zebrać 100 tysięcy podpisów. Z Łodzi Bartosz Kądziołka, TOK FM.
1: Osoby w kryzysie zdrowia psychicznego coraz częściej o pomoc proszą sztuczną inteligencję. Oprócz czata GPT powstają nawet specjalne aplikacje wirtualnego terapeuty. Czy w ten sposób zamiast pomóc sobie nie zaszkodzimy? Sprawdziła Anna Gmiterek. Zabłocka.
9: Psychoterapeutka Daria Cyrazy mówi w TOK FM, że korzystanie z takich rozmów z czatem jest coraz popularniejsze, zwłaszcza wtedy, gdy mamy problem z zapisaniem się do psychologa, bo nie ma terminów. Jak dodaje, nie jest zdecydowaną przeciwniczką tej metody.
10: Użytkownicy często mówią o tym, że oni są w stanie z tym swoim wirtualnym terapeutą nawiązać taką bliską relację. Natomiast, taki duży wykrzyknik, ta technologia, ona nigdy nam nie zastąpi w 100% normalnej relacji z żywym człowiekiem.
9: Jak mówi Marcin Kostecki z portalu Demagog, w zakresie porad dotyczących zdrowia psychicznego warto uważać.
11: Rzeczywiście jest to bardzo niebezpieczne. Co prawda twórcy modeli językowych tłumaczą, że no, starają się zabezpieczać te modele na różne sposoby sprawie, żeby nie były one szkodliwe w doradzaniu i żeby jak najczęściej kierowały do specjalistów.
9: Ale jak mówią eksperci, problem problem w tym, że część internautów potrafi te zabezpieczenia obchodzić. Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
1: Kolejne informacje w TOK FM za niespełna godzinę. Teraz pogoda. Poniedziałek przyniesie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami na południu kraju. Przelotne opady deszczu, miejscami burze, głównie na północnym wschodzie. Na termometrach od 15 stopni w Białymstoku, przez 16 w Gdańsku, 17 w Łodzi i Lublinie, 18 w Poznaniu, Warszawie, Katowicach i Krakowie, do 20 w Rzeszowie.
0: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
12: To jest audycja Sprawy Różne. Przy mikrofonie Karolina Lewicka. Dzień dobry, witam Państwa i witam naszego dzisiejszego gościa, profesor Piotr M. Majewski, Wydział Historii Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry, panie profesorze.
13: Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry Państwu.
12: Mustafa Kemal Atatürk będzie bohaterem naszej rozmowy. I jeżeli pan pozwoli, panie profesorze, to rozpocznę od fragmentu tekstu Piotra Zalewskiego z tygodnika Polityka sprzed kilku lat. Pomniki Atatürka są w Turcji wszędzie. W prawie każdym tureckim mieście Atatürk Bulwari jest największą ulicą. Portrety Atatürka, włosy przygładzone do tyłu, kamienna twarz, zapadnięte policzki, podniesione brwi i błękitne lodowate oczy zdobią każdy urząd miejski, każdy uniwersytet i każdy obiekt sportowy. Jego podobizna pojawia się w restauracjach, sklepach, kawiarniach i zakładach fryzjerskich na terenie całego kraju. Atatürk spogląda na nas ze wszystkich tureckich banknotów. To oddanie przybiera czasem formę groteski. Gdy amerykański tygodnik Time uruchomił w 1999 roku internetowe głosowanie na najbardziej wpływowych ludzi XX wieku, promowanie sławy Atatürka stało się w Turcji kwestią racji stanu. Nie tylko tureckie media, lecz sam premier i prezydent zagrzewali wszystkich obywateli do walki. W rezultacie Atatürk zdobył imponujące 33% poparcie w kategorii przywódcy i rewolucjoniści, minimalnie przegrywając z Churchillem. W kategorii bohaterowie i symbole znalazł się na trzecim miejscu, tuż za Gagarinem i Mandelą. Zapał Turków był tak ogromny, że na pewnym etapie głosowania ich bohater zepchnął na odległe drugie miejsce Boba Dylana w kategorii artyści i gwiazdy estrady. Nie wiem, czy Atatürk potrafił śpiewać.
13: Chyba potrafił, chociaż ale tak, z jego owak? Biografii wynika, że raczej nie wykonywał żadnych przebojów publicznie, raczej dla swoich, kręgu swoich towarzyszy.
12: Z innych przywódców politycznych na myśl przychodzi mi Silvio Berlusconi, który za młodu zarabiał jako śpiewak na statkach, tak? A potem bardzo chętnie publicznie też wykonywał różne utwory.
13: Między nimi są pewne podobieństwa charakterologiczne, powiedziałbym. Pewnie Turcy mnie przeklną za to, co powiem, ale wydaje mi się, że taką cechą tych dwóch postaci był narcyzm, taki czy właściwie chorobliwy narcyzm, jak nazywają to psycholodzy, który popychał ich do takich różnych właśnie niestandardowych działań. Tak?
12: Oczywiście myśmy się uśmiechnęli, a kiedy to przegonił Atatürk Dylana w kategorii artyści gwiazdy estrady, ale z drugiej strony pomyślałam sobie, że przecież ten kult jest w jakimś stopniu zrozumiały, bo przecież mówimy o człowieku, który podniósł państwo tureckie nawet nie z kolan, z jakiegoś kompletnego dna. Mówimy o człowieku, który to państwo przywrócił do życia i chyba trzeba zwrócić uwagę na jeszcze jeden fakt. Imperium Osmańskie upadało od XVI wieku, tak? Więc tym większy sukces był Atatürka.
13: Ja bym powiedział nawet więcej, że on nie tylko zahamował te procesy, czy doprowadził do odbudowy państwa tureckiego po sromotnie przegranej pierwszej wojnie światowej.
12: Że ono znowu zaczęło się liczyć.
13: Tak, ale on je wymyślił na nowo. Znaczy to jest człowiek, który Turcję przecież wcześniej zupełnie inną, bo to było wielonarodowe imperium islamskie, którego przywódcy, czyli sułtani, byli jednocześnie kalifami, a więc zwierzchnikami wszystkich muzułmanów na świecie. On je przebudował w państwo świeckie i państwo narodowe. No bo przedtem właściwie takim decydującym czynnikiem, który spajał to ogromne imperium.
12: Był islam.
13: Był islam oraz lojalność wobec władcy. Od czasu Mustafy Kemala, nazwanego później Atatürkiem, tym zasadniczym spoiwem stało się poczucie przynależności do nowoczesnego narodu tureckiego. No i to wszystko, co nazwalibyśmy dzisiaj kemalizmem, czyli dziedzictwo jego rządów. Więc on tę Turcję na nowo stworzył, zresztą dość świadomie, jak się wydaje. To nie było dzieło przypadku.
12: I
13: z żelazną konsekwencją, naprawdę. Znaczy to, co napisał autor cytowanego przez panią artykułu o jego tych bezwzględnych oczach, jeśli dobrze zapamiętałem, czy patrzących...
12: Lodowate niebieskie.
13: To jest taka może metafora, ale rzeczywiście ona bardzo dobrze oddaje jego charakterystykę, ponieważ on był człowiekiem rzeczywiście niezwykle konsekwentnie dążącym do wybranego celu.
12: Od razu powiedzmy, że Atatürk to jest nazwisko, którego nikt poza nim nie mógł już nigdy używać, bo jednym z objawów tej europeizacji, modernizacji właśnie na wzór europejski było to, że Turcy dorobili się nazwisk, których wcześniej nie posiadali. Ja w takim telegraficznym skrócie powiem nam, jak wyglądał ten upadek Imperium Osmańskiego, żebyśmy doprowadzili nas do tego momentu, kiedy wkracza na arenę dziejów właśnie Mustafa Kemal. No więc to jest XVI wiek, kryzys systemu feudalnego, trudności z ochroną tych granic bardzo, bardzo rozległego państwa, załamanie się tych janczarskich tradycji wojskowych. Turcja pozostaje w tyle, bo Europa przeżywa okres reformacji, odrodzenia, no to jest niewątpliwy progres, a u Turków jest jak było. No i są też powstania Greków, Ormian, Arabów, Słowian, innych uciskanych etnicznych grup, które to powstania zaczynają nękać imperium. Mamy klęskę pod Chocimiem w 1621, mamy oczywiście klęskę pod Wiedniem w 1683. No i to jest początek tych tureckich niepowodzeń, które hamuje dalszą ekspansję Osmanów. Im bardziej słabło imperium, tym bardziej mocarstwa europejskie angażują się w to państwo, żeby po prostu wywalczyć sobie strefy wpływów. Podejmowano takie próby modernizacji na wzór europejski, ale zwykle kończyły się one niczym, ponieważ konserwatywne warstwy przeciwko temu oponowały.
13: I również mocarstwa, bo mocarstwa europejskie też sobie nie życzyły tej modernizacji.
12: Bo tam modernizacja miała wzmocnić państwo tureckie, a mocarstwa europejskie były już zainteresowane wyłącznie dalszym osłabianiem Imperium Osmańskiego. No to końcówka XIX wieku, czy przełom XIX i XX wieku. Co wtedy się dzieje, bo wtedy też pojawiają się młode Osmani.
13: Ja bym powiedział, że Turcja, to jest może taka dobra metafora, żeby ją tutaj przypomnieć, była nazywana już wcześniej, ale właściwie
12: chorym człowiekiem Europy.
13: No i tak właściwie to te państwa europejskie czekały, aż ten człowiek sobie zemrze, tak? I będzie można rozgrabić jego posiadłości. Co oczywiście wywoływało wśród Turków, czy wśród może inaczej mieszkańców Imperium Osmańskiego, którzy byli nastawieni patriotycznie, zrozumiały sprzeciw. No i oni na różne sposoby starali się temu zapobiec. W 1876 roku została uchwalona pierwsza konstytucja, ale te pomysły na modernizację państwa powracały i takim momentem przełomowym była rewolucja młodoturecka, która wybuchła w 1908 roku, która spowodowała przywrócenie konstytucji najpierw, a potem taki dosyć szeroki ferment, antykonstytucyjny zamach stanu, obalenie sułtana, wreszcie ustanowienie takiej dyktatury młodotureckiej sprawowanej przez triumvirat trzech przywódców, jednego generała, tak można powiedzieć, Envera Pasze i dwóch działaczy młodotureckich, czyli Talata Pasze i Cemala Pasze. No i oni właściwie rządzili Turcją do jesieni 1918 roku, wplątując ją wcześniej w I wojnę światową u boku państw centralnych. Po drodze przydarzył się tym młodoturkom bardzo kompromitująca Turcję rzeź Ormian, która poniekąd wynikała też z tego ich modernizacyjnego programu. Dlaczego? Dlatego, że nowoczesność tym działaczom młodotureckim, nie tylko im zresztą, to był przecież powszechny trend w Europie, kojarzyła się z nacjonalizmem.
12: I z państwem jednorodnym etnicznie.
13: Dokładnie. A Ormianie zostali uznani za piątą kolumnę. Nie byli muzułmanami, tak? Mieszkali w dość dużych skupiskach na tyłach armii tureckiej broniącej Kaukazu przed armią rosyjską, więc zostali uznani za element niewiarygodny. wiarygodny. Jak wiadomo, wśród okropnych gwałtów wypędzono ich na pustynię. W wyniku tej operacji bezpośrednich i pośrednich ofiar było prawdopodobnie kilkaset tysięcy. Mówi się o 900 tysiącach, ale te liczby są sporne. No a Turcja już w tym czasie właśnie uczestniczyła w wojnie, która, jak się wydaje, nie była jej potrzebna wojna. No i tak jak już powiedzieliśmy, ona się dla Turcji, czy właściwie dla Imperium Osmańskiego skończyła tragicznie.
12: Mustafa Kemal się pojawia już w tej historii, bo Turcy stworzyli Komitet Jedności i Postępu. I 29 października 1907 roku Mustafa Kemal się przyłączył do tego komitetu, cytuję, przysięgając na Koran i rewolwer, walczyć z sułtanem tyranem o przywrócenie konstytucji, o której pan profesor mówił, że na chwilę się pojawiła i natychmiast została przez sułtana zniesiona. No i kiedy w 1908 roku ten komitet objął rządy, to Kemal miał wówczas 27 lat, jak rozumiem, pozostawał pod wpływem tych idei oświeceniowych, także pod wpływem wielkiej rewolucji francuskiej i ponoć był rozczarowany taką połowicznością reform przeprowadzanych przez młodoturków i zaprzestał działalności w ruchu, powrócił do służby wojskowej.
13: On w ogóle był wojskowym, to znaczy pochodził ze stosunkowo niezamożnej rodziny, został wcześniej osierocony przez ojca, wybrał karierę wojskową i właściwie...
12: Od szkoły średniej, bo to było średniej, już liceum kadetów, wojskowe. Tak.
13: Później, ponieważ był bardzo, bardzo dobrym kadetem, więc dotarł do takiej elitarnej szkoły wojskowej w Stambule i jego kariera rzeczywiście się rozwijała pomyślnie i ten jego sprzeciw wobec tego, co robił Komitet Jedności i Postępu, przez historyków bywa również interpretowany w kategoriach personalnych. To znaczy, że on miał gigantyczne ambicje, oni mu nie ufali do końca, więc jego relacje z tym właśnie triumviratem, który rządził Turcją, były raczej chłodne. Również w czasie I wojny światowej, kiedy oni niechętnie mu powierzyli stanowisko, jak się później okazało, przełomowe dla jego kariery. Natomiast, ponieważ był tym oficerem, który rzeczywiście brał udział w spisku, więc jeszcze przed wybuchem I wojny światowej był wysyłany w różne miejsca. Później został mianowany, co wywarło na niego duży wpływ, wysłany został jako ambasador do Sofii, która z perspektywy Imperium Osmańskiego wydawała się bardzo nowoczesnym miastem europejskim i gdzie on chyba utwierdził się w takim przekonaniu, że nie ma innego wyboru dla Turcji, niż ją zeuropeizować. To były też idee, które były bliskie Komitetowi Jedności i Postępu, ale Mustafa Kemal był znacznie bardziej konsekwentny. No i rzeczywiście to, co pani powiedziała, że on się fascynował rewolucją francuską i w ogóle takim francuskim modelem państwa. Dla niego nowoczesność to była przede wszystkim właśnie takie francuskie scentralizowane państwo, laickie, co bardzo ważne. Tymczasem ci jego konkurenci, jeśli można tak ich nazwać, czy właśnie ów triumvirat, oni się fascynowali Niemcami. Dla nich,
12: model niemiecki.
13: Tak, jakby model niemiecki, i również sojusz z Niemcami, który spowodował, że w takich dość dramatycznych okolicznościach, najpierw w sierpniu 14 roku Turcja przyjęła dwa niemieckie okręty wojenne, które uciekały przed flotami Francji i Wielkiej Brytanii przez Morze Śródziemne. Przemianowała te okręty, podniesiono na nich turecką banderę, czyli zagrano na nosie mocarstwom, a później zupełnie bez właściwie konsultacji nawet z resztą rządu, ten triumvirat doprowadził do użycia tych okrętów przeciwko Rosji na Morzu Czarnym, co spowodowało, że Rosja wypowiedziała Turcji wojnę, a w ślad za nią Francja, Wielka Brytania. No i tutaj się zaczyna
12: Wielka kariera późniejszego Atatürka.
13: Tak, a z drugiej strony zaczyna się koniec Imperium Osmańskiego, dlatego że te państwa, które dotąd hamowały swoje zapędy, po prostu przechodzą do planów rozbiorowych. Rosja chce opanować cieśniny czarnomorskie. To był jej cel strategiczny od, powiedzmy, nawet początków XIX wieku. A po drugie, Francja i Wielka Brytania obiecują innym państwom i innym ruchom kawałki Imperium Osmańskiego w zamian za poparcie. W ten sposób starają się wciągnąć między innymi tureckich poddanych, czyli Arabów do wojny takiej partyzanckiej przeciwko imperium, czy też obiecują siedzibę narodową w Palestynie Żydom, prawda? Więc zaczyna się gra o to, co się stanie z Imperium Osmańskim po zakończeniu wojny i to również później wykatapultuje Atatürka do jego wielkiej kariery politycznej.
12: Oczywiście te najświetniejsze dokonania to jest wojna niepodległościowa i właściwie tutaj zadziałał ten sam mechanizm, o którym pan profesor przed chwilką powiedział, czyli Grecy, którzy byli wspierani przez mocarstwa zwycięskie w wielkiej wojnie, po prostu w maju 1919 roku wylądowały na wybrzeżu Azji Mniejszej i szybko zajęły Smyrnę i od tego momentu zaczyna się ta wojna niepodległościowa. Ale też, kiedy wcześniej mówiliśmy o tym, że Im słabsze było Imperium Osmańskie, tym większe było zainteresowanie mocarstw europejskich tymi terenami, to chodziło tylko o strefy wpływów. A teraz, jak rozumiem, chodziło już o zajęcie konkretnych terytoriów. Zresztą ta propozycja, która pada potem ze strony mocarstw europejskich w trakcie wojny niepodległościowej tureckiej, to jest taka propozycja stworzenia kadłubowego państwa tureckiego. To miał być naprawdę niewielki obszar.
13: Tak, to już nie chodzi o odebranie Turkom tych terenów, które znajdowały się w Europie. To oczywiście też, ale o wyparcie ich, czy okrojenie ich posiadłości w Anatolii. Ale też miała powstać Wielka Armenia. Prawa Turków, czy rządu tureckiego do cieśni, tego najbardziej strategicznego elementu pomiędzy dwoma kontynentami, zostały bardzo ograniczone. Zresztą sytuację Turcji, czy tego szczątkowego Imperium Osmańskiego, bardzo utrudniał fakt, że od zawarcia zawieszenia broni w Mudros Stambuł i cieśniny były okupowane przez tutaj akurat ten rejon przez Brytyjczyków, natomiast inne tereny imperium przez siły Entente, czyli Francję i Włochy. Natomiast zupełnym zaskoczeniem dla Turków było dołączenie do tej okupacji Greków. Tego nie przewidywały traktaty czy układ o zawieszeniu broni i to spowodowało, że w Turcji zaczął narastać gwałtowny sprzeciw. Ten na czele tego sprzeciwu, tego ruchu stanął właśnie Mustafa Kemal, który właściwie za wiedzą, cichym przyzwoleniem rządu sułtańskiego jeszcze wyjechał ze Stambułu na wschód organizować tam władze cywilne i wojskowe, ale tak naprawdę tworzyć zalążki takiego ruchu niepodległościowego. I ten ruch niepodległościowy wyrośnie później w następstwie z kolei kolejnego upokorzenia, jakie spotkało Turcję, czyli narzuconego jej traktatu w Sèvres pod Paryżem.
12: Właśnie, bo to dwa wydarzenia mają równolegle miejsce. Z jednej strony wiosną 19 roku zaczyna się ta wojna z Grekami, czyli to, co potem zostanie nazwane wojną niepodległościową, a z drugiej strony przecież trwają negocjacje pokojowe i w sierpniu 1920 roku ten traktat w Sèvres zostaje podpisany i on był straszliwie rzeczywiście upokarzający, bo raz, że ograniczenie terytorium Turcji, tak jak pan profesor powiedział, do tego skrawka północnej Anatolii, ale też na przykład mocarstwa zwycięskie miałyby przywileje gospodarcze i polityczne, nazywano to kapitulacjami, i wreszcie armia turecka miała być ograniczona liczebnie do 50 tysięcy żołnierzy.
13: Plus ta demilitaryzacja cieśnin, czy właściwie przekazanie tych cieśnin.
12: Pozycja pariasa.
13: No tak, to można porównać z innym tylko traktatem pokojowym, czyli z Trianon, z tym, co spotkało Węgrów i też wywołało wśród nich taki
12: rewanżyzm, bóle fantomowe, odczuwane do dzisiaj.
13: Dokładnie
12: i wykorzystywane politycznie do niedawna przez Viktora Orbana.
13: Dokładnie tak, prawda? To pokazuje, jak długie trwanie mają tego typu traumy. W Turcji się na szczęście udało tę traumę od siebie jakoś odsunąć, ale kosztowało to ją kilka lat wojny, bo tak jak pani redaktor powiedziała, wojna zaczęła się w maju 1919 roku, a trwała właściwie do 1923 roku, kiedy podpisano nowy traktat pokojowy w Lozannie, tym razem już dla Turcji znacznie korzystniejszy, który zapewniał jej mniej więcej takie granice, jak ona ma dzisiaj, z jednym właściwie wyjątkiem, to znaczy już po śmierci Atatürka w 1938-39 roku Turcja odzyskała, czy uzyskała, można różnie na to patrzeć, fragment w Syrii, którą kontrolowała wtedy Francja. Ale poza tym...
12: I to był ten traktat kończący tak zwaną wojnę niepodległościową, tak. Natomiast ten traktat Sèvres, upokarzający, kończący wielką wojnę, został odrzucony przez Zgromadzenie Narodowe zdominowane przez zwolenników Mustafy Kemala. Ostatni sułtan w historii Turcji to był Mehmet VI, uciekł z kraju, zmarł na wygnaniu w Sanremo, nie najgorzej.
13: Mogło mu się przydarzyć gorzej.
12: To prawda. Sułtanat zniesiono 1 listopada 22 roku, a w 23 roku proklamowano Republikę Turcji. Atatürk był twarzą tego sukcesu? Jednego
13: tak,
12: i drugiego?
13: Zdecydowanie. I był też twarzą zwycięstwa militarnego, to znaczy...
12: I oporu politycznego.
13: Oporu politycznego, no bo on przedtem zorganizował to wielkie zgromadzenie narodowe, które no, nie mogło obradować w Stambule, dlatego że jak w Stambule zgromadzenie narodowe, to dotychczasowe, ośmieliło się skrytykować Entente, no to Brytyjczycy zaostrzyli reżim okupacyjny, rozegnali bagnetami deputowanych i... To Kemal bardzo zręcznie wykorzystał, przenosząc, czy właściwie oferując części tych deputowanych możliwość zebrania się w prowincjonalnej wtedy Ankarze, która wyrosła na główny ośrodek tego ruchu niepodległościowego. Tam właśnie się ukonstytuowało wielkie zgromadzenie narodowe, które stało się alternatywą dla władz sułtańskich. Ono no, występowało już jako ta reprezentacja narodu tureckiego w jego, to ujmowano, nie historycznych, tylko narodowych granicach, czy narodowo-wyznaniowych, czyli powiedzmy głównie w Anatolii. I to był pierwszy krok. Na drugim krokiem było oczywiście wyparcie interwentów. I tu kluczową rolę odgrywali Grecy, bardzo mocno popierani wtedy przez Wielką Brytanię. I to doprowadziło do katastrofy, ponieważ Grecy się zapędzili właściwie aż pod Ankarę, nad rzekę Sakarię i tam zostali bardzo zręcznie najpierw powstrzymani, potem zmuszeni do odwrotu przez Kemala, po czym w kolejnym roku, to już był, bitwa nad rzeką Sakarią, to był przełom sierpnia i września 21 roku, a w 22 roku Kemal przeprowadził kolejną ofensywę, no i tak jak obiecywał, zmiótł Greków do morza. To się skończyło dla tego greckiego korpusu ekspedycyjnego prawdziwą katastrofą, to znaczy jakieś niedobitki uciekły, wielu tych żołnierzy zginęło. No a Kemal wkroczył do Izmiru, nie podeptał greckiej flagi, co było no, takim gestem wobec historycznego przeciwnika. Natomiast zdobycie Izmiru no, z
12: no, to
13: jego...
12: to też jest dramatyczna
13: tak,
12: historia.
13: Z jego przyzwolenia czy nie, ale przerodziło się w pożar i masakrę. Co też w taki sposób no, symboliczny kończyło tysiącletnią, czy wielotysięcznoletnią obecność Greków w Azji Mniejszej, ponieważ w tym nowym traktacie pokojowym, o którym mówiliśmy, czyli w układzie podpisanym w Lozannie, uzgodniono przymusowe wysiedlenie Greków z Azji Mniejszej i Turków z wysp, czy z Grecji. To właściwie był taki pierwszy moment, kiedy ta metoda rozwiązywania problemów politycznych wypływa na szerokie wody w Europie. Przedtem stosowano ją tylko w koloniach, ale to tak zazwyczaj
12: a teraz
13: jest.
12: Teraz poprzenosimy ludzi z miejsca tak. na miejsce.
13: Najpierw się wypróbowuje takie rzeczy w koloniach, później na Bałkanach właśnie, albo gdzieś na peryferiach Europy, później w Europie Środkowej,
12: a
13: potem już wszędzie idzie.
12: Profesor Piotr M. Majewski jest moim i Państwa gościem. Słuchają Państwo Radia Tok FM, pierwszego radia informacyjnego. Trwa audycja Sprawy Różne. Moim i Państwa gościem jest profesor Piotr M. Majewski, a rozmawiamy o Atatürku. Mam jeszcze jeden cytat z innego artykułu Katarzyny Kontek. Mustafa Kemal Atatürk, jego współczesny wizerunek w społeczeństwie tureckim. Autorka była na wymianie studenckiej w Turcji. Rozmawiała tam ze studentami tureckimi, zrobiła takie wywiady. No to może fragmenty, ale zacznę od takiego. Pierwszy pomnik Kemala został zniesiony w 1926 roku w Stambule, czyli jeszcze za życia. Dziś praktycznie w każdym mieście zobaczyć możemy pomniki ku jego czci. Jeśli kiedyś się zorientujesz,

0: nie mówilibyśmy dziś o kraju nazwanym Turcją, a społeczeństwo tureckie nie byłoby wolne. Wchodziłoby w skład kolonii angielskiej albo amerykańskiej. Kobieta, 23 lata. Mustafa Kemal Atatürk jest dla mnie Turcją. Dlaczego tak myślę? To on doprowadził do naszej niepodległości, suwerenności i wolności naszej flagi. Myślę, że jest wspaniałym pewnym siebie wojownikiem o silnych poglądach. Jeszcze może kobieta lat 24, tylko on trzymał naród turecki z dala od myśliwych polujących na nasze ziemie oraz na stałe zmienił wizję kraju. No to co takiego Atatürk zrobił z tą Turcją, że po wielu, wielu latach zmarł w 38 roku? Jest tak wspominany i tak czczony.
1: Na pewno...
0: A jak są dokonywane, przepraszam, zamachy stanu, to też z imieniem Atatürka na ustach.
1: Tak, można powiedzieć, że w tych opiniach jest dużo prawdy. To znaczy, on rzeczywiście był wybitną jednostką, która odcisnęła swoje piętno na historii i na przyszłości kraju, ale nie działał sam. No po pierwsze, jak już mówiliśmy, najpierw go wyniosła rewolucja młodotтурecka, od której on się później bardzo skrupulatnie odcinał, a wręcz część tych dawnych towarzyszy broni postawił przed sądem i skazał niektórych z nich na śmierć. Po drugie, oczywiście to zwycięstwo nad Grekami, o którym przed chwilą powiedzieliśmy, ono nie było tylko dziełem Atatürka, ale no naprawdę wysiłkiem milionów Turków, również kobiet, które, co było bez precedensu, a angażowały się w to, aby dźwigać amunicję, aby...
0: Jak to się żartobliwie mówi, wspólnym wysiłkiem rządu i społeczeństwa.
1: Dokładnie tak. A przede wszystkim również wysiłkiem najbliższego otoczenia Atatürka, jego przyjaciół, którzy mieli trochę inne wyobrażenia o państwie tureckim. To znaczy wyobrażali sobie, że ta Turcja będzie oczywiście nowoczesna, że powinna iść śladami Zachodu.
0: Ale nie aż tak.
1: Czy też może aż tak, ale powoli. To znaczy, że to nie powinno być wymuszane w takim tempie, no, przy wprowadzaniu społeczeństwa w błąd. Bo też trzeba powiedzieć, że Atatürk był bardzo zręcznym taktykiem i on nie ujawniał swoich dalekosiężnych planów z wyprzedzeniem, tylko stosował taką politykę, którą się nazywa kolejnymi horyzontami. To znaczy, kiedy pokonał Greków i interwentów, nie mówił o tym, że chce wprowadzić republikę, tylko że należy znieść sułtanat, ponieważ sułtanat jest skompromitowany. Kiedy zniesiono sułtanat, właściwie...
0: No to co w zamian?
1: Tak, właściwie ni stąd, ni zowąd z zaskoczenia wprowadził czy nakazał powołać republikę, ale wtedy jeszcze nie powiedział, że zlikwiduje kalifat, czyli zwierzchnictwo religijne. Jeszcze zostawił brata sułtana, który pełnił przez jakiś czas funkcję kalifa. Potem zlikwidował również kalifat. I tak,
0: krok po kroku. Ale nie ewolucyjnie, tylko rewolucyjnie, bo patrzymy też na czas. Jeżeli republika powstaje w 23, a on umiera w 38, to wszystko dzieje się w ciągu 15 lat.
1: To się wszystko dzieje nawet dużo krócej, ponieważ właściwie do początku 24 roku gotowe są zręby ustrojowe tego nowego państwa, a później natychmiast właściwie Atatürk zaczyna kolejną rundę, teraz zmierzającą do tego, aby nadać temu państwu taki bardzo nowoczesny, jak on sobie wyobrażał, świecki charakter, a przy okazji umocnić swoją własną władzę. Bo jemu się nie spodobało, że ci jego powiedzmy koledzy, towarzysze broni zdecydowali się założyć własną partię, postępową partię republikańską w listopadzie 24 roku. No, niby nie protestował, ale przy pierwszej nadarzającej się okazji, to znaczy kiedy w lutym 25 roku wybuchło powstanie kurdyjskie, Mustafa Kemal przeforsował przyjęcie przez parlament ustawy o utrzymaniu porządku, która przewidywała, że rząd może rozwiązać każdą organizację i skwapliwie oczywiście z tego skorzystał. Więc rozwiązano nie tylko tę partię opozycyjną, jedyną, ale właściwie metodą faktów dokonanych wprowadzono system monopartyjny. To było coś podobnego jak w Związku Radzieckim.
0: Dyktatura.
1: Dyktatura, ale jeszcze taka, można powiedzieć, szczególna, bo nie wszystkie dyktatury miały systemy monopartyjne. To był system monopartyjny z własną ideologią, czyli z tym kemalizmem. Z oczywiście takimi aspiracjami, aby stworzyć z tej ideologii taką nową świecką religię, co w Turcji wszyscy badacze tego zjawiska zgadzają się, że to było niemożliwe, bo Turcja

0: była zbyt zacofana. I to wszystko, co mówimy, właściwie dotyczyło...
1: Miast, a nie prowincji.
0: Dokładnie, czyli 20 góra procent państwa.
1: 80... Prowincja żyła swoim życiem.
0: Tak. Kemal zaczyna, znaczy oprócz tego, że rozpoczyna represjonować tych, którzy się z nim nie zgadzali, a więc najpierw tych Kurdów i przywódców powstania, a później również swoich przyjaciół i różnych innych ludzi, z którymi było mu nie po drodze, do czego dał z kolei asumpt, nieudany zamach, czy właściwie spisek przeciwko jego życiu, odkryty 15 czerwca 26 roku w Izmirze, który skłonił Kemala do powołania uruchomienia ponownie, bo te Trybunały Sprawiedliwości działały od czasów wojny o niepodległość. To były trybunały jakobińskie, to znaczy powołane z członków parlamentu bez jakiejkolwiek procedury odwoławczej. Jak kogoś skazały na śmierć, to go po prostu wieszali następnego dnia publicznie. No i przed takimi trybunałami Kemal postawił swoich najbliższych przyjaciół, bardzo wpływowych wojskowych albo polityków. Nie skazał ich na śmierć. Wiedział, że armia by się przeciwko temu burzyła, ale właściwie pozbył się opozycji. I od tego momentu mamy do czynienia...
1: Rządzi bez opozycji.
0: Tak, mamy do czynienia z systemem monopartyjnym, kierowanym przez człowieka, który jest dyktatorem, aczkolwiek zapytany przez delegację nauczycieli, czy on jest naprawdę dyktatorem, odpowiada, gdybym naprawdę był dyktatorem, nie moglibyście mi zadać tego pytania. Ale wykorzystuje tę władzę ogromną, żeby modernizować znowu przymusem tureckie społeczeństwo. Mówiliśmy o tym, że został zniesiony kalifat. To się bardzo wielu Turkom nie podobało. A te jego pomysły, to oczywiście może zabrzmi okropnie, ale one szły dużo dalej niż pomysły bolszewików. Dlatego, że przecież religia w świecie tureckim zajmowała... W państwie Osmanów zajmowała znacznie
1: ważniejsze miejsce niż religia prawosławna w Rosji,
0: prawda? Nawet tak. Biorąc pod uwagę to, że car, prawda, i kościół prawosławny byli ze sobą ściśle związani. Bo religia po prostu przenikała wszystkie sfery funkcjonowania muzułmańskich mieszkańców imperium. A tymczasem Kemal Pasza likwiduje bractwa religijne, poddaje właściwie całą strukturę taką instytucjonalną, jeśli tak można powiedzieć, islamu, kontroli państwa, likwiduje szkoły religijne, one później zostaną przywrócone, a na dodatek, i to trochę brzmi śmiesznie, a trochę strasznie, decyduje o tym, jakie nakrycia głowy będą nosić Turcy. I
1: Fez,
0: w listopadzie...
1: Nie.
0: Tak, chociaż Fez był właściwie też nakryciem głowy, które przyszło do Turcji z Maroka, tak, z peryferiów imperium, ale zostało to nakrycie głowy dobrze zinternalizowane. Tymczasem w 25 roku Kemal jedzie do najbardziej konserwatywnego miasteczka.
1: W kapeluszu Panama.
0: W kapeluszu Panama i do zdumionych tamtejszych mieszkańców mówi, że czy chcecie się ubierać cały czas jak ludzie niekulturalni.
1: Garnitur.
0: Garnitur, kapelusz, bo to jest nakrycie głowy godnym Turka. No i powiedzmy, że to może byłoby takim ciekawym czy śmiesznym dziwactwem, ale za tym idą represje. To znaczy ci, którzy nie będą zakładać kapeluszy, mogą zostać skazani na karę śmierci. Do końca roku, czy w ciągu tam zaledwie paru
1: tygodni. Czyli nie ma wyboru.
0: 70 osób ginie albo w zamieszkach, albo zostaje skazanych na karę śmierci, że nie zdejmują fezów i nie zakładają europejskich kapeluszy. No to jednak jest taka modernizacja na sterydach, prawda?
1: Mm-hmm.
0: I w ogóle ta...
1: No, skoro się inspirował rewolucją francuską,
0: tak.
1: To cóż, tam metody były bardzo podobne. Ale jeszcze wrócę do tej formy ustrojowej, bo im dłużej czytałam o Atatürku przed naszym spotkaniem, tym bardziej chodziło mi po głowie inne nazwisko. Antoni Peretjatkowicz, trudne nazwisko, jego koncepcja cezaryzmu demokratycznego. Mhm. On zresztą sam Atatürka właśnie włączał do tych władców, którzy właśnie mieli być takimi cezarami demokratycznymi. I pisał tak, że cezaryzm demokratyczny ukazuje się na widowni politycznej, gdy nastąpiło głębokie rozczarowanie do rządów demokratycznych, a nie ma warunków do ustroju monarchicznego. System ten łączy w sobie elementy monarchii, republiki. Monarchia polega na władzy najwyższej jednego człowieka, natomiast republika na władzy całego narodu wykonywanej przez partie polityczne. Cezaryzm jest zatem połączeniem zasady jedynowładztwa z zasadą zwierzchnictwa narodowego. I pomyślałam sobie, że coś w tym jest w przypadku Atatürka, bo mamy tego jednego, jedynego władcę, który wyeliminował konkurencję, opozycję, no i on jest właściwie przez samo nazwisko uosobieniem tego narodu, jest ojcem narodu przecież, tak? Czyli no, on jest tym narodem, reprezentuje naród i robi wszystko to, co dla narodu jest najlepsze. I jeszcze jedna rzecz, ważną cechą tego cezaryzmu demokratycznego jest jego przejściowość albo tymczasowość, no bo to jest system nietrwały stworzony dla konkretnej, śmiertelnej przecież jednostki.
0: Tak, ja bym powiedział, że znaczy nie wiem, czy bym się zgodził, że Turcja jest dobrym przykładem tego cezaryzmu demokratycznego, dlatego że tam właściwie nie było tradycji demokratycznych. Znaczy, one się pojawiły na bardzo krótko po pierwszej wojnie światowej, ale też ten rząd sułtański właściwie zlikwidował wolność
1: prasy.
0: A może
1: inaczej, że nie było w Turcji ani przestrzeni dla demokracji, tak, ani przestrzeni już dla sułtanatu, czyli takiej ichniejszej monarchii.
0: Tak, to pełna zgoda, ale no, kiedy tak mówimy o tym Atatürku i o jego roli historycznej i politycznej, no to oczywiście nasuwa się skojarzenie z Józefem Piłsudskim. Bardzo pod pewnymi względami podobny przypadek, to znaczy człowiek niewątpliwie wybitny, wyrastający ponad swoje otoczenie, który czerpie legitymizację swojej władzy ze zwycięstwa, jakie odniósł nad przeciwnikiem i uratował niepodległość w ten sposób i który właściwie w podobnym momencie, czyli w połowie lat 20. dokonuje zamachu stanu. Przy czym te rządy Atatürka oczywiście szły dużo dalej, jeśli chodzi o projekt, jakim była Turcja, tak, niż projekt Piłsudskiego. Ale kult jednostki na przykład bardzo, bardzo podobny. I pewnie gdyby Polska w 1939 roku nie przegrała wojny, nie przegrała z Niemcami, tylko mogłaby trwać tak jak Turcja, no to mielibyśmy podobną sytuację. Znaczy mielibyśmy w urzędach, a może nawet w zakładach fryzjerskich cały czas portrety marszałka Piłsudskiego, tak jak Turcy mają Atatürka. To są moim zdaniem dosyć podobne procesy. Można powiedzieć, że ta dyktatura, czy te dyktatury w obu państwach, one są rzeczywiście jakimś takim, taką próbą znalezienia sposobu zarządzania państwem, które ani nie ma wielkich doświadczeń, albo w ogóle nie ma doświadczeń demokratycznych, a które już nie może być monarchią.
1: To na koniec porozmawiajmy o sprawach prywatnych i obyczajowych. Wysoki blondyn o niebieskich oczach nie wyglądał jak Turek.
0: No być może miał, ponieważ przyszedł na świat w Salonikach, czyli w tej części, którą Turcy nazywali Rumelią, a więc w europejskiej części imperium, w najbardziej, można powiedzieć, kosmopolitycznym mieście tego imperium. Być może miał po prostu no, słowiańską krew, tak? Co przecież było w wielonarodowym, wieloetnicznym imperium normalne. Był też, i to się wiązało z jakimś takim jego mindsetem i programem politycznym, właściwie od młodości bardzo niechętny, zbuntowany wobec islamu. Mimo religijnej matki, on no, właściwie ostentacyjnie łamał nakazy religijne. Pił alkohol, co doprowadziło go do śmierci, bo zmarł na raka wątroby.
1: To trochę jak Lenin.
0: A ja nie wiem, czy Lenin aż tak dużo pił jego...
1: Nie, ja myślałam o religii. Lenin też szybko się rozstał z religią.
0: Tak. Zresztą trzeba pamiętać o jednej rzeczy, bo o tym nie powiedzieliśmy, że tę wojnę wyzwoleńczą Atatürka uratował sojusz z bolszewikami. W pewnym momencie Atatürk po prostu zawarł porozumienie ze Związkiem Radzieckim, czy właściwie jeszcze z Rosją Radziecką, która dostarczyła mu złota i broni. I Atatürk podziwiał Stalina. Uważał, że minął stulecia i za jedynego wielkiego męża stanu na świecie w XX wieku będzie uważany Józef Stalin.
1: Niewiele się pomylił.
0: No, jeśli chodzi o dyktatorów, to na pewno...
1: Rosji, tak, i Rosjan. Powiedział pan, że pił, no faktycznie, pił dużo, zmarł na marskość wątroby. Był zresztą niestarym człowiekiem, miał raptem 57 lat, a zdrowotnie to już był bardzo słaby. Palił też 3 paczki dziennie, dziwaczał już w wieku dojrzałym. kobieciarz.
0: No, niepoprawny kobieciarz, obnoszący się ze swoimi romansami, co w Turcji nie było dobrze widziane. No,
1: ale wybaczano.
0: Wybaczano mu, dlatego że on miał szczególny status takiej osoby, która
1: półboga,
0: która stoi ponad normalnymi prawami, ale no, w korpusie dyplomatycznym w Ankarze jednak obawiano się przyprowadzać nastoletnie córki na przyjęcia, żeby one nie wpadły mu w oko. On zresztą, no trzeba też powiedzieć, że potrafił być niezwykle czarujący, szarmancki. Jak wielu dyktatorów, miał różne oblicza i potrafił je okazywać. Był, no wydaje mi się, szczerze ubóstwiany nie tylko przez kobiety, ale również przez no, współpracowników czy zwolenników, chociaż miał też oczywiście zaprzysięgłych wrogów. I to się wszystko wpisywało w taką, można powiedzieć, aurę człowieka, który jest nadzwyczajny, tak? Znaczy on nie wyglądał jak zwykły taki Turek z Anatolii, nie zachowywał się, inaczej się ubierał. Co zresztą ciekawe, on się ubierał, rzadko bardzo chodził w mundurze. Znaczy ubierał się
1: garnitur,
0: po cywilnemu.
1: A jak ważna uroczystość, to smoking.
0: Smoking. To go odróżniało od Piłsudskiego i wielu innych dyktatorów, chociażby Hitlera i Mussoliniego, którymi on gardził, a przynajmniej wypowiadał się o nich bardzo niechętnie. I jak się wydaje, no, z wyższością zawodowego, wojskowego spoglądał na polityków, którzy się przebierają w jakieś
1: właśnie
0: dziwne mundury.
1: Bo Mussolini się przebierał,
0: prawda?
1: Tak.
0: No więc on to uważał za komiczne.
1: Taką rekompensatą, erzacem, jakąś kompensacją. Jest taka filmowa biografia Atatürka, Mustafa. Jak się zresztą ten film pojawił na ekranach kin, to wywołał wielką burzę, bo on właśnie pokazywał to ludzkie oblicze Atatürka. No i różne takie rzeczy ludzkie, które są naszymi przypadłościami. Ale kiedy się patrzy na półboga, to aż trudno zrozumieć, że on się bał spać w ciemnościach na przykład. Albo że miał sztuczne zęby i jak przemawiał w parlamencie, to się bał, żeby ta sztuczna szczęka mu nie wypadła. Albo że na przykład miał problem z pierwszą żoną, to znaczy, że jakoś nie potrafili się dograć i się ze sobą dogadać. Miał kiedyś powiedzieć, że dowodził armiami, a nie mógł sobie poradzić z jedną kobietą. Turcy się wtedy bardzo zdenerwowali.
0: To może o tym powiedzmy, bo to jest niezwykle istotny wątek jego reform, bo
1: kobiety.
0: To on rzeczywiście się ożenił.
1: Jego żona była bardzo nowoczesną.
0: Miał bardzo nowoczesną żonę, z którą niewątpliwie z tego właśnie powodu się związał. To znaczy on potrzebował,
1: bo mu imponowała.
0: Tak, bo on potrzebował towarzyszki życia, która miałaby podobne zapatrywania, która byłaby bardzo dobrze wykształcona i europejska. I Latife, która no, zgodziła się go poślubić, taka była. I ona w dużej mierze, czy przynajmniej przez pewien czas, kiedy byli małżeństwem, była twarzą tych jego reform, które również były adresowane do kobiet. Z tym, że trzeba powiedzieć, że Kemal nie odważył się jednak na żadne eksperymenty ze strojem. Kiedy się go pytano, czy jakby zdejmie Turczynkom z twarzy zasłony, to powiedział, nie. Znaczy, co innego jest kapelusz w przypadku mężczyzn, ale kiedy w grę wchodzi męska zazdrość, to nie będzie tutaj żadnych eksperymentów. Ale Turcja pod kierunkiem Kemala przyjęła kodeks cywilny, bardzo postępowy, wzorowany na szwajcarskim, który przewidywał rozwody. No rzecz przecież w dwudziestoleciu międzywojennym w Polsce nie wprowadzono powszechnych rozwodów. One obowiązywały tylko w dawnym zaborze pruskim. A tymczasem w Turcji są rozwody od połowy lat dwudziestych. Kobiety mają wszystkie prawa, które mają mężczyźni, łącznie z prawem wyborczym, które zostaje wprowadzone oczywiście dopiero w latach 30.
1: To jest... Kobiety odżyły.
0: Kobiety, no przynajmniej teoretycznie, bo w praktyce...
1: Bo na wsi.
0: No wiadomo. Ale no to był początek nowoczesności. I rzeczywiście, no, cokolwiek byśmy mówili o tych metodach, którymi on się posługiwał, to można powiedzieć, że impet, jaki nadał przemianom w Turcji, rzeczywiście to państwo zmienił. Ten kraj stał się no, dużo bardziej nowoczesny, niż był przed początkiem rządów Kemala. No i wydaje mi się, że to, że ta Turcja jest teraz bardzo takim dynamicznym, prężnym państwem, wynika też trochę z tamtych czasów, czy w dużej mierze z tamtych czasów.
1: Zgodnie z przegłosowanym w 1951 roku prawem dotyczącym przestępstw przeciwko Atatürkowi, ci, którzy naruszą jego dobre imię, to mogą trafić do więzienia na rok, dwa albo nawet trzy lata. I pomyślałam sobie, że tutaj też jest punkt wspólny z Józefem Piłsudskim, bo myśmy ustawę o ochronie dobrego imienia Józefa Piłsudskiego mieli w 1938 roku.
0: Tak, dokładnie. Mam nadzieję, że pani redaktor, że nas Turcy nie pociągną do odpowiedzialności za to, co
1: mówiliśmy. Za te wszystkie rzeczy, których żeśmy tutaj nagadali. Profesor Piotr M. Majewski, Wydział Historii Uniwersytetu Warszawskiego. Bardzo dziękuję, panie profesorze, to za rozmowę. To była audycja Sprawy Różne. Rozmawiała Karolina Lewicka. Audycję wydawał Maciej Stępurski. Bardzo państwu dziękujemy za dziś i zapraszamy za tydzień. Dobrego wieczoru.
2: To jest powtórka.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Ukraińskie wojska zaatakowały strategiczne cele w Rosji. Wojna wraca tam, skąd przyszła, mówi prezydent Wołodymyr Zełenski. Najbliższe 3 miesiące w areszcie spędzi lekarka, która zakopała w ogrodzie szczątki ludzkich płodów. Są też zarzuty. Lewica chce, by pary jednopłciowe, które zawarły związek małżeński za granicą, mogły w Polsce wspólnie rozliczać się z podatków. To są informacje TOK FM. Przy mikrofonie Emil Górny, zapraszam. Ukraińskie drony zaatakowały rosyjskie zakłady chemiczne w obwodzie tulskim na południe od Moskwy oraz składy paliw w Rybińsku na północ od stolicy Rosji. W obu miejscach wybuchły silne pożary. Z kolei wojska rosyjskie atakowały Ukrainę i użyły niemal 100 dronów. Prezydent Rosji Władimir Putin twierdzi, że siły rosyjskie utrzymują strategiczną przewagę. Oskarża też Ukrainę o terroryzm.
2: Żadne ostrzały ani ataki dronów nie zmienią już tej sytuacji. Postęp trwa we wszystkich kierunkach. Wróg nie jest w stanie powstrzymać tego ataku i otwarcie ucieka się do metod terrorystycznych, przeprowadzając ataki na obiekty i infrastrukturę cywilną, a także transport pasażerski.
1: Prezydent Wołodymyr Zełenski potwierdził atak i powiedział, że Moskwa odmawia zakończenia wojny, więc wraca ona tam, skąd przyszła. Sąd podjął decyzję o 3-miesięcznym areszcie dla Magdaleny H., patomorfolążki i byłej właścicielki posesji w Lutoryżu pod Rzeszowem. To tam podczas prac ziemnych odkopano odpady medyczne oraz płody ludzkie. Kobiecie postawiono zarzut m.in. zbezczeszczenia zwłok. O szczegółach ze stolicy Podkarpacia reporter TOK FM Marcin Starzec.
3: 57-latka podczas przesłuchania przyznała, że sama przewiozła i zakopała szczątki. Na 5-arowej działce policja wykopała dotąd 32 ludzkie płody oraz dziesiątki tysięcy próbek laboratoryjnych. Odkrycia dokonał w środę operator koparki. Nowi właściciele zlecili prace budowlane na posesji kupionej od lekarki rok wcześniej, mówi prokurator Krzysztof Ciechanowski.
4: Podejrzana wskazała, że ona sama przewiozła i zakopała ujawnione u niej na posesji płody ludzkie, jak również inne odpady medyczne.
3: Magdalena H. usłyszała zarzuty zbezczeszczenia zwłok i nielegalnego składowania odpadów, ale na razie nie zdecydowała, czy przyzna się do stawianych zarzutów. Sąd aresztował ją do 10 września. Kobiecie grozi 12 lat więzienia, a to skąd pochodziły płody, prokuratura jeszcze nie ujawnia. Z Rzeszowa Marcin Starzec, TOK FM.
1: Na ten temat piszemy także na portalu tokfm.pl. Lewica chce nakłonić Ministerstwo Finansów, by jednopłciowe pary, które zawarły związek małżeński za granicą, mogły w Polsce wspólnie rozliczać się z podatków. Katarzyna Kotula zapowiedziała, że spotka się z przedstawicielami resortu finansów, by rozmawiać o tej sprawie.
5: To przede wszystkim o kwestiach finansowych, o kwestiach dotyczących tych zabezpieczeń podatkowych. Mam nadzieję, że wypracujemy dobre rozwiązania, które pozwolą tym parom, które dostaną polski dokument, na przykład wspólnie się rozliczać.
1: A wpisywanie aktów małżeństw jednopłciowych do polskiego rejestru nakazał w listopadzie ubiegłego roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, co potwierdził w marcowym wyroku Naczelny Sąd Administracyjny. Rozporządzenie w tej sprawie wejdzie w życie 23 sierpnia. Lekarze przygotowują się na sytuacje kryzysowe. W Wojewódzkim Szpitalu w Sosnowcu ćwiczenia z sytuacji katastrof i medycyny taktycznej, szkolenia z udzielania pomocy w warunkach walki i leczenie na linii frontu z udziałem wojskowych pojazdów i śmigłowców. Wszyscy wiemy, w jakich czasach żyjemy, chcemy być przygotowani, mówi dr Izabela Hanek, specjalistka medycyny ratunkowej, która brała udział w ćwiczeniach.
6: Wozy bojowe, czyli samoloty, śmigłowce, które przywoziły wstępnie zaopatrzonych już rannych z pola walki i albo z miejsca wypadku, a myśmy mieli zrobić część tak zwaną szpitalną, czyli tą, która zabezpieczy pacjentów już do dalszych działań.
1: W ćwiczeniach uczestniczyli komandosi z jednostki w Lublińcu. Teraz zmieniamy temat. Jasne zadawanie pytań, sprawdzanie odpowiedzi, umiejętność poprawiania poleceń oraz krytyczne myślenie. To kluczowe umiejętności w zakresie upskillingu przy wykorzystaniu AI. Upskilling, czyli ciągłe uczenie się tych umiejętności, staje się dziś jednym z najważniejszych trendów na rynku pracy. A w TOK FM pytamy, jak sztuczna inteligencja zmienia życie Polek i Polaków. O ABC współpracy z algorytmami już teraz Szymon Kępka.
7: Współpraca z AI daje efekty, gdy traktujemy ją jak rozmowę, a nie jak jednorazowe pytanie i odpowiedź. Trzeba najpierw jasno powiedzieć, czego potrzebujemy, im precyzyjniej, tym lepiej. Potem sprawdzamy, co wygenerowała sztuczna inteligencja i poprawiamy nasze polecenie, jeśli wynik nie jest wystarczająco dla nas dobry. Ale trzeba uważać, bo generowane treści nie giną w otchłani danych. Aleksandra Wójtowicz z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.
8: Cokolwiek tam wpiszemy, tak? Czy to będą dane o tym, jak się czujemy, czy dane o tym, tak, informacje o tym, że mamy romans, nie wiem, co z tym zrobić, czy informacje o tym, co dzieje się u nas w pracy. No to wszystko to znajduje się w tym silniku generatywnej sztucznej inteligencji.
7: Istnieje funkcja, która pozwala zdecydować, czy twoje dane i rozmowy mogą być wykorzystane do trenowania modeli AI. Te opcje można dowolnie włączyć i wyłączyć, ale nie oznacza to, że system w ogóle nie przetwarza naszych danych, a w praktyce ogranicza to jedynie możliwość trenowania przyszłych modeli AI. Szymon Kępka, TOK FM.
1: Na kolejne informacje w TOK FM za niespełna godzinę bez wykorzystania sztucznej inteligencji, a teraz czas na pogodę. Poniedziałek przyniesie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami na południu kraju. Przelotne opady deszczu, miejscami burze, głównie na północnym wschodzie. Na termometrach w ciągu dnia od 15 stopni w Białymstoku, przez 16 w Gdańsku, 17 w Łodzi i Lublinie, 18 w Szczecinie, Poznaniu, Warszawie, Katowicach i Krakowie, 19-20 we Wrocławiu i Rzeszowie.
0: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
9: To jest pierwszy program TOK FM i jego pierwsze minuty. Mamy 6 minut po godzinie 5 teraz na zegarze. 15 czerwca 1951 roku urodził się Steve Walsh. To wokalista, autor tekstów i klawiszowiec grupy Kansas w latach 1973-1981, a także 1985-2024. I właśnie utworu z repertuaru tej grupy teraz posłuchamy. Carry On Wayward Son. No właśnie, Jana Cech realizuje program Róża Rumińska, to nasza wydawczyni. Ja nazywam się Wojciech Muzal. Dzień dobry.

0: Mamy poniedziałek, to 15 czerwca. W kalendarzu 166 dzień roku. Słońce wzeszło o godzinie 4:14, jeszcze wcześniej niż my, a zaszło o 20:58. Imieniny obchodzą dzisiaj Bernard, Jolanta, także Nikifor, Wisława, Wit i Witold. Najlepsze życzenia dla wszystkich Państwa. 208 lat temu wmurowano kamień węgielny pod budowę kościoła pod wezwaniem świętego Aleksandra na placu Trzech Krzyży w Warszawie. Świątynia była wznoszona ku czci cara i króla Polski Aleksandra I. 159 lat temu, także w Warszawie, na mocy ukazu cara Aleksandra II utworzono archiwum akt dawnych. Rok 1952. Wtedy w Londynie zmarła Krystyna Skarbek. To Polka pracująca w czasie II wojny światowej dla brytyjskiego Special Operations Executive, jedna z najwybitniejszych agentek wywiadu w historii. A 72 lata temu, to był rok 1954, w Bazylei powstała UEFA, czyli Unia Europejskich Związków Piłkarskich. To jest pierwszy program TOK FM. Czas na podsumowanie wydarzeń i zapowiedzi dnia. A na początek prezydent USA Donald Trump, który wspólnie z premierem Pakistanu Shehbazem Sharifem ogłosił, że USA i Iran zawarły wstępne porozumienie pokojowe. Trump powiadomił, że nakazał natychmiastowe otwarcie cieśniny Ormus i zakończenie blokady irańskich portów. Do podpisania umowy ma dojść w piątek w Szwajcarii. W kolejnym wpisie Trump ocenił, że wielka umowa, to jest cytat, przyniesie pokój i bezpieczeństwo całemu regionowi i że choć wielu prezydentów próbowało zawrzeć pokój z Iranem, to wszyscy ponieśli porażkę, poza nim. Wbrew temu, co pisał Trump, irańska agencja Fars podała, że żegluga cieśniną Ormus ma być w Zatoce Perskiej ma być regulowana przez Iran w koordynacji z Omanem. To jest temat, do którego jeszcze wrócimy w pierwszym programie TOK FM z takim gorącym komentarzem do tej sprawy. Po godzinie 6 będzie z nami dr Joanna Piechowiak z Wydziału Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W sumie ponad 13 tysięcy policjantów i żandarmów zostało wysłanych w celu zabezpieczenia szczytu G7 we Francji, który już dzisiaj się rozpocznie. O bezpieczeństwo tego miasta, w którym się będzie odbywało, a także jego okolic, także jeziora Genewskiego i przestrzeni powietrznej zadba również 900 żołnierzy, informuje prefektka Departamentu Górna Sabaudia.
1: Ryzyko związane z tym ważnym wydarzeniem to przede wszystkim ogólne ryzyko związane z kontekstem międzynarodowym. Zagrożenie terrorystyczne, które nadal stanowi poważny problem we Francji, ryzyko możliwego sabotażu, ryzyko ataków cybernetycznych oraz ryzyko niepokojów publicznych w takiej czy innej formie.
0: Do francuskiego miasteczka między 15 a 17 czerwca zjadą przywódcy państw grupy G7 oraz Unii Europejskiej. Gospodarze szczytu zaprosili do udziału w niektórych sesjach roboczych również przywódców kilku krajów spoza siódemki. Wśród nich jest prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Obowiązująca nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym umożliwia obniżenie stawek akcyzy na paliwa do końca czerwca. Jak poinformował premier Donald Tusk, latem program Ceny paliw niżej zostanie zakończony. Według szefa rządu decyzja ma związek z tymi sygnałami, które dotyczą zakończenia konfliktu amerykańsko-irańskiego i powrotu cen paliw do niższego poziomu. Nie wszyscy kierowcy są jednak gotowi na wygaszenie programu CPN.
2: Nie jesteśmy gotowi, natomiast liczę na to, że na czas wakacji rząd wprowadzi nowe ulgi paliwowe dla rodzin szczególnie.
3: Albo będzie pewnie promocja z państwowego koncernu paliwowego, jak to bywa co roku.
2: Tak też również może się zdarzyć.
4: Ja nie jestem gotowy zobaczyć więcej.
3: Pytanie, czy rząd, czyli państwo, czyli w sumie my wszyscy powinniśmy cały czas dopłacać do niższych cen paliw?
5: No to jest trochę takie skomplikowane i to będzie drogo dla nas, myślę, ale co możemy na to zrobić?
6: Ja myślę, że można go wygasić. Jestem przedsiębiorcą i tracę na VAT.
3: Inna perspektywa.
6: Inna perspektywa, tak.
7: Przedsiębiorcami wszyscy tracimy na VAT.
8: Tak, a oprócz tego, że na VAT-cie, to jeszcze trzeba było się zastanowić, czy stałe opodatkowanie na takim poziomie ma sens. Raczej bym poszedł w kierunku rozwiązań systemowych, a nie doraźnych, bo to, co robi i obecny rząd, i wszystkie inne, to są tylko i wyłącznie rozwiązania doraźne i pod publikę.
0: usłyszał nasz reporter, pytając o program CPN, który zapewnił kierowcom podczas tego kryzysu paliwowego trochę niższe ceny paliw, a z tymi kierowcami właśnie rozmawiał reporter TOK FM Tomasz Fęskę. AI była tematem weekendu w TOK FM. W związku z coraz bardziej powszechnym zastosowaniem sztucznej inteligencji pojawia się wiele pytań. Czy boimy się AI, a może już się nie boimy? A skoro tak, to jakie tutaj zasady bezpieczeństwa powinniśmy mieć na względzie? To wszystko, te wszystkie pytania padły w ciągu weekendu u nas w TOK FM, a jednym z gości, który wypowiadał się na ten temat, był Piotr Konieczny, specjalista do spraw bezpieczeństwa i założyciel niebezpiecznik.pl.
9: Myślę, że taka pierwsza, najbardziej istotna obawa z punktu cyberbezpieczeństwa to jest to, że dzisiaj jest masa tego typu narzędzi reklamowanych przez różne osoby. Jesteśmy zachęcani do instalacji nowych produktów, dodatków, wtyczek. No i zapominamy o tym, że bardzo duża część z tych narzędzi to tak naprawdę nie jest nic wartościowego, a tylko i wyłącznie coś, co ma udawać coś wartościowego, a pod spodem czai się klasyczne, złośliwe oprogramowanie. Czyli jak przy każdym popularnym temacie cyberprzestępcy, można powiedzieć, że tutaj próbują nas na to złowić. Jak Michael Jackson umierał, to były phishingi związane z Michael Jacksonem i z zobaczeniem zdjęć z ostatnich chwil życia piosenki. I teraz tak samo, jeśli chodzi o AI, pojawiają się narzędzia, które rzekomo mają jakiś problem rozwiązywać, no ale w rzeczywistości jest to złośliwe oprogramowanie. Numer dwa, bardzo poważny, to świadomość tego, że większość tego typu narzędzi, wyłączając te, które uruchamiamy lokalnie, które działają lokalnie, ale są tak zwane modele, które potrzebują bardzo dużej mocy obliczeniowej, więc większość osób jednak korzysta z tych narzędzi chmurowych w przeglądarce albo za pomocą jakichś narzędzi. Musimy mieć świadomość, że wszystko, co do nich wprowadzamy, a bardzo często wprowadzamy na przykład wyniki badań medycznych, bo chcemy sobie przedyskutować te wyniki, bo być może nie zrozumieliśmy tego, co mówił do nas lekarz, albo jeszcze zanim się udamy do lekarza, chcielibyśmy jakieś hipotezy sprawdzić, no to tutaj jest potężny problem związany z tym, że praktycznie wszystkie te narzędzia, zwłaszcza w planach domowych, karmią się naszymi danymi, na tych naszych danych się szkolą, czyli mówiąc wprost, mamy potężne zagrożenie dla prywatności.
0: Powiedział gość Przemysława Iwańczyka w niedzielnym magazynie w TOK FM. Sztuczna inteligencja pomaga czy szkodzi? Rozmowy na ten temat znajdą Państwo także w naszej aplikacji mobilnej i na tokfm.pl. A już teraz pora na pytanie, które mamy do Państwa. Donald Trump obchodzi 80. urodziny. Obchodził wczoraj, dokładnie. Dzisiaj możemy się przyjrzeć tym jego urodzinom, a raczej mogą Państwo za pośrednictwem Radia TOK FM czegoś życzyć panu prezydentowi Stanów Zjednoczonych. Tylko mamy tutaj nadzieję na rzeczywiście, że Państwo będą życzliwi i że będą to życzenia, które jubilat życzyłby sobie, przynajmniej jakiś taki zakres życzyłby sobie, aby właśnie padły. Nie obrażajmy pana prezydenta, po prostu potraktujmy to jako przyczynek do dyskusji na temat tego, jakim jest prezydentem USA. Czego by państwo od niego oczekiwali? A przy okazji państwo Stany Zjednoczone obchodzi jubileusz. Jakie są w czasie tego jubileuszu właśnie Stany Zjednoczone, USA? 22 44 044, proszę już teraz do nas dzwonić.
10: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
1: Śledzę z głębokim zaniepokojeniem to, co dzieje się na Bliskim Wschodzie i w Iranie w tych dramatycznych godzinach.
11: Obawiam się, że raczej to otwiera drzwi do chaosu i myślę, że nawet te ataki na poszczególne arabskie państwa w Zatoce Perskiej świadczą o niedeterminacji, a już desperacji po stronie głównodowodzących i tak naprawdę są tu trochę takie ataki na oślep.
12: Wszyscy jesteśmy zaniepokojeni tym, co się tam dzieje. Wpłynie to gospodarczo na Polskę, to każdy wie. Ropa, gaz, surowce, niepokój w tamtym regionie zawsze oznacza wzrost cen.
10: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.

0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: 7:00, zapraszam na Kulturę w Toku. Poznaliśmy laureatów 19. Nagrody Literackiej Miasta Stołecznego Warszawy. To Maciej Sieńczyk, autor Pijaczka. Justyna Kulikowska dostała nagrodę za Wnyki dla Światła, Katarzyna Wasilkowska za Złodziejkę, Łukasz Wojciechowski za komiks Dum Dum, a Krzysztof Mordyński za MDM Marszałkowska Dzielnica Marzeń. Tytuł Warszawskiej Twórczyni 2026 roku odebrała reporterka, dziennikarka i pisarka Małgorzata Szejnert. Fabuła Nie ma duchów w Mieszkaniu na Dobrej i dokument Silver zostały nagrodzone Wielkim Jantarem, główną nagrodą w konkursach pełnometrażowych debiutów podczas gali zamknięcia 45. Koszalińskiego Festiwalu Debiutów Filmowych Młodzi i Film. Zwycięski obraz Semi Buchwald pokonał 12 konkurentów w konkursie pełnometrażowych debiutów fabularnych. W konkursie pełnometrażowych debiutów dokumentalnych Silver Natalii Koniasz tu rywalizowało 14 obrazów. Polski Teatr Tańca z Poznania zaprezentuje w tym tygodniu premierę drugiej części Dziadów Adama Mickiewicza z choreografią Moniki Błaszczak. Twórcy spektaklu Dziady 2 podkreślili, że starali się możliwie najwierniej przełożyć dramat na język ruchu. Do tradycji i historii nawiązują również kostiumy. Główną inspiracją dla nich były koszule śmiertelne, czyli stroje, w których chowano zmarłych. Sztuka ozdobi pustostany w Chorzowie w ramach projektu Galeria Wolności. W sobotę przy ulicy Wolności 29 pojawią się obrazy, mówi Maciej Zieliński z ratusza.
2: Jest to początek projektu, gdzie staramy się zamienić pustostany na ulicy Wolności w tymczasowe galerie sztuki. Zaczynamy od Wolności 29, a później w lipcu będziemy uzupełniać te następne pustostany o po prostu witryny pełne sztuki, czy rzeźb, czy czego tylko nie wymyślimy.
1: Planowany efekt: ulica Wolności, która jest w samym centrum Chorzowa, stanie się nieco przyjemniejsza dla oka.
3: Dzisiaj zachmurzenie będzie duże, z większymi przejaśnieniami i po południu rozpogodzeniami. To w południowej części Polski. Przelotne opady deszczu, miejscami burze, głównie na północnym wschodzie, czyli w okolicach Suwałki, Białegostoku. Temperatura maksymalna na dzisiaj to od 14 stopni właśnie na Suwalszczyźnie, tam najchłodniej, przez około 18 stopni w centrum do 20 stopni w Polsce zachodniej.
0: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
3: Donald Trump kończy 80 lat. Czego państwo życzą amerykańskiemu prezydentowi? Jakie są Stany Zjednoczone w rocznicę powstania tego kraju? Pan Andrzej z ziemi lubuskiej telefonuje jako pierwszy. Słuchamy.
4: Witam, panie redaktorze. Cieszę się, że jestem pierwszy. Polonia pozdrawia pana prezydenta Trumpa na jego 80. urodziny. No tu zaraz będziemy mieć głosy hejterów, ruskich onuc i tam ludzi, którzy no nienawidzą tego prezydenta. Już mają tak to wbite w głowę, że po prostu oni go po prostu nienawidzą dla zasady, tak? Cokolwiek by zrobił, cokolwiek by pokazał, cokolwiek by zrobił dla naszego kraju, no to go nienawidzą. No tak są kształtowani.
3: Ale panie Andrzeju, taka jest w ogóle moda w polityce i światowej, i krajowej.
4: Nie, ja wiem, ale wie pan co, to my nie jesteśmy co najgorsi w stosunku do Amerykanów, bo ja tutaj nie mówię o konkretnym prezydencie, na którego głosowałem. Oczywiście mogę to 100 razy jeszcze potwierdzić. Nie wiedziałem, na kogo głosuję i będę głosował na kolejnego Vansa i w ogóle na wszystkich innych republikanów, ponieważ demokraci strasznie rządzili naszym krajem, czyli Ameryką. I muszę panu powiedzieć, że nienawiść w Ameryce Południowej do Amerykanów prezydenta ale są miejsca, gdzie prezydenta kochają i to dobrze. Natomiast muszę panu powiedzieć teraz te życzenia, no bo tutaj to jest najważniejsze. Taki pan, który ma 80 lat, no to zdrowie chyba jest najważniejsze, nie? Panie dyrektorze,
3: tak, chociaż chyba jednak niezależnie od wieku zdrowie jest najważniejsze. Wszystkich.
4: Tak, zdrowie niezależnie od wieku, ale dla pana 80-letniego to należy zdrowie. No to jest najpotężniejszy człowiek na świecie. Tutaj cokolwiek byśmy nie mówili, żaden tam ruski Putin czy tam chiński komuch, think tank, to nic mnie nawet nie dorównują do pięt. Europa się nie liczy, Europa jest skłócona, Europa jest podzielona i każdy ma swoje interesy, każdy ciągnie kołderkę w swoją stronę, a Niemcy czy Francja to tak zwany underdogs. Natomiast muszę panu powiedzieć, że zrobił sobie pan prezydent Trump na swoje urodziny fantastyczny prezent. No jesteśmy pod wrażeniem tego, że w Zatoce Perskiej po tylu latach rządów terrorystów, gangsterów, morderców, którzy, wie pan, 7 października, pamięta pan, 3 lata temu, porwano z kibuców, porwano z koncertów, wszystko było sponsorowane przez irańskie pieniądze. No, czas zapłaty nastąpił, miejmy nadzieję, że teraz będzie pokój, i bo to jest najważniejsze. Ja jestem pacyfistą, nie lubię wojen, ale czasami niestety z takimi gangsterami nie można inaczej. Życzę panu prezydentowi jak wszystkiego dobrego.
5: Bardzo dziękuję. To był pan Andrzej z ziemi lubuskiej, który woli taką perspektywę na zakończenie konfliktu z Iranem, że zakończyło się coś, co trwa 3 lata albo nawet dłużej. No i teraz jest jakaś zmiana w Iranie. To jest spojrzenie pana Andrzeja, bo można też patrzeć na to w ten sposób, że Donald tam właśnie zakończył konflikt, który sam rozpoczął triumfalnie, teraz go kończy. Pan Marek z Warszawy dołącza do nas, słuchamy.
6: No właśnie, ja mam taki dylemat po panu Andrzeju teraz, ja bardzo lubię pana Andrzeja słuchać i w wielu kwestiach się z nim zgadzam, w niektórych nie, no w tym akurat w przypadku z częścią się kwestii zgadzam, z częścią nie, i to wcale nie oznacza, że jestem antyamerykański, czy jestem ruską nucą, wręcz przeciwnie, ale tu musielibyśmy o życiorysach porozmawiać, a tego nie chcę robić na antenie. Chodzi o to, że ja nie jestem tak nastawiony do prezydenta Trumpa jak mój przedmówca. Otóż ja życzę panu Trumpowi, bo to jest wyzwanie dzisiaj, czego rzucić człowiekowi. To nie jest przywódca mojego kraju, ani nie jest osoba mi bliska, więc rozumiem, że to bardziej filozoficzne ma charakter to pytanie, taki bardziej kierunkowy. No bo dlaczego miałbym komuś czegoś mu życzyć? Natomiast życzę mu zdrowia oczywiście, bardzo dużo zdrowia. Życzę mu lepszego moderatora mediów społecznościowych, żeby umiał zapanować nad tym, co on wypisuje.
5: Obawiam się, panie Marku, że to sam Trump robi.
6: Obawiam się, że też, ale to tak trochę nadzieja. Myślę, że też warto mu życzyć tego, że ponieważ jest bardzo bogatym człowiekiem i 80-latkiem, żeby przejrzał na oczy, żeby złożył swój urząd i żeby po prostu po ciężkim życiu, ciężkich wielu latach prowadzenia wielkich biznesów i prezydentury już dwukrotnej teraz Stanów Zjednoczonych, po prostu odszedł na zasłużoną emeryturę i nigdy więcej nie przyszło mu do głowy w tą politykę się bawić, bo obok rzeczy dobrych, które systemowo robi Ameryka, nieważne kto jest tam prezydentem, i tutaj akurat nie podzielam opinii pana Andrzeja, że tylko Republikanie rządzą dobrze Stanami Zjednoczonymi. Myślę, że tak do końca nie jest. Po prostu ja zawsze to powtarzam na tej antenie. Tyle ludzi na mądrych, głupich, dobrych, złych. I tyle. I tak się powinno na to patrzeć. Natomiast pan Trump, obok wielu rzeczy dobrych, które robi jako przywódca Stanów Zjednoczonych, nie sam, podkreślam, robi te rzeczy dużo nie najmądrzejszych dla świata. I tak na koniec chciałbym życzyć panu Trumpowi mniej takich przyjaciół, jak

0: wejścia. Ale jeśli to płacili za to podatnicy amerykańscy, a za przeloty przywódców światowych podatnicy tych krajów, to trochę słabe to jest.
1: To był pan Marek z Warszawy. Donald Trump czasami deklaruje, że za coś sam zapłaci, ale później okazuje się, że nie wiadomo, jak to koniec końców będzie. Ale też nie odmawiałbym prawa amerykańskiemu prezydentowi, bo w czasie tego, jak pełni prezydenturę, też funkcjonuje, jest człowiekiem, obchodzi urodziny, ma różne tam okazje i to jest trochę naturalna konsekwencja tego, że tym prezydentem się stał, że chociażby go przez cały czas ochrania Secret Service. Czy ma urodziny, czy wyprawia, czy ma, czy nie ma. 22 44 044, proszę do nas dzwonić i bardzo prosimy kobiety, nasze kochane panie słuchające TOK FM o to, aby panie do nas zadzwoniły, bo w tej chwili jeszcze jesteśmy w dość męskim gronie, przynajmniej tutaj na antenie. Pan Witold z Krakowa, słuchamy. Dzień dobry, panie Witoldzie. Jest pan na antenie, panie Witoldzie, jeśli się słyszymy. A jeśli nie pan Witold, to może poczekajmy chwilę i może oddamy głos panu Łukaszowi z Będzina. Dzień dobry, panie Łukaszu, słuchamy pana.
2: Dzień dobry. Dzień dobry, witam w nowym tygodniu. Tutaj nawiązując do moich poprzedników, których pozdrawiam. Panie Andrzeju, ja bym tutaj tak nie ujmował przywódcom poza panem Trumpem, bo może i Putin to był przereklamowany przywódca, ale jednak przywódca Chin, moim osobistym zdaniem, jest to najmocniejszy zawodnik na świecie politycznym, tutaj na scenie politycznej na świecie. Mimo to, że o nim nie jest tak głośno, jak o tym właśnie naszym szalonym solenizancie, o którym dzisiaj rozmawiamy. Ja, jeżeli mogę się zabawić w takiego wirtualnego gościa, który będzie mu składał życzenia, to oczywiście jak najszybciej życzę mu emerytury politycznej. Bo oczywiście w biznesie, jeżeli chce wprowadzać chaos, niepokoić swoich kontrahentów, partnerów biznesowych, niech tak robi, proszę państwa. Ale przypominają mi się te ostatnie miesiące, te chyba już 2 lata prawie rządzenia światem, chaotyczne rządzenie światem. No niestety, proszę państwa, stan zdrowia jego jak najbardziej fizyczny jest okej, ale pan tutaj redaktor się troszeczkę pewnie oburzy, ale ze stanem psychicznym ja bym się tutaj troszeczkę zastanowił i właśnie jak najmocniejsze życzenia przekazywać panu Trumpowi, żeby tutaj nad głową troszeczkę popracował. Nie przypominam sobie, bo nie oglądałem retransmisji oczywiście z głównej tych gali UFC, czy obok pana Dany White'a pan Trump został znowu wygwizdany jak przy niedawnych widowiskach sportowych w Stanach Zjednoczonych, bo gdzie się nie pokazuje, to jest tylko i wyłącznie buczenie i gwizdanie. No ale oczywiście wiemy dlaczego. Amerykanom się bardzo źle żyje poprzez jego decyzje chaotyczne na świecie. No i to jest odzwierciedlenie tego, no i jak on rządzi, jak szybko powinien zejść z tej sceny. No ale wiemy, że niestety w społeczeństwie są tacy ludzie, którzy go kochają. U nas pewnie też się znajdą ludzie, którzy bardzo mocno tęsknią za panem Ziobro i na pewno go też równie kochają. Ale jakby przyszło do wyborów, to by pewnie postawili krzyżyk koło niego. Także szybko kończąc, aby oddać głos, życzę mu jak najszybciej, proszę państwa, zakończenia kariery politycznej i oby nigdy w życiu już więcej na takie stanowisko bardzo mocne, jeżeli chodzi o politykę, nie siadał tak bardzo niepoważny człowiek. Pozdrawiam.
1: Pozdrawiamy również pan Łukasz z Będzina. Tysiące osób oglądają w Waszyngtonie galę MMA zorganizowaną właśnie w dniu 80. urodzin Donalda Trumpa. Myślę, że prezydent może robić co tylko zechce. To jest jego dom i popieram go, mówi jeden z widzów, komentując krytyczne głosy na temat tego wydarzenia, bo i takie są. To jest depesza sprzed chwili, dosłownie. Pan Łukasz właśnie mówił o tym, o tej gali. Pan Witold z Krakowa, może tym razem się uda, słuchamy.
3: Dzień dobry, ponownie Witold z Krakowa. Czy teraz jestem usłyszany?
1: Doskonale pana słychać.
3: Świetnie, dziękuję bardzo. Udało mi się połączyć. Dobry dzień. Stany Zjednoczone są jednym z nielicznych krajów, gdzie pozakonstytucyjnie w zasadzie rządzi mniejszość żydowska. Zawsze tak było, przed Donaldem Trumpem również. Nie wiem, może jeden czy dwóch prezydentów jakoś próbowało się wszystko jej ułamywać. Ponieważ Donald Trump jest klinicznym przykładem wpływu żydowskiego na politykę mocarstwa światowego, jego napaść na Iran, poduszczenia zbrodniarza ludobójcy Netanyahu jest, może nie będę tego komentował, bo każdy, kto się interesuje, może to widzieć. Więc

0: a pan Donald Trump chciałby przejść do historii, do tej pory raczej mu się to nie udaje. Więc może przejdzie do historii w ten sposób, że zrobi dezydyzację Stanów Zjednoczonych.
1: Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Tutaj nie pozwalamy na antysemityzm w tym programie. I każdy głos, który będzie antysemicki, to już go nie będzie po chwili na antenie. Pan Darek ze Szczecina dzwoni. Słuchamy.
2: Dzień dobry. Kłaniam się wszystkim słuchającym. Cóż, wiadomo, że zdrowia, no już niektóre argumenty zostały powiedziane, to nie mogę wymyślać nowych, ale przeszedł do historii niestety Trump, no, jako ten, od którego zaczął się wielki chaos, no, i pewnie będzie się pogłębiał. Wspaniały jest dla dziennikarzy, tyle tematów dostarcza, no to mogą się dziennikarze...
1: Ale jest, panie Darku, jest medal ma dwie strony, bo jak dostarcza newsy, to tak, to dziennikarze mają pożywkę w cudzysłowie. Ale wie pan, jak 38 razy ogłasza, że się dogaduje z Iranem, no to można się pogubić w tym.
2: No to, mniej więcej przejdzie do historii z tego i innych podobnych powodów. Chaos. No, oczywiście życzymy zdrowia, jak większe, jak wszystkim ludziom. No i Amerykanom, bo przecież zbliża się 4 lipca, żeby było tam w ich kraju mniej strzelanin. Nigdy tam nie byłem, chyba raczej się nie wybiorę. Ale żeby trochę zapanowało więcej porządku i mniej takich rozpiętości, bo przecież z tych społecznych, jeżeli chodzi o ubezpieczenia społeczne, to wielu ludzi, ile tam bodajże 25% ludzi nie posiada żadnych ubezpieczeń społecznych, tak? Mhm. To chyba to. No a przy okazji kończąc, przypominam, że między 26 a 28 czerwca w Świnoujściu Sąd nie może, a 2-5 lipca to jest spotkanie z przedstawicielami filmu w Międzyzdrojach i odciskanie dłoni. Kłaniam się, pozdrawiam, do widzenia.
1: Dziękujemy. To przy okazji pan Darek z taką pocztówkę z Pomorza Zachodniego zawarł w swojej wypowiedzi pod koniec. 22 44 044 to jest numer telefonu do TOK FM. Prosimy do nas dzwonić i zabierać głos, a pytamy o 80. urodziny Donalda Trumpa. Czego życzą państwu amerykańskiemu prezydentowi? A także pytamy o to, jakie są Stany Zjednoczone w 250. piękną, okrągłą 250. rocznicę powstania tego kraju. Czy ta sytuacja, która obecnie jest w Stanach Zjednoczonych, czy uważają państwo, że krótko mówiąc, dzieje się tam dobrze? No z pewnością jako sojusznik Stany Zjednoczone trochę pełnią inną rolę niż jeszcze wyobrażaliśmy sobie to rok temu. Nie wiem, czy państwo się zgodzą z nami. Jeszcze pan Grzegorz z Warszawy, zdążymy się z nim połączyć w pierwszej części naszej dyskusji. Słuchamy.
3: Witam serdecznie pana redaktora, witam słuchaczy. Ja chciałem tak krótko podzielić. No trudno jest nie... Moim zdaniem pan Trump niestety jest biznesmenem po pierwsze. I on robi wszystko tak, żeby jemu było dobrze, żeby on na tym zarabiał. I z tego co zauważyłem, tak samo i na Ukrainie, tak samo i na tej wojnie. Sam ją rozpoczął w sumie, po trochę wciągnięty przez Netanjahu w ten cały konflikt. Teraz uważa, że on to zakończy, 38, ile tam wojen zakończył, 8 czy ileś. I dla mnie to jest człowiek, który, znaczy życzenie może, by trafił na dobrego psychiatra i żeby jak najszybciej przeszedł na emeryturę, bo dla mnie to jest po prostu chory człowiek i bogaty, ale chory, niestety. To tyle, wszystkiego dobrego.
1: Dziękuję bardzo. Pan Grzegorz z Warszawy był z nami. Proszę o możliwie nie odnoszenie się do kwestii kondycji pana prezydenta pod tym właśnie kątem zdrowia psychicznego, bo myślę, że tutaj jednak poruszamy się w granicach pewnej dyskusji o tym, jaką politykę człowiek uprawia. Nikt nam nie zagląda w dokumentację medyczną, o, tak powiedzmy. I może w przypadku prezydenta Stanów Zjednoczonych to jest trochę inaczej, jest to osoba publiczna, ale jednak będzie, wydaje mi się, łatwiej nam rozmawiać o tym, jaką ktoś politykę uprawia. Za chwilę wracamy do naszej dyskusji.
4: TOK FM. na każdy temat, z każdej strony.
5: Uczniowie na lekcjach nie mogą korzystać z tych telefonów. Jest to zapis również w statucie i jest po konsultacjach z rodzicami. Telefony nie są używane na zajęciach lekcyjnych, na przerwach też nie są używane.
6: Każda szkoła może sobie po uzgodnieniu oczywiście z samorządem uczniowskim, z radą rodziców, wpisać taki czy inny zapis do statutu ograniczający używanie telefonów.
7: W końcu być może korytarze znowu będą głośne i gwarne, że dzieciaki będą się ze sobą bawić, rozmawiać.
8: Widać tam różnicę na korytarzach? Na przykład w czasie przerwy?
5: No, myślę, że widać, ponieważ uczniowie więcej rozmawiają ze sobą, przebywają razem, nie patrzą w te ekrany telefonów, tylko po prostu spędzają czas razem.
4: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: 10:00 zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami i po południu rozpogodzeniami w południowej Polsce. Przelotny opad deszczu, miejscami burze, głównie na Podlasiu czy też na Suwalszczyźnie. Maksymalnie od 14 stopni na północnym wschodzie, przez około 18 stopni w centrum, do maksymalnie 20 dzisiaj na zachodzie i na południowym wschodzie.
4: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
1: Donald Trump obchodzi 80. urodziny. Czego życzą państwo amerykańskiemu prezydentowi i jak państwo postrzegają USA w 250. rocznicę powstania Stanów Zjednoczonych? Pan Robert z Poznania dzwoni do nas pod numer 22 44 044, i oddajemy panu głos.
9: Dzień dobry, panie redaktorze, witam słuchaczy. No, patrząc z perspektywy, nie wchodząc oczywiście w kwestię zdrowia psychicznego Trumpa, bo jaki koniec każdy widzi, nie chciałbym o szczegółach mówić tak, jak pan sugeruje. Natomiast w pozycji Polaka, Europejczyka, no, życzyłbym panu prezydentowi Trumpowi tego, co już tutaj większość życzyła, czyli tej szybkiej emerytury, aby zajął się faktycznie swoimi tematami biznesowymi, czyszczeniem swojej sytuacji, która jest też dosyć złożona, jeśli chodzi o kwestie formalno-prawne, sądownicze. Ma na czym myśleć. Natomiast wydaje mi się, że tak jak Trump rozstawił tą szachownicę na geopolityczną na świecie i skłócił Europę, co jest dla mnie największym jego błędem, bo zaczął ingerować pośrednio oczywiście w kwestie wewnętrzne państw europejskich, co widać jak na dłoni. I jest to duży problem z naszego punktu widzenia europejskiego. Wciągnął w tą grę Nawrockiego, polską prawicę, również wcześniej jeszcze Orbana. Te efekty są widoczne, kwestie tego podziału, sterowania pośredniego, które no i służą przede wszystkim Europie. Osłabił Europę bardzo w tym, powiedzmy, cyklu gospodarczym, w łańcuchach dostaw. Wydaje mi się, że nie przysłużył się. A wracając tak już krótko do kwestii militarnych, wojskowych, nie jest to żadna tutaj zasługa na przykład w tej chwili Nawrockiego, że wojska amerykańskie są w Polsce, w Europie. Jest to kwestia wynikająca z ustaleń wcześniejszych NATO. I tutaj akurat cieszę się, że Trump jest konsekwentny i utrzymuje ten poziom. Natomiast finalnie jego ocena wypadkowa na pewno nie jest dobra. Sami Amerykanie oceniają go również nie za ciekawie. Więc myślę, że życzenia tej emerytury, oczywiście w dobrym zdrowiu, są najlepsze. Dziękuję bardzo.
1: To był pan Robert z Poznania. Teraz ze stolicy Wielkopolski przenosimy się do Krakowa. Pan Piotr telefonuje, słuchamy.
10: Dzień dobry. Ja oczywiście nie będę oryginalny. Życzyłbym panu prezydentowi zdrowia, bo każdemu trzeba życzyć zdrowia. No i niestety też, tak jak większość moich poprzedników, szybkiego przejścia na emeryturę, żeby już nie szkodził ani Stanom, ani światu i nie wprowadzał więcej chaosu. Natomiast chciałem się tylko króciutko odnieść do pierwszej wypowiedzi pana Andrzeja, który kolejny raz obraża ludzi inaczej myślących, nazywając ich na przykład ruskimi onucami. Ja tylko chciałem przypomnieć panu Andrzejowi, że to nikt inny jak Trump rozwijał czerwony dywan przed Putinem i wieszał sobie jego zdjęcia. Więc po prostu, jeśli już pan Andrzej tak bardzo krytykuje Putina, no to trochę chyba się tutaj rozjeżdżają te stanowiska. To tyle. Dziękuję.
1: To był pan Piotr z Krakowa. Odliczamy kolejne stolice województw. Przed nami głos pana Karola z Katowic. Jeszcze bardzo proszę, aby panie słuchaczki częściej do nas telefonowały. Panie Karolu?
11: No witam serdecznie. Słuchajcie, drodzy państwo, jest takie w ogóle zamieszanie informacyjne na temat aktualnej roli Stanów, jak i Trumpa, że bardzo trudno mnie, małemu Karolkowi, wydać opinię w tej sprawie, która by odnosiła się autentycznie do rzeczywistości. Na pewno, co byśmy nie powiedzieli, to rola Stanów Zjednoczonych, a poprzez to Trumpa, w strukturach NATO jest bardzo istotna. I z jednej strony my bardzo krytycznie się do Stanów i Trumpa odnosimy, a z drugiej bardzo nam zależy, tak przynajmniej oficjalnie się mówi, na ich odegraniu pełnej roli w strukturach NATO. Trochę też mieszają, trzeba przyznać, temu Putinowi, wspierając w jakiś sposób Ukrainę, czyli tutaj jest ich rola pozytywna. Natomiast czy Trumpowi życzyć emerytury? No życzyłbym mu tej emerytury jak najszybciej, ale podejrzewam, że jest to człowiek, który nawet jeżeli zakończy tą drugą kadencję, to na emeryturę nie przejdzie. Będzie aktywny. No i może tyle. Chciałbym też przy okazji, mimo wszystko są urodziny i Ameryki, i prezydenta, życzyć i temu krajowi, i prezydentowi wszystkiego dobrego, co by spełniały tą rolę, na którą oczekują społeczeństwa świata. Tyle, dziękuję bardzo.
1: Dziękuję, to był pan Karol z Katowic. Teraz pan Bogdan Stychów, słuchamy.
12: Dzień dobry wszystkim moim ulubieńcom od ziemi lubuskiej. Pan Andrzej dzisiaj potwierdził, że jest gwiazdą TVN-u porannego, pierwszego programu. Zapędził mnie w kozi róg. Powiedziałbym, że zatkało mnie. Kakao, jak mówił Fredek Kiepski. Ja tylko życzę panu Trumpowi w 80-lecie, żeby osiągnął mądrość ludzi w tym wieku i żeby troszkę zeszedł z tego wysokiego konia, żeby się zniżył do ludzi, którzy starają się go lubić, ale mają ciężko, bo ten typ narcyzmu i udowadnianie światu, że można w ciągu doby albo w ciągu chęci zakończenia wojny w 30 dni z Iranem, to jest niemożliwe, żeby był skromny i zniżył się do swoich obywateli, Amerykanów. Nie wiem, czy zbliży się do mądrości pana Andrzeja, który go uwielbia wręcz bezkrytycznie. I prosiłbym, bo osiągnęliśmy poziom aberracji według mnie intelektualnej i teraz to będzie gwiazda. Jeżeli już kamienne tablice są wożone przez prezydenta Polski obecnego jako prezent, to osiągnęliśmy chyba już poziom naprawdę kosmiczny. Życzę kubła zimnej wody, ale wody mądrości. Oazą, żebyśmy byli mądrości i naprawdę wykorzystali sytuację, w której teraz będziemy czerpać jakiekolwiek korzyści. Też myślę o uzbrojeniu Polski, żebyśmy byli naprawdę odstrażaczem dla wschodu. Kłaniam się, dobrego dnia.
1: Dobrego dnia, bardzo dziękuję. To był pan Bogdan Stychów. Już powoli się zbliżamy do końca naszej dyskusji, ale jeszcze zdążymy się z panem Krzysztofem z Krakowa połączyć. Słuchamy, dzień dobry.
13: Dzień dobry bardzo, dzień dobry. Ja bym chciał życzyć przede wszystkim tego, żeby poniósł odpowiedzialność i to taką dwojaką. Po pierwsze za to, że pośrednio doprowadził do zniszczenia, zrównania z ziemią strefy Gazy, nie przyczyniając się kompletnie do żadnego rozwiązania tego problemu, który istnieje od bardzo wielu lat, pozwalając wywołać wojnę z Iranem, która będzie niestety skutkowała długosiężnie. I mówienie o tym, że to będzie pokój, to chyba nikt nie zna historii tego regionu i cywilizacja perska, która jest podstawą obecnej sytuacji w Iranie, no nie daje w ogóle jakiegokolwiek uzasadnionego stwierdzenia, że tam nastąpi pokój i nie będą realizowane interesy tych krajów. A z drugiej strony odpowiedzialności za wszystkie kwestie finansowe, bo nikt nie zwraca uwagi, że dzięki urzędowi temu, że jak może powodować chaos na świecie, jego rodzina się wzbogaciła, na co my wszyscy niestety też złożyliśmy się po części, chociażby w wyższych cenach paliwa. Także przede wszystkim życzyłbym tego, żeby poniósł odpowiedzialność za te wszystkie decyzje, które skutkowały codziennym naszym życiu.
1: Panie Krzysztofie, a jak pan patrzy na Stany Zjednoczone po tym ostatnim roku?
13: A, powiem tak, bo chciałem jeszcze jedną rzecz. Jedyna pozytywna rzecz to jest taka, że obudził Europę i mam nadzieję, że Europa będzie dalej kontynuowała proces zjednoczenia, tak żeby się stać kolejną potęgą taką, jaką zawsze była, bo z Europy zawsze wychodziły idee, które miały wpływ na świat i w większości pozytywne. Oczywiście były też negatywne, natomiast ostatni rok w Stanach to jest utrata soft power. Stany przestały tak naprawdę już się liczyć dzięki Trumpowi w świecie, ale nie teraz, w teraźniejszości, tylko w przyszłości, ponieważ zostały zerwane wieloletnie sojusze, szczególnie z Europą i Europa. No, zaczyna się już troszeczkę oglądać na inne kraje.
1: No, dziękuję bardzo. Pan Krzysztof telefonował z Krakowa. No jeszcze niezupełnie zerwane te sojusze są. Ten militarny przede wszystkim trwa i to się strony tutaj, mówię o tych pozostałych, poza Stanami Zjednoczonymi, strony porozumienia, te paktu północnoatlantyckiego wzmocniły raczej. Pan Jerzy telefonuje z Legionowa. Słuchamy.
14: Dzień dobry. To ja nie jestem zwolennikiem ani prezydenta Trumpa, ani Stanów Zjednoczonych, ponieważ dużo w świecie namieszały i mieszają, ale uważam, że jedna rzecz stała się pozytywna z tego, że Trump został prezydentem. Taki kubeł zimnej wody na głowy polityków, szczególnie europejskich, uważam, że nie zaszkodzi. I to jest jeden pewien pozytyw z tej prezydentury Trumpa, myślę. I tyle, co miałbym do powiedzenia.
1: Panie Jerzy, czyli tutaj myśli pan, że to jest pytanie, nie teza. Myśli pan, że gdyby nie taka, nie inna polityka Stanów Zjednoczonych i prezydenta Trumpa, to byśmy się też tak w Polsce nie ogarnęli, kolokwialnie mówiąc, z tymi zbrojeniami, zakupami, a to rosomaków, a to krabów, a to czegoś tam jeszcze.
14: Ja myślę, że uważam, że my powinniśmy jednak bardziej przywiązywać wagę do współpracy europejskiej, nie amerykańskiej. Europa także dysponuje dobrym sprzętem dobrej jakości. A Stany Zjednoczone, no też jest sprzęt oczywiście bardzo dobry jest, ale no, jest to odległość pewna. W razie sytuacji jakichś takich wyjątkowych, no byłby problem logistyczny z tego tytułu, a tu zawsze mielibyśmy na miejscu. Myślę, że nie powinni, że no, współpracować jak najbardziej, oczywiście, ale jednocześnie uważam, że pewne zagrożenie istnieje z tytułu takiej ścisłej, bardzo ścisłej współpracy ze Stanami Zjednoczonymi dla Polski i dla Europy.
1: Bardzo
14: dziękuję. Ze względu na to, co...
1: Tak. Proszę dokończyć zdanie.
14: No ze względu na to, że jednak Stany Zjednoczone pozwalają sobie za dużo troszeczkę, uważam, takie jest moje zdanie w świecie.
1: Dziękuję bardzo, pan Jerzy z Legionowa. W tej chwili rządzi Trump i to jest dość ekscentryczna prezydentura. Dość ekscentryczny jest aktualny prezydent, obchodzący 80. urodziny w tę 250. rocznicę powstania Stanów Zjednoczonych. Zobaczymy, co będzie w kolejnej kadencji, czy znowu ogłoszą America is back. Swoją drogą, jak często można wracać i ogłaszać właśnie coś takiego. No zobaczymy. Dziękujemy Państwu za tę dzisiejszą dyskusję i zapraszamy na pierwszy dzisiaj przegląd prasy. Na początek Rzeczpospolita. Nowe zagrożenie dla firm. O tym dzisiaj na pierwszej stronie. Polskie firmy coraz szybciej wdrażają sztuczną inteligencję, ale nie nadążają z budową cyfrowych zabezpieczeń. Aż 85% podmiotów doświadczyło cyberincydentów w ciągu ostatniego roku. Tak swoją drogą bezpieczeństwo, jeśli chodzi o wykorzystanie sztucznej inteligencji, było tematem weekendu w TOK FM. Tutaj w Rzeczpospolitej czytamy: wystarczy jeden mail phishingowy, by sparaliżować systemy średniej firmy logistycznej. To nieodosobniony przypadek. W ciągu ostatnich 12 miesięcy aż 85% polskich firm i instytucji doświadczyło cyberincydentu. Wynika z raportu, który zostanie dzisiaj zaprezentowany, który Rzeczpospolita opisuje jako pierwsza. Luki dotyczą nie tylko technologii, ale także kompetencji pracowników, gotowości organizacyjnej i jakości procesów wewnętrznych. To pokazuje, jak ważne jest łączenie działań edukacyjnych, regulacyjnych i wdrożeniowych w jednym spójnym podejściu do transformacji cyfrowej. Teraz pierwsza strona Gazety Wyborczej. Bankowy fundusz korupcyjny. To o śledztwie po publikacji Gazety Wyborczej. Dyrektorzy z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, bo tak on się właściwie nazywa, najpierw wybrali syndyka do obsługi przejętych przez państwo banków, a potem nadzorowali jego czynności, a po zakończeniu pracy w funduszu przeszli na pensję u syndyka. Śledztwo w tej sprawie od kilku miesięcy prowadzi prokuratura regionalna we Wrocławiu. 4 maja tego roku zyskała ważny argument w postaci decyzji Ministerstwa Sprawiedliwości o zawieszeniu uprawnień Marcina Kubiczka, syndyka masy upadłościowej Getty Nobel Banku i Idea Banku. W uzasadnieniu decyzji ministerstwa sprawa urzędników funduszu zajmuje cały rozdział, a słowo korupcja odmieniane jest na wszelkie sposoby. Wszystko zaczęło się w lipcu 2025 roku od tekstów Wyborczej. W artykule Zamknięty układ syndyka pokazaliśmy, jak na upadłości Idea Banku i Getin Banku zarabiają kancelarie prawne i spółka PR zatrudnione przez Kubiczka do obsługi banków, które państwo przejęło między rokiem 2020 a 2022. Decyzję o przejęciu, czyli przymusowej restrukturyzacji, podejmowały wtedy Komisja Nadzoru Finansowego w porozumieniu z BFG. Wyborcza na podstawie kopii 5000 przelewów ustaliła, że największym beneficjentem upadłości była grupa kancelarii prawnych powiązanych z Kubiczkiem, którym syndyk zapłacił 197 milionów złotych. Więcej dzisiaj w Gazecie Wyborczej. Jeszcze rzut oka na dzisiejszy dziennik Gazeta Prawna. Fundacje oszczędzają miliardy. Rząd ujawnia, ile podatku ucieka dzięki fundacjom rodzinnym. Będzie kolejna próba zmiany przepisów w związku z tym. Co roku miliardy złotych są zwolniane z podatku dochodowego. To skutek funkcjonowania właśnie tych fundacji rodzinnych. W 2025 roku było to 15 miliardów złotych dochodów do budżetu państwa. Nie wpłynęły więc 2 miliardy 900 milionów. Dlaczego? Jakie są tutaj niedoskonałości wprowadzenia tych fundacji rodzinnych? O tym dzisiaj w dzienniku Gazecie Prawnej. O 6 informacje to już za chwilę przed nami, a później komentarz do informacji o porozumieniu pokojowym pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Iranem.
4: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
15: Osoby, które będą chciały skorzystać z BIP-u czy też chatbota, będą mogły porozumiewać się z nim za pomocą nieurzędowego, prostego, potocznego języka polskiego.
16: Ona jest w stanie odczytać te intencje, czyli zamiast znać konkretną nazwę sprawy, jak na przykład decyzja o zabudowie czy wniosek o wydanie dowodu osobistego, po prostu zadajemy pytanie w sposób naturalny. Jak mam wyrobić nowy dokument osobisty? Albo zgubiłem dokumenty, co mam teraz zrobić? W tym momencie wyszukiwanie nie polega na słowach kluczowych, ale właśnie na całym zdaniu. I kieruje mieszkańcy do konkretnej sprawy do załatwienia.
15: Co z tego wynika dla mieszkańca? To, że będzie można łatwiej, szybciej, prościej znaleźć potrzebne informacje.
17: Powinien zrozumieć i kolokwialnie sformułowane pytanie, i zawile sformułowane pytanie, i też pytanie z błędami językowymi czy z literówkami. Tego uczymy nasz model.
4: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
18: Natychmiastowe i trwałe jest porozumienie USA i Iranu. Nocne ataki na Ukrainę. Polska podrywała myśliwce. 2 miliardy złotych dla szkół na pracownię sztucznej inteligencji. Poniedziałek, 15 czerwca, minęła 6. Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. Prezydent USA Donald Trump oraz premier Pakistanu Shabhas Sharif ogłosili, że USA i Iran zawarły wstępne porozumienie pokojowe. Trump powiadomił, że nakazał natychmiastowe otwarcie ciśniny Ormuz i zakończenie blokady irańskich portów. Premier Pakistanu zaznaczył, że porozumienie dotyczy natychmiastowego i trwałego zakończenia operacji wojskowych na wszystkich frontach, w tym w Libanie. Informację tę potwierdził wiceszef MSZ Iranu Kazem Gharibadi Adi, cytowany przez agencję TASIM. Urzędnik przedstawił umowę jako efekt militarnej presji Iranu i zaznaczył, że tekst porozumienia zostanie opublikowany po ceremonii podpisania, a jego zobowiązania wejdą w życie kolejnego dnia. Oznajmił jednocześnie, że Iran zatwierdził porozumienie, dopóki nie zostaną do niego włączone ostateczne żądania Teheranu. Zapowiedział też, że w ciągu nadchodzących dwumiesięcznych negocjacji Teheran będzie się skupiał na kwestii zakończenia sankcji. Wstępne porozumienie ma być podpisane w piątek. Co najmniej 18 osób zginęło, zostało rannych, a historyczny klasztor Ławra Peczerska w Kijowie stanął w płomieniach. To w rezultacie nocnego zmasowanego ataku rosyjskich rakiet i dronów. Atakowany był również Charków oraz inne miasta. Jak przekazał na telegramie mer Kijowa Witalij Kliczko, atak uszkodził linie energetyczne i pozbawił dopływu prądu 140 tysięcy mieszkańców. Alarm powietrzny ogłoszono nad ranem prawie w całej Ukrainie, a w związku z rosyjskimi atakami myśliwce podrywała także Polska. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych przekazało, że w stan gotowości postawiono także naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego. Działania miały charakter prewencyjny. Oczekiwanie od strony ukraińskiej uznania swojej winy i w zbrodniach popełnionych na Polakach na Wołyniu powinno iść w parze ze stwarzaniem szans do integracji z Unią Europejską. W ten sposób były szef polskiej dyplomacji Grzegorz Schetyna komentuje rozpoczęcie przez Ukrainę negocjacji akcesyjnych do wspólnoty. Oprócz niej kraje unijne zgodziły się na taki sam gest wobec Mołdawii. Wśród polityków od lewa do prawa nie brakuje jednak głosów, że Polska musi w tej sytuacji twardo dbać o swój interes. Tomasz Fęska.
19: Dla Polski obecność Ukrainy w Unii jest zagrożeniem przede wszystkim w kontekście jej wielkoobszarowego rolnictwa, mówi europoseł PSL-u Krzysztof Hetman.
20: Żadnej drogi na skróty. Unia Europejska to jest klub wartości, interesów narodowych, jednolity rynek europejski, który jest tak naprawdę ostatnią przewagą konkurencyjną Unii Europejskiej. To nie jest klub współczucia.
19: Tobiasz Bochański z PiS-u rozpoczęcie negocjacji akcesyjnych Ukrainy komentuje krótko.
21: Pierwszy warunek, pierwszy z licznych jest taki, że z banderą do Unii Europejskiej nie wejdą.
19: Senator Koalicji Obywatelskiej, były szef MSZ-u Grzegorz Schetyna apeluje o wyważenie racji.
22: Jak ja słyszę wypowiedzi urzędników prezydenckich, że Ukraina nie będzie w Unii Europejskiej ze względu na historię, to pokazuje brak zrozumienia tej sytuacji, bo im bardziej się dopominamy o uznanie zbrodni wołyńskiej, tym bardziej powinniśmy dawać więcej przestrzeni rozpoczęciu procesu integracji.
19: Według przewodniczącego Rady Europejskiej Antonio Costy dalsze rozszerzenie Unii to strategiczny wybór i najlepsza inwestycja w przyszłość. Tomasz Pęskę, TOK FM.
18: Samorząd lekarski z urzędu podejmie postępowanie w sprawie lekarki, która na Podkarpaciu zakopywała ludzkie płody w ogródku. Magdalena H. została aresztowana tymczasowo na 3 miesiące. Na terenie należącej do niej kiedyś posesji znaleziono 32 ludzkie płody. Postępowanie prowadzi prokuratura. Jak mówi rzecznik samorządu lekarskiego Jakub Kosikowski, czynności dyscyplinarne zostaną w tym przypadku wszczęte bez oficjalnego zawiadomienia.
23: W aspekcie złamania ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, kodeksu etyki lekarskiej i paru innych przepisów. Konsekwencje zawodu również będą tutaj weryfikowane.
18: 57-letniej lekarce grozić może od pouczenia i nagany aż do pozbawienia kobiety prawa do wykonywania zawodu. Kobieta usłyszała zarzut bezczeszczenia zwłoki i porzucenia niebezpiecznych odpadów w miejscu do tego nieprzeznaczonym. Pracownie sztucznej inteligencji znajdą się w polskich szkołach. Potrzebujemy dobrze wykształconych i świadomych relacji między technologią a człowiekiem młodych ludzi, powiedział premier Donald Tusk.
24: I podjęliśmy decyzję o przeznaczeniu blisko 2 miliardów złotych ze środków głównie europejskich na projekt Laboratoria Sztucznej Inteligencji.
18: Pracownie powstaną w wybranych placówkach rozsianych po całej Polsce.
24: 8 tysięcy szkół podstawowych otrzyma wyposażenie dla Laboratorium Sztucznej Inteligencji i 4 tysiące szkół ponadpodstawowych. Dostawy sprzętu do tych szkół już się rozpoczęły i zakończą się w drugiej połowie lipca.
18: Ma to sprawić, że dzieci i młodzież nauczą się nie tylko korzystania, ale i panowania nad narzędziami AI. Wiosenne przymrozki zdaniem plantatorów zaszkodziły zbiorom truskawek. Początek czerwca pozwolił jednak na odwrócenie tej sytuacji. Teraz spadek temperatur i deszczowa aura mogą spowodować kolejny wzrost cen.
0: Teraz przez ostatnie 10 dni mieliśmy największy wysyp wszystkiego. Teraz mamy niskie temperatury. To za nisko jest, żeby to było tego dużo. A w tej chwili cena hurtowa jest od 16 do 25 zł za łubiankę dwukilową. W detalu musimy się trochę przestawić, bo się klienci przyzwyczaili trochę taniej, ale w tej chwili sprzedajemy po 12 zł za kilo.
18: A na najniższe ceny przyjdzie poczekać do lipca, kiedy tradycyjnie przypada szczyt sezonu truskawkowego. Na koniec sport. Kamil Majchrzak triumfował po raz pierwszy w karierze w turnieju z cyklu ATP. W finale imprezy w holenderskim Hertogenbosch polski tenisista wygrał z rozstawionym z numerem drugim Australijczykiem Alexem de Minaurem 6-3, 2-6, 7-6.
2: No, granie z Alexem jest wyjątkowo trudne. Jest jednym z najtrudniejszych zawodników do mierzenia się i granie z nim wymaga grania absolutnie dobrego tenisa. Wydaje mi się, że dzisiaj to robiłem od samego początku.
18: Tak mówił po spotkaniu nasz tenisista. Kolejne informacje w TOK FM o 6.20. Teraz czas na prognozę pogody. Dziś zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami na południu kraju. Przelotne opady deszczu, miejscami burze, głównie na północnym wschodzie. Na termometrach w ciągu dnia 15 stopni w Białymstoku, 16 w Gdańsku, 17 w Łodzi i Lublinie, 18 w Szczecinie, Poznaniu, Warszawie, 19 we Wrocławiu.
4: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
1: To jest pierwszy program TOK FM. 7 minut po 6 teraz. Jest z nami dr Joanna Piechowiak z Wydziału Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Prezydent USA Donald Trump i premier Pakistanu ogłosili, że Stany Zjednoczone i Iran zawarły wstępne porozumienie pokojowe. To może zacznijmy od tego, czym jest takie wstępne porozumienie? Czy to już na pewno?
3: No jak sama nazwa wskazuje, jest ono wstępne. To znaczy ma zabezpieczyć czas. Tutaj w tym przypadku to jest 60 dni, czyli właściwie 2 miesiące prawie, na przeprowadzenie tych właściwych negocjacji i ustalenie ostatecznego kształtu traktatu pokojowego. Także czy to już jest ostateczne? Właściwie nic nie jest ostateczne, prawda?
1: No tak, ale co się zmieniło w takim razie? Bo słyszeliśmy od Trumpa już 38 razy co najmniej, jak to policzono, że pokój jest blisko.
3: No rzeczywiście pokój jest blisko, dlatego że umowa, którą zawarły Stany Zjednoczone z Iranem, właśnie via Pakistan i przy udziale też negocjatorów z Kataru, ona rzeczywiście zakłada, że w przeciągu 60 dni zostanie podpisany ten traktat pokojowy. To znaczy, że strony muszą dogadać ostatnie kwestie. Czy to się wydarzy w przeciągu tych 60 dni? Wydaje się, że jest na to duża szansa, szczególnie ze względu na to, że obie strony konfliktu są już tym konfliktem zmęczone i ani Iranowi się, jakby jego dalsze prowadzenie się nie opłaca, dlatego że Iran jest w bardzo trudnej sytuacji gospodarczej, jest bardzo mocno przyciśnięty tą amerykańską blokadą, cieśninę Ormus amerykańską, blokadą, moglibyśmy powiedzieć, tak? Ponieważ najpierw to Iran zablokował cieśninę. Z kolei w Stanach Zjednoczonych zbliżają się wybory połówkowe. Donaldowi Trumpowi i Republikanom dalsze prowadzenie tej wojny, tego konfliktu się nie opłaca. Warto powiedzieć, że właściwie tylko ta informacja dotycząca tego właśnie, że zaczynamy na poważnie rokowania pokojowe, zaczynamy się na poważnie dogadywać, spowodowała w przeciągu pół godziny do godziny spadek globalnych cen ropy Brent o 4%. Także te rynki zareagowały właściwie błyskawicznie.
1: A to jest reakcja, na którą z perspektywy tutaj Polski wszyscy czekamy. I nie tylko, właściwie w znacznej części świata. Jak sam Iran patrzy na te kwestie właśnie jako ta strona, jak pani powiedziała, zmęczona tym trwającym konfliktem? Czy Iran jest równie, czy bardziej zmęczony tym od przeciwników?
3: Myślę, że jest bardzo zmęczony, ale to, w jaki sposób przedstawiono jakby tę umowę, to przedstawiono ją jako porażkę dla Stanów Zjednoczonych i Izraela. I główne dowództwo wojskowe powiedziało, że Irańczycy wraz ze swoimi siłami zbrojnymi oraz pełnomocnikami i sojusznikami Teheranu w regionie, czyli tutaj pewnie głównie to będą Huti i Hezbollah, pokazali Stanom Zjednoczonym i Izraelowi, że te państwa nie mają innego wyjścia, jak tylko zaakceptować porażkę i poddać się. I tak naprawdę to świadczenie jest zgodne ze sposobem, w jaki irańska telewizja państwowa i w ogóle irańskie media państwowe komunikują zwykle podobne zwycięstwa Iranu. Natomiast wydaje się, że ze strony irańskiej to porozumienie nie jest porażką. Tutaj ale tak na dobrą sprawę.
1: Pani mówi, nie jest porażką, ale czy jest zwycięstwem jakiegoś rodzaju?
3: To się okaże, kiedy poznamy ostateczny kształt tego porozumienia pokojowego. Dlaczego? Dlatego, że co wiemy dzisiaj odnośnie do tego porozumienia i jego kształtu? No to wiemy, że ma nastąpić, tak jak Donald Trump powiedział, niech popłynie ropa, czyli od piątku, czyli od kiedy to porozumienie ma zostać podpisane w Szwajcarii przez obie strony, ma popłynąć ropa przez cieśninę Ormus, tak? Czyli cieśnina ma zostać uwolniona. Ale w zamian Stany Zjednoczone mają uwolnić część środków irańskich, gotówki irańskiej, tak żeby bardzo szybko tę irańską gospodarkę można było ruszyć i można było jakby ją doładować, prawda? Jak to się ładnie mówi, żywą gotówką. Co to oznacza pod kątem dyplomatycznym, to otwarcie cieśniny Ormus? Można tak naprawdę powiedzieć, że ona zostanie od piątku otwarta, ale kiedy zostanie wznowiony transport ropy i jak szybko zostaną odbudowane światowe rezerwy, no to wydaje się, że potrwa to więcej niż kilka miesięcy. Może nawet w niektórych miejscach tych miesięcy kilkanaście.
1: To taka ostatnia prosta przed sezonem zimowym.
3: No tak, ostatnia ale mamy... Chwila. Dokładnie, ale mamy na to szansę, prawda? I ta umowa zarówno dla Iranu, jak dla Stanów Zjednoczonych pokazuje, że jakby z irańskiej strony ta potrzeba kompleksowego złagodzenia sankcji i dostępu do tych zamrożonych dziesiątków miliardów dolarów może dać obecnie rządzącym Iranowi szansę na odbudowanie administracji, na polepszenie sytuacji społecznej.
1: To porozumienie jest jego skutkiem, jest także pewien podział w samym Iranie, a mam tutaj na myśli ostatnie protesty przeciwko ministrowi spraw zagranicznych Iranu. Czy to jest coś istotnego?
3: No protestują twardogłowi, prawda? Dlatego, że poprzedni Rahbar, czyli poprzedni najwyższy przywódca Iranu, jeszcze kilka miesięcy przed śmiercią powiedział, że dogadywanie się umowy ze Stanami Zjednoczonymi nie są dobrym pomysłem, są złe dla Iranu. No i część tych takich bardziej radykalnych Irańczyków, właśnie zwolenników, można powiedzieć, twardogłowych, czy właśnie zwolenników tych takich czarnych turbanów, można powiedzieć, no jest temu przeciwna, jest w ogóle przeciwna dogadywaniu się z Iranem. Czego to może być, jaka może być przyczyna tego? No też taka, że w Iranie ta sytuacja jest przedstawiana wciąż jako sukces administracji Iranu i armii Iranu. A te wszystkie problemy, które gospodarcze przede wszystkim i społeczne, które są w Iranie, są przedstawiane jako sytuacja przejściowa.
1: Co wiemy o deklaracji dotyczącej wzbogacania uranu w przyszłości, jeśli chodzi o Iran?
3: To tutaj ciężko powiedzieć. To będzie jeden z najważniejszych, tak, ale to będzie jeden z najważniejszych punktów w tym ostatecznym porozumieniu, w tym ostatecznym traktacie pokojowym.
1: Czyli
3: prawda?
1: Nad tym jeszcze trwają prace. Nie ma tak, ale nie możemy.
3: Myślę, że tak.
1: Nie możemy powiedzieć, na co się strony umówiły, czy umawiają.
3: Myślę, że nie możemy tego powiedzieć, ale jeżeli Iran będzie obstawał przy swoim stanowisku, to należałoby się spodziewać, że będzie dążył do jakby pozostania przy statusie quo, czyli tym programie irańskim jądrowym dla celów cywilnych, że nie będzie chciał, z tego zrezygnować. Warto podkreślić, jeżeli jeszcze mamy chwilkę, że w tle tego porozumienia jest konflikt w Libanie. I w tle tego porozumienia jest jeszcze jeden ważny gracz, który do tej pory nie odniósł się do tego.
1: Izrael.
3: No właśnie. Więc wczoraj Donald Trump nazwał Benjamina Netanyahu bardzo trudnym facetem. Siły Izraela przeprowadziły naloty na Bejrut, przeprowadziły ataki na południowe dzielnice Bejrutu, na Koberi. Dlaczego? Dlatego, że uzasadniono te ataki tym, że próbują zlikwidować Naima Kasema, czyli przywódcę Hezbollahu. Jakby to, w czym będzie tkwiła wartość tego porozumienia, no to jest przede wszystkim uspokojenie rynków, obniżenie cen ropy naftowej. Natomiast to, co będzie, myślę, na długo z nami zostanie takim najbardziej niebezpiecznym elementem, to jest to, że cieśnina Ormus stała się taką kartą przetargową, prawda? I tutaj zarówno dla Iranu, jak i dla Stanów Zjednoczonych zablokowanie Ormuzu i to doprowadzenie do znacznej zwyżki cen ropy i znacznego zaburzenia na rynkach międzynarodowych, no jest czymś bezprecedensowym.
1: Irańczycy się już przekonali i nauczyli, czym taka broń może skutkować, bo pamiętam jeszcze przed wybuchem tej wojny, to kwestia zamykania cieśniny była czymś abstrakcyjnym.
3: No ja sama mówiłam, zresztą też w Radiu Tok FM, że nie wydaje się, żeby to było zarówno korzystne dla Iranu. Mhm. Zresztą nie wydawało się, że Iran zaatakuje, zwłaszcza na taką skalę, państwa Zatoki. Dużo się zmieniło, prawda, w czasie tego konfliktu.
1: Bardzo dziękuję dr Anna Piechowiak z Wydziału Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Była razem z nami. Dziękuję, do usłyszenia. Przemysław Pozowski jest już w tej chwili z nami. Przemku, w paru sekundach, no w zasadzie jedynie możemy zaprosić na to, co dzisiaj w związku z Mundialem przygotowałaś, zaraz po informacjach.
5: Tak, właściwie to Michał Waszkiewicz dzisiaj za chwilę zaprosi, bo on dzisiaj tym, który będzie dyrygować, a ja będę tym, który będzie się chwalić, ile zdążył meczów obejrzeć przez weekend, dużo tych godzin było, więc my się tak zamieniamy, czasem nawet to się wszystko tak ładnie miesza, że w sumie jesteśmy prawie jak jedność. Ale tak, będziemy tu we dwóch zaraz z Michałem Waszkiewiczem i będziemy Państwu opowiadać, co się zdarzyło na Mundialu. Będzie Mundial w Tok FM.
1: To już za chwilę, a później pierwszy program gospodarczy, na który zapraszam Państwa.
4: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
6: Reklama.
7: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
8: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
7: TravistoFast i Travisto.
8: Aflofarm.
9: Na Politechnice Gdańskiej studia nie kończą się po zajęciach. Tu szybko dołączasz do kół naukowych, bierzesz udział w wydarzeniach i projektach, które naprawdę wciągają.
10: Zaczynasz działać z innymi i sprawdzasz, w którą stronę chcesz pójść, a po chwili czujesz, że to twoje miejsce.
11: Studia mogą być jedną z najlepszych przygód w życiu. Przeżyj ją z nami. Odważnie, inaczej, po swojemu. Zapraszam, rektor Krzysztof Wilda.
9: Rekrutacja trwa. Wejdź na studia.pg.edu.pl.
12: Reklama.
13: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
18: Minęła 16.20. Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. Zawarcie wstępnego porozumienia pokojowego między Iranem i USA ogłosili prezydent USA Donald Trump oraz premier Pakistanu Shehbaz Sharif. Informację tę potwierdził wiceszef MSZ Iranu Kazem Gharibab Adi. Oznajmił jednocześnie, że Iran nie zatwierdził porozumienia, dopóki nie zostaną do niego włączone ostateczne żądania Teheranu. Zapowiedział też, że w ciągu nadchodzących dwumiesięcznych negocjacji Teheran będzie się skupiał na kwestii zakończenia sankcji. Wstępne porozumienie ma być podpisane w piątek. Dziś we francuskim Evian zaczyna się trzydniowy szczyt grupy G7. To pierwsze spotkanie liderów państw najbogatszej siódemki od rozpoczęcia przez USA i Izrael wojny z Iranem. Prócz Francji, Japonii, Kanady, Niemiec, USA, Wielkiej Brytanii i Włoch i przedstawicieli Unii Europejskiej obecne będą Brazylia, Indie, Kenia oraz Korea Południowa. Do obrad jutro przyłączą się liderzy Arabii Saudyjskiej, Egiptu, Kataru i Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Przebywający z nieoficjalną wizytą w USA prezydent Karol Nawrocki ma dziś rozmawiać się na Kapitolu z liderem w większości w Senacie Johnem Thunem. W nocy na zaproszenie obchodzącego 80. urodziny Donalda Trumpa prezydent wziął udział w gali mieszanych sztuk walki przy Białym Domu. Kolejne informacje w TOK FM o 6.40. Teraz czas na sport.
13: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Sponsorem audycji jest AB Klima, wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i pomp ciepła marki Hyundai. www.abklima.pl.
25: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Efektowne zwycięstwa Niemców i Szwedów na Mistrzostwach Świata i mała wpadka Holendrów w ich pierwszym meczu. Zacznę od końca i drużyny, która pozbawiła nas szans na grę w tym turnieju. Szwecja pokonała Tunezję 5-1. Mecz klamrą spiął pomocnik Brightonu Yasin Ayari, strzelający pierwszą bramkę w siódmej, a ostatnią w 96 minucie, a po drodze do siatki trafiali jeszcze Aleksander Isak, Wiktor Jokeresz i Matthias Svanberg. Gola dla Tunezji strzelił Omar Rekik. Jeszcze efektowniej mundial rozpoczęli Niemcy od rozbicia debiutanta, czyli Curaçao aż 7-1. Choć przez chwilę dość sensacyjnie się mecz zapowiadał, bo w 21 minucie zespół z Karaibów strzelił gola na 1-1 za sprawą Livano Komenensi. Dla Niemców strzelali dwukrotnie Kai Havertz, po jednym razie Felix Nmecha, Nico Schlotterbeck, Jamal Musiala, Nathaniel Brown i Denis Undaf. Dużo więcej emocji przyniosły pozostałe dwa mecze. Holandia zremisowała 2-2 z Japonią, choć dwukrotnie prowadziła, najpierw po golu Virgila van Dijka, a potem Crescencio Somervilla. Ale najpierw wyrównał Keito Nakamura, a dwie minuty przed końcem meczu Daichi Kamada. Jeszcze dłużej kibice musieli czekać na rozstrzygnięcie w meczu Wybrzeża Kości Słoniowej z Ekwadorem. Jedyny gol padł w 90 minucie, a strzelił go Amad Diallo. Więcej o Mistrzostwach Świata już za chwilę w programie Mundial w TOK FM. Życiowy sukces Kamila Majszaka. Polski tenisista po raz pierwszy w karierze wygrał turniej rangi ATP 250. W finale imprezy w Hertogenbosch pokonał rozstawionego z numerem drugim Australijczyka Alexa de Minora 6-3, 2-6, 7-6.
26: Myślę, że wszyscy wiedzą, jak trudny jest to przeciwnik, jak wyjątkowo wybiegany, więc żeby z nim w ogóle rywalizować, musiałem grać naprawdę bardzo dobre spotkanie, zwłaszcza, że w przeszłości grałem już z nim dwa razy i dwukrotnie pokonywał mnie dość pewnie. Wiedziałem, że muszę zagrać na bardzo wysokim poziomie i w sumie od początku tak było.
25: Dzięki wygranej Majszak awansował na najwyższe w karierze 47. miejsce w światowym rankingu. Siedmiokrotny mistrz świata Lewis Hamilton z pierwszym triumfem w barwach Ferrari. Brytyjczyk wygrał wyścig Formuły 1 Grand Prix Katalonii, siódmą rundę Mistrzostw Świata. Na torze pod Barceloną na podium stanęli też jego rodacy George Russell z Mercedesa i obrońca tytułu Lando Norris z McLarena. Pecha miał lider klasyfikacji generalnej Andrea Kimi Antonelli. Włoch miał awarię bolidu na 3 okrążenia przed końcem, gdy jechał drugi. Za chwilę w TOK FM prognoza pogody.
13: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
14: Sponsorem audycji była ABKlima, wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i pomp ciepła marki Hyundai. www.abklima.pl.
15: Dziś zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami na południu kraju. Przelotne opady deszczu, miejscami burze, głównie na północnym wschodzie. Na termometrach w ciągu dnia 15 stopni w Białymstoku, 16 w Gdańsku, 17 w Łodzi i Lublinie, 18 w Szczecinie, Poznaniu, Warszawie, 19 we Wrocławiu.
16: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
17: Sponsorem programu jest JHM Development, oferujący apartamenty Bałtyk w Jastrzębiej Górze. jhmdevelopment.pl.
25: Mundial w Tok FM, Michał Waszkiewicz. Dzień dobry. Czwarty dzień Mistrzostw Świata za nami, więc czas na codzienne, wczesnoporanne podsumowanie tego, co działo się na boiskach w USA, Meksyku i Kanadzie. Tradycyjnie jeden z nas na dyżurze, drugiego trzeba cucić po nocnym oglądaniu, ale już słyszałem Przemka na antenie, więc sprawdzam. Przemek, nie zasnąłeś?
5: Nie zasnąłem, słuchałem uważnie serwisu, cieszę się z sukcesu Kamila Majchrzaka, no i tych goli trochę padło w nocy.
25: Tak, Przemek Pozowski, redakcja sportowa TOK FM, jak zawsze na posterunku. No to zacznijmy od meczu, w którym tych goli padło najwięcej. To marzenie Kopciuszka o wielkim balu i randce z księciem pewnie wciąż jest do zrealizowania. No ale zderzenie z tym piłkarskim pałacem było bolesne. Curaçao, bo tak pięknie nazywa się najbardziej tyci uczestnik mundialu w historii, no, został szorstko potraktowany przez Niemców.
5: Ale przez te 20 kilka minut mogliśmy myśleć, tutaj będzie ciekawie, tutaj będzie niespodzianka, bo przecież Curaçao wprawdzie pierwsze straciło bramkę, ale potrafiło tego swojego historycznego pierwszego gola na mundialu strzelić. Niezwykła radość tych kibiców w niebieskich koszulkach z pomalowanymi twarzami, brodami gdzieś tam widziałem w transmisji, także przez chwilę zrobiło się fajnie, no ale skończyło się to nawet wyżej niż wygrał Kamil Majchrzak tego swojego ostatniego seta z Aleksem Dyminorem, bo nie 6-1, a nawet 7-1. No takie błędy, które się nie zdarzają na mundialach pewnie mniej licznie obsadzonych w przeszłości. No chociaż może nie, no były też kiks różne, ale taki faul niepotrzebny w polu karnym pod sam koniec pierwszej połowy, który właściwie już trochę zamknął mecz, no bo było 3-1 dla Niemców. No i Niemcy, którzy grali w tych koszulkach takich nawiązujących do ich wspaniałego mundialu jeszcze z czasów, jak jeszcze byli RFN-em i wygrali we Włoszech w Italia 90, no pokazali, że są na razie tutaj drużyną, z którą się trzeba liczyć, ale umówmy
25: pierwszy,
5: się, że
25: chyba pierwszy faworyt, który na razie nie zawiódł, bo patrzymy na Brazylijczyków, remis, patrzymy na Holendrów, remis, Niemcy, no jak walec, jak to Niemcy, natomiast ekspresowo i krótko, Curaçao na razie, choć oczywiście dostało srogą lekcję futbolu, nie wyglądało na najgorszą drużynę w tym turnieju. Mam wrażenie, że lepiej niż RPA na otwarcie.
5: Tak, na pewno się na nich przyjemniej patrzyło. No ja się uśmiechałem też, bo wspomniałem ten mundial z Włoch roku 90, gdzie Niemcy z Lotarem Mateusem wygrali, a po boisku biegał gość w blond czuprynie w niebieskiej koszulce i przypominał Carlosa Valderramę, czyli Kolumbijczyka, którego wielka międzynarodowa kariera też się zaczęła właśnie na tym mundialu sprzed prawie 40 już lat. No i nie był tylko tak po prostu świetnym asystentem i świetnym piłkarzem. Natomiast samo Curaçao sprawiło wrażenie drużyny sympatycznej. To są głównie tak naprawdę piłkarze, którzy gdzieś tam się wychowywali w Holandii piłkarsko. I nie
25: no tak, gdzieś tam wypluci przez ten system. Też zabawne, że akurat wspomniany przez ciebie zawodnik z bujną czupryną, Tahiti Chong, to jedyny zawodnik z tych 26, którzy przyjechali na mundial, który w Curaçao tak naprawdę się urodził. Pozostali, tak jak mówisz, są z Holandii. W pozostałych meczach no wynik bardziej na styku, nie licząc tego ostatniego i chyba o nim krótko, no bo to takie, co by było gdyby, to ci Szwedzi, którzy zamknęli nam drogę
5: no,
25: na mundial.
5: Polska pierwszy mecz. Polska wygrała tak, ekstra. Słuchaj, no w końcu nie ma tego drugiego meczu o wszystko. 5-1 wygrywamy. Chciałby się powiedzieć, że 2 gole Lewandowski, ale jednak nie, bo to nie Lewandowski strzelił 2 gole, że jeden dołożył Kamiński, ale to jednak Jokeresz, no i tak dalej. No Tunezja tylko w pierwszej połowie jakiś tam kontakt złapała, bo po gol na 1-2 w 43 minucie. Natomiast oni zawiedli już na Pucharze Narodów Afryki, gdzie też byli wymieniani jako drużyna, która powinna zajść wysoko, a nie zaszli wysoko. No i jakiś taki ten swój zjazd cały czas mają, no bo o Szwedach przecież ja sam tutaj, bo oglądałem mecze w bardzo różnym towarzystwie, teatralnym, powiedzmy takim, no czysto koleżeńskim, tak, i tutaj słyszałem tylko, no ta Szwecja, to przecież oni w ogóle nie powinni być na mundialu, bo przecież przegrali prawie wszystkie mecze w tej swojej grupie i tylko przez ten baraż, tak jakoś naokoło, no a proszę, przyjeżdżają, są i chyba im się przypomniało też, jak już tak nawiązujemy do tych starych mundiali, USA 94, gdzie Brolin, Dalin, Patrick Anderson i Thomas Ravelli, i ci Szwedzi byli genialni wtedy w 94 roku, a zaczęli jakby po prostu przenieść.

0: bardzo dobrze, ale dziś tak zwany WKS, czyli Iworejczycy, to ekspresowo, bo musimy zaraz kończyć, ale wygrali. Ledwo wygrali.
1: Tak, no a ja jeszcze się zastanawiam, bo tyle tych meczów, 104 ma być, ja mówię, czy ja widzę podwójnie, wieczorem grali pomarańczowi, w nocy grają pomarańczowi, bo i przecież Oranie, no pomarańczowo 2-2 z Japonią, mecz strasznie nudny w pierwszej połowie, a druga już ciekawa, ładne bramki, główka Virgil van Dijk między innymi, zresztą wyrównanie też po główce, nawet takiej podwójnej, a jeżeli chodzi o Iworyjczyków i Ekwador, to już szybciutko, niby mecz na 1-0, tak jakby ktoś tylko na wynik popatrzył, a tam naprawdę było energetycznie, było ciekawie, 20 kilka strzałów, golf niemal ostatniej minucie. No i Jeboa biegał po boisku. Ekwador się mógł bardzo podobać. Jeboa, czyli piłkarz, który przeszedł przez Śląsk Wrocław, przez Raków Częstochowa, a ostatnio kibice w Wenecji krzyczeli Jeboa, Jeboa, bo on awansował z Wenecją do Serie A. Więc każda drużyna to jest historia, każdy mecz to jest historia. Jak ja kocham mundial, szkoda, że musimy już kończyć.
0: No szkoda, że musimy kończyć, też kochamy mundial, choć nie wiem, czy kocham mundial z 104 meczami. Będziemy o tym dyskutować jeszcze w kolejnych dniach. Za ten pierwszy poranny raport w tym, no de facto, drugim tygodniu mundialu bardzo ci dziękuję. Przemysław Pozowski, redakcja sportowa TOK FM, był moim gościem. Przemku, nie wiem, dobranoc. No, już go nie ma. W takim razie tyle w programie Mundial w TOK FM na start tego poniedziałku i przenosimy się do Wojtka Muzala.
2: Coś się kończy, coś się zaczyna. Mundial już za nami o tej samej porze, także jutro, a przed nami teraz pierwszy program gospodarczy.
3: Sponsorem programu był JHM Development, oferujący apartamenty Bałtyk w Jastrzębiej Górze. jhmdevelopment.pl TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Sponsorem programu jest Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
4: Sponsorem programu jest Moderna, budująca apartamenty Spot na granicy Sopotu i Gdańska.
2: Więcej płacimy za kawę, alkohole i chemię. O tym dzisiaj przeczytamy w Rzeczpospolitej. Choć tempo wzrostu cen w sklepach hamuje, są one 3,4% wyższe niż przed rokiem. Zmieniła się najmocniej drożejąca kategoria. Teraz to chemia gospodarcza. Ekonomiści podkreślają, że choć trend jest korzystny z perspektywy konsumentów, to wyhamowanie inflacji oczywiście nie oznacza spadku cen. Dla przeciętnego konsumenta oznacza to, że portfel jest obciążony nieco mniej dotkliwie niż kilka miesięcy temu, ale skumulowany efekt poprzednich podwyżek wciąż jest bardzo odczuwalny, wskazuje dr Robert Orbych z WSB Merito. Żywność drożeje wolniej niż reszta koszyka detalicznego, co wynika z faktu, że ma niską elastyczność dochodową popytu. Gdy rosną dochody, ludzie nie wydają proporcjonalnie więcej na jedzenie. W efekcie to sprawia, że ta kategoria jest szczególnie wrażliwa na konkurencję cenową. Sklepy wiedzą, że to właśnie ceny chleba, mleka czy mięsa konsument sprawdza najuważniej, więc tu konkurencja między sieciami jest najbardziej odczuwalna, podkreśla ekspert dzisiaj na łamach Rzeczpospolitej. Mapa drogowa dla polskiego atomu już zaktualizowana. Ministerstwo Energii zaprezentowało najnowszą wersję programu polskiej energetyki jądrowej. W najbliższym czasie ma go przyjąć Rada Ministrów. Dokument w pierwszej kolejności skupia się na realizacji pierwszej elektrowni jądrowej w Choczewie. Projekt realizowany przez Państwową Spółkę Polskie Elektrownie Jądrowe obejmuje budowę 3 reaktorów o łącznej mocy 3,75 GW. Projekt osiągnął ważne etapy realizacji. W grudniu 2025 roku Komisja Europejska zatwierdziła model wsparcia publicznego dla inwestycji. W marcu tego roku inwestycja tutaj pod okiem inwestora, więc polskich elektrowni jądrowych, tutaj został złożony do prezesa Państwowej Agencji Atomistyki wniosek o zezwolenie na budowę już obiektu jądrowego. Teraz jeszcze o tym, co w dzienniku Gazecie Prawnej. Rząd nie składa broni po trzecim wecie. Będzie już czwarta próba uregulowania rynku kryptowalut. ale czy ponowne złożenie projektu opartego na tych samych założeniach może przynieść inny efekt niż kolejne weto? Takie pytanie dzisiaj pojawia się w dzienniku. Prezydent Karol Nawrocki tłumaczy weto tym, że większość sejmowa ponownie przesłała mu ustawę niemal identyczną z dwiema poprzednimi, które już odrzucił. Przekonuje, że nie sprzeciwia się uregulowaniu rynku kryptoaktywów, ale nie zgadza się na przepisy, które w jego ocenie są nadregulowane.

0: inflacją i mogą wypchnąć polskie firmy za granicę. W nagraniu opublikowanym w serwisie X Nawrocki mówił, że rząd z uporem maniaka, tak się wyraził, walczy z krypto cieniem, zamiast realnie rozwiązywać problem. Wskazywał też, że z 16 poprawek zgłoszonych przez Kancelarię Prezydenta uwzględniono tylko jedną. Rząd odpowiada, że kolejne weto zostawia Polskę bez skutecznego nadzoru nad rynkiem. Minister finansów Andrzej Domański ocenił, że decyzja prezydenta jest szkodliwa dla gospodarki i bezpieczeństwa finansowego Polaków. Zapowiedział też przygotowanie czwartej ustawy, bo jak przekonywał państwo, nie może pozwolić, by rynek kryptowalut działał według zasad dzikiego zachodu. Szczegóły dzisiaj w dzienniku Gazecie Prawnej.
1: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Sponsorem programu był Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
2: Sponsorem programu była Moderna, budująca apartamenty spot na granicy Sopotu i Gdańska.
3: Reklama.
4: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
5: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 17 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów gum do rzucia marek Orbit i Airwaves. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
6: Wybierz studia na Politechnice Wrocławskiej. To uczelnia, która napędza innowacje. Zdobądź technologiczną przewagę. Czeka na Ciebie ponad 70 kierunków. Od IT i nowoczesnej medycyny po zarządzanie i projektowanie maszyn. Wejdź na rekrutacja.pwr.edu.pl i aplikuj do 10 lipca. Politechnika Wrocławska. Studiuj z nami.
7: Rynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbioz Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
8: Gotowi na Austrię pełną zachwytów? Sankt Johann in Tirol zachwyca szlakami, trasami rowerowymi i atrakcjami dla całych rodzin. A przy pobycie od 3 nocy w ramach letniej oferty Gondel Bonus skorzystacie z przejazdu kolejką gratis. Letnie wakacje w Austrii. Wypocznij tak jak chcesz. Sprawdź na austria.info/lato.
9: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
10: Daleko jeszcze?
11: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
10: Wow, jaki błękitny!
12: A to nasz hotel przy samej plaży.
11: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
12: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Scala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
11: Falkensteiner Resort Punta Scala. Tu zaczyna się lato.
13: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
14: Lidl, to się opłaca. Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
3: Reklama.
1: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: 6.41. Monika Mroczko. Zapraszam na informacje Tok FM.
15: co najmniej 18 osób zostało rannych, a historyczny klasztor Ławra Peczerska w Kijowie stanął w płomieniach. To w rezultacie nocnego zmasowanego ataku rosyjskich rakiet i dronów. Atakowany był również Charków i inne miasta. Jak przekazał na telegramie mer Kijowa Witalij Kliczko, atak uszkodził linię energetyczną i pozbawił dopływu prądu 140 tysięcy mieszkańców. Alarm powietrzny ogłoszono nad ranem prawie w całej Ukrainie. A w związku z rosyjskimi atakami myśliwce poderwała także Polska. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych przekazało, że w stan gotowości postawiono także naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego. Działania miały charakter prewencyjny. Ukraina i Mołdawia rozpoczną dziś formalne rozmowy akcesyjne z Unią Europejską. Zapoczątkują je konferencje międzyrządowe z tymi dwoma państwami, podczas których otwarty zostanie pierwszy klaster negocjacyjny. Obejmuje on kwestie takie jak praworządność, funkcjonowanie instytucji demokratycznych i reforma administracji. Samorząd lekarski z urzędu podejmie postępowanie w sprawie lekarki, która na Podkarpaciu zakopywała ludzkie płody w ogródku. Magdalena H. została aresztowana tymczasowo na 3 miesiące. Na terenie należącej do niej kiedyś posesji znaleziono 32 ludzkie płody. Postępowanie prowadzi prokuratura. 57-letniej lekarce grozić może od pouczenia i nagany, aż do pozbawienia kobiety prawa do wykonywania zawodu. Kobieta usłyszała zarzut bezczeszczenia zwłok i porzucenia niebezpiecznych odpadów w miejscu do tego nieprzeznaczonym. Kilkadziesiąt tysięcy osób przeszło w jubileuszowej Paradzie Równości w Warszawie, która w tym roku świętowała swoje 25-lecie. Brały w niej udział m.in. Patrycja i Małgorzata, jedne z pierwszych kobiet w Polsce, których ślub zawarty za granicą został uznany przez państwo polskie, oraz Miłosz, który wraz ze swoim mężem wciąż czeka na transkrypcję aktu małżeństwa zawartego w Niemczech. W rozmowie z TOK FM zgodnie oceniają, że Polska przeszła długą drogę od czasu pierwszej parady w 2001 roku i dziś społeczeństwo jest bardziej otwarte na pary homoseksualne niż politycy, którzy krajem rządzą.
16: Otwieram 25. jubileuszową Paradę Równości.
17: Bardzo się cieszę, że ta zmiana zachodzi, że osoby queerowe, nastoletnie nie muszą już się tak bardzo bać, że powstają sieci wsparcia psychologicznego w całej Polsce. Jednocześnie sfera polityczna jest bardzo w tyle, nadal robi z nas zakładników politycznych rozgrywek.
18: Ale co jest budujące i piękne, to właśnie ten taki permanentny zryw społeczny, bo społeczeństwo jest gotowe, naprawdę jest gotowe.
19: Wy już otrzymałyście transkrypcję swojego aktu małżeństwa?
17: Cały czas czekamy na skutki prawne transkrypcji, tutaj przede wszystkim na decyzję Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.
19: To jest na etapie, kiedy czekasz na ten dokument i pewnie perspektywa ta sama, to znaczy będzie papier, ale...
20: No właśnie, będzie papier i będziemy walczyć o równość małżeńską. To jest w ogóle bardzo symboliczny rok, bo jest 25 lat Parady Równości, 25 lat kampanii przeciw homofobii, ale też przede wszystkim 25 lat równości małżeńskiej w Holandii. Holandia nadal istnieje.
15: Z uczestnikami pochodu rozmawiał reporter TOK FM Tomasz Fęska. Deszcz i burze możliwe dzisiaj w północnej, centralnej, a także południowej części kraju. Na termometrach w ciągu dnia 15 stopni w Białymstoku, 17 w Łodzi i Lublinie, 18 w Szczecinie i Warszawie, 19 we Wrocławiu.
1: Autopromocja.
21: Poranne bieganie, afirmacje przed lustrem i rytuały z Instagrama, na które nie masz ani czasu, ani siły, ani ochoty. A dbanie o dobrostan wpisane jest jako kolejny punkt do odhaczania na liście zadań. To niestety tylko buduje kolejną presję. A o tym, co naprawdę daje szczęście, w najbliższym programie. Dobrostan już dziś o godzinie 10.40. Małgorzata Waszkiewicz, zapraszam.
1: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
0: To jest pierwszy program TOK FM. 15 minut do godziny 7. Jest z nami Jarosław Kociszewski, redaktor naczelny magazynu New.org.pl, reprezentujący Fundację Bezpieczeństwa i Rozwoju StratPoints. Dzień dobry.
22: Dzień dobry.
0: Stany Zjednoczone zawarły wstępne porozumienie pokojowe z Iranem. Czy to jest początek końca, a może po prostu koniec tej wojny?
22: Jesteśmy w obszarze inshallah, czyli jak Bóg da. Naprawdę bardzo nie wiemy, niewiele wiemy. To znaczy Donald Trump ogłosił deal, Irańczycy potwierdzili, podpisanie ma odbyć się w Genewie w piątek, 19 czerwca. I w sumie niewiele więcej wiemy. To znaczy Trump stwierdził, że ropa powinna zacząć, ma zacząć płynąć, albo zaczyna płynąć przez cieśninę Ormus, ale tutaj pojawiają się różnice, bo Trump stwierdził, że bez żadnych przeszkód, natomiast Irańczycy podkreślają, że będą pobierać opłaty, bo na ich warunkach. Obie strony wydają się być zgodne, że w ciągu 60 dni ma zostać zawarte ostateczne porozumienie, ale jak dużo już uzgodniono, tego również nadal nie wiemy. Mają działania zbrojne zostać przerwane w całym regionie, czyli włączając Liban, ale tutaj z kolei Izraelczycy, którzy tam walczą, twierdzą, że nie są stroną porozumienia, więc nie jest jasne, czy przestaną strzelać, czy Donald Trump wymusi posłuszeństwo na Netanyahu, a jeżeli nie, to co się dalej wydarzy. Także więcej nie wiemy niż wiemy, natomiast rzeczywiście należy moim zdaniem trzymać kciuki, bo Donald Trump szuka drogi zakończenia wojny, wyjścia z zagmatwanej sytuacji, w którą dał się wpuścić na początku roku.
0: A czy Stany Zjednoczone z Izraelem osiągnęły swoje cele w tej wojnie, skoro mówimy o jej zakończeniu?
22: Wygląda na to, że absolutnie nie. To znaczy, z zastrzeżeniem tego, że nie wiemy, co jest w porozumieniu, jak również kompletnie nie wiemy, jak daleko posunęły się rozmowy nad ostatecznym zakończeniem. Natomiast widać, że z wojny na poziomie strategicznym Iran wychodzi zwycięsko. To znaczy przecież Izrael i Stany Zjednoczone zapowiadały zmianę reżimu w Teheranie. Nie dość, że to się nie wydarzyło, to jeszcze w Iranie mamy przesunięcie w stronę może nie tyle bardziej radykalnej polityki, co bardziej siłowej, bardziej zbrojnej. Kompletnie nie ma mowy w tym porozumieniu o rozwiązaniu sporu wokół programu nuklearnego. To znaczy nie wiemy, czy jest może w ten sposób. Nie mówiąc o tym, że słowem nie ma mowy o porozumieniu, o programie rakietowym. Także nadal więcej nie wiemy niż wiemy i należy mieć nadzieję, że ten konflikt dobiega końca. Natomiast nic nie wskazuje na to, aby Amerykanie i Izraelczycy osiągnęli to, co osiągnąć zamierzali, to przystępując do wojny.
0: Może inaczej. Czy Stany Zjednoczone w ramach tej kosztownej wojny, która kosztowna była dla Stanów Zjednoczonych w sensie takim militarnym, ale dla nas wszystkich także, tankujących na stacjach benzynowych, czy Stany Zjednoczone cokolwiek załatwiły?
22: Nic na to nie wskazuje. Nic na to nie wskazuje, to znaczy Iran został poważnie obtłuczony w cudzysłowie, to znaczy poniósł bardzo poważne straty, natomiast przecieki, które się pojawiają, nieoficjalne informacje mówią o tym, że umowa ostateczna ma tworzyć fundusz na odbudowę kraju, czyli w zasadzie mówimy o reparacjach, ze strony USA, które tak się nie nazywają, ale w dużej mierze do tego miałyby się sprowadzać, jeżeli taki punkt rzeczywiście zostanie uzgodniony. Więc nie dość, że wrogi wobec Stanów reżim nie został obalony, to bardzo możliwe, że na skutek wojny zostanie wręcz wzmocniony. W tej chwili, jeżeli uda się rzeczywiście przywrócić ruch w cieśninie Ormus, tutaj znowu ze znakiem zapytania, to wojna spowodowała, że Iran ma w ręku narzędzie sprawdzone wywierania presji na resztę świata. Innymi słowy, kolejny punkt dla Iranu. Nic nie wskazuje na to, żeby na skutek tej wojny państwa arabskie, państwa Zatoki Perskiej miały zbliżyć się do Izraela, czyli rozszerzyć porozumienia abrahamowe, na czym zależało Izraelowi i Trumpowi. Iran wychodzi wzmocniony, więc w sposób naturalny grawitacja przesuwa kraje Zatoki Perskiej w stronę Iranu, a nie w stronę Izraela.
0: Trump określa Netanyahu jako trudnego faceta. To są jedne z ostatnich wypowiedzi. Jaka jest rola Izraela w tym porozumieniu i czy Netanyahu może jeszcze tutaj coś zepsuć?
22: Mówiąc o trudnym facecie, to jest ten cenzuralny cytat. Trump używał dużo ostrzejszych słów.
0: A nie używając ostrzejszych słów, jakby pan doprecyzował to?
22: To znaczy, Netanyahu jest może nie tyle nieprzewidywalny, co poza kontrolą Netanyahu, poza kontrolą Trumpa, a Izraelczycy są przerażeni tym, że Trump nie konsultował z nimi. To znaczy, w mediach izraelskich pada nawet sformułowanie katastrofa strategiczna dla Izraela. Więc porozumienie, które...
0: To porozumienie, że to jest katastrofa. Znaczy,
22: to porozumienie jest katastrofą dla Izraela, dlatego że ono przynajmniej na razie wygląda na to, że nie załatwia nic z perspektywy izraelskiej. To znaczy, nie pozbawia Iranu programu rakietowego, prawdopodobnie nie pozbawia trwale programu nuklearnego, nie wiemy, co ma się wydarzyć ze wzbogaconym uranem, a ma wiązać Izrael i uniemożliwiać mu swobodę działania, na przykład w Libanie. Więc tutaj, patrząc na historię działania Netanyahu, tak, on ma możliwość, albo przynajmniej może próbować storpedować to porozumienie. Z jednej strony będzie zachwycał się Trumpem i jego zdolnościami, bo to jest jego sposób działania, mówienie amerykańskim prezydentom tak, ale, więc zgodzi się na wszystko, ale postawi gdzieś jakieś warunki, które mogą porozumienie wysadzić w powietrze. Może się okazać, że znowu Izraelczycy zbombardują Bejrut w taki sposób, że Iran już nie będzie mógł tego na przykład przełknąć. Też Iran nie jest tutaj, to też trzeba jasno powiedzieć, gołąbkiem pokoju. To znaczy, Irańczycy nie ufają Amerykanom, nie ufają Izraelczykom jeszcze bardziej. Mhm. W związku z tym z dużą nieufnością będą podchodzili do każdego porozumienia i będą patrzyli, czy nie jest to próba oszukania ich. W związku z tym, jeżeli Izraelczycy postanowią mimo wszystko eskalować wojnę w Libanie, Teheran nie będzie w którymś momencie w stanie tego puścić płazem, zaangażuje się, a więc znowu osiągnięcie tego ostatecznego porozumienia w ciągu 60 dni nadal nie jest pewne. Mhm.
0: Wiceprezydent J.D. Vance mówi, że będzie brał udział w ceremonii podpisania porozumienia w ten piątek. Jak pan sobie to wyobraża, tę uroczystość? To znaczy, przedstawiciel USA i przedstawiciel reżimu w Iranie, którego przywódca duchowy został zabity w pierwszych dniach tej wojny, sobie tak ręce podadzą?
22: No to by było fantastyczne. A gdyby jeszcze tam poleciał Donald Trump i prezydent Iranu, albo zapewne najwyższy przywódca nowy tego nie zrobi, by było jeszcze lepiej. To znaczy, trzeba pamiętać, że porozumienia pokojowe zawierają ze sobą państwa wrogie, a nie przyjaciele. I w związku z tym, żeby zawrzeć pokój, w którymś momencie politycy, którzy jeszcze do niedawna dawali rozkaz strzelania do siebie, podają sobie ręce. Więc gdyby rzeczywiście taka symboliczna ceremonia miała miejsce, to należałoby się cieszyć. W przeszłości również na Bliskim Wschodzie takie rzeczy się działy. No w końcu prezydent Egiptu, Sadat, poleciał do Jerozolimy w sytuacji, w której oba kraje były w stanie wojny. Podał ręce Izraelczykom, przemówił w Knesecie, co rozpoczęło proces pokojowy prowadzący do negocjacji w Camp David i ostatecznego zakończenia wojny. Więc rzeczy się dzieją i może, to jest ten element nieprzewidywalności Donalda Trumpa, może akurat Trump będzie tym, który przejdzie do historii, kończąc wojnę między, czy kończąc konflikt między Stanami Zjednoczonymi a Iranem, czego wszyscy powinniśmy sobie życzyć.
0: Bardzo dziękuję. Jarosław Kociszewski, redaktor naczelny magazynu New.org.pl, Fundacja Bezpieczeństwa i Rozwoju StratPoints. Do usłyszenia. Dobrego dnia i dobrego
22: dziękuję
0: tygodnia.
22: Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
0: 7:04 w tej chwili. I to już są ostatnie chwile pierwszego programu TOK FM dzisiejszego, a jednocześnie za chwilę poranek TOK FM. Dominika Wielowiejska już przygotowana do programu. Dzień dobry, Dominiko.
2: Tak jest, chociaż muszę Państwu powiedzieć, że ta rozmowa, którą właśnie zakończyłeś, była mega ciekawa, więc oczywiście polecamy wszystkim do słuchania w aplikacji TOK FM.
0: W aplikacji TOK FM, na stronie tokfm.pl.
2: Tak.
0: Każda rozmowa, czy w poranku, czy w pierwszym programie, czy w jakiejkolwiek
2: jest
0: innej audycji,
2: jest dostępna tamże. A jeśli chodzi o poranek TOK FM, to po 7:20 gościem będzie Rafał Komarewicz, poseł Klubu Parlamentarnego Centrum. Po 7:40 Igor Tuleja, sędzia Sądu Okręgowego. Po godzinie 8:00 Krzysztof Bosak, wicemarszałek Sejmu z Konfederacji. A po godzinie 8:20 Magdalena Kałczyńska i Jacek Niezienkiewicz.
0: Tak jest plan. Po 7:00 poranek TOK FM i Dominika Wielowiejska. Dziękujemy Państwu za dzisiejsze spotkanie w pierwszym programie TOK FM. Jana Cech realizowała tę audycję. Róża Rumińska jest jej wydawczynią, a ja nazywam się Wojciech Muzal. Dobrego dnia Państwu życzymy i do usłyszenia. Jutro spotykamy się o stałej porze, o godzinie 5:00.
1: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
4: System energetyczny Ukrainy jest zrujnowany. Nie ma elektrociepłowni, która by nie ucierpiała. Jedyne, co ratuje na dany moment sytuację, to są elektrownie jądrowe, które także są atakowane.
5: Zimno, jest bardzo zimno. Mniej więcej jak 10 stopni w mieszkaniach jest temperatura.
23: To takie punkty ogrzewania mobilne, gdzie ludzie mogą pójść i dostać prąd i podładować swój telefon. Tam jest ciepło.
24: Kremu uwaga Kijowo.
25: Szczególną uwagę poświęcamy Kijowowi, bo tam sytuacja jest najtrudniejsza. Skierujemy dodatkowe ekipy naprawcze do miasta.
1: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
3: Reklama.
26: Gabinet masażu, słucham.
27: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
26: Cześć, a co się dzieje?
27: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
26: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
27: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
26: Kochana, sam go stosuję.
28: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
29: Ale sztosy!
30: Ale co?
29: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
31: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno. Multirabatu w Media Expert.
32: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
33: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
34: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
33: TravistoFast i Travisto.
1: Aflofarm.
3: Reklama.
1: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
35: Natychmiastowe i trwałe jest wstępne porozumienie USA i Iranu. We francuskim Evian rozpoczyna się szczyt państw G7. Szwajcarzy negatywnie o ograniczeniu migracji. Poniedziałek 15 czerwca, minęła 7:00. Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. Jest przełom w konflikcie Stanów Zjednoczonych z Iranem. Oba kraje zawarły wstępne porozumienie pokojowe. Strony zadeklarowały natychmiastowe i trwałe zakończenie działań wojennych, przekazał premier Pakistanu, który mediował w rozmowach. Doniesienia potwierdził też Donald Trump za pośrednictwem mediów społecznościowych. Marcin Starzec.
6: Działania wojenne na wszystkich frontach, także te w Libanie, mają ustać natychmiast. Trump ogłosił umowę wpisem na platformie Truth Social i napisał: niech ropa popłynie. Teheran potwierdził, że cieśnina Ormuz jest otwarta dla statków handlowych. Przez najbliższe 60 dni mają teraz trwać rozmowy o szczegółach porozumienia, w tym o irańskim programie broni atomowej. A ceremonia podpisania umowy ma odbyć się w najbliższy piątek w Szwajcarii, mówi wiceprezydent J.D. Vance w wywiadzie dla Fox News. Z pewnością planuję tam być, ale możliwe, że sam prezydent będzie obecny. Wiemy, że przed nami jeszcze wiele pracy, ale to wielkie zwycięstwo dla Amerykanów. Agencja Reutera podała, że informacja o zawarciu porozumienia została przekazana również przez irańską telewizję państwową. Marcin Starzec, TOK FM.
35: Przebywający z nieoficjalną wizytą w USA, prezydent Karol Nawrocki będzie dzisiaj rozmawiał na Kapitolu z liderem większości w Senacie, Johnem Thunem. Jutro Nawrocki spotka się z Polakami w centrum Jana Pawła II na Florydzie. Nawrocki udał się do USA na zaproszenie obchodzącego 80. urodziny Donalda Trumpa. Prezydent w nocy wziął udział w gali mieszanych sztuk walki przy Białym Domu. Spotkał się też z Polonią. Co najmniej 18 osób zostało rannych w nocnych rosyjskich atakach na Kijów. W płomieniach stanął historyczny klasztor Ławra Peczerska. Brutalny atak na naszych ludzi i nasze dziedzictwo. Oto prawdziwe oblicze rosyjskich prawosławnych wartości, napisała na platformie X premier Ukrainy Julia Swedrydenko. Do modlitw w intencji ocalenia klasztoru wezwał metropolita Kijowa Epifaniusz. Według władz miasta atak dronów nadlatujących z różnych kierunków spowodował znaczne szkody. Mer Kijowa Witalij Kliczko przekazał, że Rosjanie uszkodzili linie energetyczne i pozbawili prądu 140 tysięcy mieszkańców. Alarm powietrzny ogłoszono nad ranem prawie w całej Ukrainie. Wojny, globalna nierównowaga makroekonomiczna, surowce krytyczne i regulacje cyfrowe będą tematami szczytu grupy G7 rozpoczynającego się dzisiaj we francuskim Evian. Paryż chce, by jego przewodnictwo doprowadziło do podjęcia konkretnych działań w tych dziedzinach. Grzegorz Kozioła.
7: W jednej z sesji roboczych mają wziąć udział prezydenci Ukrainy Wołodymyr Zełenski oraz USA Donald Trump. Jak się podkreśla, będą to też pierwsze obrady G7 od rozpoczęcia wojny z Iranem. W Evian oczekiwani są także szefowie wielkich firm technologicznych zajmujących się rozwojem sztucznej inteligencji. Szczyt nad Jeziorem Genewskim będzie trwał 3 dni. Oprócz wojska zabezpieczać go będzie ponad 13 tysięcy policjantów i żandarmów, informuje Emmanuel Dibé, prefektka Departamentu Górna Sabaudia. W pobliżu bezpośredniego obszaru szczytu w Evian i sąsiednich miastach znajduje się tak zwana czerwona strefa. To w niej spotkają się przywódcy 7 państw grupy oraz pozostali szefowie państw i rządów. Strefa ta jest całkowicie zamknięta i dostępna wyłącznie dla osób akredytowanych. Do 2014 roku w spotkaniu grupy uczestniczyli także przywódcy Rosji. To się jednak zmieniło po napaści tego kraju na Ukrainę. Grzegorz Kozieł, TOK FM.
35: Szczyt G7 to międzynarodowe forum organizowane corocznie z udziałem przywódców Kanady, Francji, Niemiec, Włoch, Japonii, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych. W charakterze gości pojawiają się też przewodniczący Rady Europejskiej i Komisji Europejskiej. Szwajcarzy najprawdopodobniej odrzucili pomysł ograniczania liczby mieszkańców w kraju do 10 milionów. Wstępne wyniki wczorajszego referendum wskazują, że prawie 53% głosujących odrzuciło wniosek skrajnie prawicowej szwajcarskiej partii ludowej. Frekwencja przekroczyła 57%, ale Szwajcarzy są w tej sprawie podzieleni.
7: Nie obawiam się, że inicjatywa przejdzie, ale fakt, że prawie 50% głosujących uważa ją za dobrą, mówi nam coś o tym, że musimy działać. Musimy działać i musimy potraktować niektóre z tych obaw poważnie. Dochodzimy do punktu, w którym jeśli masz łódź przeznaczoną dla 150 osób i zabierzesz na pokład 250 osób, to jest to przesada. Ale jeśli zabierzesz 350 osób, to zatoniemy. Może to głupi sposób myślenia, ale nie sądzę, żeby był błędny. Nadchodzi czas, kiedy trzeba zaakceptować, że muszą istnieć jakieś granice.
35: Ograniczenie liczby ludności wiązałoby się z wymówieniem przez Szwajcarię w ciągu dwóch lat porozumienia o wolnym przepływie osób z Unią Europejską i mogłoby zaszkodzić dwustronnym relacjom. Wspólnota jest głównym partnerem handlowym Szwajcarii. Dzisiaj zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami na południu kraju, przelotne opady deszczu, miejscami burze, głównie na północnym wschodzie. Na termometrach w ciągu dnia 15 stopni w Białymstoku, 16 w Gdańsku, 17 w Łodzi i Lublinie, 18 w Szczecinie, Poznaniu i Warszawie, najcieplej we Wrocławiu, tam 19 kresek.
1: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
2: Dominika Wielowiejska, witam Państwa i zapraszam na poranek Tok FM. Zaczynam od przeglądu prasy i portali internetowych, a ja zacznę od tygodnika Sieci. I nawet mam taki apel, może Państwa zaskoczę, żeby wszystkie portale te słowa, które teraz przytoczę, zacytowały. Uwaga! Bronisław Wilsztejn, dla Państwa informacji, jest to członek kapituły Orderu Orła Białego. Także oczywiście kawaler Orderu Orła Białego, a jego felieton w tygodniku Sieci nosi tytuł Leszek Miller – autorytet. Uczynienie z Leszka Millera autorytetu tylko dlatego, że powtarza moskiewskiej antyukraińskiej propagandy, to jest nie do przyjęcia, zdaniem Bronisława Wilsztejna. Były premier to PZPR-owski aparatczyk, który osobiście przywoził do Polski pieniądze z Moskwy dla zasilenia postkomunistycznej partii. Także w III RP działał przeciwko polskiemu interesowi na rzecz Rosji. Od lat, aby uwiarygodnić putinowską wersję, kłamie, manipuluje i obraża. Ma na koncie poważne działania na rzecz Rosji, które były wymierzone w polską rację stanu. Leszek Miller usprawiedliwia rosyjską agresję i tu cudzysłów ludobójstwem, którego mieli dokonywać w Donbasie Ukraińcy. Ja dysponuję z danymi z ONZ, to cytat właśnie z Millera, który mówi tak: ja dysponuję danymi z ONZ, 16 tysięcy rosyjskojęzycznych Ukraińców zostało zabitych, często w bardzo okrutny sposób, przez te nacjonalistyczne bojówki, które zareagowały tak po Majdanie, czując się silne i zdolne do wszystkiego. I teraz Bronisław Wilsztejn komentuje: to jest po prostu kłamstwo. Jedyny raport ONZ na temat ofiar w Donbasie został opublikowany w styczniu 2022 roku. Szacuje on, że w latach 14-21 w wyniku walk na wschodzie Ukrainy zginęło między 14 a 14,4 tysiąca osób, 3,4 tysiąca cywilów, około 4,4 tysiąca ukraińskich żołnierzy i ponad 6 tysięcy członków grup zbrojnych. Nic nie ma o zabijaniu rosyjskojęzycznych mieszkańców przez ukraińskie bojówki. To Miller ogłosił, że seria rozpoznanych przez polski kontrwywiad rosyjskich prowokacji, głównie podpaleń, mogła zostać dokonana przez Ukraińców. Rozpowszechniał fałszywkę, zgodnie z którą Zełenski miał zadeklarować, że nie wie, co się stało sumą 200 miliardów dolarów pomocy dla Ukrainy. W rzeczywistości prezydent Ukrainy powiedział, że suma podana przez Trumpa jest zawyżona i nie wie, skąd się wzięła. Fakt, że antyukraińskość Millera czyni go autorytetem polskiej prawicy, mówi przede wszystkim wszystko o niej samej. I to są bardzo ważne słowa, bo zapewne Państwo zdołali dostrzec rozmaite wypowiedzi prawicowych komentatorów, którzy się zachwycają Leszkiem Millerem ze względu na jego antyukraińskość. Nagle on w ich oczach stał się wielkim patriotą. Tymczasem w moim odczuciu właśnie ten felieton Wilsztejna jest bardzo ważny, ponieważ podsycanie nastrojów antyukraińskich jest sprzeczne z polską racją stanu. I jeżeli Wilsztejn chce temu zapobiec, to ja będę mu kibicować. A ważne jest, żeby ten wątek po stronie prawicy się nie rozwijał. Ja chcę jeszcze tylko dodać postscriptum, które Bronisław Wilsztejn zamieścił w tym felietonie i pisze tak. W Kanale Zero Robert Mazurek ogłosił, że jako członek kapituły Orderu Orła Białego buńczucznie zapowiadałem, tu cudzysłów, rozumiem, to jest cytat z Mazurka, iż zagłosuję przeciw odebraniu Orderu Zełenskiemu, a potem głosowałem za. Nie zapowiadałem niczego, nikomu, zwłaszcza Mazurkowi. Nie zwierzałem się z tego, jak głosowałem. Nieznajomość rzeczy sprzyja mocnym sądom, czego całość felietonu Mazurka jest demonstracją. Odwagi, autorze, jeszcze dużo przed tobą. Podkreślę to jeszcze raz. Rzeczywiście po stronie prawej następuje taki zwrot w stronę antyukraińskości. To jest bardzo niebezpieczne. PiS wspierał Ukrainę i teraz próbuje na zasadzie takiej walki z Konfederacją przejść na pozycje antyukraińskie, głównie po to właśnie, żeby zabrać Konfederacji wyborców. Moim zdaniem to jest bardzo szkodliwa tendencja. I jeszcze chcę Państwu zacytować tekst Piotra Gulsztyna, także w tygodniku Sieci. I Kursztyn pisze tak: gdyby Czarnek i jego inni koledzy szli dalej w retoryce krytycznej wobec Zełenskiego, to mogliby wpaść w pułapkę kwestionowania osiągnięć własnych rządów. Takie niebezpieczeństwo istniało, bo w PiS jest widoczna tendencja specyficznego ścigania się z Konfederacją, takiego, w którym politycy Prawa i Sprawiedliwości próbują przejmować pewne cechy konfederackiej retoryki. Wiadomo, że trochę takiej rywalizacji musi być, ale tu zostały zachwiane proporcje. Rywalizacja może dotyczyć kilku punktów w sondażach, ale jaki jest sens, aby PiS udawało, że jest podróbką Konfederacji? Nie do końca zmieniając temat, bo jeszcze tylko chciałam Państwu zareklamować wywiad z Timothy Snyderem w Newsweeku. Rozmowę przeprowadził Sławomir Sierakowski i Snyder mówi tak: trzeba traktować Ukraińców jak partnerów i sojuszników, nawet kiedy popełniają błędy, i pamiętać, że oni każdego dnia tracą na wojnie ludzi, także dlatego, żeby w Polsce można było normalnie żyć. Przypomnę Państwu, że wciąż nie wiemy, co orzekła kapituła Orderu Orła Białego, w której zasiada m.in. Bronisław Wilczeń i Zofia Romaszewska. Pałac Prezydencki to ukrywa, a prezydent Karol Nawrocki wstrzymał się z decyzją o odebraniu Orderu Orła Białego Wołodymirowi Zełenskiemu. Podejmie decyzję, gdy wróci z Waszyngtonu. Nie jest to wariant, gdy wróci z Radomia, ale kto wie? Kto wie? Chciałam Państwu zareklamować także tekst Wojtka Czuchnowskiego w Gazecie Wyborczej, bo rzeczywiście takie sprawy naprawdę muszą być wyjaśnione i prześwietlone. Oto okazuje się, że dyrektorzy z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego najpierw wybrali syndyka do obsługi przejętych przez państwo banków, potem nadzorowali jego czynności, a po zakończeniu pracy w Bankowym Funduszu Gwarancyjnym przeszli na pensję u syndyka. No nie, to jest jednak mega skandal, niedopuszczalne. Jestem naprawdę zaskoczona, że takie praktyki mogą mieć miejsce. Śledztwo w tej sprawie od kilku miesięcy prowadzi prokuratura regionalna we Wrocławiu. 4 maja tego roku zyskała ważny argument w postaci decyzji ministra sprawiedliwości o zawieszeniu uprawnień Marcina Kubiczka, syndyka masy upadłościowej Getin Noble Banku i Idea Banku. W uzasadnieniu decyzji Ministerstwa Sprawa Urzędników BFG zajmuje cały rozdział, a słowo korupcja odmieniane jest na wszelkie sposoby. Oczywiście te osoby się bronią taką oto tezą, że w gruncie rzeczy zasada ustawy antykorupcyjnej, że nie wolno najpierw wydawać decyzji pozytywnych wobec jakiegoś podmiotu, a potem się w tym podmiocie zatrudniać, że to ich nie dotyczy. Ale chyba sami Państwo widzą, że naprawdę jest to sytuacja skandaliczna. Nie chciałabym, żeby jednak osoby, które odpowiadają za pracę Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, no i poniosły, przynajmniej zostały w tej sprawie napiętnowane. Chcę jeszcze Państwu zwrócić uwagę na tekst na pierwszej stronie dziennika Gazety Prawnej. Rząd ujawnia, ile podatku ucieka dzięki fundacjom rodzinnym. Będzie kolejna próba zmiany przepisów. Co roku miliardy złotych dochodów są zwolnione z podatku dochodowego. To skutek funkcjonowania fundacji rodzinnych. W 2025 roku było to 15,3 miliarda złotych dochodów. Do budżetu państwa nie wpłynęło blisko 3 miliardy złotych. Ministerstwo Rozwoju i Technologii opublikowało właśnie projekt przeglądu pierwszych 3 lat obowiązywania ustawy o fundacji rodzinnej. Przygotowywało go razem z resortem finansów. Z przeglądu wyłania się wniosek, że fundacje rodzinne służą nie tylko do ochrony rodzinnego majątku i przekazania go sukcesorom, lecz także do optymalizacji podatkowej. Prawdę powiedziawszy, to jak ktoś dopiero teraz odkrył, że to służy optymalizacji podatkowej, to gratuluję spostrzegawczości, bo chyba na zdrowy rozum było oczywiste, że właśnie temu będą służyć te fundacje. Ale muszę Państwu powiedzieć, że o ile generalnie uważam, że system powinien być uszczelniony, to na drugą nóżkę chciałabym dodać, że jestem ciekawa, jaki był efekt działania fundacji rodzinnych. To ta instytucja została wprowadzona za czasów Prawa i Sprawiedliwości. W tym sensie oszacowanie tego, ile rodzin postanowiło zostawić swoje pieniądze tutaj w Polsce, właśnie w tych fundacjach rodzinnych, zamiast je wyprowadzić, dajmy na to, do Wiednia czy do Liechtensteinu, bo tak zazwyczaj zamożni ludzie robili. Więc pytanie, czy te przepisy przyczyniły się do tego, że majątki najzamożniejszych Polaków jednak w dużej mierze ostały się tutaj w Polsce. To jest punkt pierwszy. Słyszałam też taką informację, że zdarzają się i rodziny, które wybierają Polskę jako siedzibę swoich fundacji. To też byłoby bardzo ciekawe. No i jestem po prostu ciekawa, czy taki raport mógłby powstać i czy faktycznie jednak można mówić tylko i wyłącznie o stratach z tytułu właśnie wejścia w życie przepisów o fundacjach rodzinnych. Chcę Państwu jeszcze zwrócić uwagę na tekst Andrzeja Łomanowskiego w Rzeczpospolitej. W kremlowskiej elicie zaczyna się rozłam z powodu wojny. Znak zapytania. No właśnie, pytanie. Czy tak jest? Od ponad tygodnia nikt nie widział Elwiry Nabiuliny, bankowca, który jest dla Władimira Putina kluczowym pionkiem w finansowaniu jego wojny z Ukrainą. Sprzed jej domu zniknęła rządowa ochrona, poinformował jeden z niezależnych rosyjskich dziennikarzy. Wiaczesław Siriajew uważa, że to znaczące. Tenże dziennikarz, kobieta, dzięki której rosyjska gospodarka nie rozpadła się z powodu wojny, nie pojechała na prestiżowe dla rosyjskiego lidera petersburskie forum ekonomiczne, a potem nie pojawiła się na naradzie z samym Władimirem Putinem. Czas na przegląd prasy już minął. Ja zapraszam Państwa na informacje. Po informacjach Rafał Komarewicz, poseł Klubu Parlamentarnego Centrum. Po 7.40 sędzia Igor Tuleja. Po godzinie 8.00 Krzysztof Bosak, jeden z liderów Konfederacji.
8: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
9: Jakim majątkiem dysponują diecezje w Polsce? Ile zarabiają księża? Gdzie trafiają pieniądze z tacy?
10: Obecnie Kościół katolicki w Polsce jest utrzymywany w znaczącej mierze przez emerytów i rencistów. Będzie w Polsce się pojawiał problem utrzymania proboszczów i wikariuszy w tych regionach Polski, gdzie mamy biedne, wyludniające się parafie wiejskie. Całkowita przejrzystość jest nieuchronna. Im szybciej to wprowadzimy, tym lepiej.
9: Tajemnice Kościoła na tokfm.pl i w aplikacji Tok FM. Marta Zdanowska, zapraszam.
8: Autopromocja.
11: Reklama.
12: RTV Euro AGD.
13: Jak okazje?
12: To w euro!
13: Emocje rosną!
12: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
14: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
15: Skoda.
16: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
17: Barbara, kupiłem taniej!
32: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
0: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na CCC.eu.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Wszystkie łososie wędzone Nautica 100 gramów. Drugi tańszy produkt aż 60% taniej. A z kuponem Lidl Plus. Mleko łowickie UHT 3,2%, 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A teraz złoty 65 przy zakupie 6 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
3: Reklama.
11: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
35: Minęła 7.20. Monika Mroczko. Zapraszam na informacje TOK FM. Według najnowszych informacji ukraińskich władz, w nocnych zmasowanych rosyjskich atakach na Kijów i Charków zginęło co najmniej 9 osób, a około 30 zostało rannych. W obu miastach po atakach wybuchły pożary, trwają akcje gaśnicze i ratunkowe. Według kanałów monitorujących na stację Ukrainy leciały pociski balistyczne oraz manewrujące odpalane przez rosyjskie lotnictwo. Rosja użyła także do ataków ciężkich dronów uderzeniowych. Szwajcarska policja użyła gazu, aby rozproszyć w Genewie demonstrację przeciwników rozpoczynającego się dzisiaj w pobliskim francuskim Iwią szczytu G7, poinformowała agencja Reutera. Protest odbył się wczoraj przed budynkiem ONZ. Demonstranci protestowali pod hasłami antykapitalistycznymi, propalestyńskimi, feministycznymi i ekologicznymi. Liczący, jak oszacowała agencja AFP, kilkanaście tysięcy osób pochód zamykał samochód z gigantyczną karykaturą Donalda Trumpa. Dziennikarze AFP widzieli płonącą Teslę niedaleko pochodu i strażaków próbujących ugasić pożar. Tysiące osób oglądały w nocy w Waszyngtonie galę MMA zorganizowaną w dniu 80. urodzin Donalda Trumpa. Myślę, że prezydent może robić co tylko chce. To jest jego dom i popieram go, powiedział pap jeden z widzów, komentując krytyczne głosy na temat wydarzenia. Gala sztuk walki odbyła się z okazji 250. rocznicy powstania USA w dniu 80. urodzin Trumpa oraz w dniu flagi. Kolejne informacje w TOK FM o 7.40. Teraz czas na sport.
11: Sponsorem audycji jest AB Klima, wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i pomp ciepła marki Hyundai. www.abklima.pl.
13: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Strzelili w debiucie gola i świętowali, jakby wygrali cały turniej, mimo że doznali bolesnej porażki. Piłkarze Curaçao przegrali swój pierwszy mecz na mundialu aż 1-7, bo Niemcy byli bezlitośni. W drugim meczu w tej grupie Wybrzeże Kości Słoniowej pokonało Ekwador 1-0 po golu w 90 minucie. W grupie F turniej efektownie rozpoczęli Szwedzi, wygrali z Tunezją aż 5-1. Z kolei Holandia zremisowała z Japonią 2-2. Dziś pierwsza kolejka w grupach G i H już o 18. Hiszpania zmierzy się z Republiką Zielonego Przylądka. Trener Luis de la Fuente zapowiedział, że Lamine Yamal jest gotowy do gry, ale od początku na pewno dziś nie zagra, mimo że to bardzo ważny mecz.
15: To
13: z wielu powodów najważniejsze spotkanie dla nas na tym mundialu. Jako sportowcy wiemy, że wyścig trzeba zacząć z pewnością siebie, co niekoniecznie oznacza natychmiastowe wysunięcie się na prowadzenie. Mało prawdopodobne, by maraton wygrał ktoś, kto prowadzi od samego startu, ale w ten sposób wysyła się sygnał pewności siebie i siły. I właśnie o to chodzi w meczu otwarcia. Dzięki temu w kolejnych spotkaniach zawodnicy będą się czuć znacznie swobodni. W drugim meczu w tej grupie Arabia Saudyjska zagra z Urugwajem o północy. O 21.00 Belgia zmierzy się z Egiptem, a o 3.00 w nocy Iran z Nową Zelandią. Piłkarze ręczni Barcelony triumfatorami Ligi Mistrzów w finale wygrali z Fixe Berlin 37-34. Trzecie miejsce zajął ubiegłoroczny triumfator SC Magdeburg, pokonując Olborg 32-26. Turniej oczywiście odbył się w Kolonii. Hokeiści Carolina Hurricanes po raz drugi zdobyli Puchar Stanleya równo 20 lat po pierwszym triumfie. Dziś wygrali na wyjeździe z Vegas Golden Knights 3-0, a całą rywalizację wygrali 4-2. GKM Grudziądz wciąż w świetnej formie w żużlowej ekstralidze. Lider rozgrywek pokonał Faluba z Zielona Góra 54-36 i zdobył punkt bonusowy, bo na wyjeździe też był lepszy. Ostatni mecz tej kolejki pomiędzy Spartą Wrocław i Stalą Gorzów został przełożony na 23 czerwca. I jeszcze kolarstwo, bo za nami próba generalna przed Tour de de France, czyli Tour Auvergne-Rhône-Alpes, znany do niedawna pod nazwą Criterium du Dauphiné. Wyścig wygrał Meksykanin Isaac Del Toro. Zwycięstwo zapewnił sobie triumfując na ostatnim, 8. etapie. A teraz to KFM prognoza pogody.
11: Sponsorem audycji była AB Klima. Wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i pomp ciepła marki Hyundai. www.abklima.pl.
15: Na program zaprasza sponsor, właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. grandlubicz.pl.
17: Dziś zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami tylko na południu kraju. Przelotne opady deszczu, miejscami burze możliwe prawie wszędzie. Na termometrach w ciągu dnia od 15 stopni w Białymstoku do 19 we Wrocławiu.
15: Sponsorem programu był właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. Więcej na grandlubicz.pl.
8: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
2: Dominika Wielowiejska, witam Państwa, a na łączach Rafał Komarewicz, poseł Klubu Parlamentarnego Centrum, niegdyś Polska 2050. Dzień dobry, panie pośle.
18: Dzień dobry, witam panie, witam słuchaczy.
2: Ja powtórzę jeszcze starą plotkę, tak dla porządku, bo Wirtualna Polska napisała, że nosi się pan z zamiarem odejścia z Klubu Centrum, żeby przejść do opozycji na stronę konserwatywną i ewentualnie wystartować w wyborach w Krakowie, ale rozumiem, że skoro PiS i Konfederacja i tak wystawiły swoich kandydatów, to raczej ta wersja jest nieaktualna.
18: Pani redaktor, no sama pani odpowiedziała na pytanie. To są tylko plotki.
2: I nie opuści pan Klubu Centrum?
18: Wie pani co, no ja mam takie, można powiedzieć, trochę zdroworozsądkowe podejście, jeżeli chodzi o działania rządu i politykę. Wie pani, to, że chcę naprawić pewne rzeczy i pokazuję, gdzie są błędy, gdzie powinniśmy jednak nasze obietnice wyborcze realizować, gdzie powinniśmy trochę więcej uwagi przyłożyć, to nie znaczy, że zaraz mam opuszczać Klub Centrum i koalicję.
2: No, ale taka niejednoznaczna odpowiedź pani, na to pytanie, panie pośle, sam pan przyzna.
18: Znaczy, pani redaktor, ale wie pani co, bo to jest tak, ja nie uznaję takiego plemiennego podejścia do polityki, że wszystko, co my robimy, jest super, co inni robią, jest złe. Uważam, że trzeba patrzeć na to, bo dlatego wszystko działamy dla Polaków i to jest najważniejsze dla nas. Więc to, że nieraz krytykuję działania gospodarcze, jeżeli chodzi o sprawy gospodarcze naszej koalicji, no to nie znaczy, że od razu muszę przechodzić. Natomiast wie pani, życie jest różne i ja nie wiem, co się będzie działo.
2: To centrum straci status klubu, bo to tak działa.
18: Pani redaktor, dlatego nie odchodzę.
2: Okej, okay. Ale czy wystartuje pan w wyborach na prezydenta Krakowa?
18: Patrząc na kandydatów, którzy są obecnie wystawieni, bardzo poważnie się nad tym zastanawiam. Z tego względu, że z Kraków znowu najprawdopodobniej chcieliby politycy, żeby był łupem politycznym, a nie żeby był miastem rozwijającym się, w którym się dobrze żyje. Problemy, które są w mieście, nikt o nich nie mówi, wie pani, no kwestia dotycząca choćby zmian gospodarczych, które są w Krakowie. Kraków jest takim centrum usług wspólnych, no nie wiem, czy pani wie, ale to warto podkreślić, ponad 100 tysięcy osób pracuje w centrum usług wspólnych. Ten model biznesowy się kończy. W tamtym roku było 4,5 tysiąca zwolnień grupowych w tym sektorze. Te usługi się przenoszą do innych krajów, tańszych krajów w Unii Europejskiej, na przykład Rumunii, albo zupełnie na inne krańce świata. Więc jakby trzeba tutaj pomyśleć o tym, gdzie Krakowie nie będą pracowali za 5-10 lat. Natomiast powiem pani, że tego w ogóle nie ma w dyskusji publicznej. W tym się w ogóle nie chcą zajmować politycy, ponieważ to jest trudny temat. No, ja podam pani taki przykład. No, w tym momencie biznes, na przykład tajwański, otwiera nowe fabryki w Polsce, w Trójkącie Wrocław, Katowice, Łódź. Gdzie jest Kraków, pytam, tak? Miasto, które ma olbrzymi potencjał, gdzie ma najwięcej uczelni, gdzie ma tereny po Nowej Hucie, które można by było ten biznes zlokalizować, to tam budujemy halę logistyczną na 250 tysięcy metrów.
2: Kto jest winny temu, że Kraków został wykluczony?
18: Jest winni to nasi politycy tutaj, tak, że po prostu nie zabiegają o to. No, bardziej zastanawiam się nad tym, gdzie swojego, przepraszam bardzo za słowo, kolesia wstawić do spółki miejskiej czy do jakiegoś urzędu, niż po prostu myśleć o przyszłości Krakowa. I to niestety, no,
2: a kiedy pan podejmie decyzję o tym, czy startować, czy nie. Bo jeszcze Paweł Szlic się szykował.
18: Pani redaktor, no nie ma ogłoszonych wyborów. Wie pani, kiedyś, pamiętam, nie wiem, 5-10 lat temu, jeżeli przed wyborami ktoś startował i mówił, że kandyduje, to była wielka afera, że nie ma ogłoszonych wyborów, a ktoś już startuje. No, bądźmy legalistami. Na dzień dzisiejszy nie ma jeszcze ogłoszonych wyborów. Kandydaci na razie nie są zgłoszeni, tylko to są kandydaci na kandydatów. Więc ja w tym momencie też zastanawiam się, też patrzę, kto ewentualnie wystartuje. No, zdaję sobie sprawę, że moje szanse nie będą jakieś duże, ze względu po prostu na to, że nie reprezentuję, nie jestem przedstawicielem dużej partii politycznej, czy ewentualnie no, w jakichś dużych organizacji społecznych.
2: No i Łukasz Gibała natomiast... też nie. A jak pan sądzi, jakie on ma szanse? Jak pan ocenia kandydaturę Łukasza Gibały? Potencjalną oczywiście, bo nie jeszcze nie ogłosił startu.
18: Wie pani co, no, na razie tak jak to pani powiedziała, nie startuje, ponieważ Kraków jest w ciężkiej sytuacji finansowej. Też podejrzewam, że zastanawia się nad tym, jak to będzie funkcjonowało, bo proszę zauważyć, w poprzedniej kampanii pan prezydent Miszalski no, mówił, że to będzie bardzo dobrze, jeżeli prezydent Krakowa będzie z tej samej opcji politycznej, co opcja rządząca, ponieważ będzie dobra współpraca. Okazało się, że tych pieniędzy, które były tak obiecane, no wcale nie popłynęły do Krakowa, więc to nie jest tak łatwe. Natomiast no, działania no, i trochę i poprzedniego prezydenta, ale przede wszystkim tego, no, doprowadziły, że chyba tam z długu chyba, nie wiem, z 9 miliardów złotych, chyba ponad 8. Więc to nie jest tak łatwo. Więc też myślę, że zastanawia się nad tym, czy jest w stanie jakby coś zrobić w Krakowie. Bo wie pani, no,

0: wydaje mi się, że to nie byłby dobry kandydat, czyli nie byłby dobry prezydent, jeżeli chodzi o Kraków.
1: Panie pośle, chciałam zapytać, czy pan jest za tym, żeby odebrać order Orła Białego Wołodymirowi Zełenskiemu?
0: Wie pani, sytuacja, która nastąpiła na Ukrainie i to, że Polacy, że jednostka ukraińska została nazwana, dostała nazwę bohaterów UPA, no jest trochę takim policzkiem wymierzonym, można powiedzieć, nie w Polaków, ale w polską politykę zagraniczną. Wie pani, no my Ukraińcom pomagamy od wielu, wielu lat i prawdę mówiąc oczekiwalibyśmy chociaż, żeby takie symbole jak UPA no, nie były już więcej eksponowane. Jeżeli chodzi o działania pana prezydenta, ja uważam, że no, jest to jakiś kierunek dobry, no bo w tym momencie, wie pani, no, nie zamkniemy żadnego lotniska w Wiesiące, nie zamkniemy przejść granicznych, no nie będziemy, czy dalej będziemy pomagać Ukrainie, no ponieważ to leży w naszym interesie. Więc wydaje mi się, że takie symboliczne gesty, nawet już nie chodzi o samo odebranie, no bo w tym momencie jakby tego odebrania jeszcze nie ma, ale informacja o tym, że nam się to nie podoba, no musi być Ukraińcom przekazana, no jeżeli tego nie umieją zrobić, nie wiem, osoby, które prowadzą politykę w zagraniczną stosunku do Ukrainy, więc uważam, że to jest kierunek dobry, pokazujący, że no nie może tak być, że my pomagamy, my się staramy, a ktoś po prostu, prawdę mówiąc, no, ośmieje się nam w twarz. Więc czy popiera uważam, pan, że to jest kierunek jest dobry.
1: Czy popiera pan projekt dotyczący dopłat do składek emerytalnych dla artystów, projekt firmowany przez ministrę kultury Martę Cienkowską?
0: Czy wie pani, ja uważam, że w każdym okresie funkcjonowania jakby państwa no muszą być pewne priorytety. I powiem pani, no na dzień dzisiejszy, no jeżeli widzimy sytuację zapaści w ochronie zdrowia, już pomijając, czym ona jest spowodowana, tak, i który rząd to spowodował, no to wie pani, no wypłacanie składek dla artystów, gdzie ma jakaś komisja badać, kto jest artystą, a kto nie, no trochę takie przypomina mi czasy PRL-u, no. Więc ja uważam, że artystom
1: no
0: trzeba pomagać, ale
1: to byłaby komisja tworzona przez środowisko twórców.
0: No, pani redaktor, no ale no z całym szacunkiem, no ja określam, kto jest artystą, a kto nie jest artystą. No widzieliśmy te takie sytuacje, no wie pani, społeczeństwo musi być przekonane do tego, że trzeba pomagać artystom. Z całym tutaj uznaniem dla działań pani minister, znaczy te działania nie pokazują, że to społeczeństwo w pewnym sensie decyduje, tylko arbitralnie ktoś decyduje, kto jest artystą, kto nie. Ja wie pani, ja nie wiem, czy pani widziała taką wypowiedź pani Steczkowskiej, która mówiła właśnie również o tej ustawie, która też powiedziała, że znana bardzo artystka, która powiedziała, że ta delikatnie mówiąc ustawa jest słaba.
1: Ale panie pośle, bo ja tutaj widzę wpisy Ryszarda Petru, który mówi, że wciąż Klub Centrum czeka na spotkanie z ministrą Cienkowską, a ona nie przychodzi. Dlaczego? I chcą odpowiedzi na pytanie, dlaczego akurat artyści mają być wspierani?
0: Znaczy, z tego co słyszałem, to podobno jutro ma być spotkanie z pani minister Cienkowską, jest zaproszona. Zobaczymy, czy będzie miała odwagę do nas przyjść.
1: Ale
0: mam nadzieję,
1: generalnie
0: że tak.
1: Klub Centrum widzę, że jest sceptyczny wobec tego projektu. Bo mam jeszcze jedno pytanie.
0: Czy ja jestem sceptyczny? Ja uważam, że powinny być pewne priorytety. W tym momencie priorytety mamy pomóc ludziom, na przykład, którzy są chorzy. No bo wie pani, jeżeli czeka 200 tysięcy osób w kolejce na kolonoskopię, a my w tym momencie dajemy artystom pieniądze, no to w tym momencie
1: to
0: no,
1: znaczy,
0: te priorytety są zachwiane dla mnie.
1: My nie dajemy pieniędzy,
0: no.
1: Bo to jest operacja księgowa, przyszłościowa, tak? To znaczy po prostu gwarantujemy.
0: Ale nasze dzieci będą musiały zapłacić za to też. No,
1: panie pośle, problem. Ale tutaj jest mowa także o tym, że być może Ryszard Petru będzie chciał założyć jakąś nową partię przedsiębiorców. Czy pan się do tego dołączy? Proszę o krótką odpowiedź, bo kończymy już.
0: Zobaczymy, jakie będą założenia, natomiast uważam, że przedsiębiorcy są bardzo ważni w Polsce i są zupełnie są pomijani. I widzę to na Komisji Gospodarki, której jestem przewodniczącym. Więc muszę z Ryszardem porozmawiać na ten temat, co to w ogóle, jakie on w ogóle ma założenia. Nie rozmawiałem na ten temat. Jeżeli będę wiedział, co to jest, co chce zrobić, jakie ma plany, to wtedy będę na ten temat się wypowiadał. Natomiast uważam, że jest to dobry kierunek.
1: Rafał Komarewicz, poseł Klubu Parlamentarnego Centrum, był gościem TOK FM. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
1: Do widzenia. Informacja po informacjach Igor Tuleja, sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.

0: Żona.
1: Reklama. Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%. Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
10: Castorama.
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii wykańczenie mieszkania może wykończyć.
10: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
13: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
10: Castorama. Teoria
11: i praktyka.
10: W teorii przydałoby się odmalować salon.
11: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
10: To świetnie się składa, bo już od środy w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
11: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 17 do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Pomidory na gałązce na wagę 3,99 za kilogram. Tak, pomidory jedynie 3,99 za kilogram. Oraz brzoskwinie na wagę tylko 7,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
15: Codziennie niskie ceny.
1: Reklama.
0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
16: 7:41. Monika Mroczko. Zapraszam na informacje TOK FM. Porozumienie między Waszyngtonem a Teheranem jeszcze nie oznacza pełnego pokoju, powiedział w TOK FM Jarosław Kociszewski z Fundacji Bezpieczeństwa i Rozwoju StratPoints. Ekspert studiuje emocje w sprawie ogłoszenia przez USA i negocjatora rozmów Pakistana całkowitego zawieszenia broni. Zauważa, że już na tym etapie obie strony konfliktu różnią się w przekazie odnośnie cieśniny Ormus.
17: Trump stwierdził, że ropa powinna zacząć, ma zacząć płynąć, ale tutaj pojawiają się różnice, bo Trump stwierdził, że bez żadnych przeszkód, natomiast Irańczycy podkreślają, że będą pobierać opłaty, bo na ich warunkach.
16: Do oficjalnego podpisania porozumienia ma dojść w piątek w Szwajcarii. Z informacji przekazanych wcześniej przez Biały Dom wynika, że wstępne porozumienie ma objąć 60 dni. W ich trakcie strony mają podjąć rozmowę na temat szczegółów, m.in. irańskiego programu atomowego. Parlament Europejski na rozpoczynającym się dzisiaj posiedzeniu będzie debatować na temat umowy celnej ze Stanami Zjednoczonymi. Unia Europejska kończy pracę nad regulacjami wdrażającymi porozumienie wynegocjowane w zeszłym roku przez szefową Komisji Ursulę von der Leyen z prezydentem Donaldem Trumpem. W zamian za obietnicę utrzymania ceł na europejskie samochody na poziomie 15% von der Leyen zapowiedziała obniżenie lub zniesienie taryf na amerykańskie produkty rolne. Polskie i ukraińskie ekipy archeologiczne kontynuują poszukiwania miejsc pochówków szczątków polskich ofiar mordu w dawnej wsi Huta Pieniacka. Doszło do niego w lutym 1944 roku. Prace mają potrwać do piątku. Huta Pieniacka to symbol martyrologii Polaków na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej. Trwa 17. edycja Industriady, największego święta dziedzictwa przemysłowego w tej części Europy. Święto Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego odbywa się w 48 obiektach na terenie 30 miast, powiedziała organizatorka wydarzenia Dorota Pociask-Frącek, dyrektorka Instytutu imienia Wojciecha Korfantego w Katowicach.
18: Przede wszystkim Industriada 2026 to różnorodność. To już nie tylko kopalnie, to już nie tylko huty. To również elektrownie, to również szyby górnicze, to również kolejki wąskotorowe, to osiedla robotnicze, gdzie tętniło życie i przede wszystkim to człowiek. Człowiek, który stał się w tym roku podmiotem całej Industriady.
16: A uczestnicy Industriady mogą skorzystać z bezpłatnych przejazdów transportem publicznym. Kolejna informacja w TOK FM o 8. Od 15 stopni na północnym wschodzie do 19 na południowym zachodzie pokażą dzisiaj maksymalnie słupki rtęci. W większości kraju zachmurzenie duże, przejaśnienia możliwe na zachodzie. Prawie w całym kraju deszcz i burze.
0: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
19: Dominika Wielowiejska przy mikrofonie, a w studiu Igor Tuleja, sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie. Dzień dobry, panie sędzio.
20: Dzień dobry. I Stowarzyszenie Justicja.
19: Panie sędzio, chciałam zapytać, jak pan ocenia decyzję prezydenta o mianowaniu Zbigniewa Kapińskiego na pierwszego prezesa Sądu Najwyższego?
20: Pan sędzia Kapiński był znakomitym sędzią Sądu Powszechnego, natomiast jest tak zwanym neosędzią w Sądzie Najwyższym. No a Karol Nawrocki... No zrobił, co zrobił. Szkoda, bo myślę, że jest wielu bardzo doświadczonych i rzeczywiście sędziów w Sądzie Najwyższym, którzy w ogóle zasługują na to, żeby być prezesem Sądu Najwyższego.
19: Rozumiem, ale też kandydatura Zbigniewa Kapińskiego jest postrzegana jako kompromisowa. Jarosław Kaczyński kategorycznie się sprzeciwił tej decyzji. Teraz PiS jest niezadowolony, ponieważ sędzia Kapiński mianował osobę, która będzie zarządzać Izbą Karną. No taką osobę, która PiSowi się bardzo nie podoba. Jest to sędzia Piotr Mirek, który swego czasu brał udział w podejmowaniu decyzji o wznowieniu procesu Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Więc Kapiński może być też postrzegany właśnie jako taka postać niezależna od polityków.
20: Szanuję pana sędziego Kapińskiego za to, co robił, będąc choćby sędzią Sądu Apelacyjnego w Warszawie. Natomiast moim zdaniem osoby, które uczestniczyły w konkursach nominacyjnych przed NeoKRS po 2018 roku, nie są nieskazitelnego charakteru i same sobie wystawiły ocenę. Moim zdaniem nie powinny być sędziami. Także trudno mi powiedzieć, czy pan sędzia Kapiński jako neosędzia w Sądzie Najwyższym jest gołębiem czy jastrzębiem. Żałuję, że stanął w konkursie przed NeoKRS.
19: Tłumaczenie sędziego Kapińskiego jest takie. Większość parlamentarna uchwaliła taką, a nie inną ustawę. Prezydent ją podpisał. Na tej podstawie zostały dokonane nominacje do Sądu Najwyższego. A jeżeli trybunały międzynarodowe zakwestionowały tę procedurę, to najpierw politycy muszą zmienić ustawę. A póki nie jest zmieniona, to wszystko jest w porządku i on jest legalnym sędzią.
20: Myślę, że w historii prawnicy już wielokrotnie tłumaczyli się w podobny sposób. No mamy konstytucję, mamy artykuł 187. Z tego przepisu wynika, że sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa wskazują, czy to mają być przedstawiciele środowiska sędziowskiego. W tym neo-KRS po 2018 roku to byli przedstawiciele polityków. Sędziowie nie mieli jakiegokolwiek wpływu na to, kto trafi do Krajowej Rady Sądownictwa. To jest istotny konstytucyjny organ strzeże niezależności sądów, sędziowskiej niezawisłości i też jest takim forum, gdzie spotykają się przedstawiciele trzech władz: sądowniczej, ustawodawczej i wykonawczej. Jeśli nie było przedstawicieli środowiska sędziowskiego, no to był to organ wadliwy. Jeśli ktoś brał udział w konkursach przed neo-KRS, to źle o nim świadczy.
19: Czy pan uważa, że sędziowie Sądu Najwyższego nie powinni jakby respektować tego, że Zbigniew Kapiński jest prezesem Sądu Najwyższego?
20: Gdybym ja był sędzią Sądu Najwyższego, a nie będę sędzią Sądu Najwyższego, to bym nie respektował decyzji, które sędzia Kapiński podejmuje w Sądzie Najwyższym.
19: Sędzia Kapiński mówi tak: z żadnego z orzeczeń Trybunałów Europejskich nie wynika, żeby Trybunały zakwestionowały status sędziów z uwagi na tryb powołania, że politycy nadinterpretowują te orzeczenia Trybunałów.
20: Gdyby sądy europejskie zakwestionowały ten tryb powoływania, to pan sędzia Kapiński powiedział, że jest to niezgodne z konstytucją, że jakieś organy międzynarodowe ingerują w wewnętrzne sprawy polskiego sądownictwa. No, można się jakby przerzucać, nawet trudno powiedzieć, czy to są argumenty, ale można jakby dyskutować długo. Proszę zwrócić uwagę na to, że jakby tego trybu powoływania osób do wymiaru sprawiedliwości po 2018 roku bronią beneficjenci tych zmian. Ja myślę, z całym szacunkiem dla pana sędziego Kapińskiego, tak jak powiedziałem, był znakomitym sędzią w Sądzie Powszechnym, ale prawdopodobnie takich kandydatów do Sądu Najwyższego z takim doświadczeniem jak sędzia Kapiński w Polsce znalazłoby się bardzo wielu. Pomimo tego oni nie startowali w tych wadliwych konkursach, bo mają nieskazitelny charakter.
19: A może zmiany będą następować ewolucyjnie? Jest nowa Krajowa Rada Sądownictwa, będzie zgłaszać kandydatów, no i powoli po prostu ten Sąd Najwyższy będzie się zmieniał, że nie ma innego wyjścia, bo Polacy wybrali Karola Nawrockiego na prezydenta i on będzie blokował wszystkie inne zmiany.
20: Mamy według mnie Krajową Radę Sądownictwa dzisiaj, taką, o której mowa w Konstytucji. Rzeczywiście środowisko sędziowskie miało szansę wyrazić stanowisko, zaopiniować tych kandydatów, którzy startowali w tym konkursie. I dzisiaj mogę powiedzieć, że rzeczywiście w KRS-ie zasiadają przedstawiciele środowiska sędziowskiego. Osoby, które się cieszą powszechnym szacunkiem.
19: No właśnie, i będą zgłaszać kandydatów.
20: Tak, oczywiście. Natomiast no, co zrobi Karol Nawrocki? Tego nie wiem. Brakuje około 1000 sędziów, tyle jest wolnych etatów. Pewnie od razu wymiar sprawiedliwości się nie zawali, jeśli Karol Nawrocki nie będzie powoływał nowych sędziów, ale jakby ten kryzys będzie się pogłębiał.
19: Ale widzi pan swego rodzaju zapętlenie, panie sędzio, no bo to jest tak, że z jednej strony uznaje pan, że Krajowa Rada Sądownictwa ma członków rzeczywiście wskazanych przez sędziów, no a z drugiej strony posiedzenie Krajowej Rady Sądownictwa zwołał nie kto inny, tylko Zbigniew Kapiński, więc jeżeli KRS przyszła na to spotkanie, to znaczy uznała, że on jest prezesem.
20: Gdybym był członkiem Krajowej Rady Sądownictwa, to bym apelował albo do pana sędziego Zawistowskiego, albo do prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego, aby to oni zwołali to posiedzenie, bo w sytuacji, kiedy nie robi tego pierwszy prezes Sądu Najwyższego, oni jako ci najstarsi powinni to zrobić. No, nie mamy pierwszego prezesa, tak się nie stało. No cóż...
19: No to jest forma uznania, że jest sędzia forma, Kamiński
20: tak,
19: jest
20: tak, rzeczywiście,
19: prezesem.
20: To jest smutne, jest to forma uznania, no ale... No tacy jesteśmy, dla niektórych coś jest czarne, coś jest białe, a dla niektórych coś może być jeszcze szare.
19: Panie sędzio, chciałam zapytać o Sąd Okręgowy w Warszawie, bo sąd ten mierzy się z rozmaitymi zarzutami, szczególnie w sprawie Zbigniewa Ziobry. Chodzi o to, że bardzo długo trwa rozpatrzenie zażalenia na areszt Zbigniewa Ziobry, bo w ogóle najpierw powiedziano nam, że we wrześniu, potem jednak okazało się, że jakoś te urlopy zostały chyba zmienione sędziów, no ale mimo wszystko nie mamy też właściwie decyzji o europejskim nakazie aresztowania, a przecież naprawdę decyzja sądu pierwszej instancji w sprawie zatrzymania Zbigniewa Ziobry już była bardzo dawno temu. Jak to możliwe?
20: Uważam, że to skandal. I to jest nie tylko mój głos, ale też z rozmów z koleżankami i kolegami. Jesteśmy jakby zgodni, że jakby posiedzenie pierwotnie sądu nie powinno być wyznaczane na wrzesień i jakby uzasadniane jakimiś planami urlopowymi. Dobrze się stało, że ten termin posiedzenia został zmieniony na początek lipca. Dziwi mnie to, że te wszystkie procedury tak się tyle trwają. Absolutnie podzielam...
19: No, to jest kwestia organizacji pracy sądu, bo trochę najprościej, teraz pan krytykuje swoich przełożonych, jak rozumiem.
20: Najprościej byłoby pewnie zwalić na organizację pracy sądu. Wierzę, że to nie jest efekt mrożący w środowisku sędziowskim, że sędziowie nie biorą sobie do serca pogróżek wypowiadanych przez mojego byłego pryncypała, mówię to z ironią, czy też dzisiejszych posłów, polityków opozycji, gdyby oni się czegoś obawiali i kalkulowali, jaka decyzja im się opłaca, a jaka decyzja im się nie opłaca, no to byłby skandal, nie powinni być sędziami. Więc umówmy się, najprościej to zwalić na jakieś zamieszanie organizacyjne, plany urlopowe i tak dalej. Dobrze, że ten termin został zmieniony i sędziowie jakby też zmienili swoje plany urlopowe.
19: Panie sędzio, chciałam zapytać o pańską opinię w sprawie dziennikarza Leszka. Nie wiem, czy mogę wymieniać jego nazwisko, bo nie słyszałam, aby pełnomocnik uznał, że można to robić, ale sprawa jest bardzo głośna. Chodzi o dziennikarza śledczego, który przyglądał się działaniom Romana Giertycha, no i w związku z tym, że został zatrzymany, prokuratura twierdzi, że groził komendantowi policji w Piasecznie śmiercią, że zapowiadał, że jedzie właśnie, żeby go pozbawić życia i w związku z tym został zatrzymany, sąd zdecydował o areszcie. Ale tutaj te wątpliwości są związane z tym, że obrońca tego dziennikarza no jakoś nie mógł być obecny w trakcie rozmaitych czynności, między innymi przeszukania, a jest kwestia na przykład tajemnicy dziennikarskiej i to organizacje dziennikarskie podnoszą. Co pan sądzi na ten temat?
20: Tajemnica dziennikarska oczywiście rzecz święta, ale też ma pewne ograniczenia wynikające z kodeksu postępowania karnego. Sprawy znam wyłącznie z mediów. No jeśli z jednej strony mamy oczywiście stanowisko prokuratury, które jest stroną tak naprawdę, jedną z dwóch stron tego postępowania, z drugiej strony mamy słowa pana obrońcy. Jaka jest prawda? Mam nadzieję, że to zostanie ustalone. Najważniejsze jest chyba to, że jakby sprawa jest monitorowana przez media, przez czwartą władzę i bez względu na to, jakie sympatie mają dziennikarze, w jakich mediach pracują, wszyscy jakby przyglądają się i pilnują.
19: Ale czy nie lepiej byłoby, żeby jednak świadek albo obrońca był w trakcie przeszukania?
20: Oczywiście, że tak. No teoretycznie w trakcie przeszukania może być obecna, powinna być obecna osoba przybrana do takiej czynności. Dlaczego tak się nie stało? Nie wiem. Można oczywiście skarżyć te wszystkie decyzje prokuratorskie, składać zażalenia. Zobaczymy, jaki będzie finał.
19: Igor Tuleja, sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie, Stowarzyszenie Justicja, był gościem TOK FM. Bardzo dziękuję za rozmowę.
20: Dziękuję bardzo.
19: Za chwilę informacje, a po informacjach Krzysztof Bosak, wicemarszałek Sejmu, jeden z liderów Konfederacji.
0: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje, to w euro.
3: Mistrzowskie okazje w grze.
1: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład lodówka MPM 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Są samochody, które warto poznać osobiście. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, Europejski Samochód Roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
6: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
7: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
6: TravistoFast i Travisto.
7: Aflofarm.
8: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na e-obuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
9: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
10: Citroën.
11: Marek, szefowa cię prosi.
12: Potem.
11: A teraz co robisz?
12: Walczę z potem.
11: Zrób to skutecznie.
12: Ale jak?
11: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
13: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
14: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
0: Reklama.
15: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
16: 8. Monika Mroczko, zapraszam na informacje Tok FM. Stany Zjednoczone i Iran zawarły wstępne porozumienie pokojowe. Do jego podpisania ma dojść w piątek w Szwajcarii. Według USA i negocjatora rozmów Pakistanu porozumienie ma oznaczać koniec blokady irańskich portów, otwarcie cieśniny Ormuz oraz zakończenie operacji wojskowych także w Libanie. Wiceszef MSZ Iranu przedstawił porozumienie jako efekt militarnej presji Iranu i zaznaczył, że tekst porozumienia zostanie opublikowany po ceremonii podpisania, a jego zobowiązania wejdą w życie kolejnego dnia. Przekazał też, że Iran zgodził się na porozumienie ramowe dopiero gdy znalazły się w jego treści ostateczne żądania Teheranu. Ukraina i Mołdawia rozpoczną dzisiaj formalne rozmowy akcesyjne z Unią Europejską. Zapoczątkuje je konferencja międzyrządowa z tymi dwoma państwami, podczas której otwarty zostanie pierwszy klaster negocjacyjny. Obejmie on kwestie takie jak praworządność, funkcjonowanie instytucji demokratycznych i reforma administracji. Donald Trump, który jest najstarszą osobą w historii USA wybraną na urząd prezydenta, świętował wczoraj 80. urodziny. Zorganizował z tej okazji galę mieszanych sztuk walki przy Białym Domu. W wydarzeniu uczestniczył prezydent Karol Nawrocki z nieoficjalną wizytą w USA. Rok temu w urodziny Trumpa w Waszyngtonie odbyła się wielka defilada wojskowa. Od 15 stopni na północnym wschodzie do 19 na południowym zachodzie pokażą dzisiaj maksymalnie słupki rtęci. W większości kraju zachmurzenie duże, przejaśnienia możliwe na zachodzie. Deszcz możliwy prawie w całym kraju, burze w centralnej i północnej części.
15: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: Dominika Wielowiejska przy mikrofonie, a w studiu Krzysztof Bosak, wicemarszałek Sejmu Konfederacja. Dzień dobry, panie marszałku.
10: Dzień dobry, panie redaktor, dzień dobry państwu.
0: Czego pan się spodziewa po wizycie Karola Nawrockiego w Waszyngtonie? Prezydent bierze udział w uroczystościach związanych z urodzinami prezydenta Trumpa.
10: Niczego szczególnego poza podtrzymaniem tego wrażenia, że są w dobrych relacjach.
0: Minister Przydacz, odpowiedzialny za sprawy zagraniczne w kancelarii prezydenta, powiedział, nasze ambicje sięgają 15 tysięcy amerykańskich żołnierzy w Polsce, ale no, minimum byłoby 11 tysięcy, czyli właściwie tak jak teraz.
10: Moje ambicje sięgają wzmocnienia zdolności sił zbrojnych i warunków służby polskich żołnierzy.
0: Czyli nie przyjmuje się pan tym, że prezydent Trump zapowiedział zwiększenie udziału amerykańskich żołnierzy w Polsce?
10: Na razie zmniejszył. I takie są fakty.
0: I nie spodziewa się pan, żeby to się zmieniło? Uważa pan, że zapowiedzi prezydenta
10: Myślę, że
0: Trumpa
10: po prostu rolą polskich polityków nie jest wypowiadać się w imieniu liderów innych państw. Oni się wypowiadają czynami i trzeba wyciągać z tego wnioski.
0: Czy pan uważa, że możliwa jest wspólna lista Konfederacji i Prawa i Sprawiedliwości w wyborach parlamentarnych?
10: Mówienie takich rzeczy to wprowadzenie szumu informacyjnego.
0: Znaczy, dodam, że Jarosław Kaczyński powiedział, że oczywiście chętnie by taką listę stworzył, oczywiście bez Grzegorza Brauna.
10: To jest oczywista nieprawda.
0: Ale co jest nieprawda?
10: Że chętnie by stworzył taką listę.
0: No, bo powiedział, że to by było dobrze,
10: Jarosław
0: żeby
10: Kaczyński,
0: się zjednoczyć.
10: Donald Tusk, Włodzimierz Czarzasty i Władysław Kosiniak-Kamysz chętnie by widzieli Sejm bez Konfederacji, natomiast to już się nie wróci. Jesteśmy w polityce i będziemy na rzecz polskich wyborców wzmacniać swoją pozycję po to, żeby realizować nasz program. I żadne marzenia, żadne fantazje nie odwrócą tego stanu rzeczy, że nastąpiła w polskiej polityce zmiana.
0: Jeszcze w czasie tej konferencji prasowej Jarosława Kaczyńskiego padło takie pytanie, że mówi się w kuluarach sejmowych, że może Krzysztof Bosak ze swoim ruchem będzie na jednej liście z Prawem i Sprawiedliwością, a Sławomir Mentzen pójdzie osobno.
10: Klasyczna taktyka próby wbijania klina w konkurencję polityczną.
0: To nie Jarosław Kaczyński powiedział, takie padło pytanie.
10: Komunikat dla naszych konkurentów. Dajcie sobie spokój, szkoda czasu na takie plotki.
0: Jarosław Kaczyński chce współpracować z Konfederacją, ale zwraca uwagę, że no, Konfederację tworzą bardzo młodzi politycy, którzy no, nie za
10: ja
0: dużo
10: nie rozumiem,
0: wiedzą.
10: Panie redaktor, dlaczego zajmujemy się jakimiś plotkami, pomówieniami ze strony opozycji? Zajmijmy się patrzeniem rządowi na ręce. Rozkradane są publiczne pieniądze. Mamy do czynienia z porażką na prawie każdym odcinku. Zajmijmy się po prostu tym, jak słaby mamy rząd i że trzeba go zmienić. Zamiast komentować jakieś plotki czy fantazje z obozu pisowskiego, które ewidentnie stracił.
0: Proszę mi pozwolić wyjaśnić. To jest wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego, który mówi o tym, że państwo są bardzo młodzi. No i pytanie, czy wasze stanowisko wynika z tego, że jesteście młodzi, czy sterowani z zewnątrz? No to tylko to chciałam zacytować. To nie jest plotka, tylko to jest wypowiedź prezesa PiS.
10: No ja w sobotę skończyłem 44 lata. Każdy sam może ocenić, czy to jest wiek młody, średni, stary. Nie widzę powodu, żeby dyskutować z opiniami w tej sprawie, szczególnie Jarosława Kaczyńskiego.
0: Chodzi mi o to sterowanie z zewnątrz.
10: To nie my jeździliśmy na Majdan w odróżnieniu od Jarosława Kaczyńskiego, to nie my tam krzyczeliśmy herojom sława, to nie my pielgrzymowaliśmy do Izraela i mówiliśmy, że to jest wyjątkowe państwo, jakiś cud cywilizacyjny, to nie my również wdrażaliśmy w Polsce traktat lizboński, politykę klimatyczną i wiele innych rzeczy sterowanych z zewnątrz. Także myślę, że czas na rachunek sumienia w partiach, które chciałyby nas krytykować i naprawdę proszę przyjąć do wiadomości, że jest konsekwencja w tym, co mówimy, w tym, co robimy. To jest przemyślane, większość naszych ocen politycznych jest niezmienna od dwóch dekad, więc właściwie, no jeżeli ktoś się nie oswoił do tego momentu z tym, że są ludzie o takich poglądach jak moje w polskiej polityce, no to moim zdaniem to jest jakiś problem poznawczy, tak?
0: Jacek Sasin,
10: a być może problem osobowościowy.
0: No właśnie Jacek Sasin założył stowarzyszenie Po Pierwsze Polska i jak pan sądzi, co to oznacza tak naprawdę dla Prawa i Sprawiedliwości?
10: Nic to nie oznacza. Nic to nie oznacza. To jest po prostu lustrzane odbicie tego, co robi Morawiecki, żeby robić dobrą minę do złej gry, że nie mają frakcyjnego rozłamu, podczas gdy mają.
0: Przemysław Czarnek zapowiedział program Prawa i Sprawiedliwości. No liczy na to właśnie, że PiS, jak rozumiem,
10: też Konfederacja... A nie mieli konwencji programowej w ten weekend?
0: No, Przemysław Czarnek zapowiedział wyjście Polski z systemu ETS i podniesienie progu podatkowego.
10: No to mogli wychodzić, jak byli przy władzy, a blokowali takie projekty.
0: No,
10: mogli podnosić progi, jak byli przy władzy i podobno mieli świetne warunki w finansach publicznych. To gadanie jest nic nie warte. Jest po prostu, są całkowicie niewiarygodni w tych obszarach. Trzeba patrzeć na to, co robili i wyciągać z tego wnioski.
0: No dobrze,
10: i ale... I dokładnie tak samo, żeby było jasne, jak rząd obecny Tuska. Też dużo gada, nie robi tego, co deklaruje. Robi, jak robi już to złe rzeczy, zamiast te pożyteczne.
0: No tak, ale problem polega na tym, że sytuacja finansów publicznych jest bardzo trudna. Rząd jest
10: za to krytykowany. Trudno. Państwo polskie ma skrajnie niezrównoważone finanse publiczne. 7%.
0: No właśnie. I prezydent Karol Nawrocki zawetował podniesienie akcyzy na alkohol, uszczelnienie fundacji rodzinnych, między innymi.
10: Jakie uszczelnienie? Dlaczego pani nazywa zerwanie umowy zawartej przez wszystkie siły polityczne uszczelnieniem w tej chwili?
0: W sprawie fundacji
10: wszystkie
0: rodzinnych?
10: Wszystkie siły polityczne zawarły pewien układ.
0: Fundacje rodzinne by dalej istniały, tylko po prostu chodziło o kwestię takiej bardzo agresywnej optymalizacji podatkowej.
10: No ale przecież cały ten pomysł polegał na tym, żeby dać preferencje ludziom, żeby pieniądze przenosili do tych fundacji rodzinnych i tam miało być niezmienność tego prawa przez 2 lata.
0: No rozumiem, ale...
10: No to jaka jest powaga państwa polskiego, jeżeli się na coś umawia, po czym zmienia... Mówi, będziemy przez 2 lata sprawdzać, jak te przepisy działają, po czym nagle politycy stwierdzają, nie, jednak zmieniamy zdanie.
0: Zgadzamy się tak. Deficyt jest wysoki. Problem polega na tym, że rząd zgłasza jakieś propozycje, które mają zwiększyć dochody do budżetu.
10: Nieprawda. Obecny rząd zwiększa wydatki.
0: Zwiększa wydatki,
10: ledwo przyjął władzę, wprowadził nowe rozdawnicze programy, chciał przelicytowywać PiS. I wprowadza je właściwie w każdym roku budżetowym.
0: Także dobrze,
10: nie przedstawiajmy, że rząd obecny, a natomiast to, co robią, to gnębią podatników. Na przykład minister Domański, z tego, co słyszymy od urzędników skarbowych, wprowadził jakieś wymogi w tej chwili w zakresie tego, ile mandatów mają wystawiać urzędnicy skarbówki w oderwaniu od faktów. Tak?
0: Bo tam
10: mają
0: troszeczkę nawiązuje na siłę te pan mandaty. Do wypowiedzi Krzysztofa Stanowskiego z Kanału Zero,
10: nie,
0: który postulował, żeby funkcjonariuszkę przywiązać nago na słupie.
10: Nie nawiązuje na do wypowiedzi Stanowskiego, nawiązuje do wypowiedzi.
0: A jak panu się podoba ta wypowiedź?
10: Nie znam tej wypowiedzi, natomiast...
0: No nie wierzę. Pani marszałek, jak
10: dlaczego
0: mam znać
10: wszystkie wypowiedzi Krzysztofa Stanowskiego?
0: No nie, po prostu
10: mi to
0: wytłumaczyć.
10: Ja wolę śledzić wypowiedzi ministra Domańskiego, bo to on jest ministrem finansów. Czemu mam krytykować dziennikarzy, a nie polityków obozu rządzącego?
0: Dlatego, że tych należy rozliczać za to, co robią. W przestrzeni publicznej ktoś wypowiada takie zdanie, typu przywiązać
10: ktoś funkcjonariuszkę kas.
0: No tak, ale on ma olbrzymie zasięgi i to w pańskim środowisku, panie marszałku.
10: Jak widać, nie tak dużo, żeby dotarło to do mnie.
0: No to jestem zdumiona. Myślę, że Krzysztof Stanowski będzie zmartwiony, że zupełnie pan nie śledzi, co się dzieje w Kanale Zero. Panie marszałku, ale istota rzeczy sprowadza się do tego,
10: nagrywamy do Kanału Zero i tam wrzucamy.
0: Skoro pan krytykuje wysoki deficyt, to rozumiem, że jest pan za tym, aby drastycznie obciąć wydatki socjalne.
10: Panie redaktor, politycy PiSu i Platformy wprowadzili nas swego rodzaju matnię, równie pochyłą wysokich wydatków, z której prostego wyjścia nie ma, a ekonomiści, większość z nich przynajmniej, utwierdza nas co rok przy debacie budżetowej w przekonaniu, że w sumie to tak jest fajnie i tak naprawdę wysokie wydatki, wysoki deficyt i zwiększenie zadłużenia to ma charakter prorozwojowy. Jak Polskę z tego bagna wyciągnąć? Moim zdaniem w tej chwili nikt tak naprawdę nie ma dobrego pomysłu, natomiast z pewnością musimy przestać zwiększać wydatki w każdym kierunku. Z pewnością musimy przywrócić coś, co w Polsce jest głęboko niepopularne, czyli elementarną gospodarność w wydawaniu pieniędzy publicznej. Przestać fundować różne bzdury, wprowadzić pełną transparentność wydatków w sektorze publicznym.
0: To trochę takie zaklęcia, panie marszałku.
10: Nie, to nie są jak zaklęcia.
0: Brutalna prawda jest taka, żeby zmniejszyć deficyt,
10: zaklęcia?
0: Trzeba ciąć wydatki i pytanie gdzie?
10: Nie trzeba. W rozwijającej się gospodarce wystarczy ich nie zwiększać i państwo w stanie w ciągu paru lat wyjść z deficytu. Tylko problem jest taki, że politycy ścigają się na podwyższanie wydatków. Nie są zdolni nie tylko do cięć. Politycy obecnie nie są zdolni nawet do zamrożenia wydatków na określonym poziomie.
0: Rozumiem, że Konfederacja jest krytyczna wobec projektu dopłat do składek emerytalnych artystów.
10: Krytyczna, pani redaktor, to jest zdecydowanie nieadekwatne słowo.
0: To znaczy?
10: Znaczy my uważamy, że to jest jakaś absolutna kompromitacja i to znów warto podkreślać, że i PiS i Platformy, bo PiS proponował podobną ustawę, tylko jeszcze głupszą, a Platforma jest na tyle niemądra, że próbuje to zrealizować wspólnie z Lewicą.
0: Ja nawiązuję do cięcia właśnie wydatków.
10: Tylko oni próbują w bardziej arbitralnej wersji, a tam się bardziej biurokratycznej.
0: Jeżeli państwo są tak bardzo, mówię o Konfederacji, krytyczni wobec tego projektu, to ja rozumiem, że pan jest za tym, żeby odebrać te dopłaty duchownym, rolnikom, mundurowym, górnikom, tak? Żeby było sprawiedliwie.
10: Moim zdaniem dla żadnej z grup, które pani wymieniła, nie ma przy ministerstwie żadnej stuosobowej komisji, która decyduje, kto dostanie przywilej.
0: No nie, jeśli chodzi o duchownych, to decyduje o tym Kościół po prostu.
10: Nie ma koteryjnej komisji w tej sprawie.
0: Nie, to jest wewnętrzna regulacja Kościoła. Ja zastanawiam się, jakie jest uzasadnienie, które by bardzo różniło ten projekt dotyczący artystów, na przykład tego, że dopłacamy i płacimy właściwie za składki emerytalne duchownych. Bo wedle tego się nie domagacie. Wydaje mi się to niekonsekwencją.
10: Wedle mojej wiedzy jest to forma rekompensaty, jaką państwo ustanowiło z Kościołem za zagrabione ziemie i majątki, na które państwa nie było stać, żeby oddać.
0: Ale przecież Kościół odzyskał bardzo dużo ziemi. Naprawdę.
10: Ja mówię o swojej stan wiedzy. Jeżeli pani dysponuje wyliczeniami co do skali majątków zagrabionych przez komunistów i oddanych, to bardzo proszę je powiedzieć słuchaczom i informować słuchaczy. Ja mówię, jakie jest oficjalne uzasadnienie funkcjonujące w polskiej debacie na długo, zanim ja do niej wszedłem. Wydaje mi się, że jest to jakiś kompromis zawarty w latach 90., kiedy ja chodziłem do szkoły podstawowej. I ja tego kompromisu nie oceniam. Wiem, że była korupcja przy komisji majątkowej.
0: Wiem, że była korupcja przy restytucji mienia.
10: Wiem, że do dziś jest korupcja w Warszawie pod okiem Trzaskowskiego, wcześniej Gronkiewicz-Waltz, polityków Platformy. Wiem, że są patologie w spółdzielniach mieszkaniowych.
0: Jeżeli chodzi o odzyskiwanie majątków, ziemi, tak?
10: Nie przez Kościół, przez...
0: No nie, była afera z komisją majątkową,
10: przez tych, co się podają za spadkobierców. A przy komisji majątkowej też była swoją drogą, tak, korupcja.
0: Panie marszałku, ale chodzi mi o to.
10: To jest mój stan wiedzy. Natomiast
0: tak, jeśli chodzi o rolników, to wam nie przeszkadza to, że są olbrzymie dopłaty.
10: Pani mówi o osobach ubezpieczonych w KRUS-ie?
0: Tak.
10: A dlaczego pani nazywa ich rolnikami, skoro przedstawiciele pani środowiska są ubezpieczeni w KRUS-ie także?
0: A ja nie wiem, kto jest, ja na pewno nie jestem ubezpieczona
10: w KRUS-ie. Rafał Zienkiewicz.
0: No ale to jest problem Rafała Zienkiewicza, że on wprowadza państwo w błąd.
10: To ja pytam, więc dlaczego państwo jako dziennikarze ubezpieczacie się w KRUS-ie, a później państwo nazywacie w mediach to rolnikami. Nie każdy ubezpieczony w KRUS-ie jest rolnikiem.
0: Ale panie marszałku, teraz pan trochę, przepraszam, wykręca kota ogonem, dlatego że ja pana pytam
10: Reaguje na pani próbę stygmatyzowania rolników.
0: Mówi, ale nie chodzi o stygmatyzowanie, tylko chodzi
10: pani
0: o to, że osoby ubezpieczone
10: jako beneficjentów
0: w KRUS,
10: rzekomego przywileju.
0: Nie, ja mówię o tym, że osoby ubezpieczone w KRUS mogą liczyć na olbrzymie dopłaty. I państwo się nie domagają
10: dopłaty?
0: Reformy
10: tego. O czym pani mówi?
0: No oczywiście, przecież
10: jakie
0: oni
10: dopłaty?
0: Składkę
10: pani, ile
0: zdrowotną
10: emerytura
0: płacą
10: rolnicza?
0: Bardzo mało.
10: Wie pani, ile rolnicza emerytura
0: wynosi? Panie marszałku, rolnicy w bardzo małym stopniu dokładają się do funduszu zdrowotnego.
10: Osoby ubezpieczone w KRUS, używajmy tego sformułowania, okej? Okay?
0: Rolnik nowoczesny
10: wytwarza żywność i płaci ogromne podatki, ponieważ nowoczesne gospodarstwo rolne jest dużym albo średnim przedsiębiorstwem.
0: Ja tylko
10: Więc rozróżnimy rolników od ubezpieczonych w KRUS.
0: Dlaczego, skoro są nierówne zasady dotyczące ubezpieczenia w tej sferze, to nie domagacie się zrównania tych zasad, a w przypadku innych grup jesteście
10: krytyczni. Bo ja nie jestem zwolennikiem równości. Ja nie jestem zwolennikiem równości.
0: Czyli KRUS ma zostać taki, jaki jest,
10: ja
0: tak?
10: Ja nie powiedziałem tego. Nie. Uważam obecną konstrukcję KRUS-u za głęboko nieracjonalną. Ona jest również wynikiem różnego rodzaju kompromisów zawieranych pewnie od okresu PRL przez lata 90. aż do dziś. Jest to biurokratyczny stworek, potworek, który sobie funkcjonuje. Politycy nie mają odwagi tego w żaden sposób zreformować, odróżnić beneficjentów KRUS-u od rolników. Politycy też nie mają ani zdolności, ani odwagi do ustanowienia dobrej polityki rolnej, która by wspierała polską produkcję rolną. I premiowali na przykład produkcję z Ukrainy, w tej chwili z Mercosuru. Jesteśmy na prostej drodze do zaorania całych branż polskiego rolnictwa. Nawet mamy takie partie, które to próbowały i przegłosowywały w Sejmie, jak na przykład kwestia branży hodowlanej, czy ta nieszczęsna piątka dla zwierząt, czy różne inne absurdy. Więc mamy polityków, którzy na różne sposoby albo są bierni wobec rozwoju polskiego rolnictwa, albo je niszczą. I jednocześnie, którzy są bierni wobec biurokratycznej instytucji, jaką jest KRUS, która dubluje kompetencje ZUS-u i ma pani całkowitą rację, że ta instytucja prawdopodobnie powinna być połączona z ZUS-em, powinno być wymyślone, jak mają być naliczane składki rolników i one powinny mieć jakiś tam związek z dochodami.
0: Panie marszałku,
10: pewnie, tak?
0: Czy prezydent...
10: Natomiast proszę mi nie imputować, że jestem zwolennikiem systemu, z którego tworzeniem nie miałem nic wspólnego,
0: ja
10: a protestuję tylko dlatego, żeby pani złym zwyczajem wielu warszawskich dziennikarzy nie stygmatyzowała rolników.
0: Ale
10: bo rolnicy nie są winni tej sytuacji.
0: Tylko chodzi o to...
10: To proszę nie przedstawiać rolników jako grupę beneficjentów, bo polscy rolnicy...
0: są, ponieważ
10: nie.
0: Płacą niskie
10: polscy
0: składki
10: rolnicy, wie pani, kiedy byliby beneficjentami państwowej polityki? Jakby mieli na przykład jakiś system stabilizacji cen i ubezpieczeń od zmian koniunktury, tak jak mają na przykład rolnicy na zachód od nas, albo gdyby mieli dopłaty do minimalnych cen swoich produktów, które produkują.
0: Panie marszałku,
10: a polscy rolnicy funkcjonują w ekosystemie, który jest skrajnie niestabilny.
0: Czy pan jest rozczarowany tym, że Karol Nawrocki zwleka z decyzją o odebraniu orderu Wołodymirowi Zeleńskiemu?
10: Nie, niespecjalnie.
0: A czy pan jest za tym, żeby odebrać ten order?
10: Tak.
0: I co potem? Bo rozumiem, że trzeba będzie następnym odbierać. Gerhard Schröder, Wiktor Juszczenko.
10: A z czego pani to rozumie, proszę powiedzieć?
0: No bo to jest trochę dziwne, że odbieramy prezydentowi Ukrainy, a niemieckiemu politykowi, który współpracuje z Gazpromem.
10: A czemu dziwne?
0: Nie, chodzi mi o zestawienie
10: tych dwóch faktów. Uważa pani, że w polityce międzynarodowej, jest jakaś sprawiedliwość, tak? Jakaś
0: logika? Nie, chodzi mi o to, że prorosyjscy politycy dostają order Orła Białego, a ukraiński prezydent ma odebrany ten order.
10: A czemu pani mówi dostają? To oni dostali od konkretnych prezydentów. To trzeba tych prezydentów zapytać. Może te opcje polityczne,
0: no wiem,
10: które ich wystawiały.
0: Ale chodzi mi o to, że prezydent Nawrocki też może im odebrać, czy ma nie odbierać.
10: Kapituła, zdaje się, to rekomenduje.
0: Nie, to rekomenduje, ale
10: jeżeli
0: decyzja
10: będzie presja w opinii publicznej i oni nas będą głęboko godzić w polskie interesy i podniosą, spowodują taki konflikt, jak spowodował wokół siebie Zełenski, to się może pojawić analogiczna presja, natomiast na razie jej nie ma.
0: A pan nie widzi, że Gerhard Schröder działa tak, jak działa, tak?
10: Jest niemieckim sprzedawczykiem, który się sprzedał Gazpromowi.
0: I może mieć order Orła Białego,
10: no najwyraźniej może, skoro nie wywołuje to oburzenia.
0: Ale pan nie oczekuje od prezydenta, żeby odebrał ten order?
10: A dlaczego miałbym to oczekiwać?
0: No bo jak pan oczekuje odebrania od Zełenskiego?
10: Jakbyśmy każdemu sprzedawczykowi odbierali order, to pewnie by go nie miał. Przecież polityka jest pełna sprzedawczyków. Ja jestem oburzony tym, że te ordery rozdawane są taśmowo za granicę. Szczerze powiedziawszy, przed tą aferą Zełenskim nie wiedziałem, że...
0: Nie, no po prostu wydaje mi się to dosyć niekonsekwentne.
10: Wytransportowali
0: jednej osobie,
10: za granicę. Wolałbym, żeby polscy bohaterowie dostawali te ordery.
0: Jednej osobie odbieramy, a innym, które budzą wątpliwości, nie.
10: Na przykład ci, którzy wywalczyli, żebyśmy wczoraj świętowali dzień upamiętniający polskie ofiary Auschwitz z pierwszego transportu. Uważam, że ci ludzie, którzy na to pracowali, powinni takie ordery dostawać, a nie Niemcy czy Ukraińcy.
0: Lider Konfederacji, wicemarszałek Sejmu, był gościem TOK FM. Dziękuję pani marszałku. Za chwilę informacja. Po informacjach Magdalena Gałczyńska, Jacek Niedzienkiewicz, a także Mariusz Borkowski.
15: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
17: Reklama.
18: Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026. Teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra full hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50/50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy. Dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
19: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
20: Teraz w MediaMarkt. Ekspres ciśnieniowy De'Longhi Magnifica Duo z funkcją spieniania mleka latte crema Hot and Cool z 2 kg kawy w zestawie. W super cenie 2499 zł. MediaMarkt.
21: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Cichy wentylator bezłopatkowy aż 60 zł taniej. Tylko 279 zł. Najniższa cena z 30 dni 339 zł.
22: Lidl, to się opłaca.
23: Odkryj zachwycające SUVy Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
24: Skoda.
25: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor marinowy Luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 66% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
26: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
27: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno. Multirabatów w Media Expert.
28: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
1: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Reklama.
5: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
16: Ósma 22. Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. Ceny ropy naftowej na rynkach paliw mocno w dół w reakcji na tymczasowe porozumienie w sprawie zakończenia trwającej od kilku miesięcy wojny na Bliskim Wschodzie. Cena ropy Brent spadła o ponad 4,5% i kosztuje ponad $83 za baryłkę, a do podpisania porozumienia USA z Iranem ma dojść w piątek. Gdańska prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko 4 osobom, którym zarzuca się oszustwo oraz fałszowanie dokumentów w związku z realizacją szkoleń współfinansowanych z dotacji unijnych. Śledztwo zostało wszczęte po zawiadomieniu złożonym przez Urząd Marszałkowski w Gdańsku, który zarządzał dotacjami. 4 firmy zajmujące się szkoleniami językowymi oraz podnoszeniem kwalifikacji straciły ponad 55 tysięcy złotych. Wypłacały wynagrodzenia podwykonawcom, którzy posługiwali się sfałszowaną dokumentacją. Oskarżonym grozi, zarzucono 44 przestępstwa, grozi im do 8 lat więzienia. Władze Tajwanu uruchomiły specjalną stronę internetową dla obywateli Chin, służącą do przekazywania informacji wywiadowczych, poinformował dziennik Taipei Times. Inicjatywa ma poszerzyć wiedzę o sytuacji politycznej, wojskowej i gospodarczej Chin. Tajwańskie Biuro Bezpieczeństwa Narodowego oświadczyło, że platforma jest odpowiedzią na rosnące problemy społeczne i ścisłą kontrolę polityczną w Chinach. Tajwańskie służby argumentują, że w ostatnim czasie coraz więcej osób zgłaszało się do odpowiednich agencji na Tajwanie, chcąc przekazywać różnego rodzaju informacje. Tajwan i Chiny od dekad prowadzą przeciwko sobie działania szpiegowskie.
6: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
7: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Bolesna lekcja futbolu. Debiutujący na Mistrzostwach Świata Curaçao przegrało z Niemcami aż 1-7. I tak możemy być dumni, uważa selekcjoner Dick Advokat. Ostatecznie i tak będziemy szczęśliwi, że byliśmy częścią największego turnieju piłkarskiego na świecie. Spodziewaliśmy się, że osiągniemy więcej. Nie udało się. Oni byli bardzo mocni. Straciliśmy kilka łatwych bramek, ale nie załamujemy się. Nie ma nic wstydliwego w tym wyniku. Myślę, że możemy jeszcze sprawić niespodziankę w drugim i trzecim meczu. A w drugim meczu w tej grupie Wybrzeże Kości Słoniowej pokonało Ekwador 1-0. W grupie F Holandia zremisowała z Japonią 2-2, a Szwecja, która zatrzasnęła nam przed nosem drzwi do Mundialu, efektownie wygrała z Tunezją 5-1. A co dziś? O 18:00 Hiszpania zmierzy się z Republiką Zielonego Przylądka. W drugim meczu w tej grupie o północy Arabia Saudyjska zagra z Urugwajem. O 21:00 Belgia zagra z Egiptem, a o 3:00 w nocy Iran z Nową Zelandią. Kapitalny turniej Kamila Majchrzaka. Nasz tenisista wygrał na trawie w Hertogenbosch imprezę rangi ATP 250. To największy sukces w jego karierze. Po drodze pokonał 3 najwyżej rozstawionych tenisistów. W finale ograł Australijczyka Alexa de Minaur 6-3, 2-6, 7-6.
8: No ciężko mi tak opisać moje emocje, które mną targają. No, jest to dla mnie nieprawdopodobna sprawa. Jest to piękny urywek mojej kariery i tego, co przeszedłem ja i przeszli moi najbliżsi i mój team.
7: Majchrzak awansował na najwyższe w karierze 47. miejsce w światowym rankingu tenisistów. 2 zwycięstwa i 2 porażki to bilans polskich siatkarzy w pierwszym turnieju Ligi Narodów w chińskim linii. Nasz zespół wygrał z Kubą 3-0, potem przegrał po tiebreakach ze Słowenią i Japonią, a na koniec wygrał 3-2 z Ukrainą. W tabeli biało-czerwoni są na 7. miejscu z kompletem zwycięstw. Prowadzą Brazylia i Japonia. 2 srebrne medale w K1 i K2 kobiet na 500 metrów i brąz Wiktora Głazunowa w C1 na 5000 metrów to dorobek polskich kajakarzy w ostatnim dniu Mistrzostw Europy w Montemor. W 2 kobiecych medalach udział miała Anna Puławska, bo płynęła także w dwójce z Martyną Klat. W sobotę Polacy wywalczyli złoto, srebro i 2 brązowe medale. A za chwilę w TOK FM prognoza pogody.
5: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
16: Deszcz możliwy dzisiaj prawie w całym kraju, a burze w centralnej i północnej jego części. Na przejaśnienia mogą liczyć mieszkańcy zachodniopomorskiego i Kujaw. Termometry pokażą dzisiaj maksymalnie od 15 stopni na północnym wschodzie do 19 na południowym zachodzie.
15: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: Dominika Wielowiejska, witam Państwa. W studiu Jacek Niedzienkiewicz, Rzeczpospolita. A na łączach Magdalena Gałczyńska, Onet.pl.
4: Dzień dobry, witam.
0: Słyszymy się. Zanim rozpoczniemy naszą rozmowę, to przypomnę Państwu, że jest z nami Mariusz Borkowski, ekspert do spraw bliskowschodnich i były korespondent na Bliskim Wschodzie. Dzień dobry, witam.
9: Dzień dobry, witam.
0: I chciałam zapytać, poprosić o komentarz do tych informacji, które do nas dotarły, bo wynika z tego, że wstępne porozumienie z Iranem zostało zawarte. Cieśnina Ormus zostanie otwarta, chociaż nie do końca wiemy na jakich zasadach. Jak pan ocenia te informacje?
9: No przede wszystkim upragniony prezent na 80. urodziny prezydenta Trumpa. To porozumienie wstępne jest pełne niejasności. Niemniej jednak jest to ogromny sukces dyplomacji pakistańskiej wspieranej przez Arabię Saudyjską, Egipt i Turcję, a również Katar. I tylko przypomnę na marginesie, że właśnie to porozumienie wisiało na włosku, bo jeszcze wczoraj Izrael dokonał ataków bombowych na południowe dzielnice Bejrutu, w zamian za co Iran zapowiedział, że zbombarduje Izrael. Dyplomaci, i zarówno katarscy, jak i pakistańscy, zapobiegli tej katastrofie i mamy porozumienie, które jest tylko porozumieniem ramowym. To przypomina troszeczkę piramidę z kart, która właśnie każdy podmuch może zawalić. Niemniej jednak jest to ogromny sukces. Sukces nie tylko dyplomatów, ale no zażegniania tego ogromnego kryzysu, głównie naftowego i gazowego, wynikającego z zakorkowania cieśniny Ormus.
0: No właśnie, 14... My wszyscy sobie zadajemy pytania proste. Czy rzeczywiście problemy z ropą ustaną w związku z odblokowaniem tej cieśniny?
9: Nie, trzeba od razu powiedzieć, że to będzie bardzo trudne. Po pierwsze, cieśnina jest częściowo zaminowana. Statki, żeby ruszyły i napełniły się ropą i gazem, to nie takie proste. Co więcej, właściwie nie wiadomo, w jakim stanie są instalacje naftowe w portach zarówno irańskich, bo porty irańskie mają być odblokowane, jak i krajów arabskich Zatoki Perskiej. Co więcej, to wymaga około miesiąca, dwóch miesięcy, zanim ten strumień ropy ruszy, ale to nie będzie taki poziom, jaki był przed zablokowaniem cieśniny Ormus. Ze specjaliści mówią, że to trzeba poczekać około 3-4 miesięcy, zanim sytuacja się znormalizuje i tutaj jest jeden warunek. O ile to porozumienie się utrzyma i dalsza runda negocjacji w ciągu najbliższych 60 dni doprowadzi do ostatecznego porozumienia, a to porozumienie może być zasabotowane przez premiera Netanyahu, premiera Izraela, który absolutnie się na to porozumienie nie godzi i zapowiada, że będzie próbował je sabotować. Zresztą obawiają się tego bardzo i Amerykanie, i Irańczycy.
0: Bardzo dziękuję za ten komentarz. Mariusz Borkowski, ekspert do spraw bliskowschodnich, był gościem TOK FM. Dziękuję bardzo.
9: Dziękuję.
0: A my wracamy do dyskusji i przypomnę Państwu, Magdalena Gałczyńska, Onet.pl na łączach, Jacek Niedzienkiewicz, Rzeczpospolita w studiu i chciałam zapytać Was, czego się spodziewacie po wizycie prezydenta Karola Nawrockiego w Stanach Zjednoczonych, Jacek?
10: No ja mam nadzieję, że prezydent Nawrocki na swoje urodziny nie pójdzie tropem Donalda Trumpa i podobnej imprezy nie zrobi przed Pałacem Prezydenckim.
0: Nie będzie do żadnych walki w klatce?
10: Nie, ja tutaj jestem bardziej wyznania Jarosława Kaczyńskiego. Tak, bardziej wolę te szlachetne sztuki walki z zasadami.
0: Tak, przypomnijmy słuchaczom, że Jarosław Kaczyński uznał, że to nie jest jego bajka, tego typu walki.
10: Więc mam nadzieję, że żadnych ustawek przed Pałacem Prezydenckim nie będzie na urodziny prezydenta. Znamienne jest, że przedstawicielom Białego Domu, wiceprezydentowi J.D. Vance'owi przeszkadzało, jak prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przyjechał do Białego Domu na spotkanie z Trumpem i nie miał na sobie marynarki, nie miał garnituru i to było wielkie oburzenie, a mordobicie przed Białym Domem to już jest okej. Teraz już te walki się odbyły i jeden z przedstawicieli MMA z ringu wykrzyknął, że Michelle Obama jest mężczyzną.
0: No
10: i to
0: właśnie,
10: poszło
0: to straszne.
10: Publicznie. I tego typu zachowania Donald Trump promuje, a polski prezydent oklaskuje. dziękuję. Nie tak to chyba powinno wyglądać w kulturze cywilizowanej, no ale cóż, jest jak jest, jest wolność słowa. Donald Trump ma 80. urodziny. A co prezydent Karol Nawrocki powinien przywieźć? No na pewno nie przywiezie Zbigniewa Ziobry. Byłoby dobrze, gdyby Zbigniewa Ziobrę przywiózł. Może też Marcina Romanowskiego, chociaż nie wiadomo, gdzie ten polityk Prawa i Sprawiedliwości się ukrywa. No ale byłoby dobrze, gdyby prezydent przywiózł jakieś zapewnienia dotyczące zwiększenia liczby żołnierzy w Polsce. Czy będą stałe bazy w Polsce, czy a nie rotacyjne? I kiedy ci żołnierze zaczną stacjonować? Bo o tym, na ten temat też nic nie wiemy. Więc dobrze byłoby, gdyby

0: w to również zagraniczne media. Powiedzenie podczas tego rodzaju okazji, kiedy spotyka się z prezydentem Stanów Zjednoczonych, że ten i ten, wskazani imiennie, Tusk i Czarzasty, polityk, szkodzą Polsce, bo podważają sojusz z naszym największym sojusznikiem, Stanami Zjednoczonymi. No, ja nie wiem, jak to określić, ale jest to po prostu niegodne głowy państwa, bo to uderza w polską rację stanu. Zwłaszcza w sytuacji, kiedy, no nie oszukujmy się, prezydent nie przywiezie ze Stanów niczego konkretnego. Przypomnijmy sobie, kiedy było takie gigantyczne zamieszanie z żołnierzami amerykańskimi w Polsce, kiedy Trump wycofywał ich najpierw z bazy w Niemczech, potem jeszcze z bazy w Polsce, to znaczy opóźniał te rotacje kontyngentu. Prezydent o tym nie wiedział. Nie wiedział o tym Pałac Prezydencki. Tyle wart jest ten rzekomo wspaniały sojusz. Potem Trump powiedział, że będzie dodatkowe 5000 w Polsce z okazji wygranej Karola Nawrockiego. To też było śmieszne, bo od wygranej minął prawie rok. No ale może Trump nie zauważył albo szybko mu zleciało. No w każdym razie my nadal nie wiemy, na czym stoimy i nie wiemy, ile finalnie tych żołnierzy amerykańskich w Polsce będzie, ani na jakich zasadach. Natomiast patrząc obiektywnie, to nie była okazja, żeby prowadzić poważne rozmowy. Tam panowie w oktagonie prali się po mordach. Trump kibicował zapewne z zaciśniętymi pięściami i wypiekami na twarzy. Nawrocki, prezydent, przypuszczam, z równym zaaferowaniem te walki oglądał. To, że Trump poklepał i chwilę porozmawiał z prezydentem Nawrockim przed wejściem do tej klatki, czy tam już w tejże klatce, to nie znaczy absolutnie nic. Prezydent Nawrocki, no cóż, jeżeli Trump da mu cokolwiek, a może mu dać, to tylko dlatego, że Orban przegrał wybory na Węgrzech. Karol Nawrocki stał się wysłannikiem Trumpa na Europę, tym, który tę Europę ma od środka rozsadzać, ma być poniekąd dywersantem Trumpa, jego piątą kolumną w Europie, bo wiemy, że poglądy mają w pewnych kwestiach zbliżone, na pewno w jakimś stopniu eurosceptyczne. No tu Karol Nawrocki może się bardzo przydać, natomiast konkretów ani chleba z tego nie będzie. Ale jeszcze jedna króciutka uwaga, mnie przeraża jedna rzecz. Patrzymy i jakoś, no to będzie banalne i zapewne nie pierwsza wpadłam na to skojarzenie, ale jak widzimy prezydenta najpotężniejszego mocarstwa świata, który urządza mordobicie przed Białym Domem, będąc nastawioną niechętnie do Trumpa, mogłabym powiedzieć, rynsztok stał się normą, a będąc nastawiona bardziej, znaczy mniej krytycznie, powiedziałabym, że no cóż, wracamy do tradycji antycznych, bo to walki gladiatorów i cesarzy przypomina. No niefajne to wszystko jest.
1: Ja tylko chciałam zauważyć, że nawiązując do tego, co powiedziała Magda, że 30-letni lider francuskiego Zjednoczenia Narodowego, Jordan Bardella, powiedział, że w zasadzie nie czuje się tutaj jakoś chętny do współpracy bliskiej z Donaldem Trumpem i widać wyraźnie, że mimo iż ten ruch Marine Le Pen jest postrzegany właśnie jako ruch, który chce rozsadzić Unię Europejską od środka, to nie oznacza, że ci francuscy politycy są chętni do współpracy z Donaldem Trumpem. Z tego punktu widzenia oczywiście Karol Nawrocki, taki wierny sojusznik Donalda Trumpa, jest ważny. I chcę tylko przytoczyć wypowiedź Marcina Przydacza w RMF FM, który powiedział, że liczymy na 15 tysięcy żołnierzy na terytorium Polski, a takie minimum to 11 tysięcy. Nie wiem, czy Jacek chciałbyś jeszcze dorzucić.
2: Tak, chciałem powiedzieć, że dobrze byłoby, gdyby oczywiście prezydent Nawrocki przywiózł te konkrety, ale też ja bym prezydenta Nawrockiego nie krytykował za to, że on w Stanach Zjednoczonych jest, że przyjął zaproszenie od Donalda Trumpa, bo to jest jednak jakieś wyróżnienie. 80 urodziny największego przywódcy międzynarodowego, więc co miał Nawrocki zrobić? Tylko pytanie, jak się prezydent zachowa? A krytykowanie przedstawicieli polskiego rządu wybranego w demokratycznych wyborach marszałka Sejmu drugiej osoby w państwie, tym bardziej za granicą, absolutnie się nie godzi. No i właśnie to zachowanie jest, no bardzo powinno być źle oceniane przez wszystkich. Tak mi się wydaje. Ale też pamiętajmy o dwóch ważnych rzeczach. Karol Nawrocki zrobi wszystko, żeby Donalda Tuska osłabić i żeby koalicja 15 października nie wygrała wyborów, więc korzysta z okazji, właśnie wyjeżdżając do Stanów Zjednoczonych. I Karol Nawrocki, Prawo i Sprawiedliwość, liczy na wsparcie i pomoc Amerykanów w wygraniu wyborów prezydenckich i dojściu do władzy. I dlatego będą robić wszystko, żeby Grzegorza Brauna osłabić, bo Amerykanie nie zgodzą się na rząd PiS-u z Braunem antysemitą.
1: Informacje TOK FM. Po informacjach wrócimy do dyskusji.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
4: wszyscy, którzy te niesamowite emocje ostatnio spędzali przed ekranem, myśląc, Wiedeń, mam na myśli Eurowizję, to pamiętajcie, że myśmy już tam byli wcześniej i walczyli naprawdę

0: Po prostu uratowaliśmy Europę.
1: Znaczy, przed kim uratowałeś?
2: Przed Turkami.
1: Bo inaczej zajęliby cały kontynent, wszyscy bylibyśmy muzułmanami i wszyscy byśmy mówili po turecku, bo to jest
0: tak. Tak, dokładnie tak. Tak.
1: Już, brrr, szalony, znowu, husarzu mój.
0: Prawdziwa historia Polski.
3: Słuchajcie nas w aplikacji Tok FM i na platformach podcastowych.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: RTV Euro AGD. Każda przygoda zasługuje na świetne zdjęcia. Dlatego zabierz na wakacje smartfon Xiaomi i ciesz się latem tak jak lubisz. Sprawdź wybrane smartfony Xiaomi w atrakcyjnych cenach. Na przykład Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G. Z aparatem 200 megapikseli kupisz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1499. Cena promocyjna obowiązuje do 12 lipca. Szczegóły w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
7: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A szoker, czekolada z całymi orzechami laskowymi 100 gramów. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
10: Citroën.
11: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
12: Barbara, kupiłem taniej!
13: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
14: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
15: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
16: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
15: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
16: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
15: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
17: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Reklama.
18: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
19: 8.41, Monika Mroczko, zapraszam na informacje Tok FM. Stany Zjednoczone i Iran zawarły wstępne porozumienie pokojowe. Do jego podpisania ma dojść w piątek w Szwajcarii. Porozumienie ma oznaczać koniec blokady irańskich portów, otwarcie ciśniny Ormus oraz zakończenie operacji wojskowych w Libanie. Prawdziwy sprawdzian dla obu stron dopiero przed nami, powiedziała w Tok FM dr Joanna Piechowiak z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Bo zgodnie z porozumieniem przez najbliższe 60 dni strony mają prowadzić negocjacje m.in. w kwestii irańskiej bomby atomowej.
20: Czy to się wydarzy w przeciągu tych 60 dni? Wydaje się, że jest na to duża szansa, szczególnie ze względu na to, że obie strony konfliktu są już tym konfliktem zmęczone. Iranowi się on, jakby jego dalsze prowadzenie się nie opłaca, dlatego że Iran jest w bardzo trudnej sytuacji gospodarczej.
19: Wiceprezydent USA J.D. Vance powiedział w rozmowie z Fox News, że zamierza być w piątek w Szwajcarii na ceremonii podpisania porozumienia z Iranem. Nie wykluczył udziału prezydenta Trumpa, który dziś wybiera się do Francji na szczyt G7. Broń musi teraz umilknąć, a sporne kwestie należy rozwiązać pokojowo. Tak ogłoszenie wstępnego porozumienia skomentował przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa. Trzymamy kciuki, by doszło do podpisania umowy, dodała szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas. Dodała, że kwestia porozumienia między USA i Iranem będzie omawiana przez szefów dyplomacji państw unijnych. Poseł koalicyjnego klubu Centrum Rafał Komarewicz rozważa kandydowanie na prezydenta Krakowa. W poranku TOK FM stwierdził, żeby rządzić tym miastem, trzeba znać jego problemy, a tego zabrakło poprzedniej ekipie w krakowskim magistracie.
2: Kwestia dotycząca choćby zmian gospodarczych, które są w Krakowie. Kraków jest takim centrum usług wspólnych. Nie wiem, czy pani wie, ale to warto podkreślić. Ponad 100 tysięcy osób pracuje w centrum usług wspólnych. Ten model biznesowy się kończy.
19: Goście Dominiki Wilowieckiej mówił też, że Kraków w ciągu ostatnich lat przestał być konkurencyjny dla dużych zagranicznych inwestorów. Do tej pory 13 osób ogłosiło dotychczas chęć ubiegania się o stanowisko prezydenta Krakowa w przedterminowych wyborach. 180 miliardów złotych mają wynieść do 2032 roku inwestycje w polską kolej. W naszych planach jest włączenie do połączeń dalekobieżnych wszystkich, bez wyjątku powiatów, zapowiedział w weekend premier Donald Tusk.
5: Polska była dumna przez ostatnie lata ze swoich dróg i autostrad, ale mieliśmy takie poczucie, że trochę o kolejach zapomniano, a dzisiaj Polska staje się największym inwestorem w Europie.
19: Donald Tusk uczestniczył w weekend w otwarciu trasy kolejowej z Ostrołęki do Łomży. Pociągi wróciły do tego podlaskiego miasta po 33 latach przerwy. Deszcz możliwy dzisiaj prawie w całym kraju, a burze w centralnej i północnej części. Na przejaśnienia mogą liczyć mieszkańcy zachodniopomorskiego i kujawskiego. Od 15 stopni na północnym wschodzie do 19 na południowym zachodzie.
18: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
10: Dominika Wielowiejska przy mikrofonie, w studiu Jacek Nisienkiewicz, Rzeczpospolitej, a Magdalena Kałczyńska na łączach z Onetu.pl. Słuchajcie, chciałam zapytać jeszcze o wasze wrażenia dotyczące tego, co się dzieje w Krajowej Radzie Sądownictwa, bo wydaje mi się, że tutaj mogą się ciekawe rzeczy wydarzyć. Pierwszy prezes Sądu Najwyższego Zbigniew Kapiński, bo tak określa go prezydent Karol Nawrocki, powołał go na to stanowisko, zwołał posiedzenie nowej Krajowej Rady Sądownictwa. Ta nowa Krajowa Rada w dużej mierze została właściwie wyłoniona w wyniku prawyborów w sądach. Sejm jakby potwierdził tę nominację. Chciałam zapytać Magdę, jak ty oceniasz tę sytuację? Czy twoim zdaniem Karol Nawrocki podejmie jakąś współpracę? Czy będą nominacje sędziowskie, czy też będzie ciąg dalszy wojny?
21: No to jest rzeczywiście bardzo ciekawy problem, bo strasznie dużo zależy od tego, jak się ta nowa KRS zachowa. I wbrew oczekiwaniom części środowiska sędziowskiego, w tym, jak przypuszczam, sędziego Tulei, który był twoim gościem całkiem niedawno, ta KRS okaże się znacznie bardziej ugodowa, niż część sędziów się spodziewała. To znaczy, oni nie pójdą od razu na wojnę z prezydentem Nawrockim, bo im się to po prostu nie opłaca. To jest jedna sprawa. Druga sprawa jest taka, że my musimy być realistami. Przez 8 lat w środowisku sędziowskim praktycznie nie było awansów. Takich awansów lege artis. Ja nie mówię o osobach, które w jakiś sposób współpracowały z poprzednią władzą, czyli z PiS-em. I szły na łatwiznę, czyli szły do konkursów przed Neo-KRS, czyli tą KRS ukształtowaną w sposób polityczny i niekonstytucyjny. Tacy ludzie awansowali, natomiast normalni sędziowie broniący praworządności nie awansowali. No i ten głód awansów jest bardzo duży. Podsumowując, wydaje mi się, że jeżeli kandydaci do sędziowskiego awansu będą, no nieładnie można by powiedzieć, żadni, to znaczy nie wyróżniali się w przeszłości jakąś ostrą krytyką pod adresem rządu PiS, no to ja bym nie wykluczyła, że prezydent Nawrocki ich powoła na te wyższe stanowiska sędziowskie. Oczywiście pod warunkiem, że nie będą to tak zwani harcownicy. Nie będę wymieniać nazwisk, żeby nie zaszkodzić. Natomiast ci sędziowie, o których głośno było w całej Polsce, bo w słusznej sprawie absolutnie, bronili praworządności i sprzeciwiali się tym zmianom, które wdrażał PiS. No, zobaczymy, pewne jest, że sam fakt zwołania tej KRS, tego pierwszego posiedzenia przez sędziego Kapińskiego z Sądu Najwyższego, to jest precedens, bo ja wiem z rozmów z politykami z PiS-u, że ta opcja skupiona wokół Bogdana Święczkowskiego, pełniącego funkcję prezesa Trybunału Konstytucyjnego i ludzi wiernych Ziobrze, bardzo chciała, żeby tej KRS nie zwoływać. No i nie wiem, żeby chyba funkcjonowała nadal ta stara
10: przywódz kompanii Paweł Wojskiej.
21: Tak.
10: Tutaj portal w Polityce publikuje taki materiał, że to właśnie ta nowa Krajowa Rada Sądownictwa będzie walczyć z prezydentem. Oczywiście te narracje powtarzają prawnicy dla Polski. Gdzie jest Łukasz Piebiak? Może przypomnijmy naszym słuchaczom, no może Magda przypomni, jakie zarzuty mogłyby ciążyć na sędzi Piebiaku, gdyby Sąd Najwyższy uchylił jego immunitet, ale nie uchyla ciągle.
21: Nie uchyla i nie sądzę, żeby szybko uchylił. No, sztuk jest 19, mówię o zarzutach, z czego najpoważniejsze to jest kierowanie i zorganizowanie grupy przestępczej. Tę grupę przestępczą mieliby tworzyć ludzie skupieni wokół Piebiaka w Ministerstwie Sprawiedliwości kierowanym przez Ziobrę. No, tam po prostu trwał systemowy proceder oczerniania sędziów, tych właśnie walczących o praworządność, tych krytycznych wobec rządów PiS-u. No, to był rok, przypomnę, 18-19.
10: No, Prawnicy dla Polski, czyli stowarzyszenie, w którym jest Łukasz Zawadzki, przedstawiciel Konfederacji, i Łukasz Piebiak, na pewno będą starali się pracę tej rady rozwalać, jak rozumiem. Jacek.
0: No to jest skandal, że Łukasz Piebiak jest w KRS, że był kandydatem PiS-u do KRS, a wcześniej był hejterem zwanym Hersztem w Ministerstwie Sprawiedliwości, o czym właśnie Onet z Magdą pisali. I taka osoba powinna być absolutnie wykluczona z funkcjonowania w takich gremiach, ale to też pokazuje, mam wrażenie, pewność Prawa i Sprawiedliwości i też tego otoczenia Zbigniewa Ziobry, bo teraz obchodziliśmy, że tak mogę powiedzieć, 25 lat od powstania Prawa i Sprawiedliwości. Jarosław Kaczyński ma wkrótce urodziny 77. I mi się wydaje, że prezesa Kaczyńskiego do politycznego grobu, przepraszam, że tak powiedziałem, składać absolutnie nie można, a Prawa i Sprawiedliwości również przekreślać. To jest, w niektórych sprawach widzimy taką butę Prawa i Sprawiedliwości, taką gigantyczną pewność siebie. Ja też rozmawiałem z ludźmi z otoczenia Zbigniewa Ziobry, z najbliższego otoczenia, i oni są absolutnie przekonani, że PiS wróci do władzy z Konfederacją, a Zbigniew Ziobro będzie ministrem sprawiedliwości, prokuratorem generalnym, a Kaczyński nie będzie mógł odmówić Ziobrze właśnie powrotu do Ministerstwa Sprawiedliwości. Dlatego między innymi oni czują się tak pewni i tak idą na bezczela, za przeproszeniem, chociażby z tym Piebiakiem. A jeżeli chodzi o KRS i prezydenta, Karol Nawrocki nie chce być twarzą kryzysu w sądownictwie, więc stąd myślę też jego decyzja.
10: Chciałam też was zapytać o sprawę orderu Orła Białego dla Wołodymyra Zełenskiego, właśnie odebrania prezydentowi Ukrainy tego orderu. Ciągle prezydent nie podjął decyzji w tej sprawie, ale ja też chcę państwu, bo mówiłam o tym przeglądzie prasy, ale może nie wszyscy z państwa słuchali przeglądu prasy, a wydaje mi się, że ten felieton Bronisława Wilsztajna dzisiaj w tygodniku do sieci jest bardzo ważny, i Wilsztajn krytykuje tych działaczy, aktywistów prawicy i komentatorów, którzy uczynili z Leszka Millera swojego bohatera tylko dlatego, że Leszek Miller wypowiada opinie antyukraińskie, i tutaj Wilsztajn też demaskuje kłamstwa Leszka Millera, powiedzmy to w ten sposób. Ja uważam, że ta fala antyukraińska jest bardzo groźna, więc dlatego ten felieton cytuję. I tutaj jeszcze tylko po skryptum, bo Bronisław Wilsztajn jest członkiem kapituły Orderu Orła Białego, i Wilsztajn tutaj pisze tak: kanale Zero Robert Mazurek ogłosił, że jako członek kapituły Orderu Orła Białego buńczucznie zapowiadałem, że zagłosuję przeciwko odebraniu orderu Zełenskiego, a potem głosowałem za. I Wilsztajn to prostuje i mówi tak: nie zapowiadałem niczego ani nikomu, nie zwierzałem się z tego, jak głosowałem, nieznajomość rzeczy sprzyja mocnym sądom. Jacek.
0: Wydaje mi się, że z jednej strony jest tak, że w sprawie Orła Białego my na prezydenta Karola Nawrockiego nie powinniśmy naciskać na to, żeby on tego Orła odebrał. Przeciwnie, mam takie wrażenie, mam takie nieoficjalne informacje w Rzeczpospolitej, że Karol Nawrocki chciałby, żeby ta sprawa się rozmyła. On nie chce się z tego wycofywać, nie chce o tym mówić, ponieważ jego otoczenie, jego wyborcy prawicowi będą mieli problem z prezydentem wtedy, ale chciałby, żeby ta sprawa jakoś została załatwiona najlepiej przez stronę ukraińską, żeby Ukraina wykonała jakiś gest, więc może dojdzie do tego, że Zełenski wykona jakiś gest, przecież jesteśmy przed konferencją w Gdańsku, na której Zełenski też ma być obecny, dotyczącej odbudowy Ukrainy po wojnie. No i to jest bardzo ważne. Myślę też, że dla wielu różnych, może nawet niektórych sojuszników, jest w interesie skłócić Polskę z Ukrainą po to, żeby oni zyskali przy odbudowie Ukrainy, a nie Polska. Więc tutaj trzeba być bardzo delikatnym i prezydent Karol Nawrocki powinien stawiać bardziej na dyplomację, bo na razie to jest właśnie taka dyplomacja w stylu MMA. Bardzo grubo ciosana i na ostro. A jeżeli Karol Nawrocki mógłby się wycofać z tej decyzji, to byłoby jak najlepiej. Albo gdyby ta sprawa mogła się rozmyć, bo nie powinniśmy dopuszczać do tego, żeby ten order Orła Białego prezydentowi Ukrainy został odebrany, bo to byłby skandal jednak, skandal międzynarodowy. Nie wiadomo, jakie byłyby dalsze reperkusje, czy inni przedstawiciele na przykład z Ukrainy nie zwracaliby orderów, albo czy jakieś inni odznaczeni nagle by w ramach protestu też tych swoich orderów nie zwracali. Tylko jeszcze jedno zdanie na koniec. Mała taka obrona jednak Karola Nawrockiego, bo ja uważam, że prezydent przelicytował za ostro, nie docenił też. To mi ludzie mówią z otoczenia Karola Nawrockiego, że prezydent nie docenił Ukrainy tak mocno uderzając w Zełenskiego, ale jednak prezydent musiał coś zrobić, chociażby po to, żeby odciąć tlen Grzegorzowi Braunowi, bo gdyby nic kompletnie nie zrobił, to wiadomo, jak zachowałaby się Konfederacja Korony Polskiej i oni by spili na tym z tego śmietankę. I tutaj byłby problem.
10: Magda Gołczyńska.
21: Patrząc na to cynicznie, mam wrażenie, że Karol Nawrocki liczy na krótką pamięć wyborców. Przyklepać, przysypać, zapomnieć, żeby o sprawie się mówiło jak najmniej. Jacek bardzo słusznie przywołał tę lipcową konferencję dotyczącą odbudowy Ukrainy, która ma się odbyć w Gdańsku. No, bądźmy pragmatyczni. Tam stoi kolejka chętnych. Przedsiębiorców, którzy chcą zarobić gigantyczne pieniądze na powojennej odbudowie Ukrainy. Jeżeli my koniecznie chcemy rękoma prezydenta i kapituły orderu Orła Białego z tej kolejki na kopach zostać wyrzuconym, no to proszę bardzo, odbierzmy ten order Zełenskiemu. Natomiast, żeby nie patrzeć na to tylko merkantylnie i tylko przez pryzmat interesów, Ukraina zachowała się w sposób karygodny, w sposób straszny, tak, nadając imię tak, kupa jednostce. Tyle, że to jest Ukraina, powtarzam. To nie jest Polska. To są ich decyzje, które nam mogą się bardzo nie podobać. Mamy do tego pełne prawo.
0: Magda, przepraszam, prezydent to samo mówił, będąc prezesem IPN. Karol Nawrocki trzy lata temu dokładnie to samo mówił, że Ukraińcy sami mają prawo sobie wybierać wybory.
10: Magda, ostatnie zdanie, bo musimy kończyć.
21: Sami powinni z tego wybrnąć. Mówiąc krótko, tak jak Jacek mówił, Karol Nawrocki przelicytował i teraz liczy na to, że wszyscy o sprawie zapomną. Oby zapomnieli, albo oby sprawa wróciła po tej konferencji w Gdańsku, a nie przed.
10: Moja hipoteza jest taka, Karol Nawrocki taką decyzję podpisze, a następnie premier Donald Tusk będzie bardzo długo czekał z ostateczną decyzją. Magdalena Gałczyńska, onet.pl, Jacek Nizienkiewicz, Rzeczpospolita. Dziękuję. Bardzo wam dziękuję.
21: Dziękuję.
10: Poniedziałkowy poranek TOK FM wydawali Maciej Jarząb i Jakub Żebrowski. Program zrealizowała Jana Cech. O godzinie 9:00 informacje TOK FM, a po nich program Owczarek. Halo Czarku, o czym dzisiaj w twoim programie?
1: Dzień dobry Dominiko, dzień dobry państwu. Powracamy do czerwonego pasa, paska.
10: Paska.
1: No tak. Niektórzy mieli pasek, inni pas, zostawiający czerwone ślady. To ja. Także porozmawiamy o tym właściwie, po co i co oceniamy, tak? Czy zachowanie, czy postępy, czy efekty. To jest bardzo ciekawy wątek. Pozostaniemy jeszcze przy czerwonym pasku po informacjach, ale to nie wszystko, ale proszę słuchać po prostu.
10: A teraz już informacje TOK FM. Ja z państwem spotkam się wyjątkowo jutro. Dominika Wielowiejska, do usłyszenia.
3: TOK FM. Na każdy temat.
18: z każdej strony.

0: Reklama.
1: Łap okazję w RTV Euro AGD. Aż 33% taniej na drugi, tańszy produkt. Promocja na tysiące produktów do 18 czerwca. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
2: Bonjour! W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Bo to tydzień w stylu francuskim. Znajdziesz w nim makaroniki Duc de Coeur. 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I kaczka Pekin z szyją rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99. A teraz tylko 8,99 za kilogram.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
5: Widaron.
4: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
5: Widaron.
4: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
5: Widaron.
4: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
5: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
6: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
7: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarczyński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarczyński. Wejdź na stronę konkursową tarczyńskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarczyński Salami Snack. Ciao!
8: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
9: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
10: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
11: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days.
12: Teraz konsola Xbox Series X 1 TB za 2479 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2759 zł. Allegro Days do 15 czerwca.
0: Reklama.
13: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
14: To wbijanie klina w konkurencję polityczną, tak o pomyśle szefa PiS. O wspólnym bloku na prawicy mówi Konfederacja. Ma zakończyć działania wojenne na wszystkich frontach. Jest to wstępne porozumienie USA z Iranem. Koniec z blokowaniem cen na stacjach paliw. Poniedziałek, 15 czerwca, minęła 9. Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. Takie rzeczy to szum informacyjny, tak o pomyśle wspólnej listy z PiS-em mówił w poranku TOK FM wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak z Konfederacji. Jego zdaniem zarówno Jarosław Kaczyński, jak i Donald Tusk czy Władysław Kosiniak-Kamysz chcieliby Sejmu bez Konfederacji. Ale jak mówił gość Dominiki Wielowiejskiej, to już się nie stanie.
15: I żadne marzenia, żadne fantazje nie odwrócą tego stanu rzeczy, że nastąpiła w polskiej polityce zmiana. Klasyczna taktyka próby wbijania klina w konkurencję polityczną.
16: Komunikat dla naszych
15: konkurentów. Dajcie sobie spokój, szkoda czasu na takie plotki.
14: W zeszłym tygodniu Jarosław Kaczyński stwierdził, że zjednoczenie dużej części prawicy jest możliwe, o ile Konfederacja będzie tego chciała i przestanie być agresywnie nastawiona wobec PiS. Zaznaczył, że zjednoczenie prawicy miałoby nie dotyczyć Grzegorza Brauna. Iran i Stany Zjednoczone zawarły wstępne porozumienie pokojowe. Umowa ma zostać podpisana w piątek w Szwajcarii. Tomasz Orchowski.
17: Zawarcie porozumienia potwierdziły obie strony konfliktu. Ma ono zakończyć działania wojenne na wszystkich frontach, także w Libanie, gdzie Izrael atakował Hezbollah. Irańskie państwowe media oprócz wstrzymania ataków donoszą o zniesieniu niektórych amerykańskich sankcji i zobowiązaniu się przez Teheran, że nie będzie miał broni atomowej. Z kolei prezydent Donald Trump poinformował, że popłynie ropa, czyli otwarta zostanie cieśnina Ormuz, której blokada doprowadziła do wzrostu cen surowców. Negocjacje w sprawie końcowego porozumienia mają się odbyć w ciągu 60 dni. Trump już powiedział, że jeśli Iran nie zawrze ostatecznego porozumienia nuklearnego, wznowi ataki. Tomasz Rychowski, TOK FM.
14: Amerykańsko-irańskie porozumienie z zadowoleniem przyjęły państwa europejskie. Sytuacja w Zatoce Perskiej będzie jednym z tematów rozmów na szczycie państw G7. A ponad 13 tysięcy policjantów i żandarmów zostało wysłanych do zabezpieczenia rozpoczynającego się dzisiaj szczytu we Francji. O bezpieczeństwo miasta Yvon i jego okolica, także Jeziora Genewskiego i przestrzeni powietrznej zadba również prawie 1000 żołnierzy. Poinformowała prefetka Departamentu Górna Sabaudia Emmanuel Dibé.
0: Ryzyko związane z tym ważnym wydarzeniem to przede wszystkim ogólne ryzyko związane z kontekstem międzynarodowym. Zagrożenie terrorystyczne, które nadal stanowi poważny problem we Francji, ryzyko możliwego sabotażu, ryzyko ataków cybernetycznych oraz ryzyko niepokojów publicznych w takiej czy innej formie.
14: Gospodarze szczytu zaprosili do udziału w niektórych sesjach roboczych również przywódców kilku krajów spoza siódemki. Wśród nich jest prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Według informacji ukraińskich władz w nocy w zmasowanych rosyjskich atakach na Kijów zginęło co najmniej 9 osób, a około 30 zostało rannych. W obu miastach po atakach wybuchły pożary. Trwają akcje gaśnicze i ratunkowe. W płomieniach stanął historyczny klasztor Ławra Peczerska w Kijowie. Brutalny atak na naszych ludzi i nasze dziedzictwo. Oto prawdziwe oblicze rosyjskich prawosławnych wartości, napisała na platformie X premier Ukrainy Julia Swedrydenko. Na stolicę Ukrainy leciały pociski balistyczne oraz manewrujące odpalane przez rosyjskie lotnictwo. Rosja użyła także do ataków ciężkich dronów uderzeniowych. Samorząd lekarski z urzędu rozpocznie postępowanie dyscyplinarne wobec lekarki, która w swoim ogródku w Lutoryżu pod Rzeszowem zakopywała ludzkie płody. Kobieta w weekend trafiła do tymczasowego aresztu. Prokuratura postawiła jej zarzuty bezczeszczenia zwłok i porzucenia niebezpiecznych odpadów w miejscu do tego nieprzeznaczonym. 57-letni patomorfolog w postępowaniu karnym może grozić nawet 12 lat więzienia. Dyscyplinarnych kar jest więcej, od upomnienia czy nagany, aż po najwyższą i najbardziej dolegliwą, czyli bezterminowe pozbawienie prawa do wykonywania zawodu. Sprawa jest bulwersująca i trudna do wytłumaczenia, mówi rzecznik lekarskiego samorządu Jakub Kosikowski.
18: Z jakiego powodu ktoś zabiera posekcyjne tkanki ludzkie, w tym wypadku płody, do domu i zakupuje w ogródku. Także to dla nas jest niewyobrażalna, powiem szczerze, sytuacja.
14: Na działce, która należała do lekarki, znaleziono 32 ludzkie płody, do tego odpady medyczne jak szkło, laboratoryjne i preparaty. Rząd nie będzie przedłużał programu CPN, czyli ceny paliw niżej. Obowiązująca nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym umożliwia obniżenie stawek akcyzy na paliwa do końca czerwca. I jak poinformował premier Donald Tusk, program zostanie zakończony. Według szefa rządu decyzja ma ta związek z sygnałami dotyczącymi perspektyw zakończenia konfliktu amerykańsko-irańskiego i powrotu cen paliw do niższego poziomu. Nie wszyscy kierowcy są jednak gotowi na wygaszenie programu CPN.
19: Nie jesteśmy gotowi, natomiast liczę na to, że na czas wakacji rząd wprowadzi nowe ulgi paliwowe dla rodzin szczególnie.
20: Ja nie jestem gotowy zobaczyć więcej.
21: Pytanie, czy rząd, czyli państwo, czyli w sumie my wszyscy powinniśmy cały czas dopłacać do niższych cen paliw.
22: Ja myślę, że można go wygasić. Jestem przedsiębiorcą i tracę na VAT-ie.
21: Inna perspektywa.
22: Inna perspektywa, tak.
23: Przedsiębiorcami wszyscy tracimy na VAT-ie.
24: A oprócz tego, że na VAT-ie, to jeszcze trzeba było się zastanowić, czy stałe opodatkowanie na takim poziomie ma sens. Raczej bym poszedł w kierunku rozwiązań systemowych, a nie doraźnych, bo to, co robi i obecny rząd, i wszystkie inne, to są tylko i wyłącznie rozwiązania doraźne i pod publikę.
14: A z kierowcami w Warszawie rozmawiał reporter TOK FM Tomasz Fęskę. A kolejne informacje w TOK FM o 9.20. Dziś zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami na południu kraju. Przelotne opady deszczu, miejscami burze, głównie na północnym wschodzie. Na termometrach w ciągu dnia 15 stopni w Białymstoku, 16 w Gdańsku, 17 w Łodzi i Lublinie, 18 w Szczecinie, Poznaniu, Warszawie, 19 we Wrocławiu.
13: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
25: 9:00, Cezary Łasiczka, to jest program Owczarek. Wracamy do szkoły. Gościem jest pani doktor Aleksandra Korczak, nauczycielka języka polskiego, etyki i filozofii, ekspertka do spraw lektur szkolnych i edukacji antydyskryminacyjnej. Dzień dobry, pani doktor.
26: Dzień dobry.
25: Co właściwie oceniamy, czy też co powinniśmy oceniać, jeżeli chodzi o uczniów? Wiedzę, postawę, efekty, a może wysiłek?
1: No właśnie. Teoretycznie dzięki ocenie informacji zwrotnej od nauczyciela, uczeń albo uczennica dowiaduje się o tym, w jakim stopniu opanował albo opanowała umiejętności wyartykułowane w podstawie programowej danego przedmiotu. Czyli na przykład na lekcjach języka polskiego mówimy o takich wymaganiach jak formułowanie wypowiedzi argumentacyjnej, czy na piśmie, czy w trakcie odpowiedzi ustnej. Sprawdzamy, w jakim stopniu uczeń albo uczennica opanował albo opanowała wiedzę na temat obowiązkowych lektur szkolnych. Mówię z perspektywy teraz polonistki. Natomiast faktem jest, że w zależności od tego, którą metodę informacji zwrotnej nauczyciel wybierze, no, to jest bardziej albo mniej funkcjonalne ta rozmowa z uczniem, czy też taka informacja pisemna, czy opanował te umiejętności, czy nie. No bo jeżeli na przykład za wypracowanie wystawię trójkę, no to jaka to jest informacja dla młodej osoby? No widzi, że coś tam jest pokreślone w tej pracy, ale jak się poprawić? Co zrobił dobrze? Co powinna zrobić lepiej? Takie oceny w skali od 1 do 6, które wszyscy powszechnie praktykujemy, one są tak naprawdę z mojej perspektywy jako pedagożki są niefunkcjonalne. Ja na przykład staram się uzupełniać ocenę zawsze o jakiegoś rodzaju ocenę kształtującą albo chociaż elementy oceny kształtującej, czyli mam na przykład takie pieczątki do wypracowań, w których zaznaczam, ile jest punktów za które kryterium. Czasem też piszę uczniowi albo uczennicy na pracy zostań po lekcji, to ci wytłumaczę. No ale umówmy się, jak mam 30-35 osób w klasie, bo w tej chwili pracuję w warszawskim liceum, tutaj to są normalne liczby uczniów w klasach, to ja nie dam rady każdemu dać tak drobiazgowej informacji zwrotnej, wypisać tej litanii pod wypracowaniem, co jest dobrze, co jest źle. Więc w pośpiechu czasem po prostu ograniczamy się do tych trójek, piątek, no ale co uczeń tak naprawdę z tego ma, co to dla niego oznacza?
25: No, jeżeli trójka, to oznacza sięgnij po sztuczną inteligencję.
1: Niestety tak. Z przykrością też obserwuję, że częściej nawet rodzice niż uczniowie w dzisiejszych czasach przywiązują tak wielką wagę emocjonalną, powiedziałabym, do tych ocen. To znaczy stresują się tym, że dziecko dostało 2, a nie co to dziecko rzeczywiście umie. I zdarzało mi się jako wychowawczyni przyjmować takie telefony od zatroskanych rodziców. Co dziecko może zrobić, żeby mieć tam z jakiegoś przedmiotu, powiedzmy chemii, wyższą ocenę, mimo że no, dziecko jest w oddziale humanistycznym z rozszerzonym polskim. No, tą chemią się za bardzo nie interesuje, na maturze zdawać nie będzie. No nie ma uzdolnień w tym kierunku. Nie za bardzo interesuje się tą wiedzą ścisłą, więc teraz pytanie, czy jest sens, żeby to dziecko ślęczało godzinami nad tą chemią i żeby poprawiało na wyższy stopień, zamiast, nie wiem, poczytać coś więcej, skoro wybiera się na studia humanistyczne.
25: No właśnie, czyli to są te, powiedziałbym, takie indywidualne ścieżki, którymi uczeń pod właściwą dyrekcją może podążać, a jednak jakoś fetyszyzujemy wszyscy ten czerwony pasek. Ten czerwony pasek, który ma być, właściwie co on oznacza? Oprócz tego, że mamy 4,75 i BD bez zachowania, tak? I 7 punktów.
1: Ja przez wiele lat mojej pracy w szkole co semestr spotykałam się z tym, że ktoś przychodził po lekcji, żeby poprosić o wyższy stopień na koniec albo dopytać jeszcze o możliwości poprawy, mimo że za bardzo tam no, z dotychczasowych osiągnięć młodej osoby nie wynika, żeby rzeczywiście miała przyswojoną tę wiedzę, żeby miała rozwinięte umiejętności na ten wyższy stopień. No ale pod koniec trzeba mieć koniecznie ten wyższy stopień, bo wtedy będzie pasek, tak mało brakuje do tego paska, więc trzeba wytuptać u tych nauczycieli. No czy rzeczywiście taka osoba, która w ostatniej chwili, nie wiem, zrobiła prezentację, czy poprawiła jakiś sprawdzian, czy ona rzeczywiście umie na ten wyższy stopień, a nie to jest zakuć, zdać, zapomnieć tylko po to, żeby mieć pasek, ale argumenty też na przykład były takie, że jak nie będę mieć paska, to rodzice nie pozwolą mi jechać na obóz narciarski. No, czyli rozumiem, że...
25: Czyli uniknę kontuzji.
1: czyli uniknę kontuzji. Czyli rozumiem, że przynosimy pewną postawę z domu. Myślę, że to byłoby z korzyścią dla młodych osób i tak naprawdę ostatecznie też dla ich stosunku do uczenia się, gdyby jakoś przemodelować te relacje z ocenami w domu i traktować właśnie te oceny bardziej jak informację zwrotną, a nie jak karę, nagrodę. A co to za okropny nauczyciel, że stawia te niskie oceny? To może stawiać niskie oceny, bo dzieciaki nie umieją. No a czemu nie umieją? To różne mogą być odpowiedzi na to pytanie.
25: No, można się pewnie przyjrzeć temu czerwonemu paskowi pod kątem argumentów za i argumentów przeciw. Co ciekawe, zdaje się, że społeczeństwo też jest podzielone. Tak? Mniej więcej połowa mówi świetny pomysł, to powinno zostać, a połowa mówi nie, w ogóle precz z tym. No więc z jednej strony, czy czerwony pasek jako argument za może motywować do nauki, ale tak rzeczywiście, czy raczej tak jak pani doktor powiedziała, że pod koniec są pielgrzymki z prośbą, no może troszeczkę podnieść, bo ten czerwony pasek. Czy czerwony pasek motywuje w jakimś okresie roku czy kilku lat?
1: Już odpowiadam. Ja jeszcze kilkanaście lat temu, gdy byłam na studiach nauczycielskich, pamiętam doskonale, że nam powtarzano, że jeżeli chodzi o motywowanie uczniów przy pomocy ocen, to wysoki stopień motywuje uczniów, którzy są przyzwyczajeni do niskich not. Jeżeli uczeń jest tak zwanym piątkowym uczniem, to jego ta kolejna piątka czy szóstka jakoś nie zmotywuje, nie zachęci, a nawet ponoć wręcz przeciwnie. Wcale tego jakoś go nie zachęci do tego, żeby zgłębiać wiedzę, tylko raczej już przyzwyczai do tego. Ja też mam takie swoje podejrzenie graniczące z pewnością, że ten czerwony pasek, on jest świadectwem statusu socjoekonomicznego, no bo któż otrzymuje czerwony pasek? Dzieciaki, których rodziców też stać na korepetycje, na jakieś pozaszkolne wsparcie, dzięki któremu dziecko osiąga wyższe oceny, na przykład.
25: Czyli czerwony pasek jako symbol statusu, czyli dzieci lepsze i dzieci gorsze?
1: Niestety, gdy się przyjrzymy temu, kto dostaje te paski, a kto nie, często to tak wygląda. Są dzieci też, których rodzice nie zapewniają takiego wsparcia. No i też z przykrością obserwuję, że jeżeli się nie zapewni właśnie takiemu dziecku jakichś dodatkowych, indywidualnych lekcji, no to powyżej tej trójki nie za bardzo będzie w stanie osiągnąć coś więcej i to oczywiście ma związek z tym, że mamy przeludnione klasy i już nauczyciel nie może jakoś indywidualizować treści na lekcjach, chociaż tak dużo się o tej indywidualizacji dzisiaj w oświacie mówi.
25: Ale czerwony pasek może być pozytywną informacją zwrotną, tak? Czyli mówimy, proszę bardzo, to jest sygnał dla ciebie, młody człowieku, że ten wysiłek, który włożyłeś, został dostrzeżony i doceniony, a jednocześnie nie jest to uznaniowe, tylko mamy jasne kryterium, średnia, zachowanie, więc każdy wie, o co się bijemy, mówiąc kolokwialnie.
1: Do pewnego stopnia tak, aczkolwiek zaskoczę Państwa słuchacze, ale zachęcam jeszcze do osobistej refleksji, bo to może zabrzmieć kontrowersyjnie, ale jak się dłużej nad tym pomyśli, to faktycznie być może nawet ma sens. Myślę, że na etapie szkoły podstawowej to jest rzeczywiście po prostu pozytywna informacja zwrotna. Okej, umiesz wszystko, świetnie, gratulacje, jesteś wszechstronnie uzdolnioną młodą osobą. Na pewno z każdego przedmiotu się napracowałaś, dlatego masz ten pasek, załóżmy. Ale wydaje mi się, że jeżeli w szkole ponadpodstawowej człowiek, który zaraz będzie podchodzić do egzaminów maturalnych, zaraz będzie wybierać swoją ścieżkę studiów, tak, jakąś ścieżkę akademicką, jeżeli taka młoda osoba ma pasek, czyli ze wszystkich przedmiotów ma te piątki albo prawie wszystkich przedmiotów, piątki, szóstki, to warto się zastanowić, czy ten młody człowiek być może nie marnuje swojego potencjału, być może jest na tyle uzdolnioną młodą osobą, że powinna brać udział w olimpiadzie. Przecież są olimpiady przedmiotowe, z których gdy ma się 100%, ma się też indeks na studia. No, nie jest tak. Zastanawiam się czasem po prostu, czy jeżeli ktoś już jest na tym etapie, że ma 16, 17 lat, No, czy jest sens nadal wkuwać ze wszystkich przedmiotów, że tak powiem, czy to nie świadczy o jakiegoś rodzaju jednak porażce naszego systemu doradztwa zawodowego, że taki młody człowiek jeszcze się nie sprofilował wystarczająco, prawda?
25: No tak, z jednej strony to może być atrakcyjne, bo pewnie lepiej być numerem jeden w klasie, niż nie wiadomo którym numerem na olimpiadzie, gdzie człowiek może się okazać, że wcale taki dobry nie jest, jak mu się wydawało, bo akurat w klasie no właśnie był tym, który dzięki rodzicom miał na przykład dostęp do różnych zasobów, do których nie mieli inni.
1: No właśnie, no, na pewno to jest indywidualna kwestia. No, można by też o tym długo dyskutować, co to znaczy właśnie być numerem jeden w klasie, bo czasem widuję osoby, które mają ten pasek, a nie mają za bardzo kompetencji społecznych, prawda? Nad tym też trzeba pracować. Dziecko, które przez cały czas jest zamknięte w domu i tylko kursuje między szkołą, korepetycjami, domem, a nie rozwija się na przykład społecznie, no też będzie miało trudną przyszłość, prawda?
25: Tak, może tak być. Powrócimy, pani doktor, do naszej rozmowy o paskach. Na razie przyglądam się argumentom za, ale po informacjach przyjrzymy się także tym potencjalnie przeciw. Gościem jest pani doktor Aleksandra Korczak, nauczycielka języka polskiego, etyki i filozofii, ekspertka do spraw lektur szkolnych oraz edukacji antydyskryminacyjnej. Informacje o 9.20. Po informacjach wracamy do naszej rozmowy.
2: Autopromocja.
3: Komunikacja w języku angielskim firmy Eleven Labs i Matiego Staniszewskiego zachwyca. Dlaczego? O tym posłuchaj w najnowszym odcinku English Biz. Tu Olga Pietrykiewicz, trenerka języka angielskiego w biznesie. Zapraszam do słuchania podcastu English Biz w aplikacji Tok FM oraz na tokfm.pl.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: RTV Euro AGD.
5: Jak okazje?
4: To w euro.
5: Emocje rosną.
4: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
6: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie woda źródlana Żywiec Zdrój 8,94 za 6,5 litrowych butelek. Tak, 8,94 za 6,5 litrowych butelek. A płyny do płukania Lenor, drugi tańszy produkt, 80% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Reklama.
7: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
14: 9.20, Monika Mroczko, zapraszam na informacje Tok FM. Sędzia Igor Tuleja ze Stowarzyszenia Justitia nie kryje wątpliwości wobec nowego prezesa Sądu Najwyższego. Zbigniew Kapiński, wybrany przez Karola Nawrockiego, to w jego ocenie neosędzia, którego mandat jest podważalny. Tuleja przyznał w poranku Tok FM, że Kapiński ma spore doświadczenie, ale ma też wątpliwości dotyczące jego nominacji.
26: Natomiast moim zdaniem osoby, które uczestniczyły w konkursach nominacyjnych przed neo-KRS po 2018 roku, nie są nieskazitelnego charakteru. I same sobie wystawiły ocenę.
14: Tuleja dodał, że gdyby był sędzią Sądu Najwyższego, nie respektowałby decyzji Kapińskiego. Prezydenci Polski i USA, Karol Nawrocki i Donald Trump, rozmawiali przez chwilę podczas gali walk zorganizowanej przy Białym Domu. Tak wynika z transmisji tego wydarzenia. Nawrocki przebywa w Stanach z nieoficjalną wizytą. Został zaproszony na uroczystości związane z 80. urodzinami Trumpa. Oprócz obecności na gali walk miał też uczestniczyć w przyjęciu VIP. Przed wylotem do USA szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz poinformował, że w Waszyngtonie Nawrocki spotka się z Trumpem. Dopytywany, czy prezydent będzie miał możliwość odbycia rozmowy jeden na jeden z amerykańskim przywódcą, podkreślił, że będzie oczywiście kontakt i będzie rozmowa. Szef Biura Polityki Międzynarodowej powiedział, że prezydent Nawrocki będzie rozmawiał z Trumpem bezpośrednio o zasadniczych sprawach dotyczących polskiego bezpieczeństwa. Wicepremier minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski poinformował, że przystąpienie Ukrainy do Unii Europejskiej będzie wymagało spełnienia wszystkich kryteriów członkostwa. Z każdą dekadą istnienia Unii jest do niej przystąpić trudniej, a nie łatwiej, bo ten dorobek prawa europejskiego i integracja są większe i głębsze, powiedział szef polskiej dyplomacji. Ukraina i Mołdawia rozpoczynają dzisiaj formalnie rozmowy akcesyjne ze wspólnotą. Zapoczątkują je konferencje międzyrządowe z tymi dwoma państwami, podczas których otwarty zostanie pierwszy klaster negocjacyjny. Obejmuje on kwestie takie jak praworządność, funkcjonowanie instytucji demokratycznych i reforma administracji. Na 4 lata więzienia sąd w Oslo skazał Mariusza Borga Hłebiego, syna żony następcy tronu Norwegii. Mężczyzna został uznany za winnego znęcania się nad byłą partnerką oraz zgwałcenia dwóch innych kobiet. Poza karą pozbawienia wolności sąd orzekł wobec mężczyzny 2-letni zakaz kontaktu z jedną ze skarżących kobiet oraz zasądził odszkodowania. Hłebi został uniewinniony od 4 punktów aktu oskarżenia, w tym 2 zarzutów dotyczących przestępstw seksualnych. Prokuratura domagała się dla niego 7 lat więzienia. Deszcz możliwy dzisiaj prawie w całym kraju, a burze w centralnej i północnej jego części. Na przejaśnienia mogą liczyć mieszkańcy zachodniopomorskiego i Kujaw. Od 15 stopni na północnym wschodzie do 19 na południowym zachodzie pokażą dzisiaj maksymalnie słupki rtęci.
5: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
25: To jest Owczarek, audycja z czerwonym paskiem. Gościem jest pani doktor Aleksandra Korczak, nauczycielka języka polskiego, etyki i filozofii, ekspertka do spraw lektur szkolnych i edukacji antydyskryminacyjnej. Przy okazji muszę zgodzić się oczywiście ze słuchaczkami, które piszą, że to jest świadectwo z wyróżnieniem albo świadectwo z biało-czerwonym paskiem, pisze pani Joanna, podkreślając, że to jest z racji tego, że na świadectwie widnieje biało-czerwony pasek, kolor naszej flagi, to dlatego tak powinno być. Ale oczywiście informuję, że formalnie oczywiście ma pani rację, ale tutaj jest, powiedziałbym, pewnego rodzaju frazeologizm, który oznacza świadectwo z czerwonym paskiem, oznacza wyróżnienie potocznie i sprawdziłem, jednak większość osób mówi świadectwo z czerwonym paskiem, mając oczywiście na myśli biało-czerwony pasek, także pewnie można walczyć z tym, ale to może się nie powieść. A my wracamy do argumentów przeciw, czyli na przykład czy nauka pod ocenę, a nie pod wiedzę. Czy zauważyła pani doktor taką tendencję, że jednak nie chodzi niektórym o to, żeby nauczyć się, nie wiem, pokonać samego siebie, zdobyć dodatkowe umiejętności, wiedzę, rozszerzyć, czy tylko czasem właśnie chodzi o to, żeby dobić do tej bariery, czyli średnia taka plus bardzo dobra ocena ze sprawowania czy z zachowania po to, żeby mieć te dodatkowe 7 punktów, a no i B, oczywiście, żeby móc się chlubić przynależnością do pewnego klubu ekskluzywnego.
1: No, czemuż dzieci ściągają, a czemuż dzieci przychodzą pod koniec semestru starać się o wyższy stopień? To nie dlatego, że pęd ku wiedzy je zapędził do tego nauczyciela, żeby się ubiegać o wyższą ocenę, tylko właśnie jest ocenoza, jest punktoza, jest egzaminoza. Na przykład w klasie 8 to nie jest tak, że to jest wyróżnienie, które spotyka nielicznych, tylko tam na przykład 1/3 klasy ma ten biało-czerwony, czy wiadomo, że w skrócie mówimy czerwony pasek. Czasem więcej dzieciaków w klasie, bo to są dodatkowe punkty w rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej. I tutaj zatroskani rodzice się dopominają o te wyższe stopnie i te dzieci pielgrzymują, bo są przerażone po prostu wizją rekrutacji. Trudno im się dziwić. Ja też tak dworuję, brzmi jakbym dworowała sobie z tego, ale współodczuwam z tymi dziećmi. Rozumiem, że to jest straszliwy stres.
25: Pani doktor, nasz słuchacz, pan Wojciech, zwraca uwagę na ciekawą rzecz, że ta średnia 4,75 była ustalona dla zakresu ocen od 2 do 5. No, tak, a teraz jest 6. Czy to nie jest...
1: To prawda. Tak, to jest być może potrzeba przekalkulowania tego pułapu średniej, jeżeli już się na niego godzimy, dlatego że kiedyś ta szóstka była oceną wyjątkową. Ja pamiętam jeszcze z własnej edukacji, że szóstkę to dostawało się za jakieś ponadprogramowe osiągnięcia, konkursy, a dzisiaj jest tak, że szóstka jest po prostu zwykłym stopniem i spotkałam się z takimi statutami, pracowałam na takich statutach i w takich szkołach, w których wewnątrzszkolny system oceniania podawał, że ocena celująca, czyli szóstka, to jest od 95 do 100%, czyli jak najbardziej uczeń, który od A do Z po prostu robi 100% punktów na każdej głupiej kartkówce, należy mu się ta szóstka. I tutaj nie ma co wymyślać, że nie, to jest wyjątkowy stopień, bo po prostu w prawie oświatowym już teraz jest to zwyczajny stopień, jeden z wielu. Natomiast warto zadać sobie właśnie pytanie, czy w ogóle ten czerwony pasek jest do czegoś potrzebny. Ja wiem, że jest taki etos i potrzeba kłaniania się temu paskowi, wyróżniania go. Jednak no, przypomnę, dzisiaj edukacja ma charakter klasowy, też likwidacja gimnazjów pogłębiła te nierówności klasowe. Są rodzice, którzy mają zasoby, nie tylko środki materialne, ale też czas, żeby usiąść z dziećmi i popracować. Są dzieciaki, które takiego wsparcia nie dostaną.
25: Pani doktor, czy mamy jakieś dane albo indywidualne doświadczenia, które by pokazywały, że na przykład uczniowie z paskiem rzeczywiście będą sobie lepiej radzić albo w życiu, albo na kolejnym etapie edukacji?
1: To jest arcyinteresujące pytanie. Ja, panie redaktorze, mogę służyć tylko przykładami anegdotycznymi, a raczej mogłabym służyć, gdybym miała więcej danych, bo pracowało się naprawdę z wieloma osobami. Oni od czasu do czasu piszą ci moi absolwenci, absolwentki, czasem w dzień nauczyciela, czasem w okolicach świąt na przykład przypomną sobie, jakieś życzenia mi posyłają, przypominają się, to jest bardzo miłe. Nie wiem niestety, jak im się wiedzie, ale wiem na pewno, że jest taki typ osobowościowy, powiedziałabym, cwaniak. Znam dużo takich dorosłych osób, one też są nie do przeoczenia w środowiskach szkolnych. Osoby, które sobie wszędzie poradzą i to niezależnie od tego, jakie mają stopnie. Natomiast jeżeli chodzi o zaradność w systemie późnego kapitalizmu, znalezienie pracy na rynku pracy, no, przypominam, że dzisiaj już studia nie są do tego potrzebne, ani żeby znaleźć zatrudnienie, ani żeby awansować. Raczej powiedziałabym, że cenieni są fachowcy wykonujący jakieś prace remontowe, fizyczne, ale to chyba wszyscy wiemy, że ten rynek pracy się dynamicznie zmienia. No i pasek wcale nie gwarantuje sukcesu, za to są kierunki studiów, które gwarantują potrzebę przekwalifikowania się po ich ukończeniu. Mhm.
25: Byłaby pani za likwidacją paska, czy też może pozostawieniem tak, jak jest, a może na przykład rozszerzeniem, czyli jakaś, powiedzmy, oddzielna, no wiem, nagroda nawet w postaci paska jakiegoś koloru albo tego samego za na przykład szczególne osiągnięcia w naukach ścisłych, humanistycznych.
1: Ja z przyjemnością przedstawię swoje zdanie. Brzmi ono następująco. Nie ma co chwytać się środków doraźnych, likwidować paska. Ja tam w ogóle nie potrzebuję ocen w skali od 1 do 6, żeby efektywnie pracować. Ja chciałabym mieć możliwość udzielania uczniowi informacji zaliczone, niezaliczone i szereg informacji zwrotnej. Co zrobiłeś dobrze, co zrobiłeś źle, jak to robić lepiej. Ale żeby tak pracować, to trzeba by mieć na przykład 10 osób w klasie. I wtedy, jak sprawdzę tych 10 wypracowań, to każdemu jestem w stanie powiedzieć, a widzisz, dobrze by było budować coś takiego jak zdania podrzędnie złożone. I teraz słuchajcie, co to są zdania podrzędnie wielokrotnie złożone? Jak sprawić, żeby wasza wypowiedź była bardziej wysublimowana, być może bardziej interesująca? A jak wstawiać przecinki w takich zdaniach wielokrotnie złożonych? To jest, kochani, szalenie ważne. No i uczymy, tak?
25: No to mam dla pani taką klasę, trochę większą, bo ma 460 osób, trochę też starszą, ale potrzebuje korepetycji na gwałt.
1: Że 460 u mnie, no to chyba...
25: Nie, taką mamy klasę przy wiejskiej w Warszawie, która potrzebuje korepetycji, jak
1: A, nie skojarzyłam liczb.
8: Trochę lepiej.
1: No powiedzmy sobie szczerze, przecinki stawiać potrafi tak zupełnie dobrze, myślę, że kilkanaście osób w tym kraju. I to wiąże się między innymi, powtórzę, z tym, że mamy za dużo osób w klasach. Ale też z tym, że po reformie niestety nie ma za bardzo kiedy omawiać porządnie składni, gramatyki, interpunkcji.
8: No dobrze, a wyobraźmy sobie taką szkołę, gdzie mamy właśnie zaliczony i niezaliczony i możliwość potem rozmowy z nauczycielem na temat tego, jak być, jak właśnie lepiej na przykład budować swoje słownictwo, rozszerzać, przyswajać nowe słowa, pisać fantastyczne teksty. No i potem jesteśmy w klasie, gdzie wszyscy są zal na przykład. I nie czuje pani, że pojawiłby się protesty zarówno ze strony nauczycieli, jak i uczniów?

0: pracy, czy zespołowy, czy niezespołowy, jest jakaś praca do wykonania, która nie jest na ocenę i oni na początku są zdziwieni, że to nie jest tak, że wszystko musi być na plusa, na minusa, na piątkę albo na szóstkę, tylko okazuje się, że coś można zrobić dlatego, że to jest do zrobienia i oni w jakimś czasie się przyzwyczajają i po prostu to robią. Ja bardzo nie lubię, gdy ich ocen jest tak strasznie dużo, wszystko jest na ocenę. To zupełnie nie jest potrzebne. To jest jakiś kociokwik, który utrudnia mi nauczanie.
1: Tym bardziej, że taka nauka na ocenę, czy w ogóle praca w szkole na ocenę, raczej uczy nas indywidualnego podejścia, czyli to ja mam być najlepszy, no a im inni będą gorsi, tym lepiej. A też nie mamy czegoś takiego, że tworzymy pracę, czy zachęcamy do rozumienia dynamiki pracy zespołowej. Także zarządzanie małą nawet grupą oznacza, że nie chodzi o to, jak dobry będę ja, tylko jak dobrzy będziemy my jako grupa.
0: Oczywiście, albo będzie chodziło o to, jak bardzo ja jestem fatalny, a potwierdzeniem tego jest ta dwuja, że jestem po prostu najgłupszy. Podczas gdy dzieci mają przeróżne uzdolnienia, rodzice mają przeróżne możliwości wsparcia i to niepowodzenie edukacyjne, ono może mieć milion przyczyn. Jest w ogóle taki mem, taki obrazek, który można odszukać gdzieś tam w otchłaniach internetu. Jest drzewo, pod drzewem trzy zwierzątka, już tam nie pomnę jakie, więc trochę zaimprowizuję. Powiedzmy, że wiewiórka, powiedzmy, że pies i powiedzmy, że nie wiem, niech będzie koń. I polecenie brzmi, wejdź na drzewo. No i teraz, czy koń wejdzie na drzewo? No nie wejdzie koń na drzewo. Tak samo jak na przykład ja, mając... No jak koń może wejść na drzewo? I na przykład ja...
1: Po drabinie.
0: Mam doktorat z nauk humanistycznych, tak? Ale na przykład nie byłabym w stanie, myślę tak o sobie nastoletniej, nie byłabym w stanie, niezależnie od tego, jak ciężko bym pracowała, nie byłabym w stanie na przykład zdać matury rozszerzonej z matematyki. Po prostu nie. I są różne wyzwania, które stoją przed dziećmi, a dzieci nie są w stanie tego zrobić, bo są takie albo inne.
1: Mówi pani doktor Aleksandra Korczak. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję.
1: Informacje o 9:40. Po nich... Autor wielu czerwonych pasków, redaktor Maciej Głogowski. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, dzień dobry. W magazynie EKG rozpoczniemy od takiego sprawdzenia, niczym krótkiego testu szkolnego, co się dzieje na rynkach wraz z informacjami o zawartym porozumieniu Stanów Zjednoczonych i Iranu i niepewnością, jak to porozumienie ostatecznie będzie wyglądało, jaka będzie jego trwałość, no ale rynki biorą to pod uwagę, choć żyją tym, co mają dostępne w danej chwili, więc będziemy patrzeć trochę na cenę ropy naftowej, zastanawiać się, jaka przyszłość. A kolejnym tematem tego najbliższego wydania magazynu EKG będzie zabezpieczenie emerytalne artystów i artystek. Jest projekt ustawy, mnóstwo debat i kontrowersji, ciekawych głosów. No to my z punktu widzenia systemu emerytalnego i o tym temacie mówić będziemy.
1: Obydwa tematy niesłychanie ciekawe. Zamieniam się w słuch. Program EKG i Maciej Głogowski zaraz po informacjach AT o 9:40.
3: Autopromocja.
4: Poranne bieganie, afirmacje przed lustrem i rytuały z Instagrama, na które nie masz ani czasu, ani siły, ani ochoty. A dbanie o dobrostan wpisane jest jako kolejny punkt do odhaczania na liście zadań. To niestety tylko buduje kolejną presję. A o tym, co naprawdę daje szczęście, w najbliższym programie. Dobrostan już dziś o godzinie 10:40. Małgorzata Waszkiewicz, zapraszam.
3: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
5: Reklama.
6: RTV Euro AGD.
7: Jak okazje, to w euro.
8: Mistrzowskie okazje w grze.
6: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład lodówka MPM 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pod udzie lub uda z polskiego kurczaka z lady lub

0: opakowaniu XXL 6,49 za kilogram. 4 kilo na osobę. Kaufland. Kaufland jest.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Krakus, szynka konserwowa, 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni, 15,79. A Dalmajer, kawa mielona lub ziarnista, 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Mieszaj dowolnie. Najniższa cena z 30 dni, 45,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład Google TV Sony 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4799 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 3799. Z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Media Expert.
7: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
8: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Ekonomia 360. Od poniedziałku do piątku po 16:20 w Radiu Tok FM.
10: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
11: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe, dlatego wybrałam Restonum LS.
12: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
13: Reklama.
9: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
14: 9.41, Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. Szwajcarzy najprawdopodobniej odrzucili pomysł ograniczania liczby mieszkańców kraju do 10 milionów. Wstępne wyniki wczorajszego referendum wskazują, że prawie 53% głosujących odrzuciło wniosek skrajnie prawicowej szwajcarskiej partii ludowej. Frekwencja przekroczyła 57%, ale Szwajcarzy są w tej sprawie podzieleni.
15: Nie obawiam się, że inicjatywa przejdzie, ale fakt, że prawie 50% głosujących uważa ją za dobrą, mówi nam coś o tym, że musimy działać. Musimy działać i musimy potraktować niektóre z tych obaw poważnie. Dochodzimy do punktu, w którym jeśli masz łódź przeznaczoną dla 150 osób i zabierzesz na pokład 250 osób, to jest to przesada. Ale jeśli zabierzesz 350 osób, to zatoniemy. Może to głupi sposób myślenia, ale nie sądzę, żeby był błędny. Nadchodzi czas, kiedy trzeba zaakceptować, że muszą istnieć jakieś granice.
14: Ograniczenie liczby ludności wiązałoby się z wymówieniem przez Szwajcarię porozumienia o wolnym przepływie osób z Unią Europejską i mogłoby zaszkodzić dwustronnym relacjom. Unia Europejska jest głównym partnerem handlowym Szwajcarii. Kanclerz Niemiec Friedrich Merz z zadowoleniem przyjął ogłoszenie wstępnego porozumienia między USA i Iranem. Wyraził nadzieję, że przyczyni się ono do ożywienia gospodarczego oraz zwiększenia bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie. Za kluczowy uznał proces wdrażania postanowień umowy, a do podpisania porozumienia ma dojść w piątek. Szef MSZ Radosław Sikorski liczy na porozumienie w sprawie przygotowanego przez Komisję Europejską 21 pakietu sankcji wobec Rosji. Władimir Putin lekceważył Europę, teraz widzi, że potrafi być skuteczna, skomentował szef polskiej dyplomacji. W skład pakietu weszły dodatkowe obostrzenia wobec kolejnych statków należących do rosyjskiej floty cieni. Ponadto Komisja Europejska zaproponowała rozszerzenie sankcji na rosyjskie firmy zbrojeniowe oraz dopisanie do listy sankcyjnej kolejnych osób odpowiedzialnych za wojnę w Ukrainie. Szwajcarska policja użyła gazu, aby rozproszyć w Genewie demonstrację przeciwników rozpoczynającego się dzisiaj w pobliskim francuskim Evian szczytu G7, poinformowała agencja Reutera. Protest odbył się wczoraj przed siedzibą ONZ. Demonstranci protestowali pod hasłami antykapitalistycznymi, propalestyńskimi, feministycznymi i ekologicznymi. Liczący, jak oszacowała agencja AFP, kilkanaście tysięcy osób pochód zamykał samochód z gigantyczną karykaturą Donalda Trumpa. Dziennikarze AFP widzieli płonącą Teslę niedaleko pochodu i strażaków próbujących ugasić pożar. Deszcz możliwy dzisiaj prawie w całym kraju, a burze w centralnej i północnej jego części. Od 15 stopni na północnym wschodzie do 19 na południowym zachodzie pokażą maksymalnie słupki rtęci.
10: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
13: Sponsorem programu jest bank BNP Paribas, oferujący rozwiązania finansowe dla przedsiębiorstw i korporacji.
16: Na magazyn EKG zaprasza sponsor Polski Fundusz Rozwoju.
17: Sponsorem programu jest dystrybutor złota inwestycyjnego Mennica Apart.pl.
18: I już 9.44, to jest pierwsze dziś wydanie magazynu EKG, a pierwszym gościem pierwszego wydania jest dziś pan dr Jakub Borowski, główny ekonomista Banku Crédit Agricole oraz Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Dzień dobry.
19: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
18: Rynkowe reakcje, można powiedzieć, łatwe do przewidzenia na wieść o porozumieniu Stanów i Iranu. Tanieje na przykład ropa naftowa. Ten temat nas bardzo interesuje. Możemy jeszcze mówić o akcjach i walutach, ale wyczekujemy trwałego obniżenia ceny ropy naftowej, czy jestem zbyt naiwny, wierząc w to trwałe obniżenie?
19: No, ta trwałość oczywiście będzie zależała od tego, jak będą przebiegały dalsze rozmowy dotyczące tego porozumienia. To porozumienie, jak państwo zresztą zaznaczacie w serwisach, ma charakter wstępny i tak trzeba je interpretować. Natomiast wygląda na to, że ten spadek cen ropy utrzyma się przez jakiś czas, no bo teraz to zawieszenie broni będzie przedłużone i w tym czasie będą trwały rozmowy dotyczące innych elementów, nie tylko odblokowania cieśniny, które, jak rozumiem, następuje w tej chwili, ale tych innych spraw, które były szczególnie problematyczne, tych dotyczących bardziej geopolityki. I sądzę, że najbliższe tygodnie to będzie oczywiście sytuacja, w której te ceny ropy będą niższe niż były jeszcze tydzień temu. Natomiast
18: to przełoży
19: ja bym jeszcze zaznaczył jedną proszę, rzecz, że w dużym stopniu ten scenariusz rzeczywiście był wyceniany przez rynki, przez inwestorów, więc ten spadek ceny ropy, który dzisiaj odnotowujemy, kilkuprocentowy, no on jest umiarkowany, ale on się już w pewnym stopniu dokonał wcześniej.
18: On się dokonywał wcześniej, patrzyliśmy na to, co się działo w minionym tygodniu. Ja muszę też przypomnieć, że przy naszych wcześniejszych rozmowach, to przypomnienie nie dla pana, bo pan to na pewno doskonale pamięta, ale naszych słuchaczek i słuchaczy, pan doktor Borowski obstawiał, że konflikt w jakimś stopniu zakończy się wraz z rozpoczęciem mistrzostw piłkarskich, mistrzostw świata w piłkę nożną, których współgospodarzem są Stany Zjednoczone. Jak rozumiem, dopatrywał się pan tam determinacji amerykańskiej administracji, by to się zgrało wszystko w czasie.
19: No tę determinację widzieliśmy też w oświadczeniach, wypowiedziach prezydenta Trumpa w ostatnich dniach i myślę, że tutaj ta korelacja nie jest przypadkowa. Prezydentowi Trumpowi zależało na tym, żeby to porozumienie osiągnąć możliwie szybko, tak żeby ono się nie kładło cieniem na tych mistrzostwach.
18: Panie doktorze, kończymy naszą rozmowę, ale jeszcze tylko korzystając z pana obecności, potwierdziły się wstępne odczyty o inflacji. Dzisiaj dane GUS-u o inflacji w poprzednim miesiącu, 3,1 w maju, taki mieliśmy wzrost cen. Coś wartego zwróciło pana uwagę?
19: No żywność, ceny żywności spadły w maju bardzo znacząco na tle historycznym, miesiąc do miesiąca w porównaniu z kwietniem. Co ciekawe, to nie była tylko polska specyfika, w regionie też widzieliśmy, na przykład w Czechach, taką sytuację. Więc ten punkt startowy dla wszystkich prognoz, on okazał się być niższy niż oczekiwano. Jeśli do tego dołożymy jeszcze efekt tego porozumienia dotyczącego w sytuacji na Bliskim Wschodzie, No to generalnie jest szansa na to, w tej chwili ona wzrosła wyraźnie w trakcie weekendu, że inflacja do końca roku nie przekroczy 3,5%. Wcześniej w wielu prognozach, w tym w naszych prognozach, taki scenariusz był scenariuszem podstawowym.
18: Bardzo dziękuję za rozmowę. Pan dr Jakub Borowski, główny ekonomista Banku Credit Agricole, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Do inflacji i szczegółów, które dzisiaj Główny Urząd Statystyczny zaprezentował, będziemy jeszcze wracać w kolejnych wydaniach magazynu EKG po 12.40 i 14.40. Kolejne nasze audycje. Euro w tej chwili 4,24, dolar 3,65, WIG 20 na plusie przekraczającym 1%. Ropa naftowa na przykład ta WTI 80 dolarów za baryłkę. Zupełnie zmieniamy temat w magazynie EKG. W naszym studiu pani dr Aleksandra Wiktorow, często przedstawiana przeze mnie jako była prezeska ZUS-u, ale przede wszystkim przez całe lata zajmująca się systemem emerytalnym, tym, który w Polsce mamy. Dzień dobry.
20: Dzień dobry.
18: Mam dla pani dwa cytaty. Pierwszy z wypowiedzi pani ministry Cienkowskiej, szefowej resortu kultury. Tutaj była w piątek w poranku to KFM, ale także w minionych dniach w Sejmie mówiła o ustawie, o której i my będziemy teraz rozmawiać. No i najkrócej mówiąc o zabezpieczeniu emerytalnym artystów. Bezpieczeństwo socjalne jest wyrazem szacunku państwa wobec ludzi, którzy współtworzą polską tożsamość. Dlatego uważam, że jest to jedna z najbardziej patriotycznych ustaw, nad jakimi procedujemy, bo inwestycja w twórców jest inwestycją w polskość, w pamięć, język, kulturę, przyszłość. No to jak tak się stawia sprawę, to domyślam się, że nie ma przestrzeni na polemikę z panią minister.
20: No ja bym tak wysoko nie uderzała, bo jednak ubezpieczenie społeczne dotyczy całej ludności, a nie tylko jednego zabezpieczenia, powiedziałabym, tego socjalnego, rzeczywiście warunków bytu dotyczy właśnie całej ludności, a nie tylko jednej grupy zawodowej.
18: Ale my mamy wyjątki w systemach emerytalnych.
20: Oczywiście, mamy wyjątki.
18: Dzisiaj tutaj Dominika Wielowiejska z marszałkiem Bosakiem się kłóciła o te wyjątki.
20: Oczywiście, że mamy.
18: To znaczy pan marszałek się z Dominiką kłócił.
20: Oczywiście, że mamy, bo i całe służby mundurowe nie płacą żadnych składek, sędziowie i prokuratorzy nie płacą żadnych składek. Rolnicy płacą szczątkowe składki, 90% wydatków na ich emerytury jest pokrywane z budżetu. Również pracujący na własny rachunek też mają takie udogodnienia, prawda, najpierw zwolnienie całkowite przez pół roku, potem mały ZUS plus i tak dalej, więc oni rzeczywiście tych składek w porównaniu z pracownikami nie płacą. Tak naprawdę jedna grupa, która podlega wszystkiemu bezdyskusyjnie i musi płacić bez żadnego oglądania się na jakieś łaskę państwa, czy innych, to są pracownicy.
18: Ocena skutków regulacji, taki cytat. Celem projektowanej ustawy o zabezpieczeniu socjalnym osób wykonujących zawód artystyczny, zwanych dalej projektem ustawy, jest włączenie artystów zawodowych do systemu zabezpieczenia społecznego. Projekt ustawy ma zatem funkcję socjalną, a bezpośrednim wsparciem objęci zostaną artyści o najniższych dochodach. O czym jest ta ustawa?
20: Ale to w ogóle jest źle powiedziane, dlatego
18: ale
20: że ja
18: tu
20: nawet ze sobą... Ja też czytałam i uzasadnienie i tego.
18: Co pani przyniosła?
20: Proszę, taką książeczkę, którą sama napisałam lat temu, jak pracowałam te kilkanaście lat w instytutach naukowych, przez całe życie zresztą.
18: To jest książeczka z roku 90.
20: Tak właśnie.
18: Nie wiem, czy kamera tutaj to uwzględni.
20: I to pokazuje, że to jest właśnie porównanie wszystkich systemów ubezpieczenia społecznego, które wtedy istniały i które można się dowiedzieć. Między innymi, że ubezpieczenie społeczne twórców zostało wprowadzone od 1974 roku. I tam taka definicja tych twórców jest bardzo podobna do dzisiejszego i też co im przysługuje, jak im przysługuje.
18: Czy to jest ostatnie wydanie tej książeczki?
20: To jest jedyne, no bo instytut wydawał
18: te swoje. Chciałem, żeby pani mi je zostawiła, albo przynajmniej...
20: Zabezpieczenie społeczne twórców właśnie dlatego, że oni mieli nieregularne dochody i nie wszyscy pracowali na etat.
18: Jaka jest propozycja w tej ustawie? Co tu i teraz mamy załatwić?
20: Propozycja jest taka, że twórca, tak jakby z punktu widzenia, ja mówię niekoniecznie ze swojego, z punktu widzenia odbioru społecznego, który właśnie wysłuchuje, wyczytuje, że wychodzi z tego, że twórcy ustawy uznali, że twórcy i artyści mają odzyskiwać dochody tylko i wyłącznie z działalności twórczej. Na ogół. przede wszystkim wszystkie swoje dochody, że oni powinni się skupić na tej twórczości. A jak nie uzyskują tych dochodów odpowiednich, to powinni, państwo powinno im dopłacać wtedy do składek na ubezpieczenie społeczne po to, żeby w przyszłości mieli emeryturę.
18: Ale tutaj w tej ustawie kilka razy, jak się ją czyta, jak się czyta uzasadnienie czy ocenę skutków regulacji, odnoszę wrażenie, że my mówimy tylko o części z tej części artystów, tylko tych, którzy są w najgorszej finansowej sytuacji.
20: Tak, tak. No chodzi o tych, którzy nie uzyskują tych odpowiednich środków z działalności twórczej.
18: To im dopiszemy, nie damy gotówkę.
20: Tak, im dopiszemy składki corocznie, dopiszemy składki. Najpierw wielka komisja, która ustali, czy on jest twórca, czy on jest nietwórca i w jakim stopniu on jest twórca. Jeżeli ta wielka komisja stopniowa uzna, że on jest ten twórca, to wtedy będzie mógł mieć dopisane składki.
18: Przez rok.
20: Przez rok, potem się to przedłuża, nie, na 3 lata, prawda, na 3 lata się wydaje ten certyfikat twórcy i tak dalej. Ale mnie się wydaje, że tak, że jeśli to jest powiedziane, że dopłaca się do tej składki minimalnej, od minimalnego wynagrodzenia, chociaż powiedziane, że on uzyskuje dochody nie mniejsze niż 125% minimalnego wynagrodzenia przez cały poprzedni rok, czyli więcej trochę, tak, niż minimalne wynagrodzenie, to wtedy mu się tą składkę do minimalnego wynagrodzenia dopisuje. Ale mnie się wydaje, że tak, że po prostu trzeba zmienić sposób rozliczania składek, że nie powinno być tak, że się deklaruje tą składkę, tak? I jak się zapłaci mniej, to, bo nie mam w danym momencie dochodów, a wiadomo, że co miesiąc niekoniecznie mają dochody, no to wtedy się do tej składki dopłaca, ale jak ja zarabiam więcej, to dalej płacę tą składkę minimalną, bo taką się zadeklarowałem. Nie. Moim zdaniem właśnie te składki powinny być rozliczane nie miesięcznie, tylko w dłuższym okresie.
18: Ale nie może.
20: Bo jednak dostaję dużo pieniędzy za jednym zamachem, może te składki pokryć, powiedziałabym, we właściwej wysokości.
18: My mówimy o projekcie ustawy. Ja cytowałem to wystąpienie, tak, panie ministrze, no To się dopiero prace rozpoczną. Już są kontrowersje, więc w ogóle nie wiadomo, jak one się skończą. Projekt może zostać jeszcze zmieniony, ale czy nie ma tutaj ryzyka, że no, nie chciałbym nikogo urazić, a zwłaszcza artystów czy artystek, ale że, no, że dopłatę dostanie ktoś, kto być może w inny sposób i tak dosyć dużo zarabia.
20: Być może tak, bo to przecież trzeba porównywać z ustawą o podatkach od dochodów osobistych, to ja to wczoraj usiłowałam wszystko zgrać, nie do końca umiałem zgrać. Nie wiem, jak są koszty uzyskania tu uwzględniane, bo nigdzie nie mogłam tego znaleźć. Też jest tak powiedziane, że wyszło z tego, że nie wszystkie dochody, które się faktycznie uzyskuje, są jakby uwzględniane przy tym właśnie obliczaniu tej minimalnej kwoty, którą się zarobiło. A jeszcze właśnie cała rzecz w tym, że tu się patrzy, że jakby całe życie tylko trwało 20 lat, bo tyle potrzeba kobiecie, 25 lat mężczyźnie do emerytury, tych składek,
18: znaczy, no, co najmniej minimalnych starczy.
20: Ale przecież nasze życie zawodowe trwa dłużej. Możemy robić coś innego przez ten czas. I te 20 lat, przez 50 lat, ja akurat mówię o sobie, bo ja mam 50 lat ubezpieczenia, miałam przed pójściem na emeryturę, więc te 20 lat w ciągu aktywności zawodowej są minimalnym wynagrodzeniem, można znaleźć niekoniecznie z działalności twórczej.
18: To ja miałem panią zapytać o to, czy ta ustawa jest społecznie sprawiedliwa, ale czuję, że pani chciała pójść w inną stronę. To krótkie pytanie i proszę o krótką odpowiedź. I ja rozumiem, że pani ma wątpliwość, czy ta ustawa jest po prostu potrzebna.
20: Z jednej strony tak, a z drugiej nie, bo rzeczywiście są tacy, którzy tych dochodów nie uzyskują. Ale znowu właśnie ja ciągle wracam do tej takiego odbioru społecznego. Czy ten, kto nie jest w stanie zarobić przez całe swoje życie, przez 20 lat co najmniej wynagrodzenia minimalnego, powinien dostawać minimalną emeryturę dopłacaną, czy jakieś inne źródło dochodów, albo inne źródło, prawda, no, zmiany zawodu czy innego też nie powinno wchodzić w rachubę. Ja rozumiem, że są tacy, którzy zarabiają mało, to ja to rozumiem.
18: Chyba mamy temat do dalszych dyskusji. Może wraz z trwaniem prac parlamentarnych będziemy jeszcze się spotykać, no bo wydaje mi się, że tu jest jeszcze mnóstwo rzeczy i te kontrowersje wciąż się będą pojawiać.
20: Tak. Mogę jedną rzecz.
18: Ostatnie zdanie?
20: Ostatnie zdanie. W przestrzeni publicznej funkcjonują tylko ci, którzy dużo zarabiają. A ja bym chciała wiedzieć, ile ci, co dużo zarabiają, celebryci, różni aktorzy, młodzi, i czy oni płacą składkę w jakiej wysokości.
18: z tym pytaniem do chyba ministerstwa, tak? Jednego albo drugiego.
20: Do ZUS-u
18: zostawiamy państwa. Bardzo dziękuję pani za spotkanie. Pani doktor Aleksandra Wiktorow była gościem magazynu EKG. Bardzo krótka zapowiedź teraz przed Cezarym Łasiczką, który po informacjach będzie kontynuował audycję Owczarek.
0: Zastanowimy się po informacjach, Maćku, dlaczego Brytyjczycy i Polacy akurat uwielbiają czarny humor.
18: To bardzo dobry temat dla ciebie i dla mnie. Będę się wsłuchiwał. Informacje w Tok FM, po nich audycja Owczarek i Cezary Łasiczka. Maciej Głogowski, do usłyszenia.
21: Sponsorem programu był bank BNP Paribas, oferujący rozwiązania finansowe dla przedsiębiorstw i korporacji.
22: Na magazyn EKG zaprosił sponsor Polski Fundusz Rozwoju.
21: Sponsorem programu był dystrybutor złota inwestycyjnego Mennica-Apart.pl.
23: Reklama.
24: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
25: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
26: Bo w Media Expert taniej masz.
27: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
28: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
26: Bo w Media Expert taniej masz.
29: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
30: Oszczędzam.
29: O, a ile?
30: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
31: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
26: Bo w Media Expert taniej masz.
32: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
33: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
32: TravistoFast i Travisto.
21: Aflofarm.
23: Reklama.
21: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
34: Jest jeszcze sporo niepewności, ale to ogromny sukces. Podpisano wstępne porozumienie USA-Iran. 100% cła na wina i szampany. Tym Francji grozi Donald Trump. Co zrobi Karol Nawrocki w sprawie przepisów zakazujących patostreamingu? Jeśli ustawa nie zagrozi wolności słowa, to podpis będzie, mówią politycy PiSu. Minęła 10. Marietta Wiśniewska. Informacje TOK FM. Wstrzymanie działań wojennych, otwarcie cieśniny Ormus. Iran bez broni atomowej, ale też bez części nałożonych na niego sankcji. To założenia wstępnego porozumienia między Waszyngtonem i Teheranem. Amerykanie i Irańczycy mają je podpisać w piątek w Szwajcarii. Wcześniej na temat sytuacji w Zatoce będą rozmawiać liderzy państw G7 podczas rozpoczynającego się dzisiaj we Francji szczytu. Tomasz Orchowski.
35: Do przywódców Francji, Japonii, Kanady, Niemiec, USA, Wielkiej Brytanii i Włoch mają jutro dołączyć liderzy Arabii Saudyjskiej, Egiptu, Kataru i Zjednoczonych Emiratów. Ma tam też być prezydent Wołodymyr Zełański. Uzgodniliśmy z prezydentem USA, że się spotkamy w najbliższych dniach. W Europie odbędzie się spotkanie G7, a wśród głównych tematów znajdzie się Ukraina, nasza obronność i przyszłość pokoju. Wkrótce do Rosji ponownie przybędą specjalni wysłannicy prezydenta USA Steve Witkow i Jared Kushner, którzy obecnie intensywnie pracują nad kwestiami irańskimi. Przekazał doradca Putin. na Jurij Uszakow. Ostatniej nocy Moskwa użyła ponad 600 dronów i 70 rakiet do ataku na Ukrainę. Zginęło co najmniej 9 osób. W płomieniach stanął historyczny klasztor w Kijowie, Ławra Peczerska. Tomasz Rzuchowski, TOK FM.
34: Po nocnych atakach Wołodymyr Zełenski zwrócił się do G7 o zwiększenie presji na Rosję. A Ukraina i Mołdawia rozpoczynają dziś formalne rozmowy akcesyjne z Unią Europejską w Luksemburgu. Dziś ma być otwarty pierwszy klaster. Wszystko odbywa się pod przewodnictwem cypryjskiej prezydencji w Radzie Unii. Pierwszy klaster obejmuje m.in. reformy wymiaru sprawiedliwości, walkę z korupcją oraz przestrzeganie zasad państwa prawa. Unia Europejska zrobiła ważny krok naprzód. Wszystkie państwa członkowskie zgodziły się na otwarcie pierwszego klastra. Poinformowali w bliźniaczych wpisach na platformie X szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen i przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa. Prezydent USA Donald Trump zagroził nałożeniem 100% cła na francuskie wina i szampany, o ile Paryż nie zniesie podatku od usług cyfrowych nakładanego na firmy technologiczne, poinformowała gazeta New York Post. W 2019 roku Francja nałożyła 3% podatek od przychodów osiąganych przez firmy technologiczne, w tym amerykańskich gigantów takich jak Facebook, Amazon, Apple i spółkę macierzystą Google. Prezydent Francji Emmanuel Macron ma gościć Trumpa dziś przed rozpoczęciem szczytu G7 w uzdrowiskowym kurorcie Ivion nad Jeziorem Genewskim. Politycy rządzącej koalicji nie są pewni, co zrobi Karol Nawrocki w sprawie przyjętych przez Sejm przed weekendem przepisów zakazujących patostreamingu. Politycy Prawa i Sprawiedliwości przekonują, że jeśli ustawa nie budzi wątpliwości w kwestii uderzenia w wolność słowa, to prezydent ją podpisze. Opinię na ten temat zebrał Tomasz Węskę.
1: Ustawa zakazująca patostreamingu została przyjęta przy sprzeciwie głównie posłów Konfederacji. Głównie, bo przeciw było też kilku posłów PiSu. Grzegorz Schetyna z Koalicji Obywatelskiej liczy na to, że prezydent nie będzie się na nich oglądał.
2: Mam nadzieję, że ta sprawa jest tak poza dyskusją, że tutaj weta nie będzie, ale to weto będzie symbolem tej prezydentury.
1: Nie tyle będzie, co już jest, przekonuje Krzysztof Hetman z PSL-u.
3: Prezydent z weta uczynił pałacowy kij do okładania rządu.
1: Europoseł PiS Tobiasz Bocheński zapowiada.
4: Jeżeli ta ustawa w żaden sposób nie narusza wolności słowa, a potrafi celnie uderzyć w tych wszystkich, użyję kolokwialnego słowa, patusów, którzy po prostu robią straszne rzeczy w internecie i będzie chroniła osoby najmłodsze, różne osoby, które czasami występują w tego rodzaju patostreamach, niekoniecznie z własnej woli, to myślę, że na pewno prezydent odpisze.
1: Zanim trafi jednak ona na jego biurko, musi się nią jeszcze zająć Senat. Tomasz Fęskę, TOK FM.
34: Przedłużenie pakietu CPN z wyłączeniem obniżki akcyzy przełoży się na wzrost cen detalicznych paliw o ponad 4% i przełoży się na wzrost inflacji w czerwcu i lipcu. Tak wynika z szacunków ekonomistów PKO BP i Erste Bank Polska. W piątek opublikowano rozporządzenie przedłużające obowiązywanie obniżonej stawki VAT na benzynę i olej napędowy oraz biokomponenty do końca czerwca, ale nie będzie już przedłużenia obniżki stawek akcyzy. Mundialowy Kopciuszek raczej nie zostanie królową balu. Curaçao w swoim historycznym pierwszym meczu na piłkarskich mistrzostwach świata dostało srogą lekcję futbolu od Niemców. Tak samo zresztą jak Tunezyjczycy od Szwedów. A więcej o tym Michał Waszkiewicz.
5: Może od tych Szwedów zacznę, bo przecież to mogliśmy być my. To nas gracze trzech koron wyeliminowali w barażach i na Mundial przyjechali w wybornej formie. Albo rywale w koszmarnej, zobaczymy. W każdym razie Szwedzi rozbili Tunezję 5-1. Efektownie Niemcy uśmiechają się tylko pod nosem, bo rozbili Curaçao aż 7-1. Co ciekawe, wyprzedzili dzięki temu Brazylię i są o te wczoraj najskuteczniejszą mundialową drużyną w historii. A Curaçao? Klasyczne nic się nie stało, mówi ich trener Dick Advocat. Ostatecznie i tak będziemy szczęśliwi, że byliśmy częścią największego turnieju piłkarskiego na świecie. Spodziewaliśmy się, że osiągniemy więcej, nie udało się. Ale nie załamujemy się, nie ma nic wstydliwego w tym wyniku. Myślę, że możemy jeszcze sprawić niespodziankę w drugim i trzecim meczu. To szybko jeszcze uzupełnię. Holandia zremisowała z Japonią 2-2, a Wybrzeże Kości Słoniowej pokonało Ekwador 1-0. Michał Waszkiewicz, TOK FM.
34: W informacjach to wszystko, za chwilę prognoza pogody.
6: Sponsorem prognozy pogody jest producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
34: Dziś w ciągu dnia zachmurzenie z większymi przejaśnieniami. Najwięcej przejaśnień po południu, na południu kraju. Będą przelotne opady deszczu, miejscami burze, głównie na północnym wschodzie. Maksymalnie od 14 stopni na Suwalszczyźnie, około 18 w centrum, do 20 na zachodzie i na południowym wschodzie.
6: Sponsorem prognozy pogody był producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
7: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: Zastanawiam się, czy ktoś z naszych słuchaczy i słuchaczek uwielbia czarny humor. Podejrzewam, że pani profesor Maria Tarnogórska, literaturoznawczyni i admiratorka literackiego nonsensu z Uniwersytetu Wrocławskiego, lubi, nie wiem czy uwielbia. Dzień dobry pani profesor.
8: Dzień dobry panie redaktorze i dzień dobry państwu. Oczywiście mam odpowiedzieć na to pytanie. Powiedziałabym tak, że pan redaktor niczym koński włos z kołnierza, jakby powiedział Julian Tuwim, wyciągnął ten temat z mojej ostatniej książki i rzeczywiście aż 3 rozdziały, o ile dobrze pamiętam, są poświęcone temu jakże rzadko omawianemu

0: że pozwolę sobie tutaj zacytować utwór Edmunda Clerihiu Bentleya, zamieszczonego w słynnej antologii Stanisława Barańczaka Fioletowa krowa. I żeby i pana redaktora, i państwa może w ten klimat, o którym będzie mowa, jak sądzę, wprowadzić, to pozwolę sobie ten krótki wierszyk Edmunda Clerihiu Bentleya, angielskiego autora, twórcy nonsensowego gatunku zwanego biografiołem po polsku, zacytować. Urokiem lorda Clive, zwanego Jimmy, jest to, że nie ma go między żywymi. Trzeba w ogóle docenić uroki roztaczane przez niektóre zwłoki. I co pan redaktor na to?
1: Urocze, uwielbiam, jestem fanem. Wspomnę tylko, pani profesor, że może dopowiem, że gdyby ktoś poszukiwał pozostałych rozdziałów albo całej książki, to pewnie mógłby wyszukać tytułu Gałczyński i Monty Python, szkice o polskim i angielskim nonsensie literackim. A czy pani profesor dostrzega w podejściu angielskim i polskim jakieś różnice w tym, jak oba narody śmieją się ze śmierci właśnie?
0: No cóż, ja się zajmuję humorem literackim, a zatem mogę się tutaj odnosić jedynie do badań literaturoznawczych, humorologii literaturoznawczej, więc mogłabym sobie tutaj, idąc za opinią nieżyjącego już profesora Jacka Kolbuszewskiego, który wiele się tanatologią zajmował, odrzucić te wątki, które dotyczą oswajania lęku przez śmiech, bo przecież humor, czarny humor oznacza dystans emocjonalny. To widać bardzo wyraźnie w takiej jego odmianie, jaką jest choćby humor wisielczy. Ktoś, kto idzie na szafot, raptem wygłasza taką kwestię. Świetny początek tygodnia. Albo utyskuje na to, że musi na ów szafot wchodzić po schodach, prawda? Czyli to daje jakąś taką przewagę, bycie ponad śmiercią, a przecież jest to jedno z najważniejszych doświadczeń egzystencjalnych i wcale nie kojarzące się z humorem. Inny taki trop interpretacyjny, często w tym kontekście przywoływany, to jest humor czarny jako taki gest karnawałowy, gest poniżenia śmierci, odwrócenia ról i znowu bycia ponad tym doświadczeniem. Ale właśnie wspomniany przeze mnie profesor Jacek Kolbuszewski, zresztą inicjator konferencji, które nosiły tytuł Problemy współczesnej tanatologii, uważał, że to są kwestie drugorzędne. Właściwie one występują w każdym społeczeństwie, prawda? I angielskim, i polskim, z tym zjawiskiem dążenia do oswojenia lęku przez śmiech mamy do czynienia. Mamy do czynienia z tym karnawałowym gestem. Profesor Kolbuszewski twierdził, że pomija się to, myśląc w ten sposób, co jest właściwie dla czarnego humoru najważniejsze, a zatem jego funkcję ludyczną. A ta funkcja ludyczna objawia się dzięki różnym środkom literackim, dzięki dostępnym właśnie literaturze, bo jeszcze raz chcę podkreślić, że ja się zajmuję humorem literackim, a zatem czarnym humorem literackim. I myślę, że istnieje wiele paraleli, bo to było to wyjściowe pytanie pana redaktora, istniejących między angielską i polską kulturą literacką. No bo weźmy same początki literatury nonsensu, czyli Anglia wiktoriańska. Rok 1846, wychodzi słynna księga nonsensu Edwarda Lira, której tytuł zresztą stał się nazwą odrębnego nurtu literackiego, którym ja się już chyba około 20 lat zajmuję. I co się okazuje? Księga nonsensu, czyli zbiór limeryków tak naprawdę, adresowanych do odbiorcy dziecięcego, on zresztą jest przedstawiony, ów odbiorca dziecięcy, na rysunkach towarzyszących temu zbiorowi limeryków. Otóż ta księga nonsensu w bardzo dużym procencie składa się z wątków tanatologicznych. Jednym z podstawowych wątków jest właśnie śmierć ekscentrycznego bohatera. Jedna z badaczek angielskich, autorka znanej książki The Field of Nonsense, Elizabeth Sevel, uważała nawet, że to cierpienie i męczeństwo bohaterów limeryków, jeszcze raz podkreślmy, to były przede wszystkim utwory adresowane do odbiorcy dziecięcego. Otóż to męczeństwo, męczeńską śmierć ekscentryków limerykowych można by porównać do męczeństwa pierwszych chrześcijan. I nie ma w tym żadnej przesady. No bo właściwie powinniśmy zacząć od tego, co to jest czarny humor. Przepraszam, czy ja nie za długo mówię, panie redaktorze?
1: Pani profesor, tak mówi pani trochę... idealnie. Ja oczywiście sobie notuję kolejne pytania, pani profesor,
0: bo
1: ale oczywiście...
0: Ja chciałabym przede wszystkim uświadomić państwu, co to jest ten czarny humor i jakie on ma tradycje literackie, bo ja zaczęłam tutaj od tej tradycji nonsensowej, ale ona nie wypełnia całego pola, które związane jest z czarnym humorem. Bo najkrócej definiując to zjawisko, można by powiedzieć, że to jest śmiech ze śmierci. Śmiech ze śmierci, a bardziej rozbudowana definicja będzie zawierała jeszcze takie elementy jak wszelkie cierpienie, okrucieństwo czy deformacja, bardzo widoczna deformacja ciała, a zatem kalectwo. I tutaj trzeba też powiedzieć, bo rzadko się mówi o czarnym humorze, że pierwsi zainteresowali się nim na szerszą skalę francuscy surrealiści. Bo właśnie dziełem francuskich surrealistów jest powstała w 1940 roku antologia czarnego humoru. André Breton dokonuje tam przeglądu literatury ostatnich 200 lat i pojawiają się tam bardzo znane nazwiska Swifta, ale także Louisa Carrolla, a zatem archetypalnego autora literatury nonsensu. Czy oczywiście nazwiska surrealistów, czy proto-surrealistów, jak Alfred Jarry. I co oznacza ten czarny humor dla surrealistów? Bo ja chcę tutaj zarysować bardzo istotną różnicę, która pokaże nam ten alians nonsensu z czarnym humorem.
1: Pani profesor, to proponuję, z racji tego, że informacje zbliżają się nieuchronnie, jak... No, to o czym rozmawiamy, także
0: jak
1: w humorze.
0: To, czyli śmierć, na którą zawsze można liczyć, na której zawsze można polegać.
1: Tak. Ponieważ informacje zbliżają się, to po informacjach powrócimy do tej antologii, tym bardziej, że tam wiele zacnych nazwisk, bo przecież jeszcze i Duchamp, i Dali.
0: Oczywiście.
1: prawda? I, no i cała masa różnych Picabia, Apollinaire, Picasso, Kafka. Pani profesor Maria Tarnogórska, literaturoznawczyni, admiratorka literackiego nonsensu z Uniwersytetu Wrocławskiego jest gościem programu. Informacje o 10.20. Po informacjach wracamy do humoru, czarnego humoru i nonsensu.
2: Reklama.
3: EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka. Od poniedziałku do piątku po 9.40, 12.40 i 14.40 w Radiu TOK FM.
4: Sponsorem programu jest bank BNP Paribas, oferujący rozwiązania finansowe dla przedsiębiorstw i korporacji.
5: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
6: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Są samochody, które warto poznać osobiście. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, europejski samochód roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
8: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie ciasteczkowe Luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. Oraz polskie ogórki zielone. Cena przed obniżką 1,69 zł. Teraz 89 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
2: Reklama.
3: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
10: 10.20, Marietta Wiśniewska, informacje TOK FM. Wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski podkreślił, że w interesie całego świata jest, by cieśnina Ormus była otwarta. Wyraził nadzieję, że utrzyma się porozumienie między Iranem i USA. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zwrócił się do państw grupy G7 o zwiększenie presji na Rosję po zmasowanych atakach na jego kraj dzisiejszej nocy. Zginęło co najmniej 9 osób. Szef państwa powiadomił, że Moskwa użyła w uderzeniach 70 rakiet i ponad 600 dronów. Izraelski minister obrony Izrael Katz oświadczył, że armia jego kraju pozostanie w tzw. strefach bezpieczeństwa w Libanie, Syrii i Strefie Gazy. Dodał, że jeżeli Iran zaatakuje, to Izrael odpowie militarnie. Pomimo obecnych czy przyszłych nacisków, sprzeciwiamy się wycofaniu armii z Libanu, oświadczył. Jego zdaniem utworzenie stref bezpieczeństwa należy do największych sukcesów odniesionych przez Izrael w ostatniej wojnie.
11: Filip Kakusz, zapraszam na Kulturę w Toku. Fabuła Nie ma duchów w mieszkaniu na dobre i dokument Silver zostały nagrodzone Wielkim Jantarem, główną nagrodą w konkursach pełnometrażowych debiutów podczas gali zamknięcia 45. Koszalińskiego Festiwalu Debiutów Filmowych Młodzi i Film. Zwycięski obraz Emmy Buchwald pokonał 12 konkurentów w konkursie pełnometrażowych debiutów fabularnych, a w konkursie pełnometrażowych debiutów dokumentalnych Silver rywalizował z 13 obrazami. Poznaliśmy także laureatów 19. Nagrody Literackiej Miasta Stołecznego Warszawy. To Maciej Sieńczek, autor Pijaczka. Justyna Kulikowska dostała nagrodę za Wnyki dla Światła, Katarzyna Wasilkowska za Złodziejkę, Łukasz Wojciechowski za komiks Dum Dum, a Krzysztof Mordyński za MDM Marszałkowska Dzielnica Marzeń. Tytuł warszawskiej twórczyni 2026 roku odebrała reporterka, dziennikarka i pisarka Małgorzata Szejnert. Prace Ksawerego Wolskiego i Marcina Janusza prezentowane są na dwóch wystawach w Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie. Pierwsza z nich, W drodze, to retrospektywne pozytywne podsumowanie ponad 30-letniej pracy twórczej artysty, który po studiach w Polsce, Francji i USA mieszkał i tworzył w Peru, Meksyku i krajach Azji. Z kolei prace Janusza zgromadzone zostały pod tytułem Burza i ułożone w symboliczną opowieść o świecie tracącym i odzyskującym równowagę. Światło czasu 1976-2026 to tytuł wystawy fotograficznej Władysława Nielipińskiego w Galerii Miejskiego Ośrodka Kultury w Gnieźnie, mówi Marta Karalus-Kuszczak.
12: To jest wystawa autorska, retrospektywna, duża, która pokazuje taki szeroki rozstrzał fotografii, od takiej fotografii społecznej. Będą bardzo ciekawe portrety, będą osobiste impresje autora właśnie z pobytów wakacyjnych, ułożone w cykle. Fotografowie lubią układać seriami to, co robią. Te serie lub fragmenty serii pokażemy też na naszej wystawie.
11: Podczas wernisażu zaprezentowany został też po raz pierwszy album fotograficzny Gorzko. To dokumentalny zapis polskich wesel i rodzinnych uroczystości z lat późnego PRL-u.
10: Deszcz możliwy dzisiaj prawie w całym kraju, a burze w centralnej i północnej części. Na przejaśnienia mogą liczyć mieszkańcy zachodniopomorskiego i Kujaw. Od 15 stopni na północnym wschodzie do 19 na południowym zachodzie. Dzisiaj maksymalnie tyle pokażą słupki rtęci.
3: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
1: Gościem jest pani profesor Maria Tarnogórska z Uniwersytetu Wrocławskiego. My tu sobie gadu-gadu, pani profesor o czarnym humorze, a od rana we Francji uczniowie szkół średnich piszą dzisiaj, no można powiedzieć maturę, egzamin z filozofii. O, i na przykład mogą napisać, czy można być szczęśliwym, gdy inni nie są. To jeden z tematów, które dzisiaj się pojawiły o świcie
0: we
1: Francji.
0: Wspaniały.
1: Prawda?
0: Ale nie będziemy filozofować dzisiaj na temat śmierci. Jeśli pan redaktor pozwoli, to ja wrócę jeszcze do tych nazwisk.
1: Zgadzam się,
0: które
1: w ciemno.
0: Tutaj,
1: tak.
0: Które oboje usiłowaliśmy przywołać i które pojawiają się w tej słynnej, niestety nietłumaczonej na język polski jak dotąd, antologii czarnego humoru André Bretona. Otóż warto jeszcze wspomnieć, że tam się znalazły teksty Markiza de Sada. O czym to świadczy? Na pewno była to publikacja kontrowersyjna, jak samo zjawisko czarnego humoru. Bo to jest niewątpliwie tak zwany humor niekonwencjonalny. Humor, który w sposób szczególny przekracza tabu, o którym się mówi, że dzisiaj we współczesnej kulturze jest niewątpliwie silniejsze niż seks. Bardzo wielu badaczy kultury to zauważa. Śmierć to jest silniejsze dzisiaj tabu od seksu. I wracając tutaj do czarnego humoru w wydaniu surrealistów. Otóż niewątpliwie on się będzie różnił od tej odmiany, którą ja się zajmuję, choćby dlatego, że towarzyszy temu bardzo wyrazista ideologia. Co prawda Monty Python ją częściowo może przejmuje, ale ta ideologia da się streścić w takim haśle épaté le bourgeois. Epatowanie gustów mieszczańskich. Ten czarny humor w wydaniu surrealistów miał być prowokacją wymierzoną w znienawidzonego mieszczanina. Miał być obrazą jego gustu. Bo bardzo często czarny humor w niektórych swoich postaciach jest kojarzony ze złym smakiem. Ja tutaj od razu mogę sięgnąć do wspomnianego Monty Pythona, który rzeczywiście zbliżył się do bardzo niebezpiecznej granicy, uprawiając w jednym ze skeczy tak zwany sick humor. To jest taka bardzo graniczna odmiana czarnego humoru. Ja chciałabym przypomnieć, że ten zwrot angielski "see something up" znaczy wymiotować. A zatem jest to taki humor, który może odruch wymiotny wywoływać, który jest tak obrzydliwy. I rzeczywiście sketch Monty Pythona w zakładzie pogrzebowym narusza wszelkie możliwe tabu związane ze śmiercią. Otóż klient zakładu pogrzebowego chce pochować swoją matkę. Przedsiębiorca pogrzebowy próbuje zaproponować kilka różnych wariantów pochówku. Między innymi akt kanibalizmu, który wiąże się ze zbezczeszczeniem zwłok matki. Jeśli nie będzie ta potrawa, czyli matka przyrządzona z brukselką i brokułami, smakować, to zawsze, przepraszam za tę obrzydliwość, ale tutaj opisuję sytuację stworzoną przez Monty Pythona, zawsze można tę potrawę trawę zwrócić, a zatem wymiotować do specjalnie wykopanego dołu. I od razu można powiedzieć, że to był punkt zwrotny w karierze Monty Pythona, bo latający cyrk do tej pory nigdy nie był programem cenzurowanym przez kierownictwo BBC. Od tego właśnie momentu, kiedy pojawiły się głosy oburzonych, zbulwersowanych tym kontrowersyjnym sketchem, BBC wprowadziła cenzurę prewencyjną w przypadku Monty Pythona. Bo to jest rzeczywiście ten sick humor, jako odmiana czarnego humoru, najbardziej jego radykalna i narażona na krytykę postać. Bo oczywiście na przeciwległym biegunie będziemy mieć te czysto piór nonsensowe sytuacje związane z czarnym humorem. No na przykład u tegoż Monty Pythona żołnierz kicha i na skutek tego kichania odpada mu noga. Prawda? Mamy tutaj klasyczną sytuację non sequitur. Takie dziwne połączenie przyczyny i skutku. Typowe.
1: A, właśnie. Pani profesor.
0: Dla literatury nonsensu.
1: No właśnie, a skoro to jest takie typowe non sequitur w kontekście zerwania tego związku przyczynowo-skutkowego, czy może dlatego śmierć jest tak wdzięcznym tematem, bo po prostu śmierć nie ma żadnego sensu w sobie, więc jak gdyby połączona z czymkolwiek sprawia, że chcąc nie chcąc wchodzimy w tę zasadę non sequitur.
0: No właśnie, myślę, że pan redaktor trafił tutaj w samo sedno. Bo co jest celem tego śmiechu ze śmierci? Oczywiście w odmianie, którą ja się szczególnie interesuję. Otóż pokazanie jej niedorzeczności i atrakcyjności, paradoksalnej atrakcyjności. No bo zastanówmy się, jak szerokie jest pole tematyczne związane ze śmiercią. Jak wiele różnych wątków, jak wiele różnych tematów może pobudzać wyobraźnię humorysty, nonsensisty. Sama śmierć po pierwsze, prawda? Różne okoliczności, w jakich ona zachodzi, różne jej przyczyny. Na przykład zadławienie się, jak w jednym z limeryków, perkozem w musztardzie, czy zapieczenie w cieście. Utonięcie w bezbrzeżnej wannie, śmierć z nudów, śmierć samobójcza i tak dalej. Czyli różne sposoby umierania, zadawania śmierci, okoliczności, w jakich śmierć następuje. To jest ogromne pole tematyczne. To po pierwsze. Po drugie, ceremoniał pogrzebowy. A zatem no, to, co się wiąże z działalnością zakładów pogrzebowych i co jednocześnie, można by rzec, stanowi takie źródło tanatofobii, lęku przed śmiercią. Trumna, trup, grób, karawan, prawda? Karawan u Monty Pythona jest karawanem wesołym, wymalowanym w psychodeliczne kwiaty. A jeszcze wracając do tego pierwszego wątku, prawda, sposoby zadawania śmierci. One też są zaskakujące i na nonsensowy sposób nieprawdopodobne. Na przykład znowu Monty Pythona. Psychopatyczny zabójca z garścią jeżynomalin. Owce zabójcy. Nawet śmiertelne zagrożenie może się wiązać z płynem do płukania ust, który zawiera w sobie zawartość.

0: stają wraz zmarli i idą chlapnąć w dziób. Lepiej tu niż w barze obok, powie to każdy hulaka. Wino tańsze, a miejsca dosyć, by wstąpić i zalać robaka. Oczywiście tu się też pojawia typowy dla nonsensu problem dwuznaczności semantycznej, prawda? Zalać robaka. Ten robak jest tutaj bardzo dwuznaczny. A zatem jest to niezwykle atrakcyjny temat, który stanowi... Znowu mamy wiadomości.
1: Informacje zbliżają się, pani profesor. Dodam tylko, że na wspomnianym przez panią cmentarzu leży między innymi Alina Szapocznikow. Gdyby ktoś poszukiwał znanych Polaków i Polek. Pani profesor, bardzo szybciutko, czy... To humor, w którym pojawiają się wątki śmierci, czarny humor, pomaga nam zaakceptować śmierć, czy raczej odwraca uwagę i pozwala nie myśleć o niej?
0: No, jeśli pozwala, to na krótką chwilę, to jest taki break zapewne, ale to mi się kojarzy z takim konceptem, który definiuje literaturę nonsensu w ogóle. Konceptem wymyślonym przez Chestertona. Mental holiday. Umysłowe wakacje. Umysłowe wakacje, czyli taki czas, który pozwala nam nie myśleć o tym, co nam w życiu doskwiera. By też rozwinąć tę myśl Chestertona. No, świat nonsensu to jest świat, w którym nie wszystko zostało raz na zawsze ustalone. A zatem no, w tym takim ustalonym świecie śmierci towarzyszyłaby egzystencjalna powaga. Ja myślę, że ten czarny humor to też jest bardzo interesujący przedmiot dla takich smakoszy literackich, dlatego że bardzo istotne są, i tutaj znowu nawiążę do myśli profesora Jacka Kolbuszewskiego, te różne mechanizmy rozbrajania grozy. I one są stricte literackie. Nie bez powodu ten czarny humor świetnie się udaje w tekstach rymowanych. Dlatego, że one stwarzają możliwość zaistnienia komizmu brzmieniowego.
1: Pani profesor,
0: tego.
1: Niestety muszę pani wejść w słowo, albowiem wspomniane przez panią informacje znowu nas atakują, ale nie martwimy się z tego powodu, cieszymy się, bo dowiemy, co dzieje się w świecie. Pani profesor Maria Tarnogórska z Uniwersytetu Wrocławskiego jest gościem. Informacje o 10.40, po nich program Dobrostan i Małgorzata Waszkiewicz, a dzisiaj dzień dobry.
2: Dzień dobry. Dziś w Dobrostanie będziemy rozmawiać o dobrostanie. O dobrostanie i o szczęściu, bo moim gościem będzie ekspert, który zajmuje się tym szczęściem. Będziemy rozmawiać o tym, jak nie traktować dobrostanu jako kolejnego zadania do odhaczenia. Co zrobić, żeby dbanie o siebie nie było kolejną presją w życiu i dlaczego media społecznościowe nie dają szczęścia, a szczęście dają prawdziwe relacje. Zapraszam po informacjach.
1: O, jak to uroczo zabrzmiało, prawdziwe relacje. Zamieniam się w słuch. Dobrostan po informacjach te o 10.40.
3: Reklama.
4: Łap okazję w RTV Euro AGD. Aż 33% taniej na drugi, tańszy produkt. Promocja na tysiące produktów do 18 czerwca. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
5: Czy własność wciąż jest synonimem niezależności? A może dziś ważniejsze stają się swoboda wyboru i elastyczność? W cyklu Nie kupuję, wynajmuję przyglądamy się zmianom, które redefiniują sposób korzystania z samochodu i myślenia o mobilności. O tym, co stoi za odejściem od posiadania, mówi Łukasz Żurek, prezes Sixt Polska. Od poniedziałku do piątku po 13 na antenie TOK FM. Na cykl

0: Zaprasza Sixt Polska. Nie kupuje, wynajmuje.pl.
1: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
2: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo-wstanek zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
6: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się schab wieprzowy 46% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 17 czerwca. Cena przed obniżką 16,95.
7: Carrefour w sumie najlepszy jest.
8: Spadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Cichy wentylator bezłopatkowy aż 60 zł taniej. Tylko 279 zł. Najniższa cena z 30 dni 339 zł.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
11: Oszczędnych kręcą okazje w Auchan!
12: I nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 17 czerwca zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 18 a 20 czerwca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
13: Reklama.
14: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
15: Minęła 10.41. Marieta Wiśniewska. Informacje TOK FM. Trzech obywateli Polski oraz dwóch obywateli Ukrainy usłyszało zarzuty udziału w organizowaniu cudzoziemcom przekraczania granicy wbrew przepisom w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. O sprawie informuje rzeczniczka Nadwiślańskiego Oddziału Służby Granicznej Dagmara Bielec. Wobec podejrzanych zastosowano środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji, zakaz kontaktowania się z pozostałymi podejrzanymi i obowiązku stawiennictwa raz w tygodniu w wyznaczonej jednostce policji oraz zakazu opuszczania kraju połączonego z zatrzymaniem paszportów. Za tego rodzaju czyny grozi kara grzywny albo kara pozbawienia wolności. O sytuacji na Bliskim Wschodzie będą rozmawiać liderzy państw G7 podczas rozpoczynającego się dzisiaj we Francji szczytu. Do przywódców Francji, Japonii, Kanady, Niemiec, USA, Wielkiej Brytanii i Włoch mają jutro dołączyć liderzy Arabii Saudyjskiej, Egiptu, Kataru i Zjednoczonych Emiratów. Ma być też prezydent Wołodymyr Zełenski.
16: Uzgodniliśmy z prezydentem USA, że się spotkamy w najbliższym. W najbliższych dniach w Europie odbędzie się spotkanie G7, a wśród głównych tematów znajdzie się Ukraina, nasza obronność i przyszłość pokoju.
15: Po dzisiejszych nocnych atakach Wołodymyr Zełenski zwrócił się do G7 o zwiększenie presji na Rosję. Przed planowanym na podpisaniem porozumienia pokojowego między USA a Iranem przedstawiciele obu państw przeprowadzają rozmowy przygotowawcze w stolicy Kataru, Dosze. Poinformowały agencje. Waszyngton i Teheran mają wysłać delegacje na bezpośrednie rozmowy przygotowawcze przed zaplanowanym na piątek podpisaniem porozumienia w Genewie. Umowa ma na celu trwałe zakończenie trwającej od 28 lutego wojny na Bliskim Wschodzie. Kanclerz Niemiec Friedrich Merz z zadowoleniem przyjął ogłoszenie wstępnego porozumienia między USA i Iranem. Wyraził nadzieję, że przyczyni się ono do ożywienia gospodarczego oraz zwiększy bezpieczeństwo na Bliskim Wschodzie. Za kluczowy uznał proces wdrażania postanowień umowy. Ponad połowa dzieci tuż po przebudzeniu wchodzi na TikToka, powiedziała prezeska Fundacji Instytutu Cyfrowego Obywatelstwa Magdalena Bigaj, powołując się na dane z opublikowanego raportu Internet Dzieci. Prezentuje on cyfrową codzienność najmłodszych użytkowników internetu. Jego pierwsza edycja ukazała się w marcu tamtego roku i od tamtej pory niewiele się zmieniło. Ekspertka zapytana o to, jak od tej pory zmieniły się internetowe nawyki dzieci, powiedziała, że 56% mających smartfon uruchamia go już w godzinach porannych i wówczas właśnie wchodzi na TikToka lub na YouTube. Dodała, że od marca 2025 wzrosła też liczba dzieci korzystających ponad 2 godziny dziennie z internetowych aplikacji. Przez cały dzień możliwe dziś przelotne opady deszczu, miejscami też burze, głównie na północnym wschodzie. Maksymalnie od 14 stopni na Suwalszczyźnie, około 18 w centrum, do 20 na zachodzie i na południowym wschodzie.
14: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
13: Dzień dobry, Małgorzata Waszkiewicz. Dziś w Dobrostanie gościem jest Stanisław Borawski, człowiek, który bada dobrostan i bada szczęście. Chciałabym zacząć od tego, w jakim miejscu dzisiaj jesteśmy. Polska się dość dobrze rozwija, jesteśmy 20. gospodarką świata. Rynek pracy jest stabilny, natomiast ostatnie dane Eurostatu pokazują, że to poczucie szczęścia Polaków wcale nie rośnie tak szybko, jak te wskaźniki. Właśnie. Dlaczego skoro coraz lepiej nam się powodzi, wcale nie czujemy się szczęśliwsi?
17: Oj, wie pani, otwiera tutaj pani puszkę Pandory, więc bym spróbował to rozłożyć po kolei. No bo tak, rzeczywiście moglibyśmy uznać, że mamy tu do czynienia z pewnym paradoksem. Wskaźniki ekonomiczne rosną, jesteśmy tą 20. gospodarką świata, a jednak cały czas wielu ludzi odczuwa spadek dobrostanu, odczuwa niewystarczający dobrostan i rzeczywiście moglibyśmy się zastanawiać, z czego to wynika. Spytała mnie pani na początku o kwestię badań i o tego, na jakim etapie teraz jesteśmy. I tak na dobrą sprawę mógłbym powiedzieć, że sekretem w cudzysłowie szczęścia, sekretem dobrostanu są bliskie relacje z innymi ludźmi i jakościowe relacje z ludźmi, którzy są dla nas ważni. Być może brzmi to jak coś oczywistego, ale my ludzie jesteśmy istotami społecznymi. Potrzebujemy towarzystwa innych ludzi jak powietrza i relacje są dla nas niezwykle istotne pod kątem naszego dobrostanu, ale też zdrowia fizycznego i psychicznego. No i teraz zobaczmy, jak wygląda dzisiejsza kapitalistyczna gospodarka. Odważyłbym się na stwierdzenie, że dzisiejszy świat ze swoim pędem życia i z tym ogromnym naciskiem na produktywność, na bycie efektywnym jest dla nas niezwykle alienujący i szkodliwy dla bliskich relacji, że ten pęd właśnie za PKB, pęd za produktywnością, pęd za ciężką pracą, owszem, przynosi nam pieniądze, nie chcę tego umniejszać, pieniądze są istotne w naszej gospodarce, ale równocześnie sprawia, że my ludzie stajemy się coraz odleglejsi od siebie. A jako, że kluczem dobrostanu są relacje, no to mamy tutaj problem.
13: Dlaczego?
17: Oj, wie pani, co powodów jest kilka. Jedna z rzeczy, które ja obserwuję, to po prostu ilość pracy, jaką mamy do wykonania. Według statystyk jesteśmy jednym z najciężej pracujących narodów w Europie, oprócz Grecji, więc po prostu na takim poziomie czysto czasowo-energetycznym, jeżeli bardzo intensywnie pracujemy, to po prostu potem nie mamy czasu ani energii na budowanie bliskich relacji z ludźmi. Bo jak wiemy, relacje czasem są trudne, czasami są energochłonne, czasami pójdziemy na spotkanie z ludźmi, których lubimy, których kochamy, a nagle się okaże, że się posprzeczamy, pokłócimy się, albo spotkanie przy rodzinnym stole nie pójdzie tak, jak sobie zaplanowaliśmy. Więc budowanie relacji, podtrzymywanie też relacji wymaga po prostu takich zasobów jak czas i energia. A jeżeli jesteśmy na deficycie czasu i energii, no to siłą rzeczy mniej czasu i energii, że tak brzydko powiem, inwestujemy w budowanie relacji. A niestety, relacje tak działają, że trzeba ten ogień relacji cały czas podtrzymywać. Jeżeli będziemy się z kimś spotykać raz na pół roku, albo jeżeli będziemy nasze dzieci pytać tylko, co tam w szkole, aha, to szkoda, że niedobrze, fajnie, że dobrze, no to siłą rzeczy te relacje nie będą bliskie, nie będą trwałe. Więc to jest taki powód numer jeden. A powód numer dwa, ja też współpracuję z branżą IT, współpracuję z programistami. Ja sam nie programuję, ale bardzo mnie fascynuje to, jak technologia wpływa na nasze codzienne funkcjonowanie. I też z niepokojem obserwuję, i mamy na to już coraz więcej źródeł, przebywanie w mediach społecznościowych, że intensywne używanie technologii też jest takim czynnikiem, który nas paradoksalnie osamotnia. Mówię paradoksalnie, bo nazwa media społecznościowe powinna się kojarzyć z budowaniem społeczności, ale ostatnio usłyszałem takie śmieszne określenie media antyspołecznościowe i coś w tym jest, że bycie w tych mediach społecznościowych, konsumowanie treści, bycie podpiętym pod technologię daje nam czasem pewną iluzję bycia w grupie, a jesteśmy w tym cyfrowym świecie coraz bardziej osamotnieni. Więc tak, z jednej strony ta wszechogarniająca technologia, z drugiej strony ogromna presja na pracę jest świetnym przepisem na to, że po prostu mamy mniej energii dla innych ludzi, czy nawet dla samych siebie.
13: Naukowcy z Katedry Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu przeprowadzili takie badania na temat samotności. One są właściwie druzgocące. Około 68% dorosłych osób odczuwa samotność, a do izolacji społecznej przyznaje się 23% ankietowanych. No i wiadomo, badania to pokazują, że samotność może wpływać i na choroby fizyczne, i na choroby psychiczne, a jej skutki porównuje się do palenia 15 papierosów dziennie.
17: Oczywiście, samotność zabija dosłownie. Także to nie jest tylko kwestia tego, ojej, nie mam przyjaciół i nie mam się do kogo odezwać. To jest dużo poważniejszy problem społeczny.
13: A ja zauważyłam, że pan rozróżnia pojęcie szczęścia i dobrostanu.
17: Dyskusje o szczęściu są trudne, dlatego że samo słowo szczęście jest pojęciem tak naprawdę bardzo enigmatycznym i wieloznacznym. Ja mam taki zwyczaj, taką zabawę, że jak pracuję z grupami, czy to moich studentów, czy to w jakichś szkoleniach, to na początku pytam moją grupę, słuchajcie, z czym wam się kojarzy słowo szczęście? Nie ma tu dobrych ani złych odpowiedzi, jestem ciekawy waszych luźnych skojarzeń. I dostaję całą gamę odpowiedzi, że szczęście to pieniądze, władza, słodkie kotki, dobre jedzenie, święty spokój, osiągnięcia, pokonywanie przeciwności losu, pokonywanie przeciwników, rywalizacja. Czasem nawet jeżeli grupa jest bardzo zróżnicowana, to wypisujemy to wszystko na tablicy. No i tak mówię, jakby, słuchajcie, jedno słowo, ile skojarzeń? No to gdyby tu był na tej sali kosmita, który chce zbadać nas ludzi, to byłby strasznie zdezorientowany. No bo wy ludzie cały czas mówicie o tym szczęściu, że tego szczęścia pragniecie, a tak na dobrą sprawę nawet nie jesteście w stanie się dogadać co do tego, czym to szczęście jest. To nie brzmi jak coś produktywnego. I oczywiście mówię to z pewnym przymrużeniem oka, jest to takie humorystyczne ćwiczenie, ale pokazuje to, że szczęście jest w ogóle trudne do zdefiniowania i nad tym, czym jest szczęście, łamali sobie głowę filozofowie od momentu, w którym człowiek zyskał samoświadomość. Na szczęście teraz mamy modele teoretyczne i modele naukowe mówiące o tym, czym jest szczęście i jak je możemy badać i nazwać. A to podejście, że mówię dobrostan zamiast szczęście, wynika z tego, że pojęcie szczęścia bardzo często też się kojarzy z takim strzałem dopaminy, z taką ekstazą, z taką frenetycznym stanem pobudzenia. A bardzo często szczęście jest takim stanem wyciszenia, spokoju, takiego wręcz mindfulnessu, ostrożności. I uważam, że określenie dobrostan jest po prostu w tym momencie adekwatniejsze i precyzyjniejsze. Bo możemy na przykład czuć dobrostan, będąc wyciszonymi, spokojnymi, spacerując przez las, a szczęście przynosi często te takie konotacje imprezy, szaleństwa czy zabawy. Więc to też jest pewnego rodzaju taka próba pewnej zmiany myślenia o szczęściu. Że to nie jest strzał, tylko to jest coś, co jest długotrwałe i co więcej, coś, co możemy budować i wzmacniać.
13: To jak to robić?
17: To jest pytanie i łatwe, i trudne, bo jeżeli miałbym powiedzieć szybko, to zadbać o relacje z bliskimi. To takie proste, no ale niestety to takie proste nie jest. Pozwoli pani, że pokrótce opowiem o tym jednym z tych modeli dobrostanu, o jednym z moich ulubionych modeli, bo ten model bardzo fajnie pokazuje, jak to szczęście możemy wzmocnić. Model dobrostanu, którego ja uczę studentów i którym ja się posługuję, to jest tak zwany model PERMA. To jest 5 literek, które są akronimem od P, pozytywne emocje, positive emotion, E, engagement, czyli zaangażowanie, R, relationships, czyli relacje, znowu wracamy do relacji, M, meaning, czyli poczucie sensu i na końcu A, achievements, czyli po prostu nasze osiągnięcia, lubimy mieć osiągnięcia na koncie. I tak na dobrą sprawę, żeby zadbać w zrównoważony sposób o dobrostan, to powinniśmy zadbać o każdy z tych komponentów.
13: O balansowanie między literkami.
17: Dokładnie. Zadbajmy trochę o tych pozytywnych emocji, żeby się trochę pośmiać, trochę poczuć radości, dumy. E, z tym bywa czasem trudno, bo to jest zaangażowanie. Czasami, no myślę, że wszyscy mamy takie doświadczenie robienia czegoś nudnego czy bezsensownego, ale żeby spróbować szukać tych czynności i angażować się w te czynności, które rzeczywiście powodują, że chce nam się robić, chce nam się działać i to niekoniecznie musi być w pracy, to też może być hobby, życie prywatne. M to jest poczucie sensu, czyli meaning. I tutaj psychologowie dobrostanu podchodzą do sensu jako do poczucia, że ja służę czemuś większemu ode mnie. To może być działanie wolontaryjne, to może być działanie na rzecz schroniska dla zwierząt, ale to może być nawet pomoc starszej sąsiadce w zrobieniu zakupów. Takie poczucie, że robię coś dla innych, służy jakiejś większej idei ode mnie. Mi na przykład ogromne poczucie sensu daje edukowanie innych. To jest moja idea, którą staram się wspierać. Uważam, że wiedza to potęga. A z kolei, tak, relacje, o relacjach już powiedzieliśmy. Wziąć tych naszych znajomych czasami na kawę, odłożyć telefon i spytać kogoś, co tam u ciebie. I to naprawdę spytać, co tam u ciebie i naprawdę słuchać, a nie tylko kurtuazyjnie spytać, co tam u ciebie. No i na końcu mamy to A, czyli achievements, osiągnięcia. Tutaj chodzi o to, żeby mieć jakieś osiągnięcia w obszarach, które są dla nas ważne. To mogą być osiągnięcia w zakresie naszego hobby, kariery, pasji, sportu. Coś takiego, z czego możemy czerpać jakieś takie poczucie satysfakcji, że hej, zrobiłem to i to jest dla mnie ważne. Ja sobie zdaję sprawę, że to na ten moment może brzmieć mocno ogólnikowo, bo cała sztuka w to polega na tym, żeby dopasować teraz model do siebie i zastanowić się, jak ja ten model mogę realizować, jak ja te obszary życia mogę wzmacniać i jak zadbać o balans między nimi.
13: Czy z Pana obserwacji wynika, że czasem to dążenie do szczęścia, dążenie do dobrostanu no wcale nie musi nam służyć, że trochę się w tym gubimy? Wspomniał Pan o tym Instagramie, o mediach społecznościowych. Mm-hmm. Obserwujemy, jak niektórzy zanim pójdą do pracy, to już robią 10-kilometrowy jogging, potem jeszcze robią rytuał pielęgnacyjny, potem jeszcze sesja oddechowa, a my trochę mamy inne te poranki.
17: Zarówno w badaniach, jak i w obserwacjach i w takich codziennych rozmowach wychodzi takie poczucie presji, że obserwuję tych influencerów, obserwuję ten nieco przerysowany i wyidealizowany obrazek, o którym pani powiedziała, i mam takie poczucie, kurczę, ja tego nie robię. Kurczę, ja jestem zmęczony, jestem przepracowany. Ja nie mam czasu pójść na spacer do lasu, a co dopiero zrobić cały rytuał, wypić matcha czy pójść pobiegać. I ja mam taką obserwację, taką nieprzyjemną obserwację, że obszar szczęścia, obszar dobrostanu, który jest bardzo fascynującym i bardzo ciekawym obszarem życia i dotyczy nas wszystkich, został bardzo zagarnięty przez taki przemysł samorozwoju, że szczęście jest twoją decyzją, że ty możesz jednostko podjąć odpowiednie kroki, aby poczuć to szczęście. Najlepiej, żeby to był jakiś retreat na Majorce i jeszcze najlepiej jakieś afirmacje co rano do lustra. I mam wrażenie, że obszar szczęścia i dbania o swoje szczęście stał się kolejnym obszarem konsumpcji i kolejnym obszarem optymalizacji. Bycie szczęśliwym stało się takim kolejnym taskiem na liście zadań do odhaczenia.
13: To do list.
17: Dokładnie, dokładnie. To do lista, że wpisuję na moje to do listę być szczęśliwym. To jest trochę kontrproduktywne, ponieważ szczęście jest pewną wypadkową naszych działań. Jest wypadkową tego, co robimy na co dzień, jest wypadkową decyzji, jakie podejmujemy, ale też jest wypadkową tego, w jakim miejscu się urodziliśmy, tego, jacy ludzie nas otaczają. Szczęście jest nie tylko o nas. Szczęście jest o tym, co nas otacza i o całym skomplikowanym łańcuchu zależności społeczno-ekonomicznych. Więc teraz krzyczenie na jednostkę, weź się ogarnij, weź się uszczęśliw, obejrzyj, jak to robią influencerzy i weź odpowiedzialność za swoje szczęście. Mam wrażenie, może być po prostu kolejnym takim batem zwiększającym nasze poczucie, że jesteśmy niewystarczający. I to jest coś, nad czym głęboko ubolewam, bo obszar dobrostanu to jest naprawdę fascynujący obszar do badania, do dyskutowania, do zastanawiania się, a mam poczucie, że w takim popkulturze i w takich codziennych rozmowach temat szczęścia się mocno zinfantylizował do cytatów motywujących z Instagrama czy do hasła no uśmiechnij się, myśl pozytywnie.
13: Bardzo panu dziękuję. Stanisław Borawski był gościem Dobrostanu. Będzie też gościem festiwalu i kongresu psychologicznego Remind, który już niedługo od 22 do 24 czerwca odbędzie się we Wrocławiu. Będzie w sumie 14 ścieżek tematycznych, prawie 300 gości, a Radio Tok FM ma patronat nad tym wydarzeniem. To tyle na dzisiaj w Dobrostanie. Małgorzata Waszkiewicz. Do usłyszenia. A teraz już zapraszam na informacje.
18: Reklama. RTV Euro AGD. Każda przygoda zasługuje na świetne zdjęcia. Dlatego zabierz na wakacje smartfon Xiaomi i ciesz się latem tak jak lubisz. Sprawdź wybrane smartfony Xiaomi w atrakcyjnych cenach. Na przykład Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G z aparatem 200 megapikseli kupisz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1499. Cena promocyjna obowiązuje do 12 lipca. Szczegóły w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
19: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
20: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
19: TravistoFast i Travisto.
20: Farm.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana. I mamy to! Media Expert, dalej
21: masz. Widzę, że Hanie coś gryzie.
22: Komar. Zaraz cześć posmarujemy.
23: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
22: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
24: Już nie swędzi.
25: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
26: Co za mecz w Biedronce! Dzisiejsze trio w ataku zdobywa wspaniały wynik w oszczędzaniu. Tylko dzisiaj na czele ataku wszystkie napoje energetyczne Monster. 3,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Na środku pola orzeszki ziemne Bacador w posypce Mix 240 gramów. 4,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. A do soboty akcję kończy sok jabłkowy Reviva 1 litr. Złoty 50 za sztukę przy zakupie 6 z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka!
27: Reklama.
14: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
15: Eksperci studzą emocje po wstępnym porozumieniu USA-Iran. Prawdziwy sprawdzian dopiero przed nami, mówią. Nic się nie zmienia, internet zabiera dzieciom coraz więcej czasu. Według raportu do TikToka loguje się już połowa z nich tuż po przebudzeniu. Coraz więcej mistrzów w polskim tenisie. Zawodnicy osiągają życiowe sukcesy. Prawie minuta po 11:00, Marietta Wiśniewska, informacje TOK FM. Porozumienie między Waszyngtonem a Teheranem jeszcze nie oznacza pełnego pokoju, mówił na antenie TOK FM Jarosław Kociszewski z Fundacji Bezpieczeństwa i Rozwoju StratPoints. Ekspert w sprawie całkowitego zawieszenia broni zauważa, że już na tym etapie obie strony konfliktu różnią się w przekazie odnośnie cieśniny Ormus.
28: Trump stwierdził, że ropa powinna zacząć, ma zacząć płynąć, ale tutaj pojawiają się różnice, bo Trump stwierdził, że bez żadnych przeszkód, natomiast Irańczycy podkreślają, że będą pobierać opłaty, bo na ich warunkach.
15: Wiceprezydent J.D. Vance powiedział w rozmowie z Fox News, że zamierza być w piątek w Szwajcarii na ceremonii podpisania porozumienia z Iranem, ale możliwy jest też udział prezydenta Trumpa, który właśnie leci do Europy. Będzie we Francji na szczycie G7. Prawdziwy sprawdzian dopiero przed nami, tak zgodnie mówią wszyscy eksperci. Po wstępnym porozumieniu pokojowym zawartym przez Stany Zjednoczone i Iran, ustalenia mają zakończyć blokadę irańskich portów, otworzyć cieśninę Ormus oraz zatrzymać operacje wojskowe w Libanie. Do podpisania porozumienia ma dojść w piątek, ale będzie to dopiero początek rozmów. Obie strony dają sobie 60 dni na negocjacje, między innymi o kwestii irańskiej bomby atomowej, i jest szansa na porozumienie, mówiła w TOK FM dr Joanna Piechowiak z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
29: Czy to się wydarzy w przeciągu tych 60 dni? Wydaje się, że jest na to duża szansa, szczególnie ze względu na to, że obie strony konfliktu są już tym konfliktem zmęczone. Iranowi się on, jakby jego dalsze prowadzenie się nie opłaca, dlatego że Iran jest w bardzo trudnej sytuacji gospodarczej.
15: W TOK FM na bieżąco śledzimy sytuację na Bliskim Wschodzie. Polskie dzieci w wieku od 7 do 14 lat spędzają w internecie średnio ponad 4 godziny dziennie. To więcej niż jakakolwiek inna wiekowa grupa. Wynika to z najnowszego raportu Internet Dzieci 2026. Niemal cały ten czas pochłania smartfon. Według raportu ponad połowa dzieci otwiera TikToka jeszcze przed wyjściem do szkoły, między 6 a 8 rano. A po północy w sieci wciąż jest co czwarte dziecko, mówi Magdalena Bigaj z Fundacji Instytut Cyfrowy Obywatelstwa, współautorka projektu.
0: Ja to nazywam takim treningiem dekoncentracji. To nas trenuje do ciągłego rozpraszania się i naprawdę bardzo trudno potem siedzieć w ławce w szkole.
15: Raport pokazuje też, że treści edukacyjne zajmują zaledwie 1% czasu, który dzieci spędzają w internecie. Za to co trzecie dziecko w wieku 7-14 lat miało kontakt z treściami erotycznymi i pornografią.
0: Ten raport Internet Dzieci skończył pewną taką iluzję niewiedzy.
15: Ponad 1 000 000 dzieci poniżej 13 roku życia regularnie korzysta z TikToka, Facebooka lub Instagrama, mimo że formalnie nie ma do nich prawa. Jasne zadawanie pytań, sprawdzanie odpowiedzi, umiejętność poprawiania poleceń oraz krytyczne myślenie to kluczowe umiejętności w zakresie upskillingu przy wykorzystywaniu sztucznej inteligencji. Upskilling, czyli ciągłe doskonalenie tych umiejętności, staje się dziś jednym z najważniejszych trendów na rynku pracy. Jak skutecznie i umiejętnie współpracować z algorytmami? Dopytywał o to Szymon Kępka.
1: Współpraca z AI daje efekty, gdy traktujemy ją jak rozmowę, a nie jak jednorazowe pytanie i odpowiedź. Trzeba najpierw jasno powiedzieć, czego potrzebujemy, im precyzyjniej, tym lepiej. Potem sprawdzamy, co wygenerowała sztuczna inteligencja i poprawiamy nasze polecenie, jeśli wynik nie jest wystarczająco dla nas dobry. Ale trzeba uważać, bo generowane treści nie giną w otchłani danych. Aleksandra Wójtowicz z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.
2: Cokolwiek tam wpiszemy, tak? Czy to będą dane o tym, jak się czujemy, czy dane o tym, tak, informacje o tym, że mamy romans, nie wiemy, co z tym zrobić, czy informacje o tym, co dzieje się u nas w pracy. No to wszystko to znajduje się w tym silniku generatywnej sztucznej inteligencji.
1: Istnieje funkcja, która pozwala zdecydować, czy twoje dane i rozmowy mogą być wykorzystane do trenowania modeli AI. Te opcje można dowolnie włączyć i wyłączyć, ale nie oznacza to, że system w ogóle nie przetwarza naszych danych, a w praktyce ogranicza to jedynie możliwość trenowania przyszłych modeli AI. Szymon Kępka, TOK FM.
15: To są wyjątkowo dobre tygodnie dla polskiego tenisa. Najpierw Maja Chwalińska dotarła do finału wielkoszlamowego French Open, a teraz Kamil Majchrzak wygrał turniej na trawie w Holandii. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
4: Oczywiście nie ma co porównywać turnieju Hertogenbosch do Rolanda Garrosa, bo to była impreza rangi ATP 250, ale dla Kamila Majchrzaka to życiowy sukces.
5: No ciężko mi tak opisać moje emocje, które mną targają. No, jest to dla mnie nieprawdopodobna sprawa. Piękny urywek mojej kariery.
4: Zwycięstwo Majchrzaka jest o tyle cenne, że turniej był silnie obsadzony. W ćwierćfinale, półfinale i finale pokonał zawodników z czołowej dziesiątki rankingu. W meczu o tytuł ograł rozstawionego z dwójką Australijczyka Alexa de Minora.
5: Wszyscy wiedzą, jak trudny jest to przeciwnik, jak wyjątkowo wybiegany, więc żeby z nim w ogóle rywalizować, musiałem grać naprawdę bardzo dobre spotkanie.
4: Od dziś Majchrzak jest na najwyższym w karierze 47. miejscu w światowym rankingu. Michał Waszkiewicz, TOK FM.
15: Od 14 stopni na Suwalszczyźnie, około 18 w centrum, do 20 stopni na zachodzie i na południowym wschodzie. Tyle pokażą dziś maksymalnie termometry w regionach. Będą przelotne opady deszczu, będą też miejscami burze, a głównie na północnym wschodzie.
6: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
7: To jest program Owczarek. Przyznam się Państwu, że czułem pewien niedosyt w rozmowie z panią profesor Marią Tarnogórską, no bo mało czasu, a temat zacny i pomyślałem sobie, że żebyśmy jeszcze pozostali przy tym temacie i wspaniałomyślnie pani profesor Maria Tarnogórska z Uniwersytetu Wrocławskiego zgodziła się, za co pani jestem niezwykle wdzięczny. Dziękuję.
8: Panie redaktorze, ale czy nasi słuchacze zniosą taką dokładkę nieplanowaną
7: pani profesor,
8: czarnego humoru?
7: Nie mają innego wyjścia. To jest mój czarny humor. Dobra, ale tym bardziej się cieszę, że znalazła pani jeszcze chwilkę czasu, bo wspomniała pani o książce pod redakcją Bretona, Antologia czarnego humoru, o czym ja oczywiście wiedzieć nie mogłem, bo wspomniają pani od tak. I to jest ciekawe, bo myślałem sobie o tej antologii Jeżeli dobrze pamiętam, to tam taka myśl Bretona dotyczy relacji pomiędzy inteligencją a rozumem. Często łączymy te dwie kwestie, tak? Inteligencja i rozum. No i teraz, jeżeli przyglądamy się czarnemu humorowi, no to mamy pewien zgrzyt. Czyli jak na przykład Breton mógł cenić inteligencję u niektórych autorów, takich jak na przykład Lewis Carroll. I teraz on w tej antologii zdaje się, że rozdziela właśnie inteligencję od rozumu, bo rozum dla surrealistów zdawał się być przeszkodą, bo rozum utrwalał konwencje, jak gdyby zamykał pewien obraz inteligencji, rzeczywistości, a inteligencja stawała się tym narzędziem, które granice poszerzało, rozsadzało, tak? Czyli racjonalizm nas zamykał, a inteligencja nas otwierała, rozwalała granice przyzwyczajeń, zdrowego rozsądku. Także zdaje mi się, że ten czarny humor w ujęciu Bretona nie był nieodpowiedzialną zabawą, ale był narzędziem wyzwolenia. Tak bym to odczytał.
8: Właśnie. I ja o tym już zaczęłam mówić, tak, że ten surrealistyczny sposób rozumienia czarnego humoru wiązał się z pewną ideologią. I wskazywałam tutaj właśnie na pewne diagnozy społeczne, które wiążą się z myśleniem surrealistów. Dlaczego o tym mówiłam? Po to, żeby pokazać znowu ten kontrast wobec nurtu czarno-humorystycznego, który interesuje mnie w moich badaniach. No bo przyzna pan redaktor, że trudno o surrealistach powiedzieć, że to byli humoryści. Owszem, istnieje coś takiego jak humor surrealistów i w takiej warstwie powierzchniowej on bardzo może przypominać poetykę nonsensu. Ale wtedy, kiedy właśnie traktujemy ten surrealizm w sposób bardzo potoczny, prawda? Zatem zderzanie różnych, nieoczekiwane zderzanie różnych elementów rzeczywistości. Zapominając o tym, że przecież surrealizm karmił się wieloma teoriami, choćby psychoanalizą Freuda, prawda? I w porównaniu z takim światoodczuciem surrealistycznym, to ta twórczość, którą ja się zajmuję, twórczość humorystów, należy do zupełnie innego rodzaju. Nieżyjąca już literaturoznawczyni Stefania Skwarczyńska wymyśliła taki czwarty rodzaj literacki, który określiła jako rodzaj rozrywkowo-autoteliczny. I ta część twórczości czarno-humorystycznej, która mnie interesuje, właśnie zawiera się w tym rodzaju literackim. To znaczy autorzy tekstów literackich, które ja analizuję w ramach tej konwencji czarnego humoru, to są humoryści. Albo stuprocentowi humoryści, tak jak Harry Graham, wiktoriańsko-edwardiański autor, czy Antoni Marianowicz w Polsce, bądź Michał Rusinek, ale też mogą być to tak zwani autorzy oburęczni, którzy uprawiają zarówno twórczość poważną, jak i niepoważną, ale ta twórczość niepoważna stanowi dział wyłączony. Tak jak to było u Skamandrytów. Tuwim i Słonimski uprawiali twórczość, pierwszą zresztą taką oryginalną na gruncie polskiej literatury, twórczość nonsensową jako dział wyłączony. Ale oprócz tego, oczywiście znamy Tuwima, czy znamy Szymborską, także humorystkę, czy Barańczaka, jako twórców związanych z tym poważnym nurtem twórczości. W końcu Szymborska nie dostała Nobla za limeryki, czy lepieje, bądź altruitki. I tutaj ciągle wracam do pewnego rozróżnienia, ponieważ bardzo rzadko się mówi w Polsce o czarnym humorze. To jest niedoinwestowany obszar badań humorologicznych. Bo myśmy tutaj już z panem redaktorem dosyć wiele powiedzieli o tej antologii i podejściu surrealistów. I właściwie to oni spowodowali, że termin czarny humor się rozpowszechnił. To jest niewątpliwie zasługa tej antologii czarnego humoru. Ale też nie należy zapominać, że istnieje jeszcze inny obszar, który badacze literatury wiążą z czarnym humorem, czyli proza amerykańska. Powojenna proza amerykańska, do której często stosuje się w jej opisie to hasło czarnego humoru. Mam tutaj na myśli twórczość Johna Barta, Josepha Hellera czy Kurta Vonnegata. Ale jaka jest różnica znowu? To jest tak zwany śmiech bez radości. Taką kategorię tutaj się stosuje dla opisu czarnego humoru związanego z prozą amerykańską powojenną. Zresztą mówi się, że czarny humor bardzo pasuje do czasów powojennych z jego kryzysem wartości, bo tak naprawdę on w tych wariantach, też u surrealistów jakoś częściowo, wyraża rozczarowanie światem. Jest dowodem właśnie na kryzys wszelkich wartości i, co niezwykle istotne, wiąże się ze świadomością tragiczną. I tym się różni ten nurt humoru, który ja badam, bo to jest humor bezinteresowny. I tutaj, żeby jeszcze potwierdzić istnienie tych innych odmian, taki pisarz włoski Guido Ceronetti określił tę powojenną sytuację w taki sposób. Brakuje nam Sofoklesa. Mamy za to tysiące czarnych humorystów. I właśnie wydaje mi się, że to zdanie bardzo silnie potwierdza związek czarnego humoru również ze świadomością tragiczną. Diagnozy społeczne surrealistów też nie trąciły optymizmem. I ja bym jednak chciała, jeśli pan redaktor pozwoli i mamy czas, wrócić do tego rodzaju rozrywkowo-autotelicznego, który Skwarczyńska tak opisywała. No jego celem jest zabawić odbiorcę, zwrócić uwagę na formę literacką, zaskoczyć tą formą, niecodziennym związkiem treści z formą. I dlatego ja przed przerwą jeszcze wspominałam o szczególnym potencjale tekstów wierszowanych, bo one właśnie ten rodzaj autoteliczno-rozrywkowy, czyli wiążący się z bezinteresownym humorem, nieuwikłanym w żadną filozofię. Śmiać się z bzdury dlatego, że jest bzdurą. To jest jedna z zasad literatury nonsensu, która bardzo często po ten właśnie humor czarny sięga. I tutaj, tak, jeśli pan redaktor pozwoli, to ja spróbuję podać kilka przykładów.
7: Dobrze, pani profesor, ale po informacjach.
8: Proszę bardzo.
7: Tym bardziej, że informacje, które różne spływają do nas z całego świata, pokazują, że właściwie ten dzisiejszy świat doskonale nadaje się do tego, aby tworzyć coraz to nowe czarno-humorystyczne opowieści, referencje, odniesienia, albo korzystać ze starych, które przecież wciąż są aktualne. Wspomniała pani Josepha Hellera, jego pewnie kultową książkę Paragraf 22. No, nie wiem, przesunięcie frontu za linię Bolonii na tablicy informacji zdaje mi się. Czy myślę o tym za każdym razem, kiedy słyszę po raz kolejny, kiedy prezydent Trump ogłasza koniec wojny? Właściwie to tak pomyślałem sobie, że Heller był tutaj prorokiem, ale wrócimy, pani profesor, bo znowu teraz ja się zagadałem. Informacje o 11.20. Gościem jest pani profesor Maria Tarnogórska z Uniwersytetu Wrocławskiego, a po informacjach wracamy.
9: Autopromocja.
10: Jakim majątkiem dysponują diecezje w Polsce? Ile zarabiają księża? Gdzie trafiają pieniądze z tacy?
11: Obecnie Kościół katolicki w Polsce jest utrzymywany w znaczącej mierze przez emerytów i rencistów. Będzie w Polsce się pojawiał problem utrzymania proboszczów i wikariuszy w tych rejonach Polski, gdzie mamy biedne, wyludniające się parafie wiejskie. Całkowita przejrzystość jest nieuchronna. Im szybciej to wprowadzimy, tym lepiej.
10: Tajemnice Kościoła na tokfm.pl i w aplikacji Tok FM. Marta Zdanowska, zapraszam.
9: Autopromocja.
12: Reklama.
13: RTV Euro AGD.
16: Jak okazje?
13: To w euro.
16: Emocje rosną.
13: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali. QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
17: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie wszystkie artykuły Alpro, kup jeden, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły Alpro, kup jeden, drugi tańszy gratis. A ser Camembert Turek 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Reklama.
9: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
15: Minęła 11.20. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Wstępne porozumienie zawarte przez USA i Iran jest szansą na pokój, którą należy wykorzystać, oświadczyła premier Włoch Giorgia Meloni. Zapowiedziała, że siły włoskie są gotowe brać udział w międzynarodowej obecności morskiej w cieśninie Ormus po uprzedniej zgodzie parlamentu. Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdoğan z kolei przekazał, że porozumienie między Stanami Zjednoczonymi a Iranem postrzega jako istotny krok w stronę pokoju, stabilności i uspokojenia sytuacji na Bliskim Wschodzie. Wezwał też do rozwagi w działaniu. W nadchodzących dniach turecki przywódca podkreślił, że dojście do ugody to wiadomość, na którą cały świat czekał od dawna. Wezwał strony do unikania retoryki prowokacji i działań, które mogłyby przynieść eskalację napięć w czasie poprzedzającym podpisanie umowy i do zachowania czujności w kontekście ewentualnych aktów sabotażu. Działania wojenne na wszystkich frontach, także te w Libanie, mają ustać natychmiast. To jest jeden z elementów tego wstępnego porozumienia. Trump ogłosił umowę wpisem na True Social. Napisał, niech ropa popłynie. Teheran potwierdził, że cieśnina Ormus jest otwarta dla statków handlowych. Przez najbliższe 10 dni trwać mają rozmowy o szczegółowych porozumieniach, w tym o irańskiej broni atomowej. Ceremonia podpisania umowy ma się odbyć w najbliższy piątek w Szwajcarii, a mówił o tym wiceprezydent J.D. Vance w wywiadzie dla Fox News.
18: Z pewnością planuję tam być, ale możliwe, że sam prezydent będzie obecny. Wiemy, że przed nami jeszcze wiele pracy, ale to wielkie zwycięstwo dla Amerykanów.
15: Agencja Reutera podała, że informacja o zawarciu porozumienia została przekazana również przez irańską telewizję państwową. prezydent Francji Emmanuel Macron zapewnił, że przeprowadzony przez Rosję atak na Ławrę Paczerską w Kijowie zwiększa determinację Francji, by działać na rzecz rozejmu, który, jak zaznaczył, Rosja wciąż odrzuca. Macron dodał, że Francja będzie nad tym pracować na szczycie G7. Po nocnych atakach Wołodymyr Zełenski zwrócił się do uczestników szczytu o zwiększenie presji na Rosję. Dziś zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami na południu kraju. Przelotne opady deszczu, miejscami burze, głównie na północnym wschodzie. 15 stopni w Białymstoku, 16 w Gdańsku, 17 w Łodzi i Lublinie, 18 w Szczecinie, Poznaniu i Warszawie oraz 19 we Wrocławiu.
3: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
7: Wracamy do czarnego humoru. Gościem jest pani profesor Maria Tarnogórska, literaturoznawczyni z Uniwersytetu Wrocławskiego. Przed informacjami wspomniałem o Hellerze, Józefie Hellerze, nie mylić z pewnym księdzem z Krakowa, i paragrafie 22, i podzieliłem się taką refleksją, że słysząc kolejne zapowiedzi dobiegające z Białego Domu dotyczące wojny, którą prezydent Trump rozpoczął, myślę sobie właśnie o przygodach Josariana z tejże powieści.
8: Zresztą wspominał pan redaktor o owych ciągle powtarzających się zapowiedziach. No jest to jeden z mechanizmów rozweselających. Powtórzenie należy do typowych komicznych chwytów. Weźmy na przykład jąkanie, które przypomina zaciętą płytę. Oczywiście tutaj też wchodzimy w sferę jakoś tam delikatnego czarnego humoru, bo mówiłam wcześniej o tym, że to jest śmiech ze śmierci, ale no, nie tylko, z różnych przypadłości ludzkich.
7: Tak, jeżeli pani profesor pozwoli, to dosłownie tak komentarz a propos tego Hellera, którego przecież pani przywołała. W paragrafie 22 jest taka postać Milo Minderbinder, który wpadł na genialny pomysł biznesowy stworzenia syndykatu. I w tym syndykacie mieliby być wszyscy uczestnicy II wojny światowej, więc zarówno Amerykanie, jak i hitlerowcy. No i po prostu syndykat był tak pomyślany, że bez względu gdyby na to, kto wygrywa, czy kto przegrywa, to przynosiłby zyski wszystkim stronom. I znowu myślę sobie, któryż to prezydent miał taki genialny pomysł, żeby stworzyć jakąś radę pokoju albo inwestować w odbudowę państw, do których zniszczenia się przyczynił. No po prostu prezydent Milo Minderbinder, jak ulał.
8: No tak, jest to jedna z najbardziej memicznych postaci, a wiemy, że humor dzisiaj w dużej mierze, tylko nie ten literacki humor, którym ja się zajmuję, przeniósł się właśnie do internetu, tworząc nawet osobną odmianę humoru internetowego. Ale mimo wszystko, jeśli pan redaktor pozwoli, to ja wrócę do tych form, na których się znam najlepiej, czyli do humoru literackiego i do form wierszowanych, w obrębie których uchodzą nawet tak kontrowersyjne zjawiska jak kanibalizm czy nekrofilia. A zatem tematy ściśle z tą sferą tanatologii związane. Właśnie w obrębie formy poetyckiej, wierszowanej, te tematy czarno-humorystyczne zyskują szczególne znaczenie. I tutaj, jeśli mogę sobie pozwolić na kilka cytatów.
7: Bardzo proszę.
8: Jest pozwolenie.
7: Pod warunkiem, otóż, że się nie naruszają zasad współżycia społecznego o godzinie 11:26.
8: No tak, mamy 11:25. A zatem zacznijmy może od kanibalizmu. W ujęciu limerycznym najpierw Rafała Bryndala, później Tadeusza Maryniaka. Na obrzeżach blokowiska w Kielcach mieszkał dobrze wychowany ludożerca. Stąd Gdy się dosiadł do zwłok listonosza, musiał najpierw poszukać w domu noża i widelca. Znany murzyn z pretorii chodzi w wielkiej glorii, bo chociaż jest mały, pożarł 5 białych na cześć królowej Wiktorii. A zatem mamy tutaj zupełnie niecodzienną perspektywę ujmującą ten godny podępienia zwyczaj, szlachetne pobudki kanibalizmu, savoir-vivre, który oznacza wyższą kulturę, a nie potępienie osoby ludożercy. I nekrofilia. Nekrofilia, która szczególnie była ulubionym tematem Michała Słomczyńskiego. On nawet stworzył takie zabawne pojęcie nekrofilutków. Pewien nekrofil z Awinionu zepchnął raz żonę swą z balkonu, a tak był zajadły, że nim zwłoki spadły, już bezcześcił je w chwili zgonu. I drugi przykład, limeryku Michała Rusinka, zdaje się, że to jest jeden z ulubionych twórców pana redaktora. Można by powiedzieć, że Michał Rusinek tworzy takie wręcz rozczulające portrety nekrofilskie. Zaradny nekrofil w Policach dziewicę całował w Policach. Upijał dość szczodrze i przytapiał w odrze. Gustował był gdyż w topielicach. I teraz warto się zastanowić, jak jest rozbrajany ten mechanizm grozy właśnie w formie poetyckiej. Tu się niewątpliwie pojawia humor wersyfikacyjny. Humor wersyfikacyjny, bo mamy tu do czynienia z regularną formą wiersza. Właściwie dzisiaj, to można z całą odpowiedzialnością powiedzieć, występującą jedynie w twórczości humorystycznej. Bo my mamy epokę wiersza wolnego, właściwie tylko w przypadkach stylizacji i właśnie w poezji humorystycznej i satyrycznej panoszy się jeszcze rym i regularny rytm. A to powoduje, że te treści, które w życiu napawałyby grozą, zostają zneutralizowane, przestają być groźne. Rym czy regularny rytm wskazują na sztuczność formy, a zatem odległość od rzeczywistości. I to ułatwia coś, co Bergson nazywał znieczuleniem serca, koniecznym w przypadku humoru w ogóle, a szczególnie czarnego humoru. No bo tak naprawdę, panie redaktorze, co nam pozwala... Już mamy koniec.
7: Nie, tylko na przykład, skoro mówimy o kanibalizmie.
8: No właśnie, chcę dać przykład.
7: Czy to jest śmiech uwalniający, czy on jednak w pewnym sensie nie banalizuje przemocy?
8: Nie banalizuje, dlatego że my tutaj mamy kunszt literacki, prawda? Forma limeryku jest formą niezwykle kunsztowną. Wiem coś o tym, bo moja poprzednia książka była monografią tego gatunku w polskiej kulturze literackiej. Proszę sobie wyobrazić, że wbrew takim naszym oczywistym domysłom, bo jest to forma bardzo silnie zrygoryzowana, zwrotka, rusztowanie, to z formą limeryku nie radzi sobie sztuczna inteligencja. Jedna z moich koleżanek zadała, a posługuje się ona taką już wyższą formą sztucznej inteligencji, zadała sztucznej inteligencji takie zadanie, żeby napisała o mnie limeryk. Otóż wcale nie była to forma wierszowana i bardzo się dziwiłam, bo przecież nawet można by ująć w postaci algorytmu ten gatunek limeryku, ale to jest forma niezwykle wymagająca, właśnie kunsztowna, a mowa wiązana dodatkowo łagodzi drastyczność i można by nawet powiedzieć udowcipnia te często kontrowersyjne treści. Ja tutaj szuram w tej chwili papierami, bo chciałabym podać inny przykład. Makabresek Marianowicza, który tworzył pod wpływem angielskiego poety Harry'ego Grahama, autora tak zwanych okrutnych rymów, czyli takich wierszyków, które bardzo istotnie wpłynęły na rozwój nurtu czarno-humorystycznego w poezji wiktoriańsko-edwardiańskiej i do dzisiaj te wpływy widać nawet w makabreskach ostatnio wydanych Michała Rusinka.
7: To może Surowa mama?
8: O właśnie. Właśnie, skąd pan redaktor wie?
7: Czytam w myślach, pani profesor.
8: Właśnie chodzi o Surową mamę. Be syneczku, be urwisie, wydłubałeś oczko jadzi, za to nie obejrzysz dzisiaj ekshumacji swego dziadzi. No właśnie.

0: z tą sytuacją, najpierw wydłubanie oczka Jadzi, potem ta wzmianka o ekshumacji dziadzi. To wydłubanie oczka jest traktowane jako rodzaj niewinnej psoty, coś w rodzaju practical joke. To zresztą uwielbiała Szymborska w życiu, no bo practical joke to jest taki rodzaj żartu, który się przekłada na pewne skutki w rzeczywistości. Szymborska na przykład uwielbiała podrzucać znajomym gipsową owcę do ogródka. Podobno zatrudniała w tym celu swojego sekretarza, pana profesora Rusinka.
1: O, pani profesor, to może w tym momencie postawimy kropkę z nadzieją na rozmowę w najbliższych miesiącach.
0: Czy pan redaktor zamierza zrobić serial poświęcony literaturze nonsensu?
1: Kto wie? Zobaczymy. Pani profesor, bardzo, bardzo pani dziękuję za dzisiejsze rozmowy. Pani profesor Maria Tarnogórska, literaturoznawczyni z Uniwersytetu Wrocławskiego i admiratorka literackiego nonsensu, była gościem. Dziękuję.
0: Dziękuję bardzo, panie redaktorze, i dziękuję państwu.
1: Informacje TOK FM już za chwilę o 11.40, a po nich program Kultura Osobista i Marta Perchuć-Burzyńska. Marto, dzień dobry.
2: Dzisiaj w kulturze osobistej poobcujemy z mistrzami poezji, mistrzami dramatu, mistrzami teatru, z Jerzym Jarockim i Tadeuszem Różewiczem. Będę rozmawiać o korespondencji tych dwóch niezwykłych osobowości z lat 1966-2011. Widocznie tak musi być między żywymi artystami. Ten tom listów, korespondencję opracowała Anna Romaniuk, moja i państwa gościni, kierownik Zakładu Rękopisów Biblioteki Narodowej. Proszę być z nami tuż po 11.40.
1: Serdecznie na tę rozmowę zapraszam po informacjach te o 11.40.
3: Autopromocja. Plan działania.
4: Sztuczna inteligencja potrafi dziś tworzyć fałszywe profile, klonować głos i generować materiały, które trudno odróżnić od prawdziwych. Takie narzędzia coraz częściej wykorzystywane są do manipulacji, oszustw i budowania wpływu. Czy filmowi szpiedzy odchodzą do lamusa? Bo dzisiaj nie potrzeba już tajnych spotkań. Wystarczy internet, media społecznościowe i odpowiednio przygotowana operacja. Jak służby mogą wykorzystać fałszywe profile, deepfake'i, klonowanie głosu i algorytmy do budowania wpływu? O tym w planie działania wtorek 13.40. Kępka. Do usłyszenia.
3: Plan działania w TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
5: Reklama. Codziennie.

0: Przed bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs teraz w nowej cenie regularnej 15,95 za kilogram oraz karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs teraz w nowej cenie regularnej 18,49 za kilogram. I to są właśnie biedronkowe ceny. Szczegóły oferty na biedronka.pl. Biedronka.
1: Czy własność wciąż jest synonimem niezależności? A może dziś ważniejsze stają się swoboda wyboru i elastyczność? W cyklu Nie kupuję, wynajmuję przyglądamy się zmianom, które redefiniują sposób korzystania z samochodu i myślenia o mobilności. O tym, co stoi za odejściem od posiadania, mówi Łukasz Żurek, prezes Sixt Polska. Od poniedziałku do piątku po 13 na antenie TOK FM. Na cykl zaprasza Sixt Polska. Nie kupuję, wynajmuję.pl.
2: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
3: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
4: Ach, ta drżąca powieka.
5: I ten nocny skurczy łydek.
4: Biorę Magnez i nie czuję.

0: efektu.
1: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
2: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
3: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Wybierz studia na Politechnice Wrocławskiej. To uczelnia, która napędza innowacje. Zdobądź technologiczną przewagę. Czeka na Ciebie ponad 70 kierunków. Od IT i nowoczesnej medycyny po zarządzanie i projektowanie maszyn. Wejdź na rekrutacja.pwr.edu.pl i aplikuj do 10 lipca. Politechnika Wrocławska. Studiuj z nami.
5: Reklama.
6: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: 11.41, Marietta Wiśniewska, informacje TOK FM. W Białej Podlaskiej trwa obława za mężczyzną, który nad ranem śmiertelnie postrzelił przechodnia. Do zdarzenia doszło na parkingu przy ulicy Terebelskiej. Napastnik miał oddać kilka strzałów w kierunku przechodnia. Ofiara zmarła mimo natychmiastowej reakcji służb. Policja apeluje o pilny kontakt do wszystkich osób, które mogą mieć informacje na temat tego zdarzenia lub sprawcy. Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer powiedział, że wstępne porozumienie pokojowe między Iranem i USA to przełom oraz szansa na zmniejszenie ciężarów finansowych dla ludzi na całym świecie. Będziemy współpracować z partnerami, by ta umowa zmieniła się w trwały pokój, dodał. Przyjął z radością przełom, do którego doszło minionej nocy między Stanami Zjednoczonymi i Iranem. Złożył też gratulacje amerykańskiemu prezydentowi Donaldowi Trumpowi oraz mediatorom z Pakistanu i Kataru. Teheran może przedstawiać się jako zwycięzca, ocenia dziennik Frankfurter Allgemeine Zeitung po ogłoszeniu porozumienia USA-Iran. Gazeta zauważa, że irański program rakietowy wydaje się w dużej mierze nietknięty, a wojna prawdopodobnie nie osłabiła potencjału nuklearnego kraju. Dziennik odnotowuje, że porozumienie przynajmniej na razie zamyka rozdział wojny, która dotknęła cały świat. Prezydent USA Donald Trump przekonuje, że Iran został osłabiony, a w Waszyngtonie panuje sceptycyzm i pojawia się pytanie, dlaczego i czy było warto. Według niemieckiego dziennika z punktu widzenia deklarowanych celów USA bilans wojny wypada rozczarowująco. Sędzia Igor Tuleja ze Stowarzyszenia Justitia nie kryje wątpliwości wobec nowego prezesa Sądu Najwyższego. Zbigniew Kapiński, wybrany przez Karola Nawrockiego, to w jego ocenie neosędzia, którego mandat jest podważalny. Tuleja przyznał w poranku TOK FM, że Kapiński ma spore doświadczenie, ale ma też wątpliwości dotyczące jego nominacji.
8: Natomiast moim zdaniem osoby, które uczestniczyły w konkursach nominacyjnych przed neo-KRS po 2018 roku nie są nieskazitelnego charakteru i same sobie wystawiły ocenę.
7: Tuleja dodaje, że gdyby był sędzią Sądu Najwyższego, nie respektowałby decyzji Kapińskiego. 14 stopni na Suwalszczyźnie, 18 stopni w centrum, 20 stopni na zachodzie i na południowym wschodzie. Tyle maksymalnie pokażą termometry w kraju. W ciągu dnia będą przelotne opady deszczu, miejscami zagrzmi, a głównie na północnym wschodzie.
6: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
9: Dzień dobry, przed mikrofonem Marta Perchuć-Burzyńska. Widocznie tak musi być między żywymi artystami. Tak zatytułowany został tom korespondencji między Tadeuszem Różewiczem i Jerzym Jarockim, dwoma wielkimi postaciami polskiej kultury drugiej połowy XX i pierwszej XXI wieku. Poety, dramatopisarza i reżysera. Tom, który ukazał się nakładem wrocławskiego wydawnictwa Warstwy, obejmuje korespondencję z lat 1966-2011. Listy zebrała i przypisami opatrzyła Anna Romaniuk, kierownik zakładu rękopisów Biblioteki Narodowej. Witaj, Aniu, serdecznie.
0: Dzień dobry.
9: Jaka jest korzyść z czytania cudzych listów?
0: Olbrzymia. Już pomijam jakiś taki aspekt czysto poznawczy, to znaczy, że dowiadujemy się więcej o biografii Jarockiego, o biografii Różewicza, ale to, co mnie zawsze najbardziej w tym wszystkim pociąga, to jest to, że dowiadujemy się więcej o ludziach jako takich. Tutaj mamy dwie wybitne jednostki, bardzo wybitne osobowości, charaktery, bujne, bardzo takie bujne temperamenty również. Mhm. I to, że możemy zajrzeć za kulisy tej przyjaźni, zobaczyć, jak buduje się pewna dynamika relacji, no jest to taka lekcja, której nigdy dość.
9: Pomyślałam sobie, zadając ci to pytanie, o czytaniu cudzych listów w ogóle, bo jesteś przecież edytorką wielu tomów korespondencji.
0: Tak, rzeczywiście tak się złożyło. Poprzedni był tom, który przygotowałam, to były listy z getta, więc taki bardzo kobiecy tom, zupełnie inny oczywiście też, ale wcześniej był tom Różewicz w Oglerowie, też tom właściwie teatralny, też tom przyjacielski, a zupełnie inny w tonie. Za każdym razem dokładam jakiś kolejny puzzle do tej wielkiej układanki, którą próbuję swoją pracą i tą w Bibliotece Narodowej i tą edytorską po godzinach jakoś układać. I to wszystko po to, żeby dowiedzieć się więcej o życiu.
9: Jak się zrodził pomysł w ogóle na tom tej korespondencji? Musiałaś mieć dobry materiał.
0: Ten tom się właściwie narzucił, bym powiedziała. Znaczy trudno było zignorować fakt istnienia tych listów. Miałam tę przyjemność, że to ja przyjmowałam do zbiorów Biblioteki Narodowej, ja pakowałam archiwum Jerzego Jarockiego w Krakowie, po tym jak pani Danuta Maksymowicz-Jarocka, czyli żona Jerzego Jarockiego, zdecydowała się to archiwum przekazać do Biblioteki Narodowej właśnie. Miałam tę przyjemność pakować to archiwum, czyli taki chaos twórczy, korespondujący bardzo blisko z, myślę, że ze sposobem pracy, myślenia Jarockiego. Mhm. Właśnie w ich domu. To jest zawsze olbrzymi przywilej, bo to jest też takie już na tym etapie pakowania, oglądania, rozmawiania, to jest już takie wchodzenie w psychologię postaci. Ja zawsze twierdzę, że archiwa są odbiciem biografii, są portretem, czy powinny być, jeżeli są w takim możliwie nienaruszonym stanie zachowane, są portretem osób, które je gromadzą. I archiwum Jarockiego, w którym znajdowały się listy Różewicza, no właśnie takim portretem jest. Z całą pieczołowitością i z całym bogactwem przechowane. I listy Różewicza w tym bardzo specjalnym archiwum, bardzo pięknym, były perłą w koronie. I to nie tylko w mojej ocenie literaturoznawcy, ale w ocenie samego Jarockiego. One były wydzielone w osobnej teczce, w ocenie pani Danuty również. W osobnej teczce były ewidentnie pieczołowicie gromadzone i przechowywane. A z kolei druga część tej korespondencji, czyli listy Jarockiego.
9: Których jest mniej,
0: znajduje się oczywiście w archiwum Różewicza, które jest w Ossolineum. I tych listów jest mniej. Widać, że Różewicz dopiero w którymś momencie zaczął je gromadzić bardziej pieczołowicie. Czyli w momencie, kiedy ta relacja stała się ważna. To też mówi coś o sposobie kontaktu ze światem.
9: Na początku tego tomu czytamy zapis rozmowy, bardzo głębokiej rozmowy między Jarockim i Różewiczem, która odbyła się w Starym Teatrze w Krakowie w roku 1992. Jest to rozmowa głównie o teatrze, o koncepcji teatru otwartego, która była bardzo bliska też Różewiczowi. Czego dowiadujemy się o wybitnych artystach właśnie z tego zapisu?
0: No, ta rozmowa odbywa się dosyć późno, czyli mamy dwóch wybitnych twórców, którzy na tej scenie byli wystawiani, na scenie Teatru Starego, którzy z Krakowem byli bardzo związani i którzy mają za sobą lata współpracy ze sobą autorsko-reżyserskiej. I kiedy ta rozmowa odbywa się w takiej serii Goście Teatru Starego, Jarocki prowadził część tych rozmów, miał prowadzić część rozmów również Wajda, z tego co pamiętam.
9: Boże, co za czas.
0: Prawda? No właśnie, to jakby, chyba to też jest jeszcze jeden z argumentów, dla których ja te wszystkie tomy, te listy robię, bo cofam się w czasie do tych czasów, kiedy takie sprawy były ważne.
9: I możliwe.
0: I odbywa się rozmowa z publicznością, zaznaczmy jeszcze. To była rozmowa nie jakaś wyizolowana w studiu, jak była kiedyś taka rozmowa Miłosza i Różewicza, Mickiewicza, którą zrobiła Renata Gorczyńska. I to się wtedy odbyło jakby za kulisami bez publiczności. Ta rozmowa została nagrana wtedy. Natomiast tutaj jest to rozmowa publiczna w światłach teatralnych z publicznością.
9: I możliwe, że któryś ze słuchaczy lub słuchaczek to był na tym spotkaniu.
0: No właśnie. My nie byłyśmy, a oni byli. Natomiast też bardzo to jest ciekawe, z czego dowiadujemy się z tej rozmowy. Tak jak słusznie powiedziałaś, jest to rozmowa głównie teatralna, dziejąca się w teatrze, między ludźmi teatru. Natomiast ilość wątków, które tutaj się pojawiają, od partyzanckich w przypadku Różewicza, przez współpracę, lektury, wspomnienie ważnych ludzi, jakby ta rozmowa tak się rozrasta i mam wrażenie, że nawet Jarocki miał apetyt na więcej, to Różewicz tutaj troszkę powściąga spektrum tematów. Natomiast z kolei Różewicz bardzo tutaj pokazuje siebie charakterystycznego, prawda, kiedy Jarocki zadaje mu jedno z najważniejszych pytań w tej rozmowie, Różewicz mówi, ale przepraszam, światła mnie rażą. On robił takie swoje uniki, on robił te sesje na śmietniku, prawda, lubił pozować, a może czuł się w tym jakoś swobodniej, na takiego nieco nieporadnego staruszka, którym absolutnie nie był. To był niesłychanie wybitny umysł, bardzo inteligentny na każdym poziomie, łącznie z poczuciem humoru. I tutaj to pozowanie na staruszka, które w tej rozmowie również się pojawia, no jest taką rolą, więc mamy też trochę Różewicza aktora.
9: Skąd wynikały napięcia między nimi? Czy to było tak, że Jarocki chciał ingerować w teksty Różewicza?
0: Oczywiście. Oczywiście, a nawet jeszcze chciał ingerować, ale w taki, powiedziałabym, sposób, który pewnie naszych obiekcji jako widzów potencjalnych by nie budził, czyli otulać teksty Różewicza tekstami Różewicza, czyli robić trochę takie swoje kompendia, troszkę tym Różewiczem jakby grać, trochę go układać po swojemu. I na to nasz drugi bohater, czyli Tadeusz Różewicz, mówił zdecydowanie nie. Mówił, twoje może być przedstawienie, tekst jest mój. Z drugiej strony bardzo młody Jarocki, jeszcze chyba przed rozpoczęciem tej współpracy z Różewiczem, w jakimś wywiadzie mówił o tym, że jeżeli reżyser decyduje się podjąć zadanie realizacji sztuki jakiegoś autora, to musi być przekonany do wizji tego autora. Że generalnie powinien odnieść się z dużym szacunkiem do tekstu. Jarocki później stał się bardziej autorytarny, a Różewicz był autorytarny, jeżeli chodzi o swoje teksty, zawsze. Był przywiązany do tego, bardzo to były wypracowane teksty, bardzo świadome. Zresztą to widać też, jakby mniej może w tekście listów, ale w tekstach wierszy, gdzie można zestawić różne wersje utworu obok siebie i widać dokładnie ten proces, w którym następują zmiany. Ostatnie tomy, które były bardzo, powiedziałabym, kontrowersyjne, tomy poetyckie Różewicza, które były właściwie taką właśnie formą otwartą, w której dużo się działo, były prowokacją. No, Różewicz gra z nami. On nas jakby pociąga do pewnego włączenia się przez te prowokacje właśnie. No i tutaj mamy Jarockiego i Różewicza, napięcia, które się zaczynają dziać, bo najpierw jest etap fascynacji, wzajemnej też w pewnym momencie, oczywiście olbrzymiego szacunku, potem fascynacji.
9: Przyjaźni.
0: Potem jest coś takiego, ja w ogóle uważam, że to jest trochę zbliżone do jakiejś takiej dynamiki relacji miłosnych, gdzie właśnie fascynacja, ta linia wznosząca się, taka afirmacja na samej górze i potem jakiś rodzaj oswojenia, znużenia, aż po jakieś takie łagodne w ich przypadku rozejście się. Łagodne dlatego, że oni utrzymywali kontakt, prawda? Jeszcze do końca te życzenia świąteczne przychodziły, jakiś rodzaj troski. A z drugiej strony napięcia, które wynikały właśnie z niezgody Różewicza na ingerencję Jarockiego. Różewicz był chyba najszczęśliwszy wtedy, kiedy mógł zrobić sam po latach, już dosyć późnym, na późnym etapie życia, kartotekę rozrzuconą. Kiedy we Wrocławiu na scenie z publicznością, na jej oczach jakby, kreował na nowo swoją sztukę, wybierając, dobierając i robiąc zupełnie coś innego. Wczuł się wtedy w reżysera jedyny raz. a jednocześnie miał takie ciągoty przez całe życie, aby reżyserami powodować, to znaczy, aby na nich wpływać. On ich uwodził, wampiryzował na nich, a potem szukał świeżej krwi, bo to była inspiracja, to było coś, co jakby zapładniało intelektualnie do dalszych poszukiwań.
9: W tych listach, w tej korespondencji jest też sporo takich życiowych zdań i przemyśleń. Jak bardzo myślałaś o tych dwóch twórcach, kiedy tworzyłaś ten tom, jako właśnie o takich po prostu ludziach z krwi i kości.
0: Tak, tutaj są dwie sfery. Jest takie sakrum, czyli ten teatr i te sprawy wokół teatralne. Z tym, że sprawy wokół teatralne, ale takie na wysokim C. Bo oni tak podchodzili do teatru. I Różewicz, i Jarocki. Teatr był bardzo ważny. A z drugiej strony jest profanum, również czasami teatralne, czyli krytyka teatralna, która jest oczywiście niewystarczająca albo nie taka. To są problemy z aktorami. To jest narzekanie na zdrowie. To jest narzekanie na, o ironio, na podróże. To jest w którymś momencie też widać, no bo tak jak wspomniałeś z zapowiedzi, to jest korespondencja rozpięta między 1966 a 2011 rokiem. Szmat czasu.
9: Tak.
0: I my właściwie w tych listach widzimy też proces starzenia się tych panów. Widzimy, jak im ta starość właściwie nie służy. Chcieliby wrócić może do tych czasów właśnie burzy i naporu, kiedy wszystko było możliwe, a nic nie było jeszcze dokonane.
9: Widocznie tak musi być między żywymi artystami. Jerzy Jarocki, Tadeusz Różewicz, korespondencja z lat 1966-2011. Zebrała te listy z rękopisów, odczytała i opracowała Anna Romaniuk, kierownik Zakładu Rękopisów Biblioteki Narodowej, a książkę wydało wydawnictwo Warstwy. Tak przekonałaś mnie, warto czytać cudze listy.
0: Dziękuję bardzo.
9: Bardzo ci dziękuję. Dziękuję wydawcy programu Jakubowi Paziowi, Marta Perchuć-Burzyńska. Do usłyszenia.
5: Marta Perchuć-Burzyńska i program Kultura Osobista. Bardzo dziękuję, Marto. A to oznacza, że program Owczarek powoli zbliża się do końca. A za chwileczkę w samo południe TOK 360 i Filip Kekusz. Dzisiejszy program przygotowaliśmy w składzie Michał Tobolewski, Maciej Głogowski, Olga Tanajewska, Małgorzata Waszkiewicz, Marta Perchuć-Burzyńska i Jakub Paś. Nad jakością dźwięku czuwali Jana Cech i Szymon Baluta. Za chwileczkę w samo południe TOK 360, a ja zapraszam jutro program Owczarek o 9 rano.

0: Reklama.
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
4: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
5: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, Barbara, kupiłem tanie!
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
8: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
0: Reklama.
9: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
10: Poniedziałek, 15 czerwca, minęło południe. Policjanci szukają mężczyzny, który otworzył ogień w Białej Podlaskiej. W ataku zginęła jedna osoba. Ustawione zostały posterunki blokadowe. Trwa też przeszukiwanie dużej części miasta. Trwa też sąd nad Radosławem Piesiewiczem. Zebrało się walne zgromadzenie sprawozdawcze Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Jest wstępne porozumienie między Waszyngtonem i Teheranem, które ma doprowadzić do zakończenia wojny na Bliskim Wschodzie. Zapytamy, kto zyskuje, kto traci, czego jeszcze nie wiemy. To jest TOK 360 w południe. Filip Kekusz, dzień dobry, zaczynamy. Trwa obława na sprawcę strzelaniny, do której doszło w Białej Podlaskiej na Lubelszczyźnie. Na miejscu zginął człowiek. Zabójca oddał w jego kierunku kilka strzałów. Anna Gmiterek-Zabłocka ustala szczegóły. Aniu, co na teraz wiadomo?
11: Informacji na temat tego zdarzenia jest na razie niewiele. Wiadomo, że doszło do niego na osiedlu Jagiellońskim w Białej Podlaskiej, w pobliżu skrzyżowania z ulicą Terebelską, za pawilonami handlowymi, niedaleko od miejscowego szpitala. Policja informuje, że nieznany sprawca oddał kilka strzałów w kierunku przechodnia. Mimo szybkiej reakcji ratowników i lekarzy, życia mężczyzny nie udało się uratować. Policjanci przekazują w komunikacie, że ustalają tożsamość ofiary, ale również tej osoby, która strzały oddała. Komendant miejski w Białej Podlaskiej ogłosił alarm na podległym sobie terenie. Wystawione są posterunki blokadowe, trwają też kontrole pojazdów i penetracja terenu. Osoby, które były świadkami tego zdarzenia lub cokolwiek mogą o nim wiedzieć, proszone są o kontakt z numerem alarmowym 112. Informacje, to jest kluczowe, można przekazywać również anonimowo. Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
10: To sądny dzień dla Radosława Piesiewicza. W siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego trwa właśnie zgromadzenie walne sprawozdawcze. Mimo prób prezesa PKOL-u, który chce utrzymać się na stanowisku, członkowie zgromadzenia mogą nie przyjąć sprawozdań finansowych instytucji, co w praktyce sparaliżowałoby działalność komitetu. Przed siedzibą PKOL-u jest reporter TOK FM Cezary Jaszczyk-Czarku. Czego możemy spodziewać się po dzisiejszym spotkaniu?
12: Z pewnością będziemy mieli do czynienia z kolejną konfrontacją prezesa Piesiewicza z jego oponentami. A jak wiemy, opozycja wobec niego jest już na tyle liczna, że teoretycznie mogłaby odwołać go ze stanowiska. Organizacje mają do Piesiewicza szereg zarzutów od niegospodarności przez podejrzenia o udział w aferze z wystawianiem fałszywych faktur po związek z głośną ostatnią aferą Zonda Krypto. Pod koniec maja związki sportowe złożyły wniosek o zwołanie nadzwyczajnego lokalnego zgromadzenia walnego, na którym mogłoby dojść do odwołania prezesa. Piesiewicz do tej pory zgromadzenia nie zwołał, ale dziś musi się zmierzyć z krytyką na cyklicznym zgromadzeniu sprawozdawczym. Tuż przed nim wystąpił przed kamerami i nawiązał do wspomnianej afery Zonda Krypto. Jak powiedział, dziś olimpijczycy, którzy nie mogli zrealizować tokenów wystawionych przez giełdę, obiecanych jako nagrody, w końcu dostali przelewy na konta.
0: Dzięki prywatnym sponsorom dzisiaj rano te pieniądze przelane zostały na konta naszych sportowców i trenerów. Polski Komitet Olimpijski wypłacił wszystko od A do Z. I nasze nagrody, do których się zobowiązaliśmy, i te za naszych sponsorów.
12: Zonda Krypto jako sponsor generalny PKOL-u obiecała olimpijczykom premię w tokenach w wysokości 950 tysięcy złotych. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
10: W piątek w Szwajcarii Stany Zjednoczone i Iran mają podpisać wstępne porozumienie pokojowe. Wcześniej w Dosze, jak donosi agencja AFP, strony przeprowadzą przygotowawcze rozmowy. Czy umowa oznacza, że na Bliski Wschód trwale zawita pokój? O tym Tomasz Orchowski.
13: Wstrzymanie działań wojennych, otwarcie cieśniny Ormus, brak irańskiej broni jądrowej i ograniczenie sankcji na Teheran to założenia amerykańsko-irańskiego porozumienia. Oficjalna ceremonia podpisania historycznego porozumienia, jeśli Bóg pozwoli, odbędzie się w piątek 19 czerwca w Genewie, a gospodarzem ceremonii z łaski Bożej będzie Pakistan. Mówił Shehbaz Sharif, premier mediującego Pakistanu. Umowa jest wstępna. W ciągu 60 dni mają się odbyć negocjacje w sprawie końcowego porozumienia. Ale czy tak się stanie, to w dużej mierze zależy od postawy Izraela, który ostatnio atakował Hezbollah w Libanie, co groziło storpedowaniem negocjacji. Teraz premier Benjamin Netanyahu jest naciskany z dwóch stron. Z jednej przez Trumpa, który chce zakończenia wojny, z drugiej przez faszyzujących koalicjantów nawołujących do kontynuowania wojny. A irańskie władze mówią jasno, izraelskie ataki na Liban muszą zostać całkowicie wstrzymane. Oczywiście Amerykanie oficjalnie deklarują wsparcie dla swojego sojusznika, czyli Tel Awiwu. Jeśli Iran będzie przestrzegał tej umowy, odmieni to Bliski Wschód na następne 50 lat, mówił w Fox News wiceprezydent Stanów Zjednoczonych J.D. Vance. Ono zakończy wojnę, sprawi, że Bliski Wschód stanie się regionem bardziej atrakcyjnym dla inwestycji, przyniesie dużo dobrobytu i niższe ceny energii dla Amerykanów. Ten region świata był katastrofą przez całe moje życie, a nawet dłużej. Prezydent eliminuje irańskie zagrożenie nuklearne, ale być może też buduje nową erę dobrobytu i sukcesu na Bliskim Wschodzie. Na powrót do czasów dobrobytu na pewno liczą regionalni sojusznicy Ameryki, w których w szczególności uderzyła blokada cieśniny Ormus, kluczowego szlaku dla transportu ropy i gazu. Jutro z przywódcami państw G7 mają rozmawiać podczas szczytu we Francji liderzy Arabii Saudyjskiej, Egiptu, Kataru i Zjednoczonych Emiratów. Tomasz Urchowski, TOK FM.
10: A teraz przy okazji w TOK 360 Mundial i pierwszy w historii piłkarskich mistrzostw świata mecz, w którym jeden z uczestników jest w stanie wojny z krajem gospodarzem. Mimo zawarcia wspomnianego wstępnego porozumienia pokojowego, mecz Iranu w Los Angeles wzbudza dużo emocji. Michał Waszkiewicz.
14: Iran długo wahał się, czy na turniej w ogóle przyjechać. Gdy już decyzja zapadła, okazało się, że nie wszyscy członkowie sztabu mogą liczyć na wizy. Dlatego mimo, że Iran swoje mecze ma rozegrać w Stanach Zjednoczonych, to przeniósł bazę treningową do Tijuany. Początkowo władze USA zgodziły się na wjazd Iranu do kraju tylko w dniu meczu. Ostatecznie mogli oni przylecieć do Los Angeles dzień wcześniej. Autokar z lotniska do hotelu był eskortowany, a na kilku odcinkach jezdni odgrodzono drutem kolczastym. Niby miało nie być manifestacji, ale jednak małe grupy mieszkające w Kalifornii Irańczyków dały o sobie znać, protestując, tyle że przeciwko irańskiemu reżimowi. Jeśli takie polityczne manifestacje pojawią się na stadionie, piłkarze mają zejść z boiska. Trener tego jednak nie potwierdził. Na konferencji prasowej stopowano każde pytanie wykraczające poza sprawy meczowe. Ostatecznie Amir Galenoei do sprawy odniósł się krótko. Jestem bardzo szczęśliwy, że mogę tutaj reprezentować wielki naród oraz dumny i suwerenny kraj. Mam nadzieję, że futbol może przynosić radość i stanie się narzędziem zbliżającym do siebie państwa Rolnictwa oraz Kultury. Nie jest tam łatwo, ale my, Irańczycy, potrafimy przekuwać trudności w szanse i nie myślimy o niczym innym, jak tylko o niesieniu radości naszemu narodowi. Damy z siebie wszystko, a reszta jest w rękach Boga. Iran o 3:00 w nocy polskiego czasu zagra z Nową Zelandią. Krótko po meczu zespół poleci z powrotem do swojej bazy w Meksyku. Michał Waszkiewicz, TOK FM.
10: Wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak odciął się dziś w poranku TOK FM od zapowiedzi o wspólnej liście wyborczej Konfederacji z Prawem i Sprawiedliwością i przy okazji ostro uderzył w Jarosława Kaczyńskiego. Nazywając szumem informacyjnym spekulacje o koalicji z PiS-em, polityk Konfederacji w rozmowie z Dominiką Wielowiejską zarzucił Kaczyńskiemu brak spójnej wizji i błędy narastające latami.
15: Zajmijmy się po prostu tym, jak słaby mamy rząd i że trzeba go zmienić, zamiast komentować jakieś plotki czy fantazje z obozu pisowskiego, które ewidentnie stracił...
16: Proszę mi pozwolić wyjaśnić. To jest wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego, który mówi o tym, że państwo są bardzo młodzi. No i pytanie, czy wasze stanowisko wynika z tego, że jesteście młodzi czy sterowani z zewnątrz? No to tylko to chciałam zacytować. To nie jest plotka, tylko to jest wypowiedź prezesa PiS.
15: To nie my jeździliśmy na Majdan w odróżnieniu od Jarosława Kaczyńskiego, to nie my tam krzyczeliśmy herojom sława, to nie my pielgrzymowaliśmy do Izraela i mówiliśmy, że to jest wyjątkowe państwo, jakiś cud cywilizacyjny, to nie my również wdrażaliśmy w Polsce traktat lizboński.
10: W czwartek Jarosław Kaczyński stwierdził, że zjednoczenie dużej części prawicy jest możliwe, o ile Konfederacja będzie tego chciała. Zaznaczył, że zjednoczenie miałoby nie dotyczyć partii Grzegorza Brauna. Rządzący znowu zastanawiają się, co zrobić z kryptowalutami. Prezydent Karol Nawrocki trzeci raz zawetował rządową ustawę w tej sprawie. Ustawę, która ma uregulować rynek kryptoaktywów, co zgodnie z unijnym rozporządzeniem powinno nastąpić przed 1 lipca. Dlatego politycy koalicji rozważają, co dalej. My łączymy się z reporterem TOK FM Wawrzyńcem Zakrzewskim. Powiedz, jakie kroki mogą podjąć w tej sprawie?
17: Wachlarz możliwych do podjęcia działań jest dość ograniczony. Wiele wskazuje na to, że koalicja rządząca po raz kolejny podejmie próbę odrzucenia prezydenckiego weta, ale doświadczenie kilku poprzednich prób wskazuje, że może nie mieć do tego odpowiedniej większości 3/5. A to dlatego, że PiS i Konfederacja do tej pory stawały murem za Karolem Nawrockim. Ale na co zwrócił uwagę w TOK FM poseł Centrum Sławomir Ćwik, mur ten powoli się sypie.
18: Biorąc pod uwagę to, co zrobił ostatnio prezes Jarosław Kaczyński, który nie głosował, jeżeli jeszcze kilkunastu posłów Prawa i Sprawiedliwości pójdzie w ślady prezesa, weto zostanie odrzucone.
17: Pojawiały się też głosy, że PiS mógłby trochę pomóc w odrzuceniu weta, po to by dopiec prezydentowi, który w ostatnim czasie podpadł prezesowi. Karol Nawrocki wbrew Jarosławowi Kaczyńskiemu powołał bowiem Zbigniewa Kapińskiego na pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, czym też przyczynił się do wyrwania z rąk PiSu Krajowej Rady Sądownictwa.
10: Ale wróćmy do sprawy kryptowalut. Co jeszcze mogą zrobić rządzący?
17: Między innymi to co już zapowiedział minister finansów Andrzej Domański, czyli złożyć kolejny projekt ustawy o kryptowalutach.
19: Trzeba podejmować wszystkie możliwe próby, czyli zarówno i próba odrzucenia weta, jak i przygotowywanie nowego projektu. To jest jedno z drugim, tu nie koliduje.
17: Mówi poseł KO Robert Kropiwnicki, który przyznaje, że nie wie, czy rząd po raz kolejny przedstawi ten sam projekt, czy też wyjdzie naprzeciw oczekiwaniom Karola Nawrockiego i wprowadzi kilka zmian przez niego proponowanych. Na co skłonna jest przystać wchodząca w skład koalicji rządzącej Polska 2050, która już jakiś czas temu przygotowała swój projekt, w dużej mierze oparty o rządowy, ale uwzględniający także niektóre postulaty prezydenta. Adam Gomoła, poseł Polski 2050.
20: Żeby dać prezydentowi jeszcze więcej argumentów do tego, żeby tę ustawę podpisał. Takim projektem gotowym będzie projekt Polski 2050, ale nie upieramy się, bo to głupie jest upierać się przy tym, żeby ustawa była swojego autorstwa, kiedy chodzi o rozwiązanie problemu, tylko chcemy po prostu, żeby jakoś z tej zaciętej płyty wyjść, zejść, faktycznie dać sobie szansę coś zmienić.
17: Zwłaszcza, że Polska ma czas do 1 lipca, kiedy wchodzi w życie unijne rozporządzenie o rynku kryptowalut i jednocześnie mija wtedy termin na wprowadzenie przepisów krajowych, które z jednej strony miałyby lepiej chronić inwestujących, z drugiej zaś uregulować funkcjonowanie giełd kryptowalut w Polsce.
10: A to był Wawrzyniec Zakrzewski. Wiadomo już, co doprowadziło do tego, że inflacja w maju była zaskakująco niska. Przypomnijmy, ceny rosły w tempie 3,1% w skali roku. Teraz Główny Urząd Statystyczny wyszczególnił, co drożało, a co taniało. W te dane zagląda Wojciech Kowalik z redakcji gospodarczej TOK FM.
2: Dzień dobry.
10: Dzień dobry. Co powstrzymało inflację przed większym wzrostem?
2: Żywność, bo w maju była tańsza niż w kwietniu. Przede wszystkim takie dobre informacje dotyczą warzyw, więc przed wyższą inflacją prawdopodobnie uratowały nas nowalijki. Ale wyraźnie tańsze niż rok temu są masło, wieprzowina, oleje czy cukier. Oczywiście droższe były paliwa. Olej napędowy o 20%, benzyna o 10% więcej niż rok temu, ale nie odbiło się to jeszcze mocno na pozostałych cenach w gospodarce. Tradycyjnie w kilkuprocentowym tempie rosną poszczególne składniki kosztów utrzymania mieszkania, czyli czynsze, woda, wywóz śmieci oraz usługi. Od edukacji przez ochronę zdrowia po hotele i restauracje tu widać 5-6% wzrosty cen w skali roku. I ekonomiści mówią, że ten dzisiejszy odczyt daje nadzieję na to, że mimo droższych paliw uda się utrzymać w tym roku inflację w ryzach, no i nie wyjdzie ponad górną granicę poziomu uważanego za zdrowy dla gospodarki.
10: Wojciech Kowalik był w studiu. Dzięki, do usłyszenia niedługo po 12.40 w EKG. Teraz w TOK 360 służba zdrowia i podwyżki. 1 lipca rosną minimalne pensje w sektorze i będzie to podwyżka o niemal 9%. Dla większości szpitali będzie to jednocześnie także ogromne budżetowe obciążenie. Agnieszka Wynarska.
21: Najwięcej zyskają lekarze ze specjalizacją. Ich minimalne wynagrodzenie zasadnicze wzrośnie o ponad 1000 zł i wyniesie blisko 13 tysięcy zł brutto. Pielęgniarki i położne z tytułem magistra i specjalizacją zarobią minimum 11,5 tysiąca zł. Do tego dochodzą jeszcze indywidualne dodatki, np. stażowe czy za dyżury, które też wzrosną, ponieważ wzrośnie podstawa. W Centrum Onkologii w Bydgoszczy pracuje 1,5 tysiąca osób. Podwyżki dostanie ponad 1000 zatrudnionych na etatach. Pozostali są na kontraktach i ich podwyżki nie obejmują, mówi dyrektor Janusz Kowalewski.
22: Pracownik ochrony zdrowia, niekoniecznie związany stricte z wykonywaniem zawodu medycznego, bo to dotyczy wszystkich pracowników, uzyska podwyżkę. Te podwyżki są różne w zależności od aktualnego uposażenia. Jest to koszt, oczywiście, który obciąża budżet szpitala, natomiast musimy go zrealizować.
21: Dla Centrum Onkologii w Bydgoszczy do końca roku będzie to około 6 milionów złotych. To także duże obciążenie dla zadłużonego na 200 milionów złotych szpitala miejskiego w Toruniu. Placówka już wydaje ponad połowę budżetu na wynagrodzenia, mówi dyrektor Jan Gesek.
23: W zakresie wszystkich kosztów to jest 56%. Myślę, że nie jesteśmy jedynym szpitalem w Polsce, który boryka się z trudnościami finansowymi.
21: Podwyżki są obligatoryjne dla wszystkich placówek medycznych zatrudniających personel na etatach.
10: A to była Agnieszka Wynarska. Policja zakończyła w weekend przeszukiwanie posesji w Lutoryżu pod Rzeszowem. Na byłej działce patomorfolożki Magdaleny H. funkcjonariusze znaleźli zakopane 34 ludzkie płody i odpady laboratoryjne. Kobieta najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie. Prokuratura postawiła jej zarzuty bezczeszczenia zwłok i porzucenia niebezpiecznych odpadów w miejscu do tego nieprzeznaczonym. O szczegółach Marcin Starzec.
24: Śledczy przez kilka dni metodycznie przesiewali każdą partię ziemi na pięciarowej działce. Teraz czynności na miejscu zostały zakończone. Magdalena H. podczas przesłuchania przyznała, że sama zakopała szczątki i dziesiątki tysięcy próbek medycznych, mówi prokurator Krzysztof Ciechanowski.
25: Podejrzana nie oświadczyła się co do faktu, czy przyznaje się, czy się nie przyznaje do zarzucanej jej czynów. Wskazała, że ona sama przewiozła i zakopała ujawnione u niej na posesji płody ludzkie, jak również inne odpady medyczne.
24: Sąd aresztował 57-latkę na 3 miesiące. Równolegle samorząd lekarski wszczął postępowanie dyscyplinarne w sprawie kobiety, mówi rzecznik Jakub Kosikowski.
26: Z jakiego powodu ktoś zabiera posekcyjne tkanki ludzkie, w tym wypadku płody, do domu i zakupuje w ogródku? Także to dla nas jest niewyobrażalna, powiem szczerze, sytuacja.
24: Najsurowsza kara dyscyplinarna to bezterminowe odebranie prawa do wykonywania zawodu. Magdalenie H. grozi do 12 lat więzienia. Z Rzeszowa Marcin Starzec, TOK FM.
10: Niemal 70% przedsiębiorstw na świecie wykorzystuje już sztuczną inteligencję w swojej działalności. Wciąż bardzo często AI używana jest intuicyjnie, bez dbałości o kwestie bezpieczeństwa. A o szansach i zagrożeniach związanych z tą technologią mówiliśmy w ten weekend w TOK FM. Marcin Kostecki, redaktor naczelny portalu demagog.pl, nie wierzy, że sztuczna inteligencja całkowicie nas zastąpi.
27: Choćby w sytuacji sklepowej nie wszyscy korzystają z automatycznych kas. Niektórzy wolą skontaktować się z prawdziwym człowiekiem, przy okazji na coś zagadać. czy po prostu liczyć na to, że ktoś go obsłuży, zamiast samemu to robić. Myślę, że jest wiele takich dziedzin życia, gdzie po prostu z potrzeb ludzkich będzie wynikało to, że po drugiej stronie powinien stać człowiek, a nie maszyna i że no, ciągle nasze zaufanie nie będzie tak wielkie, żeby w pełni pozwolić na zastąpienie ludzi sztuczną inteligencją.
1: Sztuczna inteligencja jest coraz popularniejsza, między innymi w medycynie. Z jednej strony bywa niebezpieczna, bo przy jej użyciu rozsyłane są fake newsy na temat leczenia. Z drugiej korzystają z niej sami lekarze, mówi chirurg profesor Kamil Torres.
3: Myślę, że jest wiele obszarów, w których sztuczna inteligencja może nas wesprzeć. Procesy lecznicze i wesprzeć w podejmowaniu decyzji, aby te decyzje były jak najbardziej korzystne z perspektywy pacjentów. Czy sztuczna inteligencja wyprze radiologów i inne specjalizacje? Uważam, że radiolodzy wsparci sztuczną inteligencją być może wyprą radiologów, którzy jej nie używają.
1: Sztuczna inteligencja coraz silniej wpływa na sytuację na rynku pracy w Polsce. Prawie 70% zatrudnionych przyznaje, że AI ułatwia im realizację zadań. Jednocześnie 48% z nas obawia się o przyszłość swojej pracy w obliczu automatyzacji.
4: Autopromocja.
5: Czego boi się Władimir Putin? Jak zakończy się wojna w Ukrainie? Jakie poglądy mają młodzi Rosjanie? I w końcu w jaką stronę pójdzie Rosja, kiedy na Kremlu zasiądzie nowy władca? Nazywam się Anna Sobańda i zapraszam na rozmowę o książce Rosja. Od rozpadu do faszystowskiej dyktatury. W półce z książkami na tok.fm.pl, w aplikacji tok.fm i na YouTubie.
4: Autopromocja.
6: Potrzebujemy związków, potrzebujemy oczywiście.
7: Zawsze jest lepiej we dwoje niż samemu.
6: To też jest związane z tym, że wie pan, wszystko dookoła mamy. Kupię dzisiaj, a jak coś to wyrzucę i tyle. I to samo jest z partnerem.
7: Ja myślę, że chyba nie zdają sobie z tego sprawy, że człowiek na starsze lata potrzebuje kogoś bliskiego. A sam pies i kot, owszem, to jest bardzo miłe, ale to nie zastąpi człowieka.
8: Oczywiście, że jest sens być singlem, dlaczego nie?
6: A jaki?
8: Jest się szczęśliwym. W związku czy nie w związku jest szczęśliwym.
9: Właśnie, szczęście jednostki nie zależy od tego, czy ma drugą osobę, tylko od tego, jak my żyjemy swoim życiem, bo jednak pod koniec dnia to zawsze my jesteśmy sami ze sobą.
4: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
28: Reklama.
29: RTV Euro AGD.
30: Jak okazje?
29: To w euro!
30: Mistrzowskie okazje w grze!
29: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład lodówka MPM 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
28: Reklama.
4: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: 12.20, Marieta Wiśniewska, informacje TOK FM. Są zarzuty w sprawie zabójstwa taksówkarza w Chojnicach w Pomorskiem. Usłyszał je Mateusz G., który został doprowadzony do tamtejszej prokuratury rejonowej, gdzie został przesłuchany w charakterze podejrzanego i postawiono mu zarzut zabójstwa 75-letniego taksówkarza w związku z rozbojem. Jest też wniosek do sądu o 3-miesięczny areszt dla podejrzanego. Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w połowie czerwca, Koalicja Obywatelska mogłaby liczyć na 28,5% głosów, a Prawo i Sprawiedliwość na 22,1%. Tak wynika z najnowszego sondażu CBOS. Kolejne miejsca zajęłyby Konfederacja i Konfederacja Korony Polskiej. Do urn poszłoby natomiast 76% ankietowanych. Pod progiem wyborczym znalazły się Partia Razem, Nowa Lewica i Polskie Stronnictwo Ludowe oraz Polska 2050. Zabolał nas hejt, powiedział podczas forum Pracuj w Kulturze szef Narodowego Centrum Kultury Robert Piaskowski. W zawodach artystycznych w Polsce, jak mówił, pracuje 62 tysiące osób, a 18 tysięcy z nich jest zagrożonych ubóstwem. Artyści czują się zagrożeni falą hejtu związaną z projektem ustawy o zabezpieczeniu socjalnym. Podkreślał przy tym, że to w interesie państwa jest uświadomienie znaczenia roli twórczości artystycznej i kreatywnej.
1: Dwunasta 21, TOK 360, Filip Kekusz, jest z nami Urszula Cieślak, Biuro Analityczne Refleks. Dzień dobry.
0: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Rząd wygasza pakiet CPN, czyli ceny paliw niżej, wprowadzone pod koniec marca w odpowiedzi na wojnę na Bliskim Wschodzie, blokadę cieśniny Ormus i bardzo wysokie ceny ropy naftowej. Pakiet zakładał obniżenie akcyzy, obniżenie podatku VAT oraz ustalane odgórnie ceny maksymalne paliwa na stacjach. Co zmienia się od dziś? W jaki sposób sytuacja będzie w najbliższych tygodniach wracała do sytuacji sprzed wojny?
0: Dzisiaj sytuacja jeszcze jest stabilna, więc oba te podstawowe rozwiązania mają swoją moc, a więc w cenach hurtowych mamy niższą akcyzę. Jeśli chodzi o ceny detaliczne, mamy niższy VAT. Akcyza zostanie przywrócona od jutra, wyższa akcyza przywrócona od jutra, a więc już w cenach hurtowych, które będą podawane przez producentów, importerów, będzie wyższy podatek akcyzowy. Zostanie utrzymana niższa stawka VAT i mechanizm maksymalnej ceny paliw. Natomiast to, co najbardziej nas interesuje, to w jakim stopniu wzrosną te ceny netto w związku ze wzrostem stawek podatku akcyzowego. I jesteśmy w o tyle dobrym momencie, że od piątku tutaj z kolei w wyniku takiego optymistycznego nastawienia już do zakończenia wojny na Bliskim Wschodzie, notujemy spadek cen ropy naftowej, notujemy spadek cen paliw na rynku ARA. W związku z tym ten wpływ, który wynikałby z podniesienia stawek podatku akcyzowego, zostanie skompensowany w znacznym stopniu właśnie tymi tańszymi, niższymi notowaniami na rynku ARA. Gdyby podatki się od wtorku nie zmieniały, to hurtowe ceny paliw na rynku krajowym by nam wyraźnie spadły. Natomiast w sytuacji, kiedy oczekujemy jednoczesnych podwyżek podatku akcyzowego, to ten spadek wynikający z niższych cen, z niższych notowań paliw na rynku ARA, no nie będzie dla nas tak widoczny. I w takim najgorszym scenariuszu ceny netto benzyny, oleju napędowego wzrosną nam o kilkanaście groszy na litrze, więc ten wpływ później już finalnie na ceny detaliczne, czyli dla nas kierowców, konsumentów końcowych, będzie w dużym stopniu ograniczony. A co później? Czekamy teraz na podpisanie już tego porozumienia, które ma się odbyć 19, czyli w piątek, 19 czerwca, a więc w piątek. I spodziewamy się do tego czasu, że ta sytuacja, jeśli chodzi o poziomy cen ropy naftowej i paliw, powinna się ustabilizować według tych, które mamy obecnie, a więc cen ropy w okolicach 80-84 dolary za baryłkę. I nawet gdyby już bardziej te notowania nie spadały, to powinno to przynieść stabilizację. A do 30 czerwca będzie niższy VAT, to już mamy jakby też zapewnione, więc ten koniec miesiąca, początek wyjazdów już wakacyjnych jeszcze powinien być dosyć spokojny.
1: W tym momencie, jak pani mówiła, ceny ropy naftowej to jest około 83 dolarów w przypadku baryłki ropy Brent. To jest taki poziom, jaki był po pierwszych kilku dniach konfliktu na początku marca. Wciąż jednak kilkanaście dolarów wyższe niż jeszcze było to w lutym. Spodziewa się więc pani, że ostatecznie te wzrosty na stacjach benzynowych będą relatywnie niewielkie, nie tak dramatyczne, gdyby nie było tego pakietu i gdyby reagowały one bezpośrednio na ceny ropy naftowej, na przykład pod koniec marca?
0: W tym momencie pamiętajmy, że ten wzrost będzie umiarkowany, ponieważ jest 8% stawka VAT dalej. Mhm. Gdyby już od jutra pakiet został wygaszony w całości, a więc została przywrócona zarówno wyższa stawka podatku akcyzowego, jak i 23% podatek VAT, to te podwyżki byłyby wyraźne. To dalej byłoby kilkadziesiąt groszy na litrze. Oczywiście uzależnione od tego, na których stacjach by obowiązywały ceny, ponieważ pamiętajmy, że niższy podatek VAT był bezpośrednio powiązany z mechanizmem ustalania tej ceny maksymalnej, a a ta cena maksymalna oznaczała, że zarówno na stacjach samoobsługowych, jak i stacjach segmentu premium, w tym stacjach przy drogach ekspresowych, autostradach, to maksimum cenowe było określone i było jednakowe. Teraz w sytuacji, kiedy zostałby zniesiony ten drugi element pakietu CPN, a więc przywrócona stawka podatku VAT do 23% i zdjęcie mechanizmu ceny maksymalnej, będzie oznaczało, że znowu wrócimy do większych dysproporcji na poszczególnych cenach paliw. Więc jakby tutaj będzie to, co mieliśmy w lutym i marcu, jeszcze przed wprowadzeniem pakietu. No i z całą pewnością ceny na autostradach wzrosną nam wtedy dużo więcej niż na dużo więcej niż na tych pozostałych stacjach. Ale z kolei też nie wiemy póki co oznacza stwierdzenie, które padło z ust premiera, że pakiet w całości zostanie wygaszony latem. Czy to będzie już na początku wakacji, czyli na początku lata, czy to będzie dopiero jakby po wakacjach? To jest kwestia, która pewnie będzie kluczowa dla naszych wyjazdów, dla wydatków za paliwo właśnie podczas tych wakacyjnych podróży.
1: Bardzo dziękuję. Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Reflex była z nami. Teraz przechodzimy jeszcze do szerszego tła, czyli do tego, co dzieje się na Bliskim Wschodzie w ostatnich godzinach. Jest z nami Marcin Krzyżanowski, były konsul Rzeczpospolitej w Afganistanie, Uniwersytet Jagielloński. Dzień dobry.
11: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: Jest wstępne porozumienie między Stanami Zjednoczonymi i Iranem, które ma uregulować sytuację w wojnie na Bliskim Wschodzie i stać się podstawą do trwalszego porozumienia. O tym porozumieniu od świtu mówimy w TOK FM, zwracając uwagę na niejasności dotyczące szczegółów, ale jest też kilka kwestii, które wydają się jasne i jedna z nich, szybki przegląd izraelskich mediów, pozwala zauważyć, że do zadowolenia powodów nie ma Benjamin Netanyahu i szerzej władze Izraela. Dlaczego?
11: Przede wszystkim dlatego, że Islamska Republika Iranu utrzymała się. Kraj przetrwał, państwo przetrwało, jego zdolności militarne również. W związku z tym, tak jak na początku wojny Iran stanowił bardzo duże zagrożenie dla bezpieczeństwa Izraela, tak wciąż to zagrożenie stanowi. A po podpisaniu porozumienia pokojowego, czy też nawet tego wstępnego porozumienia, które jest planowane na piątek, bardzo mocno ograniczy Izraelowi pole manewru, gdyż skończy się okres tej przysłowiowej dzikiej karty, którą Waszyngton dał Izraelowi dla jego działań wobec Iranu oraz irańskich sojuszników, w szczególności Hezbollahu.
1: Mieliśmy już do czynienia nawet w ostatnich dniach z sytuacjami, w których Stany Zjednoczone raportowały, że do porozumienia z Iranem jest blisko, po czym następowało zaostrzenie właśnie na linii Izrael-Hezbollah, czy też Izrael-Iran. To jest sytuacja chociażby z zeszłego tygodnia. Spodziewa się pan, że do piątku taka historia może się powtórzyć?
11: Nie wykluczam tego i jestem pewny, że Izrael będzie robił wszystko, żeby storpedować to porozumienie. Z punktu widzenia Izraela stabilne relacje, czy też krótko mówiąc pokój i zniesienie przynajmniej części sankcji amerykańskich nałożonych na irański sektor ropy naftowej, to bardzo zła wiadomość i potencjalne zwiększenie się zagrożenia dla Izraela w dłuższej perspektywie.
1: Biorąc też pod uwagę, że w Izraelu zbliżają się wybory parlamentarne, może się okazać, że ta koalicja, która teraz rządzi Izraelem, zacznie się podgryzać i obwiniać nawzajem o to, w jaki sposób to porozumienie wygląda i jak Stany Zjednoczone zignorowały cele Izraela w tej sprawie.
11: Zgadza się, już w tym momencie słychać bardzo gniewne pomruki ze strony koalicjantów premiera Netanyahu, w szczególności ze strony ministra Ben-Gwira. Kwestia bezpieczeństwa będzie, zresztą zero zaskoczenia, podobnie jak w przypadku poprzednich wyborów, będzie główną osią, głównym tematem kampanii wyborczej. A w tym momencie sondaże są bardzo niejednoznaczne. Przewaga, te, które dają przewagę premierowi Netanyahu, jednoznacznie wskazują, że jest to przewaga bardzo niewielka i bardzo chwiejna.
2: Kiedy rzeczywistość powie sprawdzam temu porozumieniu? Bo bardzo często słyszeliśmy w ostatnich tygodniach, niemal codziennie, od Donalda Trumpa, albo od Marco Rubio, albo od J.D. Vance'a, że już za chwilę zostanie osiągnięte porozumienie. Prezydent Donald Trump te opowieści okraszał typowymi dla niego przymiotnikami, hura optymistycznymi. Jest coś, co wydaje się porozumieniem, natomiast no pytanie, na ile jest to stabilne, biorąc pod uwagę, jak do tej pory mieli, ile kłopotów narracyjnych mieliśmy z czytaniem tego, co Donald Trump i co Teheran mówił na ten temat.
11: To porozumienie jest bardzo oparte na bardzo wątłych podstawach. Obydwie strony darzą się bardzo głębokim brakiem zaufania. W związku z tym w każdej chwili może dojść do jakiegoś wydarzenia, które po prostu zburzy cały ten domek z kart, jakim w chwili obecnej niestety jest to porozumienie i w ogóle relacje amerykańsko-irańskie. Sytuacja wciąż pozostaje napięta. Obydwie strony, kolokwialnie mówiąc, czekają z palcem na spuście i obserwują siebie nawzajem. Do tego mamy cały czas się na horyzoncie premiera Netanyahu, dla którego to porozumienie jest swego rodzaju porażką. Więc sytuacja jest wysoce niepewna.
2: No właśnie, izraelski minister obrony Izrael Katz już oświadczył, że armia Izraela pozostanie w tak zwanych strefach bezpieczeństwa w Libanie, Syrii i Strefie Gazy. Jak rozumiem, Liban jest tutaj kluczowym elementem tej układanki. A niedługo potem szef MSZ-u Iranu powiedział, że izraelskie ataki na Liban muszą zostać całkowicie wstrzymane, a to Stany Zjednoczone ponoszą odpowiedzialność za wdrożenie porozumienia ramowego w sprawie zakończenia wojny. To się wydaje jako rzeczywiście otwarta droga tego, żeby ten konflikt został wznowiony jeszcze jutro.
11: Nie zdziwiłoby mnie to, szczerze mówiąc. W tym momencie tak naprawdę całe to porozumienie zasadza się na kontroli, w cudzysłowie, jaką sprawuje Waszyngton nad Tel Awiwem. Iran nie może sobie pozwolić na pokonanie Hezbollahu przez Izrael, gdyż to znacząco osłabiłoby jego siłę oddziaływania na Bliskim Wschodzie i osłabiło bezpieczeństwo Iranu. Do tego kwestia ochrony, kwestia protekcji, jaką Iran udziela Hezbollahowi, jest bardzo istotną w warunkach bliskowschodnich kwestią zaufania i swego rodzaju zaufania do sojuszników i swego rodzaju prestiżu. Iran cały czas podkreśla w swojej propagandzie, że bardzo skutecznie postawił się dwóm potęgom, najpotężniejszej machinie wojennej ziemi, jaką są Stany Zjednoczone, i najpotężniejszej armii regionalnej, jaką jest Izrael. Postawił się i tutaj oczywiście narracja idzie w dwie strony. Część zwolenników Republiki Islamskiej podkreśla, że wojna została przez Iran wygrana, co bardziej ostrożni analitycy proirańscy twierdzą, że bez względu na to, czy Iran wygrał, czy przegrał, to zdołał się

0: Otóż irańskie elity mają bardzo długie ławki rezerwowych, więc nawet tak bardzo dotkliwe ciosy jak zabicie najwyższego przywódcy czy najwyższych dowódców wojskowych, czy chociażby jednego z czołowych irańskich polityków, jakim bez wątpienia był Ali Larijani, nie sprawiają na dłuższą metę republice większych kłopotów. Ta elita rządząca Iranem jest liczona w tysiącach osób. Zabicie kilkudziesięciu, nawet czołowych, tak naprawdę niewiele zmienia.
1: Bardzo dziękuję. Marcin Krzyżanowski, były konsul Rzeczpospolitej w Afganistanie, Uniwersytet Jagielloński, był z nami. O 12.40 informacje, a po nich na EKG zaprosi Państwa Wojciech Kowalik i dalej będziemy ciągnąć temat Bliskiego Wschodu i tego, jak polska gospodarka odnalazła się w sytuacji ostatnich miesięcy.
2: Reklama.
3: Co za dzień.
2: Co się stało?
3: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
2: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
3: Meliski?
2: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
3: Czyli to takie pastylki antystresowe?
2: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
3: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
2: Na mnie i na Meliski.
4: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
6: Widzę, że Hanie coś gryzie.
7: Komar. Zaraz część posmarujemy.
6: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
7: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
8: Już nie swędzi.
9: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
10: Oszczędzam.
11: O, a ile?
10: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
12: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie woda źródlana Żywiec Zdrój 8,94 za 6,5 litrowych butelek. Tak, 8,94 za 6,5 litrowych butelek. A płyny do płukania Lenor, drugi tańszy produkt, 80% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy Luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 66% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
15: Marek, szefowa cię prosi.
16: Potem.
15: A teraz co robisz?
16: Walczę z potem.
15: Zrób to skutecznie.
16: Ale jak?
15: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
16: 3 kroki i wygrywasz z potem. Raz, wieczorem. Nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
15: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
17: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na CCC.
18: A topowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
19: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
20: Reklama.
21: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
22: 12.40, Marietta Wiśniewska, informacje TOK FM.

0: przedłużenie pakietu CPN z wyłączeniem obniżki akcyzy przełoży się na wzrost cen detalicznych paliw, a także na wzrost inflacji w czerwcu i lipcu, ale dramatycznych zmian nie będzie, tak szacowali eksperci i potwierdzają to ogłoszone właśnie przez ministra energii maksymalne stawki paliw na jutro. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 5,97, benzyny 98 6,52, a oleju napędowego 6,37. Zgromadzenie walne sprawozdawcze, które trwa w siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego, może zdecydować o losach jego prezesa Radosława Piesiewicza. Członkowie zgromadzenia mogą nie przyjąć sprawozdań finansowych instytucji, co w praktyce sparaliżowałoby działalność komitetu. Ale i poza tym zarzutów do prezesa jest sporo. Od niegospodarności, przez podejrzenia o udział w aferze w wystawianiu fałszywych faktur, po związek z głośną ostatnio aferą Zonda Krypto. Żołnierze Sił Zbrojnych Litwy, Francji i Polski od jutra do 26 czerwca będą brać udział w ćwiczeniach wojskowych pod kryptonimem Dzielny Dzik 2026. Działania będą prowadzone w strategicznie ważnym regionie, czyli przesmyku suwalskim. Cele to doskonalenie współdziałania wojsk sojuszniczych, prowadzenie wspólnych operacji wojskowych oraz synchronizacja działań między siłami zbrojnymi państw NATO.
1: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
2: Sponsorem programu jest bank BNP Paribas, oferujący rozwiązania finansowe dla przedsiębiorstw i korporacji.
3: Na magazyn EKG zaprasza sponsor Polski Fundusz Rozwoju.
4: Wojciech Kowalik, kłaniam się. To jest poniedziałkowe południowe EKG, a w naszym studiu Marcin Klucznik z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Dzień dobry.
5: Dzień dobry Państwu.
4: Gospodarka może odetchnąć z ulgą na wieści o możliwym uspokojeniu sytuacji na Bliskim Wschodzie?
5: Znaczy w zasadzie chyba jest tak, że gospodarka jako taka to po prostu była stabilna. To kto może tak naprawdę przede wszystkim odetchnąć z ulgą, to chyba raczej my. To znaczy, o ile na przykład jeszcze kwartał temu, tych 2-3-4 miesiące temu, faktycznie było jeszcze dużo takich strachów związanych z rewizjami prognoz, wynikami gospodarczymi, to teraz widzimy, że raczej te efekty chyba są raczej niewielkie na realną gospodarkę i duża część tych prognoz albo ryzyk dla prognoz, które jeszcze trzy miesiące temu, czyli kwartał temu, właśnie doprowadzały do tych strachów, dzisiaj w dużej mierze są przynajmniej częściowo odwracane i anulowane.
4: Czyli efekty tego konfliktu, drogiej ropy, drogich surowców, drogich paliw nie odcisną tak mocnego piętna na gospodarce?
5: Znaczy w ogólności chyba dwie kwestie. Znaczy kwestia numer jeden jest oczywiście taka, że konflikt oczywiście ma znaczenie na wynikach gospodarczych, więc jasne, to widzimy. Natomiast z drugiej strony to, co się dzieje w ostatnich tygodniach, to jednak pewna normalizacja na rynku ropy. O ile na przykład ropa Brent jest dzisiaj około 36% droższa niż na początku tego roku, no to w ostatnich tygodniach nastąpił jednak dość wyraźny spadek i tendencja jest ewidentnie pikująca. No pikująca w dół oczywiście dla cen ropy, więc oczywiście jakiś efekt jest, ale nie aż taki duży. Podobnie zachowują się ceny samych produktów ropnych, takich przerobowych, takie jak chociażby diesel, gdzie jego cena na przykład na giełdzie w Niemczech podąża w zasadzie za ropą. Znaczy ta tendencja na wykresie jest dokładnie taka sama. No i w końcu jeszcze ta druga rzecz oczywiście, która także jest istotna. Ogólnie w naszych gospodarkach dzisiaj, nie tylko Polsce, ale w większości gospodarek rozwiniętych, skala tego wpływu od ropy do efektów gospodarczych nie jest aż taka silna, jak jeszcze na przykład 50 lat temu. No mówiliśmy o tym chociażby tych parę miesięcy temu, że nasze gospodarki dzisiaj są po prostu dużo mniej zależne od ropy w tym sensie, że żeby wyprodukować 1000 zł PKB potrzebujemy 2-3 razy mniej ropy niż jeszcze kilkadziesiąt lat temu. Czyli innymi słowy, nawet jeżeli ta ropa drożeje, jest jej mniej, to ten efekt gospodarczy jest po prostu relatywnie słabszy. Więc mówiąc w skrócie, częściowa normalizacja to oczywiście pomaga, no a z drugiej strony oczywiście sam wpływ ropy też już nie jest aż taki duży jak tych 30 bądź 50 lat temu.
4: Ale mogło być dużo gorzej z tym kryzysem paliwowo-energetycznym. Również te prognozy rewidowane w dół, o których mówiliśmy przed chwilą. No to dlaczego nie było?
5: Mogło i oczywiście cały czas może być. Znaczy w tym sensie, że kryzys na Bliskim Wschodzie raczej się nie kończy. On raczej być może raczej jest w pewnej takiej fazie przytłumienia i oczekujemy pewnej, częściowej raczej normalizacji. To pewnie byłoby lepsze określenie tego tematu. W ogólności prognozy PKB w Europie są oczywiście rewidowane w dół. 4 tygodnie temu byłem na przykład w Sztokholmie na takim stowarzyszeniu, spotkaniu instytutów, które prognozują koniunkturę, czyli na przykład Polski Instytut Ekonomiczny z naszej strony, od strony Polski, ale nasi odpowiednicy z Niemczech, Szwecji, Francji, w zasadzie z całej rozwiniętej Europy. 81% think tanków zrewidowało prognozę w dół dla swojego kraju, prognozę PKB na ten rok. Te prognozy zazwyczaj były relatywnie niewielkie. Sygnalizuje się raczej takie ryzyka związane z tym, że jeżeli nie zobaczylibyśmy tej normalizacji na cenach ropy, którą widzimy teraz, jeżeli okazałoby się, że konflikt na przykład będzie jeszcze eskalował do końca tego roku, no to efekty mogą być potencjalnie silniejsze. Natomiast raczej ten taki bazowy scenariusz jest bardziej stabilny. Natomiast od strony samych prognoz PKB, no to tutaj też chyba nie mamy się jakoś bardzo czego obawiać. W tym sensie, że jeżeli na przykład wtedy widziałem prognozy poszczególnych instytutów dla ich krajów, czasami zbieżne, czasami trochę rozbieżne, na przykład z prognozami Komisji Europejskiej albo Międzynarodowego Funduszu Walutowego, to większość z nich zdecydowanie oczekuje na ten rok około 2% PKB wzrostu, 1% PKB wzrostu. W tych największych gospodarkach europejskich czasami takie wyniki w ogóle powyżej zera są czymś takim oczekiwanym i w miarę mile witanym, chociażby w Niemczech. W Polsce, gdzie no średnia tych prognoz na ten rok oscyluje jednak w okolicach około 3,5% wzrostu PKB w samym 2026, my jesteśmy po prostu gdzieś poza skalą tego normalnego wykresu dla strefy euro, więc od tej strony zarówno ten poziom, z którego ewentualnie mielibyśmy spadać, jeśli by co, jak i no sam fakt, że raczej nie spadamy w tym sensie, że te rewizje prognoz nie następują, no chyba powinny nas trochę uspokajać.
4: A polska gospodarka zdała ten kryzysowy test?
5: Znaczy, oczywiście jest tak, że i to jest pewien problem, że to pytanie w pewnym sensie zadajemy przedwcześnie. To znaczy, w ogólności takie pełne przesunięcie, przefiltrowanie się tego szoku od cen ropy do efektów gospodarczych, to jest pewnie perspektywa 3, 4, 5 kwartałów. Natomiast jeżeli spojrzymy na to od strony tych bieżących wskaźników, które mamy, czyli na przykład tego, że nie mamy bardzo dużego wzrostu inflacji, że większość tych wskaźników świadczących o realnej aktywności w gospodarce jest co do zasady raczej stabilna. Znaczy produkcja przemysłowa cały czas nam rośnie, sprzedaż detaliczna cały czas nam rośnie, mamy ekstremalnie świetne wyniki w produkcji usług. Dużo mówimy o przemyśle, a ten komponent, który w ostatnich kwartałach bardzo mocno odpowiadał za polski wzrost gospodarczy, to są właśnie usługi, które w marcu jeszcze, to są ostatnie dane, które mamy, ale rok do roku rosły ponad 10% rok do roku. To jest dwucyfrowy wzrost, po skorygowaniu inflacji oczywiście. Patrząc od tej strony, raczej jest tak, że widzimy pewną stabilność i ta stabilność jest czymś korzystnym.
4: Tę stabilność widzimy też chyba w inflacji. Główny Urząd Statystyczny dziś potwierdza, że ceny w maju rosły w rocznym tempie 3,1%. No to znacznie wolniej niż się spodziewali ekonomiści. No i mamy w tych danych wzrost cen paliw, ale chyba po pierwsze on jest umiarkowany, a po drugie nie przekłada się jeszcze na inne ceny w gospodarce tak mocno, jakbyśmy się mogli tego obawiać?
5: Znaczy w dużym skrócie tak. Znaczy oczywiście ten odczyt, który mieliśmy dzisiaj, to jest tylko potwierdzenie tego wstępnego odczytu sprzed dwóch tygodni, natomiast on się fundamentalnie nie zmienił, znamy po prostu bardziej szczegółowo strukturę inflacji. Zaskoczenie było bardzo duże, ponieważ konsensus prognoz to było 3,9, poprzedni odczyt to było 3,2 i zamiast wzrosnąć z 3,2 do 3,9 mieliśmy spadek z 3,2 do 3,1. Za ten spadek w dużej mierze odpowiadały ceny żywności. To jest coś, co jest pewnym przejściowym efektem, znaczy w tym sensie, że zazwyczaj jest tak, że w okresie wakacyjnym ceny żywności sezonowo po prostu rosną. Tym razem nie wzrosły, przynajmniej jeszcze w tym miesiącu. Łącznie żywność odjęła 0,4 punkta procentowego od inflacji. Same warzywa odjęły 0,2. Oczywiście były takie kategorie, jak na przykład produktów żywnościowych albo napojów, które z kolei drożały, ale średnio, jak to się właśnie weźmie, uśredni ten spadek, to jest 0,4 punkta procentowego. Więc jakby to oczywiście nam ustabilizowało w dużej mierze odczyt inflacji. Natomiast jeżeli spojrzymy też szerzej na tę strukturę, no oczywiście tak, paliwa trochę wzrosły. To, co nas interesuje chyba nawet bardziej, to jest raczej inflacja bazowa, która jest trochę powyżej tego punktowego celu NBP, bo ona wyniosła około 3%. Natomiast cały czas jest w tym paśmie akceptowalnych odchyleń, czyli w tym takim szeroko pojmowanym celu NBP, rozumianym jako pasmo do 3,5%. Więc od tej strony, skoro nie widzimy tego dużego wzrostu na inflacji bazowej,
4: to, no to ta inflacja raczej bez cen żywności i energii.
5: Jest kilka miar definicji inflacji bazowej, ale to jest najczęściej używana. To tak, to jakby ona trochę lepiej świadczy o tej presji inflacyjnej, która ma miejsce w gospodarce i o tym, że ona fundamentalnie nie wzrosła.
4: Czyli tej presji dużej, mimo droższych paliw, nie ma?
5: Znaczy tej takiej, która na przykład w sensie w jakiejś spirali, na przykład od wynagrodzeń do cen usług, do szeroko pojmowanych cen towarów, poprzez kurs walutowy, który sprawia, że import wszystkich towarów fundamentalnie drożeje, to tak, tego nie widzimy.
4: Z czego wynika ta odporność polskiej gospodarki na taki szok podażowy, jaki zobaczyliśmy po wybuchu wojny w Zatoce Perskiej?
5: Możemy chyba powiedzieć o trzech rzeczach. Znaczy, po pierwsze, oczywiście mamy po prostu bardzo dynamiczną gospodarkę, więc w razie czego jest z czego spadać. Tak jak powiedzieliśmy, nie spadamy, ale jakby to samo w sobie jest dosyć dobrym buforem, jednak koniec końców często najlepszym. A drugi komponent, który tak naprawdę chyba najwięcej tutaj robi, to jest sam fakt, że jesteśmy bardzo mocno zdywersyfikowani. Znaczy, jesteśmy dużą gospodarką, która jeszcze ma takie bardzo silne skrzydło produkcyjne, przemysłowe. I w ramach samego tego przemysłu jest bardzo mocno zdywersyfikowana. To jest coś, czego nie ma wiele krajów naszego regionu, takich jak na przykład Czechy, Słowacja czy Węgry, gdzie koncentracja na przykład produkcji motoryzacyjnej jest bardzo duża. No u nas po prostu nie. A drugi komponent to jest to skrzydło usługowe właśnie, o którym bardzo rzadko mówimy. Bardzo mocno go nie doceniamy, ponieważ no, przemysł jest tak trochę sexy, usługi trochę mniej, ale jednak mimo wszystko to, co odpowiada w dużej mierze za ten wzrost gospodarczy Polski w ostatnich kwartałach i latach, to jest jednak właśnie ten sektor usługowy. Mieliśmy właśnie w marcu ostatni odczyt, który mamy ponad 10, w zasadzie nawet ponad 11% wzrostu rok do roku produkcji usług. W ramach tej kategorii produkcje, usługi profesjonalne, techniczne i badawcze, one wzrosły ponad 20% rok do roku. To jest absolutnie fundamentalny wzrost. Oczywiście też taki, którego nie będziemy w stanie utrzymać kwartał do kwartału, rok po roku przez najbliższych 15-20 lat, ale on odpowiada w dużej mierze za ten wzrost gospodarczy, który tutaj widzimy w Polsce. I więc jeżeli tak spojrzymy na to tak trochę z lotu ptaka, to na pewno mamy to duże zróżnicowanie między przemysłem, usługami w ramach tych kategorii. No i to siłą rzeczy odpowiada w dużej mierze oczywiście za te efekty. No a ten trzeci komponent odpornościowy, no to jest jednak kwestia tego, że co do zasady w większości wypadków same fizyczne dostawy surowców energetycznych są zapewnione, więc takich luk na przykład w przesyle albo jakichś opóźnień w produkcji, które są związane z faktem, że po prostu czegoś fizycznie brakuje i to się potem kumuluje w łańcuchu produkcji, to tego nie mieliśmy. No a po drugiej stronie oczywiście ten efekt kosztowy, chociażby poprzez ceny surowców, oczywiście on jest, on jeszcze będzie jakoś widoczny w gospodarce w najbliższych kwartałach, ale on mimo wszystko wydaje się, że on nie będzie aż tak silny, jak można było się obawiać jeszcze kilka kwartałów temu.
4: A no właśnie, przed chwilą powiedzieliśmy, że te efekty wojny w pełni nasza globalna gospodarka będzie odczuwać jeszcze przez kilka kwartałów, 3, 4, może 5. Czyli co, ta wojna już się skończy, już dawno o niej zapomnimy, a będziemy ciągle mieli jej efekty?
5: Znaczy, trochę tak, znaczy jakby dwie kwestie. Czy wojna się oczywiście skończy, czy nie, to jest osobne pytanie. Natomiast jakby to, o czym mówię, to przede wszystkim chodzi mi raczej o to, że szoki zasadniczo w gospodarce potrzebują czasu, żeby się do niej przefiltrować, albo przefiltrować się przez nią. Bo w pierwszej kolejności na przykład rosną ceny ropy, to z kolei oznacza, że drożeją koszty transportu, drożeją paliwa, zmieniają się nawyki konsumentów, którzy na przykład próbują trochę mniej jeździć samochodem, trochę więcej dochodu przeznaczają na inne towary, dobra. Analogicznie dostosowują się firmy i inne przedsiębiorstwa, które no, w jakiś sposób na przykład wykorzystują paliwa. Te efekty mają swoje kolejne efekty, etc., etc., etc. Dostosowania wynagrodzeń albo cen też zazwyczaj zajmują czas. To znaczy, to nie jest tak, że jeżeli mamy szok inflacyjny, to wszystkie firmy widzą, że okej, wzrosły ceny ropy, więc od razu wiemy, o ile podnieść ceny na przykład twarogu, albo o ile podnieść ceny prętów metalowych. Te rzeczy muszą się powoli przesunąć przez gospodarkę. I jeszcze dłużej na przykład negocjuje się wynagrodzenia, no bo zdroworozsądkowo wiemy, że o ile nawet to dostosowanie cen produktów zajmuje trochę czasu, to negocjowanie podwyżki, no to każdy z nas wie z własnego doświadczenia, zazwyczaj zajmuje nawet jeszcze trochę więcej. Te wynagrodzenia też mają potem ten pośredni wpływ na ceny. Więc jasne, te efekty rozkładają się po czasie i dlatego to zawsze zajmuje kwartały. Natomiast jeżeli tak pi razy oko, taka reguła kciuka, przez na przykład 3-4 miesiące widzimy, że te pierwsze rzeczy, które obserwujemy, te pierwsze efekty nie są bardzo silne, to chyba możemy oczekiwać, że w perspektywie najbliższych 3-4 kwartałów, no nic nas fundamentalnie nie zaskoczy.
4: Jakie są w ogóle perspektywy dla rynku ropy naftowej? Po tym, jak zobaczyliśmy, że cieśnina Ormus stoi, 1/5 światowych dostaw nie może wypłynąć w świat, no a światowa gospodarka się nie zawaliła, czyli co, nie potrzebujemy już tyle ropy i to już tak będzie i zostanie?
5: To znaczy w ogólności oczywiście jest tak, że ten popyt i podaż no, muszą się jakoś bilansować zawsze jednak koniec końców. Natomiast to, co jest istotne chyba w dużej mierze jednak, to jest to, że ten rynek ropy jednak fundamentalnie się zmienił względem świata sprzed na przykład pół wieku. Stany Zjednoczone stały się na przykład eksporterem netto. Mieliśmy chociażby wielką rewolucję łupkową, która sprawiła, że mamy dużo więcej zasobów, które ropy potencjalnych, które na przykład o ile w sytuacji, gdy ceny ropy są względnie niskie, na przykład nie zawsze opłaca się je wydobywać, to w momencie, w którym następuje ten szok cenowy, cena ropy zaczyna lecieć do góry, w pewnym sensie trochę działają taki mechanizm automatycznie korygujący cenę, ponieważ no, pojawiają się po prostu kolejne źródła podaży, które można uruchamiać w sytuacji, w której na przykład no, cena jest po prostu wyższa, ponieważ o ile na przykład przy ropie kosztującej 50 albo 60 dolarów za baryłkę z danych miejsc nie opłaca się produkować, no to kiedy ta ropa kosztuje już na przykład 120, no ta sytuacja się po prostu zmienia. Więc to jest ten jeden komponent, on jest istotny. Drugi oczywiście jest taki, że co do zasady firmy się dostosowują od strony samych swoich zachowań. To też widzieliśmy względem takich najbardziej pesymistycznych scenariuszy, które były jeszcze rysowane 3-4 miesiące temu, kiedy na przykład rysowano taką wizję, że paliwa lotniczego w Europie zabraknie w perspektywie 7 dni, 14 dni. No widzimy, że to po prostu się nie zrealizowało.
4: Później w czerwcu była mowa, no tak, a tych braków no ale nie widać.
5: Ta bramka się przesuwa wraz z każdym kolejnym tygodniem, który mija. Są oczywiście takie gospodarki na świecie, jak chociażby azjatyckie, gdzie ze względu na po prostu warunki czysto logistyczne, one są bardziej wrażliwe. Kraje biedne, które co zasady też zazwyczaj no, mocniej czują takie chociażby szoki na rynku ropy. Ale co do zasady, jeżeli summa summarum spojrzymy na świat rozwinięty, no to oczywiście tak, pewne efekty są, ale to już nie jest ten czas i to już nie jest ten etap kryzysów naftowych.
4: Marcin Klucznik z Polskiego Instytutu Ekonomicznego był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
5: Dzień dobry, dziękuję, do usłyszenia.
4: Dziękuję pięknie. Przy okazji jeszcze spójrzmy, co słychać na rynkach. Ropa naftowa w tej chwili, baryłka ropy Brent 83 dolary, euro po 4,24, frank szwajcarski 4,61, dolar po 3,65, funt po 4,90, no i na warszawskiej giełdzie mniej więcej 0,5% wzrosty. A to było południowe EKG. Za chwilę w TOK FM informacje. My słyszymy się ponownie o 14.40. Wojciech Kowalik, dzięki i do usłyszenia.
2: Sponsorem programu był Bank BNP Paribas, oferujący rozwiązania finansowe dla przedsiębiorstw i korporacji.
3: Na magazyn EKG zaprosił sponsor Polski Fundusz Rozwoju. Reklama.

0: Dzień dobry, nazywam się Artur Stawiarski i jestem prezesem spółki My Orlen, która obsługuje ponad 7 milionów odbiorców gazu, energii elektrycznej i usług dodatkowych, będącej częścią segmentu Consumers and Products grupy kapitałowej Orlen. Zapraszam do odsłuchania podcastu w ramach cyklu Energia Jutra w Domu i Biznesie. Już dziś Bartłomiej Siusarczyk, członek zarządu spółki My Orlen, opowie Państwu, jak połączyć w domu różne źródła energii w jeden sprawnie funkcjonujący system. Do usłyszenia w serwisie tok.fm.pl i w aplikacji Tok FM.
1: Reklama.
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Dramatycznych podwyżek cen nie będzie. Pewne jest jednak, że częściowo wygasa pakiet CPN. Prawo i Sprawiedliwość proponuje zmiany w podatku dochodowym. To krok bliżej Unii. Ukraina i Mołdawia formalnie rozpoczynają rozmowy akcesyjne. Minęła 13. Marietta Wiśniewska. Informacje TOK FM. Policja poszukuje sprawcy strzelaniny, do której doszło dziś przed południem w Białej Podlaskiej. Według wstępnych ustaleń nieznany sprawca strzelił kilka razy do drugiego mężczyzny i uciekł. Strzały okazały się śmiertelne. Na miejscu pracuje policja, jest też straż pożarna, mówi jej rzecznik Marek Waszczuk.
4: My jako Państwowa Straż Pożarna zostaliśmy zadysponowani na prośbę policji jako służba pomocnicza, a dokładniej udostępniamy parawany zabezpieczające miejsce zdarzenia. Podmiotem wiodącym jest policja.
3: Sprawca strzelaniny zbiegł z miejsca zdarzenia. W tej chwili trwa obława. Wprowadzono m.in. blokadę dróg. Wszelkie informacje można przekazywać pod numer 112. Prawo i Sprawiedliwość chce podniesienia drugiego progu podatkowego. Kandydat na premiera Przemysław Czarnek obiecuje, że po tym jak PiS wygra przyszłoroczne wybory, będzie to jedna z pierwszych decyzji nowego rządu, ale obecny też ma pewne plany w tej sprawie. Wawrzyniec Zakrzewski.
5: Przemysław Czarnek przypomina, że ostatnie podniesienie drugiego progu z 85 do 120 tysięcy złotych Polacy zawdzięczają PiS-owi.
6: Teraz, po tych kilku latach, kiedy Polacy wchodzą coraz częściej w drugi próg podatkowy, to my podniesiemy ten drugi próg podatkowy ze 120 tysięcy do 180 tysięcy.
5: Ale na razie PiS nie rządzi, a obecna koalicja chyba zdaje sobie sprawę, że musi coś zrobić z drugim progiem. Minister finansów i rząd już się nad tym zastanawiają. Poseł KO Robert Kropiwnicki.
7: Zgoda wszystkich, że system podatkowy musi ulegać zmianom wraz z tym, co się dzieje na rynku, jak rosną płace, więc poczekajmy.
5: Ale czekać nie chce koalicyjna Polska 2050, której liderka ministra funduszy Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz już od pewnego czasu postuluje podniesienie drugiego progu do 140 tysięcy. Teraz zaś dodaje, że trzeba to zrobić, bo to 500 plus nadchodzących wyborów. Wawrzyniec Zakrzewski, TOK FM.
3: PiS walczy o głosy jak może i nie ma się czemu dziwić. Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w połowie czerwca, to Prawo i Sprawiedliwość mogłoby liczyć na 22,1% głosów, Koalicja Obywatelska na 28,5% głosów. Tak wynika z najnowszego sondażu CBOS. Kolejne miejsca zajęłyby Konfederacja i Konfederacja Korony Polskiej. Ukraina i Mołdawia formalnie rozpoczynają dzisiaj rozmowy akcesyjne z Unią Europejską. Pierwszy z 6 obszarów negocjacyjnych obejmuje kwestie fundamentalne, takie jak praworządność. Tomasz Orchowski.
8: Do przełomu w procesie akcesyjnym doszło po wyborczej porażce Viktora Orbana na Węgrzech, który blokował europejskie aspiracje Ukrainy. Wycofanie węgierskiego weta to dobra rzecz, przyznawał szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski. Zauważył jednak, że z każdą dekadą do wspólnoty przystąpić jest trudniej.
9: Ten dorobek prawa europejskiego i integracja są większe i głębsze. Nam zajęło same techniczne negocjowanie bodajże 7 lat. My musimy być pewni, że Ukraina będzie gotowa, że my będziemy gotowi i że rozszerzenie będzie dla obu stron sukcesem.
8: Ukraina i Mołdawia status kandydatów otrzymały w 2023 roku. Komentatorzy zgadzają się, że oba kraje czeka długa droga. 6 klastrów zawiera 35 rozdziałów negocjacyjnych. Tomasz Orchowski, TOK FM.
3: Od 1 lipca rosną minimalne pensje w ochronie zdrowia. To efekt corocznej ustawowej waloryzacji, która w tym roku przyniesie podwyżki o niemal 9%. Najwięcej zyskają lekarze ze specjalizacją. Ich minimalne wynagrodzenie zasadnicze wzrośnie o ponad 1000 zł i wyniesie blisko 13 tysięcy brutto. Pielęgniarki i położne z tytułem magistra i specjalizacją zarobią minimum 11,5 tysiąca złotych. W Centrum Onkologii w Bydgoszczy pracuje 1,5 tysiąca osób, jak wylicza dyrektor Janusz Kowalewski. Podwyżki dostanie ponad 1000.
1: Podwyżki są zarezerwowane dla osób, które są zatrudnione w systemie umowy o pracę. Natomiast kwestia wynagrodzenia osób na umowach kontraktowych jest negocjowana zwykle pod koniec roku na następny rok. To jest ustalone i to niejako nie wchodzi w tę gestię.
3: Kwoty dotyczą wynagrodzenia zasadniczego na umowie o pracę. Do tego dochodzą jeszcze indywidualne dodatki, na przykład stażowe czy za dyżury. Podwyżki otrzymają też niemedyczni pracownicy, sekretarki czy salowe.
2: Sponsorem prognozy pogody jest producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
3: Czekamy na poprawę pogody i pierwsze tego oznaki będą jutro. Zachmurzenie ma być małe i umiarkowane, jednak w północno-wschodniej połowie kraju okresami duże i tam przelotne opady deszczu, a na Suwalszczyźnie i na Podlasiu także burze. I właśnie tam na termometrze od 15 stopni do 20 w centrum, 22 stopnie będą na zachodzie i na południu kraju.
2: Sponsorem prognozy pogody był producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
10: TOK 360, Filip Kekusz, jest z nami Magdalena Bigaj, prezeska Fundacji Instytut Cyfrowego Obywatelstwa. Dzień dobry.
11: Dzień dobry.
10: Właśnie dzisiaj Instytut Cyfrowego Obywatelstwa przedstawił w Sejmie najnowszą edycję raportu Internet Dzieci. To jest taka coroczna, kompleksowa analiza korzystania z internetu przez dzieci i młodzież w Polsce. Pod wieloma względami podchodzicie do tego tematu i zaraz do niej przejdziemy, ale istotne wydaje mi się, żeby powiedzieć o tym, w jaki sposób pozyskujecie dane, bo nie pozyskujecie danych z deklaracji, tylko tak naprawdę z ruchu internetowego, dzięki czemu jesteście wiarygodni.
11: Tak, to prawda. To znaczy oczywiście badania deklaratywne, jeśli są zrobione w sposób merytoryczny, a takie badania publikuje NASK czy Fundacja Dajmy Dzieciom Siłę, też są wiarygodne, bo to chcę powiedzieć na początku, ale postanowiliśmy dostarczyć na rynek innego rodzaju badań, ponieważ te badania deklaratywne często były negowane przez platformy społecznościowe na przykład. I któregoś razu zadzwonił do mnie Krzysztof Mikulski, to jest szef Polskich Badań Internetu, po jednym z takich moich głośnych wystąpień, gdzie właśnie mówiłam o tym, że dzieci w mediach społecznościowych są i wszyscy to wiemy, jest to tajemnicą Poliszynela, i Krzysztof powiedział: Magda, przecież my wszyscy mamy te dane. W narzędziach Gemiusa od ponad 20 lat widać użytkowników od 7 roku życia. Po prostu zróbmy z tego raport. I to jest wspólna inicjatywa nie tylko Instytutu, ale też właśnie Polskich Badań Internetu, firmy Gemius, która tutaj wykonała bardzo odważny ruch, no bo jednak udostępnia dane, z których korzysta cały rynek interaktywny, i Państwowej Komisji do Spraw Pedofilii. I te dane pochodzą z narzędzi właśnie Gemiusa. Pierwsze główne narzędzie to jest Media Panel. Dodatkowe narzędzia to między innymi Hard Panel smartfonowy. Już tłumaczę, czym to jest. Być może części z Państwa wyświetlała się taki komunikat w komputerze, kiedy używaliście różnych stron internetowych: dołącz do badania Media Panel i tam pomóż dostarczać wiedzę o użytkownikach internetu. Polega to na tym, że od ponad 20 lat Gemius zbiera taki panel respondentów, który odpowiada populacji Polski. Przez te 20 lat no to już doszło do dużej perfekcji. Gemius takie same rzeczy robi też w innych krajach w Europie. I te dane poprzez instalowanie skryptu śledzącego na komputerze oraz na telefonach zbierają bardzo dokładne, co do sekundy, informacje dotyczące tego, jak korzystamy z internetu, jakie strony odwiedzamy. To jest całkowicie anonimowe dla użytkownika, no ale dla nas badaczy dostarcza bardzo ciekawej wiedzy właśnie dotyczącej tego, gdzie, w jakich godzinach, jak długo spędzamy czas.
10: To skoro jesteście w stanie co do sekundy sprawdzić, gdzie siedmiolatki, dziesięciolatkowie i młodzi ludzie spędzają czas w internecie, to tak, młody człowiek się budzi i co?
11: I połowa tych, którzy mają smartfon, zaczyna od YouTube'a i TikToka.
10: I to jest jeszcze przed pójściem do szkoły?
11: Zdecydowanie tak. Między 6 a 8 rano. I to jest bardzo duży problem, dlatego że tego typu platformy, co z kolei było badane w wielu badaniach naukowych, między innymi przez Uniwersytet w Monachium, serwują nam bardzo krótkie treści, niezwiązane ze sobą kontekstowo. I w ogóle inne badania pokazują, że dzisiaj jesteśmy w stanie mniej więcej na rolce z TikToka czy na szorcie z YouTube'a utrzymać 4 sekundy uwagę. Więc teraz 4 sekundy na śmiesznych kotkach, 4 sekundy na czymś innym, tu o idolu, tu o szkole, tu o wakacjach. I potem uczeń siada w ławce i ma 45 minut wytrzymać na przykład na wiedzę o społeczeństwie.
10: Czy wytrzymać i skoncentrować się i spróbować przyjąć tę wiedzę.
11: Dokładnie, więc ja to nazywam takim treningiem dekoncentracji. To dlatego jest problematyczne. Już mniejsza o to nawet, jakie tam są treści, bo pewnie do tego wrócimy, ale o sam fakt sposobu, w jaki po przebudzeniu nasza uwaga i koncentracja zaczyna funkcjonować, to nas trenuje do ciągłego rozpraszania się i naprawdę bardzo trudno potem siedzieć w ławce w szkole.
10: Mamy poranek, mamy szkołę, tutaj z platformami cyfrowymi i z dostępem do smartfonów jest różnie, być może to będzie bardziej zaostrzone, a potem idziemy dalej, wracamy do domu i następuje wieczór i...
11: Och, jeszcze po drodze mamy szkołę.
10: Jeszcze jednak mamy szkołę.
11: Tak? I w szkole wcale nie jest tak, że dzieci i nastolatki nie korzystają z telefonów. Korzystają i rzeczywiście my to widzimy w takim wykresie, który państwo znajdą w raporcie Internet Dzieci, a ja ten wykres nazywam leżące wielbłądy. To są wykresy, które jak się na nie spojrzy, to tak jakbyśmy widzieli wielbłąda, który się wyciągnął na piachu i tak wyciągnął tę swoją długą szyję i z lewej strony mamy głowę, która to jest ten pik poranny. Mhm. Potem spada nam czas użytkowania. To jest ta szyja, blisko ziemi jest ten wykres. Tam po kilka minut na godzinę uczniowie spędzają czas w internecie, prawdopodobnie to są przerwy. No i garby wielbłądzie, czyli ten wykres leci nam do góry po godzinach szkolnych. I to jest ważne, bo widzimy w badaniu, że jeśli chodzi o stosunek czasu ekranowego spędzanego w szkole versus w domu, to to jest 13% do 87%. Czyli zaledwie 13% czasu ekranowego to jest czas w szkole. To jest bardzo ważne, żeby w tym miejscu powiedzieć, że to potwierdza to, co my jako Instytut mówimy o zakazie telefonów w szkole. Ograniczenie używania telefonów w szkole nie służy ograniczeniu czasu ekranowego dzieci. Ono ma zupełnie inne cele. Ono ma pomóc szkole realizować jej zadania, czyli uczyć, budować relacje i zapewniać w tym czasie bezpieczeństwo. Smartfon w ręku przeszkadza w uczeniu, w budowaniu relacji i w bezpieczeństwie. Natomiast szkoła i dom są systemem naczyń połączonych. I teraz, jeśli my chcemy rzeczywiście dbać o bezpieczeństwo dzieci w internecie, ograniczyć ich czas ekranowy i sprawić, żeby sięgały po jakościowe treści, to ten 87% nas interesuje, czyli musimy dotrzeć do rodziców i przekonać ich, żeby zajęli się tym tematem. Ja się temu przyglądam od wielu lat. Widzę, że rośnie grupa rodziców świadomych. To też widzę po zainteresowaniu moją książką Wychowanie przy ekranie, która się ukazała 3 lata temu i jest coraz popularniejsza. Czyli widać, że ta grupa rodziców rośnie, oni sięgają po wiedzę. Ale martwi mnie to, że jednak dominująca grupa to jest grupa rodziców, którzy się tym nie zajmują. Z różnych powodów. Mhm. Czasami wypierają ten problem, czasami nie chcą się z tym skonfrontować, no a czasami to są po prostu rodziny, w których dzieci są zaniedbane pod wieloma innymi względami. I trudno w ogóle tam się dobić jeszcze z komunikatem o bezpieczeństwie w internecie. Natomiast dzieci potrzebują przewodników w internecie, bo to, co my widzimy, to jest bardzo ciekawe. Ten raport Internet Dzieci skończył pewną taką iluzję niewiedzy. Na przykład my sobie opowiadaliśmy przy wsparciu platform społecznościowych, bo TikTok wydał taki raport w zeszłym roku.
10: Że nie ma tam ludzi poniżej 13 roku życia na przykład.
11: Tak, ale TikTok też wydał raport w listopadzie ubiegłego roku, tak zwany raport, bo to było na jego danych po prostu, że młodzież wchodzi tam po treści edukacyjne. No więc my to widzimy w narzędziach Gemiusa. I wie pan redaktor, jaki procent wszystkich treści oglądanych przez młodzież i dzieci w internecie stanowią treści edukacyjne?
10: 3.
11: 1, ale było blisko. 1, to jest na granicy błędu w zasadzie. To pokazuje, że algorytm, który podsuwa treści wszystkim użytkownikom, nie jest ustawiony tak, żeby pomagał się rozwijać edukacyjnie dzieciom, albo nam pomagał budować karierę. To są racjonalizatorskie bajki, w które my chcemy wierzyć, że używam mediów społecznościowych, bo potrzebuję ich do pracy, albo moje dziecko tam się uczy. Bardzo chcielibyśmy w to wierzyć. Dziecko potrzebuje, żebyśmy mu, jeśli już używa tych mediów społecznościowych zgodnie z regulaminami i ma te 13 lat i więcej, w Polsce jest taka granica wiekowa, to żebyśmy mu też podsuwali ciekawe treści. Trochę hakowali jego algorytm. Wysłali mu jakąś rolkę, nie wiem, Kasi Gandor albo innego edukatora, który dla młodych nagrywa ciekawe rzeczy, bo w ten sposób możemy trochę złamać ten algorytm, który jest ustawiony zupełnie inaczej. On ma ukraść kontrolę nad uwagą u dziecka i u nas. Natomiast odpowiadając na pytanie, co wieczorem, no, monitoring obejmuje czas od 6 rano do 23 i między 22 a 23 jeszcze 40% grupy wiekowej 7-14 jest w mediach społecznościowych głównie, jest online. I to jest znowu TikTok i YouTube, które dzieci budzą i usypiają i komunikatory, no bo to jest też takie bardzo naturalne. Dzieci i młodzież poszukują tego kontaktu ze sobą z różnych powodów. Też są bardzo aktywne grupy klasowe, innego rodzaju kanały. Nie wszyscy rodzice mają świadomość, że WhatsApp to nie jest zwykły komunikator. To znaczy tam mamy tak zwane kanały, które można śledzić. Znamy przypadki dzieci czy młodszych nastolatków, które były werbowane do kanałów, gdzie prezentowano dzieciom pornografię. My, rodzice, często tego nie wiemy, bo otwieramy WhatsAppa i traktujemy go wyłącznie jak komunikator. Polecam kliknąć sobie tam te kanały i po prostu sobie zrobić taki research, zobaczyć, co tam właściwie jest do dyspozycji, a być może nawet nie wiemy, że nasze dziecko tam po prostu prowadzi kanał. I to, co jest szczególnie niebezpieczne, to jest też ten wątek krzywdzenia seksualnego dzieci w internecie, które według Interpolu i wielu międzynarodowych organizacji odbywa się głównie w mediach społecznościowych, grach społecznościowych, a następnie kontakt z dzieckiem jest przenoszony do komunikatorów, które są szyfrowane, no i tam dzieci na różne sposoby są zmuszane albo namawiane do współprodukowania treści przedstawiających krzywdzenie dzieci. Natomiast to, co ciekawego jest w drugiej edycji raportu, to to, że zerknęliśmy dzięki zresztą mrówczej pracy Jadwigi Przewłockiej z Gemiusa, świetnej analityczki, na to, po pierwsze, ile dzieci i młodzieży używa narzędzi typu LLM. To mnie bardzo interesowało. Mhm. I okazuje się, że najpopularniejszego produktu, czyli czata GPT, który stał się trochę takim Adidasem, to znaczy, kiedy ludzie mówią, korzystam z czata, to nie wiadomo, czy oni, im chodzi o GPT, czy o coś innego. Tak jak my mówimy, idę po Adidasa, może sobie kupimy Nike. Więc 43% używa czata GPT w tej grupie wiekowej.
10: Magdalena Bigaj z Instytutu Cyfrowego Obywatelstwa była z nami. To jest tylko fragment rozmowy wokół raportu Internet Dzieci. Cała ta rozmowa dostępna jest na stronie tok.fm.pl w zakładce podcasty i w naszej aplikacji mobilnej. Cały raport Internet Dzieci, który miał dzisiaj premierę, można zobaczyć na stronie Instytutu Cyfrowego Obywatelstwa, a także na stronie internetdzieci.pl. Polecam serdecznie, lektura bardzo pouczająca, ale też nieco przerażająca. 13:16, a to oznacza, że za 4 minuty informacje w Radiu Tok FM po godzinie 13:20 z doktorem Filipem Tereszkiewiczem porozmawiamy o tym, jak Ukraina i Mołdawia rozpoczynają formalne rozmowy akcesyjne z Unią Europejską. Dzisiaj jest rozpoczęcie tych rozmów, a po 13:30 z Anną Morawską-Borowiec, prezeską zarządu Fundacji Twarzy Depresji, będziemy rozmawiać o tym, jak obciążeni psychicznie są nauczyciele, co związane jest mniej z uczniami, a bardziej z niepewnością i niskimi zarobkami, z którymi muszą mierzyć się codziennie.
2: Autopromocja.
12: Komunikacja w języku angielskim firmy Eleven Labs i Matiego Staniszewskiego zachwyca. Dlaczego? O tym posłuchaj w najnowszym odcinku English Biz. Tu Olga Pietrykiewicz, trenerka języka angielskiego w biznesie. Zapraszam do słuchania podcastu English Biz w aplikacji Tok FM oraz na tokfm.pl.
2: Autopromocja.
13: Mamy takie sytuacje, że mieszkańcy domów jednorodzinnych wystawiają swoje odpady przed swoje domy, a jednocześnie podrzucają te odpady do śmietników budynków wielorodzinnych. Też tego nie rozumiem.
14: To generalnie zawsze sprowadza się moim zdaniem do takiego braku świadomości tego, że w ramach tej opłaty możesz oddać wszystko i jest obowiązek odebrania tego.
13: Chyba więcej wysiłku kosztuje wywiezienie tych odpadów do lasu niż wystawienie je przed płotem. Im więcej uda nam się uzyskać z tych odpadów, spaliliśmy, wyprodukowaliśmy energię, to tym mniejsza cena dla mieszkańców za odbiór odpadów. Jak jeździmy po mieście nocą i mamy oświetlone ulice, to jest to energia z odpadów. Też wszystkie budynki miasta, urzędy, placówki oświatowe również są właśnie zaopatrywane energią wyprodukowaną z odpadów.
2: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.

0: Reklama.
1: Łap okazję w RTV Euro AGD. Aż 33% taniej na drugi, tańszy produkt. Promocja na tysiące produktów do 18 czerwca. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
2: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
3: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
4: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
5: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
7: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
8: Skoda.
9: Co za dzień.
8: Co się stało?
9: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
8: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
9: Meliski?
8: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
9: Czyli to takie pastylki antystresowe?
8: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
9: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
8: Na mnie i na Meliski.
10: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
11: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
12: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
13: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
0: Reklama.
14: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
15: 13.20, Marieta Wiśniewska, informacje TOK FM. Zakończyło się przesłuchanie polityka PiS Jacka Kurskiego w prokuraturze krajowej, poinformował rzecznik prokuratury Przemysław Nowak. Chodzi o wątek śledztwa w sprawie Funduszu Sprawiedliwości związany z wylotem byłego szefa Ministerstwa Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry do USA, co miało utrudnić postępowanie w sprawie funduszu. Po ogłoszeniu porozumienia Iran-USA, kraje E4, Wielka Brytania, Francja i Niemcy oświadczyły, że są gotowe znieść sankcje wobec Iranu, jeśli ten podejmie kroki ograniczające jego program nuklearny. Zasygnalizowały też gotowość do udziału w zabezpieczeniu cieśniny Ormus. Państwa arabskie z zadowoleniem przyjęły wstępne porozumienie między USA a Iranem w sprawie zakończenia wojny i ponownego otwarcia cieśniny. Uważają, że umowa ta toruje drogę do trwałej stabilności w regionie i szerszej współpracy. Ministerstwa Spraw Zagranicznych Arabii Saudyjskiej i Kuwejtu wyraziły uznanie dla wysiłków mediacyjnych Pakistanu i Kataru oraz innych państw, które doprowadziły do wstępnego porozumienia. A w planowanym na piątek w Szwajcarii podpisaniu mają zacząć się szczegółowe 60-dniowe negocjacje, które mają doprowadzić do osiągnięcia trwałego porozumienia. Mimo tych pozytywnych informacji o porozumieniu, powrót do normalności na tym strategicznym szlaku wodnym może zająć całe miesiące, tak oceniła agencja Bloomberga. Porozumienie złagodzi ryzyko związane z dostawami i utrzymującą się presją na wzrosty ceny ropy, ale odbudowa zaufania wśród armatorów, ubezpieczycieli i rafinerii zajmie, zdaniem agencji, o wiele więcej czasu. Rosyjskie władze zezwoliły niektórym rafineriom na produkcję benzyny i oleju napędowego o niższych parametrach środowiskowych na rynek krajowy. To wszystko ze względu na niedobory paliwa, poinformowała agencja Reutera, powołując się na rosyjskie media. Ukraina od wielu miesięcy atakuje rosyjską infrastrukturę energetyczną w tym regionie, rurociągi i magazyny paliw, starając się ograniczyć zdolność Kremla do finansowania wojny. W informacjach to wszystko za chwilę. Prognoza pogody. Jutro zachmurzenie ma być małe i umiarkowane, jednak w północno-wschodniej połowie kraju okresami duże i tam będą przelotne opady deszczu. A na Suwalszczyźnie i Podlasiu może także zagrzmieć, tam także maksymalnie 15 stopni. Około 20 stopni natomiast będzie w centrum, a 22 stopnie pokażą termometry na zachodzie i na południu kraju.
14: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Ogłoszenie płatne.
16: W cyklu Nie kupuję, wynajmuję Łukasz Żurek, prezes zarządu Sixt Polska.
0: Jeszcze niedawno własność dawała poczucie bezpieczeństwa i status. Dlaczego przestajemy chcieć posiadać? Co się zmieniło?
16: Tempo życia i wygoda. Dziś bezpieczeństwo to wybór i umiejętność reagowania na zmiany. Nie chodzi o to, że nie chcemy mieć rzeczy. Po prostu nie chcemy się nimi martwić. W rozrywce już to znamy. Zamiast płyt mamy dostęp do Netflixa czy Spotify. Subskrypcje dają elastyczność i dostęp zamiast jednorazowego zakupu.
0: Czy to tylko trend wśród młodych?
16: Nie, to zmiana systemowa. Dotycząca całego społeczeństwa. Widoczna w wielu kategoriach. Na przykład w 2025 roku rowery wypożyczono ponad 8 milionów razy. Liczy się to, kiedy potrzebuję, a nie muszę posiadać na własność.
0: A samochód?
16: Podąża tą samą drogą. Z raportu SIX Polska Auto na własnych zasadach wynika, że w ubiegłym roku 64% Polaków choć raz wynajęło auto. Można je dziś subskrybować jak inne usługi.
0: Na koniec zapraszam na stronę www.niekupujewynajmuje.pl.
17: To było ogłoszenie płatne.
18: 13.24, TOK 360. Filip Kakusz, jest z nami dr Filip Tereszkiewicz, Instytut Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Opolskiego, ekspert Team Europe Direct. Dzień dobry, panie doktorze.
19: Dzień dobry, witam państwa.
18: Ukraina i Mołdawia rozpoczynają dziś oficjalnie formalne negocjacje związane z przystąpieniem do Unii Europejskiej. Sporo czasu minęło, nim do tego doszło, bo krajami kandydującymi do wspólnoty oba państwa są od 2022 roku. Co się działo w ciągu tych 4 lat w temacie zbliżenia do Unii? Dlaczego tyle trzeba było czekać, żeby ten proces ruszył właśnie z tego etapu, w którym jesteśmy?
19: W zasadzie można powiedzieć, że przyczyna jest jedna i ma na imię, czy na nazwisko Viktor Orban. On personalnie sprzeciwiał się rozpoczęciu czy otwarciu rozmów na temat tego pierwszego klastra, który jest takim formalnym rozpoczęciem rozmów akcesyjnych. Głównym powodem wskazywanym przez niego było złe położenie mniejszości węgierskiej na terytorium Ukrainy. I on uzależnił rozpoczęcie rozmów takich formalnych właśnie od poprawienia sytuacji mniejszości węgierskiej w tym kraju. W momencie, kiedy stracił władzę, nowy premier zapowiedział większą elastyczność, no i jesteśmy świadkami właśnie zmiany pozycji ze strony Węgier. W piątek ambasadorowie państw członkowskich przy Unii Europejskiej wydali zgodę na rozpoczęcie, na otworzenie rozmów nad tym klastrem, no i formalnie dzisiaj ta decyzja przez konferencję międzyrządową zostanie podjęta, więc rozpoczynamy rozmowy akcesyjne z Ukrainą i Mołdawią.
18: I na czym polega to dzisiejsze spotkanie i co kryje się pod słowem klaster i ile tych klastrów jest?
19: Tych klastrów jest 6. Te negocjacje z nowymi państwami kandydującymi, bo tu nie chodzi tylko o Mołdawię i Ukrainę, ale również o kraje bałkańskie, takie jak Czarnogóra, Albania, czy Macedonia Północna, czy Serbia na przykład, one wyglądają trochę inaczej niż w naszym przypadku. Po to, żeby z jednej strony przyspieszyć albo ująć w jakieś nowe ramy proces negocjacyjny, stworzono klastry, 6 klastrów i ten pierwszy, który dzisiaj taka rozmowa się, nad którym zaczęła się rozmowa, on jest najważniejszy, dlatego że w ciągu całego procesu negocjacyjnego ten klaster pozostanie otwarty i warunkiem rozpoczęcia formalnych rozmów akcesyjnych jest otworzenie tego klastra i zakończenia tych rozmów jest zakończenie czy zamknięcie tego klastra. To są głównie kwestie dotyczące praworządności, korupcji, reformy wymiaru sprawiedliwości i wartości i istotnych dla Unii Europejskiej, czyli takie fundamentalne kwestie. Ta zmiana wynika poniekąd z tych doświadczeń, które Unia Europejska miała z Węgrami, Polską, Słowenią, dotyczącą problemów z respektowaniem wartości zapisanych w artykule 3 Traktatu Unii Europejskiej.
18: Czyli jednocześnie negocjatorzy zajmują się takimi podstawowymi rzeczami jak prawa człowieka, praworządność, ale mogą być otwierane kolejne klastry, które dotyczą na przykład gospodarki i innych kwestii.
19: Tak, one zostaną, już pani komisarz Kos zapowiedziała, że prawdopodobnie te pozostałe 5 klastrów rozmów nad nimi rozpocznie się w lipcu, więc bardzo szybko. Tylko musimy pamiętać, że to na to zwracają uwagę również Ukraińcy, że ten rozmowy nad pierwszym klastrem, czy taką, bo tam są te klastry są podzielone też na rozdziały. I rozmowy nad tymi takimi fundamentalnymi kwestiami w przypadku na przykład Macedonii, Czarnogóry trwały 10 lat, a w przypadku Albanii 2 lata, więc Ukraińcy bardzo mocno są zainteresowani tymi doświadczeniami albańskimi właśnie, żeby te rozmowy trwały bardzo krótko. Więc tak naprawdę tylko od państw kandydujących zależy, jak szybko te rozmowy będą przebiegały, jak szybko te zmiany zapowiedziane, one będą wdrażane. Bo teraz Komisja Europejska, ona nie ocenia tylko formalnego wdrożenia pewnych rozwiązań, czy przyjęcia zmian legislacyjnych, wdrożenia prawa unijnego, ale też faktycznie, czy te zmiany przekładają się na praktykę. I to jest, wydaje mi się, że największe wyzwanie, przed którym stoi Ukraina, żeby te zmiany nie tylko pozostawały na papierze, ale również żeby były wdrożone. I to Komisja Europejska będzie badała, tak? I to jest największe wyzwanie przed Ukrainą.
18: No właśnie, jaka jest kuchnia tych spotkań? Zbierają się negocjatorzy, zbierają się delegaci Unii Europejskiej i dyskutują o tym, że na przykład negocjatorzy po stronie Unii Europejskiej mówią, okej, macie zapisane coś w prawie, natomiast tu macie przypadki łamania tego prawa, a negocjatorzy mówią tak, ale zaraz sobie z tym poradzimy. W sensie, na ile są faktycznie negocjacje, a na ile to jest ocena ze strony Unii Europejskiej, której wyrok jest nieodwołalny?
19: W przypadku tego pierwszego klastra to jest raczej ocena ze strony Unii Europejskiej. No to są fundamentalne kwestie dla Unii Europejskiej i też największe problemy, z którymi mają państwa kandydujące, a doświadczenie, tak jak wspomniałem, naszego regionu pokazuje, że nawet jeżeli pewne prawo zostało wdrożone i nawet jeżeli pewna praktyka była stosowana, to jednak w późniejszym okresie może to się zmienić. Więc Komisja Europejska bardzo rygorystycznie tu będzie podchodziła do tych fundamentalnych kwestii z punktu widzenia Unii Europejskiej. Jeżeli chodzi o kwestie gospodarcze, no to tutaj już jest pole otwarte i przykład Polski też pokazuje, że prawdopodobnie zostaną wynegocjowane jakieś okresy przejściowe, w których Ukraina nie będzie takim pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej. Mamy też propozycję Francji i Niemiec z początku czerwca, która chce sformalizować takie drugoligową obecność w Unii Europejskiej, czyli ta propozycja wskazuje, że nowe państwa kandydujące, one mogą częściowo być zintegrowane z Unią Europejską, ale bez prawa głosowania w instytucjach unijnych, czyli przedstawiciele Ukrainy na przykład w Radzie czy w Parlamencie mieliby jedynie status obserwatora. Tutaj Ukraina się temu sprzeciwia, ale z kolei państwa bałkańskie są dużo bardziej otwarte na to rozwiązanie. Na pewno czekają nas bardzo ostre dyskusje dotyczące kwestii gospodarczych. Te polityczne, czyli ten pierwszy klaster polityczno-prawny, one raczej będą tylko oceną ze strony Komisji Europejskiej, na ile Ukraina pod tym względem jest gotowa do wejścia, czy Mołdawia, na ile są gotowe wejścia do Unii Europejskiej.
18: Bardzo dziękuję. Dr Filip Tereszkiewicz, Instytut Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Opolskiego, ekspert Team Europe Direct. Za chwilę w TOK 360 jeszcze o obciążeniu nauczycieli. Jest z nami Anna Morawska-Borowiec, prezeska zarządu Fundacji Twarze Depresji. Witaj, dzień dobry.
20: Cześć, dzień dobry, witam państwa.
18: Związek Nauczycielstwa Polskiego przedstawił raport o ryzyku psychologicznym i stresie w zawodzie nauczyciela i jest to raport, który wskazuje na to, że rzeczywiście nauczyciele są w bardzo trudnej sytuacji, jeśli chodzi o obciążenie pracą i wynikające z tego koszty dla zdrowia. I co więcej, raport wskazuje na to, że to nie uczniowie są odpowiedzialni za to, w jakiej sytuacji są nauczyciele, ale bardziej system. Jak ty przeglądasz i swoim już doświadczonym okiem, jeśli chodzi o sytuacje, no trudne sytuacje psychologiczne w Polsce, ten raport, to jakie masz pierwsze wnioski?
20: Zdecydowanie zgadzam się, że nie uczniowie są winni trudności ze zdrowiem nauczycieli. To jest wielowymiarowy problem, za którym nie stoją uczniowie, a też brak wsparcia systemowego właśnie dla nauczycieli, którzy począwszy od pandemii, sięgając daleko wstecz, mierzyli się z naprawdę ogromnymi wyzwaniami z pandemią i z uczniami w izolacji, które w sposób istotny przełożyły się na kondycję psychiczną uczniów, z którymi pracują, wzrost i zachorowań na depresję, prób samobójczych, samobójstw, samookaleczania. Nikt nauczycieli do tych wyzwań nie przygotował. Za chwilę rozpoczęła się wojna w Ukrainie, gdzie mają do czynienia z uczniami z traumą wojenną, z doświadczeniem uchodźczym, z ogromnymi obciążeniami i wyzwaniami, plus zwyczajnie codzienność i system, i obowiązki zawodowe, i wyzwania związane z nowymi technologiami, z social mediami, telefonami w szkołach. Także zarówno problemy związane z trudnościami psychicznymi uczniów, jak i systemowe. I w tym wszystkim próbują się odnaleźć nauczyciele, którzy sami są ludźmi, którzy sami mają swoje trudności i rodzinne, co przekłada się na ich naprawdę złe funkcjonowanie. Dlatego właśnie Fundacja Twarze Depresji już w listopadzie ubiegłego roku uruchomiła pierwszy w Polsce telefon i chyba jedyny telefon zaufania dla nauczycieli, który dzwoni cały czas. Działamy dwa dni dosłownie w tej chwili, w tygodniu cały czas walczymy o to, żeby mieć środki na kolejne dni, bo taka jest potrzeba. Nauczyciele naprawdę potrzebują szybkiego wsparcia, nie za 8 miesięcy, co im proponuje NFZ, tylko tu i teraz, kiedy mieszą się z wypaleniem zawodowym, z depresją czy z innymi problemami psychicznymi.
18: To odrobina statystyki. 50% nauczycieli twierdzi, że jest bardzo mocno obciążonych pracą albo mocno obciążonych, a jedynie 18% twierdzi, że ich poziom stresu jest niski. 82% nauczycieli odczuwa zmęczenie jeszcze przed pracą. 82%, ponad 4/5. 85% potrzebuje więcej czasu na relaks po pracy. To są tylko niektóre z tych liczb. Wspomniałaś o telefonie zaufania dla nauczycieli. Z jakimi problemami, z jakimi bolączkami najczęściej nauczyciele na ten telefon dzwonią?
20: Depresja, wypalenie zawodowe i lęk. To jest nasza codzienność w telefonie zaufania dla nauczycieli. Z takimi problemami zgłaszają się do nas nauczyciele, którzy wymagają pilnej, szybkiej pomocy. W naszej Fundacji Twarze Depresji prowadzimy też pogotowie psychologiczne i nauczycieli w najpoważniejszym stanie kierujemy od razu do nas na stacjonarne lub zdalne konsultacje psychologiczne, obejmując ich właśnie taką szybką, bezpłatną pomocą psychologiczną, wyręczając niejako państwo w tym zadaniu, prawda? Co oczywiste, że to powinno być po stronie państwa polskiego, zapewnienie wsparcia psychologicznego nauczycielom, którzy są kluczowym, bym powiedziała, autorytetem, jeśli chodzi o edukację naszych dzieci. Są filarem i aby byli tym filarem i mieli siłę nim być, powinni w pierwszej kolejności też mieć szansę zadbać o siebie, mieć jakieś przyzwolenie. Wielu nauczycieli mówi, że się boją, że się wstydzą sięgnąć po tą pomoc, no bo nie pozwolą im pracować z dziećmi, będą mówić, że są, nie wiem, nienormalni. Cały czas jest poziom stygmatyzacji bardzo wysoki, więc i lęk sięgania po profesjonalną pomoc wśród nauczycieli, zawód wysokiego zaufania jest bardzo wysoki i dlatego to ważne. Dla mnie ten telefon zaufania dla nauczycieli jest też taką formą kampanii społecznej, takiego przyzwolenia, pokazania nauczycielom, że naprawdę jesteście tylko ludźmi, tak jak każdy z nas, macie prawo zachorować i na depresję, macie prawo doświadczyć wypalenia zawodowego i nie jest wstydem sięgnąć po pomoc. Trudnością większą jest pozostanie w takim stanie niż to, żeby sięgnąć po profesjonalną pomoc. Dziś nie jest to żadnym wstydem. Cieszę się, że w naszej fundacji dajemy taką szansę.
18: 72% respondentów pytanych przez Związek

0: czy inne organizacje nie musiały pomagać i wyręczać państwa?
1: No myślę, że ważną rolę pełnimy tutaj i media, i ZNP w destygmatyzacji tematu zdrowia psychicznego u nauczycieli, którzy są zawodem wysokiego ryzyka, podobnie jak lekarze, jak psycholodzy są w grupie wysokiego ryzyka zachorowania na depresję właśnie z uwagi na pracę misyjną z ludźmi i podejmowanie tutaj takich wyzwań na co dzień emocjonalnych. I dlatego uważam, że to ważne, to co robimy, że mówimy nauczycielom, aby się nie wstydzili i sięgali po tą profesjonalną pomoc, bo w momencie, kiedy utkną w tym wypaleniu zawodowym, które przypomnę, jak ono się objawia. Najpierw się pojawia takie wypalenie emocjonalne. Nic mnie nie cieszy, jest mi trudno, jestem permanentnie zmęczony, zmęczona przez większą część dnia, jeśli chodzi o życie zawodowe. Następnie się pojawia taka depersonalizacja, czyli traktuję trochę tak przedmiotowo uczniów, kolegów z gabinetu w szkole, staje się ironiczny, agresywny słownie, pokrzykujący, nie radzący sobie właśnie z emocjami, co w finalnej, trzeciej fazie wypalenia zawodowego Krystyny Maślak oznacza, że właśnie w tej ostatniej fazie to się przekłada na moją samoocenę. Czyli myślę sobie, jestem beznadziejnym nauczycielem, do niczego się nie nadaję, z nikim się nie mogę dogadać, pojawiają się nieobecności w szkole, próba izolacji i nasza interwencja psychologiczna tu jest kluczowa, bo często udaje nam się na etapie już psychoterapii wyjść z tego wypalenia zawodowego, ale jeśli nie podejmiemy takiej interwencji i nie zadbamy o swoje zdrowie psychiczne, może to się pogłębić w stronę depresji, którą trzeba już potem leczyć dwutorowo, łącząc farmakoterapię i psychoterapię. I cieszę się, że możemy o tym głośno mówić i zachęcać do sięgania na tym wczesnym etapie, kiedy często właśnie na etapie terapii jesteśmy w stanie wyjść na prostą.
0: I niech to będzie puenta. Bardzo ci dziękuję. Anna Morawska-Borowiec, prezeska zarządu Fundacji Twarze Depresji, była z nami. Za 2 minuty informacje w TOK FM, a po nich na magazyn europejski zaprosi państwa Maciej Zakrocki.
2: Reklama. EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka. Od poniedziałku do piątku po 9.40, 12.40 i 14.40 w Radiu TOK FM.
3: Sponsorem programu jest bank BNP Paribas, oferujący rozwiązania finansowe dla przedsiębiorstw i korporacji.
4: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii wykańczenie mieszkania może wykończyć.
5: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościiubezpieczenia.pl/konkurs.
8: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
9: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Oszczędnych kręcą okazję w Auchan i nic dziwnego. innego. Bo teraz w Auchan dostaniesz e-bon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 17 czerwca zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 18 a 20.

0: promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: 13.41, Marietta Wiśniewska, informacje TOK FM. 27-letni Mateusz G. z Czerska, który rano usłyszał zarzut zabójstwa taksówkarza w związku z rozbojem w Chojnicach w Pomorskiem, został aresztowany na 3 miesiące. Sąd przychylił się do wniosku prokuratury w tej sprawie. Uzasadniała ona go obawą matactwa i zagrożeniem surową karą. 27-latek zamówił kurs do Chojnic. W trasie kazał taksówkarzowi skręcić na przydrożny parking. Tam zaatakował 75-latka nożem. Taksówkarz otrzymał 3 ciosy. Za zabójstwo grozi mu dożywocie. Rząd w Berlinie niezmiennie wspiera Ukrainę i opowiada się za nałożeniem na Rosję nowych sankcji. Tak deklaruje po rosyjskim ataku na Ławrę Paczerską w Kijowie Ministerstwo Spraw Zagranicznych Niemiec. Dziś w nocy rosyjskie wojska przez ponad 4 godziny intensywnie atakowały Kijów z powietrza. Po uderzeniu dronem w płomieniach stanął historyczny klasztor prawosławny, znajdujący się na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. Według dyrekcji klasztoru ikony i inne cenne przedmioty udało się uratować. Na terenie kompleksu spłonęło około 800 metrów kwadratowych dachu soboru Zaśnięcia Matki Bożej. Szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas powiedziała, że objęcie zakazem wjazdu do Unii Europejskiej osób, które brały udział w rosyjskiej wojnie przeciwko Ukrainie, jest jak najbardziej wykonalne. Szef MSZ-u Estonii powiadomił, że chodzi nawet o 600 tysięcy osób. Nowe sankcje na Rosję są tematem rozmów ministrów spraw zagranicznych państw Unii. Na dzisiejszym posiedzeniu w Luksemburgu Komisja Europejska zaproponowała w zeszłym tygodniu, by w ramach 21 pakietu sankcyjnego zakazać wjazdu do Unii rosyjskim weteranom wojennym. Kanada wchodzi do SAFE. Rada Unii, czyli państwa członkowskie, formalnie zatwierdziły umowę z tym krajem. Dotyczy ona udziału kanadyjskich firm i produktów w zamówieniach publicznych realizowanych w ramach tego unijnego programu zbrojeniowego. Kanada jest pierwszym państwem spoza Europy, które przystąpiło do tego instrumentu. 50% nauczycieli doświadcza wysokiego lub bardzo wysokiego stresu. 60% cierpi na bezsenność, przewlekłe bóle i wyczerpanie. I uwaga, tylko 28% jest pewnych, że zostanie w zawodzie. Tak wynika z badania przeprowadzonego wiosną tego roku przez badaczki z Uniwersytetu Warszawskiego na zlecenie ZNP. Badanie przeprowadził zespół badaczek z Wydziału Pedagogicznego. Wynika z nich także, że tylko 18% badanych deklaruje niski poziom obciążenia. Jutro najgorsza pogoda będzie na Suwalszczyźnie i na Podlasiu. Tam będą i burze, i deszcze. Na termometrze tylko 15 stopni. Na pozostałym obszarze około 20. To temperatura w centrum i do 22 na zachodzie i na południu. A tam zachmurzenie ma być małe i umiarkowane.
4: To jest magazyn europejski. Maciej Zakrocki, dzień dobry. Bez wątpienia 12 czerwca tego roku zapisze się w historii naszej Unii Europejskiej jako jeden z najważniejszych dni. Dlaczego? Wyjaśniał jeden z rzeczników Komisji Europejskiej, Markus Lambert.
5: Pakt o migracji i azylu zaczął obowiązywać 2 lata po jego przyjęciu. Nowe przepisy są od dziś w pełni stosowane. To ogromne osiągnięcie Unii Europejskiej. Zacytuję przewodniczącą von der Leyen. Migracja to europejskie wyzwanie, któremu należy sprostać, stosując europejskie rozwiązania. Skuteczne, sprawiedliwe i zdecydowane. Pakt o migracji i azylu zapewnia właśnie to. Większe bezpieczeństwo granic zewnętrznych, solidarność między państwami członkowskimi oraz sprawniejsze procedury azylowe i powrotowe.
4: Wejście w życie paktu było też okazją dla cypryjskiej prezydencji, by zorganizować nieformalny szczyt na wyspie w tej sprawie z udziałem ministrów odpowiedzialnych w państwach Unii za sprawy wewnętrzne. Gospodarz spotkania Nikolas Ioannidis, wiceminister do spraw migracji i ochrony międzynarodowej Cypru, mówił:
5: dzisiejszy dzień jest zwieńczeniem długiej i trudnej drogi, jaką wspólnie przeszliśmy. W ostatnich latach przez intensywne konsultacje i trudne negocjacje państwa członkowskie i instytucje europejskie pracowały z zaangażowaniem, aby stworzyć nowe, bardziej kompleksowe i bardziej skuteczne europejskie ramy zarządzania migracją i azylem. Pakt jest rezultatem tego wspólnego wysiłku. Odzwierciedla naszą wspólną determinację w rozwiązywaniu problemu, z którym żaden kraj nie jest w stanie skutecznie poradzić sobie samodzielnie.
4: Warto przypomnieć, że prace nad paktem trwały 10 lat, że w każdym państwie wywoływały wiele politycznych emocji. Samo przyjęcie dokumentów, które składają się na pakt, miało miejsce 2 lata temu, ale trzeba było dać rządom i agencjom Unii czas na zorganizowanie tego, co niezbędne, by w miniony piątek to wszystko ruszyło.
5: Omówiliśmy prace podjęte przez państwa członkowskie w celu przyjęcia przepisów, ustanowienia procedur, wzmocnienia potencjału administracyjnego, rozwoju systemów informatycznych, przygotowania procedur kontroli i kontroli granicznej, szkolenia personelu i zapewnienia gotowości operacyjnej.
4: Mówił po nieformalnym spotkaniu Nicolas Ioannidis, podkreślając, że ta praca 12 czerwca się nie kończy.
5: Przyjęcie paktu było osiągnięciem historycznym, jednak jego sukces zostanie oceniony na podstawie rezultatów w terenie. Spójne wdrażanie w całej Unii, wzajemne zaufanie, wymiana doświadczeń i ścisła współpraca będą miały kluczowe znaczenie w nadchodzących miesiącach i latach.
4: Obecny na konferencji prasowej Magnus Brunner, komisarz Unii do spraw wewnętrznych i migracji, zwrócił uwagę, że niezależnie od prac nad wdrażaniem paktu, podjęto wiele działań, które już znacząco zmieniły sytuację migracyjną w Europie.
5: Obserwujemy spadek o 55% liczby migrantów w ostatnich 2 latach. Na niektórych trasach, takich jak na przykład trasa przez Bałkany Zachodnie, obserwujemy spadek o 90% w ciągu ostatnich 3 lat. Widzimy spadek o 67% w ciągu pierwszych 4 miesięcy 2026 roku na trasie z Turcji na Wyspy Egejskie. Dzieje się więc wiele i oczywiście zmierzamy w dobrym kierunku.
4: Sam pakt wszedł w życie, ale nie ma w nim jeszcze jednego ważnego elementu, nad którym właśnie teraz kończą się prace, z czego prezydencja cypryjska jest bardzo dumna. Chodzi o tak zwane rozporządzenie powrotowe, czyli odsyłanie osób, które nie uzyskały prawa do legalnego pobytu na terenie Unii. Dzisiaj tylko 28% takich osób rzeczywiście Unię opuszcza. Minister Ioannidis podkreślał.
5: Skuteczne powroty są niezbędnym elementem funkcjonującego systemu migracji i azylu. Wzmacniają one wiarygodność naszych wspólnych zasad, zapewniając jednocześnie, że nasza polityka pozostaje oparta na legalności, odpowiedzialności i poszanowaniu podstawowych praw człowieka.
1: Fundamental human rights.
4: W tej sprawie akurat jest najwięcej wątpliwości wyrażanych przez Europejską Lewicę i Organizację Praw Człowieka. Jest wiele obaw, że odsyłane osoby będą narażone na prześladowania w swoim kraju pochodzenia, albo znajdą się w jakichś centrach do spraw przesiedleń skazane na niehumanitarne warunki. Minister Ioannidis uspokajał.
5: Prezydencja cypryjska dążyła do utrzymania równowagi, która leży u podstaw europejskiego podejścia, odpowiedzialności i solidarności, ochrony osób, które naprawdę potrzebują pomocy, skutecznych procedur, ściślejszej współpracy z partnerami oraz praktycznego wsparcia dla państw członkowskich znajdujących się pod presją.
4: W Polsce brakuje rzetelnej debaty nad paktem migracyjnym. Wszystko skupia się na tym, ilu imigrantów będziemy zmuszeni przyjąć. Dobrze, że jest magazyn europejski, którego goście wyjaśniają nam sprawy naszej Unii w merytoryczny, nie polityczny sposób. Gościem magazynu jest pani dr Jolanta Szymańska, koordynatorka programu Unia Europejska w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
4: Wszyscy używamy terminu pakt migracyjny, a w efekcie, przynajmniej w dyskursie takim polityczno-publicystycznym, sprowadzony jest ten pakt do mechanizmu solidarnościowego związanego z właśnie możliwością, przymusem, to za chwilę do tego wrócimy, relokacji migrantów. Więc może króciutko, czym jest pakt?
6: Pakt migracyjny, czyli ten zestaw dokumentów prawnych, które właśnie wchodzą w życie, to 10 aktów, które dotyczą, można powiedzieć, takiej całościowej regulacji tego, co dzieje się z osobą, która przebywa na terytorium Unii Europejskiej, nie posiadając legalnych dokumentów, i najczęściej takie osoby wnioskują o azyl. W związku z tym tutaj mamy wprowadzone zarówno nowe kontrole przesiewowe, procedury graniczne, jak również właśnie ustalony nowy system podziału odpowiedzialności za osoby, które w Unii Europejskiej wnioskują o azyl. Mamy również szereg kwestii, które nowe nie są, a po prostu reformują te elementy systemu, które dotychczas istniały, i takim elementem jest choćby reforma systemu Eurodac, czyli dotychczas bazy odcisków palców, teraz szerzej danych biometrycznych osób, które właśnie o azyl w Unii Europejskiej wnioskują. Także jest to po prostu taka kompleksowa regulacja tych kwestii, które składają się na ten właśnie wspólny europejski system azylowy, ale prawdą jest, że to rozporządzenie o zarządzaniu migracją i azylem zawierające mechanizm obowiązkowej solidarności jest tym, co przynajmniej w Polsce przykuwa główną skradło show i przykuwa uwagę mediów i opinii publicznej.
4: No właśnie, bo nie tylko wypowiadający się tutaj we wstępie przywołani komisarz Brunner czy wiceminister z Cypru, który tą problematyką się zajmuje, Nikolas Ioannidis, no właściwie mówią z wielkim entuzjazmem o tym pakcie, że to historyczne osiągnięcie, że udało się zrobić coś, no co właśnie przez lata było niemożliwe, i teraz od przyjęcia dwa lata temu tych dokumentów był czas właśnie na takie, powiedziałbym, oprzyrządowanie tego paktu. No i wszyscy wyrażają radość. U nas jest to ciągle właśnie ze względu na ten jeden punkt odbierane jako zagrożenie. Czy pani jako ekspert może ocenić, że rzeczywiście może jakiś jeden, dwa element być kontrowersyjny, ale nie powinno się jakby całości potępiać?
6: Myślę, że nawet w Polsce, mimo jakby tej takiej oczywiście pewnego rodzaju nagonki medialnej, również my też część paktu wdrażamy, ponieważ wiele tych zapisów kontrowersyjnych nie jest. I choćby to wspomniane przeze mnie Eurodac jest przez Polskę wdrażane, ale można powiedzieć, że jednak te elementy najbardziej kontrowersyjne, czyli właśnie mechanizm solidarnościowy, ale również taką kontrowersyjną kwestią jest ta nowa kontrola graniczna. Tutaj mamy zastrzeżenia i również nie wdrażamy tego w taki sposób, jak oczekiwany. Zresztą ja powiedziałabym, że mimo tych zapowiedzi, które usłyszeliśmy w materiale, ja nie użyłabym terminu, że pakt migracyjny wszedł w życie. On wciąż wchodzi w życie, dlatego że mamy szereg opóźnień w różnych państwach członkowskich, co zresztą w swoim komunikacie Komisja Europejska wprost wskazała, i jakby wskazując na to, że ten proces będzie trwał w kolejnych miesiącach. Jeśli chodzi o Polskę, to wiemy, że zostaliśmy wyłączeni przynajmniej w tym pierwszym roku z mechanizmu solidarnościowego, czyli zarówno z relokacji, jak i potencjalnego wkładu finansowego czy rzeczowego, ale również inne państwa zostały wyłączone. Aktualnie mamy 4 państwa, które są beneficjentami i 6, które są wyłączone formalnie. Mamy również państwa takie jak Węgry, które nie są wyłączone, ale wiemy, że nie wdrażają tego paktu. W związku z tym szereg tych elementów nie jest wdrażany w praktyce. Przynajmniej z zapowiedzi ministra Duszczyka wiemy, że w zasadzie o relokację w aktualnym roku poprosił tylko Cypr. W związku z tym nie wiemy, czy w ogóle takie relokacje będą miały miejsce w tym obecnym cyklu, i dopiero jesienią okaże się, co będzie w kolejnym roku i czy to zadziała w praktyce. Jeśli chodzi o kontrole graniczne, tutaj one były wobec nich oczywiście zastrzeżenia, na przykład organizacji humanitarnych, bo sprowadza się to do zacieśnienia tych kontroli, a właściwie wprowadzenia czegoś, co jest europejską procedurą, dlatego że dotychczas państwa kontrolowały granice, wiadomo, każde państwo jest frontowe za kontrolę granicy zewnętrznej odpowiedzialne. Natomiast tutaj mamy pewne nowe elementy, czyli przede wszystkim kontrolę przesiewową, czyli taką przyspieszoną kontrolę, która kwalifikuje osoby albo do procedury granicznej, albo do zwykłej procedury azylowej, albo do procedury powrotu. I właśnie ten nowy element kolejny, czyli procedurę graniczną dla osób, które mają małe prawdopodobieństwo otrzymania ochrony międzynarodowej. To też jest element kontrowersyjny, dlatego że w pewnym sensie właśnie kwalifikuje osoby do tej procedury choćby z tego względu, że należą do danej grupy narodowościowej, która co do zasady rzadko uzyskuje ochronę, więc mają na nie małe szanse. Więc to jest kontrowersyjny element. Natomiast wiemy, że problemem przynajmniej dla Polski w odniesieniu do tej kontroli granicznej jest fakt, że osoby objęte tą procedurą powinny pozostawać na granicy albo w strefach tranzytowych lub w specjalnie wyznaczonych do tego miejscach. I tutaj Polska też wskazuje, że przynajmniej w odniesieniu do granicy polsko-białoruskiej jest to niemożliwe do wykonania i że przynajmniej niektóre z tych elementów tej infrastruktury dla migrantów tam nie mogą zaistnieć, bo odbyłoby się to ze szkodą dla bezpieczeństwa. W związku z tym mamy kilka elementów, które tutaj będą jeszcze wymagały czasu, jeśli w ogóle zafunkcjonują w praktyce. Mówiąc szczerze, ja jestem dość sceptyczna. Wydaje mi się, że te najbardziej politycznie kontrowersyjne elementy, jak właśnie relokacja, mają nikłe szanse na zafunkcjonowanie w praktyce, ponieważ wiemy, jak bardzo kontrowersyjną i często wykorzystywaną kwestią jest ten pakt migracyjny, a mamy rok, przyszły rok wielu wyborów politycznych w państwach Unii Europejskiej. Wiemy już na przykład, że francuska skrajna prawica również wypowiada się bardzo krytycznie wobec paktu i też wobec relokacji, więc myślę, że tutaj jest więcej państw, które w gruncie rzeczy mogą tego elementu nie wdrażać.
4: Ale czy właśnie można nie wdrażać przyjętego unijnego prawa?
6: No, na pewno nie powinno tak być, ale wiemy, że w polityce migracyjnej tak często bywa i znamy to z przeszłości. Od czasu kryzysu migracyjnego takich przypadków niestety jest wiele. I tutaj wydaje mi się, że ten komunikat komisji wskazuje na akurat dużą dozę wyrozumiałości dla państw członkowskich, która zgadza się na to, że będą tutaj opóźnienia i ewentualne problemy z wdrażaniem i wydaje się, że w związku z tym przynajmniej w najbliższym czasie komisja będzie się powstrzymywała od ewentualnego sankcjonowania za niestosowanie tych procedur.
4: Pięknie dziękuję za wszystkie wyjaśnienia. Przypomnę, gościem magazynu była pani dr Jolanta Szymańska, koordynatorka programu Unia Europejska w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych.
6: Dziękuję bardzo.
4: I podziękowania też dla Krzysztofa Olesiewicza, Emila Górnego i Macieja Stępulskiego za pomoc w przygotowaniu magazynu. Do usłyszenia dzisiaj jeszcze zaraz po 22.
1: Tok 360 w południe dobiega więc końca. Program przygotowaliśmy razem z Marią Andrzejewską i Miłoszem Nałęczem Staniszewskim. Realizował go Szymon Baluta. Ja nazywam się Filip Kekusz. Bardzo państwu dziękujemy. Za chwilę informacje, a po informacjach w popołudniu Radio Tok FM przywita się z państwem Przemysław Iwańczyk.
7: Reklama.
8: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład do soboty. Masło ekstrapolskie Mlekowita 200 gramów. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 sztuki na kartę. A do środy wszystkie mięsa mielone wieprzowe oraz wieprzowo-wołowe Kraina Mięs 1 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Do tego z lady tradycyjnej świeży filet z piersi kurczaka. 17,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
9: Codziennie niskie ceny.
7: Plastorama. Teoria
9: i praktyka.
7: W teorii przydałoby się odmalować salon,
9: a w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
7: To świetnie się składa, bo już od środy w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
9: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 17 do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na e-obuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie, wie, wie.
11: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
12: Widaron.
11: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
12: Widaron.
11: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
12: Widaron.
11: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
12: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
13: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
14: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się promki z targów na biału. Produkty roślinne chłodzone typu jogurt i pudding marki Alpro w promocji 2 plus 2 gratis. Oferta ważna do 20 czerwca.
15: Carrefour, w sumie najlepszy jest.
16: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Polskie myśliwce MiG-29 nie trafiły do Ukrainy. O powodach już za chwilę w informacjach TOK FM. Jest zielone światło dla uspokojenia sytuacji w cieśninie Ormusa. Polski rząd częściowo wygasza program CPN. Do gdyńskiego szpitala wkracza zaawansowana diagnostyka onkologiczna. 14:02. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Polska wciąż nie przekazała Ukrainie myśliwców MiG-29. Wiceszef Ministerstwa Obrony Cezary Tomczyk twierdzi, że powodem jest brak ostatecznych ustaleń, które dotyczą transferu ukraińskich technologii dronowych do polskiej armii. Przekazanie samolotów dla walczącej Ukrainy będzie możliwe po zamknięciu tej sprawy. Szymon Kępka.
17: O planach przekazania Ukrainie pozostałych w polskim wojsku MiG-29 MON informował już pod koniec ubiegłego roku. Chodzi o poradzieckie maszyny, które od lat służą w polskich siłach powietrznych i są stopniowo zastępowane nowocześniejszym sprzętem, między innymi samolotami FA-50 i F-35. Kluczowe są jednak ustalenia z Ukrainą, by ta w zamian za maszyny przekazała nam technologie dronowe. Mówił o tym w Radiu Z wiceszef MON Cezary Tomczyk.
18: Umówiliśmy się ze stroną ukraińską na transfer technologii. Jeżeli ta sprawa zostanie do mówiona, to zakończy się sukcesem. Budujemy swoje zdolności dronowe. Chcielibyśmy móc też w tych zdolnościach ukraińskich korzystać. I oczywiście przekażemy sprzęt Ukrainie, jeżeli ta sprawa zostanie dopięta.
17: Zapowiedzi przekazania myśliwców wywołały też spór między rządem a Pałacem Prezydenckim. Przedstawiciele prezydenta twierdzili, że nie byli informowani o szczegółach decyzji, czemu resort obrony zaprzeczał. Szymon Kępka, TOK FM.
3: Wstrzymanie działań wojennych, otwarcie cieśniny Ormus, Iran bez broni atomowej, ale też bez części nałożonych na niego sankcji. To założenia wstępnego porozumienia między Waszyngtonem i Teheranem. Amerykanie i Irańczycy mają je podpisać w piątek w Szwajcarii. Wcześniej na temat sytuacji w Zatoce będą rozmawiać liderzy państw G7 podczas rozpoczynającego się we Francji szczytu. Do przywódców Francji, Japonii, Kanady, Niemiec, USA, Wielkiej Brytanii i Włoch mają jutro dołączyć liderzy Arabii Saudyjskiej, Egiptu, Kataru i Zjednoczonych Emiratów. Ma tam też być prezydent Wołodymyr Zełański.
19: Uzgodniliśmy z prezydentem USA, że się spotkamy w najbliższych dniach. W Europie odbędzie się spotkanie G7, a wśród głównych tematów znajdzie się Ukraina, nasza obronność i przyszłość pokoju.
3: Doradca Putina Juri Uszakow zapowiedział kolejne rozmowy.
19: Wkrótce do Rosji ponownie przybędą specjalni wysłannicy prezydenta USA Steve Witkow i Jared Kushner, którzy obecnie intensywnie pracują nad kwestiami irańskimi.
3: Ostatniej nocy Moskwa użyła ponad 600 dronów i 70 rakiet do ataku na Ukrainę. Zginęło co najmniej 9 osób. W płomieniach stanął historyczny klasztor w Kijowie, Ławra Paczerska. To koniec programu CPN. Premier Donald Tusk poinformował, że latem rząd zakończy projekt ceny paliw niżej. Zgodnie z jego założeniami obniżony został podatek VAT z 23 do 8%, a akcyzę pomniejszono do wymaganego przez Unię minimum. Koniec programu ma związek z poprawą sytuacji na Bliskim Wschodzie i cenami ropy naftowej. Mówiła w TOG FM Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Reflex.
20: W wyniku takiego optymistycznego nastawienia już do zakończenia wojny na Bliskim Wschodzie notujemy spadek cen ropy naftowej, notujemy obserwujemy spadek cen paliw na rynku ARA.
3: Stany Zjednoczone i Iran zawarły wstępne porozumienie pokojowe, które zakłada m.in. ponowne otwarcie cieśniny Ormus. Do czasu jej zamknięcia przez szlak przepływa około 1/5 światowych dostaw ropy naftowej. Zmienia się architektura cyberataków. Coraz częściej zagrożone są prywatne komunikatory, takie jak WhatsApp czy Signal, mówi wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski podczas konferencji o cyberbezpieczeństwie w Katowicach. To największa w Europie Środkowo-Wschodniej konferencja o tym i jest tam nasz reporter. Nie będziemy bezpieczni w internecie, jeśli sami nie zachowujemy ostrożności, przekonywał Standerski.
16: Jeżeli na prywatny komunikator pisze do nas ktoś, kto podaje się za pomoc techniczną i należy kliknąć w link, bo konto zostało przejęte, trzeba od razu zgłaszać takie wiadomości do NASK-u, bo to może być właśnie incydent cyberbezpieczeństwa.
3: Liczba cyberataków wzrasta, bo sztuczna inteligencja zostaje wykorzystywana do powielania atakujących działań.
16: W zeszłym roku mieliśmy do czynienia z liczbą ataków wyższą niż 272 tysiące, co stanowi wzrost o 144% rok do roku. To jest zmiana fundamentalna.
3: Dlatego oprócz ulepszania systemów zabezpieczeń ważne jest to, byśmy sami stali się tą ostatnią zaporą. We are the firewall. To hasło tegorocznego forum. Nowoczesna pracownia pozytonowej tomografii emisyjnej została otwarta w Szpitalu Morskim w Gdyni. Urządzenie znacząco podniesie możliwości zaawansowanej diagnostyki onkologicznej na Pomorzu. Przekonywali o tym kierownik Zakładu Medycyny Nuklearnej Krzysztof Łuka i marszałek województwa Mieczysław Struk.
21: Kolejny etap rozwoju naszej diagnostyki. Nowe możliwości. Możemy wykrywać wczesne stadia rozwoju nowotworów, wykrywać przerzuty. Ta maszyna również pozwala na precyzyjne planowanie tej radioterapii.
22: To oznacza, że 1200 osób rocznie będzie mogło przejść szybkie badania.
23: Po postępowaniu konkursowym szpital będzie mógł wykonywać te świadczenia w ramach kontraktu z NFZ. Natomiast i dzisiaj może to robić w ramach szybkiej ścieżki onkologicznej, nie posiadając bezpośrednio kontraktu na świadczenia ze skierowania na PET.
3: A o tym już zapewniał dyrektor pomorskiego oddziału NFZ Jacek Pilarczyk. Stworzenie pracowni PET w Gdyni kosztowało 31 milionów złotych. 10 na termometrach od 14 stopni na Suwalszczyźnie, około 18 w centrum, do 20 na zachodzie i na południowym wschodzie. Możliwe są przelotne opady deszczu i burze. Jutro będzie trochę cieplej, od 15 do 22, a padać ma tylko na Suwalszczyźnie i na Podlasiu.
2: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
24: Punktualnie o 14.08 rozpoczynamy popołudniowy program Radia Tok FM. Przemysław Iwańczyk przy mikrofonie. Mówię Państwu dzień dobry także w imieniu Macieja Stępurskiego, który jest wydawcą tego programu, a także Szymona Baluty, który jest jego realizatorem. Najpierw zajmiemy się szczytem G7 nad Jeziorem Genewskim. Później porozmawiamy o mundialu niesportowo. Dziś także w magazynie EKG będzie o szczegółach majowej inflacji. Po godzinie 15 będziemy rozmawiać z ekspertami na temat konferencji polsko-ukraińskiej w kontekście napiętych stosunków między oboma krajami. Dziś także znów wrócimy do tematu z pogranicza ekonomii i gospodarki, o tym, jak można oszczędzać na emeryturę, a to na bazie wskaźników, które właśnie się ukazały, te europejskie, i jeszcze więcej sportu, znów o mundialu, ale także o sukcesach w tenisie. Pierwszą naszą rozmówczynią jest profesor Małgorzata Zachara-Szymańska z Instytutu Amerykanistyki i Studiów Polonijnych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pani profesor, jak zwykle, gorący dzień dobry.
25: Dzień dobry, bardzo mi miło gościć znowu i mieć przyjemność rozmawiania z panem redaktorem.
24: Dziękuję bardzo. Pani profesor, przechodzimy do tego, co przez trzy dni będzie przykuwać uwagę obserwatorów, nie tylko tych, którzy mają świat geopolityki w małym palcu. Jak mocne, jak istotne będą rozmowy podczas trzydniowego szczytu G7 pod przewodnictwem Emmanuela Macrona? Czego możemy się spodziewać i czy ramowe porozumienie Stanów Zjednoczonych z Iranem, poprzedzone oczywiście ogłoszeniem przez Donalda Trumpa, że statki mogą już odpalać silniki, oznacza trwały pokój na Bliskim Wschodzie?
25: Ha, no zaczyna pan z wysokiego C i to podwójnie, ponieważ pytanie brzmiało, jak mocne będą te rozmowy. Jeżeli w ogóle rozmowy się odbędą, to już będzie sukces, dlatego że pamiętajmy, że prezydent Trump stroni od multilateralizmu, a G7 właśnie takim forum jest. On w ubiegłym roku opuścił spotkanie przedwcześnie. W tym roku prezydent Macron, uznając, że sukcesem będzie w ogóle zatrzymanie prezydenta Trumpa do tego finalnego trzeciego dnia, tam rozwija przed nim dywan rozrywek poza salą plenarną, mając przy okazji nadzieję na to, że zdoła poruszyć sprawy ważne sprawy świata. I to, że to porozumienie z Iranem zostało ogłoszone, to spowoduje, że Donald Trump wkracza na to forum negocjacyjne w glorii chwały, a być może jest to chwała przedwczesna. I tutaj odnoszę się do pańskiego drugiego pytania, czy to daje szansę na trwały pokój, bo wydaje się, że nikt tego jeszcze nie wie, bo takie zapowiedzi o tym, że właściwie to cieśnina Ormuz zostaje odparta natychmiast, albo że Iran już właśnie się poddaje, my te zapowiedzi słyszeliśmy. W tej chwili strona irańska również mówi o ustępstwach, które Amerykanie zgodzili się poczynić na rzecz tego porozumienia. Natomiast dopóki ten ruch nie zostanie przewrócony, dopóki druga runda negocjacji nie wystartuje, to trudno mówić o trwałym pokoju, ale ten sukces, czy ten rezultat, nie wiemy na razie, czy to jest sukces, ten rezultat negocjacyjny powoduje, że strona amerykańska ma tutaj przewagę wobec partnerów G7 i mamy sytuację taką, jaką mamy od początku właściwie kadencji Donalda Trumpa, czyli trochę jest tak, że i są kraje G6 i Stany Zjednoczone. I ta szóstka jest trochę w opozycji albo stara się jakoś obłaskawić tego siódmego hegemonicznego partnera, a raczej prezydenta tego państwa partnerskiego, żeby jakieś ustalenia mogły wejść w życie albo w ogóle, żeby rozmowy mogły się rozpocząć.
24: Przywilejem hegemonicznego partnera jest to, że on sam wybiera sobie rozmówców i też kreśli agendę szczytu. Czy wobec tego należy zupełnie serio już ostatecznie traktować brak planów Donalda Trumpa na dwustronne spotkania z Wołodymyrem Zełenskim?
25: Nie wiadomo, jakie scenariusze rozpisze rzeczywistość, dlatego że ta dyplomacja, którą realizuje prezydent Trump, to w wielu wypadkach jest dyplomacja ad hoc zwyczajnie. Jeżeli okaże się, że spotkanie z Zełenskim akurat wpisze się w być może nastrój, a być może jakiś dodatkowy element, który pozwoli prezydentowi Trumpowi przede wszystkim na taką ekspozycję medialną i na pokazanie swojej roli w tym procesie, to spotkanie się odbędzie. Natomiast wydaje się, że w takim szerszym planie Ameryka w tej chwili już od miesięcy kilku dąży do tego, żeby wycofać się z roli rozgrywającego czy pośrednika w tym konflikcie. Dlatego, że trochę zapomnieliśmy o tych zapowiedziach, że oto ta wojna ma się skończyć. Ona miała skończyć się bardzo szybko. Potem piętrzyły się trudności. I finał mamy taki, że kolejny rok mierzymy się z doniesieniami o tym, że w Ukrainie wciąż giną ludzie. I końca tego konfliktu nie widać. I wydaje się, że Ameryka jest tutaj bezradna. A Donald Trump z bezradnością nie chce być kojarzony.
24: No właśnie, czy nie zacznie za chwilę prezydenta Stanów Zjednoczonych uwierać, że lejce w tej narracji dotyczącej wojny przejmuje Wołodymyr Zełenski, pisząc list otwarty do Władimira Putina, proponując Putinowi spotkanie właśnie podczas tego szczytu G7. On stwierdził wprost, Trump tam jest, Macron tam jest, są Europejczycy, jest Ameryka, zacznijmy rozmawiać. To jest coś, co było dotychczas przywilejem tylko i wyłącznie Donalda Trumpa.
25: Tak, natomiast Donald Trump ma świadomość tę, że ten głos, który słychać i który wybrzmiewa najdobitniej, należy do niego. Czyli w sytuacji, w której no, Zełenski domaga się spotkania, ale ta inicjatywa nie zostaje podjęta, no to jego dążenie no, zostaje wyciszone tak naprawdę i w jakiś sposób doprowadza się do marginalizacji jego pozycji. I o to w gruncie rzeczy też Trumpowi od początku chodziło, dlatego że Donalda Trumpa uwiera to, że prezydent Zełenski, prezydent w końcu maleńkiego państwa, nieznanego właściwie wcześniej, przed tą wojną na arenie globalnej, zyskał tak dużą rozpoznawalność i cieszy się autorytetem i rozmawia jak równy z równym z wielkimi tego świata i no, zyskuje też przychylność tłumów, a przecież to Donald Trump mieni się tym, który o przychylność tłumów nie tylko walczy, ale ją zdobywa i chce być w tym najlepszy.
24: Jakie były ostatnie komunikaty płynące ze strony administracji amerykańskiej przed wylotem do Europy? Musi pani przyznać, pani profesor, że te ostatnie godziny były szalenie napięte, biorąc pod uwagę i fetę urodzinową, i też galę UFC w Białym Domu i też mecz koszykówki, no bo żywo zainteresował się też NBA Donald Trump, będąc na jednym z meczów wcześniej finału tych koszykarskich rozgrywek. Tam nie ma gdzie szpilki włożyć. Pani profesor, czy się słyszymy? Obawiam się, że jednak nie. Szanowni Państwo, no to miało być ostatnie pytanie. Nie wiem, pani profesor jest z nami? Mam nadzieję, że tak.
25: Halo, halo.
24: A słyszała halo? Pani, o co pytałem wcześniej? Tak, ja panią już teraz
25: tak,
24: słyszę.
25: Słyszałam, to znaczy jakoś moje łącze zostało nienaruszone. No, zakończył pan, kreśląc na obraz sytuację, takim zdaniem, że nie ma gdzie szpilki wcisnąć. No i w istocie nie ma. I nie sądzę, żeby szczyt G7 zajmował rzeczywiście głowę prezydenta Trumpa przy okazji tej fety urodzinowej, przy okazji różnych kwestii, może nie rozstrzygających dla procesów politycznych, ale takich.
24: No właśnie i niestety, ale z panią profesor będzie jeszcze nie jedna okazja, żeby porozmawiać. Jest 14:17 i 30 sekund. Czas na informacje. Po informacjach będzie z nami Michał Okoński z Tygodnika Powszechnego. Będziemy kontynuować tematykę związaną ze Stanami, a to w kontekście mundialu. A była z nami profesor Małgorzata Zachara-Szymańska.
0: Autopromocja.
1: Wszyscy, którzy te niesamowite emocje ostatnio spędzali przed ekranem, myśląc, Wiedeń, mam na myśli Eurowizję, to pamiętajcie, że myśmy już tam byli wcześniej i walczyli naprawdę, po prostu uratowaliśmy Europę.
4: Znaczy, przed kim uratowałeś?
1: Przed Turkami.
4: Bo inaczej zajęliby cały kontynent, wszyscy bylibyśmy muzułmanami i wszyscy byśmy mówili po turecku, bo to jest
1: tak. Dokładnie tak.
4: Już, szalony, znowu, husarzu mój.
1: Prawdziwa historia Polski.
5: Słuchajcie nas w aplikacji Tok FM i na platformach podcastowych.
0: Autopromocja.
6: Reklama.
8: RTV Euro AGD. Każda przygoda zasługuje na świetne zdjęcia. Dlatego zabierz na wakacje smartfon Xiaomi i ciesz się latem tak jak lubisz. Sprawdź wybrane smartfony Xiaomi w atrakcyjnych cenach. Na przykład Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G z aparatem 200 megapikseli kupisz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1499. Cena promocyjna obowiązuje do 12 lipca. Szczegóły w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
26: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
27: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
26: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
27: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
28: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
29: Bonjour!
6: tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Bo to tydzień w stylu francuskim. Znajdziesz w nim makaroniki Duc de Coeur 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I kaczka Pekin z szyją rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99, a teraz tylko 8,99 za kilogram.
7: Lidl, to się opłaca.
9: Co za dzień.
10: Co się stało?
9: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
10: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
9: Meliski?
10: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
9: Czyli to takie pastylki antystresowe?
10: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
9: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
10: Na mnie i na Meliski.
11: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
12: Reklama.
13: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Minęła 14.20. Marieta Wiśniewska. Informacje TOK FM. Sąd Okręgowy w Krakowie umorzył postępowanie wobec Jarosława W., podejrzanego o zabójstwo lekarza ze Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Zdecydował on o umieszczeniu mężczyzny w zakładzie psychiatrycznym, a prokuratura wnioskowała o to, ponieważ według śledczych w związku z chorobą psychiczną W. istniało duże prawdopodobieństwo dokonania przez niego w przyszłości podobnego przestępstwa. Ceny warzyw, które przyczyniły się do obniżenia majowej inflacji, mogą nadal spadać w czerwcu, ocenili ekonomiści Erste Bank Polska. Natomiast ceny paliw mogą wzrosnąć w efekcie odchodzenia od pakietu CPN. Główny Urząd Statystyczny poinformował, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2026 roku wzrosły w ujęciu rocznym o 3,1%, a w porównaniu z ubiegłym miesiącem spadły o 0,3%. Sanepid przed wakacjami skontrolował obiekty noclegowe na Warmii i Mazurach. Zdecydowana większość z ponad 50 skontrolowanych obiektów noclegowych w regionie jest w pełni przygotowana do przyjęcia wakacyjnych turnusów dzieci i młodzieży. Po raz pierwszy kontrolerzy nie wystawili żadnego mandatu.
14: Filip Kakusz, zapraszam na Kulturę w Toku. Foo Fighters zagrają dziś na Stadionie Narodowym. Zespół założony w połowie lat 90. przez Dave'a Grohla, byłego perkusistę zespołu Nirvana, to jedna z najpopularniejszych obecnie rockowych grup na świecie. 5 lat temu wprowadzona została do Rock and Roll Hall of Fame Rockowej Galerii Sław. Zespół promuje najnowszy 12. album Your Favorite Toy. Dzieła Chełmońskiego, Malczewskiego, Wyspiańskiego, Aksentowicza, Kossaków znalazły się na wystawie Malarstwo Polskie z XIX i początku XX wieku w zbiorach Muzeum Ziemi Tarnowskiej. Wernisaż dziś. Ekspozycja ukazuje bogactwo i różnorodność polskiej sztuki przełomu epok, od realizmu i romantyzmu po symbolizm, secesję i młodą Polskę. American Cycles to jedna z wystaw 25. Fotofestiwalu w Łodzi. Przedstawia twórczość meksykańsko-amerykańskiego fotografa Filipa Montgomery'ego. Artysta tworzy kronikę współczesności, ale nie pozostaje wobec niej neutralny. Na ekspozycji znajdziemy zarówno portrety, jak i cykle fotoreporterskie publikowane w New York Timesie czy New Yorkerze. Również wcześniej nie pokazywane prace. Sam fotofestiwal w Łodzi zaczyna się 18 czerwca. Tegoroczny program odwołuje się do hasła Sztuka, Współpraca, Społeczność. Przemarsze ulicami miasta, koncerty plenerowe, muzyczna rywalizacja i wspólny finał orkiestr górniczych złożą się na tegoroczną edycję festiwalu Moc Dętych. Wydarzenie promujące tradycje śląskich orkiestr górniczych odbędzie się 27 i 28 czerwca w Zabrzu, ale przed festiwalem zaplanowano cykl muzycznych happeningów w miastach regionu, m.in. Bytomiu, Rudzie Śląskiej, Rybniku oraz w Gliwicach.
3: Najbliższe dni według synoptyków zapowiadają się z burzami i opadami deszczu, głównie na północnym wschodzie Polski, na południu i na zachodzie, natomiast będzie więcej słońca. Dziś maksymalnie 20 stopni, jutro o 2 stopnie więcej.
13: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
24: 14.23, to jest popołudniowy program Radia TOK FM, a z nami jest Michał Okoński z Tygodnika Powszechnego. Dzień dobry, Michale.
15: Dzień dobry.
24: Będę zwracał się do ciebie po imieniu, ponieważ znamy się wiele lat i myślę, że nie uwiera to naszych słuchaczy, że taką formę zdecydowaliśmy się w naszej rozmowie przyjąć. O mundialu
15: tak
24: chciałbym
15: jest, z tobą... zwłaszcza, że o sporcie będziemy rozmawiać i o piłce, więc może to jest jakiś rodzaj skracania dystansu z natury.
24: Tak, sport, futbol rodzi pewne partnerstwa, ale też jest źródłem wielu niepokojących sytuacji. Nie będę cię na pewno pytał o sprawy sportowe, na przykład zwolnienie trenera reprezentacji Tunezji już po pierwszym meczu. Ale chciałbym zadać ci takie zadanie. O, wymień trzy rzeczy, z których zapamiętasz ten trwający od kilku dni mundial, które nie dotyczą spraw sportowych. Co nam powiesz?
15: Które nie dotyczą spraw sportowych, tak? No dobrze, przerwa na reklamy, czyli
24: ale nie
15: podzielenie...
24: zapraszasz teraz naszych słuchaczy na to, żeby wysłuchali reklam, mam nadzieję. Tylko
15: czyli niezwykle sprytny sposób, za pomocą którego FIFA podzieliła widowisko piłkarskie z dwóch połów na cztery. Wiadomo, że w Stanach Zjednoczonych teraz jest gorąco i upalnie, ale i w związku z tym tak o 20 którejś minuty każdej z połów przerywa się mecz, żeby piłkarze mogli podejść do ławek rezerwowych i się tam napić. Ale w istocie rzeczy służy ta przerwa temu, żeby nadawcy transmitujący w Stanach Zjednoczonych przede wszystkim turniej mogli wyemitować reklamy, no tak jak to robią przy innych sportach. Niezwykłe to jest widowisko, patrząc na sędziego technicznego, tak zwanego stojącego przy linii bocznej, przy którym jest jakiś taki asystent, który nadzoruje transmisję i pokazuje, że już można. I jest to oczywiście kuriozalne także w tym sensie, że zdarzył się już mecz, który był rozgrywany w na zamkniętym stadionie pod dachem, klimatyzowanym stadionie, więc problem upału jako żywo tam nie obowiązywał.
24: No, ale przepraszam, Michale, bo to jest bardzo ciekawa sprawa. Chcesz powiedzieć, że jeśli ta przerwa na nawodnienie, tak ją nazwijmy, wejdzie będzie pewnym kanonem, stałym elementem każdego meczu piłkarskiego, to na przykład zimową porą będziemy na stadionach Ekstraklasy widzieć, jak ławki rezerwowych serwują gorącą herbatę z miodem i cytryną?
15: Być może przestaniemy udawać po prostu, znaczy, bo na razie to jest jakiś taka hipokryzja, hołd składany w cnocie trochę, tak? Dbamy o zdrowie piłkarzy, ale w istocie rzeczy dbamy o kasę. I to dbanie o kasę to jest oczywiście jeden z tematów. Nie wiem, czy wyliczę trzy powody, dla których zapamiętam ten mundial, czy to nie będzie płynnie przepływało z jednego wątku w drugi, ale wiadomo, że to jest maszynka do zarabiania. Mistrzostwa Świata to jest gigantyczne, jedna wielka, gigantyczna maszynka do zarabiania przez FIFA przede wszystkim. W tym cyklu czteroletnim ta instytucja wnosi do swojej kasy około 13 miliardów dolarów. No i dbałość o szczegóły jest tutaj tak daleko posunięta, że jak mówimy o tym, o tych upałach, to no to jeśli chciałbyś wejść na stadion z butelką własnej wody przyniesionej z domu, co byłoby być może ekologiczne i tak dalej, we własnej wielorazowej butelce, nie możesz tego zrobić. Musisz kupować wodę na stadionie, płacąc oczywiście odpowiednie pieniądze, rzecz jasna uzasadnia się to bezpieczeństwem zawodników, których być może można byłoby takimi butelkami przyniesionymi obrzucać, zupełnie jakby nie można było obrzucać tymi z napojem gazowanym, które tam kupujesz. Więc to jest, ale to jest coś być może, coś do czego zdążyliśmy się przyzwyczaić, oglądając kolejne igrzyska organizowane przez FIFA. To znaczy pod szyldem pięknych i szczytnych haseł równości, dbania o zdrowie piłkarzy, dbania o tę dyscyplinę sportu, o jakby tak ufundowaną w niej jakąś taką wielokulturowość, równość, znoszenie wszelkich podziałów i granic, no to tak naprawdę chodzi o to, żeby panu Gianniemu Infantino zgadzała się kasa, mówiąc kolokwialnie.
24: Dobrze, to jest pierwsza rzecz.
15: Dobrze, ale już mam drugą, tak. No na przykład zwykle by było tak, bo to zawsze sobie opowiadamy o tym, że takie wielkie turnieje piłkarskie, czy sport w ogóle zawodowy, to jest w gruncie rzeczy lustro, które się przykłada naszej współczesności. I przez ostatnie turnieje, te wielkie turnieje piłkarskie, mundial w Katarze, mundial w Rosji, weszło do takiego języka opisującego sport, czy rzeczywistość taką geopolityczną, pojęcie sportswashingu, czyli organizatorzy, kraje gospodarze turnieju piorą sobie swój wizerunek za pomocą sportu. Organizując wielką imprezę, pokazują się światu jako miejsca przyjazne, otwarte, takie, które osadzają się jakoś w sposób bardziej rozpoznawalny też na globalnej arenie. Myślę o małym Katarze otoczonym przez w momencie organizowania czy mistrzostw, czy dbania o organizację mistrzostw nieprzyjaźnymi dość sąsiadami. To było wszystko jakby w takim założeniu, że dzięki inwestycjom w sport można światu się pokazać i to dobrze się pokazać. To jest coś, co bierzemy patrząc na, nie wiem, reklamy na bandach, czy na koszulkach, czy klubów piłkarskich. Dzięki Bogu wciąż jeszcze na Mistrzostwach Świata koszulki reprezentacji są wyjęte od pokus reklamowych. Pytanie jak długo, ale na razie wciąż jeszcze tak. Że to jest taki czas, w którym no, ma nam się kojarzyć, nie wiem, linia lotnicza z arabskiego kraju nie z tym, że ten kraj łamie prawa człowieka, tylko z fantastycznym futbolem. No i teraz istotowa zmiana, jaka się dokonała podczas tegorocznego mundialu, organizowanego w głównej mierze przez Stany Zjednoczone Donalda Trumpa, to jest taka, w której Donald Trump nie udaje, że chce zadbać o jakikolwiek dobry wizerunek, gościnność, przyjazne oblicze otwartego kraju. Przeciwnie, mundial w jego kraju to jest okazja do pokazania jego potęgi i siły, tegoż kraju, pokazania, że goście nie są mile widziani, że granice się zamyka, że nawet jeśli dostałeś się na turniej sportową drogą, co w przypadku, nie wiem, mundialu w Rosji było tak, że jeśli byłeś kibicem piłkarskim i kupiłeś bilet na mecz, to dostawałeś wizę wjazdową automatycznie. Tutaj nawet jeśli twoja drużyna z twojego kraju dostała się na mundial, to jeśli pochodzisz z kraju będącego na czarnej liście amerykańskich służb migracyjnych, nie wjedziesz. I to dotyczy nie tylko Iranu, z którym to też paradoks niezwykły, do wczoraj Stany Zjednoczone były w stanie wojny. Wciąż jeszcze to porozumienie pokojowe nie zostało podpisane, więc być może nawet wciąż możemy mówić o tym, że jest de facto, ale też Haiti, Wybrzeże Kości Słoniowej. Głośna historia, pewnie już nasi słuchacze usłyszeli o najlepszym sędzim Afryki, Somalijczyku, który został wyznaczony przez Federację Piłkarską Afrykańską do sędziowania meczów na mundialu i który dostał zakaz wjazdu na turniej od Amerykanów. Amerykanie pokazują: no tak, my wiemy, wszyscy chcecie tutaj do nas wjechać, my mamy problem z migracją, nie pozwolimy wam na to, żebyście nas skolonizowali, nie jesteśmy tutaj mile widziani, a jeśli chcecie wjechać, no to musicie bardzo, bardzo, bardzo dużo zapłacić. Te pieniądze to jest coś, co niewątpliwie łączy te dwie figury unoszące się nad mistrzostwami świata, czyli Gianniego Infantino i Donalda Trumpa.
24: Trochę paradoks z somalijskim arbitrem polega na tym, że gdyby nie ta sprawa, to pewnie w ogóle nie usłyszelibyśmy o nim, w każdym razie nie identyfikowalibyśmy go ani z twarzy, ani z nazwiska, tak jego historia odbiła się szerokim echem. Mało tego, no, jesteśmy też świadkami, gdzie świat chce zrekompensować mu te niedogodności. Ale wiesz co, zadam ci jeszcze jedno pytanie, już też nie oczekując tego czwartego powodu, dla którego ten mundial jest ciekawy z powodów pozasportowych. Znając twój poziom wrażliwości, choćby będąc czytelnikiem twoich tekstów, pewnie I ty wzruszyłeś się, widząc 78-letniego Dicka Advocata, a więc najbardziej doświadczonego selekcjonera w historii w ogóle mundialu, który uronił łzę, kiedy jego piłkarze z maleńkiego Curaçao strzelili gola Niemcom, nawet jeśli przegrali 1-7. To są takie bardzo chwytające za serce momenty.
15: No tak, oczywiście. Tak, oczywiście. No, to jest właśnie to. Myślę, że w pigułce mamy tutaj takie wyjaśnienie, dlaczego ci wszyscy biznesmeni, dyktatorzy, spryciarze, działacze piłkarscy i tak dalej próbują się uwłaszczyć i zmonetyzować ten sport. Te energie, to oddanie kibiców i te emocje, które są zaklęte jednak w tym widowisku. Dick Advocat jest fachowcem do wynajęcia, jest facetem, który przez w ciągu tej swojej 78-letniej kariery i piłkarskiej, i trenerskiej, właściwie był wszędzie i pracował dla wszystkich. Takim, można by powiedzieć, najemnikiem, no bo to jest facet, który pracował z reprezentacją Rosji, który pracował w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, w Iraku, który pracował w Serbii, Turcji, Korei Południowej, więc no, o uczucia patriotyczne, o jakieś takie związki z kolejnym pracodawcą nie należałoby go pewnie przesadnie podejrzewać. A musimy... jednak wydarza się ta historia, że on po prostu widzi tę bramkę i się wzrusza.
24: Bardzo dziękuję. Michał Okoński z Tygodnika Powszechnego był naszym gościem. Dziękuję.

0: 12 miesięcy. Dziękuję bardzo. Za chwilkę będzie można usłyszeć Wojciecha Kowalika. Teraz informacje.
1: Reklama.
2: RTV Euro AGD.
3: Jak okazje?
2: To w euro!
3: Emocje rosną!
2: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pod udzie lub udo z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 6,49 za kilogram. 4 kilo na osobę. Kaufland. Kaufland jest
5: fresh. Gabinet masażu, słucham.
6: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
5: Cześć, a co się dzieje?
6: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
5: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
6: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
5: Kochana, sam go stosuję.
7: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
8: Ekonomia 360. Od poniedziałku do piątku po 16:20 w Radiu Tok FM.
9: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
10: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
11: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
12: To przy okazji zjesz z nami.
11: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
13: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
12: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
11: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
12: To tylko przy okazji.
11: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
7: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
14: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
15: Bo w Media Expert taniej masz.
16: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy Luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 66% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
17: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
18: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
19: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
17: Gotowi na Austrię pełną zachwytów? Sankt Johann in Tirol zachwyca szlakami, trasami rowerowymi i atrakcjami dla całych rodzin. A przy pobycie od 3 nocy w ramach letniej oferty Gondel Bonus skorzystacie z przejazdu kolejką gratis. Letnie wakacje w Austrii. Wypocznij tak jak chcesz. Sprawdź na austria.info/lato.
1: Reklama.
8: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
12: 14.41. Informacje TOK FM. Krzysztof Chorwat. Zapraszam. Tuż przed ogłoszeniem porozumienia z USA, Iran dodał do niego klauzulę dotyczącą opłat za usługi morskie w cieśninie Ormus, podał portal Times of Israel, powołując się na irańskie media. Według nich oznacza to, że Waszyngton zgodził się na pobieranie przez Iran opłat od statków. Prezydent USA, Donald Trump, zapowiedział bezpłatne otwarcie cieśniny Ormus. Treść uzgodnionego wstępnego porozumienia nie została dotąd opublikowana. Ma zostać podpisane w piątek w Szwajcarii. Zniszczenie ławry Peczerskiej monasterskiej w Kijowie po nocnym ataku Rosji mogą być poważne, poinformowało UNESCO. Prawosławny zespół klasztorny to jeden z najważniejszych ukraińskich zabytków na liście Światowego Dziedzictwa

0: UNESCO potępiło rosyjski nalot, skrytykowało wszelkie ataki pozbawiające społeczności dostępu do kultury i instytucji edukacyjnych, jak również ataki na uczniów, pracowników oświaty i przedstawicieli mediów chronionych prawem międzynarodowym. Organizacja zadeklarowała też wsparcie dla władz w ocenie szkód na terenie Ławry Pieczerskiej. Polska ambasada w Izraelu poinformowała o kolejnym ataku na nowy dom Polski w Jerozolimie. Placówka opublikowała na platformie X zdjęcia rozbitych butelek rzuconych w kierunku klasztoru. Poinformowała też o nasileniu się w ostatnich tygodniach przypadków nękania prowadzących klasztor sióstr zakonnych. Do podobnych incydentów dochodzi tam od lat. Nowy dom Polski leży w dzielnicy zamieszkałej głównie przez ortodoksyjnych Żydów. Ministra klimatu i ochrony środowiska Paulina Henning-Kloska zapowiedziała, że w roku 2030 w Polsce będzie działać 1000 spółdzielni energetycznych. Dodała, że obecnie 700 zarejestrowanych jest w systemie, ale wiele z nich jest na początku swojej drogi. Spółdzielnia energetyczna to lokalna wspólnota, która razem wytwarza, magazynuje i zużywa energię elektryczną lub ciepło i biogaz z odnawialnych źródeł energii. Należące do spółdzielni podmioty są jednocześnie producentami i konsumentami, tak zwanymi prosumentami zbiorowymi, co pozwala im na znaczne zmniejszenie kosztów energii i opłat. W parkowych stawach w Warszawie trwa odłów gatunków inwazyjnych. Pojawił się nowy gatunek obcy, żółw ozdobny, a także inwazyjny przedstawiciel flory, Pistia rozetkowata. Warszawski Zarząd Zieleni poinformował w mediach społecznościowych o odłowie w stawach, w parkach Dolinka Służewska nad Stawem Służewieckim oraz Morskie Oko, a do końca roku będą prowadzone odłowy również w stawie pod Królikarnią oraz w kanale Piaseczyńskim. Ogrodnicy apelują, by nie wprowadzać do stawów żadnych gatunków roślin i zwierząt, gdyż mogą się one okazać szkodliwe dla ekosystemu. Jutro już będzie pogodniej i cieplej, tylko na północnym wschodzie może przelotnie padać i grzmieć. Od 15 stopni na Suwalszczyźnie, około 20 w centrum, do 24 na zachodzie i południu.
1: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
2: Sponsorem programu jest bank BNP Paribas, oferujący rozwiązania finansowe dla przedsiębiorstw i korporacji.
3: Na magazyn EKG zaprasza sponsor Polski Fundusz Rozwoju.
4: Sponsorem programu jest Moderna, budująca apartamenty Spot na granicy Sopotu i Gdańska.
5: 14.44, Wojciech Kowalik. To jest poniedziałkowe popołudniowe EKG, w którym przyjrzymy się dokładniej dzisiejszym szczegółom inflacji i o tym za moment, ale najpierw ceny paliw. Jutro jeszcze trochę spadną, ale od jutra z programu CPN wypada niższa akcyza na paliwa, no i w pierwszej kolejności przełoży się to na ceny w hurcie, a w kolejnych dniach na ceny na stacjach. Jak mówiła w TOK FM Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Reflex, w skrajnym scenariuszu ceny benzyny i diesla wzrosną o kilkanaście groszy na litrze, ale skalę tych podwyżek ograniczy mocno taniejąca ropa naftowa, która na fali nadziei na pokój na Bliskim Wschodzie spadła dziś do poziomu 83 mniej więcej dolarów za baryłkę. Ale mimo informacji o możliwym końcu wojny na Bliskim Wschodzie i mimo zapowiedzi otwarcia cieśniny Ormus, powrót do normalności na tym strategicznym szlaku wodnym może zająć miesiące, pisze Bloomberg, cytując opinie światowych analityków rynku. Porozumienie złagodzi ryzyko związane z dostawami i utrzymującą się presję na wzrost cen ropy, ale odbudowa zaufania wśród armatorów, ubezpieczycieli i rafinerii zajmie więcej czasu. Wielu nabywców już zaadaptowało się do zakłóceń, organizując alternatywne trasy i dostawy, a to oznacza, że nie należy oczekiwać bezpośredniego przywrócenia handlu sprzed wojny, pisze dziś agencja. Teraz jeszcze zerknijmy, co dzieje się na rynkach. Na warszawskiej giełdzie zwyżki, ale ten optymizm od rana słabnie. W tej chwili WIG i WIG20 idą w górę o mniej więcej 0,4%, a na rynku walutowym euro kosztuje 4,24 zł, frank szwajcarski po 4,61, dolar po 3,65, a brytyjski funt po 4,90. Południowym EKG czas na naszą rozmowę. Kamil Pastor, ekonomista PKO Banku Polskiego. Dzień dobry.
6: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
5: Czyli wracamy do dzisiejszego odczytu inflacyjnego. Ceny w maju rosły w rocznym tempie 3,1%, potwierdził Główny Urząd Statystyczny. No i taki odczyt to było spore zaskoczenie, bo ekonomiści spodziewali się, że inflacja przez droższe paliwa wrzuci jednak wyższy bieg. A co ją powstrzymało? Żywność?
6: To prawda. Ekonomiści powszechnie oczekiwali, że inflacja w maju znacząco przyspieszy aż do 3,7. Ostatecznie odczyt okazał się być aż o 0,6 punkta procentowego niższy, czyli w skali tych inflacyjnych niespodzianek to jest naprawdę niesamowicie wysoka wartość. No i głównym źródłem tej niespodzianki była właśnie żywność, która w maju obniżyła inflację aż o 0,4 punkta procentowego. W samym maju w ujęciu miesięcznym żywność potaniała o 1%. I to również jest bezprecedensowa zmiana w tym miesiącu, która nie wydarzyła się w XXI wieku. Na porównywalną zmianę w maju byśmy musieli dopiero do lat 90. się zwrócić.
5: Czyli mieliśmy deflację cen żywności nawet.
6: Tak, w ujęciu miesięcznym jak najbardziej, iż to było tyle zaskakujące, że w maju zazwyczaj ceny jeszcze nieznacznie rosły. I dzisiejsze szczegółowe dane wskazały, że tym głównym źródłem niespodzianki były ceny warzyw, które staniały aż o prawie 8% w ujęciu miesięcznym. No i też przed tym dzisiejszym odczytem zastanawialiśmy się, czy to może jakiś błąd, czy może powiedzmy jakieś problemy metodyczne, ale nie. Wydaje się, ponieważ ten spadek objął cały szereg różnych warzyw, na przykład papryka potaniała o prawie 1/4 w ujęciu miesięcznym. No i można jako wytłumaczenie wskazać, że to z jednej strony jest efekt bardzo dobrych zbiorów zeszłorocznych, wejścia na rynek nowalijek, czyli nowych, świeżych owoców i warzyw, no jak i też i napływu tanich warzyw z importu.
5: Czyli tak można powiedzieć, że inflacyjnie nowalijki nas uratowały.
6: Tak, jak najbardziej, ale też ten obraz jest jeszcze słodszy, niż by się mogło wydawać, ponieważ poza warzywami taniały również dość silnie kolejny miesiąc z rzędu oleje i tłuszcze. Tutaj jest kwestia masła, jak i też czekolada. Spadek czekolady to jest przede wszystkim kwestia tego, że na rynku hurtowym kakao, czyli na takim rynku, na giełdzie kakao bardzo silnie w ostatnich miesiącach staniało.
5: No to mamy takie dobre informacje, jeżeli chodzi o żywność. No i to na razie chyba koniec tych dobrych informacji, bo no paliwa rzeczywiście droższe niż rok temu.
6: Paliwa droższe o ponad 12% niż rok temu, ale jednocześnie o 0,1% tańsze niż w kwietniu, co jest wiadomością dość pozytywną. Warto też dla takiego pewnego porównania pamiętać, że na przykład w Stanach Zjednoczonych, czyli państwie, które jest eksporterem netto energii, czyli więcej surowców energetycznych eksportuje niż importuje, paliwa wzrosły aż o 40% w ujęciu rocznym. U nas tylko 12,3. Więc w tym kontekście już dokonana decyzja o powrocie wyższej akcyzy oraz też prawdopodobna decyzja o powrocie VAT-u oczywiście boli konsumentów, boli kierowców przy dystrybutorach, ale ma taki powiedzmy mniej gorzki charakter właśnie z tego powodu, że ceny, sytuacja rynkowa w ostatnich tygodniach istotnie się poprawiła.
5: Do tych prognoz i jak to stopniowe wycofywanie programu CPN może wpłynąć na inflację, jeszcze za chwilę wrócimy, ale mówiliśmy o żywności, mówiliśmy o paliwach, ale też przecież spory udział w naszych miesięcznych wydatkach mają koszty utrzymania mieszkania i w tych szczegółach inflacyjnych dzisiaj też je zobaczyliśmy. Co tam się dzieje?
6: Faktycznie. W przypadku tej kategorii można powiedzieć, że nic nie zobaczyliśmy, co jest o tyle istotne, że w sensie ceny nośników energii nie zmieniły się w ciągu miesiąca, co wynika w szczególności z tego, że zarówno ceny energii elektrycznej, jak i ceny gazu są w dużej mierze regulowane. Z pozytywnych sygnałów zauważyliśmy, że paliwa płynne, czyli taka bardzo drobna, niewielka kategoria, nieznacznej mierze staniała, oraz najprawdopodobniej nie zdrożały również butle z gazem, co wskazuje, że ten negatywny efekt związany z szokiem naftowym już prawdopodobnie się skończył. To znaczy sprzedawcy już uwzględnili zmiany cen jakby w cenach sprzedawanych produktów. No i teraz można wręcz spodziewać się tych pozytywnych sygnałów wynikających z tego, że ropa na światowych rynkach tanieje. Warto też tutaj wspomnieć, że takim średnioterminowym czynnikiem stabilizującym ceny gazu jest przedłużenie przez Urząd Regulacji Energetyki taryfy gazowej dla głównego dostawcy gazu dla gospodarstw domowych, czyli May Orlen, dawniej PGNiG, do końca roku, no co też właśnie stabilizuje ceny gazu, daje pewność konsumentom.
5: Przejdźmy zatem do inflacyjnych prognoz i proponuję, żebyśmy zaczęli od tej najbliższej przyszłości, bo jak już wspomnieliśmy, rząd zaczyna stopniowo wycofywać się z programu paliwowego CPN. I jak to może wpłynąć na inflację?
6: Program czy wycofywanie się programu CPN można rozłożyć na dwie składowe. Po pierwsze akcyzek, czyli powrót wyższych stawek akcyzy, które prawdopodobnie może podbić ceny paliw względem scenariusza przy utrzymaniu tej akcyzy o niecałe 30 groszy, czyli w przeliczeniu na taką ogólną inflację to będzie to 0,2 punkta procentowego, co z kolei się porówno rozłoży na i czerwiec, i lipiec, ze względu właśnie na to, że tylko w połowie czerwca ta wyższa stawka akcyzy będzie obowiązywała. Czyli z tytułu akcyzy mamy 0,2 punkta procentowego. Z tytułu VAT-u, czyli powrotu stawki VAT na paliwa do 23 z 8%, szacujemy, że będzie to podbijało inflację ogółem o około 0,7 punkta procentowego. I znowu będzie to w scenariuszu, w którym stawki VAT byłyby utrzymane bez zmian. A tutaj ważnym czynnikiem zaburzającym są zmiany rynkowe cen paliw, które z jednej strony to jest efekt tego, co dzieje się ze światowymi rynkami ropy, ale też, o czym nie można zapominać, co się dzieje na naszym krajowym rynku paliwowym, ponieważ nie przekłada się cena paliw 1:1 na cenę paliw. Cena ropy nie przekłada się 1:1 na ceny paliw. No i też na chwilę obecną nie jest do końca pewne, kiedy wróci wyższa stawka VAT na paliwa. Zakładamy też na podstawie tego, co mówili przedstawiciele rządu, że decyzja o tym powrocie będzie uzależniona od sytuacji na rynkach finansowych i celem jest, żeby ta zmiana była relatywnie płynna, łagodna. To znaczy pewnie zostanie wybrany taki okres, kiedy ceny ropy i w konsekwencji też ceny paliw jeszcze nieznacznie spadną, będą albo będą w jakiejś tendencji, w sensie będą ustabilizowane, co sprawi, że ten negatywny wpływ na ceny nie będzie aż tak dotkliwy dla konsumentów. No ale niemniej oczekujemy, że i tak wpływ wyższego VAT-u podbije inflację około 0,7 punkta procentowego.
5: A czy my gdzieś już widzimy w tych danych, że te drogie paliwa gdzieś już się filtrują do gospodarki, do innych cen?
6: Tak, widzimy, aczkolwiek głównie one się filtrują w kategoriach silnie zależnych od cen paliw, czyli tutaj przede wszystkim mowa o usługach transportowych, biletach lotniczych, więc w tych kategoriach jak najbardziej widzimy i o to podbija inflację bazową, ale jak na razie w ograniczonym stopniu. Więc mówiąc krótko, tak, widzimy, ale ale w ograniczonym stopniu, w ograniczonej liczbie kategorii, w takim bardzo szerokim rozbiciu, można powiedzieć, się nie widzimy, one się jeszcze nie przefiltrowały. Wydaje się, że firmy z jednej strony traktują ten szok naftowy jako przejściowy, jako taką sytuację, jako takie zaburzenie krótkoterminowe, no a z drugiej strony firmy mogą też nie mieć siły przetargowej, siły cenowej, żeby podnosić ceny na odbiorców końcowych.
5: Kamil Pastor, ekonomista PKO Banku Polskiego, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
6: Dziękuję bardzo.
5: A w naszym studiu już Adam Ozga, czyli TOK 360 po 16. Będziesz mówił o Iranie w swoim programie?
7: Oczywiście.
5: To ja mogę ci pomóc go zlokalizować.
7: Z różnych stron. Ja bardzo zazdroszczę ci tej koszuli w mapę. Bardzo.
5: To czekaj, Iran gdzieś tu.
7: Iran będzie ze stron różnych, ale mnie wybiłeś w tej chwili. Rozmawiać będziemy między innymi o tym, gdzie w tym wszystkim jest Izrael, bo premier Izraela Benjamin Netanyahu znów sobie nazbierał u amerykańskiego prezydenta Donalda Trumpa. Nie mówię, że to jest trudne nazbierać sobie u Trumpa. Można nic nie zrobić i sobie nazbierać. Ale mimo wszystko w kontekście relacji amerykańsko-izraelskich to jest ciekawe. Wrócę też do raportu Internet Dzieci. Mówię wrócę, dlatego że w TOK 360 w południu Filipa Kekusza o raporcie opowiadała szefowa Fundacji Instytut Cyfrowego Obywatelstwa Magdalena Bigaj. Przedstawiała wnioski z tego raportu, przedstawiała rekomendacje. A ja w TOK 360 zapytam, jak na to, co wyłania się z tego raportu, próbujemy w Polsce odpowiedzieć zmianami legislacyjnymi i ile nam jeszcze zostało w tej kwestii do zrobienia. Póki co wydaje mi się, że bardzo dużo, ale może pozytywnie się zaskoczę.
5: I o tym w TOKu 360 po 16 zaprasza Adam Ozga, a to było popołudniowe EKG. Wojciech Kowalik, do usłyszenia.
2: Sponsorem programu był bank BNP Paribas, oferujący rozwiązania finansowe dla przedsiębiorstw i korporacji.
3: Na magazyn EKG zaprosił sponsor Polski Fundusz Rozwoju.
4: Sponsorem programu była Moderna, budująca apartamenty Spot na granicy Sopotu i Gdańska.
8: Reklama.
9: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
10: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 17 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów gum do rzucia marek Orbit i Airwaves. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
11: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
12: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
13: To przy okazji zjesz z nami.
12: Wygląda super. Tylko co na to moja wątroba?
14: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
13: Proszę. Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
12: I utrzymanie prawidłowej masy ciała. Dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
13: To tylko przy okazji.
12: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
15: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
16: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
17: Barbara, kupiłem taniej!
18: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
19: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
20: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
19: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
20: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
15: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Farm.
19: Reklama.
1: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: Policja prowadzi obławę za sprawcą strzelaniny w Białej Podlaskiej. Nocny atak Rosji na Ukrainę nie umknął europejskim liderom. Ten temat pojawi się też na szczycie G7. A Iran zagra dziś w nocy na mundialu. Minuta po 15. Informacje TOK FM. Krzysztof Chorwat. Zapraszam. Trwa policyjna obława za sprawcą śmiertelnej strzelaniny w Białej Podlaskiej. Doszło do niej przed południem. Szkoły i przedszkola w mieście są chronione przez Straż Miejską. Jednocześnie rodzice uczniów z bialskich szkół dostali informację, że dzieci po zajęciach należy osobiście odebrać ze szkoły. Policja apeluje o ostrożność. Anna Gmiterek-Zabłocka.
21: Na razie nie ma potwierdzenia, że zatrzymano sprawcę. Prokurator Marcin Kozak z Prokuratury Okręgowej w Lublinie mówi mi, że działania policji ciągle trwają. Są to między innymi blokady dróg, ale również dokładna analiza nagrań z pobliskich kamer monitoringu.
22: Jest zabezpieczone miejsce zdarzenia, zbierane są ślady, dowody oraz przesłuchiwani są świadkowie. Na tą chwilę nie możemy przekazać żadnych bliższych informacji na temat tożsamości ofiary, przyczyn tego zdarzenia, motywu działania sprawcy oraz tego, ile strzałów zostało oddanych.
21: A do zdarzenia doszło w pobliżu jednego z osiedli mieszkaniowych w Białej Podlaskiej na parkingu za pawilonami handlowymi. Prokuratura bada kilka hipotez, ale nie zdradza na razie, czego one dotyczą. Czy było to zabójstwo z premedytacją, czy przypadkowe strzały, czy były to porachunki przestępcze, czy na przykład zbrodnia rodzinna. Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
0: Europejscy przywódcy potępili Rosję za jej nocny atak na Ukrainę. Zginęło w nim co najmniej 9 osób, o czym więcej teraz. Tomasz Orchowski.
23: Rosjanie zaatakowali między innymi historyczny klasztor w Kijowie, Ławrę Peczerską. Nic tego nie usprawiedliwia, podkreśla prezydent Francji Emmanuel Macron. Ten atak powinien wyprowadzić chrześcijana z absurdalnej idei, że Putin jest obrońcą wiary. To już szef polskiej dyplomacji, Radosław Sikorski. To było i nadal jest głęboko bolesne widzieć, że Rosjanie otwarcie pokazują, iż nic nie jest dla nich święte. Ci, którzy nazywają siebie prawosławnymi chrześcijanami, nie dorastają do tego miana. Mówił ojciec Avrami, zwierzchnik soboru w Ławrze Kijowsko-Peczerskiej. W ostatnim ataku na Ukrainę Rosjanie użyli ponad 600 dronów i 70 rakiet. Tomasz Orchowski, TOK FM.
0: Ukraina będzie jednym z tematów rozpoczynającego się dzisiaj we Francji szczytu państw G7. Jutro w obradach ma wziąć udział prezydent Wołodymyr Zełenski. Ceny ropy spadają w reakcji na zapowiedź porozumienia USA z Iranem i otwarcia kluczowej cieśniny Ormus. Dla kierowców to dobre wiadomości, chociaż jak zaznaczają analitycy, trzeba poczekać na podpisanie konkretnych umów i wznowienie przepływu tankowców. Akurat te spadki na giełdach zbiegają się ze zmianami w programie CPN i rezygnacją rządu z jego części obniżki akcyzy.
24: Ta podwyżka, którą na stacjach moglibyśmy zobaczyć, nie będzie chyba aż tak bolesna, aż tak odczuwalna, jak mogłaby być. Kolejne dni pokażą, czy te obniżki na rynku światowym nie będą głębsze, bo to pewnie trochę odraczałoby, czy łagodziło ten skutek zmian związanych właśnie z przywróceniem uprzedniej, czy dotychczasowej stawki akcyzowej.
0: Jutro na stacjach w Polsce benzyna będzie kosztować najwyżej 5,97 zł za litra, diesel 6,37. Jeden z głównych faworytów do tytułu rozpocznie dziś swój udział w Mistrzostwach Świata w piłce nożnej. Hiszpania zmierzy się z debiutującą na Mundialu Republiką Zielonego Przylądka. Z kolei w nocy po raz pierwszy na amerykańskiej ziemi zaprezentuje się Iran. Michał Waszkiewicz.
25: Nie oszukujmy się, ze sportowego punktu widzenia na mecz Iranu z Nową Zelandią zbyt wielu kibiców o 3 w nocy w Polsce nie wstanie. Pytanie jednak, czy aspekt sportowy nie będzie tu drugorzędny, czy na trybunach będzie spokój, a jeśli nie, to czy rzeczywiście piłkarze Iranu w ramach protestu opuszczą boisko, bo takie głosy się też pojawiały. Ze sportowego punktu widzenia ciekawie będzie za to już o 18. Jeden z głównych faworytów mundialu, Hiszpania, zagra z debiutantem Republiką Zielonego Przylądka. Traktujemy ten mecz bardzo poważnie, mówi trener mistrzów Europy Luis de la Fuente. Wyścig trzeba zacząć z pewnością siebie, co niekoniecznie oznacza natychmiastowe wysunięcie się na prowadzenie. Mało prawdopodobne, by maraton wygrał ktoś, kto prowadzi od samego startu, ale w ten sposób wysyła się sygnał pewności siebie i siły. To nie koniec emocji. Dziś o 21:00 Belgia zmierzy się z Egiptem, a o północy Arabia Saudyjska z Urugwajem. Michał Waszkiewicz, TOK FM.
0: W punktach skupu brakuje truskawek, a to szczyt truskawkowego sezonu. Powodem jest pogoda, mówią plantatorzy z truskawkowego Zagłębia z okolic Goławina na Mazowszu.
26: W tym roku nie urodzę. Są mokre, co już ma plamy, to i tak będzie już wszystko.
27: Jak mówiliśmy, pogoda niesprzyjająca, deszcze, słońce.
26: No bo gniję teraz.
0: W tym roku sezon na truskawki może zakończyć się jeszcze przed końcem czerwca. Zwykle trwał do połowy lipca. Rzeczywiście deszczowo i burzowo. Jeszcze do późnego wieczora na północy kraju obowiązują ostrzeżenia przed burzami. W czasie burz może powiać do 75 km na godzinę. W nocy przeważnie od 8 do 12 stopni i trochę deszczu. Jutro już pogodniej, tylko na północnym wschodzie może przelotnie padać i grzmieć. Będzie od 15 do 24 stopni.
1: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
2: Jest 15.06, a my kontynuujemy popołudniowy program Radia Tok FM. Przemysław Iwańczyk, jeszcze raz kłaniam się Państwu. Maciej Stępurski jest wydawcą tego programu. Krzysztof Olesiewicz jest od godziny 15 jego realizatorem, a kolejną naszą rozmówczynią jest Maria Piechowska, analityczka do spraw Ukrainy z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry, kłaniam się Pani.
3: Dzień dobry.
2: Już za 10 dni w Gdańsku rozpocznie się konferencja na rzecz odbudowy Ukrainy. Emocje, które temu towarzyszą, są spore, ale ja nie chciałbym rozmawiać o tych emocjach. Wolałbym, żebyśmy przenieśli tę rozmowę na grunt oczekiwań obu stron, pewnego formatu, jaki towarzyszy tego typu wydarzeniom, bo jest to kolejna odsłona konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy, ale pierwsza w Polsce. Może zacznijmy od tego, jak mniej więcej wyglądają takie spotkania, skoro bierze w nich udział kilka tysięcy osób.
3: Tak, to przede wszystkim nie są takie typowe konferencje. To są właściwie kilka konferencji razem, można powiedzieć, bo tutaj jest poziom polityczny, ten najwyższy z politykami. Chociaż tutaj od razu w ramach dyskusji, czy prezydent Zełenski przyjedzie, powiem, nie zawsze on uczestniczył w tych konferencjach. Więc mamy poziom polityczny, mamy forum biznesowe, mamy również taki panel ekspercki, więc jakby tu jest bardzo wiele różnych elementów, jest to bardzo duża konferencja, która tak naprawdę, no, odbudowa jest jej głównym hasłem, ale to nie jest jedyny temat, który jest poruszany.
2: Czym będzie różnić się ta gdańska konferencja od tych, które odbywały się wcześniej w Lugano, w Berlinie, w Londynie, w Rzymie?
3: Przede wszystkim, no, mamy kolejny rok wojny i właśnie ta odbudowa, jakby wszyscy chcą już świadomi, że no, końca wojny na razie nie widać, więc ta odbudowa tak naprawdę bardziej musi się skupić na odbudowie aktualnych zniszczeń, czy w tym przede wszystkim infrastrukturalnych, jeżeli chodzi o infrastrukturę energetyczną. Więc ta odbudowa jest tutaj ważna, aczkolwiek ona nie jest najważniejsza. Tak naprawdę takim głównym celem tej konferencji, to już nawet w poprzedniej edycji to trochę tak było, to było to utrzymanie Ukrainy w centrum uwagi. No, mamy przedłużającą się wojnę w Iranie, która, no, nie wiemy, czy się teraz skończy, czy nie, raczej pewnie jeszcze będzie trochę trwała. I Ukraina siłą rzeczy zostaje gdzieś zepchnięta na dalszy plan. Tutaj po prostu chodzi, zarówno jeżeli chodzi o jakieś newsy w mediach, ale również, no, choćby, jeżeli chodzi o politykę USA choćby. Więc pod kąt to jest taki moment, który ma utrzymać tę Ukrainę w centrum uwagi, przypomnieć trochę. Ma też oczywiście na celu poszukania środków finansowych i przyciągnięcia inwestorów, pokazania, że Ukraina jest miejscem, które właśnie można w różny sposób inwestować czy angażować się. Tak naprawdę to właśnie, to jest taka, powiedziałabym, pewne narzędzie strategiczne ta konferencja, która ma na celu zgromadzić różnych decydentów, ale też i biznes, i ekspertów wokół tematu Ukrainy.
2: To na poziomie międzynarodowym. A teraz skupmy się nie tyle na relacjach polsko-ukraińskich, co na oczekiwaniach obu stron, które są związane z tym wydarzeniem.
3: No na pewno tutaj, tak, jeżeli chodzi o oczekiwania strony ukraińskiej, to jest przede wszystkim ten cel międzynarodowy. Tutaj to, że to jest w Polsce, to jest trochę wtórne w tym kontekście, że, no, że trochę patrząc na historię tych konferencji, one odbyły się w kolejnych stolicach tych państw, które wspierają Ukrainę, więc właściwie w pewnym sensie, to może głupio zabrzmi, ale wypadało, żeby ona się wydarzyła w Polsce. To jest jakiś naturalny kolej rzeczy, że ona się odbyła w Polsce i to jakby w tym kontekście ma niewielkie znaczenie. Natomiast rzeczywiście myślę, dla Polski to też jest taki ważny moment, ponieważ troszkę czujemy się, że nasza chęć udziału w odbudowie Ukrainy zostaje przyćmiona przez chęć niemiecką czy innych dużych graczy. Więc tutaj na pewno będzie walka o to, żeby Polska jak najbardziej była w stanie uczestniczyć w tym procesie.
2: Od kilku dni w dyskusji na temat konferencji no, wyłania się jako główny wątek ten związany z przyjazdem prezydenta Wołodymyra Zełenskiego.
3: Tak, i tutaj no, na razie nie ma żadnych informacji na ten temat. Wydaje się, że strona ukraińska przygotowuje się do tego przyjazdu. Nie ma po prostu oficjalnej decyzji, ale też tak jak mówiłam, prezydent Zełenski nie zawsze osobiście uczestniczył. Z tego co pamiętam w Londynie, on miał po prostu przemówienie online. Też jest możliwy taki jego udział, natomiast rzeczywiście ze względu na te napięcia polsko-ukraińskie, no myślę, że dobrze było, żeby on przyjechał. Też strona ukraińska, ona nie do końca chce dalej iść w jeszcze większy konflikt ze stroną polską, więc wydaje mi się, że jest, że o ile się nic nie wydarzy w ciągu tych najbliższych kilku dni, to prezydent Zełenski powinien przyjechać. Natomiast ja też mówię tu, że nic się nie wydarzy. To niekoniecznie musi się wydarzyć w Polsce. Może możliwe są jakieś wydarzenia również na Ukrainie.
2: No właśnie, bo tak samo wizyta Wołodymyra Zełenskiego, jak i jego nieobecność, to też stanie się niejako wątkiem pobocznym, ale dość istotnym całej tej historii.
3: Tak, i dlatego na pewno będziemy to z uwagą śledzić, zarówno jego podejmowaną decyzję, jak i sposób jej przekazania, czy on przyjedzie i kiedy będzie. Też to, że jeszcze nie wiemy, to nie jest nic dziwnego, bo jednak większość wizyt zagranicznych Zełenskiego są ogłaszane bardzo późno, chodzi o choćby kwestie bezpieczeństwa. Więc dlatego na pewno będziemy czekać z zainteresowaniem, czy Zełenski postanowił przyjechać. Raczej się spodziewam, że przyjedzie, choćby właśnie po to, żeby nie zaogniać sytuacji z Polską, ale no, zobaczymy, jak to będzie wyglądało.
2: Dziś ujawniono, że Polska nie przekazała Ukrainie kolejnych myśliwców MIG-ów 29, choć wcześniej no, było właściwie przesądzone, że tak się stanie. Wiceszef Ministerstwa Obrony Narodowej Cezary Tomczyk tłumaczył, że to uzależnione jest od tego, jak przebiegną rozmowy ze stroną ukraińską o technologiach dronowych, które miałyby nam zostać w zamian przekazane. To też jest takie dość no, grząskie poletko, na którym, które może mieć swoje konsekwencje w relacjach między oboma krajami.
3: To ja powiem tak, o ile jakby ja nie komentuję polskiej polityki,
2: wcale nie chcę pani do tego namawiać.
3: Tak, chciałam zwrócić uwagę, że jakby Ukraina trochę teraz żongluje tymi technologiami dronowymi, dużo obiecując, pokazując, natomiast rzeczywiście nie do końca się z nimi chętnie dzieli, co też jest jakaś tam nasza forma nacisku, no bo te technologie po prostu są atrakcyjne. Widzieliśmy choćby takie tournée Zełenskiego po Bliskim Wschodzie po rozpoczęciu wojny przeciwko Iranowi. On właśnie tymi technologiami tam próbował ugrać, krótko mówiąc, wsparcie tych państw arabskich dla Ukrainy. I o ile rzeczywiście na poziomie takim PR-owym, na poziomie takiej właśnie dyplomatycznym to działało, to w praktyce jeszcze nie wiemy, żeby cokolwiek tam za tym poszło. I tutaj znowu, no my byśmy też chcieli mieć dostęp do tych technologii, no a Ukraina ma świadomość, że to jest jej jakiś atut i na razie niechętnie się z nimi dzieli.
2: To jest tak, że podczas tej konferencji może zostać dopiętych kilka spraw, które obniżą temperaturę całych relacji na każdym poziomie?
3: Ja bym oddzielała tutaj ten obecny konflikt między Polską a Ukrainą od tej konferencji, ponieważ ona zupełnie dotyczy innego tematu. Oczywiście są wszystko decyzje polityczne jako takie, no mogłyby tutaj zostać podjęte, natomiast wydaje mi się, że są na tyle różne tematy i też zupełnie jest inna skala, że chodzi o to, że tutaj mamy naprawdę środowisko międzynarodowe. Oczywiście jest to konferencja polsko-ukraińska, ale będą brali udział przedstawiciele naprawdę bardzo wielu państw, że tutaj była bardzo ostrożna z łączeniem tych dwóch rzeczy.
2: Czy to, że przedstawiciele polskiej administracji mówią o gdańskiej konferencji jako najważniejszym wydarzeniu polityczno-biznesowym w 2026 roku, też jest jakimś elementem wywierania presji? Ja nie chcę się konkretnie odnosić do tego, jak komunikowana jest ta konferencja, ale co to może oznaczać w języku dyplomacji?
3: No, to jest takie naprawdę delikatne przypomnienie Ukrainie o tym, że to Polska była tym państwem, które naprawdę bardzo pomagało od początku Ukrainie. Wtedy, kiedy część państw zachodnich uważała, że Kijów upadnie w ciągu 3 dni, to Polska jednak była tym państwem, które wierzyło, że uda się Ukrainie przetrwać. To jest takie no, trochę delikatny, powiedziałabym, nie chcę powiedzieć przytyczek nos, bo to za mocne, ale takie właśnie przypomnienie, że Polska jest państwem, które ciągle jest bardzo ważnym graczem, bo często w tej takiej polityce, jak się patrzy na politykę ukraińską, to odnosi się wrażenie, że Kijów bardzo często woli rozmawiać z Niemcami, z Brukselą, jeżeli chodzi o Unię Europejską, a zapomina, że po drodze ma też inne państwa, takie jak Polska, które też mogą więcej, mogłyby jeszcze więcej oferować, gdyby tylko Ukraina jakby bardziej doceniła ich rolę. Nie chcę mówić, że nie docenia wkładu, ale czasami się odnosi wrażenie rzeczywiście, że te Niemcy są głównym takim punktem odniesienia dla Ukrainy.
2: Bardzo dziękuję. Maria Piechowska, analityczka do spraw Ukrainy z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, była naszą rozmówczynią. Kłaniam się i do usłyszenia.
3: Dziękuję.
2: Już za chwilę informacje Radia Tok FM. To jest nasz popołudniowy program, a kolejnym naszym gościem będzie profesor Marek Góra z Katedry Ekonomii Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH.

0: Autopromocja.
1: Oceny, paski na świadectwach, nagrody. Temat odżywa, jak zawsze, przed zakończeniem roku szkolnego. Jak robić to z głową i czy jest jakiś sposób na odejście od wszechobecnej ocenozy? O to zapytam w wywiadówce. Wtorek, 10.40, Krzysztof Chorwat. Zapraszam.
0: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
2: Reklama.
3: RTV Euro AGD.
4: Jak okazje, to w euro.
5: Mistrzowskie okazje w grze.
3: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład lodówka MPM 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Wybierz studia na Politechnice Wrocławskiej. To uczelnia, która napędza innowacje. Zdobądź technologiczną przewagę. Czeka na Ciebie ponad 70 kierunków. Od IT i nowoczesnej medycyny po zarządzanie i projektowanie maszyn. Wejdź na rekrutacja.pwr.edu.pl i aplikuj do 10 lipca. Politechnika Wrocławska. Studiuj z nami.
7: Dzień dobry. Nazywam się Artur Stawiarski i jestem prezesem spółki My Orlen, która obsługuje ponad 7 milionów odbiorców gazu, energii elektrycznej i usług dodatkowych, będącej częścią segmentu Consumers and Products grupy kapitałowej Orlen. Zapraszam do odsłuchania podcastu w ramach cyklu Energia Jutra w Domu i Biznesie. Już dziś Bartłomiej Siusarczyk, członek zarządu spółki My Orlen, opowie Państwu, jak połączyć w domu różne źródła energii w jeden, sprawnie funkcjonujący system. Do usłyszenia w serwisie tok.fm.pl i w aplikacji tok.fm.
8: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowy włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na Ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
9: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
10: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
2: Reklama.
0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: 15.20, informacje Tok FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Podejrzany o zabójstwo Mai z Mławy był poczytalny w chwili popełnienia czynu, tak uznali biegli psychiatrzy. 18-letni Bartosz G. jest podejrzany o zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem w zeszłym roku w Mławie 16-letniej Mai. Według biegłych aktualny stan zdrowia psychicznego chłopaka także pozwala na jego udział w toczącym się postępowaniu, co oznacza, że może on prowadzić obronę w sposób samodzielny i rozsądny. Bartosz G. po obserwacji psychiatrycznej trafił ponownie do aresztu, gdzie przebywa obecnie. Prokurator zawnioskował o przedłużenie tymczasowego aresztowania o kolejne 3 miesiące. Radzie Dialogu Społecznego nie udało się wypracować wspólnego stanowiska w sprawie propozycji wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę w przyszłym roku. Strona pracowników postuluje minimum 5200 zł, a pracodawcy utrzymują, że rządowa propozycja 4950 zł jest akceptowalna, choć wciąż za wysoka. Prezydent Francji Emmanuel Macron powiedział, komentując ogłoszone przez USA wstępne porozumienie z Iranem, że należy zrobić wszystko, by je wdrożyć. Francja wspólnie z Wielką Brytanią zaproponowała misję, która zabezpieczyłaby żeglugę w cieśninie Ormus. Bliski Wschód będzie jednym z tematów rozpoczynającego się dzisiaj we Francji szczytu G7. Polskie dzieci w wieku od 7 do 14 lat spędzają w internecie średnio ponad 4 godziny dziennie. To więcej niż jakakolwiek inna grupa wiekowa. Wynika to z najnowszego raportu Internet Dzieci. Niemal cały ten czas pochłania smartfon. Według raportu ponad połowa dzieci otwiera YouTube'a i TikToka jeszcze przed wyjściem do szkoły, między 6 a 8 rano, a po północy w sieci wciąż jest co czwarte dziecko. Mówiła w Tok FM Magdalena Bigaj z Fundacji Instytut Cyfrowego Obywatelstwa.
11: Ja to nazywam takim treningiem dekoncentracji. To nas trenuje do ciągłego rozpraszania się i naprawdę bardzo trudno potem siedzieć w ławce w szkole.
1: Co trzecie dziecko w wieku 7-14 lat miało kontakt z treściami erotycznymi i pornografią. Ponad 1 000 000 dzieci poniżej 13 roku życia regularnie korzysta z TikToka, Facebooka lub Instagrama, mimo że formalnie nie ma do tego prawa. Urząd Regulacji Energetyki ponownie ostrzega przed fałszywymi kontrolami instalacji fotowoltaicznych. URE nie prowadzi takich kontroli. Jedynymi uprawnionymi organami do takich działań są operatorzy systemu dystrybucyjnego dostarczający energię na danym terenie. Urząd zaleca ostrożność i weryfikację upoważnień kontrolerów przed rozpoczęciem kontroli. Czas na prognozę pogody.
2: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
12: Na program zaprasza sponsor, właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka, grandlubicz.pl.
1: Jeszcze do późnego wieczora na północy kraju obowiązują ostrzeżenia przed burzami. Jutro już pogodniej, tylko na północnym wschodzie może przelotnie padać i grzmieć. Będzie od 15 do 24 stopni.
2: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
12: Sponsorem programu był właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. Więcej na grandlubicz.pl.
13: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
14: 15.23, popołudniowy program Radia Tok FM. Naszym kolejnym rozmówcą jest profesor Marek Góra z Katedry Ekonomii, Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH. Dzień dobry, panie profesorze.
15: Dzień dobry.
14: Mógłbym silić się na fachowość, mógłbym użyć w tej chwili mnóstwa należnych ekonomii terminów, ale chciałbym pana poprosić, by przyjął pan do wiadomości, że zwraca się do pana totalny ignorant i będę teraz pytał, co dla mnie jako emeryta za około ćwierć wieku oznacza informacja, że nasze programy emerytalne zabezpieczone aktywami, a chodzi o OFE czy PPK, osiągnęły w 2025 roku realną stopę zwrotu na poziomie 31,2%.
15: No to generalnie dobra wiadomość. No dobrze, jak te środki są pomnażane w taki sposób, który daje duże przyrosty wartości kont. Pamiętajmy jednak, że ważne jest nie tylko to, ile mamy na koncie, a to kiedy na to zaczniemy z nich korzystać. Pan powiedział za 25 lat, a może trzeba za 30. Wtedy będzie tego po pierwsze dużo więcej, a po drugie na krócej będzie musiało starczyć. Więc są dwa sposoby, żeby radzić sobie z tym, ze swoją przyszłością. Jedna to oszczędzać. Oszczędzanie jest cnotą i warto to robić. Pamiętając oczywiście, że oszczędzanie to znaczy pomniejszanie konsumpcji bieżącej. I tutaj musimy podjąć świadomą decyzję. Pomniejszamy dzisiaj konsumpcję, żeby móc dzisiaj oszczędzać. A potem się należy zastanowić, jak długo oszczędzać, no bo im dłużej oszczędzamy, tym więcej będziemy mieli, bo więcej wpłacimy i więcej też, i to jest nawet ważniejsze, te środki w międzyczasie zarobią, a potem na koniec po prostu będziemy na krótszy okres musieli je rozsmarować, żeby finansowały naszą konsumpcję na starość.
14: Czyli przepraszam, panie profesorze, pan sufluje mi w tej chwili, żebym jak najdłużej pozostał aktywnym na rynku
15: pracy. Tak, niezależnie
14: pracy.
15: Od tego, jakie formy oszczędzania, czy to wykorzystujące rynki finansowe, czy nie, dłuższa aktywność ekonomiczna ma największą siłę z punktu widzenia zwiększania środków, które będą finansować naszą konsumpcję na starość.
14: To trochę przeraża mnie ta perspektywa. Wie pan, nikt nie lubi ostatecznych spraw, żeby jak najkrócej z tych zasobów odłożonych korzystać.
15: Żyjmy jak najdłużej, ale ważne jest, kiedy zaczniemy.
14: Tak, żyjmy dłużej, to też tytuł audycji, której jestem gospodarzem w sobotę o 14. Zapraszam pana, panie profesorze. Ale wracając do meritum, nie sądzi pan, że informacje tego typu, nawet jeśli z punktu widzenia ekonomistów są bardzo dobre, to z punktu widzenia beneficjentów systemu są nie do końca zrozumiałe. I będę drążył dalej.
15: Dobra.
14: Co oznacza, że to jest najlepszy wynik, te 31,2% pośród wszystkich krajów OECD?
15: Znaczy, to znaczy, że po prostu w Polsce są dobre możliwości inwestowania. Polska gospodarka zresztą się całkiem nieźle rozwija, co widzimy na różne sposoby, jak się rozejrzymy. Więc tych możliwości jest też odpowiednio więcej. No ale do tego dochodzi jeszcze to, że no, szczególnie OFE, z tego co pan wymienił, prawda, no już nie pełnią tej roli, do jakiej zostały zaprojektowane w przeszłości, czyli nie obsługują wszystkich, tylko niektórych. No jak się nie obsługuje wszystkich, to siłą rzeczy można także wyśrubować lepsze efekty. Zobaczmy to, z tego korzystać po prostu.
14: Ja wiem, że ciężko będzie panu to przełknąć, panie profesorze, ale przeciętny Kowalski moim zdaniem posługuje się intuicją, ma duży problem w rozróżnieniu, czym są pracownicze plany kapitałowe, a czym są otwarte fundusze emerytalne, bo wielu z nas stawia znak równości między tymi systemami. Mhm.
15: Jasne, ale ja nie oczekuję, że ludzie będą to wiedzieli, bo to jest zagmatwane i za dużo jest tych programów, tak między nami mówiąc, za dużo typów, znaczy tych programów. Powinno być coś, co się, nie wiem, czy jest jakaś polska nazwa, to się nazywa dashboard, czyli coś takiego, co łączy te wszystkie możliwości oszczędzania pod jednym dachem i daje ludziom możliwość łatwiejszego rozumienia i zarządzania w związku z tym swoimi oszczędnościami na starość. Więc tego trochę brakuje. Tych programów jest za dużo. Ja nie spodziewam się, tak jak powiedziałem, żeby wszyscy to rozróżniali. Mówmy o dodatkowych oszczędnościach, których możemy dokonywać. Warto to robić.
14: A co pan teraz powie o pracowniczych planach kapitałowych? Wobec nich było mnóstwo wątpliwości. Też mówię, nie do końca rozumiemy istotę ich funkcjonowania. Czy to działa dobrze, czy nie działa dobrze? Komu one są przede wszystkim rekomendowane? I co ja jako emeryt za te ćwierć wieku powinienem o nich wiedzieć? W jaki sposób wreszcie z nich korzystać?
15: Te plany kapitałowe to wymagają dłuższej dyskusji niż czas, które mamy do dyspozycji. Ja też mam wiele wątpliwości co do tych programów. Najważniejsza, chociaż nie jedyna, jest taka, że pamiętajmy, że one są pomyślane jako wehikuły długookresowego oszczędzania, niekoniecznie jako elementy systemu emerytalnego. To nie jest to samo, dlatego że jak ktoś zacznie korzystać z tych środków w wieku lat 60 czy nawet 65 w taki sposób, jak to jest bazowo przewidziane, no to szybko mu się te pieniądze skończą, a przyjdzie prawdziwa starość, będzie miał 80 parę lat i wtedy będzie potrzebował pieniędzy i to już jak gdyby nie będzie w ogóle miało żadnego związku z tym, czy oszczędzał, czy nie, w czymś takim jak PPK. Więc miejmy świadomość tego, że samo oszczędzanie jeszcze nie jest wystarczające, żeby zapewnić sobie bezpieczeństwo na starość. Żeby to zrobić, trzeba odpowiednio rozłożyć te środki tak, żeby pracowały dla nas. Znaczy, te pracowały były dostępne do finansowania naszej konsumpcji przez całe nasze życie, jakie nam pozostanie po zaprzestaniu aktywności ekonomicznej. To jest nietrywialna sprawa i naprawdę o tym się za mało mówi, bo ktoś sobie oszczędza, prawda, w PPK czy w innym programie i mówi, o, jestem przezorny, ja odpowiedzialnie oszczędzam, myślę o swojej starości, po czym nagle się okazuje, że wcale nie myśli, bo jak będzie miał 80 lat, nie będzie miał środków innych niż te, które z powszechnego systemu będzie, który będzie dysponował. Pamiętajmy, że jak zaczniemy korzystać z tych środków, to trzeba znaleźć sposób rozsmarowania ich na oczekiwaną dalszą długość naszego życia.
14: Panie profesorze, już powziąłem jeden termin. Rozsmarować swoją finansową przyszłość. Podoba mi się to. Panie profesorze, skoro porównujemy...
15: Dostępne środki.
14: Tak, skoro porównujemy się z innymi krajami OECD, bo to jest pretekstem naszej rozmowy i ta realna stopa zwrotu jest rekordowa na tle innych krajów, to jakby pan porównał nasz system w ogóle, ale też i świadomość przyszłych emerytów na tle innych z krajów OECD właśnie?
15: Za dużo pytań jednocześnie. Pamiętajmy po pierwsze o jednej rzeczy, że wyniki finansowe, jakie widzimy za rok, czy nawet za jakiś okres typu 5 lat, to nie jest okres, który pokrywa kolejne 20 czy 30 lat. To nie jest tak, że można być zawsze powyżej średniej. Niestety to, że mieliśmy i pamiętajmy, że to jest zawsze historyczne, czyli wstecz, to, że mieliśmy wyższe te stopy zwrotu, to cieszmy się z tego. To dało nam dobrą podstawę na dalej, natomiast to nie jest gwarancja, że tak będzie przez kolejne dziesiątki lat, a tyle większość z nas ma przed sobą jeszcze aktywności, a potem okresu, kiedy będziemy z tych środków korzystać. Więc pierwsza rzecz, najważniejsza jest o tym, żebyśmy nie utożsamiali tych wyników, które są czasowo zlokalizowane w krótkim horyzoncie, z wynikami, które mogą pokrywać wiele dziesięcioleci. To jest pierwsza rzecz i być może najważniejsza, jeżeli chodzi o całość systemu i to, jak my sobie z tym radzimy, no to radzimy sobie mniej więcej tak samo kiepsko jak większość Europejczyków, niestety, czy większość w OECD. Problem polega na tym, że natura ludzka jest tak skonstruowana, że nie doceniamy tego, co będzie za lat 20, 30, 40. Niech pan sobie doda do swoich dzisiejszych lat taką liczbę lat i to nie będzie jakieś strasznie długie życie, prawda? No i trzeba taką perspektywę sobie gdzieś w tyle głowy trzymać. No jakoś trzeba o tym myśleć. I tutaj tradycyjne podejście do systemów emerytalnych, zarówno tych powszechnych, które obejmują całe społeczeństwo i są zarządzane przez instytucje jakieś jednolite typu ZUS u nas, prawda, czy podobne instytucje we wszystkich krajach, czy też dodatkowe oszczędzanie, to wszystkie te instytucje mają, one są skonstruowane na podstawie dwudziestowiecznych realiów. Znaczy ZUS, nasz system już jest przekonstruowany, już odpowiada realiom XXI wieku, tylko ludzie nie zawsze to widzą i nie zawsze umieją z tego skorzystać. Ale generalnie większość krajów OECD ma strasznie przestarzałe systemy. Nawet jeżeli ktoś ma, tak jak my, system nowocześniejszy, to i tak nasze myślenie jest zakorzenione w tym, co było kilkadziesięcioleci wstecz, a wtedy to naprawdę inaczej wyglądało. I to nie dlatego, że komuś się zmieniło, w sensie, znaczy się, że ktoś zaprojektował inny system i teraz jest inaczej. Nie, po prostu się zmieniła struktura populacji według wieku. To jest największa siła, jaka długookresowo kształtuje nasze życie. Krótkookresowo tego nie widzimy, bo to działa tak jak walec drogowy, który jedzie powoli, ale rozgniata wszystko. Więc chciałbym, żebyśmy mieli tego świadomość, że tu trzeba patrzeć do przodu.
14: Spróbuję, panie profesorze, choć oczekiwałem w takim przypływie egoizmu, że jednak będę jako przyszły emeryt beneficjentem tych wskaźników, o których mówiliśmy.
15: Ale oczywiście, że będzie pan, tylko że nie należy tych wskaźników, które były, rozumieć tak, że one będą. No, będą, jakie będą, to się okaże.
14: Tak, dziękuję bardzo, panie profesorze, za poświęcony...
15: Dobra perspektywa jest oparta na tym, co wiemy o przyszłości, także ja byłbym optymistą w pana, na pana miejscu i na miejscu słuchaczy, którzy w podobny sposób się zachowają. Niemniej nie należy jak gdyby nieracjonalnych wniosków wyciągać tylko.
14: Uśmiecham się, panie profesorze, dziękuję. Profesor Marek Góra z SGH był z nami. Kłaniam się panu i do usłyszenia.
15: Do usłyszenia.
14: Ale nie do usłyszenia, dzień dobry. Powiedz państwu za chwilę Przemysław Pozowski, którego gościem będzie Mirosław Żukowski, wieloletni szef działu sportowego Dziennika Rzeczpospolita. Jeden z moich ulubionych rozmówców. Ilekroć mam tylko szansę z Mirkiem porozmawiać. A ty o czym będziesz, szczęściarzu, z Mirkiem rozmawiał?
16: Powiem dzień dobry najpierw, skoro już padło, że mam powiedzieć. Ja też uwielbiam rozmawiać z Mirosławem Żukowskim. A tematów mamy dzisiaj tyle, że tak naprawdę moglibyśmy 3 rozmowy zrobić. Więc pewnie o mundialu też porozmawiamy i pewnie o tym sukcesie tenisowym Kamila Majchrzaka też, ale przede wszystkim to się dzieją dzisiaj bardzo ważne rzeczy w Polskim Komitecie Olimpijskim, bo Radosław Piesiewicz będzie musiał zwołać w ciągu 30 dni nadzwyczajne walne zgromadzenie w sprawie odwołania go z funkcji prezesa. To są informacje absolutnie świeże, no i od tego zaczniemy, a potem już sobie popłyniemy dalej.
14: To płyńcie, panowie. Bardzo dziękuję. Zapowiadał to wszystko Przemysław Pozowski. A państwu dziękuję za wspólnie spędzony czas w popołudniu Radia Tok FM. Wydawcą tego programu był Maciej Stępurski, a realizatorem Krzysztof Olesiewicz. Kłaniam się, Przemysław Iwańczyk. Usłyszymy się jutro o godzinie 14.
17: Autopromocja.
18: Jakim majątkiem dysponują diecezje w Polsce? Ile zarabiają księża? Gdzie trafiają pieniądze z tacy?
19: Obecnie Kościół katolicki w Polsce jest

0: legendarny Ford Transit od 107 900 zł netto. Ford Pro. Najlepszy wybór dla firmy. Sprawdź też ofertę na hybrydowe wersje samochodów dostawczych Ford i wybierz model na miarę twojego biznesu. Szczegóły u dealerów Forda i na Ford.pl. Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
1: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
2: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Shocker, czekolada z całymi orzechami laskowymi 100 gramów. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Co za dzień.
5: Co się stało?
4: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
5: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
4: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
4: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
4: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
5: Na mnie i na Meliski.
6: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
7: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
8: Reklama.
9: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
10: 15.40, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Niepoczytalność w momencie zbrodni była przyczyną umorzenia postępowania wobec Jarosława W., podejrzanego o zabójstwo lekarza ze Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Tamtejszy sąd okręgowy zdecydował o umieszczeniu mężczyzny w zakładzie psychiatrycznym. Decyzja zapadła na posiedzeniu niejawnym. Jarosław W. zaatakował w kwietniu zeszłego roku nożem lekarza ortopedę. Zadał mu od kilkunastu do kilkudziesięciu ran kłutych. Mimo natychmiastowej pomocy i wysiłków personelu medycznego, ortopeda zmarł. Wiceprezydent USA J.D. Vance powiedział, że spodziewa się, że w wyniku porozumienia z Iranem cieśnina Ormuz będzie w pełni wolna od opłat tranzytowych. Inaczej twierdzą irańskie media. Ich zdaniem tuż przed ogłoszeniem porozumienia z USA Iran dodał do niego klauzulę dotyczącą opłat za usługi morskie w cieśninie, a to oznacza, że Waszyngton zgodził się na pobieranie przez Iran opłat od statków. Porozumienie ma zostać podpisane w piątek w Szwajcarii, a powrót do normalności na tym strategicznym szlaku wodnym może zająć całe miesiące, twierdzi agencja Bloomberg, która cytuje opinie światowych analityków rynku. Porozumienie złagodzi ryzyko związane z dostawami i utrzymującą się presję na wzrost cen ropy, ale odbudowa zaufania wśród armatorów, ubezpieczycieli i rafinerii zajmie więcej czasu. Wielu nabywców już dostosowało się do zakłóceń, organizując alternatywne trasy i dostawy, co oznacza, że nie należy oczekiwać bezpośredniego przywrócenia handlu sprzed wojny. Służba Bezpieczeństwa Ukrainy zaprezentowała szczątki rosyjskiego bezzałogowca typu Garań 2, który uderzył w ławrę kijowsko-pieczarską, powodując zniszczenie i pożar. Garań 2 to rosyjska wersja irańskiego bezzałogowca typu Shahed. Dowody w postaci szczątków drona zaprzeczają rosyjskiej wersji wydarzeń, według której pożar w ławrze został spowodowany przez pocisk przeciwlotniczy Patriot, który nie trafił w cel. Żołnierze Sił Zbrojnych Litwy, Francji i Polski od jutra do 26 czerwca będą brać udział w ćwiczeniach Dzielny Dzik w strategicznie ważnym regionie przez

0: Suwalskiego, podała litewska armia. Polskie dowództwo generalne przekazało, że weźmie w nich udział 6,5 tysiąca naszych żołnierzy. Ćwiczenia odbędą się na terenie ośrodka w Orzyszu. Czas podróży między największymi polskimi miastami, na przykład z Warszawy do Gdańska, wyniesie do 100 minut, poinformował wiceminister infrastruktury Piotr Malewszak. To wszystko dzięki inwestycjom w ramach projektu zintegrowanej sieci kolejowej. To długoterminowy plan rozwoju sieci w Polsce. Po 2035 roku mają powstać nowe linie. Czas podróży przez cały kraj, na przykład na osi północ-południe, ma wynieść maksymalnie 3 godziny. Dzisiaj jeszcze chłodno i miejscami deszczowo, ale jutro będzie pogodniej i cieplej. Tylko na północnym wschodzie może przelotnie padać i grzmieć. Od 15 stopni na Suwalszczyźnie, około 20 w centrum, do 24 na zachodzie i południu.
1: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
2: Sponsorem audycji jest AB Klima, wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i pomp ciepła marki Hyundai. www.abklima.pl.
3: Przemysław Pozowski, dzień dobry. To jest magazyn Jeszcze Więcej Sportu. Jak już zapowiadaliśmy przed chwilą, dziś gościem Mirosław Żukowski, czyli wieloletni szef sportu w Rzeczpospolitej. Dzień dobry, Mirku, witam cię serdecznie.
4: Kłaniam się.
3: I jak już też przed chwilą mówiłem, tematów mamy tyle, że moglibyśmy losować, od którego zacząć, ale właściwie nie powinniśmy losować, bo to jest informacja dosłownie sprzed kilkunastu minut. Zakończyło się po wielu godzinach spotkanie, a właściwie walne zgromadzenie, tak, w PKOL-u, tak powinienem powiedzieć. No i opozycja ma, no właśnie, duży czy mały sukces, to zaraz rozstrzygniemy, ale przede wszystkim nie zostały przyjęte te zgromadzenia, te podsumowania finansowe. Poza tym jest też wniosek o to, żeby zwołać nadzwyczajne walne zgromadzenie przegłosowane. Zabło prawie 70% delegatów, więc wygląda, że to dzisiejsze spotkanie, no, przyniosło pewien przełom.
4: Tak, no, trzeba mieć taką nadzieję, no przecież, no, wszyscy czekamy, no może nie wszyscy, może zwolennicy Piesiewicza, których ubywa, na to nie czekają, ale my czekamy, żeby to rozdwojenie jaźni polskiego sportu się jak najszybciej skończyło, bo konflikt Ministerstwa Sportu z PKOL-em to jest absolutnie niedobra sprawa, to jest wojna na trupie sportu właściwie, tak można spokojnie powiedzieć. I z mojego punktu widzenia to, co powiedziałeś przed chwilą, no, oznacza, że to jest koniec Piesiewicza, chociaż biorąc pod uwagę to, jak on się zachowuje, to tak naprawdę ja uwierzę w to, że jego nie ma, jak już on i jego ludzie wyjdą z torbami z tego gmachu, prawda? Nie wiem, czy to jest koniec batalii prawnej, czy on tam jeszcze będzie się powoływał na jakieś przepisy.
3: No my czekamy jeszcze na komentarze.
4: Z tego, co do tej pory mówiono, no to jeżeli większość delegatów przegłosowała, że zwołujemy walne nadzwyczajne zgromadzenie, no to zgromadzenie powinno Piesiewicza odwołać.
3: Tak, i tak patrząc jeszcze na liczby, to mamy takie, jeżeli chodzi o to odrzucenie sprawozdania finansowego, to ponad 90 delegatów było za tym, żeby je odrzucić. Za przyjęciem było ponad 60, 14 wstrzymało się od głosu. No więc rzeczywiście te liczby są już takie, że można myśleć o tym, że to się ma szansę dokonać. Oczywiście będziemy do tego wracać w informacjach Radio Tok FM jeszcze, natomiast no na teraz taka oto informacja, że jest sukces opozycji w tych kluczowych głosowaniach na walnym zgromadzeniu PKOL. Jeszcze widzę, że chciałeś dodać.
4: No ja mówiąc szczerze, to i tak uważam, że znaczna część środowiska sportowego za długo trwała przy Piesiewiczu, kiedy jego no, trudno to nazwać inaczej, jego sposób bycia, jego taka buta pewność siebie i to wszystko, co robił, czego ukoronowaniem był ten kontrakt z Zonda Krypto, no wydaje mi się, że to powinno nawet jego najbardziej zagorzałym zwolennikom w związkach sportowych otworzyć oczy, a przecież to tak nie jest. Są jeszcze, do niedawna byli przynajmniej tacy, którzy którzy mówili, że to jest polityczna nagonka, że to znakomity prezes i tak dalej, i tak dalej. Ja nie potrafię tego inaczej wytłumaczyć, jak tylko tym, że prezes Piesiewicz no, po prostu ich uzależnił, przyznając różne przywileje i oni z tego nie są w stanie zrezygnować. Ja wiem, że to brzmi poważnie, ale inaczej sobie tego nie jestem w stanie wytłumaczyć, bo po tym wszystkim, czego się dowiedzieliśmy o tym, jak ten PKOL był zarządzany, no to poparcie dla Piesiewicza dowodzi, że część polskiego środowiska sportowego no, rozstała się z rozumem.
3: A powiedz mi jeszcze w takim razie ostatnia rzecz na ten temat, ale pewnie ważna, bo też różne nazwiska się pojawiają. Ty widzisz nową osobę, która pokieruje PKOL-em? Czy to będzie lada moment, czy to będzie dopiero w kwietniu 2027 roku? No ale są różne.
4: Mówiąc szczerze, marzy mi się jakaś osoba tak troszeczkę spoza politycznego sporu, bo kiedy Piesiewicza wybierano, to ja pamiętam, napisałem w Rzeczpospolitej tekst, w którym proroczo, przepraszam, że się chwalę, ale tak to wyglądało. Pytałem, czy środowisko sportowe zdaje sobie sprawę z tego, jeżeli w trakcie kadencji Piesiewicza minister Sasin przestanie być ministrem. Co się wtedy stanie? Jak będzie wyglądała ta koabitacja? A przecież wiemy, jak ona wyglądała, jak ona wygląda, nie wiem, choćby na odcinku prezydent-premier dzisiaj, o wiele poważniejszym. I środowisko sportowe jakby generalnie nie brało tego pod uwagę. Poważni ludzie z poważnych związków mówili, że na taki PKOL, jaki im obiecał Piesiewicz, oni czekali całe życie. I w związku z tym, no, wydaje mi się, że to jest dowód, że lepiej wybrać w tej chwili kogoś, kto będzie mógł liczyć zarówno na poparcie obecnej koalicji rządowej, jak i obecnego prezydenta, kto nie będzie tak mocno polaryzował sportowego świata.
3: Tych nazwisk trochę pada, bo przecież i pada nazwisko Mariana Kmity z Polsatu i Roberta Korzeniawskiego. Pojawił się Rafał Brzuska, też dzisiaj między innymi WP o tym pisało, ale ja mam jeszcze jedną informację. No przykrywa nam ten Piesiewicz i Kamila Majchrzaka i Mundial. To jest niesamowite swoją drogą, ale nasz reporter, czyli Cezary Jaszczyk, właśnie donosi, że już Piesiewicz ma wątpliwości co do legalności działań dzisiejszego zgromadzenia. Natomiast oczywiście zupełnie innego zdania jest między innymi jeden z głównych oponentów Piesiewicza, czyli Robert Korzeniowski. To będzie można posłuchać o godzinie 16 w informacjach w TOK 360.
4: Jest tak, jak przewidywaliśmy. Prawnicy znowu zarobią.
3: No, tak właśnie jest. Dobrze. Oglądałeś to, co się działo w... No właśnie, jak się wymawia? Zawsze się zastanawiam.
4: Hertogenbosch. Ja tak zawsze wymawiałem. Chociaż dla nas, dziennikarzy gazetowych, zawsze najistotniejsze było, jak to się pisze, a nie jak to się
3: i
4: mówi.
3: Z tym
4: to,
3: małym ta, S
4: to, wy, to wy macie problem, jak to powiedzieć.
3: Ale w Holandii, Kamil Majchrzak. Życiowy sukces.
4: Tak, to jest chyba jedno z niewielu miejsc w kontynentalnej Europie, gdzie są korty trawiaste na stałe. No wiadomo, że są turnieje w Niemczech, że w różnych miejscach się tę trawę na turniej układa, ale w kontynentalnej Europie, poza Wielką Brytanią, jest bardzo niewiele miejsc, gdzie można zagrać na trawie i to jest właśnie jedno z nich. Oglądałem oczywiście i powiem szczerze, kiedy wczoraj Kamil wygrał ten finał z De Minorem.
3: Pierwszy w życiu triumf w ATP Tour.
4: I miał te łzy w oczach, to ja je również miałem, bo to jest wyjątkowej sympatyczności młody człowiek. To jest człowiek, który no, naprawdę jego kariera tenisowa była trudna. On nie miał potężnych sponsorów. On się z trudem przebijał, a jak się już przebił, to zdarzyła mu się dopingowa historia, która go właściwie na wiele miesięcy, na blisko rok wykluczyła z turu i mało kto wierzył, ja też nie wierzyłem, że on wróci tam, gdzie był, a już zupełnie nie mieściło mi się w głowie, że awansuje tu, gdzie jest teraz. I w związku z tym cieszę się ogromnie. Jest to w tej chwili przecież najwyżej klasyfikowany polski tenisista.
3: 47 miejsce, pierwsza 50.
4: On pokonał trzech ludzi z czołowej dziesiątki w jednym turnieju, co się niezwykle rzadko zdarza zawodnikom z takim rankingiem.
3: No i wygrał ze zwycięstwem US Open 2021 z Medwiediewem, wygrał z Daminorem, to oczywiście...
4: Wygrał z Rogerem Aliasimem.
3: I z Rogerem Aliasimem, który jest czwarty teraz.
4: Tak. Nie, no zupełnie fantastyczny wynik. Trzeba pamiętać, że to nie jest, że on dobrze gra na trawie, to nie jest zaskoczenie. On przecież w ubiegłym roku ten awans, który miał w rankingu, to zawdzięcza właśnie fantastycznemu występowi w ubiegłorocznym Wimbledonie.
3: A ja jeszcze mam dla państwa jedną informację, że dzisiaj oczywiście mamy wspaniałego gościa, bo to jest Mirosław Żukowski, ale Kamil Majchrzak akurat leci do Londynu, ale obiecał, że jeszcze zanim zostanie na dłużej w Wimbledonie, miejmy nadzieję, w Londynie, miejmy nadzieję na Wimbledonie, to jeszcze tutaj będzie w Warszawie i się nam w studiu tutaj uda spotkać. Jeszcze daty nie znam, ale taka obietnica padła. Więc Kamil Majchrzak będzie, a Mundial co? Przykryty przez Radosława Piesiewicza i przykryty przez Kamila Majchrzaka? Czy oglądasz, zarywasz noce? No. I czy ten Mundial się sprawdza? Bo ja coraz bardziej jestem przekonany, jak sobie patrzę na te drużyny, no choćby to Curaçao nawet przegrywające z Niemcami, to sobie myślę, no jest ten klimat jednak.
4: Jest klimat, oczywiście Mundial się sprawdza. Ja mówiłem i pisałem, że niezależnie od tego, jak cynicznymi ludźmi nie byliby Donald Trump i Gianni Infantino, to futbol się obroni.
3: Bo pisałeś w magazynie Kopalnia poświęconym Mundialowi.
4: Tak. I tego, z tego poglądu się nie wycofuję. Natomiast jest jeszcze jedna tenisowa dygresja, o której chciałbym powiedzieć. Mianowicie jest, wydaje mi się, jedna osoba, która na nieobecności polskich piłkarzy na Mundialu skorzystała najbardziej. No, zgadniesz?
3: Nie.
4: Maja Chwalińska, bo jej sukces brzmi do dziś, prawda? A gdyby Polacy grali, no to już byłby Robert Lewandowski, wstał rano, Robert Lewandowski wypił kawę i tak
3: widać,
4: dalej.
3: Mirek, i
4: tak
3: to widać w liczbach. Ponad 3 miliony oglądało finał z udziałem Maji Chwalińskiej.
4: Oczywiście.
3: Około 2 milionów oglądało półfinał. Mówię
4: oczywiście
3: o widowni telewizyjnej.
4: I ona ciągle jest tematem w największych sportowych portalach. Ciągle się pojawiają informacje na czołówkach o Maji Chwalińskiej. Gdyby nasi grali na Mundialu...
3: 500 tysięcy obserwujących nagle na mediach społecznościowych.
4: Także, a wracając do twojego...
3: A Mundial 2,7, mecz otwarcia.
4: A wracając do twojego pytania. Ja oglądałem wszystkie mecze, nie licząc tych wczesnoporannych, a właściwie późnonocnych. I były mecze, którymi się zachwyciłem. Przede wszystkim oczywiście Brazylia-Maroko. To, co zrobili Marokańczycy w pierwszej połowie z Brazylijczykami, to się nie mieściło w głowie, bo ja wiem, że Maroko to jest czwarta drużyna ostatniego Mundialu. Ja wiem, że Maroko miało wielkie sukcesy w piłce młodzieżowej, ale mimo wszystko tak słamsić Brazylię, To mi się wydawało nieprawdopodobne. Był bardzo dobry mecz Holandia-Japonia.
3: Druga połowa była dobra.
4: Druga połowa była dobra, tak, masz rację. I generalnie oglądam ten Mundial z wielkim zainteresowaniem. No i widać wyraźnie, że między tym, co możemy obejrzeć w telewizji, a tym, co możemy przeczytać w polskich mediach od wysłanników, którzy tam pojechali, i w zagranicznych mediach, jest między obrazem a tym, który dostarcza telewizja, a tym, co oni widzą, no jest spora różnica. No, telewizja jednak jest medium rozrywkowym, a to wszystko, co jest problemem tego Mundialu, to wszystko, czym ludzie tam na miejscu żyją albo nie żyją, to tego się już z telewizji nie dowiemy. O tym trzeba przeczytać. I to dla mnie, jako człowieka, który całe życie zajmował się pisaniem, jest konstatacja bardzo przyjemna.
3: Mirosław Żukowski, wieloletni szef sportu w Rzeczpospolitej. Doszliśmy do tego Mundialu i zdążyliśmy powiedzieć o największym życiowym sukcesie Kamila Majchrzaka, czyli wygraniu turnieju tenisowego w Holandii, ale gro programu było jednak o tym, co działo się dziś podczas walnego zgromadzenia PKOL, gdzie opozycja odniosła sukces, no i będzie trzeba zwołać najprawdopodobniej nadzwyczajne walne zgromadzenie w sprawie odwołania prezesa Radosława Piesiewicza. Dziękuję serdecznie.
4: Dziękuję również.
3: Ja się nazywam Przemysław Pozowski. Program Jeszcze Więcej Sportu wydawał Miłosz Nałęcz-Staniszewski. Realizował go Krzysztof Olesiewicz. Już za chwilę TOK 360, na który zapraszam w imieniu Adama Ozgi. My się natomiast usłyszymy o 18.20. No i już teraz zapraszam państwa na Mundial w TOK FM właśnie o tej godzinie.
2: Sponsorem audycji była AB Klima. Wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i pomp ciepła marki Hyundai. www.abklima.pl.
1: Autopromocja.
5: Piłka jest okrągła.
6: A nas jest dwóch.
5: Kraje są trzy.
6: A drużyn jest 48.
5: O ich zmaganiach opowiadamy w specjalnych audycjach na Mistrzostwa Świata w piłce nożnej.
6: Mundial w TOK FM od poniedziałku do piątku po 6.20 i po 18.20.
5: Zapraszamy.
6: Przemysław Pozowski
5: i Michał Waszkiewicz.
1: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
7: Reklama.
8: RTV Euro AGD. Każda przygoda zasługuje na świetne zdjęcia. Dlatego zabierz na wakacje smartfon Xiaomi i ciesz się latem tak jak lubisz. Sprawdź wybrane smartfony Xiaomi w atrakcyjnych cenach. Na przykład Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G. Z aparatem 200 megapikseli kupisz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1499. Cena promocyjna obowiązuje do 12 lipca. Szczegóły w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
9: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
10: Zaraz część posmarujemy.
9: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
10: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
11: Już nie swędzi.
12: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
13: Dzień coraz dłuższy, temperatura coraz wyższa, a Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
14: Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
15: Są samochody, które warto poznać osobiście. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli. 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, europejski samochód roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
16: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz farba lateksowa Magdat Intense White 10 litrów za 140 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 174,99. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
7: Reklama.
1: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
17: Poniedziałek, 15 czerwca, jest 16. Statki, wiele z nich załadowanych ropą naftową, zaczęły wypływać z cieśniny Ormus. Tak twierdzi amerykański prezydent Donald Trump po zawarciu wstępnego porozumienia z Iranem, zawarciu, ale jeszcze nie podpisaniu, a Teheran odpowiada, że będzie takim statkom, jak już wypłyną z cieśniny, wystawiać rachunki. Obława w Białej Podlaskiej, policja zna już tożsamość zastrzelonego na ulicy człowieka. Opozycja w Polskim Komitecie Olimpijskim powoli, ale konsekwentnie zmierza do osłabienia prezesa Radosława Piesiewicza. To jest TOK 360. Adam Ozga, dzień dobry. Zadowolenie, ale też wiele pytań i oczekiwanie, co dalej. Na początek światowe reakcje na doniesienia o amerykańsko-irańskim wstępnym porozumieniu pokojowym. Umowa ma zostać podpisana w piątek w Szwajcarii. Zakłada m.in. wstrzymanie działań wojennych na wszystkich frontach i otwarcie cieśniny Ormus. Tomasz Orchowski.
18: Ta umowa została przyjęta z zadowoleniem przez wszystkich, twierdzi szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas. Trzymamy kciuki, żeby w piątek zaczęła działać. Wszyscy chcą otwarcia cieśniny Ormus i żeby ta wojna się skończyła. Niemiecki Frankfurter Allgemeine Zeitung twierdzi, że Teheran może przedstawiać się jako zwycięzca. Katalońska La Vanguardia, że Trump przegrywa przez knockout. Władze za oceanem robią dobrą minę do, jak twierdzi wielu, złej gry. Wiceprezydent J.D. Vance mówi o możliwej nowej erze na Bliskim Wschodzie, ale CNN przyznaje, że wiele kluczowych pytań pozostaje bez odpowiedzi. Na przykład co z Izraelem, który nie zamierza wycofywać się z Libanu. Izraelska skrajna prawica chce kontynuowania wojny. Twarde stanowisko popiera wielu mieszkańców Izraela. Nie spodziewam się, że ten rozejm się utrzyma. Nie sądzę, że brano pod uwagę potrzeby Izraela i osobiście jestem tym zirytowana. W ogóle nie jesteśmy optymistami. Zawarta umowa wydaje się być bardzo krucha. Netanyahu nie podporządkuje się Trumpowi i nie wycofa się z południowego Libanu. Mówił jeden z mieszkańców Bejrutu. Tamtejszy rząd, jak donosi AFP, nie został poinformowany o warunkach porozumienia. Tomasz Rychowski, TOK FM.
17: Dziś w TOK FM o tym zawartym, choć jeszcze nie podpisanym porozumieniu z różnych stron. Z jednej strony, jakie wątpliwości budzi to, co zostało ustalone i co wiemy na temat tego, co zostało ustalone między Teheranem a Waszyngtonem. Z drugiej, jak wiele jeszcze do wyjaśnienia jest między Waszyngtonem a Jerozolimą, bo Izrael prowadzi tutaj przecież własną wojnę, o czym przed chwilą wspominał Tomasz Orchowski. A w nocy, na Mistrzostwach Świata, w Stanach Zjednoczonych zadebiutuje reprezentacja Iranu, wokół której też nie brakuje kontrowersji. Wielu Irańczyków mieszkających w Stanach reżimu wspierać nie chce i krytycznie odnosi się właśnie do narodowej drużyny. Część kibiców pójdzie przed stadion tylko po to, żeby wyrazić swoje niezadowolenie.
7: To nie jest drużyna piłkarska, to jest drużyna reżimowa. Oni wspierają reżim, dlatego jesteśmy tutaj, żeby im powiedzieć, że oni nie są częścią nas. Jesteśmy tutaj, żeby im powiedzieć, że nie chcemy tego reżimu terrorystycznego. Nie chcemy, żeby żadna organizacja międzynarodowa im pomagała i pracowała z nimi. Walczymy o przyszłość. Walczymy o ludzi Iranu. Jesteśmy ich głosem. Staramy się, żeby ich głos był słyszalny na całym świecie. Dlatego jesteśmy tutaj i protestujemy przeciwko nie tyle drużynie narodowej, ale drużynie reżimowego Iranu.
17: Iran groził przerwaniem meczów na Mistrzostwach Świata, jeśli na stadionie pojawią się polityczne przyśpiewki albo transparenty wymierzone w irańską reprezentację. Mundial w TOK FM o 18.20 jak zwykle. Rząd przygotowuje się na zwiększoną, być może stałą, obecność wojsk amerykańskich w Polsce. Jutro w tej sprawie zbierze się Komitet Rady Ministrów do Spraw Bezpieczeństwa Narodowego, którego obradom przewodniczyć ma premier Donald Tusk. Więcej na ten temat Wawrzyniec Zakrzewski.
11: Premier Donald Tusk, pytany o jutrzejsze posiedzenie komitetu, odpowiada krótko.
19: Będzie pracował nad przygotowaniem miejsc, infrastruktury, logistyki, pieniędzy pod kątem obecności wojsk amerykańskich w Polsce. Bardzo chcemy, żeby Polska była konkretnie, precyzyjnie przygotowana do tej zapowiedzi, jaką usłyszeliśmy od prezydenta Trumpa.
11: A w zasadzie przeczytaliśmy, bo o swojej decyzji amerykański prezydent poinformował we wpisie w mediach społecznościowych. Donald Trump przeciął wtedy mnożące się spekulacje wywołane informacjami o redukcji sił USA w Europie i związanym z tym wstrzymaniem rotacji jednej z brygad do Polski. I napisał o dodatkowych 5000 amerykańskich żołnierzy, którzy mieliby być wysłani do naszego kraju. A polskim władzom, zarówno prezydentowi, jak i rządowi, zależy na tym, by jak największa ich część stacjonowała u nas na stałe. Ale do tego trzeba przekonać Waszyngton i stąd jutrzejszy komitet poświęcony tej sprawie. Mówi wicepremier, minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
20: To jest bardzo ważny komitet, który się odbędzie jutro rano, jutro o 7.30 startujemy na Komitecie Bezpieczeństwa Rady Ministrów pod przewodnictwem premiera Tuska. Zawnioskowałem o taki komitet, żeby podjąć decyzje kluczowe w sprawie gwarancji dla amerykańskich wojsk obecności w Polsce. Gwarancje są potrzebne, związane z zabezpieczeniem finansowym, infrastrukturalnym, logistycznym, z inwestycjami po to, żeby całe rodziny mogły się tutaj do nas, do Polski sprowadzić.
11: Jutro też z Waszyngtonu wraca do Polski Karol Nawrocki, który był tam na urodzinach Donalda Trumpa, w ramach których odbyły się zawody mieszanych sztuk walki, a obaj politycy rozmawiali nieco ponad minutę na widowni, stojąc przy oktagonie, czyli ośmiokątnym ringu otoczonym siatką. Wawrzyniec Zakrzewski, TOK FM.
17: Miało też, takie są nieoficjalne informacje, dojść do drugiej rozmowy Karola Nawrockiego z Donaldem Trumpem. Swoją drogą, to, co zostało zrobione z trawnikiem przed Białym Domem przy okazji tej gali, jest przerażające. Zdjęcia widziałem w internecie. Było zielono, jest szaro. Trwa pościg za mężczyzną, który zastrzelił przechodnia w Białej Podlaskiej. Ofiara to 44-letni obywatel Rosji. Policjanci patrolują teren wokół miejsca ataku, przesłuchują świadków, zabezpieczają ślady i sprawdzają samochody, które pojawią się w pobliżu, mówi prokurator Marcin Kozak.
0: Chciałbym uspokoić opinię publiczną, że w tej sprawie policja robi wszystko to, co jest niezbędne, aby zabezpieczyć miejsce zdarzenia oraz aby ująć sprawcę. Trwa obława policyjna, że tak użyję takiego kolokwialnego sformułowania. Jakie czynności są podejmowane w ramach tej obławy? No to jest między innymi zatrzymywanie profilowanych pojazdów, tak, zatrzymywanie, legitymowanie osób, a także zweryfikowanie wszelkich informacji, które mogą napływać od obywateli. Do czasu, kiedy nie będziemy mieli pewności, że mamy do czynienia z ujęciem sprawcy, no to wszelkie informacje udzielane w tym zakresie byłyby tylko czystymi spekulacjami.
17: Policja apeluje o kontakt, jeżeli ktoś był świadkiem strzałów w Białej Podlaskiej. Szkoły i przedszkola w mieście są chronione przez Straż Miejską. Rodzice dostali informację, że dzieci po zajęciach należy osobiście odebrać ze szkoły. Nie ma żadnego samodzielnego wracania. Nie jest dobry dzień dla szefa Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosława Piesiewicza. Zgromadzenie walne odrzuciło sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności zarządu komitetu. Przyjęło też uchwałę wzywającą zarząd do zwołania nadzwyczajnego zgromadzenia i odwołania prezesa. Co to oznacza i jakie są szanse na odwołanie Radosława Piesiewicza? To już pytania do reportera TOK FM Cezarego Jaszczyka, który jest w siedzibie PKOL-u.
21: Szanse na szybkie odwołanie Radosława Piesiewicza w tym momencie nie są duże. To dlatego, że do uchwały zgromadzenia musi ustosunkować się zarząd, w którym obecny prezes ma większość zwolenników. Do tego sam Piesiewicz twierdził przed chwilą, że ma wątpliwości co do legalności działań dzisiejszego zgromadzenia.
22: Zwrócę się do komisji rewizyjnej i zwrócę się do organów, żeby sprawdziły prawidłowość, czy są one podjęte zgodnie z przepisami prawa i zgodnie ze statutem Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Bo ja stoję na straży prawa i przede wszystkim statutu Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
21: Co innego mówią oczywiście przedstawiciele opozycji wobec Piesiewicza. Ich zdaniem prezes dał dziś pokaz prawdziwej buty.
23: Wielka ignorancja. Prezes dzisiaj nie zabrał głosu, pomimo tego, że był wzywany przez członków Polskiego Komitetu Olimpijskiego do tego, żeby się ustosunkował do tego wszystkiego, o co wnioskujemy, do tego wszystkiego, co dzisiaj mówimy. Prezes odmawiał, więc wykazał się ogromną arogancję. Bez względu na to, czy zgadza się z wnioskiem, czy nie, to szacunek wymaga tego, żeby zabrać głos i jednak przemówić.
24: Myślę, że głos zdecydowanej większości walnego zgromadzenia ma tutaj przeważające znaczenie, bo prezes Piesiewicz powinien być w służbie olimpizmu, a nie my jego zakładnikami, czy zakładnikami jego woli, czy gierek administracyjnych służących utrzymaniu się na stołku.
21: Mówili prezes Polskiego Związku Judo Krzysztof Wiłkomirski i Robert Korzeniowski, jeden z głównych oponentów Piesiewicza. Wiele wskazuje na to, że do wyborów prezesa PKOL-u dojdzie dopiero po zakończeniu jego kadencji, czyli nie wcześniej niż w kwietniu przyszłego roku. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
17: 55% dzieci w przedziale wiekowym między 7 a 12 lat regularnie korzysta z platform społecznościowych, wynika z raportu Internet Dzieci. A więc ponad połowa dzieci sięga do serwisów, które zgodnie z regulaminami są dostępne dla dzieci starszych od 13 roku życia, a wiele krajów to ograniczenie przesuwa jeszcze wyżej, na przykład Wielka Brytania do 16 roku życia. Tylko 1% wszystkich treści oglądanych przez dzieci stanowią materiały edukacyjne, wbrew temu, czego chcielibyśmy, albo co ubzduraliśmy sobie jako rodzice. Winne są przede wszystkim algorytmy, mówiła w TOK 360 w południe w rozmowie z Filipem Kekuszem prezeska Fundacji Instytut Cyfrowego Obywatelstwa Magdalena Bigaj.
25: Algorytm, który podsuwa treści wszystkim użytkownikom, nie jest ustawiony tak, żeby pomagał się rozwijać edukacyjnie dzieciom albo nam pomagał budować karierę. To są racjonalizatorskie bajki, w które my chcemy wierzyć, że używam mediów społecznościowych, bo potrzebuję ich do pracy, albo moje dziecko tam się uczy. Bardzo chcielibyśmy w to wierzyć. Dziecko potrzebuje, jeśli już używa tych mediów społecznościowych zgodnie z regulaminami, żebyśmy mu też podsuwali ciekawe treści. Trochę hakowali jego algorytm. Wysłali mu jakąś rolkę edukatora, który dla młodych nagrywa ciekawe rzeczy, bo w ten sposób możemy trochę złamać ten algorytm, który jest ustawiony zupełnie inaczej. On ma ukraść kontrolę nad uwagą.
17: Cała rozmowa w podcastach na tok.fm.pl i w aplikacji tok.fm. W niej więcej wniosków z raportu, a według tego dokumentu przeciętne dziecko między 7 a 14 rokiem życia spędza online prawie 4,5 godziny dziennie. Ponad 30% osób z tego przedziału wiekowego miało kontakt z pornografią. Drugą najpopularniejszą stroną odwiedzaną na smartfonach jest serwis pornograficzny. Jak rodzice i jak prawo odpowiada na te wyzwania, które rysuje raport Internet Dzieci, o to zapytam dziś w TOK 360. Zmienia się architektura cyberataków. Coraz częściej zagrożone są prywatne komunikatory, takie jak WhatsApp czy Signal, mówi wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski podczas konferencji CyberSec Expo and Forum 2026 w Katowicach. To największa w Europie Środkowo-Wschodniej konferencja o cyberbezpieczeństwie i jest na niej reporter TOK FM Grzegorz Kozioł.
2: Nie będziemy bezpieczni w internecie, jeśli sami nie zachowamy ostrożności, przekonywał Standerski.
3: Jeżeli na prywatny komunikator pisze do nas ktoś, kto podaje się za pomoc techniczną i należy kliknąć w link, bo konto zostało przejęte, trzeba od razu zgłaszać takie wiadomości do NASK-u.
2: Liczba cyberataków wzrasta, bo sztuczna inteligencja zostaje wykorzystywana do powielania atakujących działań.
3: W zeszłym roku mieliśmy do czynienia z liczbą ataków wyższą niż 272 tysiące, co stanowi wzrost o 144% rok do roku. To jest zmiana fundamentalna.
2: Dlatego oprócz ulepszania systemów zabezpieczeń ważne jest to, byśmy sami stali się tą ostatnią zaporą. We are the firewall to hasło tegorocznej konferencji CyberSec Expo and Forum. Z Katowic Grzegorz Kozieł, TOG FM.
17: 160 tysięcy osób czeka na podjęcie decyzji przez prezydenta w sprawie medali za długoletnie pożycie małżeńskie, więc sprawa raczej nie kontrowersyjna. Chodzi o pary, które są ponad 50 lat po ślubie. Kancelaria prezydenta rozpatrzyła dotąd 1% wszystkich wniosków o takie medale. Ben O'Connor.
4: Ze specjalnym apelem do Karola Nawrockiego wystąpiła pełnomocniczka rządu do spraw polityki senioralnej Marzena Okła-Drewnowicz.
5: W imieniu tych wszystkich osób, które czekają na przyznanie tego odznaczenia, występuję z prośbą do pana prezydenta, żeby jak najszybciej rozpatrzył te wnioski.
4: Wiele par, które złożyły wniosek o medal, może do czasu jego odebrania po prostu nie dożyć, mówi wojewoda kujawsko-pomorski Michał Sztybel.
6: Przekazujemy co miesiąc regularnie kilkaset wniosków. Niestety pierwszy raz w historii jest taka sytuacja, że osoby nie dożywają tego po prostu.
4: Kancelaria prezydenta zwłokę w rozpatrywaniu wniosków tłumaczy rekordowo dużą liczbą małżeństw przypadających na rok 76. Zawarto ich wtedy koło 350 tysięcy. Benedykt O'Connor, TOK FM.
17: Ach, ten 76. Mężczyzna, który zamordował lekarza z krakowskiego szpitala uniwersyteckiego, nie trafi za kraty. Sąd okręgowy uwzględnił wniosek prokuratury i postępowanie umorzył, bo sprawca jest niepoczytalny, zostanie więc umieszczony w zakładzie psychiatrycznym. Katarzyna Młynarczyk.
8: Zdaniem sądu opinie biegłych nie budzą żadnych wątpliwości, że mężczyzna w momencie zbrodni był niepoczytalny, mówi rzecznik Sądu Okręgowego w Krakowie sędzia Maciej Czajka.
26: Kilka opinii biegłych, które są sporządzone w tej sprawie, są opiniami spójnymi, pełnymi, wyczerpującymi. Nie ma potrzeby ich uzupełniania. Jest to opinia wiarygodna.
8: Swojego rozczarowania i złości po ogłoszeniu postanowienia nie kryła Iwona Solecka, żona zamordowanego lekarza.
27: Zginął mój mąż, zginął ojciec 6-letniego chłopca. I nikt nie jest winny. Moim zdaniem opinia sądowo-psychiatryczna, na której oparł się sąd, jest głęboko niemerytoryczna.
8: Sąd nie uwzględnił wniosku żony o powołanie dodatkowych biegłych w tej sprawie. Katarzyna Młynarczyk, TOK FM.
17: To jeszcze Białystok. Dzięki dwóm skomplikowanym operacjom białostockich neurochirurgów mężczyzna, który doznał urazu na działce, nie tylko przeżyje, ale najpewniej odzyska sprawności w nogach i w rękach. Wyjątkowe w skali świata. Zabiegi przeprowadzono w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Białymstoku. I teraz uwaga. Proszę słuchać uważnie. Jaka część ciała została poddana tej operacji?
28: Pojechaliśmy na działkę, mąż zaczął tam przy pielęgnacji trawy, zaczął robić aerację. Patrzę, że mąż siedzi na huśtawce. Pytam się, a co ty odpoczywasz? On mówi, że nie, ja upadłem. Mówi, tak się strasznie uderzyłem, że nie dam rady oddychać.
29: Stwierdziliśmy, że praktycznie głowa odłączyła się od reszty ciała, przynajmniej jeśli chodzi o kręgosłup oczywiście. Pacjent już miał niedowład kończyny górnej i jego stan neurologiczny się pogarszał.
30: W stanie, którym jest dzisiaj, to jest naprawdę fenomenalny, bym powiedziała. Jest wydolny oddechowo, ma założone
1: włączoną rurkę, przez którą ma możliwość komunikowania się.
28: Henryk się narodził ponownie po prostu. Dziękuję wszystkim lekarzom, pielęgniarkom, wszystkim, którzy pracują na tym oddziale.
7: O wypadku i leczeniu pacjenta, które komplikowała też jego wrodzona choroba kości, opowiadali żona Marianna oraz lekarze z USK, dr Tomasz Łysoń i profesor Urszula Kościuczyk. Takie rzeczy w Białymstoku. 16.16 to jest TOK 360 do 16.20. Informacje TOK FM, po nich najważniejsze informacje gospodarcze i Wojciech Kowalik będzie m.in. o cenach paliw, a potem o wstępnym porozumieniu pokojowym zawartym, choć nie podpisanym jeszcze, pomiędzy USA a Iranem.
9: Reklama.
10: Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026. Teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra full hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50/50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy. Dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
12: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
13: To przy okazji zjesz z nami.
12: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
14: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
13: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
12: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
13: To tylko przy okazji.
12: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
15: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
16: Dzień dłuższy. Temperatura wyższa. A Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł. Pożyczkę prawdziwe 0%. I dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy. Ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
18: Citroen.
30: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
31: Szansa na trwały pokój. Czy paliwa potanieją? Krótka wizyta. Co mógł załatwić dla Polski prezydent Nawrocki u Trumpa? Kijów w ogniu. Rosjanie uderzyli w zabytkową Ławrę Peczerską.
30: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info. TVP. Otwórz się na więcej.
32: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
33: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
34: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
33: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
34: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
33: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
32: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
18: Reklama.
35: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
36: 16.20, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Policja ustaliła tożsamość mężczyzny, który zginął w wyniku strzelaniny w Białej Podlaskiej. To 44-letni obywatel Rosji. Wciąż trwa obława za sprawcą. Do strzelaniny doszło około 10 przy ulicy Królowej Jadwigi. Iran jednak będzie pobierać opłaty za usługi morskie od statków przepływających przez cieśninę Ormus, wbrew temu, co przekazują władze USA. Tak przynajmniej twierdzi rzecznik irańskiego MSZ-u. Jak dodaje Esmail Baghei, Stany we wstępnym porozumieniu zobowiązały się do wpłaty reparacji za szkody wojenne i uwolnienia irańskich aktywów zamrożonych za granicą. Tymczasem prezydent USA Donald Trump ogłosił, że statki, wiele z nich załadowanych ropą naftową, zaczęły wypływać z cieśniny Ormus. Jak przekonuje, południowa część szlaku przez cieśninę jest całkowicie bezpieczna. Sąd w Oslo skazał Mariusa Borga Heibiego, syna księżnej Mette Marit, żony następcy tronu Norwegii, na 4 lata więzienia. Mężczyzna został uznany za winnego m.in. znęcania się nad byłą partnerką oraz dwóch gwałtów. Obrona zapowiedziała odwołanie się od wyroku. Miał też dopuszczenie dopuszczać się gróźb wobec innej kobiety, naruszać prawo o ruchu drogowym i brać udział w handlu narkotykami.
35: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
7: Rząd stopniowo wygasza program obniżonych cen paliw, CPN, ceny paliw niżej, to przestaje być aktualne, ale na to nakłada się też sytuacja rynkowa, która obecnie jest względnie dobra, między innymi w obliczu doniesień o porozumieniu między USA a Iranem. Jest 16:21, przed Państwem jak zwykle o tej porze Wojciech Kowalik.
0: Sponsorem programu jest dystrybutor złota inwestycyjnego, Mennica Apart.pl.
2: Sponsorem programu jest Moderna, budująca apartamenty Spot na granicy Sopotu i Gdańska.
3: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
4: Ekonomia 360, Wojciech Kowalik. Żywność skutecznie w maju powstrzymała inflację. Ceny ogółem w gospodarce w maju rosły w rocznym tempie 3,1%, ale na inflacyjnym liczniku mogłoby być znacznie więcej, gdyby nie żywność, bo w porównaniu z kwietniem jej ceny spadły, a najbardziej ceny warzyw. I to zaskoczenie jest największe od lat, mówił w popołudniowym EKG Kamil Pastor, ekonomista PKO Banku Polskiego.
5: To z jednej strony jest efekt bardzo dobrych zbiorów zeszłorocznych, wejścia na rynek nowalijek, czyli nowych, świeżych owoców i warzyw, no jak i też i napływu tanich warzyw z importu.
4: Czyli tak można powiedzieć, że inflacyjnie nowalijki nas uratowały.
5: Tak, jak najbardziej, ale też ten obraz jest jeszcze słodszy niż by się mogło wydawać, ponieważ poza warzywami taniały kolejny miesiąc z rzędu oleje i tłuszcze, tutaj jest kwestia masła, jak i też czekolada.
4: Tanieją też choćby wieprzowina i cukier. I to na razie koniec dobrych informacji, bo oczywiście droższe w maju były paliwa, ale nie odbiło się to jeszcze mocno na pozostałych cenach w gospodarce. Tradycyjnie w kilkuprocentowym tempie rosną poszczególne składniki kosztów utrzymania mieszkania, czynsze, woda, wywóz śmieci i usługi, od edukacji przez ochronę zdrowia po hotele i restauracje. Tu widać 5-6% wzrosty cen w skali roku. Taki odczyt inflacji za maj plus informacje płynące z Bliskiego Wschodu rysują całkiem niezły inflacyjny scenariusz na kolejne miesiące, mówił w TOK FM Jakub Borowski, główny ekonomista Crédit Agricole.
6: Generalnie jest szansa na to, w tej chwili ona wzrosła wyraźnie w trakcie weekendu, że inflacja do końca roku nie przekroczy 3,5%. Wcześniej w wielu prognozach, w tym w naszych prognozach, taki scenariusz był scenariuszem podstawowym.
4: Przy czym, jeżeli rząd wycofa się z programu paliwowego CPN, wówczas może to inflację podbić, jak szacują ekonomiści, o niecałe 0,5%. A pierwszy krok do zakończenia rządowego programu paliwowego jeszcze nie przełoży się na ceny paliw na stacjach. Jutro benzyna 95 ma kosztować maksymalnie 5 zł 97 groszy, a diesel 6,37. Ale od jutra z programu CPN wypada niższa akcyza na paliwa i w pierwszej kolejności przełoży się to na ceny w hurcie, a w kolejnych dniach na ceny na stacjach, mówiła w TOK FM Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Reflex.
9: Jesteśmy w o tyle dobrym momencie, że od piątku notujemy spadek cen ropy naftowej, notujemy spadek cen paliw na rynku ARA. W związku z tym ten wpływ, który wynikałby z podniesienia stawek podatku akcyzowego, zostanie skompensowane w znacznym stopniu i w takim najgorszym scenariuszu ceny netto benzyny, oleju napędowego wzrosną nam o kilkanaście groszy na litrze, więc ten wpływ później już finalnie na ceny detaliczne, czyli dla nas kierowców, konsumentów końcowych, będzie w dużym stopniu ograniczony. Ten koniec miesiąca, początek wyjazdów już wakacyjnych jeszcze powinien być dosyć spokojny.
4: Bo do końca miesiąca działać będą pozostałe elementy programu CPN, czyli niższy VAT na paliwa oraz mechanizm ceny maksymalnej. Na rynkach optymizm związany z nadziejami na spokój na Bliskim Wschodzie. Baryłka ropy naftowej spadła do niewidzianych dawno okolic $80, ale efekty tej wojny, drogich surowców i drogich paliw będziemy odczuwać jeszcze przez dobrych kilka kwartałów, choć ten efekt nie będzie tak silny, jak można się było obawiać, mówił w południowym EKG Marcin Klucznik z Polskiego Instytutu Ekonomicznego.
1: On jeszcze będzie jakoś widoczny w gospodarce w najbliższych kwartałach.
8: Czyli co, ta wojna już się skończy, już dawno o niej zapomnimy, a będziemy ciągle mieli jej efekty?
1: Szoki zasadniczo w gospodarce potrzebują czasu, żeby się do niej przefiltrować, bo w pierwszej kolejności na przykład rosną ceny ropy, drożeją koszty transportu, drożeją paliwa, zmieniają się nawyki konsumentów, analogicznie dostosowują się firmy. Dostosowania wynagrodzeń albo cen też zazwyczaj zajmują czas, to znaczy to nie jest tak, że jeżeli mamy szok inflacyjny, to wszystkie firmy widzą, że okej, wzrosły ceny ropy, więc od razu wiemy, o ile podnieść ceny na przykład twarogu, albo o ile podnieść ceny prętów metalowych. Te rzeczy muszą się powoli przesunąć przez gospodarkę. Jeszcze dłużej na przykład negocjuje się wynagrodzenia. Natomiast jeżeli tak pi razy oko, taka reguła kciuka, przez na przykład 3-4 miesiące widzimy, że te pierwsze rzeczy, które obserwujemy, te pierwsze efekty nie są bardzo silne, to chyba możemy oczekiwać, że w perspektywie najbliższych 3-4 kwartałów nic nas fundamentalnie nie zaskoczy.
4: Jak dodaje ekspert, polska gospodarka i tak okazała się bardzo odporna na kryzys surowcowy związany z sytuacją na Bliskim Wschodzie. Już za 2 tygodnie możemy zobaczyć koniec sezonu truskawkowego. Skupy tych owoców świecą pustkami, a winna jest pogoda. Najpierw przymrozki, później ulewy, mówią plantatorzy z truskawkowego zagłębia z okolic Goławina na Mazowszu.
10: W tym roku nie urodzaj jest. To co mokre, co już ma plamy, to i tak będzie już wszystko.
11: Jak mówiliśmy, pogoda niesprzyjająca, deszcze, słońce. Po takim deszczu wszystko się roztopi.
14: Czy że już jest dżem przy przyjęciu towaru, a nie przy przerobie towaru.
4: A to brzmi jak idealny przepis na wyższe ceny i szybki koniec sezonu. 4,24 zł, tyle kosztuje dziś euro. Frank po 4,61, dolar 3,65, a funt po 4,90.
35: Sponsorem programu był dystrybutor złota inwestycyjnego. Mennica-apart.pl.
2: Sponsorem programu była Moderna, budująca apartamenty Spot na granicy Sopotu i Gdańska.
3: Sponsorem programu był Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
7: 16.29, Adam Ozga, gościem TOK 360 jest Krzysztof Strachota z Ośrodka Studiów Wschodnich. Dzień dobry.
17: Dzień dobry.
7: W piątek w Szwajcarii ma zostać podpisane wstępne porozumienie między USA a Iranem. Jego zawarcie zostało ogłoszone w ostatnich kilkunastu, może już nawet kilkudziesięciu godzinach. Ma obowiązywać przez 60 dni to wstępne porozumienie i w tym czasie Waszyngton z Teheranem mają rozmawiać o najtrudniejszych kwestiach, między innymi irańskim programie atomowym. Czyli mam wrażenie, że najbardziej problematyczny element całej wojny i tych rozmów nie został rozwiązany, ale jakoś się dogadali, że może już wystarczy. Przez 60 dni tego nie ciągnijmy.
17: Na to wygląda, że i Amerykanie, i Irańczycy są gotowi przetestować możliwość politycznego rozwiązania tego konfliktu. Faktycznie problematyczna kwestia programu nuklearnego jest przerzucona na ten okres po 19 czerwca, jeżeli dojdzie do podpisania tego memorandum, na który się umówili. Podobnie jak druga rzecz, bardzo istotna dla Amerykanów i dla Irańczyków i dla świata, to jest kwestia warunków uruchomienia otwarcia cieśniny Ormus, bo również to nie zostało doprecyzowane, na jakich warunkach
7: to miało być. Trump twierdzi, że już płyną tankowce z ropą. Iran twierdzi, że będzie pobierał opłaty. Vance, wiceprezydent USA, twierdzi, że nic mu na ten temat nie wiadomo i nie będzie na pewno popierał, czyli nie dogadali się w tej kwestii.
17: Ta kwestia jest kompletnie nieoczywiste. Amerykanie i Irańczycy pokazują, znaczy przekazują sprzeczne komunikaty. Amerykanie, że nie będzie opłat, a Irańczycy, że warunkiem porozumienia jest to, że będą popierane opłaty. Zobaczymy, jak ta sprawa się w najbliższych dniach rozstrzygnie i co będzie zapisane w dokumencie, który zostanie ujawniony w piątek, jeżeli on faktycznie zostanie podpisany.
7: Czyli szczegółów tego dokumentu na ten moment nie znamy. Wiemy to, co pisze w internecie i mówi w amerykańskich mediach prezydent USA Donald Trump i wiemy, co komunikuje MSZ Iranu oraz co przecieka do mediów.
17: Tak.
7: A do mediów ma, między innymi przecieka kwestia tych opłat za cieśninę Ormus.
17: Z perspektywy Iranu, jeżeli mogę powiedzieć, podstawową rzeczą, warunkiem, żeby doszło do podpisania czegokolwiek, jest wstrzymanie działań militarnych na wszystkich frontach, co z perspektywy Iranu oznacza również wstrzymanie działań Izraela w Libanie. A Izrael nie jest częścią tego porozumienia.
7: Do tego wątku jeszcze wrócę w tak 360. Dzisiaj Hezbollah informował, że nastąpiło wygaszenie na wszystkich frontach, ale rozumiem, że tutaj ważne jest też wycofanie się Izraela z Libanu. Tego oczekuje Teheran i na to nie chce zgodzić się Izrael. On został pominięty jakby w tym porozumieniu.
17: Tak, Izrael od początku odrzucał porozumienie polityczne z Iranem i jest obok i dzisiaj deklarował, że jego nie obowiązują porozumienia przyjęte między Amerykanami i Irańczykami. To jest najbardziej niepewna część tego całego politycznego rozwiązania konfliktu dookoła Iranu. Bez Izraela, bez wstrzymania wszelkich działań, które Iran traktuje jako antyirańskie, Iran się, że powiem, nie zaprzestanie być gotowym do działań zbrojnych i może być niechętny do podpisania czegokolwiek z Amerykanem. Kwestia Izraela, powstrzymania Izraela jest kwestią wiarygodności Stanów Zjednoczonych w oczach Teheranu i miarą sukcesu, o który gra Iran.
7: Czyli dużo zależy od tego, jak ostrych słów użyje prezydent USA Donald Trump w rozmowie z Benjaminem Netanyahu przez telefon.
17: Może użyć miękkich słów, byle faktycznie były to skuteczne słowa.
7: Tak, tam czasem były bardzo ostre słowa. Irański program jądrowy, czyli coś, co leży przynajmniej oficjalnie u podłoża tego konfliktu. Stany Zjednoczone i Izrael zaatakowały dlatego oficjalnie, że ten program jądrowy stanowił niebezpieczeństwo dla Izraela i dla interesów Stanów Zjednoczonych. Rozumiem, że USA domagają się całkowitej rezygnacji z tego programu, na co nie może sobie pozwolić Izrael. Czy już te stanowiska zostały trochę rozmyte, zbliżone?
17: Nie, tutaj mamy dużą rozbieżność. Amerykanie mówią, że docelowo ten program zostanie w zupełności zlikwidowany. Irańczycy mówią w ramach tych przecieków, które oni wypuszczają, że nie ma mowy o tym, żeby Iran zrezygnował z programu nuklearnego, chociaż może zrezygnować z produkcji broni nuklearnej. Tak. I to jest jakby ta rzecz. Wydaje mi się, że politycznie dzisiaj dla Iranu to jest tylko i wyłącznie kwestia polityczna, prestiżowa, symboliczna, ten program nuklearny. Iran ma Zatokę Perską i cieśninę Ormus. To jest faktyczna broń atomowa, którą udowodnił w ostatnich tygodniach, że on nią dysponuje. Skłonny jestem przypuszczać, że w końcu negocjacji Iran mógłby zrezygnować z tego programu nuklearnego, oddać wzbogacony uran, jakieś inne rzeczy, hipotetycznie mówię, w perspektywie wielu, wielu tygodni, bo ma Ormus. Ale nie sądzę, żeby się z tego zgrał w pierwszym rozdaniu.
7: A może sobie wewnętrznie Iran pozwolić na taką decyzję jak zamknięcie tego programu nuklearnego? Bo to byłaby chyba wizerunkowa katastrofa.
17: To zależy. Iran dzisiaj przedstawia to własnym obywatelom, że pokonał dwa nuklearne mocarstwa. Pokazał, że nikt nie będzie zmieniał władzy w ramach Iranu, że nie ma alternatywy dla obecnego reżimu. To już jest największy jakby sukces, czemu miał służyć między innymi program nuklearny. Że ma siłę odstraszania w regionie, którą miał mu dać program nuklearny, on to osiągnął innymi metodami. Jeżeli zostaną zniesione sankcje, jeżeli zostaną odmrożone środki, jeżeli Iran odniesie szereg innych symbolicznych sukcesów, które będzie mógł przekazać społeczeństwu, myślę, że społeczeństwo przyjmie to bez mrugnięcia okiem. Program nuklearny był bardzo kosztowny, Iran nigdy nie wyprodukował tej bomby, to do niczego mu się nie przydało, a był bardzo kosztowny dla Iranu. Jeżeli Iran pokaże, że osiąga większe cele innymi metodami, to ten program nie będzie tak istotny.
7: Jedną z tych innych metod są ewentualne opłaty za cieśninę Ormus, bo Iran się domagał tego od wielu lat, to nigdy nie wchodziło w życie. To teoretycznie mają nie być opłaty za przepłynięcie, tylko tam koszty ekologiczne, koszty transportowe, tak to jest ujmowane.
17: Tak, wydaje mi się, że dowód na to, że Iran kontroluje cieśninę Ormuz, byłby bardzo dużym osiągnięciem. To, że Iran ma program balistyczny i dronowy, który okazał się być bardzo skutecznym militarnym środkiem odstraszenia, jest kolejnym przykładem, że nie potrzeba bomby atomowej, żeby odstraszać. Jeżeli zostałyby zniesione sankcje, to Stany Zjednoczone i cały świat musiałby, bo to Rada Bezpieczeństwa przyjmowała sankcje przeciwko Iranowi, musiał przyznać, że nie było w ogóle problemu i że przepraszają Iran i że te sankcje były pomyłką. Gdyby Irańczycy byli w stanie to pokazać swojemu własnemu społeczeństwu, byłby to dowód na to, że Iran odniósł strategiczne zwycięstwo. I kwestia programu nuklearnego ma poboczne znaczenie.
7: Bardzo dziękuję. Krzysztof Strachota ze Ośrodka Studiów Wschodnich był gościem TOK 360. W piątek podpisanie wstępnego porozumienia, potem 60 dni na rozmowy między innymi o irańskim programie nuklearnym. No i patrzymy na Izrael i Liban, bo to jest bardzo newralgiczne miejsce dla tego porozumienia.
17: Dziękuję.
7: Po informacjach do Iranu i Izraela, a także Stanów Zjednoczonych, bo to jest trójkąt zależności, wrócę po godzinie 18 w TOK 360. Nad tymi wątkami się pochylimy, a po informacjach, które o godzinie 16.40, o tym, jakie wnioski wyciągamy z raportu Internet Dzieci 2026. Ponad połowa dzieci młodszych niż 12 lat korzysta z platform społecznościowych, które wcale nie są dla nich przeznaczone.
12: Autopromocja.
13: Czego boi się Władimir Putin? Jak zakończy się wojna w Ukrainie? Jakie poglądy mają młodzi Rosjanie? I w końcu w jaką stronę pójdzie Rosja, kiedy na Kremlu zasiądzie nowy władca? Nazywam się Anna Sobańda i zapraszam na rozmowę o książce Rosja. Od rozpadu do faszystowskiej dyktatury. W półce z książkami na tokfm.pl, w aplikacji tokfm i na YouTubie.
12: Autopromocja.
15: Reklama.
16: Łap okazję w RTV Euro AGD. Aż 33% taniej na drugi, tańszy produkt. Promocja na tysiące produktów do 18 czerwca. Szczegóły

0: Nowy DeLonghi Magnifica Duo z funkcją spieniania mleka, latte, crema Hot and Cool z 2 kg kawy w zestawie. W super cenie 2499 zł. Mediamarkt.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Wszystkie łososie wędzone Nautica 100 gramów. Drugi tańszy produkt aż 60% taniej. A z kuponem Lidl Plus. Mleko łowickie UHT 3,2% 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A teraz złoty 65 przy zakupie 6 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Media Expert, rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Wybierz studia na Politechnice Wrocławskiej. To uczelnia, która napędza innowacje. Zdobądź technologiczną przewagę. Czeka na ciebie ponad 70 kierunków. Od IT i nowoczesnej medycyny po zarządzanie i projektowanie maszyn. Wejdź na rekrutacja.pwr.edu. I aplikuj do 10 lipca. Politechnika Wrocławska. Studiuj z nami.
5: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
6: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
7: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
8: Oszczędnych kręcą okazje w Auchan! I nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 17 czerwca zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 18 a 20 czerwca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
9: Reklama.
10: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
11: 16.41, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Rosyjski bombowiec strategiczny Tu-22M3 rozbił się w obwodzie irkuckim, poinformowała agencja Reutera, powołując się na relacje i materiały wideo opublikowane w komunikatorze Telegram. Stratę samolotu potwierdziło rosyjskie Ministerstwo Obrony. Zgodnie z przekazanymi informacjami, członkowie załogi byli w stanie katapultować się i nie odnieśli poważniejszych obrażeń. Szyickie proirańskie terrorystyczne ugrupowanie Hezbollah oświadczyło, że przyjmuje porozumienie o zawieszeniu broni między USA a Iranem, które przyniosło zawieszenie broni na wszystkich frontach, łącznie z Libanem. Organizacja dodała, że nie zaakceptuje żadnych ataków Izraela, które naruszyłyby suwerenność Libanu lub brały na cel jego mieszkańców, przekazała agencja Reutera. Co najmniej 2300 osób zginęło, 1100 zostało rannych, a 99 uprowadzono na Haiti od początku roku w wyniku przemocy gangów, poinformował wysoki komisarz ONZ do spraw praw człowieka Volker Türk. Zaapelował również do władz kraju o wdrożenie skutecznych mechanizmów zwalczania przestępczości.
10: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
12: Adam Ozga, gościem TOK 360 jest profesor Jacek Pyżalski z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dzień dobry.
13: Dzień dobry.
12: Opublikowany został w nowej edycji raport Internet Dzieci 2026. 55% dzieci między 7 a 12 rokiem życia regularnie korzysta z platform społecznościowych. Przypominam, oficjalnie, formalnie nawet, dostępnych od 13 roku życia. Tylko 1% wszystkich treści oglądanych przez dzieci stanowią materiały edukacyjne. może wbrew oczekiwaniom i wyobrażeniom rodziców. Ponad 30% dzieci miało kontakt z treściami pornograficznymi, a drugą najpopularniejszą stroną odwiedzaną na smartfonach jest serwis pornograficzny. No i te

0: Też ewidentnie dzieci są elementem biznesplanu platform społecznościowych, które zawierają w sobie, opowiadamy o tym w TOK FM od wielu miesięcy, jeżeli nie lat, już zawierają w sobie mechanizmy uzależniające. Zastanawiam się, czy gdzieś jest światełko w tunelu. Może jest tak, że coś się zmienia i zaczynamy dostrzegać problem i z nim walczyć. Mam na myśli wprowadzane na świecie zakazy udostępniania platform społecznościowych dzieciom. Mam na myśli prace, które trwają w Polsce na wielu poziomach, czy to właśnie jeżeli chodzi o minimalny wiek dostępu, czy skuteczną weryfikację wieku, czy wreszcie na przykład przyjęte w piątek przepisy wymierzone w plato streamerów. Może coś się dzieje, może coś się dzieje na plus.
1: Znaczy powiem tak, to już jest druga edycja tego raportu, który bardzo podobne wyniki. Nasze badania UKIS Online z tego roku, międzynarodowe, które prowadzimy w 20 krajach, też Polska, ich część potwierdza to, że młodsze dzieci, około właśnie 60%, te wyniki są bardzo zbliżone, korzysta. Od razu też zwracam uwagę, że warto czytać uważnie te wyniki, no bo to jest taka ogólna grupa 7-12, tutaj pewnie te, gdybyśmy zobaczyli te wyniki podzielone na te tych najmłodszych i starszych, no to nie wszędzie średnio by to wynosiło 55%, tylko wiedzielibyśmy różnicę, tak?
0: Tam gdzieś komunia by była po drodze, tak, tak.
1: No tak, tak, że to trzeba zdawać sprawę, nie? Że to jest taki wynik uśredniony dla tej grupy, gdzie brzmi przerażająco, bo ktoś widzi tego siedmiolatka, a on pewnie, no nie widzimy tutaj takiego podziału w tych wynikach.
0: Dwunastolatek, prawdę mówiąc, też mnie porusza.
1: No i słusznie. Natomiast chcę powiedzieć jedną rzecz, że wyraźnie te doświadczenia krajów, które tak próbowały postawić głównie na te rozwiązania, no bo znaczy dwie rzeczy wchodzą w grę w tych rozwiązaniach. Pierwsze, czy one będą egzekwowalne, no bo diabeł tkwi w szczegółach, no możemy wszystko napisać czy ogłosić na papierze i już jest sporo artykułów pokazujących i analiz, że to jest trudno egzekwowalne, tak, więc i to że jeszcze, że różne szkodliwe treści znajdują się oczywiście nie tylko na platformach społecznościowych, tak, więc nawet jak przypilnujemy platform społecznościowych, no to gdzieś te treści uciekają, albo uciekają do różnego rodzaju portali, czy różnego rodzaju narzędzi, które no, nie spełniają tej definicji ustawowej, a gdzieś tam są możliwe. A to jest bardzo istotne, no bo jak mówimy na poważnie o tym, no to mówimy o skuteczności. No i na razie jakby no, nie widzimy żadnego przykładu na świecie, po pierwsze tego, że gdzieś to wdrożono skutecznie, po drugie tego, żeby na przykład, żebyśmy wyraźnie zobaczyli dobrze udowodnione efekty, że to działa. I teraz dlaczego? Nie? Bo to warto sobie chyba zadać to pytanie. Nie? Jak my oglądamy badanie UKIS Online, wyniki to nasze najnowsze, myślę, że warto o nim powiedzieć, bo to jest dobrze przeprowadzone badanie i takie rzetelnie pokazujące obraz sytuacji, no to co się okazuje? Że główne używanie przez młodych ludzi internetu, bo pytamy o to bardzo dokładnie, czy używa przed szkołą, po szkole, w domu, w łóżku i tak dalej, to się nagle okazuje, że te naprawdę najwyższy odsetek młodych ludzi, tam gdzie oni naprawdę dużo używają internetu, to jest dom.
0: Czyli celujemy tutaj ciężar na rodziców, przerzucamy trochę.
1: No, nie tylko przerzucamy, ale musimy widzieć ten kontekst, tak? Że nawet jeżeli przypilnujemy tego kontekstu szkolnego, powiedzmy, że uda nam się to zrobić skutecznie, chociaż nie za bardzo mamy jakieś wykonawcze rozwiązania, bo to zostało rzucone dla szkoły, że mogą sobie zrobić jak chcą, czy dowolnym tam sposobem i tak dalej. Natomiast, no, wyraźnie chcę powiedzieć, że to wpływa... Znaczy, że ten kontekst domowy jest bardzo ważny i kiedy my pytamy młodych ludzi na przykład, czy tam rodzice z nim, nie wiem, rozmawiają o tym internecie, pilnują, wyznaczają jakieś granice, wiedzą w ogóle, co się dzieje i tak dalej, bo pytamy o bardzo różne rzeczy związane z tym wychowaniem domowym, takim cyfrowym, się nagle okazuje, że mamy przeciętnie 30-40% młodych ludzi, my badamy akurat w wieku 10-16 lat, którzy odpowiadają nie. Nigdy albo prawie nigdy moi rodzice tego nie robią, tak? Czyli można by powiedzieć, że jeżeli tutaj nie podziałamy edukacyjnie i nie podziałamy tak jakby na wszystkie środowiska, to trochę możemy sobie za dużo obiecywać po tych poszczególnych takich regulujących działaniach. To jest jakiś ruch, to może ma sens, to pokazuje może ważność sytuacji.
0: A może jeszcze oprócz oczywiście tego, co w domu, i uważam, że to jest bardzo ważne, bardzo przemawia do mnie ta przenośnia pozostawienia dziecka samego w mieście, które ma fajne miejsce, ale ma też miejsce bardzo niebezpieczne. Może powinniśmy się też dobrać porządnie do platform społecznościowych, skoro one mają taki biznesowy plan, żeby to dziecko zatrzymać i uzależnić. Tylko to jest niewygodne politycznie.
1: Jest to niewygodne, jest to trudne, jest to pytanie, czy to jest w ogóle wykonalne, tak? Często z różnych powodów nie jest, czy jest ograniczone, ale to oczywiście ma sens, tak? I to nie tylko platform społecznościowych, no ale w ogóle nadawców różnych treści internetowych, tak? Do jakiego stopnia oni je moderują, sprawdzają, regulują. I to ma bardzo duży sens, tak? I to ma akurat bardzo duży sens, bo proszę zobaczyć, że często w otwartych platformach społecznościowych no, spotykamy treści ekstremalnie przemocowe czy pornograficzne w takim dostępie właściwie bardzo, bardzo prostym i bardzo łatwym dla każdego, kto występuje. Więc oczywiście, że to ma sens i zresztą dużo takich działań wcześniej, jakby ktoś to przeanalizował, przynosiło pewne efekty, tak? Na przykład niektóre portale społecznościowe kiedyś miały na przykład u młodszych dzieci wstępnie wszystkie ustawienia prywatności pootwierane, czyli jakby mieli, zakładając profil go ogólnie dostępnego, każdy mógł oglądać, dostęp mieć, prawda, wgląd i tak dalej, a w tej chwili ci najmłodsi użytkownicy, no i to też był efekt jednak nacisku, no mają pozamykane pewne obszary prywatności, mogą je dopiero otworzyć, a to jest bardzo duża różnica, bo przy wielu niewprawnych użytkownikach to ma sens. Natomiast ja mogę powiedzieć,
0: co ja
1: myślę o tym po tylu latach badania tej problematyki, już prawie za chwilę 20 latach badania tej problematyki, że ja bym sobie po takich pojedynczych rozwiązaniach łatwych, szczególnie jeśli za nimi nie idą już takie wsparcie i takie rozwiązania bardzo wykonawcze, tak, jak to zrobić i czy to działa, to bym sobie za dużo nie obiecywał, tak, bo po prostu to by było zbyt proste. Zresztą tak naprawdę istota nie polega na tym, czy takie przepisy zostaną uchwalone, tylko czy będziemy je w stanie wdrożyć, czy ten rynek cyfrowy nie ominie tych przepisów bardzo szybko, gdzieś tam uciekając przed tą legislacją. Na przykład mówi się o tym...
0: Czyli jeszcze raz celujemy w takim razie w relacje pomiędzy rodzicem a dzieckiem. Bardzo dziękuję. Profesor Jacek Pyżalski z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu był gościem TOK 360. Jest 16:50. Adam Oska. A gościem TOK 360 jest już Artur Żak z Platformy Czarne Niebo. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, kłaniam się nisko z Lwowa.
0: Zniszczenia Ławry Peczerskiej w Kijowie po nocnym ataku Rosji mogą być poważne, informuje Organizacja Narodów Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury. Prawosławny zespół klasztorny to jeden z najważniejszych ukraińskich zabytków na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. Służba Bezpieczeństwa Ukrainy prezentuje szczątki rosyjskiego bezzałogowca, który uderzył w Ławrę Kijowsko-Peczerską. To w odpowiedzi na propagandę rosyjską, że Ławra Peczerska została trafiona pociskiem przeciwlotniczym Patriot. Coś jest obok tego miejsca, co mogło być celem Rosjan? Czy jest jasne, że celowali w miejsce religijne i w miejsce symboliczne?
2: Panie redaktorze, na tym terenie tak naprawdę trudno by było umieścić jakikolwiek zakład produkujący jakikolwiek rodzaj uzbrojenia. Też trudno by było rozmieścić, nie wiem, siłę żywą na przykład, czyli żołnierze armii ukraińskiej. To jest bardzo stary, zabytkowy kompleks klasztorny. Właśnie to częścią tego klasztoru jest właśnie ta cerkiew Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny, bardzo symboliczna cerkiew, pomimo tego, że ten kompleks generalnie jest datowany mniej więcej na połowę XI wieku, to ona była kilkakrotnie uszkodzana. Raz przez Mongołów, później była w 1941 roku wysadzona przez władze komunistyczne i jest niejako takim symbolem, właśnie ona została odrestaurowana, odnowiona i jest symbolem odrodzającego się prawosławia tutaj na tych terenach, ale także państwa ukraińskiego. Więc raczej muszę stanowczo powiedzieć, że w tamtym miejscu Kijowa nie da się umieścić żadnych legalnych celi militarnych.
0: Od 2023 roku odbywają się tam nabożeństwa prawosławnej cerkwi Ukrainy. Wcześniej była to dzierżawione, to były to tereny przez cerkiew, przez Kościół Prawosławny Patriarchatu Moskiewskiego. Czy tutaj też w tej zmianie upatrywać celu tego ataku Rosjan?
2: Oni oczywiście, Rosjanie od dłuższego czasu, tak naprawdę to nie od początku wojny, czy w 2022, czy 2014, wszelkie próby autokefalii ukraińskiej określają mianem herezji, satanizmu i inaczej niż właśnie jakimiś satanistycznymi obrzędami nie nazywają msze właśnie przez autokefalny kościół, autokefalną cerkwię prawosławną Ukrainy, więc oczywiście symbolicznie można do tego w ten sposób podchodzić. Niemniej jednak te dzisiejsze uderzenia, one są dosyć specyficzne, bo na przykład ucierpiało też centrum Dowrzenki, czyli muzeum tego wybitnego ukraińskiego z czasów sowieckich reżysera. Ucierpiała też sala orgonowa w Dnieprze. Więc to jest taki rodzaj uderzenia po centrach kultury, dziedzictwa. Między innymi przecież wiceprzewodniczący Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej Miedwiediew, były prezydent Federacji Rosyjskiej, groził Ukrainie po uderzeniem właśnie w tego typu miejsca, po tym jak w wyniku między innymi walki radioelektronicznej, działania opelotki, czyli obrony przeciwlotniczej na Krymie, zostało uszkodzone muzeum, w którym jest między innymi ta słynna panorama Suworowa, która upamiętnia tak naprawdę wojny krymską, przyjęcie tak naprawdę Krymu przez wojska rosyjskie. Takie groźby padały, więc tutaj to niestety Rosja żyje w takim dualizmie surrealistycznym, czyli z jednej strony twierdzi, że to jest serce prawosławia, ich prawosławia, które dla nich jest niemalże święte, ale równie dobrze atakuje tego typu obiekty. No warto zaznaczyć, że na Ukrainie grubo powyżej 500 obiektów sakralnych zostało zniszczonych od początku pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę. Niektóre też były wpisane na listę dziedzictwa. Spora część była zabytkiem w wymiarze państwowym. Także tutaj w Lwowie, co prawda nie ośrodek prawosławia, ale ośrodek katolicyzmu na naszych ziemiach, więc cały kompleks pobernardyński zabytkowy, który też jest wpisany na listę UNESCO. Więc tutaj to akurat Rosja robi cały czas. To nie jest wyjątkowe.
0: Bardzo dziękuję. Artur Rzek z Platformy Czarne Niebo był gościem TOK 360. 70 rakiet i 600 dronów. Takiego arsenału użyła Rosja do ataku na Ukrainę. Zeszłej nocy prezydent Wołodymyr Zełenski zwrócił się do państw grupy G7 o zwiększenie presji na Rosję po zmasowanych atakach. 16.55, obok mnie Karolina Lewicka.
3: Dzień dobry.
0: Wywiad polityczny już za chwilę, po 17.00 i inny front trochę.
3: Przypomnijmy sobie rok 2022. Agresja Rosji na Ukrainę. Wołodymyr Zełenski nie chce, choć Amerykanie mu to proponują, wyjeżdżać z kraju. Mówi wtedy te słynne słowa: nie potrzebuje podwózki, tylko amunicji.
0: Prezydent tu, premier tu i tak.
3: A potem Zełenski staje się taką ikoną walki z reżimem Putina. Jedna z jego współpracowniczek będzie wspominać, że będzie wówczas wszędzie przyjmowany niczym Bóg. Z lektury książki Zbigniewa Parafianowicza Kłopot z Zełenskim, redaktor będzie moim państwa gościem po 17.20, dość jasno wynika, że to przeszłość i że przyjaciele Zełenskiego są coraz mniej serdeczni, choć oczywiście wciąż zainteresowani tym, żeby Kijów był stroną zwycięską. Dwie takie opinie z tej książki. Polski dyplomata. Niezależnie czy był to Trump, czy Tusk, czy Sikorski, Zełenski każdego potrafił obrazić. Albo biznesmen z branży zbrojeniowej. Zełenski nawet nie umie udawać, że jest miły i że potrafi działać na zasadzie wzajemności i proporcjonalnie. Taktyka wykorzystywania frajerów jest czytelna. zniechęca. No wiele bardzo interesujących wątków, między innymi o lotnisku w Jasionce, o ataku dronów, oczywiście o ekshumacjach na Wołyniu, więc o tym wszystkim będziemy z redaktorem Parafianowiczem rozmawiać. Natomiast już za chwilę Michał Kobusko, europoseł, będzie na przykład o walkach w oktagonie przed Białym Domem.
0: Okej. Okay. A o Iranie też?
3: To
0: jest ten drugi front, który ja miałem na myśli.
3: O porozumieniu z Iranem też oczywiście mówić będziemy, bo to się na ostatnią chwilę coś pozmieniało, prawda?
0: Tak, i teraz jest coraz więcej przecieków i poza tym to dopiero będzie podpisane, a potem dopiero oni będą rozmawiać o tych najbardziej drażliwych
3: ale
0: sprawach.
3: Ale Donald Trump nie zapowiedział na razie końca cywilizacji.
0: Nie, ale jest wszystko dopiero godzina 16:57, więc jeszcze dzień całkiem młody. Karolina Lewicka i wywiad polityczny tuż po informacjach TOK FM o godzinie 17. TOK 360 wraca punktualnie o 18. Adam Ozga, do usłyszenia.
4: Autopromocja. Od świętych w Egipcie, przez podejrzanych o czarną magię w średniowieczu, aż po królów naszych kanap. Historia i biologia kotów pełne są meandrów, tajemnic i ciekawostek. Może właśnie przez tę nieoczywistość tak łatwo trafiają do naszych serc. Kocie sekrety odkryjemy w środę po 10:40 w audycji Z nauką po imieniu. Zapraszam, Adam Mirek.
5: Tylko w TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
6: Reklama. Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
7: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
8: Marek, szefowa cię prosi.
9: Potem.
8: A teraz co robisz?
9: Walczę z potem.
8: Zrób to skutecznie.
9: Ale jak?
8: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
10: 3 kroki i wygrywasz z potem. Raz. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
11: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
12: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
13: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
14: Barbara, kupiłem taniej!
15: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład Google TV Sony 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4799 zł. 99 groszy. Teraz za jedyne 3799. Z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Media Expert.
16: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar. Zaraz część posmarujemy.
17: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
18: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
19: Już nie swędzi.
20: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
21: Reklama.
5: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
22: Minuta po 17:00. Krzysztof Chorwat, zapraszam na informacje TOK FM. Przeprowadzony przez Rosję atak m.in. na Ławrę Peczerską w Kijowie był skandaliczny, stwierdził szef MSZ-u Radosław Sikorski. Wyraził nadzieję, że wyprowadzi on chrześcijan na całym świecie z absurdalnej idei, że Władimir Putin jest obrońcą wiary. Putin swoim atakiem na Ławrę Peczerską w Kijowie wpisał się na listę największych barbarzyńców w historii, oświadczył z kolei szef MSZ-u Ukrainy Andrzej Sibicha. Atak potępiło wielu europejskich liderów. Ukraina będzie mogła korzystać z unijnego awaryjnego wsparcia wsparcia w zakresie cyberbezpieczeństwa w przypadku poważnych ataków hakerskich, poinformowała Komisja Europejska. Państwa Unii zdecydowały o włączeniu Ukrainy do tak zwanej unijnej rezerwy cyberbezpieczeństwa. Decyzję formalnie zatwierdziła Rada Unii zrzeszająca państwa członkowskie. 50% nauczycieli doświadcza wysokiego lub bardzo wysokiego stresu, 60% cierpi na bezsenność, przewlekłe bóle, wyczerpanie. Tylko 28% jest pewnych, że zostanie w zawodzie. Tak wynika z badania przeprowadzonego wiosną przez badaczki z Uniwersytetu Warszawskiego na zlecenie Związku Nauczycielstwa Polskiego. Tylko co piąty nauczyciel deklaruje niski poziom obciążenia. W TOK FM czas na prognozę pogody.
1: Sponsorem programu jest Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych IzoActive, wspierających nawodnienie organizmu.
19: Na program zaprasza sponsor, właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka, grandlubicz.pl.
22: Dzisiaj jeszcze chłodniej, miejscami deszczowo, ale jutro już będzie pogodniej i cieplej, tylko na północnym wschodzie może przelotnie padać i grzmieć. Od 15 stopni na Suwalszczyźnie, około 20 w centrum, do 24 na zachodzie i południu.
1: Sponsorem programu był Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych IzoActive, wspierających nawodnienie organizmu.
19: Sponsorem programu był właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. Więcej na grandlubicz.pl.
5: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
3: Wywiad polityczny. Karolina Lewicka, dzień dobry, witam Państwa i witam naszego pierwszego gościa. Jest z nami Michał Kobosko, poseł do Parlamentu Europejskiego, grupa Renew Europe, ale także oczywiście Centrum. Dzień dobry, panie pośle.
21: Dzień dobry, pani redaktor. Witam Państwa ze Strasburga, gdzie zaczęliśmy dzisiaj sesję plenarną.
3: Za nami niepowtarzalne święto amerykańskiego ducha walki. Tak oficjalnie opisywano tę dość żenującą imprezę przed Białym Domem. Był przelot myśliwców, a potem już walki w oktagonie i Donald Trump sprawiał wrażenie, że jest kontent. To było wydarzenie, panie pośle, sportowe, towarzyskie, polityczne?
21: No, po trochu wszystkiego. To był show, który za pieniądze podatnika, bo tak to trzeba wprost powiedzieć, przy okazji obchodów 250-lecia niepodległości Stanów Zjednoczonych został urządzony na potrzeby i ku radości prezydenta Trumpa. Prezydent Trump pokazał, że jak chce, to wszystko mu wolno i wszystko może. I może także urządzić absolutnie krwawe walki, bo tak to wczoraj wyglądało, przed Białym Domem, czyli przed miejscem, które kojarzy się z pewną jednak świętością działania demokracji, podziału, rozdziału władzy. No, wczoraj ludzie się bili tak, że zdaje się, że tam jeden z bohaterów stracił prawie oko, krew się lała, kapała. I wydaje się, że ci, którzy tam byli, przede wszystkim prezydent Trump, byli z tego faktu zadowoleni. No, smutne to było, prawdę mówiąc. I mnie jeszcze jedno zdanie, pani redaktor, jakoś kojarzyło się to z cesarzami Rzymu jednak i z wydarzeniami w Koloseum, kiedy cesarz mógł pokazać kciukiem, jaki ma być los zwycięzców i przegranych. I ja miałem wrażenie, oczekiwałem, czy czasem takiego gestu nawet niechcący prezydent Trump wczoraj nie wykona, bo tyle jest różnych nawiązań, podobnie i skojarzeń związanych właśnie z tamtymi czasami, które niekoniecznie dobrze się kończyły dla kolejnych cesarzy Rzymu, a były podobnie czasami krwawe i mordercze.
3: Trump mógłby się niewątpliwie wczuć w taką rolę. Wśród widzów był także Karol Nawrocki. To dobrze?
21: Uważam, że każda okazja, w której może dojść do spotkania, jeżeli dochodzi rzeczywiście do spotkania, a nie tylko do uściśnięcia ręki, jest dobra i potrzebna, jeżeli chodzi o polityków.
3: Wiemy, że były dwie rozmowy obu prezydentów. Wiemy, że jedna trwała około minuty i kilkunastu, może 20 sekund, bo ona została zarejestrowana, ale wiemy też, że była druga rozmowa. No i czekamy na więcej informacji na ten temat.
21: Ja również, pani redaktor, czekam na więcej informacji. Nie słyszałem nic o tym, żeby była jakaś pogłębiona rozmowa, czyli trwająca przynajmniej kilka minut, bo jak się jedzie na urodziny, to rzecz jasna składa się przede wszystkim życzenia, wręcza się prezent, a i sam obdarowany, czy sam jubilat, ma wiele spraw tego dnia na głowie. Niekoniecznie rozmowę o tym, ilu żołnierzy amerykańskich powinno stacjonować w Polsce, naszym zdaniem. Ale jeszcze raz powtórzę, Ja nie żartuję, ja nie kpię ze spotkania prezydenta Rzeczypospolitej z prezydentem Stanów Zjednoczonych. Każda okazja jest dobra, żeby próbować coś uzyskać dla naszego bezpieczeństwa i dla naszych interesów.
3: Karol Nawrocki przed tym wydarzeniem w Białym Domu mówił tak: nie jest prezydent od tego, żeby ocieplać wizerunek premiera, marszałka po pewnych wypowiedziach czy gestach. Relacje, chodziło oczywiście o relacje polsko-amerykańskie, udało mi się naprawić dzięki mądrości narodu polskiego, który wybrał prezydenta widzącego mocny kurs transatlantycki. Czyli Karol Nawrocki no, nie chce, jak rozumiem, łagodzić tych napięć, jakie są ponoć między polskim rządem, Donaldem Tuskiem, Radosławem Sikorskim, a administracją Donalda Trumpa.
21: No ja mam też ogromny, muszę powiedzieć, problem z tą wypowiedzią pana prezydenta, bo jak się leci do Stanów Zjednoczonych, jest szansa porozmawiać z prezydentem Ameryki o sprawach, które są, powinny być absolutnie ponad podziałem w Polsce. Kwestie naszego bezpieczeństwa, kwestie naszej odporności i umiejętności, możliwości zniechęcania potencjalnego agresora z Rosji, żeby nawet rozmyślał o tym, żeby nam jakąś krzywdę chcieć zrobić. No to jak się jedzie przy tej okazji, to nie po to, żeby wchodzić w dialog z punktu widzenia prezydenta, z opozycją, czyli z drugą stroną sporu politycznego w Polsce. Tak się po prostu nie robi. Odpowiedzialni liderzy światowi, jak jadą na przykład do Waszyngtonu, to nie po to, żeby mówić, że w ich kraju macierzystym ktoś im się nie podoba, czy z kimś toczą spór polityczny, tylko załatwiają sprawy swojego kraju. A tutaj no niestety prezydent Nawrocki nie zmarnował okazji, żeby wbić szpilę i to jeszcze wbić szpilę w sprawach, których niespecjalnie ma rację, tak to powiem dyplomatycznie, bo ja przypomnę tę niedawną sytuację, kiedy dostaliśmy uderzeni, zaskoczeni informacją, że Amerykanie nie chcą zrotować, czyli wysłać kolejnych 4000 żołnierzy do Polski. Ja wtedy nie widziałem ogromnej aktywności pana prezydenta, o której byśmy usłyszeli, że na przykład dzwonił do prezydenta Trumpa, próbował coś wyjaśnić. Natomiast widziałem ogromną aktywność rządu i premiera, i wicepremiera Kosiniaka-Kamysza. No i ta wizyta dwóch wiceministrów obrony narodowej, ministrów Tomczyka i Zalewskiego, która była błyskawiczna i która ja słyszę z różnych źródeł w Waszyngtonie, bardzo dobrze zrobiła na uspokojenie sytuacji i potem to uspokojenie, o którym usłyszeliśmy, że Amerykanie wcale nie zamierzają zmniejszyć swojej obecności w Polsce. Więc opowiadanie dzisiaj, że rząd nasz koalicyjny, rząd Donalda Tuska ma jakieś fatalne relacje z Ameryką, a prezydent je w jakiś sposób ratuje, no nie jest to prawda. No, po prostu nie jest to prawda.
3: Rzeczywiście tej aktywności dyplomatycznej Karola Nawrockiego nie było widać, ale w tym słynnym twecie Donald Trump 21 maja ogłosił, że w związku z sukcesem wyborczym obecnego prezydenta Polski Karola Nawrockiego, którego z dumą poparłem, oraz naszymi relacjami z nim, z przyjemnością ogłaszam, że Stany Zjednoczone wyślą do Polski kolejnych 5000 żołnierzy. Dziękuję za uwagę. Przypomnę termin 21 maja. Jest już połowa czerwca i na razie nic nie wiemy więcej o tym, ilu tych żołnierzy ostatecznie miałoby w Polsce się znaleźć.
21: No niestety nie wiemy. Niestety nic nie wiemy konkretnego. To, co jest konkretne, to jest propozycja polskiego rządu, o której mówił wicepremier Kosiniak-Kamysz. Wreszcie, można powiedzieć, propozycja konkretna dotycząca utworzenia stałej obecności wojskowej Ameryki w Polsce, a więc nie rotacyjnej. Nie wiem, czy to miałoby się nazywać Fort Trump, czy nie. Wszystko mi jedno, prawdę mówiąc, jak to miałoby się nazywać, ale gdyby po tym zawirowaniu, tak to nazwijmy, miało dojść do tego, że Amerykanie jednak zdecydują się na stałe stworzyć swoją obecność w Polsce, no to można temu tylko przyklasnąć. Ja chciałbym, żeby pan prezydent Nawrocki, który nie marnuje żadnej okazji, żeby rządowi przywalić, tak to powiem, no żeby też docenił te role i te działania, które rząd podejmuje, żeby wzmocnić obecność amerykańską w Polsce.
3: Karol Nawrocki, bo przed wyjazdem do Białego Domu mówił oczywiście o Fort Trump. Faktycznie Karol Nawrocki, podobnie jak Andrzej Duda, tak to nazywa. Natomiast dorzucał jeszcze wykonalność tych zadań w związku z dramatyczną sytuacją finansów publicznych jest na słabym poziomie. Mam nadzieję, że uda mi się zmobilizować rząd do tego, aby korzystać z ułożenia relacji na najwyższym szczeblu. To znaczy, że sugeruje nam Karol Nawrocki, że Donald Trump by chciał tej stałej obecności wysłania kolejnych żołnierzy, tylko że my nie jesteśmy gotowi na to, żeby przyjąć stałą bazę i jeszcze większą liczbę żołnierzy.
21: No nieprawda. Oczywiście, że nieprawda. Są sprawy ważne i ważniejsze i w obliczu zagrożenia, wobec którego stoimy, a stoimy wobec bardzo poważnego zagrożenia rosyjskiego także w Polsce, nie oszczędza się na takich sprawach. I my dajemy temu dowód. Zresztą no, wszyscy to na świecie widzą i doceniają i mówią o tym z uznaniem, że Polska aż tyle wydaje na obronność. Inne kraje europejskie patrzą z lekkim zadziwieniem, niektóre z zaskoczeniem, ale muszą ocenić i docenić ten fakt bardzo, bardzo pozytywnie, no bo mamy taką, a nie inną sytuację. My nie wydajemy tych pieniędzy, bo mamy taką zachciankę, czy coś nam się wydaje, tylko widzimy codziennie, co Rosja robi na Ukrainie, a Rosja nigdy nie powiedziała, że zamierza zatrzymać się na Ukrainie i dlatego musimy się przygotowywać na każdą okoliczność, w tym szczególnie dbać o to, żeby Amerykanie w Polsce i w Europie zostali i byli tu aktywni.
3: Trwa, panie pośle, szanowni państwo, konferencja prezydenckiego ministra Marcina Przydacza i postaram się państwu teraz zrelacjonować najważniejsze wątki. Jak mówił minister Przydacz, był dwugodzinny bankiet przed wydarzeniami sportowymi. On był potrzebny, bo prezydent Nawrocki miał okazję do wielu rozmów. Relacje osobiste między prezydentami są jak najlepsze. Donald Trump podtrzymał zobowiązanie sojusznicze. Polska jest ważnym sojusznikiem. Polacy mogą czuć się spokojnie, że w razie niepokojów sojusz z Ameryką, sojusz natowski jest obecny. Zawierucha związana z amerykańskimi wojskami w Europie nie dotknie Polski. Stany Zjednoczone widzą też potencjał w dalszej współpracy gospodarczej. Minister powiedział też, że po powrocie ze Stanów prezydent zaprosi wicepremiera Kosiniaka-Kamysza na spotkanie, by podzielić się z nim informacjami, które uzyskał między innymi na temat amerykańskiej obecności w Polsce. No, to ostatnio to akurat in plus, prawda? Bo to różnie bywa.
21: No zdecydowanie. Prezydent, który leci do Waszyngtonu, jak się okazuje, po to, żeby skrytykować polski rząd, a następnie jego minister mówi, że jak tylko wróci do Polski, to podzieli się tą wiedzą z wicepremierem.
3: Opinia Donalda Trumpa na temat polskiego rządu.
21: No, mam nadzieję, że panowie będą rozmawiali poważnie. Co do premiera Kosiniaka-Kamysza, jestem o tym absolutnie przekonany, bo widzę i doceniam wiele jego działań jako ministra obrony narodowej. Pan prezydent oczekuje, że wzniesie się ponad taki podział polityczny, bo ponad taką ambicję osobistą, żeby zostać liderem polskiej prawicy, bo to czasami wygląda, jakby wszystko było absolutnie temu podporządkowane. Także kwestie bezpieczeństwa państwa. A to są moim zdaniem granice, których rzeczywiście przekroczyć nie wolno. Bardzo
3: ale
21: jestem ciekaw tego, co pan
3: pośle.
21: Zobaczymy, co pan prezydent rzeczywiście przywiezie ze Stanów Zjednoczonych, bo wiemy, że zawiózł prezent dla prezydenta Trumpa na jego 80. urodziny, ale co przywiezie, jeszcze nie wiemy.
3: Były to złote spinki do mankietów z onyksem i marmurowa tablica upamiętniająca m.in. Tadeusza Kościuszkę i Kazimierza Pułaskiego.
21: I ta tablica ma być częścią nowego łuku triumfalnego, który stanie w Waszyngtonie. Na cześć czyją.
3: Wiadomo, czyją.
21: Wiadomo, czyją.
3: To teraz jeszcze jedna rzecz. Czy zdaniem pana posła zostanie ostatecznie podpisane porozumienie Iran-Stany Zjednoczone?
21: To jest bardzo dobre pytanie, nad którym cały świat się głowi. My znamy założenia wstępne porozumienia, ale znamy je z obu stron, i ze strony amerykańskiej, i ze strony Iranu, i obie strony zachowują się tak, jakby chciały odtrąbić sukces tych rozmów. Podobno w piątek, do końca tego tygodnia, mamy poznać szczegóły, czy też te szczegóły zostaną dopięte, zostaną wynegocjowane. Bardzo świat na to liczy i czeka, że strony się dogadają. Ta wojna okazała się trwająca no, prawie 4 miesiące, w tym oczywiście razem z zawieszeniem broni, które było przez większość tego czasu, ale jednak istotna część tego czasu to były realne walki, które nie przyniosły takiego efektu, takiego rezultatu, na jaki liczył prezydent Trump, i trochę znalazł się w sytuacji, to mówią to także ludzie, którzy są mu życzliwi i bliscy, której trzeba było tę wojnę zakończyć, żeby wyjść z niej z twarzą, natomiast Stany Zjednoczone nie wychodzą z tej wojny jako zdecydowany zwycięzca i w Iranie, w Teheranie nie dochodzi do żadnej zmiany władzy, którą też przecież i postulowali Amerykanie, administracja Trumpa, i o którą ta wojna miała się toczyć. Więc ja nie wiem, jakie tak naprawdę problemy zostaną rozwiązane w tym porozumieniu pokojowym. Świat chciałby odetchnąć, chcielibyśmy, żeby tankowce szły przez cieśninę Ormus w sposób nieprzerwany, bo od tego na koniec zależy nasza cena paliwa na stacjach benzynowych, nasza cena chleba i tak dalej, i tak dalej. Więc chcielibyśmy spokoju w tamtym regionie świata i też trochę tego, ostatnie zdanie, żeby świat wrócił jednak w sposób najbardziej uważny do tego, co się dzieje na Ukrainie, co się dzieje na tym teatrze wojennym, w tym teatrze wojennym, który jest nam najbliższy, bo ta wojna trwa, a trochę została przyćmiona przez atak amerykański.
3: A pan ma, panie pośle, taką nadzieję, że po uregulowaniu, jeżeli do niego dojdzie konfliktu z Iranem, to uwaga Trumpa skupi się na wojnie rosyjsko-ukraińskiej?
21: Jego uwaga jest skupiona przede wszystkim na nim samym oczywiście i na Stanach Zjednoczonych, co jest akurat oczywiste i naturalne. Dla niego głównym rywalem są Chiny, niezależnie od niedawnego szczytu w Pekinie. I no, ja nie jestem pewien,
3: kolejna rozmowa z prezydentem Zełenskim, będzie spotkanie prawdopodobnie jutro, tak, na szczycie G7 w Szwajcarii.
21: Ale też była rozmowa z prezydentem Putinem, prezydenta Trumpa. Będzie rzeczywiście spotkanie G7, będzie niedługo szczyt NATO kolejny.
3: Będą emisariusze Trumpa wysłani do Rosji po raz kolejny.
21: Otóż to. No na razie te wysiłki, ja przypomnę, że Trump, kiedy obejmował po raz drugi prezydenturę, to on zapowiadał, że on błyskawicznie zakończy wojnę w Ukrainie. Nic się z tego nie zrealizowało.
3: Ostatnie zdanie poproszę.
21: No więc właśnie, nic się z tego nie zrealizowało i tak naprawdę do dzisiaj nie wiemy, jaki miałby być ten pomysł na zakończenie wojny, inny niż przyznanie Rosji pewnej racji, na co oczywiste, świat demokratyczny godzić się nie powinien.
3: Michał Kobosko, poseł do Parlamentu Europejskiego, grupa Renew Europe, także Centrum. Dziękuję, panie pośle, za rozmowę.
21: Dziękuję, miłego popołudnia.
3: Zbigniew Parafianowicz z Wirtualnej Polski, autor książki, o której będziemy rozmawiać, Kłopot z Zełenskim, będzie moim państwa gościem tuż po informacjach.
0: Autopromocja.
2: Komunikacja w języku angielskim firmy Eleven Labs i Matiego Staniszewskiego zachwyca. Dlaczego? O tym posłuchaj w najnowszym odcinku English Biz. Tu Olga Pietrykiewicz, trenerka języka angielskiego w biznesie. Zapraszam do słuchania podcastu English Biz w aplikacji Tok FM oraz na tokfm.pl.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Czas na decyzję. To już ostatnie sztuki dostawczych modeli Forda z rocznika 2025. Bogato wyposażone wersje, dostępne od ręki w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. Miejski Ford Transit Courier już od 64 900 zł netto, a legendarny Ford Transit od 107 900 zł netto. Ford Pro. Najlepszy wybór dla firmy. Sprawdź też ofertę na hybrydowe wersje samochodów dostawczych Ford i wybierz model na miarę Twojego biznesu. Szczegóły u dealerów Forda i na Ford.pl.
23: A topowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
24: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
25: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor marinowy Luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 66% taniej. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
26: Odkryj zachwycające SUVy Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
27: Skoda. Reklama.
28: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
22: 17.20, informacje Tok FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Po powrocie ze Stanów Zjednoczonych prezydent Karol Nawrocki zaprosi wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza na spotkanie, by podzielić się z nim informacjami, które uzyskał m.in. na temat amerykańskiej obecności w Polsce, przekazał właśnie prezydencki minister Marcin Przydacz. Prezydent na zaproszenie Donalda Trumpa wziął udział w imprezie z okazji 250-lecia istnienia Stanów Zjednoczonych i 80. urodzin amerykańskiego prezydenta. To było show, które za pieniądze podatników zostało urządzone ku radości prezydenta Trumpa. mówił w wywiadzie politycznym europoseł Michał Kobosko. Polityk skrytykował fakt, że do gali mieszanych sztuk walki i brutalnych starć na ringu doszło przy Białym Domu, który kojarzy się zupełnie inaczej. Ukraina i Mołdawia formalnie rozpoczynają dzisiaj rozmowy akcesyjne z Unią Europejską. Pierwszy z 6 klastrów negocjacyjnych obejmuje kwestie fundamentalne, takie jak praworządność. Do przełomu w procesie akcesyjnym doszło po wyborczej porażce Viktora Orbana na Węgrzech, który blokował europejskie aspiracje Ukrainy. Wycofanie węgierskiego weta to dobra rzecz, mówi szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski. Zauważa jednak, że z każdą dekadą do Unii przystąpić jest trudniej.
6: Ten dorobek prawa europejskiego i integracja są większe i głębsze. Nam zajęło same techniczne negocjowanie bodajże 7 lat. My musimy być pewni, że Ukraina będzie gotowa, że my będziemy gotowi i że rozszerzenie będzie dla obu stron sukcesem.
22: Ukraina i Mołdawia status kandydatów otrzymały w 2023 roku. Deficyt budżetu państwa po maju wyniósł nieco ponad 108 miliardów złotych, co stanowi prawie 40% kwoty zaplanowanej na cały rok, podało na swoich stronach internetowych Ministerstwo Finansów. Dochody budżetu po 5 miesiącach wyniosły ponad 233 miliardy złotych, to 36% kwoty zapisanej na rok. Dochody podatkowe nieco ponad 201 miliardów, czyli 36,4% planu. Jan Zieliński, Brytyjczyk Luke Johnson pokonali Czechów Jerzego Lecheczkę i Jakuba Mesika 3-6, 6-3 w pierwszej rundzie debla turnieju tenisistów rangi ATP na kortach trawiastych w Londynie. Ich kolejni rywale nie są jeszcze znani. Zieliński powrócił do gry po kilkutygodniowej przerwie spowodowanej operacją kolana. Polsko-brytyjska para znalazła się w drabince londyńskiego turnieju dzięki tak zwanej dzikiej karcie. Dzisiaj jeszcze chłodno, miejscami deszczowo, ale jutro już będzie pogodniej i cieplej. Tylko na północnym wschodzie może przelotnie padać i grzmieć. Jutro na termometrach zobaczymy od 15 stopni na Suwalszczyźnie, około 20 w centrum, do 24 na zachodzie i południu. Pogoda może nie najlepsza, ale za to na mapie smogowej zielony kolor. W całym kraju jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra.
28: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
3: W wywiadzie politycznym jest z nami kolejny gość, Zbigniew Parafianowicz, oczywiście Wirtualna Polska, ale dziś przede wszystkim jako autor książki Kłopot z Zełenskim. Dzień dobry, panie redaktorze.
7: Dzień dobry.
3: Książka ukazała się na rynku 3 czerwca, czyli w szczycie kryzysu wokół nadania jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA, bo stało się to 26 maja i dzień później już było bardzo głośno o tej sprawie w Polsce. Na razie kwestia odebrania Zełenskiemu orderu Orła Białego zawisła w przestrzeni tydzień temu, dokładnie, 8 czerwca było spotkanie kapituły. Nie wiemy, jaka była opinia tej kapituły. Nie ma decyzji prezydenta. Czekamy. Pan napisał dla Wirtualnej Polski 9 czerwca tak. Otoczenie prezydenta Ukrainy szuka sposobu na wycofanie się z najbardziej kontrowersyjnych decyzji honorowania UPA. Rozpoczęto rozmowę o kompromisie. Mógłby on zakładać, że Ukraina nie prowadzi sakralizacji pod patronatem państwa, morderców ludności polskiej zasilających szeregi UPA czy formacji kolaborujących z nazistowskimi Niemcami. I teraz przenosimy nas do książki. Bo z książki, z wypowiedzi pańskich rozmówców wynika, że tak naprawdę nikt nie był do tej pory skuteczny w realizowaniu polityki historycznej wobec Zełenskiego.
7: Nie tylko wobec Zełenskiego. Tak naprawdę polityka historyczna jest jedynym obszarem na Ukrainie, który nie podlega ewolucji od czasów późnego Kuczmy tak naprawdę. Nawet w okresie rządów Janukowycza, czyli takiego kleptokraty, który miał największe dezinteresowanie, jeśli chodzi o politykę historyczną, z grubsza te założenia były spójne i takie same. Na przykład dążenie do symetryzmu pomiędzy winami UPA a formacjami polskimi. I to ta konsekwencja, ta jednoznaczność polityki ukraińskiej powoduje, że często się wykładamy jako strona polska na tej relacji. Najbardziej obiecujący czas w polityce wobec Ukrainy w sprawach historycznych to była prezydentura Kwaśniewskiego, kiedy on potrafił wypracować kompromis z Kuczmą i te emocje społeczne po obydwu stronach były łagodzone. I drugi moment, który był bardzo perspektywiczny, to było spotkanie w Wiśle pomiędzy prezydentem Dudą i Zełenskim, czyli taka dżentelmeńska umowa, która mówiła, że nie są promowani czy sakralizowani ludzie bezpośrednio odpowiedzialni za mordy na Polakach, ludobójstwo na Polakach na Wołyniu. Przy czym tę umowę Zełenski złamał. Właśnie między innymi nadając w formacji wojskowej tytuł bohaterów UPA, czyli jak rozumiem wrzucił do tych bohaterów UPA również Kleczkiewskiego, Szuchewycza, tych, którzy bezpośrednio odpowiadają za mordy na Polakach. Natomiast tamten kompromis w Wiśle, czyli wy odchodzicie od sakralizacji Szuchewycza czy Kłyma Sawura, my nie wnikamy za bardzo w kwestię jakby upamiętnień wobec tej części UPA, która była najmniej antypolska, to wydawało się sensowne. Ten kierunek wydawał się być sensowny. Natomiast ten błąd Załęskiego, to niedotrzymanie tej dżentelmeńskiej umowy, no jednak obciąża Ukrainę tak naprawdę i to jest, no Zełenski przejdzie też do historii jako polityk, który doprowadził do tej eskalacji w relacjach historycznych z Polską.
3: A kwestia ekshumacji, czyli ta kość niezgody i to, co słyszeliśmy, trwają ekshumacje żołnierzy Wehrmachtu, a polskich ofiar rzezi wołyńskiej nie mogą się odbywać. Dwa cytaty z pańskiej książki. Dyplomata Z. No dobra, i mamy te 13 wniosków. To według pana dużo czy mało, bo miejsc do prowadzenia ekshumacji na Ukrainie jest 1000. Do jednej lokalizacji, w której prowadzone są prace ekshumacyjne, potrzebnych jest co najmniej kilkaset osób. Według naszych wyliczeń rocznie jako Polska bylibyśmy w stanie zrealizować 4 stanowiska ekshumacyjne. Słownie 4 byłyby do zrobienia. W dyskusji o historii dużo było patosu i nerwów, gdy jednak sprowadzi się to do liczb i możliwości państwa polskiego, wychodzi to różnie. Dyplomata X. Jeśli obecne tempo się utrzyma, zakończymy ekshumację za 20 lat. Nie wiem, czy do tego czasu będzie istniało państwo ukraińskie.
7: Tak, no tak to wygląda po stronie polskiej. Te możliwości operacyjne w prowadzeniu ekshumacji, one też są ograniczone. Ja czasami, że to się pojawia w mojej książce, jeden z moich rozmówców mówi, że największy psikus, jaki mógłby Zełenski zrobić w stronie polskiej, to odmrozić tę ekshumację natychmiast.
3: I powiedzieć wolna droga, tak?
7: Róbcie, wchodźcie we wszystkie miejsca. Najprawdopodobniej strona polska nie byłaby w stanie obsłużyć tych wszystkich miejsc, bo jest dokładnie tak, jak mówią moi rozmówcy. To jest robota na wiele dekad. Na wiele lat. Natomiast też warto zauważyć to, że co do zasady kwestie ekshumacji, one oczywiście, strona ukraińska umożliwia też w ilościach homeopatycznych w tym momencie i handluje, krótko mówiąc, stanowiskami ekshumacyjnymi, ale póki co one trwają. I to nie jest oczywiście przełom, ale to jest bardzo ważne, że one nie zostały zablokowane z jakichś powodów drobnicowych, politycznych w relacjach polsko-ukraińskich. Natomiast no oczywiście haniebne jest to, że prezydent Zełenski używa ekshumacji jako przedmiotu targu, bo powiedzmy, że w tej kulturze politycznej, unijnej, europejskiej, po pierwsze, nie dokonuje się sakralizacji ludzi, którzy dokonali ludobójstwa, czy też dowódców politycznych czy wojskowych, którzy są odpowiedzialni za ludobójstwo, a po drugie, nie handluje się ciałami, nie handluje się zmarłymi, nie handluje się ekshumacjami. Zełenski niestety w tym posowieckim modelu uprawiania dyplomacji wrzuca to do tego pakietu negocjacyjnego, wrzuca to do dyskusji, drażniąc tak naprawdę z polską opinię publiczną przede wszystkim, czy też polskie władze i powodując, że wyjście z tego kryzysu jest utrudnione. Nie można w tak wrażliwych i tak drażliwych kwestii w stosunkach dwustronnych traktować jako przedmiotu targu, jako przedmiotu transakcji pomiędzy dwoma państwami. Tak jak mówiłem, nikt w tej kulturze politycznej europejskiej nie traktuje takich elementów jako przedmiotów handlowania.
3: Chociaż też taka relacja pojawia się w pańskiej książce, która pokazuje, że jednak jest to trochę traktowane jako przedmiot handlu, bo kiedy już odmrożono ekshumację, to wielkie pretensje do Ukraińców miał Michał Dworczyk, że kiedy Prawo i Sprawiedliwość tak dawało wszystko, co miało w magazynach wojskowych, to nie było odblokowania ekshumacji, a za Tuska odblokowanie się pojawiło.
7: Tak, to jest ta relacja i tylko tutaj też trzeba powiedzieć, jakby z czego wynikał ten gniew, czy ta pretensja, żal wyrażony wobec ministra spraw zagranicznych Andrija Sybichy, który uchodzi za taką osobę umiarkowaną w ekipie Zełenskiego. Chodzi o to, że rzeczywiście za rządów Zjednoczonej Prawicy Fundacja Wolność i Demokracja prowadziła prace poszukiwawcze w Późnikach. I to było też traktowane przez Ukraińców jako ustępstwo na rzecz Polaków w kwestii polityki historycznej. To jest fundacja pana Dancewicza, kojarzona z Michałem Dworczykiem, ale ta fundacja nie doczekała się decyzji o pracach ekshumacyjnych. Prowadziła cały czas prace poszukiwawcze. Dopiero w momencie, gdy za rozmowy o ekshumacjach zaczęło odpowiadać Ministerstwo Kultury pod kierownictwem pani Wróblewskiej i Paweł Kowal, dopiero wtedy Ukraińcy zdecydowali się na gest w postaci ekshumacji, co spotkało się z takim niezrozumieniem. To nie była pretensja Dworczyka o to, że Ukraińcy odblokowali ekshumację.
3: Tylko
7: to
3: było raczej, o termin tego odblokowania.
7: Tak, takie niezrozumienie, dlaczego nie byliście w stanie zrobić tego dla nas. W momencie, gdy my otworzyliśmy wszystkie te magazyny z ciężkim sprzętem, a tak naprawdę...
3: I granice.
7: Tak, i granice, a wy poczekaliście na zmianę władzy, żeby przypodobać się Tuskowi w kwestii ekshumacji. To nie był absolutnie żal, że Ukraińcy odmrażają tę ekshumację, prawda? Tylko raczej taki zarzut pod kątem, dlaczego tym gracie? Dlaczego próbujecie jakby traktować jako walutę w relacjach z poszczególnymi ekipami? Dlaczego próbujecie tym rozgrywać? No i finalnie, jak rozumiem, takim gestem pod adresem Zjednoczonej Prawicy było właśnie wskazanie Późników jako tego miejsca, które będzie pierwsze. Tak, żebyśmy mogli pokazać, że jest w tym ciągłość pomiędzy tym, co robiła Zjednoczona Prawica, a tym, co robił rząd Donalda Tuska.
3: I jeszcze jedna bieżąca sprawa, którą powiążę z treścią książki, bo w przyszłym tygodniu od 25 do 26 czerwca w Gdańsku będzie się odbywać konferencja na rzecz odbudowy Ukrainy. I 12 czerwca Radosław Sikorski w Radiowej Trójce mówił tak: ja uważam, że Polska będzie największym beneficjentem odbudowy z oczywistych względów. Jesteśmy bliscy geograficznie, kulturowo, językowo. Pomostem będą Ukraińcy mieszkający w Polsce. No jak się przeczyta pańską książkę, to nic na to nie wskazuje. Minister w rządzie Donalda Tuska mówi tak: powiedzmy szczerze, Ukraińcy nas nie chcą. I opisuje proces organizowania tej konferencji, że był pomysł, że była wstępna zgoda Ukraińców, a kiedy chcieli dogrywać szczegóły, to nagle Ukraińcy mówią, a może jednak zorganizujemy tę konferencję w Austrii, a może w Paryżu.
7: Tak, to jest rzeczywiście do ostatniej chwili Ukraińcy trzymali nas w niepewności. To jest, tak jak mówi jeden z moich rozmówców, ciem zapadnie, tym łódrze, czyli im dalej na zachód, tym lepiej. Że jakby Ukraińcy tak sugerują właśnie, że w zasadzie my jesteśmy, to co mówi Bartosz Cichocki, był ambasador w Kijowie, że jesteśmy tym flyover country, czyli tym, nad którym się lata, żeby załatwiać interesy w Europie. Tak, w rzeczy samej tak jest. I nawet potwierdzenie, nie wiem skąd się bierze entuzjazm ministra Sikorskiego, a skądinąd bardzo doświadczonego polityka, jeśli chodzi o sprawy wschodnie, bo przecież to jest to jego pomysłem.
3: Bo może umowa... to jest entuzjazm urzędowy, tak trzeba.
7: Tak myślę, bo nawet stanowisko wiceministra Tomczyka w sprawie nieprzekazywania migów, które mamy dziś, ono wynika z tego, że Ukraińcy są bardzo niechętni i do przekazywania know-how dotyczącego technologii dronowych, i do wpuszczania zagranicznego biznesu do prywatyzacji. Sprawa jest prosta. Kwestią odbudowy czy też prywatyzacji na Ukrainie, za tą kwestią nawet nie stoi Zełenski, tylko środowiska biznesowe. Środowiska biznesowe, które nie chcą utracić kontroli nad aktywami państwa.
3: To cytat z ministra Tomczyka, który w Radiu Z mówił tak: umówiliśmy się ze stroną ukraińską na transfer technologii. Jeżeli ta sprawa zostanie domówiona, to sprawa myśliwców zakończy się sukcesem.
7: Jeśli tak, no to bardzo rozsądne stanowisko. No, tylko, że tutaj też wchodzimy na taką na taki jakby poziom rozumowania, w którym musimy wziąć pod uwagę to, że Ukraińcy również nie przekazują tych technologii Amerykanom. Amerykanie również mają pretensje do nich o to, że nie ma tego transferu technologii. To samo dotyczy umowy o minerałach ukraińsko-amerykańskiej. Minister Sikorski mówi o tym, że będziemy największym beneficjentem odbudowy. Tymczasem spójrzmy na umowę o minerałach. To jest fikcja już w tym momencie. W sensie nie wiadomo po pierwsze, ile tych minerałów na Ukrainie jest, a po drugie, kto i kiedy miałby dokonywać wydobycia tych minerałów. Także Ukraińcy, oczywiście oni są w stanie zaproponować masę umów, listów intencyjnych, deklaracji, stanowisk wspólnych, natomiast w praktyce doskonale wiedzą, że te zasoby w państwie, które jest pogrążone w wojnie, są ograniczone, że tym zasobem w państwie jest know-how i mają pełną świadomość, że muszą chronić tego tak jak no, po prostu w klejnotów rodowych, prawda? To oni nie zdadzą tego ani za darmo, ani z dobrej i nieprzymuszonej woli.
3: To jeszcze wracając do tego cytatu z ministra w rządzie Donalda Tuska, Sam Paweł Kowal nie był przekonany, że z niej, czyli konferencji, coś wyniknie. Z sondaży wychodzi, że Polacy nie wierzą w odbudowę i Kowal przestał się wokół tego kręcić. Nie widział korzyści politycznych. Nie oceniam tego, jest politykiem, ma prawo do takiej oceny. Ale też pojawiają się w twojej książce wypowiedzi ministrów, którzy mówią, że i polski biznes jest średnio zainteresowany, żeby inwestować. Oczywiście pewnie chodzi o ubezpieczenie, tak? Takiej inwestycji.
7: Polskie państwo próbuje budować tą architekturę, która ma zabezpieczyć inwestycje na Ukrainie. Natomiast no, fakty są takie, że jak były przetargi kolejne ogłaszane na autostradę do Łódzka, to jest ta autostrada, którą premier Tusk podczas swojej wizyty pierwszej w Kijowie wojennej powiedział, że Polska będzie ją budowała i będzie również koncesjonariuszem tej autostrady. Natomiast przy kolejnych przetargach polskie firmy do tych przetargów nie stawały. Czyli tutaj już ani Tusk, ani Kowal nie zmuszą przecież tych firm do tego, żeby stanęły do przetargu, bo one mają jakieś powody, dla których nie chcą tego robić. To jest bezpieczeństwo, to jest kwestia korupcji, to jest kwestia tego, że biznes zagraniczny, który jest obecny przy infrastrukturze na Ukrainie, to jest głównie biznes turecki, który jest bardzo bliski w sensie takiej, powiedzmy, kultury uprawiania biznesu. Jest bliski ukraińskiemu, że instytucja bakrzyszu czy korupcyjna nie jest jakby zagadnieniem. Ja jak rozmawiałem z przedstawicielami polskiego biznesu, to wielu mówi wprost, jesteśmy spółką giełdową, nie możemy dawać w łapę. To jest dla nas poza dyskusją. Nie możemy w tym uczestniczyć, za dużo ryzykujemy. I to moim zdaniem jest wystarczający powód, który ogranicza polskich partnerów w takich relacjach.
3: Zbigniew Parafianowicz z nami zostaje, wracamy tuż po informacjach.
28: Autopromocja.
22: Ceny, paski na świadectwach, nagrody. Temat odżywa, jak zawsze, przed zakończeniem roku szkolnego. Jak robić to z głową i czy jest jakiś sposób na odejście od wszechobecnej ocenozy? O to zapytam w wywiadówce. Wtorek, 10.40, Krzysztof Chorwat. Zapraszam.
28: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
27: Reklama.

0: Ulubione kosmetyki do ciała, włosów oraz produkty do makijażu aż 50% taniej. Tak, aż 50% taniej. Kup 3 produkty objęte promocją, a na każdy z nich dostaniesz 50% rabatu. Szczegóły oferty na biedronka.pl. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
2: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
1: Czy można jakoś wesprzeć

0: Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
2: To przy okazji zjesz z nami.
1: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
3: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
2: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
1: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
2: To tylko przy okazji.
1: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
4: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
5: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
6: Szansa na trwały pokój. Czy paliwa potanieją? Krótka wizyta. Co mógł załatwić dla Polski prezydent Nawrocki u Trumpa? Kijów w ogniu. Rosjanie uderzyli w zabytkową Ławrę Peczerską.
5: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info. TVP. Otwórz się na więcej.
7: Widzę, że Hanie coś gryzie.
8: Komar. Zaraz część posmarujemy.
9: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
10: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
11: Już nie swędzi.
12: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
13: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
14: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
13: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
14: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
13: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
15: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
16: Reklama.
17: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
18: 17.41. Informacje TOK FM. Krzysztof Chorwat. Zapraszam. Publiczne zapewnienie Donalda Trumpa o dodatkowych 5000 żołnierzy amerykańskich w Polsce została podtrzymana, powiedział prezydencki minister Marcin Przydacz. Dodał, że dziś trzeba wypełnić te deklaracje konkretnymi decyzjami na poziomie Pentagonu i MON-u. Przekazał również, że po powrocie z USA prezydent Karol Nawrocki zaprosi wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza na spotkanie, by podzielić się z nim informacjami, które uzyskał m.in. na temat amerykańskiej obecności w Polsce. Donald Trump pokazał, że jak chce, to wszystko mu wolno, mówił w wywiadzie politycznym TOK FM europoseł Michał Kobosko z Centrum. To komentarz odnośnie gali MMA, która odbyła się w Białym Domu z okazji 80. urodzin prezydenta i 250. rocznicy powstania kraju.
19: Krew się lała, kapała i zdaje się, że ci, którzy tam byli, przede wszystkim prezydent Trump, byli z tego faktu zadowoleni. No, smutne to było.
18: Na wydarzeniu był prezydent Karol Nawrocki. A samolot prezydenta USA wylądował już w Genewie, skąd Donald Trump udał się do Evian po francuskiej stronie granicy na szczyt G7. Jeszcze przed rozpoczęciem obrad spotka się z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem. Tegoroczny szczyt G7 dotyczyć będzie globalnych wyzwań dla gospodarki, a także konfliktów na Bliskim Wschodzie i Ukrainie. Mężczyzna, który zamordował lekarza z krakowskiego szpitala uniwersyteckiego, nie trafi za kraty. Sąd okręgowy uwzględnił wniosek prokuratury i umorzył postępowanie w tej sprawie, uznając sprawcę za niepoczytalnego. Mężczyzna umieszczony zostanie więc w zakładzie psychiatrycznym. Zdaniem sądu opinie biegłych nie budzą żadnych wątpliwości, że mężczyzna w momencie zbrodni był niepoczytalny, mówi rzecznik Sądu Okręgowego w Krakowie, sędzia Maciej Czajka.
20: Kilka opinii biegłych, które są sporządzone w tej sprawie, są opiniami spójnymi, pełnymi, wyczerpującymi. Nie ma potrzeby ich uzupełniania. Jest to opinia wiarygodna.
18: Rozczarowania i złości po ogłoszeniu postanowienia nie kryła Iwona Solecka, żona zamordowanego lekarza.
21: Zginął mój mąż, zginął ojciec 6-letniego chłopca i nikt nie jest winny. Moim zdaniem opinia sądowo-psychiatryczna, na której oparł się sąd, jest głęboko niemerytoryczna.
18: Sąd nie uwzględnił wniosku żony o powołanie dodatkowych biegłych w tej sprawie. Jeszcze pogoda. Tu dobra wiadomość jest taka, że jutro już będzie pogodniej i cieplej, tylko na północnym wschodzie może przelotnie padać i grzmieć. Od 15 stopni na Suwalszczyźnie, około 20 w centrum, do 24 na zachodzie i południu.
17: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
22: W wywiadzie politycznym nadal jest z nami Zbigniew Parafianowicz, Wirtualna Polska, autor książki, o której rozmawiamy. Kłopot z Zełenskim. Raz jeszcze dzień dobry, panie redaktorze.
23: Dzień dobry, jeszcze raz.
22: No to porozmawiajmy o ukraińskim.

0: prezydencie, bo jest w tej książce rozdział portret. I kiedy człowiek przeczyta ten rozdział, to odnosi wrażenie, że po pierwsze Wołodymyr Zełenski nie daje się lubić. Opinie o nim są dość jednoznacznie negatywne. Oczywiście od razu nasuwa się pytanie, czy można być miłym dla wszystkich w tak trudnej sytuacji, czy taka sytuacja nie wydobywa z człowieka najgorszych cech, czy kiedy się działa w stresie, pod gigantyczną presją, zagrożeniu swojego życia, zdrowia, swoich najbliższych, to czy można być sympatycznym, tak? Po drugie, kolejna moja refleksja, że Wołodymyr Zełenski ma prawdziwych wrogów i już nieprawdziwych przyjaciół. To znaczy takich, którzy pomagają, ale się nie cieszą. I po trzecie, że Wołodymyr Zełenski to jednak fenomen, o czym zresztą pan redaktor pisze w ostatnim akapicie. Pozwolę sobie zacytować. Zełenski jest i był mistrzem przetrwania. Tę sowiecką cechę prezydent rozwinął do rozmiarów politycznego monstrum, cechę każdego człowieka sowieckiego, która pozwalała przeżyć w warunkach gułagu i terroru. Wołodymyr Zełenski zmienił w technologię polityczną, która pozwoliła trwać również fantomowemu państwu, jakim stała się Ukraina. W gruncie rzeczy to zdolność fenomenalna. No to jak to jest z tym Zełenskim?
1: To jest bardzo pojemna natura, która te ostatnie rozdziały, które dotyczą opisu jego jako osobowości politycznej, wiele cech, które są mu przypisywane, jest ze sobą sprzecznych po prostu. I ja nie uważam, żeby to była jakaś pomyłka w ocenie, która jest wyrażana przez moich rozmówców. On jest po prostu bardzo pojemną naturą, która potrafi to zmieścić. To jest człowiek, który po pierwsze pochodzi z trochę z innego świata niż standardowi politycy ukraińscy. On pochodzi ze świata popkultury, z takiego... Też jest człowiekiem, który sam dorobił się swoich pierwszych pieniędzy, nie ukradł ich, tak jak większość polityków ukraińskich.
0: Zarobił
1: autentycznie,
0: pojawia
1: zarobił w Moskwie.
0: Takie świetne określenie Zełenskiego, że jest to postać sceniczna.
1: Tak, i na przykład w Rosji, moim zdaniem, taka kariera nie byłaby możliwa. W sensie Rosja, ten rosyjski świat tak zwany, on gardzi ludźmi świata popkultury. Zresztą myślę, że nawet sam Putin, napadając Ukrainę, nie docenił tej osobowości, tej siły przetrwania Zełenskiego. I mamy z jednej strony człowieka, który sam zarabia te pieniądze, nie kradnie ich, ale też pracując na scenie, jest naturą narcystyczną w dużej mierze. Z ogromnym ego, wrażliwym na swoim punkcie. Potem w 22 roku zimą zostaje poddany największej próbie. Rosjanie chcą go zabić. On też dociera do ściany w tym myśleniu o sobie jako o polityku i też nabiera cech właśnie takich trochę... cech polityka z PTSD, takim doświadczony tym zagrożeniem życia, który zaczyna wierzyć w swoją nieśmiertelność, w swoją niezniszczalność, w to, że może się każdemu postawić, że może wywindować swoje oczekiwania. To już jest połączenie też tego sowieckiego stylu uprawiania dyplomacji z uwarunkowaniami takimi osobowościowymi, które są właśnie rezultatem polowania na Zełenskiego. Czy faktu, że on porusza się też pomiędzy tymi gorącymi punktami, jak mówią Ukraińcy, że to jest w Rosji nomenklaturze, w gorący punkt, w punktach, gdzie się spotyka z żołnierzami, gdzie jest realne zagrożenie, to buduje w nim takie poczucie, które pozwala mu powiedzieć do J.D. Vance'a: ty nie byłeś na Ukrainie, nic nie wiesz o Ukrainie. To jest oczywiście argument, który został poddany również inflacji w relacjach z partnerami, bo nikogo już nie rusza ten zarzut, że nie byłeś na Ukrainie, nie wiesz, co to znaczy ryzyko.
0: Bo już prawie wszyscy byli.
1: Tak, poza tym używanie go do tam 80-letniego Kelloga, który oczywiście jest generałem, byłem spadochroniarzem, ale taka próba namówienia go, żeby pojechał na front, no jest po prostu głupia, jest niemądra. Nie można starszego pana narażać na włożenie go gdzieś tam, powiedzmy, pod Konstantynówkę, prawda? No bo może sobie na to pozwolić dziennikarz, korespondent wojenny, ale nie 80-letni były spadochroniarz, którego się próbuje zaciągnąć do tej drużkiwki Konstantynówki, żeby mu pokazać, jak wygląda front. Natomiast Zełenski ma to poczucie w sobie takiej właśnie niezniszczalności i fałszywe wrażenie, że wolno mu wszystko. On możliwe, że nie dostrzega tego, że Anglosasi, czy Francuzi, czy Niemcy to jest typ kultury politycznej, w której w bardzo miły sposób pokazuje się środkowy palec. Mówiąc w miłe rzeczy, owijając w bawełnę, stosując pewne poprawności polityczne, tak naprawdę mówi się mu, że niestety, ale już mamy cię dość. I wyrazem tego jest choćby weto Francji, Wielkiej Brytanii i Niemiec, weto na pomysł, na szczyt w Ankarze NATO, który zakładał, że 0,5% PKB każde państwo NATO będzie przeznaczało na pomoc wojskową Ukrainie. Tego pomysłu nie zablokowali ani Węgrzy, ani Polacy, ani Bułgarzy, ani Rumunii, tylko zablokowały państwa, które nominalnie uchodzą za najważniejszego sojusznika Zełenskiego. I to wynika też po pierwsze ze zmęczenia wojną ukraińską na Zachodzie, po drugie też z pewnej frustracji relacją z Zełenskim, który był w stanie wyspinować do prasy brytyjskiej tezę, że Starmer nie ma po co przyjeżdżać do Kijowa, jeśli nie przywiezie nowych Storm Shadowów, zniechęci do transferu technologii, a oczekiwaniu ciągłego zasilania budżetu ukraińskiego pieniędzmi. Taki, no, taki jest Zełenski, jest pojemną naturą, która jest w stanie zmieścić w sobie cechy bohatera narodowego, którym jest niewątpliwie dla Ukraińców i niewątpliwie utrzymał państwowość ukraińską i wzmocnił tą armię, która jest największą gwarancją bezpieczeństwa Ukrainy.
0: Stał się też pewnego rodzaju legendą, już.
1: Tak, stał się legendą, ale z drugiej strony też jest, potrafi być małostkowy. Miał szefa administracji Jermaka, który był skorumpowanym złodziejaszkiem i który korzystał z porad wróżki do kształtowania polityki kadrowej. Pewnie jest narcyzem, wierzę w to, że tak jest. Jest wybuchowy. To wszystko się wcale nie wyklucza. To absolutnie nie ma żadnej sprzeczności.
0: Nikt nie kwestionuje, że jest przywódcą.
1: Absolutnie. To jest fakt, że potrafił zarządzić państwem, które nie rokowało w lutym 2022, przenosi go do historii. Ja często się powołuje na tą analogię z Wałęsą, który niezależnie od tego, że wykazano bez żadnych złudzeń i wątpliwości, że współpracował z SB, to nie zmienia faktu, że jest bohaterem Polski jako człowiek, który przeprowadził nas od komunizmu do demokracji. Chodzi o to, że Zełenski jako ten bohater wieloznaczny i wieloaspektowy ma też w sobie ten komponent, który nie jest lukrem, który podlega odbrązowieniu. Tak jak w przypadku Boja Żeleńskiego, który właśnie pisał o brązownikach w odniesieniu do naszych poetów romantycznych, których hołubimy i o których myślimy jako o pewnych legendach. To nie jest sprzeczne. Odbrązawianie kogoś, czy pozbawianie go lukru jako postaci politycznej nie jest sprzeczne z historyczną rolą, którą ta postać odgrywa dla swojego państwa, czy nawet po prostu dla Europy.
0: Zastanawiając się, czy kwestia ukraińska będzie główną osią kampanijnego sporu u nas w Polsce w 2027 roku, zacytuję kilka postaci z pańskiej książki, a te cytaty dotyczą tego, co zrobił z tymi relacjami polsko-ukraińskimi rząd Donalda Tuska. Dyplomata X. Zacznijmy od tego, że Tusk zawsze był i jest, najdelikatniej mówiąc, ukrainosceptyczny. Dla niego politycy w Kijowie to ruscy i złodzieje. Nie różni się w ocenach od Karola Nawrockiego. Minister w kancelarii premiera. Donald Tusk, budując swój start w relacjach z Ukrainą, oparł się na założeniach poprzedników. Utrzymał embargo na zboże. Nie szastał dostawami broni. Nie obiecywał członkostwa w NATO i Unii Europejskiej. I jeszcze minister Y z kancelarii premiera. W trakcie kampanii wyborczej byliśmy w stanie obiecać Ukraińcom wszystko. Najlepiej powrót do granic z 91 roku albo zamianę rosyjskiego rubla w Rosji na hrywnę. W rzeczywistości zdawaliśmy sobie sprawę, że nasze możliwości są ograniczone. Nikt tego nie powie wprost, ale wchodziliśmy w buty PiSu i może jeszcze doradca Zełenskiego. Po kilku tygodniach sam Tusk zorientował się, że manifestowanie miłości z Ukrainą nie daje mu korzyści sondażowych. Nie miał też pomysłu na wypełnienie ich treścią poza kontynuowaniem tego, co robili Duda i Morawiecki. Chociaż Duda i Morawiecki też pod koniec już zweryfikowali swoje wcześniejsze działania. Duda był bardzo Zełenskim rozczarowany, o czym zresztą w twojej książce też możemy przeczytać.
1: Tak, no w tej pierwszej części historii relacji polsko-ukraińskich wojennych, czyli w Polsce na wojnie, opisywałem ten moment przed wizytą Zełenskiego w Warszawie wiosną 2023, czyli jeszcze przed wyborami parlamentarnymi. To był moment, w którym Kaczyński powiedział odwrót. Nie będziemy kazał Rauowi z ekspoze wyrzucać słowa dotyczące traktatu polsko-ukraińskiego, bo widział już, że trend jest, że sprawy idą w innym kierunku, że nie da się już budować tej relacji w oparciu o ten mit współpracy wojennej. Widział, że jest kwestia zboża, usług, integracji z Unią Europejską. Przecież to Sikorski tak naprawdę uskrajnił to stanowisko Morawieckiego, czyli odejście od korytarzy solidarnościowych, bo to Polska promowała, żeby za Morawieckiego, żeby umożliwić dostęp do jednego rynku, do jednolitego rynku Ukrainie, bo jest wojna i ona musi z czegoś zarabiać po prostu w czasie tej wojny, a to Sikorski zamknął te korytarze solidarnościowe, obawiając się tego, że przez fakty dokonane Ukraina w ten sposób wejdzie do Unii Europejskiej.
0: Dostęp do rynku bez bycia członkiem Unii Europejskiej.
1: To jest dla Ukrainy bardzo by było korzystne, bo tak, jednolity rynek jest tak naprawdę największą konfiturą, którą można pozyskać z członkostwa w Unii Europejskiej, a tak naprawdę nie byłoby nadbudowy politycznej w postaci na przykład całej architektury walki z korupcją, albo wymogu niezależności i praworządności sądów. Dla Ukrainy to jest korzystne. Wchodzimy na rynek, handlujemy, działamy, a nie mamy ograniczeń.
0: Zarabiamy,
1: a nie mamy ograniczeń, które dotyczą złodziejstwa. Absolutnie, to należało ukrócić i to realizował pod koniec swoich rządów, czy w drugiej części rządów premier Morawiecki, a potem kontynuował to Donald Tusk, rozumiejąc, że to jest po prostu dla Polski niekorzystne, że co do zasady pozwolenie na wejście Ukrainie, połączenie się Ukrainy z jednolitym rynkiem bez żadnych wymogów politycznych, czy bez zakładania tych szklanych sufitów dla ukraińskiego biznesu i świata politycznego, jest po prostu dla nas pułapką. I to jest treść polityki obydwu tych rządów tak naprawdę, tylko po prostu różne narracje temu towarzyszyły. W PiS-owi pod koniec rządów bardziej takie ofensywne były te narracje wobec Ukrainy, a Tusk przez pewien czas próbował pudrować te relacje, obawiając się, że polskie blokady na integrację Ukrainy z Unią spowodują, że będziemy kozłem ofiarnym w tej dyskusji ukraińskiej o tym, dlaczego się nie udała ta integracja ukraińska z Unią Europejską. I to też do pewnego stopnia jest zrozumiałe, tak? Jakby próba ucieczki od tego, żeby nie być kozłem ofiarnym. Natomiast sam Zełenski w pewnym momencie tak przesterował swoją politykę historyczną, że uniemożliwił nawet udawanie polskiej klasie politycznej i wymusił po prostu utwardzenie tego stanowiska. W zasadzie Koalicja Obywatelska w tym momencie mówi językiem Konfederacji o relacjach z Ukrainą. Także to jest rezultat po prostu decyzji Zełenskiego.
0: A jak to było z dronami we wrześniu 2025 roku? Bo mam przed sobą kolejne dwa cytaty z pańskiej książki. I trochę to jest tak, że podobna argumentacja pojawia się wśród tych kół, które uznajemy za prorosyjskie. Minister w KPRM-ie. Swoją grę wokół dronów rozpoczęli też Ukraińcy. Zełenski zawyżył liczbę dronów, które wleciały w polską przestrzeń powietrzną. Powiedział, że było ich ponad 90. Mógł w zasadzie powiedzieć milion. Liczby nie miały znaczenia. W mojej ocenie Zełenski od początku wojny próbował nas wciągnąć, w jakimś stopniu, w konflikt z Rosją. Minister X w rządzie Tuska. To, że Zełenski próbował wtedy po raz drugi umiędzynarodowić konflikt, było oczywiste. Takie działanie jest logiczne z ich punktu widzenia. To samo robili po przewodowie.
1: Tak, dokładnie tak jest. I tutaj w zasadzie były prezydent Andrzej Duda przyznał to pod nazwiskiem, że w przewodowie chodziło o międzynarodowienie tego konfliktu i później też ta polityka była kontynuowana. Tak jak mówią moi rozmówcy, to jest logiczne. Tak samo Polska stara się o stałe bazy amerykańskie po to, żeby ewentualne starcie z Rosją było od pierwszego dnia konfliktem NATO z Rosją, a nie konfliktem Polski i dwutygodniowymi rozważaniami NATO, z czym mamy do czynienia. To jest racjonalne. Co więcej, widać pewne kontinuum w tym umiędzynarodowianiu poprzez trasy przelotów dronów ukraińskich do ataków nad Bałtykiem. One są tak skonfigurowane, że są w takiej szarej strefie pomiędzy przestrzenią powietrzną rosyjską a państw bałtyckich. I teraz jak ten dron wleci do bałtyckiej przestrzeni powietrznej, to jest tłumaczenie, że to jest w wyniku zagłuszania rosyjskiego, przy czym nikt tak naprawdę nie przedstawił dowodów na tą tezę. W sensie niewykluczone, że strona ukraińska robi celowo tą szarą strefę, buduje po to, żeby umiędzynarodawiać ten spór o to, gdzie ten dron leci, jaką trasą.
0: Bo jeżeli wojna się rozleje, to im nie wszystkie więcej, ciosy będą szły w kierunku Ukrainy.
1: Im więcej graczy, tym lepiej.
0: Zbigniew Parafianowicz, Wirtualna Polska, autor książki Kłopot z Zełenskim, o której rozmawialiśmy. Bardzo dziękuję za rozmowę. Wywiad polityczny dobiega końca. Program wydawał Tomasz Krzemiński, realizował Krzysztof Olesiewicz, a za chwilę ciąg dalszy podsumowania dnia w TOK 360. Ja Państwu życzę dobrego wieczoru i do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
2: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Gabinet masażu, słucham.
5: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
4: Cześć, a co się dzieje?
5: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
4: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
5: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
4: Kochana, sam go stosuję.
6: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloOne. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
0: Reklama.
8: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
9: Jest 18. Wstępne porozumienie wstępnie podpisane za chwilę o nagłej poprawie relacji między Stanami Zjednoczonymi a Iranem i o tym, co może te relacje znów gwałtownie pogorszyć. Radny Koalicji Obywatelskiej i lekarz w trakcie specjalizacji zarobił w ubiegłym roku ponad 1,5 miliona. Tylko liczba dyżurów coś się nie zgadza i o tym za chwilę w TOK 360. Adam Ozga, to znowu ja. Porozumienie między USA a Iranem zostało podpisane przez prezydenta USA Donalda Trumpa, wiceprezydenta J.D.'ego Vance'a oraz przewodniczącego parlamentu Iranu Mohameda Baghera Ghalibafa. Tak informuje Reuters. Jak rozumiem, mowa o podpisach elektronicznych, bo ceremonia podpisania wstępnego porozumienia między Waszyngtonem a Teheranem zaplanowana jest na piątek w Szwajcarii. Iran i Stany Zjednoczone podpisują porozumienie, ale wciąż nie są jasne warunki, na jakich oba kraje zaprzestaną wrogich działań. Kwestią nierozstrzygniętą są irański program nuklearny, jest postawa Izraela wobec Libanu, czy też kwestia ciśniny Ormus, która, jak deklarował prezydent USA Donald Trump, ma zostać otwarta natychmiast po zawarciu pokoju. To wszystko wyliczał w TOK 360 Krzysztof Strachota z Ośrodka Studiów Wschodnich.
10: Kwestia jest nieoczywista. Amerykanie i Irańczycy przekazują sprzeczne komunikaty. Amerykanie, że nie będzie opłat, a Irańczycy, że warunkiem porozumienia jest to, że będą popierane opłaty. Zobaczymy, jak ta sprawa się w najbliższych dniach rozstrzygnie i co będzie zapisane w dokumencie, który zostanie ujawniony w piątek, jeżeli on faktycznie zostanie podpisany.
9: Po podpisaniu porozumienia Stany Zjednoczone i Iran dają sobie 60 dni na negocjacje między innymi dotyczące irańskiego programu nuklearnego, a więc najtrudniejszej kwestii w relacjach między Waszyngtonem a Teheranem. A ostateczne porozumienie może być też torpedowane przez wojnę, jaką w Libanie Izrael prowadzi przeciwko Hezbollahowi. Iran staje tutaj zdecydowanie po stronie organizacji, która jest jego sojusznikiem. I na ten temat, na temat frontu izraelsko-libańskiego z Waszyngtonem w tle już niedługo, w TOK 360. Choć nie wiadomo kiedy i na jakich warunkach zostanie otwarta ciśnina Ormus, prezydent USA Donald Trump twierdzi, że tankowce znów płyną. MSZ Iranu odpowiada, że będzie pobierać opłaty za przepłynięcie tą ciśniną. Choć wiele jest niewiadomych, to ropa i tak tanieje. Mówiło o tym w TOK 360 w południe Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Reflex.
11: W wyniku takiego optymistycznego nastawienia już do zakończenia wojny na Bliskim Wschodzie, notujemy spadek cen ropy naftowej, notujemy spadek cen paliw na rynku Ara.
9: No i premier Donald Tusk zapowiedział w weekend, że latem rząd zakończy projekt ceny paliw niżej. Zgodnie z jego założeniami obniżony został VAT z 23 do 8%, a akcyzę pomniejszono do wymaganego przez Unię minimum. Akcyza rośnie już od jutra, VAT ma wzrosnąć od lipca, a jutro 95 benzyna ma kosztować maksymalnie 5 zł 97 groszy, a diesel 6,37. Naczelna Izba Lekarska złożyła zawiadomienie do rzecznika odpowiedzialności zawodowej w sprawie lekarza w trakcie specjalizacji, który w ubiegłym roku miał zarobić 1 600 000 zł. Lekarz Dawid Kacprzyk, radny Koalicji Obywatelskiej, w warszawskim szpitalu południowym przepracował średnio niemal 11 godzin dziennie, wliczając w to niedzielę i święta. Zarzut, jaki stawia Naczelna Izba Lekarska, dotyczy opuszczenia dyżuru medycznego, bo z medialnych doniesień wynika, że grafik lekarza pokrywał się na przykład z występami w TVP, czy występami w Senacie. Francuski dziennik Le Monde podkreśla, że na szczycie G7 kraje europejskie chcą wypracować wspólną linię z prezydentem USA Donaldem Trumpem w sprawie wojny Rosji z Ukrainą. Liczą, że gdy pojawia się perspektywa porozumienia z Iranem, znów zwrócą uwagę Trumpa na wojnę, jaką Rosja prowadzi przeciwko Ukrainie. Jednocześnie europejscy przywódcy potępiają Rosję za jej nocny atak na Ukrainę. Rosjanie zaatakowali m.in. historyczny klasztor w Kijowie, Ławrę Peczerską. Prawosławny zespół klasztorny to jeden z najważniejszych ukraińskich zabytków na liście światowego dziedzictwa UNESCO. To tak, jakby Rosja uderzyła w ukraińską Jasną Górę. Jednym ze świadków uderzenia był prezes Fundacji Humanos Emergency Medical Team Piotr Skopiec, który razem z ekipą jechał w okolice Kijowa, aby udzielić pomocy pacjentce.
0: Mniej więcej 130 kilometrów od Kijowa zaczęliśmy słyszeć już obronę przeciwlotniczą, strącane widać było drony i zobaczyliśmy informację o tym, że nastąpił atak na Kijowo-Pieterską Ławrę. Idąc liniami gaśniczymi doszliśmy do bramy, która prowadziła na teren Ławry. Tam zapytaliśmy, czy możemy wejść jako ratownicy, też strażacy z Polski, żeby ewentualnie pomóc albo chociaż zobaczyć, jak ta tragedia wygląda. I w tym momencie wleciał kolejny dron. Usłyszeliśmy odgłos lecącej kosiarki do trawy spalinowej. Po chwili nastąpił wybuch, który strącił jedną z kopułek z wieży, która obramowuje Ławrę, a sam dron uderzył w dach budynku, na szczęście pustego.
9: W ataku Rosji na Ukrainę nocą w sumie zginęło co najmniej 11 osób. Moskwa użyła 70 rakiet i ponad 600 dronów. Po powrocie z USA prezydent Karol Nawrocki zaprosi wicepremiera, szefa MON-u Władysława Kosiniaka-Kamysza na spotkanie, aby podzielić się informacjami, które uzyskał m.in. na temat amerykańskiej obecności w Polsce. Tak zapowiada szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz. Polski prezydent jest w Stanach na zaproszenie obchodzącego wczoraj urodziny prezydenta Donalda Trumpa. Wziął udział w gali UFC w Białym Domu i w bankiecie z Trumpem Karol Nawrocki rozmawiał dwa razy. To jawne wotum nieufności dla szefa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Tak wyniki głosowań na dzisiejszym zgromadzeniu walnym PKOL-u komentuje część organizacji sportowych. Członkowie zgromadzenia nie przyjęli sprawozdania finansowego, nie przyjęli sprawozdania z działalności zarządu komitetu, przyjęli za to uchwałę o zwołanie nadzwyczajnego zgromadzenia, które zajęłoby się odwołaniem prezesa Radosława Piesiewicza. Bo ten sam nie dopuszcza do zorganizowania takiego walnego. Zadowolenia z dzisiejszej decyzji nie kryje m.in. jeden z głównych oponentów Piesiewicza, Robert Korzeniowski.
12: Mam wrażenie, że prezes nawet nie powiedział nie, kiedy zaproponowano mu wystąpienie, tylko kręcił głową. Czyli on był tutaj wyjątkowo milczącym prezesem. I ja myślę, że niech to milczenie zostanie. Niech on milcząco odejdzie. Niech się dzisiaj jeszcze milcząco z tym prześpi i cały czas ma szansę na to, by wyjść... Nie, z honorem to byłoby za dużo powiedziane, ale po prostu wyjść i już.
13: Oczywiście były uchwały, które nie powinny mieć miejsca, ale zwrócę się do komisji rewizyjnej i zwrócę się do organów, żeby sprawdziły prawidłowość, czy są one podjęte zgodnie z przepisami prawa i zgodnie ze statutem Polskiego Komitetu Olimpijskiego, bo ja stoję na straży prawa i przede wszystkim statutów.
9: No, odpowiadał prezes PKOL-u Radosław Piesiewicz i jak zapowiedział, mimo dużej opozycji wśród związków sportowych i ciążących na nim poważnych zarzutów, m.in. o niegospodarność, w przyszłym roku po zakończeniu kadencji zamierza ponownie kandydować na szefa komitetu. Ofiara proboszcza z Międzybrodzia Bielskiego domaga się 20 milionów zadośćuczynienia od archidiecezji krakowskiej. W Krakowie ruszył proces w tej sprawie. Ksiądz Jan kilkaset razy wykorzystał seksualnie Janusza Szymika. Do pierwszego gwałtu doszło w 1984 roku. Ministrant miał wtedy 12 lat. Prokuratura umorzyła jednak sprawę z powodu przedawnienia. Grzegorz Kosieł.
14: Najpierw Janusz Szymik pozwał diecezję bielsko-żywiecką, na terenie której w ostatnich latach proboszczem był ksiądz Jan. Mężczyzna domagał się 3 milionów złotych, ale decyzją sądu w styczniu tego roku kwotę zmniejszono do 400 tysięcy złotych za wieloletnie tuszowanie sprawy.
15: Sąd Okręgowy Bielsko-Białej nie dopatrzył się żadnego następstwa prawnego diecezji bielsko-żywieckiej odnośnie gwałtów na mojej osobie popełnionych w latach 80. i stwierdził, że muszę wystąpić tutaj przeciwko archidiecezji krakowskiej, aby skutecznie dochodzić swoich tutaj roszczeń.
14: Chodzi o to, że w latach 80. diecezja bielsko-żywiecka jeszcze nie istniała, a oprawca Szymika był księdzem archidiecezji krakowskiej, do której wtedy należała parafia w Międzybrodziu Bielskim. Ofiara księdza Jana skierowała więc swoje roszczenia wobec kościelnej administracji w Krakowie. Szymik domaga się 20 milionów złotych.
15: Będziemy starali się wykazać, że przynajmniej ksiądz Jan zgwałcił mnie 400-krotnie i stąd taka suma wysoka tego zadośćuczynienia.
14: Ksiądz Jan został wpisany do rejestru pedofilów, a kościelne dochodzenia potwierdziły prawdziwość zeznań ofiary. Duchowny przebywa obecnie w jednym z klasztorów. Grzegorz Kozieł, TOG FM.
9: Jeszcze uzupełnienie informacji o lekarzu radnym, który zarobił wielkie pieniądze na dyżurach, których fizycznie nikt z nas nie byłby w stanie wykonać 11 godzin dziennie, wliczając soboty, niedzielę i święta. Warszawski ratusz kontroluje miejskie szpitale w związku z zatrudnieniem tego lekarza na takich, a nie innych warunkach. Tańsza żywność nie nakarmiła inflacji. Ceny w maju rosły w rocznym tempie 3,1%, potwierdza Główny Urząd Statystyczny, a to znacznie wolniej niż obawiali się tego ekonomiści patrzący choćby na wzrosty cen ropy naftowej w ubiegłym miesiącu. I wiadomo już skąd te niezłe wiadomości, bo poznaliśmy inflacyjne szczegóły. W te dane zagląda Wojciech Kowalik z redakcji gospodarczej TOK FM. Powiedz, dlaczego kluczowe dla inflacji były ceny na bazarkowych straganach?
16: Bo na tym bazarku, gdziekolwiek spojrzeć, w maju było taniej niż w kwietniu. Ziemniaki, kapusta, ogórki, pomidory, buraki, cebula, papryka. To właśnie tańsza żywność, w tym tańsze nowaliki, inflacyjnie nas uratowały. Bo gdyby nie one, to inflacja byłaby znacznie wyżej, mówił w popołudniowym EKG Kamil Pastor, ekonomista PKO Banku Polskiego.
17: W samym maju w ujęciu miesięcznym żywność potaniała o 1%. I to również jest bezprecedensowa zmiana w tym miesiącu, która nie wydarzyła się w XXI wieku.
16: Czyli mieliśmy taką deflację cen żywności nawet.
17: Tak, w ujęciu miesięcznym jak najbardziej, iż to było tyle zaskakujące, że w maju zazwyczaj ceny jeszcze nieznacznie rosły.
16: Oczywiście droższe były paliwa, ale nie odbiło się to jeszcze mocno na pozostałych cenach w gospodarce, bo nie widzimy, żeby drogie paliwa nasilały presję inflacyjną, mówi Marcin Klucznik z Polskiego Instytutu Ekonomicznego.
18: Tej takiej w sensie w jakiejś spirali, na przykład od wynagrodzeń do cen usług, do szeroko pojmowanych cen towarów, poprzez kurs walutowy, który sprawia, że import wszystkich towarów fundamentalnie drożeje, tego nie widzimy.
16: I dlatego prognozy inflacyjne na resztę roku zaczynają się rysować lepiej, podkreśla Jakub Borowski, główny ekonomista Crédit Agricole.
19: Generalnie jest szansa na to, w tej chwili ona wzrosła wyraźnie w trakcie weekendu, że inflacja do końca roku nie przekroczy 3,5%.
16: Czyli zostałaby w granicach poziomu uważanego za zdrowy w ogóle dla gospodarki i w szczególe dla naszych portfeli.
9: Wojciech Kowalik mówił o tym wszystkim. Dzięki wielkie. 18.11 to jest TOK 360. Adamowska. A gościnią TOK 360 jest Karolina Wójcicka z Dziennika Gazety Prawnej. Dzień dobry.
20: Dzień dobry.
9: Reuters informuje, że prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump razem z prezydentem, wiceprezydentem J.D. Vance'em, a także przewodniczącym irańskiego parlamentu podpisali to wstępne porozumienie dotyczące zakończenia działań wojennych. Domniemuję, że chodzi o podpisy elektroniczne i domniemuję, że ta ceremonia, która była zaplanowana na piątek w Szwajcarii, wciąż pozostaje aktualna. Pytanie jeszcze, kto dokładnie będzie w niej uczestniczyć. Trump twierdzi, że załadowane ropą statki zaczęły płynąć przez cieśninę Ormus. Dane lokalizacyjne tych statków nie do końca to potwierdzają. Irańczycy twierdzą też, że będą pobierać za przepłynięcie Ormuzem opłaty, co miało zostać według izraelskich mediów w ostatniej chwili do porozumienia dodane. A ja chciałem zapytać o coś innego, inny wątek. Czy to jest tak, że pogranicze Libanu i Izraela jest kluczowe dla tego porozumienia, które właśnie jest podpisywane w tej czy innej formie?
20: Jest kluczowe i to już Irańczycy od dłuższego czasu sugerują, to znaczy żądając uwzględnienia zawieszenia broni w Libanie jako elementu negocjacji w sprawie zakończenia wojny z Iranem, sprawiło, że to, co się dzieje w Libanie, bezpośrednio przekłada się na wielką, szeroką politykę między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Więc tutaj Netanyahu też nie bez powodu eskalował ataki właśnie na tym odcinku libańskim. Jeszcze wczoraj, wczorajszy dzień był kluczowy ze względu na dopięcie, na ostatni guzik porozumienia, tego wstępnego porozumienia między Iranem a Stanami. I w ten sposób, atakując właśnie przedmieścia Bejrutu, Netanyahu liczył, że uda mu się dzięki temu porozumienie zniszczyć, czy zapobiec jego zawarciu. Więc ten mały Liban jest bardzo wielki i kluczowy w negocjacjach.
9: A dlaczego premier Izraela Benjamin Netanyahu chce torpedować to porozumienie między Waszyngtonem a Teheranem?
20: Tutaj można właściwie wskazać na dwie odpowiedzi. Jedna, taka najbardziej przyziemna, wynika po prostu z trwającej w Izraelu kampanii wyborczej. Wybory odbędą się i to będą pierwsze wybory od 7 października, więc one będą bardzo ważne, nie tylko ze względu na samą postać Netanyahu, ale też na całokształt nastrojów społecznych po tych kilku wojnach, które się od tego czasu odbyły. Poparcie dla wojny w Iranie jest w Izraelu ogromne. To znaczy tam faktycznie i społeczeństwo, i politycy z przeróżnych właściwie stron sceny politycznej zgadzali się co do tego, że Iran trzeba zniszczyć, osłabić, najlepiej pozbyć się tamtejszego reżimu. Dla Netanyahu z kolei dążenie do realizacji tych celów było jakąś taką próbą rehabilitacji po porażkach z 7 października. I kontynuacja, trwanie przy tej wojnie po prostu daje mu dalej takie zabezpieczenie, to znaczy Izraelczycy dalej wierzą w to, że jeszcze więcej można na tej wojnie osiągnąć, bo nie zostało na ten moment osiągnięte prawie nic z wszystkich tych celów, które zostały gdzieś tam na początku zadeklarowane. Dlatego chciałby ją kontynuować, dlatego dążył do tego, by ambicje Trumpa powstrzymać. No i to właściwie dzisiaj widzimy po reakcjach polityków izraelskich, to znaczy temu porozumieniu sprzeciwiają się nie tylko izraelscy radykałowie typu Ben-Gwir, minister bezpieczeństwa wewnętrznego czy Bezalel Smotrich, ale też politycy, których w Izraelu określa się mianem lewicowych. W Polsce pewnie, czy generalnie na Zachodzie, byliby raczej inaczej zaklasyfikowani, ale tam są lewicowcami. To mam na myśli pana Jaira Golana. On też dzisiaj opublikował dość długi wpis, bardzo krytyczny wobec porozumienia i w związku z tym także Netanyahu.
9: Wybory w Izraelu muszą odbyć się do 27 października tego roku, czyli Iran naciska na to, żeby wyciszony został również front pomiędzy Izraelem a Hezbollahem. Izrael z wielu przyczyn nie chce sobie na to pozwolić. To jeszcze pytanie. Kto jest silniejszy i kto ma więcej kart w układzie Donald Trump, Benjamin Netanyahu, bo Trump znowu mówił o Netanyahu, że jest bardzo trudnym facetem. Generalnie w bezpośredniej rozmowie też powiedział mu parę bardzo niemiłych słów, co potem przyznał oficjalnie po tym, jak treść tej rozmowy przeciekła do mediów. Jak wygląda ta zależność i kto na ile sobie może tutaj pozwolić?
20: To jest pytanie, które chyba sobie już odwiecznie będziemy zadawać i nie mam na nie dobrej odpowiedzi, ale wydaje mi się, że te nerwy wszystkie, które Trump w ostatnim czasie pokazywał względem Netanyahu, wiele niecenzuralnych słów, które w jego kierunku padło, nie zmienia co do zasady zasadniczo kierunku polityki amerykańskiej wobec Izraela. To znaczy Trump może się wściekać na swojego sojusznika, ale ostatecznie oni i tak są tymi sojusznikami i tak bardzo często Netanyahu udaje się przekonać Trumpa do swoich racji. To tak było w zeszłym roku, kiedy podczas pierwszej wojny z Iranem Trump też się wściekał na Netanyahu w wielu kwestiach, po czym ostatecznie poszedł z nim na drugą wojnę z Iranem, więc wydaje mi się, że Netanyahu ma tutaj bardzo dużą siłę perswazji względem Trumpa. A to, czy Trumpowi uda się w tej chwili jednak utrzymać Netanyahu gdzieś po swojej stronie, no będzie bardzo poważnym testem dla amerykańskiej administracji, bo w tej chwili te interesy Waszyngtonu i Tel Awiwu są rozbieżne. W interesie Trumpa, którego też czekają wybory, jest to, żeby ta wojna się po prostu skończyła. No a w interesie Netanyahu jest to, żeby ona trwała. I Netanyahu już wiele razy udowadniał, że jest w stanie po prostu działać na własną rękę, nie słuchać swojego silniejszego sojusznika, któremu wiele zawdzięcza wsparcia i pomocy, a punktów spornych, które trzeba będzie rozwiązać, będzie bardzo dużo, bo właściwie teraz takie prawdziwe negocjacje dopiero się rozpoczną. Chociażby te dotyczące irańskiego programu nuklearnego. Tutaj Izrael nie będzie szedł raczej na żadne kompromisy, bo dla Izraela każde porozumienie, jakie było dotychczas zawierane, było niewystarczające. Nie wydaje mi się z kolei, żeby Irańczycy zgodzili się na jakieś znaczące ustępstwa, bo oni też poczuli wiatr w żagle i poczuli trochę swojej siły.
9: Będzie trwać, jednym słowem.
20: Tak jest.
9: Bardzo dziękuję. Karolina Wójcicka z Dziennika Gazety Prawnej była gościnią TOK 360. 18:20, spóźnione odrobinę informacji, TOK FM za chwilę. Lekarz stołeczny radny, który miał zarobić ponad 1,5 miliona złotych na dyżurach, których żaden człowiek nie jest w stanie odbyć, nie jest już członkiem Koalicji Obywatelskiej. Informacje TOK FM po nich. Mundial w TOK FM.
1: Reklama. Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
21: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
1: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
21: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
22: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
23: Gotowi na zmianę w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black & White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
24: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
25: To przy okazji zjesz z nami.
24: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
26: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
25: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
24: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
25: To tylko przy okazji.
24: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
27: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
1: Reklama.
8: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
28: 18:20, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Wstępne porozumienie między USA a Iranem zostało podpisane. Swoje sygnatury pod dokumentem złożyli amerykański prezydent Donald Trump, wiceprezydent J.D. Vance oraz przewodniczący parlamentu Iranu Mohammad Bagher Ghalibaf. Publiczne zapewnienie Donalda Trumpa o dodatkowych 5000 żołnierzy amerykańskich w Polsce zostało podtrzymane, powiedział prezydencki minister Marcin Przydacz. Przekazał również, że po powrocie z USA USA prezydent Karol Nawrocki zaprosi wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza na spotkanie, by podzielić się z nim informacjami, które uzyskał m.in. na temat amerykańskiej obecności w Polsce. Wraz z nadejściem letniego sezonu mieszkańcy Warszawy ponownie będą mogli korzystać z miejskich pływalni plenerowych. To w ośrodku Moczydło oraz w ośrodku Inflancka. Pływalnie ruszają w czwartek. Na Moczydle odwiedzający czekają baseny rekreacyjne, brodziki dla dzieci, zjeżdżalnie oraz tereny zielone do plażowania i wypoczynku. Na Inflanckiej z kolei są basen rekreacyjny i wydzielona strefa dla najmłodszych.
0: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Sponsorem programu jest JHM Development, oferujący apartamenty Bałtyk w Jastrzębiej Górze. jhmdevelopment.pl.
9: O 18.23, Adam Ozga.
2: Przemysław Pozawski, dobry wieczór.
9: Mundial w Tok FM. Wszedłem do studia, ty już tutaj siedziałeś i bardzo się zdziwiłem, że oglądasz mecz.
2: No bo godziny tego mundialu są przecież przedziwne i nie ma tak, że wszystkie mecze są o jednej godzinie, bo to jeszcze strefy czasowe. Poza tym, że trzy kraje to chyba cztery strefy czasowe, więc troszkę maszyna losująca dzisiaj nam wylosowała właśnie mecz, gdzie zaraz będzie ta przerwa na nawodnienie. Mamy też przerwę na nawodnienie, ty widzę, że masz buteleczkę gotową.
9: Trzeba pić dużo wody, woda jest zdrowa i o wiele zdrowsza niż napoje gazowane, jak kiedyś Cristiano Ronaldo tam pomachał. Chyba na poprzednim mundialu.
2: Hiszpania, Wyspy Zielonego Przylądka 0-0 w 22 minucie.
9: Ja się zdziwiłem strasznie, że to już, dlatego że przyzwyczaiłem się, że o 21 rozpoczynają się spotkania na tych Mistrzostwach Świata, po czym wczoraj mecz Niemcy-Curaçao rozpoczął się o godzinie 19. Widać, mogą się rozpoczynać mecze o godzinie 18. I może jeszcze nieraz nas ten mundial zaskoczy również godzinami. Odnotujmy tylko, co działo się w ostatnich godzinach. Brazylia-Maroko 1-1, Haiti-Szkocja 0-1, Australia 2, Turcja 0, Niemcy-Curaçao 7-1, Holandia-Japonia 2-2, Wybrzeże Kości Słoniowej Ekwador 1-0, Szwecja-Tunezja 5-1 i teraz Hiszpania gra z Republiką Zielonego Przylądka. To jest grupa H i fajnie, że zaczęliśmy od tego meczu, bo mam wrażenie, że to jest podobny mecz do tego wczorajszego. Niemcy-Curaçao, czyli gra wielki zespół, utytułowany zespół, bardzo solidny zespół z zespołem, który debiutuje na mundialu. Curaçao najmniejszy kraj, Republika Zielonego Przylądka drugi najmniejszy kraj na tych mistrzostwach świata. Szczerze, ja wczorajszy mecz Niemcy-Curaçao oglądałem dlatego, że chciałem zobaczyć łomot i zobaczyłem.
2: A ja oglądałem dlatego, że chciałem przekonać sam siebie, czy bardziej mnie cieszy to, że mamy takie drużyny jak właśnie Wyspy Zielonego Przylądka czy Curaçao, czy bardziej denerwuje mnie, że ten mundial tak się strasznie rozrósł i że to wszystko sprawił ten zły człowiek Gianni Infantino. I powiem ci, że okej, było 7-1, ale ta radość po bramce na 1-1 Curaçao, ten Dick Advokat, który aż drgnął cały tam przy ławce rezerwowych i uśmiechnął się, że jego zespół potrafi strzelić Niemcom bramkę. To było warte tego, żeby ten mundial poszerzyć, chociaż chciałbym, żeby to zrobił ktoś inny niż Gianni Infantino na ten jeden raz, na ten jeden jedyny raz. No a już oczywiście rozmowa o 64 drużynach, no to już jest rzeczywiście aberracja, ale, no ale jest fajny klimat, że to nie grają, wiesz, tylko zespoły te wielkie z Europy i Ameryki Południowej, że jest tych kilku takich kopciuszków absolutnych. No i właśnie, a mogę ci test zrobić?
9: No, śmiało.
2: Test wielokrotnego wyboru. Piłkarze z Wysp Zielonego Przylądka to?
9: Kapowerdczycy.
2: Kaboverdeńczycy, tak słyszę. I Kabo, bo przez B zapis portugalski, a nie capo, tak jak włoski, czy cape, tak jak angielski. I też się zdziwiłem, bo jeszcze 10 minut temu byłem przekonany, że to capo werdeńczycy.
9: Po pierwsze, obiecywałeś mi wielokrotny wybór, a nie miałem wielokrotnego wyboru, a po drugie uważam, że poradziłem sobie całkiem nieźle. Kilkanaście pozaeuropejskich federacji w liście do Aleksandra Czeferina, szefa UEFA, podkreśliło, że dla mniejszych krajów każdy mecz w Mistrzostwach Świata jest istotny i to jest odpowiedź na krytykę ze strony szefa UEFA rozszerzenia mundialu do 48 zespołów, przez co jego zdaniem jest więcej nieciekawych meczów, a podpisy złożyły federacje Senegalu, Republiki Zielonego Przylądka właśnie, Curaçao, Uzbekistanu, Haiti czy Demokratycznej Republiki Konga. I trochę mi to stanowisko dało do myślenia, bo prawdę mówiąc... No dobra, Hiszpania, Wyspy Zielonego Przylądka też obejrzę trochę dla łomotu, ale ma to swój...
2: Ale jest 0:0:26 już minucie. Może będzie niespodzianka. A pamiętasz, bo wymieniałeś dużo wyników na początku. Polska, Haiti 7-1.
9: 7-0.
2: Czy 7-0 było?
9: 7-0, 74 rok, oczywiście.
2: Czyli też takie wyniki już były?
9: Jak najbardziej.
2: Mimo że mundial był przecież dużo mniejszy. No.
9: Haiti wraca na Mistrzostwa Świata po raz pierwszy od 74 roku. Podobnie jak Demokratyczna Republika Konga, tylko wtedy występowała jako Zair.
2: Tak, i przegrała 0-9 bodaj. Też mówię z pamięci, więc mogę się plus minus jedną bramkę mylić, ale chodzi o to, że to akurat to rozszerzenie nie ma związku z tym, że jest dysproporcja duża między tymi najlepszymi a najgorszymi na przestrzeni ostatnich praktycznie 50 lat. Bo te duże wyniki w tych fazach grupowych się po prostu powtarzają.
9: Próbowałem znaleźć te rekordowe zwycięstwa na mundialach. 10-1 Węgry-Salwador w 1982 roku. Brazylia-Maroko to jest chyba coś, co warto było obejrzeć. Oglądałem skrót i mam wrażenie, że jako widz skrótowy bardzo łatwo się oszukuje i czasem wydaje mi się, że mecze są o wiele bardziej atrakcyjne niż w rzeczywistości, ale w tym wypadku się chyba nie pomyliłem. To był super mecz. 1-1.
2: Tak, ja oglądałem cały i potwierdzam, że szczególnie ta pierwsza połowa to było coś, czego byś też nie wymyślił, a przynajmniej, nie wiem, myśląc stereotypowo, Brazylia, potęga piłkarska, Maroko jednak zespół z Afryki. No, z drugiej strony,
9: to się chyba trochę pozmieniało. Maroko...
2: Czwarta drużyna świata, Brazylia odpadła w ćwierćfinale w Katarze, więc 4 lata temu to Maroko było wyżej.
9: Brazylia, której podobno trochę uciekł futbol, Brazylia w kryzysie, Maroko, które przypomnij mi miejsce zajęło w Pucharze Narodów.
2: To musisz jeszcze zapytać prawników z odpowiedniej instytucji w Szwajcarii, bo na razie jesteśmy na etapie odwołania, więc tak, Maroko przegrało mecz finałowy, ale obecnie przy zielonym stoliku od stycznia dzierży to pierwsze miejsce, które jeszcze może stracić. Kuriozum. A jeszcze jedno kuriozum afrykańskiej piłki, które już przeniknęło do mundialu. Czytałeś już o trenerze reprezentacji Tunezji?
9: Że byłem trenerze.
2: Już stracił stanowisko po jednym meczu.
9: Po porażce ze Szwecją 1-5. Jest
2: a
9: coś
2: to
9: takiego.
2: Mogliśmy być my.
9: I co, wygralibyśmy 5-1 z Tunezją, czy byłoby wymęczone 2-1 karnym i gonieniu wyniku?
2: Jeśli Jan Urban byłby trenerem, to nie byłoby wymęczone 1-0, bo nawet po meczu barażowym już wiemy, że Jan Urban nie tylko w piłce klubowej, ale i w reprezentacyjnej, no jednak preferuje ten futbol uśmiechnięty, futbol oparty jednak na ofensywie i szukaniu swoich szans, a nie murowaniu bramki niczym Czesław Michniewicz, więc pewnie takiego wyniku by nie było, no ale to oczywiście
9: to wymęczone
2: już.
9: 3-2.
2: Wymęczone 3-2, tak. To sobie jestem w stanie wyobrazić. Tym bardziej, że ta Tunezja zawiodła też na Pucharze Narodów Afryki i ledwie w styczniu został zwolniony poprzedni trener, więc obecny, już przypominam nazwisko, to jest Francuz Sabri Alamouchi, już nieobecny, już były, zdołał 5 razy wyprowadzić Tunezję. Trochę jak nasz Fernando Santos, też tam było chyba kilka meczów.
9: Ja myślę, że asystent selekcjonera reprezentacji Tunezji, który siłą rzeczy pewnie będzie prowadził zespół do końca mundialu, w 2 meczach, może więcej.
2: Wygląda, że w 2.
9: No i super by było, gdyby tam coś...
2: Chociaż to jest niezły skład ciągle, bo ja tam widzę swoich przyjaciół z Bundesligi, Elias Sad między innymi, chociaż Skiri z Kolonii stracił piłkę tuż przed polem karnym w takim absolutnie kluczowym
9: momencie. Holandia i Japonia jeszcze w grupie. No tak, to mogą być 2 mecze, ale
2: Myślę, a Japończycy zaimponowali, bo byłem przekonany już, bo też ten mecz widziałem od początku do końca, on akurat był jeszcze o ludzkiej porze o 22:00 i Holendrzy, jak strzelili na 2-1, to było dla mnie kwestią czasu, że Japończycy będą musieli się odsłonić w tych ostatnich minutach, że jeszcze się nadarzy jakaś jedna, druga sytuacja na kontrę, tam między innymi Memphis Depay się pojawił przecież na boisku, więc mieli kim strzelać, a Porsche stracili bramkę Holendrzy na 2-2 po rzucie rożnym.
9: I Japończycy potem posprzątali sektor na stadionie w Tokio na tym słynnym przejściu dla pieszych cieszyli
2: się. Może oni
9: się
2: by jeszcze tak,
9: długo,
2: Stany Zjednoczone posprzątały Stany Zjednoczone Donalda Trumpa, którego duch cały czas wisi w każdej naszej rozmowie.
9: Już raz próbowali i się to nie najlepiej skończyło.
2: To prawda.
9: I tutaj zostawmy te historyczne analogie. Jak tam Hiszpania, Republika Zielonego Przylądka, jest łomot?
2: 31 minuta, jest 0-0 i cały czas bardzo ofiarnie broni się zespół Kaboverdeńczyków grający w białych koszulkach i białych spodenkach.
9: Iran nadchodzącej nocy rozpoczyna zmagania na mundialu meczem z Nową Zelandią. Irańczycy są już w Stanach Zjednoczonych. Podpisane na razie elektronicznie.
2: Mogę jeszcze jedno tylko? Bo tak opisuję to, co się wydarzyło kilkanaście sekund temu, ale mówiłem, że się bronią ofiarnie. Jak obrońca Kaboverdeńczyków zrobił taki udany wślizg, to w kierunku publiczności się zwrócił i tak zachęcił ich, machając energicznie rękoma tą swoją publiczność, tych swoich kibiców, do jeszcze większego dopingu. Tak więc jest ta atmosferka, bronią się ci mali.
9: Czyli 48 drużyn na mundialu ma sens.
2: Coraz bardziej
9: chociażby
2: lubimy.
9: Chociażby w tym wymiarze.
2: Irańczycy
9: o 3:00 w nocy polskiego czasu grają z Nową Zelandią. Przylecieli już z Meksyku do Stanów Zjednoczonych. Oczywiście do Los Angeles. W Los Angeles jest liczna społeczność irańska, ale ona nie jest tak pozytywnie nastawiona do tej drużyny, która jest uważana za narzędzie propagandowe Republiki Islamskiej i taką drużynę strażniczą rewolucji. Dzisiaj akurat podpisane na razie elektronicznie porozumienie między Waszyngtonem a Teheranem. No i pytanie, czy będą jakieś demonstracje na trybunach? Ja myślę, że FIFA bardzo dba o to, żeby żadnych demonstracji na trybunach nie było, zwłaszcza, że Irańczycy grożą przerwaniem meczu, gdyby takie się trafiły.
2: Nie mam takiej pewności i takiego przekonania, że nie wydarzy się absolutnie nic na stadionie.
9: Ale wiesz co? Nawet jeżeli się wydarzy...
2: Telewizja tego
9: nie
2: pokaże.
9: Zobaczymy w telewizji.
2: Tak, ale zobaczymy w mediach społecznościowych?
9: Myślę, ale że tak. Na pewno tak.
2: Myślę, że tak. I sam jestem ciekaw, no bo wiesz jak jest wpuścić kilkadziesiąt tysięcy widzów bez jakiegoś jednego elementu, symbolu, no w Polsce jest to niemożliwe, o czym się niejednokrotnie przekonaliśmy przy okazji jakichś, nie wiem, finałów Pucharu Polski czy meczów ligowych. Kibic jak chce, to zawsze wniesie, albo prawie zawsze.
9: Chociaż Haitańczycy też musieli zmieniać koszulki, bo na koszulkach mieli na dole scenę przedstawiającą ostatnią bitwę z wojną o niepodległość z 1803 roku. No i FIFA uznała, że to jest za dużo. Belgia, Egipt jeszcze o 21:00 dzisiaj, Arabia Saudyjska, Urugwaj o północy. Na tych Belgów zwracać uwagę?
2: Na Belgów, na Egipt też przecież to jest drużyna z wieloma fajnymi piłkarzami. Omar Marmoush, Mohamed Salah. No a jeśli chodzi o Urugwajczyków, to tutaj rozmawiałem właśnie wczoraj o tym, że taka drużyna, której teraz nikt nie zna, ale oni zawsze na tym mundialu, czyli Urugwajczycy, potrafią zagrać fajnie, zagrać dobrze, więc ja też na Urugwaj z przyjemnością spojrzę. Nie wiem, czy na żywo się uda, ale choćby z odtworzenia.
9: Słuchaj, o północy to jest,
2: a to jest północ,
9: do zrobienia.
2: Dobrze.
9: O 6:20 kolejny mundial w TOK FM. No to mecz skończy się powiedzmy o godzinie 2:00.
2: Tak, ale o 4:30 wstaję dzisiaj.
9: No to 2:30 snu.
2: I jeszcze nocy. Muszę nadrobić ten mecz USA w tym czasie przy śniadaniu.
9: Słuchaj, mundial jest raz na 4 lata. Przemysław Pozowski.
2: Tak, zgadza się, dziękuję.
9: Mundial w TOK FM o 6:20 i 18:20, a teraz jest 18:36. Informacje TOK FM. Ja wracam jeszcze za chwilę na chwilę.
3: Sponsorem programu był JHM Development, oferujący apartamenty Bałtyk w Jastrzębiej Górze. jhmdevelopment.pl.
4: Reklama.
5: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co?
4: Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? VeloBank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
6: Gotowi na Austrię pełną zachwytów? Sankt Johann in Tirol zachwyca szlakami, trasami rowerowymi i atrakcjami dla całych rodzin. A przy pobycie od 3 nocy w ramach letniej oferty Gondelbonus skorzystacie z przejazdu kolejką gratis. Letnie wakacje w Austrii. Wypocznij tak jak chcesz. Sprawdź na austria.info/lato.
7: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do -50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. Eobuwie, wie.
10: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
11: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
10: TravistoFast i Travisto.
11: Aflofarm.
12: Chłynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
13: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorów.

0: na studia.pg.edu.pl.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana. I mamy to!
2: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
3: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
2: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
3: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej imieniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
4: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
5: Reklama.
6: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: 18.40, Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Na południu Libanu doszło do ataku izraelskiego drona. To pierwszy taki incydent po ogłoszeniu rozejmu między USA a Iranem na wszystkich frontach. W wyniku ataku zginęła jedna osoba. Libański rząd ostrzegł ludzi, którzy uciekli z ostrzeliwanych terenów, by nie wracali jeszcze do domów. Sprawa Zbigniewa Ziobry nie była i nie będzie przedmiotem rozmów na poziomie prezydentów Polski i USA, przekazał prezydencki minister Marcin Przydacz. Zaznaczył, że USA podejmują decyzje w sprawie wizy w taki sposób, jaki uważają za stosowny. Szef MSZ Radosław Sikorski w ubiegły piątek wyraził nadzieję, że prezydent Nawrocki upomni się o pozbawienie Ziobry ochrony USA. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek odsunął sędziego Łukasza Piebiaka od czynności służbowych. Decyzję podjęto, jak przekazał Żurek, z powodu nadzwyczajnego ciężaru zarzutów, o których popełnienie jest on podejrzewany. Jeden z zarzutów dotyczy udziału w tzw. aferze hejterskiej. Drugi z kolei usiłowanie oszustwa sądowego i posłużenia się podrobionym testamentem w sprawie mieszkania należącego do miasta stołecznego Warszawy.
6: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
8: Chwila minęła, Adam Ozga po godzinie 19. Jakub Janiszewski rozmawiać będzie z Joanną Malicką i Bartoszem Staszczyszynem o tym, dlaczego w topowych hollywoodzkich produkcjach tak świetnie widać inspirację horrorem, dlaczego filmy grozy tak inspirują, skąd wzięło się w kinowym mainstreamie zapotrzebowanie na tego rodzaju język. To po godzinie 19, a po 20 w programie Mikrofon Tok FM Paweł Sulik zapyta, co jest przyczyną tego, że najwięcej żywności wyrzucamy w domach. Tak. Domach. Bieżące sprawy unijne prosto z Parlamentu Europejskiego od Macieja Zakrockiego po godzinie 22, a po 23 w audycji Nic o nas bez was. Dzień w TOK FM zakończy Kamil Wróblewski, do którego dołączy dziś Michał Waszkiewicz. Michał uważnie śledzi to, co dzieje się na Mundialu. Może tak uważnie, że nie było go ze mną i Przemkiem Pozowskim przed chwilą. TOK 360 dobiega końca. Bardzo dziękujemy. Szczepan Maziarek, Michał Kujawski, Krzysztof Olesiewicz, Adam Ozga. Spokojnego wieczoru. TOK 360 jutro punktualnie o godzinie 12 i o 16, a już teraz codzienny magazyn motoryzacyjny.
9: Sponsorem programu jest producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
10: Dzień dobry, w nowym tygodniu pierwsze wydanie codziennego magazynu motoryzacyjnego.
11: Dzień dobry Państwu.
10: No, jak zwykle ruszamy z impetem po weekendzie wypoczęci. Ciekawe wiadomości, to może to jest banał, ale rzeczywiście u nas ciekawe wiadomości ostatnio królują i nic się nie zmieni, mam nadzieję. Mamy ciekawe źródła, mamy ciekawe samochody. Audi. Nie wiem, czy kojarzysz tę markę. Ostatnio nam dobrze i nie zaprzeczaj, dobrze wypadł nam test Audi Q3, to ciekawe.
11: Tak, bardzo przyjemne auto.
10: Prawda? I takie powrócili trochę do tych fizycznych przycisków, obsługa łatwiejsza, samochód też dobrze się sprawował, no ale w tym roku będą jeszcze dwa nowe. O jednym wiemy dużo więcej, a o drugim wiemy dużo mniej, ale zaczniemy od tego, o którym wiemy dużo więcej. Audi Q7, to jest taki SUV klasy wyższej, on był bardzo duży, jak teraz zauważam, kiedy się pojawił w 2000 2005 roku. Przynajmniej tak mi się wtedy wydawało i już sprawdzam.
11: On był ładnych 20-30 centymetrów dłuższy od KN i od Touarega.
10: Ale no właśnie, zobacz, tak patrzę, 5 metrów.
11: Choć te samochody były zbudowane na tej samej platformie.
10: Prawie

0: 5 metrów, 10 centymetrów, wtedy 6-stopniowy Tiptronik, potem się pojawił 8-stopniowy, rozstaw osi 3 metry, zbiornik paliwa, słuchaj, 100 litrów i bagażnik, no dobrze, ponad 750 litrów. I nie wiem, czy pamiętasz, ja nawet pamiętam takie samochody na drogach, tak to 20 lat temu, silnik 4.2 TDI, silnik 4.2 FSI. Pamiętasz też, że tam były, ale popraw mnie, bo jeżeli ja coś gadam głupoty, to mnie popraw, czy tam nie było też 12-cylindrowego silnika 6-litrowego? Który też był w Fetonie? 600-konny?
1: Wiesz co, oni, znaczy w tamtych czasach Volkswagen eksperymentował, koncern Volkswagena eksperymentował i był 6-litrowy silnik, ale diesla.
0: No diesla, nie, diesla.
1: W pierwszej generacji miałeś 3-litrową benzynę, 3.6 benzyna, 4.2 benzyna. Tak. W poliftowych egzemplarzach potem 3.0 TDI, 4.2 TDI i 6.0 TDI, 12-cylindrowy diesel.
0: Słuchaj,
1: to był szał.
0: No właśnie. I to się zaczynało właśnie od, tak jak mówisz, podstawowe to były 3-litrowe silniki, no ale jednak no tylko... Dobrze mówię, tylko 6-cylindrowe. Tak, słuchaj, druga generacja, pierwsza wyglądała całkiem, powiem ci, teraz oglądam.
1: Lubiliśmy się z tym samochodem.
0: Prawda? Człowiek. To niezłe auto było, znaczy niezłe, no po prostu duży SUV, stabilny, z dobrymi silnikami. Druga generacja mi się, teraz widzę, że taka całkiem świeża, 2014 rok, słuchaj, i nawet to określenie świeża może jest na miejscu, dlatego że trzecia generacja jest dopiero właśnie w planach, pojawi się wkrótce i o niej chcę więcej powiedzieć. Zobacz, druga generacja miała taki solidny facelifting po 5 latach.
1: Sławek, zwróćmy jeszcze uwagę na jedną rzecz, tak, proszę, że Audi Q7 pojawiło się w sprzedaży w roku 2005, jest rok 2026 i dopiero teraz dostajemy trzecią generację. Wiesz, nie było generacji Kia Sportage na przykład w tym czasie? Cała masa. To były Golfów. No okej, okay, no Golfy, no to były trzy, ale to jakby inna historia. Samochód bardzo długo produkowany i za pierwszym razem, i za drugim
0: tak,
1: razem.
0: Tak, i zobacz, to teraz właściwie te rozmiary, bo druga generacja była minimalnie krótsza chyba miała.
1: Właśnie.
0: 5 metrów, 5 centymetrów.
1: I trzecia generacja też jest mniejsza niż pierwsza generacja, ale wiesz, z czego to może wynikać? Z tego, że zaraz pojawi się nowe Q8 i pojawi się jeszcze Q9,
0: właśnie,
1: które będzie tym
0: i oczywiście flagowym, żeby się one chyba nie podgryzały i nie było wewnętrznej konkurencji, no bo Q9 to będzie taki długość między 5.10 a 5.20, to na pewno. Ale ten Q9 to dopiero będzie w drugiej połowie tego roku, no i to będzie już konkurent na pewno X7, GLS-a, Mercedesa, prawda, Range Rovera.
1: Tak.
0: Pod koniec roku w Polsce, no a po drodze jeszcze będzie Q8 nowej generacji, znaczy nie po drodze, przepraszam. Jeśli chodzi o rozmiary, to w środku, natomiast jeśli chodzi o czas, to będzie na końcu, czyli w 2027 roku. Co wiemy o tym nowym Q7 trzeciej generacji? Tak jak mówisz, po 12 latach, niewiarygodne, po 11 latach trzecia generacja. Dwa faceliftingi. Słuchaj, jest jedno zdjęcie, się pojawiło parę dni temu, na pewno je widziałeś. Takie zdjęcie z prawej strony, gdzie widać lusterko, drzwi, no i taki kawałek blachy może. I tyle. No ale dziennikarze, jak to dziennikarze, my również domyślamy się, że ten samochód będzie z napędem i spalinowym, i hybrydowym. W trzecim kwartale tego roku w Polsce będzie. No i to jest kolejna nowość.
1: Mówisz
0: Audi
1: cały czas o Q7?
0: Tak, tak, mówię o Q7.
1: To Sławku, zaspałeś, bo od dzisiaj są już zdjęcia.
0: No, ale to ja
1: samochód
0: widzę.
1: Samochód jest
0: to
1: w pełnej okazałości.
0: No, no.
1: Okej.
0: Okay. To ja to widzę.
1: Jeżeli chodzi o wnętrze, no to 3 ekrany w 2 ramkach, powiedzmy, ale ciekawie to wnętrze
0: tak,
1: wygląda,
0: bo wiesz,
1: jakoś pachnie jakością.
0: Nie, no oczywiście masz rację, bo
1: z zewnątrz...
0: Tylko wiesz, bo to śmieszne było to, jak w jaki sposób się wprowadza samochody, że parę dni temu pojawiło się prawe lusterko, no o tym mówię.
1: Tak.
0: Widziałeś to, prawda?
1: Tak. Natomiast wiesz co, wydaje mi się, że najciekawszą rzeczą w tym momencie jest to, że ktoś w Audi poszedł po rozum do głowy i ten samochód jest w tym momencie dostępny z dowolnym napędem, pod warunkiem, że będzie to napęd wysokoprężny.
0: Dobrze, to jest bardzo dobra wiadomość, że pozostaje ten napęd, bo...
1: 3-litrowy, ale wiesz, to nawet nie to, że pozostaje, Sławek, tylko to jest na dzień dobry.
0: Zaczynają.
1: Możesz mieć,
0: okay.
1: Możesz mieć 3 litry diesel 245 koni albo 3 litry diesel 299 koni z hybrydą, nie? I tyle. To ja tutaj silnika benzynowego nie widzę.
0: No ma być 260 i 335 koni, 6-cylindrówka, ale wiesz co, napęd na obie osie, no to chyba nawet ma niewielkie zaskoczenie, 3 rzędy siedzeń. Słuchaj, to nieźle to wygląda, tak najskromniej mówiąc. Podoba mi się to, co widzimy już tak w pełnej krasie i faktycznie no jest szansa, że rzeczywiście w klasie premium. Ten grill nawet, tak jak patrzyłem jeszcze rano, nawet tak myślałem, przytłacza, bo samochód jest duży, ale musimy go zobaczyć na żywo, prawda? No bo te zdjęcia są rzeczywiście, no okej, imponujące okazałe auto, ale dopóki nie zobaczę go na żywo, to nie powiem, czy on będzie wybitnie ładny, czy przeciętny. No i tyle. No w każdym razie trzecia generacja Audi Q7 tuż za rogiem.
1: No i bardzo to jest dobra wiadomość. A ja mam jeszcze jedną równie dobrą wiadomość. Wiesz, bo w przypadku tego Audi, to możeśmy się troszeczkę przesunęli w czasie, nie? To jest taka informacja, wiesz, wchodzi nowa Audi Q7 tylko z dieslem na początku. No i to jest taka informacja, jakby był rok 2010, nie? Mhm. Albo 12, albo 8. No to teraz, słuchaj, mam coś wpisującego się trochę w tę historię. Co powiesz na nowego Citroena C4 Picasso albo C4 Grand Picasso?
0: No też pachnie, cała pachnie historią.
1: Pachnie, prawda? Xanae, tak w 1994 roku nazywał się koncept takiego minivana, który pokazał Citroen na targach motoryzacyjnych. To chyba było w Paryżu. I to był samochód, który zapowiadał Xare Picasso. Xara Picasso pojawiła się w 1998 roku. Jednocześnie z rodziną, ze spadkobiercami pana Picasso podpisano umowę, dzięki której przez 30 lat można było nazywać Citroeny właśnie Picasso. To był hit. Oni nie nadążali z produkcją. Xara Picasso była genialnym samochodem. Była zbudowana na aucie kompaktowym. Potem Citroen C4 Picasso i Grand Picasso, dwie generacje fantastycznego samochodu, ultra popularnego. C4 Grand Picasso mam w garażu drugiej generacji. Uważam, że to jest najlepsze, co może być dla rodziny. Mam wersję z dieslem, manualną skrzynią biegów, bo ciągnę przyczepę czasem ciężką kempingową i automatu mi było szkoda. I to jest moje piąte czy szóste Grand Picasso i naprawdę bardzo sobie ten samochód cenię. Oczywiście to może być tylko z dieslem, niestety pod maską. Te silniki benzynowe były słabe, w sensie awaryjne. Natomiast Xara Picasso była z dobrymi silnikami benzynowymi 1.6, 1.8, 2.0 i też oczywiście dwulitrowy diesel tutaj rządził. To były samochody, które się świetnie sprzedawały. W roku 2018 ktoś jeszcze wtedy w koncernie PSA, to jeszcze nie było Stellantis, no doszedł do wniosku, że już chyba nie będą przedłużać, nie będą wykupywać na kolejne lata tej nazwy Picasso i zastąpiono ją Space Tourer. W 2020 roku przestano produkować wersję krótką C4, już wtedy Space Tourer, i do 2022 roku, jeżeli dobrze pamiętam, produkowano wersję C4 Grand, no, czyli tą najdłuższą.
0: Bardzo mi się podoba, że Francuzi jednak się tak ożywili, jeśli chodzi o to nawiązywanie do swoich starych modeli, bo podoba mi się to.
1: Ale wiesz co? Najciekawsze jest to, że my to już, słuchaj, trochę to pachnie. I tak już od roku, od półtora roku przebąkujemy od czasu do czasu, że zaraz wróci stare, że zaraz na nowo zaczniemy wymyślać te samochody, które nam towarzyszyły przez lata, że SUV-y spoko, natomiast tak naprawdę minivan dla rodziny nie ma nic lepszego niż minivan, gdzie masz trzy osobne fotele z tyłu i mnóstwo miejsca, albo kombi.
0: Słuchaj,
1: zauważalne jest to, że to po prostu wraca do łask. Natomiast słuchaj, co chcę powiedzieć. Citroen C4 Picasso w roku 2028 wróci do sprzedaży. Nie wiemy, czy będzie się nazywał Picasso, czy się dogadają, jeżeli chodzi o pożyczenie tej nazwy. Natomiast wygląda na to, że ten świat SUV-ów, zresztą zgodnie z proroctwem szefa Citroena sprzed kilku lat, powolutku wygasa i to już przestaje rosnąć ten rynek.
0: Wiesz co, nie przestaje rosnąć, natomiast to jest trochę nasze myślenie życzeniowe, on cały czas jest stabilny albo trochę rośnie. Natomiast inaczej, ja bym powiedział, że wchodzi dużo innych modeli z innych segmentów i one być może za chwilę uszczkną ten wielki kawał tortu i trochę osłabią. Słuchaj, nawiążę do tych twoich takich nostalgicznych, bym powiedział, nawet wspomnień bardzo.
1: To nie było miłe.
0: Dlaczego? No przecież też mamy swoje lato.
1: No dobra.
0: No słuchaj, jeżeli ktoś nie pamięta Volkswagena Polo z lat 70., to możemy mu wybaczyć, bo mogło go nie być na świecie i prawdopodobnie wielu naszych słuchaczy nie było. Te pierwsze Polo to rzeczywiście były samochody, tak jak wtedy samochody miejskie, bardzo kanciaste, bardzo małe, nie były opływowe. On miał chyba z 3,5 metra wtedy. Ja nie będę o wszystkich generacjach mówił, bo chcę dziś powiedzieć tylko o jednej generacji elektrycznej, nowej, bo 6 generacji spalinowych już mamy. 6 jest produkowana z modernizacjami od 8 lat. Ale mówiliśmy dużo, więc dziś mniej, ale widziałem parę dni temu Volkswagena ID Polo tak po prostu i wszedłem do środka, żadne zaskoczenie. Dlaczego? Bo jeździłem chwilę na jesieni ID Crossem, który ma bardzo zbliżone wnętrze takim małym crossoverem, czyli więcej przycisków, ja to nazywam też klawisze,
1: tak.
0: Miękkie materiały, to wszystko na szczęście w ID Polo też jest, na ID Crossa chwilę jeszcze czekamy. Przypomnę ID Polo, bliźniak Cupry Raval, no i to ID Polo z nim, sytuacja wygląda z nim tak, że ma napęd, uwaga, naprzód. Elektryk, prawda? ID3 miał na tył, dużo Volkswagenów elektrycznych, właściwie chyba wszystkie do tej pory miały na tył. Tu ma naprzód, dzięki temu słuchaj, bagażnik ma kilkadziesiąt litrów większy ten elektryk od spalinowego, 420 parę litrów. Niestety na początku są wysokie ceny, bo to Polo Style Premier Edition to może być tam ponad 150 albo 170 tysięcy, tak jak Raval zaczyna od najwyższych wersji wyposażenia, to tu tak samo w Polo, ale będzie wersja za 99 900, mam nadzieję już wkrótce, tak jak Raval. Przypominam, bliźniaki. Samochód przypomina nawet obecnego Pola, obecnego Golfa. Po prostu jest taki dość... Raval jest bardzo charakterystyczny. Ostre linie nadwozia, one się bardzo różnią. Zwróć uwagę, jak widziałeś już na zdjęciach czy na żywo, że to jest taki obły samochód, ale on jest całkiem przyzwoicie wyglądający. I na koniec jeszcze przypomnę, bo to też mówiliśmy...
1: Sławku, na koniec to musimy
0: tak,
1: kończyć.
0: Tak, tylko że trzy wersje silnikowe, najmocniejsza 211 koni, a czekamy też na wersję GTI, która nie wiemy, ile jeszcze będzie kosztować. Nie wiem, czy 170 tysięcy, jak zapowiadaliśmy. Może być marnie z tą ceną, ale akumulatory też o dwóch pojemnościach. No i tyle dzisiaj, jeśli chodzi o Polo, bo dużo o nim mówiliśmy wcześniej. Widziałem, dotykałem. Dobre wrażenia, jak na pierwsze spotkanie.
1: Kłaniamy się pięknie. To był codzienny magazyn motoryzacyjny. Sławek Poruszewski, Jacek Balkan. Do jutra.
2: Sponsorem programu był producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
3: Najgorzej, kiedy jest ten alarm w nocy. Że jak jest alarm w dzień, to ja się nie boję. No bo ja jestem z jasnym mózgiem, rozumiem, co się dzieje, jak się dzieje, dokąd pójść. A jak w nocy człowiek spie, budzi się, słyszy, ale wiesz, jak chcesz spać, myślisz tak, a może w ten raz to wszystko będzie dobrze.
4: Żyjemy, dzieci chodzą do szkoły, studenty na uniwersytecie, teatry pracują, często na dieselgeneratorach pracują, ale pracują.
5: Tak, nie mamy światła, nie ma prądu, różne są godziny, kiedy wymykają nas, no ale już jesteśmy do tego też przyzwyczajeni. Rozumiemy, że to jest, no po prostu to jest walka naprawdę o wolność nie tylko Ukrainy.
3: Ja nie wiem, czy jest dobrze mówić o tym, że ja się przyzwyczaiła do tego, bo do tego się nie wolno przyzwyczaić.
6: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
7: Jakub Janiszewski przy mikrofonie, już za chwilę godzina 19 i informacje, po których zapraszam na dłuższą rozmowę, ale dziś będziemy rozmawiali o czystej grozie, czyli o horrorze w kinie, o horrorze w filmie, który mocno awansował ostatnimi czasy i oczywiście nie jest to pierwszy w dziejach tego gatunku tak starego jak samo kino, jak sam film, awans do czołowej formy podejmowanej przez najwybitniejszych twórców kina. Ale to jest ciekawe, dlaczego teraz. I ciekawe, w jaki sposób horror próbuje nas straszyć, jak wygląda ta najnowsza odsłona dowartościowania właśnie grozy w filmie. Zapraszam serdecznie Państwa i moimi gośćmi będą Joanna Malicka i Bartosz Staszczyszyn.
8: Reklama. Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
9: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
10: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
11: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
12: Barbara, kupiłem taniej!
13: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
14: Co za dzień.
15: Co się stało?
14: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
15: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
14: Meliski?
15: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
14: Czyli to takie pastylki antystresowe?
15: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
14: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
15: Na mnie i na Meliski.
16: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
17: Reklama.
18: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
19: Stany Zjednoczone i Iran podpisały wstępne porozumienie. Szczegóły poznamy za kilka dni. Ceny paliw znów podskoczą. Rząd kończy z programem CPN. Maja Chwalińska zapisała się do kolejnego turnieju. Gdzie zobaczymy jej poczynania? O tym w informacjach sportowych. Minęła 19. Kacper Sikorski. Zapraszam na informacje TOK FM. Wstępne porozumienie USA z Iranem zostało podpisane. Swoje sygnatury pod dokumentem złożyli amerykański prezydent Donald Trump, wiceprezydent J.D. Vance oraz przewodniczący parlamentu Iranu Mohammad Bagher Ghalibaf, poinformował wysoki rangą przedstawiciel Białego Domu. Przedstawiciele administracji zapowiedzieli, że szczegóły porozumienia zostaną opublikowane w ciągu 2 dni i jeszcze w tym tygodniu rozpoczną się negocjacje techniczne na temat szczegółów porozumienia dotyczącego irańskiego programu nuklearnego. To koniec programu CPN. Premier Donald Tusk poinformował, że latem rząd zakończy projekt ceny paliw niżej. Zgodnie z jego założeniami obniżony został podatek VAT z 23 do 8%, a akcyzę pomniejszono do wymaganego przez Unię minimum. Koniec programu ma związek z poprawą sytuacji na Bliskim Wschodzie i cenami ropy naftowej, mówi w TOK FM Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Reflex.
20: W wyniku takiego optymistycznego nastawienia już do zakończenia wojny na Bliskim Wschodzie, notujemy spadek cen ropy naftowej, notujemy spadek cen paliw na rynku ARA.
19: Do czasu zamknięcia cieśniny Ormus przez ten szlak wodny przepływało około 1/5 światowych dostaw ropy naftowej. Rosja w bestialski sposób niszczy historyczne budynki, dziedzictwo kulturalne, ale także symbole religijne prawosławia. Wojska rosyjskie zbombardowały w nocy Kijów, w tym historyczny klasztor Ławra Paczerska w Kijowie, który stanął w płomieniach. Nie ma mowy o tym, by był to atak pozycji militarnych, mówił w TOK FM Artur Żak z platformy Czarne Niebo.
21: Ona została odrestaurowana, odnowiona i jest symbolem odrodzającego się prawosławia tutaj na tych terenach, ale także państwa ukraińskiego. Więc raczej muszę stanowczo powiedzieć, że w tamtym miejscu Kijowa nie da się umieścić żadnych legalnych celi militarnych.
19: Nocny atak uszkodził linie energetyczne i pozbawił dopływu prądu 140 tysięcy mieszkańców Kijowa. 18 osób zostało rannych, a 11 z nich przewieziono do szpitala. Italii. Informacje wracają o 20, a teraz w TOK FM czas na sport.
22: Sponsorem audycji jest AB Klima. Wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i pomp ciepła marki Hyundai. www.abklima.pl.
23: Przemysław Pozowski, zapraszam. Hiszpania remisuje do przerwy z Wyspami Zielonego Przylądka 0-0 w pierwszym dzisiejszym meczu piłkarskiego mundialu. Dla Kaboverdeńczyków to pierwsze historyczne mistrzostwa świata. Na razie ich bohaterem jest 40-letni bramkarz Wozinia. Najpierw mecz Belgii z Egiptem, a potem wywołujące sporo napięć spotkanie Iranu z Nową Zelandią. To będą z kolei pierwsze mundialowe mecze w grupie G. Ze sportowego punktu widzenia na pewno ciekawiej zapowiada się ten pierwszy. Belgowie wiedzą, jak ważne jest dobre rozpoczęcie turnieju, mówi ich trener Rudy.
0: Rudy Garcia.
1: Emocje są duże, ale nie mogą nas przytłoczyć. Muszą być po prostu dodatkowym źródłem motywacji. Przede wszystkim jesteśmy jednak skoncentrowani, dobrze przepracowaliśmy ten czas i jesteśmy gotowi. Choć umiejętność adaptacji pozostaje, powiedziałbym, najważniejszą cechą grupy, zespołu na boisku i trenera na początku meczu, bo człowiek coś planuje, a czasem dzieje się coś zupełnie innego. A mecz raczej łatwy nie będzie. Egipt ostatnio zremisował z Hiszpanią, przegrał jedną bramką z Brazylią. No wiemy, czego się spodziewać.
0: Mecz Belgii z Egiptem o 21, a Iranu z Nową Zelandią o 3 w nocy. Maja Chwalińska zgłosiła się do turnieju tenisowego rangi WTA 250 w Hamburgu. To zawody rozgrywane na mączce, które odbędą się w drugiej połowie lipca po zakończeniu Wimbledonu. Dla polskiego tenisa są to natomiast wyjątkowo dobre tygodnie, bo najpierw Chwalińska dotarła do finału Roland Garros, a teraz Kamil Majchrzak wygrał turniej na trawie w Holandii. Michał Waszkiewicz.
1: Oczywiście nie ma co porównywać turnieju Hertogenbosch do Rolanda Garrosa, bo to była impreza rangi ATP 250, ale dla Kamila Majchrzaka to życiowy sukces.
2: No ciężko mi tak opisać moje emocje, które mną targają. No, jest to dla mnie nieprawdopodobna sprawa. Piękny urywek mojej kariery.
1: Zwycięstwo Majchrzaka jest o tyle cenne, że turniej był silnie obsadzony. W ćwierćfinale, półfinale i finale pokonał zawodników z czołowej dziesiątki rankingu. W meczu o tytuł ograł rozstawionego z dwójką Australijczyka Alexa de Minora.
2: Wszyscy wiedzą, jak trudny jest to przeciwnik, jak wyjątkowo wybiegany, więc żeby z nim w ogóle rywalizować, musiałem grać naprawdę bardzo dobre spotkanie.
1: Od dziś Majchrzak jest na najwyższym w karierze 47. miejscu w światowym rankingu. Michał Waszkiewicz, TOK FM.
0: W sporcie teraz to wszystko, a za chwilę pogoda.
22: Sponsorem audycji była ABKlima, wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i pomp ciepła marki Hyundai. www.abklima.pl.
19: Jeszcze do późnego wieczora na północy kraju obowiązują ostrzeżenia przed burzami. Jutro już pogodniej i tylko na północnym wschodzie może przelotnie popadać i zagrzmieć. Jutro od 15 do 24 stopni.
18: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
7: Czy horror awansował na czerwone dywany? Patrząc na niedawne sukcesy takich filmów jak Weapons, czyli w polskiej wersji Zniknięcia, albo Grzesznicy, wydawałoby się, że coś się dzieje. Ten pierwszy to dziwaczna kombinacja komedii, filmu obyczajowego i trochę family drama o rozwiązywaniu zagadek kryminalnych, ale z bardzo istotną przymieszką horroru. Magia nie jest tutaj czymś zza światów, fikcją, którą trzeba obudować efektami specjalnymi. Jest czymś na wskroś realnym, co istnieje w naszej rzeczywistości i co trzeba realnymi, przyziemnymi metodami wytropić. Z kolei w Grzesznikach schemat jest inny. Matryca horroru i napięć rasowych służy pytaniom o sztukę. Kiedy sztuka staje się komunikacją duchową służącą wolności, a kiedy jest tylko martwym rytuałem? Groza pojawia się właśnie wtedy, gdy martwota zaczyna zżerać prawdę, czyli kiedy to, co puste, zaczyna posługiwać się i naśladować tym, co służy duchowości i modlitwie. To właściwie film o procesach akulturacyjnych, o zanikaniu przestrzeni kultury jako miejsca kontaktu z tym, co naprawdę niepokojące i nieznajome. Miejsca regulacji napięć, z którymi gatunek ludzki zmaga się od początku istnienia. Ale dlaczego akurat horror? Dlaczego jest tak przydatny dzisiaj? Dlaczego musimy posłużyć się tym specyficznym gatunkiem, żeby opowiedzieć sobie o naszych czasach? Bo przecież te dwa tytuły nie wyczerpują listy. Wcześniej była Substancja, a jeszcze wcześniej nie. Nawet Strefa interesów może zostać jakoś tam zaliczona do horroru, choć zupełnie wymyka się regułom gatunku. Zło nie ma postaci, nie ma nawet swojego obrazu, jest dźwiękiem. Być może zapachem, jakąś formą obecności. Taki awans horroru do czołowego narzędzia narracyjnego wymaga pewnej uwagi, choć zarazem nie jest niczym nowym. Horror ma plebejskie korzenie i bywał traktowany jako gatunek niski, ale jest w gruncie rzeczy jednym z gatunków podstawowych, kluczowych dla rozwoju kina. Horror, western, melodramat, komedia, na tym się od dawna buduje. Ale to, że ambitni twórcy tak często używają doświadczenia czystej grozy, niezrozumiałych, okrutnych zjawisk, czarów, klątw, kar za przekroczenie granic, rozpadu ciała, naruszenia reguł wspólnotowych, to jest już ciekawe. Być może czasy rewolucji zawsze takie są. Jest w nich groza przebiegunowania. Coś, co wczoraj robiło za oś świata, dzisiaj prawie się nie liczy. Pojawiają się nowe reguły, wszystko kręci się niby tak samo, ale jakąś w inną stronę. Dlatego trzeba się zatrzymać nad tym, co horror robi w kinie i co robi z nami jako odbiorcami.
3: Reklama.
4: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
5: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 17 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów gum do rzucia marek Orbit i Airwaves. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
17: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
24: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
17: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
24: Ach, ci panowie z Media Expert.
17: Prawda?
25: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
26: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
27: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie ciasteczkowe Luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. Oraz polskie ogórki zielone. Cena przed obniżką 1,69 zł. Teraz 89 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
28: Lidl. To się opłaca.
29: Ty plus smak podróży równa się meksykańskie frykasy w Carrefourze przez cały rok. A teraz wszystkie nachosy, doritosy, tortilla chips, dipy i salsy w promocji 2 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 28 czerwca. Carrefour. W sumie najlepszy.
30: Daleko jeszcze?
31: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
30: Wow, jaki błękitny!
32: A to nasz hotel przy samej plaży.
31: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
32: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
31: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
33: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
34: Kolejne mecze mundialu w TVP. Belgia-Egipt, Hiszpania-Republika Zielonego Przylądka, Arabia Saudyjska-Urugwaj. Oglądaj od 17.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
3: Reklama.
18: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
7: Jakub Janiszewski przy mikrofonie. Ten program nazywa się Dłuższa Rozmowa, a państwa i moimi gośćmi są Joanna Malicka. Dobry wieczór.
35: Dobry wieczór.
7: I Bartosz Staszczyszyn. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
7: A dziś porozmawiamy o temacie, który zaczął mnie nękać po tym, jak obejrzałem Grzeszników i po tym, jak obejrzałem Weapons, które w Polsce zostały przetłumaczone jako Zniknięcia, czyli dwa takie filmy, które niewątpliwie mocno zaistniały podczas Oscarów. No Weapons, czy Grzesznicy, to wiadomo, że wielki sukces, Weapons właściwie tylko jeden Oscar, jedna nominacja, ale bardzo ważny film, o którym też warto powiedzieć. I zacząłem się zastanawiać nad tym, też patrząc na to, co się dzieje w serialach ostatnich, dlaczego horror, język horroru stał się tak bardzo nośny i ważny w kinie, że to już w ogóle nie jest, o ile kiedykolwiek był, tutaj się tak trochę waham, bo jakbyśmy przypomnieli sobie Hitchcocka, to od razu nam się ta teoria wywróci, że horror był takim pomijalnym gatunkiem czy gatunkiem wstydliwym w kinie, ale przez wiele lat był tak traktowany jako coś, co jest takie kino wielkich emocji, które właśnie ma nam dostarczyć jakiejś relatywnie niskiej rozrywki. Taraski, horror staje się językiem najbardziej nośnym, mam wrażenie, że to jest ten gatunek, z którego się czerpie w pierwszym, pierwszej decyzji. Taki gatunek pierwszego wyboru. I ciekawi mnie po pierwsze, czy się zgadzacie z tą teorią, a po drugie, czemu tak się dzieje, jak sądzicie?
2: Ja się absolutnie zgadzam i mam poczucie, że ten triumfalny pochód horroru trwa już jakiś czas.
7: A kiedy byś powiedział, że się to zaczęło?
2: Ja tutaj będę, prawie jak w naszej ostatniej rozmowie, monotematyczny, bo mam poczucie, że coś dużego się wydarzyło na przełomie pierwszej kadencji Trumpa. Że wtedy mieliśmy premierę pierwszego, mieliśmy siódmy sezon American Horror Story, który był poświęcony Trumpowi. Wtedy wszedł film Wiedźma Eggersa. Wtedy były filmy zaraz później, pierwszy i drugi, czyli Uciekaj i To My Jordana Peela.
7: Tak, oczywiście.
2: Czyli takie horror nagle, też dzięki A24 firmie, która gdzieś tam się zaczęła specjalizować w artystycznym horrorze. Mam poczucie, że Trump i jego dojście do władzy wyostrzyło pewne sensory u filmowców i okazało się, że ten horror jako język przerysowania i pewnej jakby przeskalowania problemów stał się właściwym językiem do opowiadania o pewnych lękach społecznych. I mam wrażenie, że ta dekada, która minęła, to jest przerażające zresztą, bo ja bym dał sobie rękę uciąć, że wiecie, to było tak przedwczoraj mniej więcej.
7: Tak. Dwa lata temu
2: Jordana Peela, tak. A nie 10 prawie. Że to jest coś, co narasta. I teraz w ten weekend też w Stanach sam wszyscy jakby głoszą chwałę dwóch horrorów, czyli Backrooms, Bez Wyjścia i Obsesji głośnych. Dwóch bardzo jednego bardzo niskobudżetowego, drugiego średniobudżetowego horroru, które były teraz w ostatnim tygodniu na czołówce box-office'u. Deklasując jakieś popularne produkcje włącznie z Mandalorianem. I to jest bardzo ciekawa zmiana, że nagle filmy, które są operują na niskich budżetach, operują w gatunku, który wydało się niszowy, jednocześnie są doceniane przez publiczność i co ciekawe 80% tej publiczności jest po poniżej 35 roku życia, co też nam pokazuje jakąś generacyjną przemianę. Więc to jest super ciekawe, mam wrażenie, że ciągle niezbadane, ale bardzo interesujący jest ten zwrot ku horrorowi.
3: Ja uważam, że horror, że zgadzam się z tym, co mówisz i chciałabym opowiedzieć wam historię, jak ja zrozumiałam, że horror nadejdzie. Moi studenci, kiedy rozmawialiśmy o tym, jakie filmy oglądamy, powiedzieli, to było rzeczywiście kilka lat temu, że oni teraz oglądają wszyscy tylko jeden film i to było Uciekaj, Peela. I bardzo wydaje mi się, że tutaj mamy to, co powiedziałeś o tej młodej widowni, że oni znaleźli gatunek, który jest niejednorodny i który jest ich gatunkiem. Bo my lubimy myśleć o horrorach w bardzo jednowymiarowy sposób, a w tej chwili na każdy element tego gatunku, od takiego horroru intelektualnego, wymagającego od widza, ja bym nawet powiedziała autorskiego i artystycznego i wymagającego od widza dużych kompetencji, świadomości, też świadomości historii, po slashery, które też wyrastają jednak z tego gatunku. To jest gatunek, który jest bardzo, bardzo szeroki. I ta siła A24 polegała na tym, że oni to jest w ogóle ciekawy bardzo przypadek wytwórni, która zainwestowała uczucia w coś, w co nikt nie chciał inwestować uczuć, bo ich horrory to nie są horrory, które są łatwe, proste i przyjemne. To nie jest masówka dla każdego, ale oni powiedzieli tak, każdy z was może się na tym zabawić i to zobaczyć. I dzięki A24 mamy przecież Eggersa, mamy, który też właściwie nie wiadomo skąd się wziął. Mamy horrory, które właśnie podniosły ten gatunek z takiego myślenia, że to jest gatunek drugiej kategorii, do tego doświadczania artystycznego. Ja bym powiedziała nawet, chociaż trochę się boję publicznie, ale że to jest trochę artystowskie myślenie o tym gatunku, ale jakby to też jest jakieś. I wydaje mi się, że to jest pierwszy krok. Natomiast drugą rzeczą jest to, dlaczego akurat horror zaczął podejmować takie, a nie inne tematy, zwłaszcza ten horror artystyczny. Bo on, bo oczywiście to, co powiedziałeś o tym, że to jest pewna dyskusja z tematami społecznymi, no filmy Peela są oczywistą wypowiedzią na temat rasizmu i tutaj nawet nie ma co, on nawet nie ubiera tego w jakiś kostium, on po prostu wprost mówi, że jego filmy są o rasizmie, ale jakie te horrory są? To są horrory z zagadką, horrory, które umykają trochę tym takim prostym gatunkowym rozwiązaniom. To są ciekawe narracje, my się tam boimy, ale właściwie nie wiemy, czego się boimy, albo boimy się bardzo, bardzo, więc to
7: zgłaszam
3: jest
7: do
3: dosyć
7: odpowiedzi.
3: Skomplikowane. Ja tutaj przepraszam, że się odpaliłam.
7: Bo o tyle się, znaczy zgadzam się ze wszystkim, co powiedzieliście, a zarazem nie zgadzam się z jedną rzeczą, bo w którymś momencie się zacząłem zastanawiać nad tym, czego ja od was chcę, i zrozumiałem, że mój błąd polega na tym, że ryzykuję sformułowanie awans horroru, ale horror zawsze miał w sobie te wszystkie elementy, o których mówimy.
3: Tak.
7: To znaczy, nie da się znaleźć takiej epoki, gdzie nie było horrorów, które właśnie nie byłyby bardziej chłonne. One są jak gąbka. To znaczy, na przykład ja ostatnio obejrzałem horror, którego nie chciałem tykać przez wiele lat, który się nazywa Wrata do piekieł, Sama Raimiego, który jest po prostu fantastyczną czarną komedią. Mhm. Jest naprawdę prześmieszny. To znaczy, nie wiem skąd w ogóle się wziął to określenie, że to jest horror, prawda? I z wieloma horrorami tak jest.
2: Zwłaszcza u Sama Raimiego, nie? Który jest taki autoironiczny i bardzo
7: tak
2: świadomy.
7: Jest. Ale też, obejrzałem jakiś czas temu Hostel, bodajże dwójkę, i też umarłem ze śmiechu. To znaczy, nie ma takiego horroru, w którym nie ma jakiegoś elementu autoironii, ale tak, też zawsze myślę, że tworzenie świata, które ma nas wystraszyć, wymaga jednak wielkiej kreatywności, żeby to w ogóle zadziałało. Nie? Czy to, że próbujesz, że w ogóle kombinujesz, już wymaga jakiegoś wielkiego nakładu, no właśnie takiego myślenia artystycznego. Już to jest w ogóle bardzo artystycznie wymagająca działka.
3: Tak, ale tak było od samego początku.
7: No otóż
3: to w ogóle przecież horrory w niemieckim ekspresjonizmie to był najważniejszy podstawowy gatunek, który eksplorowano i wykorzystywano. Do czego zresztą chciałabym wrócić, ale to za
2: zaczynam
3: chwilę,
2: się teraz bać tego, co przewiduje nowa fala horroru.
3: Ale
2: się nie skończyła dobrze.
3: Jeszcze wracając do tego, co powiedziałeś, że horror jest takim gatunkiem, który trochę zapomnieliśmy, że zawsze był. Ale też są takie filmy, które nigdy nikt o nich nie myśli jako o horrorach, a one horrorami de facto są. I na przykład są to filmy Polańskiego.
7: Absolutnie.
3: Które naprawdę, czym jest Dziecko Rozmary, jak nie horrorem? A kiedy otworzymy jakikolwiek...
7: Nieustraszeni łowcy wampirów.
3: No to jest... Ale nie, tak, może masz rację.
7: Stręt.
3: To są, bo chodzi mi o to, że w klasyfikacje gatunkowe wtedy są takie. Komedia, nieustraszeni łowcy, pogromcy wampirów.
7: Pogromcy chyba.
3: Pogromcy. Dziecko Rozmary, thriller. A to wcale nie są, to są horrory, nie mówiąc o Wstręcie, który no już przecież ma, ale tam znajdziemy film psychologiczny, który pokazuje głębię bohaterki i to, co się dzieje w jej głowie. I to jest też ciekawe, że w zależności od tego, w jakiej epoce jakby świata jesteśmy, horror albo pojawia się jako coś, co jest nobilitowane. Werner Herzog sobie przecież zrobił horror, też nie
7: oczywiście
3: wiem, czy ktoś o nim myśli jako twórcy horrorów, ale mamy też przesunięcie tej wajchy w drugą stronę, kiedy mówimy horror, gatunek pośredni, to nie jest nic ciekawego.
7: A potem oglądamy Drakulę Coppoli.
3: Właśnie myślałam dokładnie o latach 90. i 2000, które właśnie w zależności od tego, w którą stronę wiał wiatr, traktowano horror bardzo serio, bardzo poważnie, albo wręcz odwrotnie. Mhm. Ale ja myślę, że to wynika z tego, że ten gatunek jest jakby w definicji niezwykle pojemny. Mhm. I co to znaczy? Czy to jest film o duchach? Czy to jest film, gdzie się boimy? Czy Piła jest horrorem? No na pewno jest. Czy jeśli bawimy się, przepraszam, będę brutalna, flakami, tak, krwią i generalnie chodzi o to, żeby jucha na wszystkie strony bryzgała, to jest horror, czy to może jest jakiś inny gatunek, i tak dalej, i tak dalej. I to, myślę, jest, leży u podstawy, jakby u samego jakby zarania tej dyskusji. Czym w ogóle horror jest i dlaczego, bo ja bym szerzej powiedziała, dlaczego te fale popularności horroru wraz z jakimś zaniepokojeniem społecznym, szeroko rozumianym, przychodzą i odchodzą. I jak ten horror się zmienia, prawda, na tle wydarzeń historycznych. Zresztą no, o tym ekspresjonizmie i roli ekspresjonistycznego horroru i w ogóle strachu szeroko to nazwijmy w dwudziestoleciu międzywojennym. No przecież powstało bardzo dużo bardzo klasycznych książek, które czytane dzisiaj no, pokazują, że właściwie mierzymy się z podobnymi lękami.
2: Ja jeszcze myślę, że ta wstydliwość horroru, to takie przytykanie łatek, że właśnie że wstręt absolutnie nie jest horrorem, tylko dramatem psychologicznym, bo przecież gdzie by tam się tak zniżać do poziomu horroru. Wynikał też z takiej merkantylnej strony, że horror po prostu ma wielu zadeklarowanych przeciwników, jeśli chodzi o widownię, która nie jest gotowa oglądać horroru, nie lubi, nie jest, ma jakieś uprzedzenie do samego gatunku, więc dużo łatwiej jest ściągnąć widza na thriller o dziecku Rosemary, mimo że jest to dziecko diabła jako żywo, niż na horror o matce, która się orientuje, że za chwilę urodzi dziecko szatana. Nie?
7: Zresztą, jak oglądałem Weapons, to miałem poczucie, że to jest bardzo mocno z tego ducha. To znaczy, że Weapons jest właściwie... I absolutnie miałem takie skojarzenie, jak ty, Bartek, mówisz, czyli to, że... Czy tu chodzi o Trumpa, czy nie o Trumpa, to jest jakby inna rzecz. Chodzi o to, że rzeczywistość stała się tak niezrozumiała i tak trudna, że to miasteczko, w którym wiemy, że coś się dzieje, ale nie wiemy co, i musimy dalmierzem i mapą wyznaczyć dom, w którym mieszka wiedźma, czy ją zidentyfikować jakby z imienia i nazwiska, że to ona, to jest bardzo z ducha, po pierwsze, tamtego podejścia, które Polański miał do zła, prawda? No zło mieszka nad nami, w mieszkaniu powyżej, nie gdzieś tam w piekle.
2: I
7: nie?
2: To są przyjemni emeryci, którzy absolutnie przychodzą zapukać po cukier.
7: Tak,
2: nie?
7: Jest, dokładnie, prawda? Że to jest bardzo podobne podejście, nie? Że i tam, i tu było takie pytanie o status tego zła upostaciowionego, czy ono dalej istnieje, czy dalej istnieje czarna magia w naszym świecie, nie? Czy no działa jakaś magia, skoro wygrał Trump, prawda? Można by powiedzieć. Tylko gdzie mieszka ten czarownik? Gdzie mieszka ta wiedźma? Kto to jest? I co można zrobić, prawda? I tam, i tu jest bardzo gorzka diagnoza. To znaczy, po pierwsze, oni wygrają w przypadku dziecka Rosemary, a tu mamy taką opowieść, że okej, okay, da się wiedźmę pokonać, ale będziemy mieli wiedźmina. No bo kto pokonuje wiedźmę, prawda? Ktoś, kto zna jej czary. Czyli następstwo pokoleń, a nie likwidacja zła.
3: No dosłownie jest następstwo pokoleń, bo, tak, bo jakby wszystko zostaje w rodzinie w
7: wszystko
3: jakimś
7: zostaje
3: sensie.
7: W rodzinie, tak jest, tak.
2: Czyli... Tak, ale to jest niesamowite, jaka jest powtarzalność tych motywów, mam wrażenie, tak, w nowym horrorze, że jak opowiadałeś teraz tę fabułę filmową, to z kolei równie dobrze mogę to przełożyć do serialu Stamtąd, który też bardzo rośnie. Mam poczucie, że to jest też taki serial, który wszedł trochę tylnymi drzwiami, gdzieś tam HBO go wypuściło i który z roku na rok, mam wrażenie, jego popularność rośnie i jakaś taka rzesza ludzi, którzy dostrzegają w nim coś ważnego. To też jest historia takiej maleńkiej społeczności, która jest nękana przez jakieś zło, którego nie wiadomo skąd i dlaczego przychodzi. Trochę, wiecie, jak te potwory za bramy w Grze o Tron, no po prostu, że tam za tym wielkim murem jest coś złego.
7: Ale też zarazem to jest przecież strasznie stary motyw, prawda? Tak. Nie możesz zaprosić, tak, wampira trzeba zaprosić, żeby ci coś zrobił, co z kolei wraca w Grzesznikach, prawda? Jeden z największych, ja myślę, że to jest fantastyczne, bo Grzesznicy to jest jakieś takie wielkie pytanie, czy to jest o rasizmie? Czy to jest jednak o regułach, powiedziałbym, takich antropologicznych, jakaś taka matryca, która tam została stworzona, żeby opowiedzieć o tym, nie wiem, czym jest prawda, czym jest nieprawda sztuki, kiedy ta sztuka nas gdzieś prowadzi i daje nam odczucie kontaktu z czymś z góry, a kiedy staje się tylko i wyłącznie odtwarzaniem rytuału, który nic nie znaczy. To jest jakby o tym, co jest martwe, co jest żywe, to jest o takich rzeczach.
2: Tak, a jednocześnie medialna dyskusja wokół tego filmu bardzo skręcała w stronę rasistowskich wątków. Bo to było prostsze, jakieś takie bardziej dotkliwie współczesne. W sensie wydawało się takie namacalne, bardzo łatwe do zidentyfikowania.
3: No tak, ale to jest zaszyte w tym, w tych niepokojach współczesnych. Ja myślę, że to też... I zobaczcie, jak rasizm stał się... Jak często rasizm właśnie w horrorach wraca jako temat, bo to nie jest tylko i wyłącznie... To nie są tylko i wyłącznie grzesznicy. To jest bardzo wiele różnych... No, ja bardzo cenię właśnie Uciekaj. Uważam, że to jest najlepszy zresztą film Peela, ale to są filmy, które właśnie jasno do rasizmu wracają. Ale to z kolei, moim zdaniem, wyrasta z tego naszego świata, który znowu zaczął ten element z jakby rzeczywistości w Stanach wyciągać, podkreślać. Mhm. To się nagle pojawiło, więc te filmy bezpośrednio odnoszą się do tego tematu.
2: Zgadzam się, że
3: nie jest to, że akurat grzesznicy są filmem, który jest dużo szerszy interpretacyjnie, ale to, że ten element się tam pojawia i to, że ten dyskurs społeczny i w ogóle dyskurs wokół tego filmu, ta dyskusja dotyczy właśnie tego elementu, to też nie jest przypadek. I to też jest w jakimś sensie symptomatyczne.
7: Znaczy ja myślę, że to jest wręcz, ja myślę, że artyści są skazani na taki rodzaj. Mhm. I że to też chyba jest celowe, to znaczy takie pytanie, czy zawiesimy się na tym, że polityka tożsamości, czy jednak zawiesimy się na tym, co próbuje się nam opowiedzieć tym filmem, tak. Co myślę, że dużo, dużo głębsze i ciekawsze wtedy się robi.
2: Mhm. Tak, ja w ogóle mam poczucie, że ten horror współczesny jest bardzo wielowarstwowy i to jest też wielokanałowo działa, że jakby rzeczywiście mamy bardzo różne jakby tematy, które są poruszane w tych filmach na bardzo różnych poziomach i też jakby źródło tych filmów. To jest wręcz imponujące, jak ten horror zasysa rzeczywistość. Tutaj mi się przypomniała właśnie historia tego filmu, który dopiero za dwa tygodnie będzie w Polsce, 19 czerwca ma premierę, czyli Backrooms bez wyjścia, którego źródłem było, który się narodził od jakiegoś postu na 4chanie, czyli takim forum właściwie dyskusyjnym, gdzie ktoś wrzucił zdjęcie pustej przestrzeni po sklepie meblarskim. I ona była bardzo przerażająco pusta właśnie. Mhm. Potem się zaczęło, ludzie zainspirowani jakby tą atmosferą tego zdjęcia wrzucali kolejne tego typu przestrzenie, aż się pojawiła tak zwana creepypasta, gdzie ktoś opisał, jakby napisał z perspektywy kogoś, kto znajduje się w środku tego, taki przerażający trochę króciutki wpis internetowy. I to stało się początkiem w ogóle jakichś YouTube'owych pierwszych prób reżysera, który robił tego typu horrorowe wprawki, które zaprowadziły go do debiutów w A24, do filmu, który powstał właśnie o pustej przestrzeni, która jest jakimś dziwnym miejscem bez wyjścia.
3: Nie, bo to jest bardzo specyficzna przestrzeń. Jeśli mogę się tutaj wypowiedzieć jako... To jest przestrzeń przejścia. To są wszystkie miejsca, tam nie wiem, puste hotelowe korytarze, puste przestrzenie sklepów.
2: Stanley Kubrick się kłania.
3: Ale wiesz, Stanley Kubrick, świetny przykład właśnie wykorzystania takiego, ale pokaż mi palcem osobę, która nie poczuła jednak niepokoju w takim miejscu. I to jest odwołanie się do takiego powszechnego uczucia, jakby nazwanie nowego lęku, bo mnie się wydaje, że współczesne horrory też opisują, czy dotykają, czy pokazują jakieś nasze nowe lęki, bo tutaj mamy oczywiście, może to jest bardzo proste, ale mnie się wydaje, że te puste przestrzenie, no to są przestrzenie, które każdy z nas widział w trakcie pandemii i ta pandemia jednak w jakimś sensie nieopowiedziana jeszcze przez kino wraca właśnie jako echo gdzieś tam daleko tych horrorów, albo powiedziana tak zbyt dosłownie, może tak bym powiedziała. I tutaj tego typu niepokoje, lęki, strachy są w tych opisywane przez właśnie ten gatunek, który jest taki pojemny i też dotyka rzeczy, w których się czasem wstydzimy, niektórych nie chcemy rozmawiać. Wszystkie te filmy
7: tak, ale są. Bardzo ciekawe, że to, co teraz powiedziałaś, jest myślę kluczowe i być może najważniejsze do zrozumienia, dlaczego horror tak zaawansował teraz. Że właśnie miejsca przejścia jako te miejsca, których właśnie wspólnoty pierwotne też się bały najbardziej. To znaczy, to nie jest tylko to, że to jest pusty magazyn, nie? To jest to, że to tam nie ma ludzi. Dlaczego ludzie stamtąd odeszli? Czy była zaraza? Czy zdarzyło się coś, co jakby jest tym sygnałem niebezpieczeństwa? Ale nie tylko, jakby wszystkie sytuacje przejściowe są najbardziej ryzykowne. Jeżeli się popatrzy na ten kluczowy moment w Grzesznikach, kiedy Mary wychodzi, żeby pogadać z wampirami, jakby wziąć od nich kasę dla ludzi, którym chce pomóc. Mary, która się porusza między światami, która jest białą, która jest zarazem czarna. Ona jest taką postacią. No to Mary pada jako pierwsza ofiarą, prawda? Że jakby te postaci między światami, poruszające się między jedną a drugą rzeczywistością, są zawsze najbardziej narażone z jednej strony na atak, ale z drugiej strony ich się wspólnota boi. Nie bez powodu pannie młodej narzuca się welon. To nie chodzi o to, żeby była piękna, to chodzi o to, żeby ona nie rzucała uroków, bo już nie przynależy do swojej rodziny, jeszcze nie jest w nowej, prawda? To przejście do ołtarza, no to jest to przejście, kiedy ona może być demonem. Czyli jakby to są te miejsca, w których horror szuka, prawda? Czy już się zmienia status rzeczywistości? Czy już jesteśmy w nowej, prawda? Czy to już jest ten moment, kiedy zaczyna być właśnie koniec świata? Czy to już jest ten moment, kiedy przyszedł Antychryst?
3: To
7: z piętra wyżej.
3: To co mówisz, też idealnie pasuje do Weapons. Jaki to ma tytuł polski?
7: Zniknięcia.
3: Bo zniknięcia dokładnie też są o tym. To jest cała ta przechodzenie szukania ludzi, którzy są właśnie w jednej rzeczywistości, czy w jednej przestrzeni i w drugiej, symbolicznie rozumianej oczywiście, bo tutaj nie chodzi przecież o dosłowność tego. To dzielenie tego miasteczka na strefy, przestrzenie, to jest w ogóle te sceny poszukiwań tego miejsca, domu. Tego domu. To idealnie pasuje do tego, co powiedziałeś. I to też jest bardzo ciekawe, bo estetycznie, formalnie te filmy są jakby z zupełnie dwóch różnych światów. Jeden jest wesołym musicalem, pełnym fantastycznej muzyki, w którą się zanurzasz, idziesz i bawisz się po prostu na całego. Drugi, jakimś oszczędnym, dziwacznym, chłodnym, powiedziałabym skandynawskim horrorem w takim stylu europejskim.
7: Ale z mnóstwem komizmu.
3: Oczywiście, oba zresztą, ale i też dystansu i ironii, ale jakby chodzi mi o samą estetykę i samą formę, a jednak one opowiadają czy odwołują się do tego samego wątku i do tego samego elementu naszej kultury i naszego świata. Też jakoś nie wiem, myślę, że to, że o czym rozmawialiśmy wcześniej, o duchowości i tym że nam się zrobiła jakaś taka luka. Ja myślę, że to też jest, że te filmy wypełniają, jakby wlewają się w tę przestrzeń, która się nagle zrobiła, tego takiego strachu, który nie został do końca okiełznany.
7: Ale to właśnie, ja bym powiedział, że Weapons jest o tyle oryginalne moim zdaniem i może nawet troszeczkę, ja bym zaryzykował, że o poziom wyżej, przynajmniej dla mnie, tak znaczeniowo od Grzeszników, że Grzesznicy są od początku do końca metaforą. Ja nie mówię, że to jest łatwo zrobić, to jest bardzo wyrafinowana metafora, ale metaforą. A tu mamy taką grę przedziwną, że nie wiadomo, czy to jest realizm, czy to nie jest realizm. I to jest to takie, co robi wrażenie. Czyli to, że wiedźma naprawdę w tym domku mieszka, tak? I naprawdę możesz wyliczyć w metrach, który to jest domek. I na mapie tam geodezyjnej wyznaczyć tu.
3: Ale jednocześnie jak
7: czyli ona... Czyli zło jest realne, na wskroś realne.
3: Tak, ale z drugiej strony, czego się boimy? Oglądając ten film. My się tam boimy tych takich momentów, kiedy nie do końca rozumiemy, co się dzieje i na co patrzymy. Kiedy ta bohaterka przyjeżdża do domu, a tam zamknięte drzwi. Niby ktoś jest w środku. My, znając konwencję, domyślamy się, tam mieszka czarownica. Ale to jest na poziomie takim racjonalnym, ale na poziomie motyli w brzuchu i irracjonalnego takiego jakiegoś lęku wewnątrz, to są rzeczy, których my się boimy też w rzeczywistości.
7: No bo tam jest ten element,
3: tego nie rozumiemy.
7: To jest z kolei, mam wrażenie, z kultury azjatyckiej, chociaż nie do końca, bo przecież cały Belmer jest o tym, czyli lalka. Mhm. Lalka, która nie wiadomo, czy jest częścią naszego świata, czy jest częścią świata właśnie ożywianego przez jakieś inne siły, nie? Przecież tam jest taka jedna z najlepszych, a zarazem właśnie dwie przerażające sceny w Łapąc. Jedna z nich to jest postać wychodząca właśnie z tego ciemnego domu z nożyczkami w ręce, która tak właśnie krokiem lalki przemieszcza się w stronę naszej bohaterki. Nie wiemy właśnie, co to jest. I to są właśnie jakieś takie... Czy to jest bardzo wyrafinowane? Jakby się zastanowić nad tym, jak skonstruowane są te filmy, to są bardzo wyrafinowane artystycznie rzeczy. Tu nie ma, mimo tego, że znowu, to co powiedziałeś, że to 4chan jako miejsce inspiracji, czyli śmietnik.
2: Tak.
7: W śmietniku się wygrzebuje dzisiaj ciekawe historie.
2: Tak, ale ja mam poczucie, że tutaj w ogóle to, co sobie cały czas mówimy, trochę jest na poziomie meta, ten renesans, bo nie chodzi mi o jakąś wyniesienie horroru z nizin na wyżyny, bo to tak, nie jest to. Ale pewien renesans i jakby popularność już taka usankcjonowana, też rynkowo, jest jakby świadectwem tego, że trochę żyjemy w świecie, który nam się nagle powymykał, nie? Że jakby tak, gdzieś myślę, publiczność bardzo nie ogarnia rzeczywistości i te lęki właśnie tego świata, którego nie rozpoznajemy, tej wiedźmy, której nie wiemy, że coś tam się nie zgadza w tym świecie, czy właśnie tego, co dostajemy w backrooms, gdzie rzeczywiście mamy jakby taką przestrzeń, w której się gubimy, która jest dla bohatera niezrozumiała, nikt nie potrafi jej wyjaśnić, nic się tam teoretycznie nie wydarza, ale wiemy, że tam jest jakieś zło. Że to idealnie koresponduje z tym światem, też teraz pojadę

0: antykonsumpcjonistyczne filmy, nie wiem, Świt żywych trupów. Był przecież odpowiedzią na jakiś konsumpcjonizm, który rósł i komercjalizację świata, nie? Jakby pewne bardzo ważne społeczne diagnozy się tam wydarzały i kiedy horror trafiał na ten piedestał, to zazwyczaj to świadczyło właśnie o tym, że jesteśmy znowu w jakimś dziwnym, niepewnym czasie. Bo mam poczucie, że te lata 90., które były koniec historii, Fukuyama i te sprawy, tak, już wszystko miało już iść gładko do przodu, nagle ten horror został strywializowany. W sensie bawiliśmy się horrorem. W sensie Polański, jak robił Dziewiąte Wrota, to z przymrużeniem oka. Ale... Sam Raimi też robił dużo filmów, ale wszystkie były z przymrużeniem oka. Nie było, znaczy oczywiście istniał, ale był marginalizowany horror, który był poważny, dotkliwy i jednocześnie z jakąś ambicją intelektualną. To, że on teraz wypłynął, mam wrażenie, że coś nam mówi więcej o świecie niż o horrorze.
1: No, tak. No bo kiedyś mieliśmy Fukuyama, a teraz mamy Fukushimę, nie? No.
2: Ale widzisz, ale jednocześnie w cały fenomen Blair Witch Project i tego, że to przecież kiedy ten film był? 120 lat temu.
0: No 25.
2: I jak bardzo on wpłynął na wyobraźnię, ja bym powiedziała, że do dzisiaj często słyszę w jakichś rozmowach, że no bo to będzie takie jak Blair Witch Project. Nie wiem, czy ktoś to jeszcze ogląda, ale
0: nie,
2: zostało jako legenda, jako pewna stylistyka, jako
1: absolutnie
2: pewna...
1: Absolutnie.
2: Więc to...
1: Wpisane w parodię, wpisane w bardzo wiele różnych rzeczy. Znaczy, zresztą uważam, że jest ten sam motyw, prawda? Czyli rzeczywistość, którą dokumentujemy, która nas prowadzi do...
0: Ale też zwróćcie uwagę na jeszcze jedną rzecz związaną z Blair Witch Project właśnie, bo to jest też super ciekawe, że ten gatunek ma w sobie wpisaną, bardzo upraszczam, plebejskość. Mhm. Coś bardzo takiego podłego, pulpowego. W literaturze to zawsze była literatura pulpowa, nie? Mhm. Pociągowe czytadło, kto się zostawia w pociągu, nawet się nie zabiera ze sobą. A jednocześnie właśnie, że na Forczanie się szuka inspiracji dla czegoś, co jest jednym z ważniejszych premier tego roku będzie. A z drugiej strony, że właśnie Blair Witch Project stało się taką legendą, że to był film zrobiony za tam 200 tysięcy dolarów, a zarobił 80 milionów. I przecież dzisiaj Obsesja, która teraz święci triumfy w kinach, kosztowała 750 tysięcy. Oczywiście to jest zawsze ściema. Bo żeby taki film się sprzedał na ponad 150 milionów, tak jak w tej chwili Obsesja, to na promocję trzeba wydać 20 parę milionów. Więc to też jest koszt jakby produkcji tego filmu de facto. Ale znowu, to jest jakaś taka nisza, w której możliwy jest tego typu właśnie, wiecie, wystrzał, nie? Jakby, że dzięki talentowi z kilkuset tysięcami dolarów możemy zrobić coś, co będzie giga wydarzeniem kulturalnym. W żadnym innym gatunku tego nie znajdziemy.
1: To prawda, a teraz mi przychodzi jeszcze jeden film, który też właściwie o tym samym schemacie opowiada, czyli czy możemy przeniknąć naturę chaosu, czyli Cube, prawda? No,
2: też pomyślałam o tym.
1: Zresztą tak samo pomyślałem, też tani jak barszcz. Wydawałoby się, że to w ogóle... Co to za pomysł, nie? Ale koncepcja, ten
2: Cube
1: pomysł fabularny.
2: Mnie się wydaje, że tak jak Blair Witch Project otworzyło...
0: To jest ten sam czas zresztą. Ten sam rok. 98, coś takiego.
2: I tak jak Blair Witch Project otworzył cały taki worek z podobnymi produkcjami, tak w przypadku Cube było dokładnie tak samo. Przecież, szczerze mówiąc, wszystkie piły i te inne tego typu no właściwie już slashery, nie horrory, one wyrastają właśnie z tego ducha, z tego jesteś w obcym miejscu, jeśli nie dokonasz jakiegoś wyboru, zostaniesz skrzywdzony. To jest taki motyw i to jest motyw z Cube. I w dodatku sytuacja, w której jesteś, nie ma wyjścia. I to też pokazuje, jak jeden film potrafi potem pączkować i zamieniać się w pewne, ja bym nawet użyła słowa konwencje i podgatunki. I to też jest bardzo ciekawe i to też wydaje mi się, że to nie jest kwestia wyłącznie jakiejś mody, tylko tak takiego otwiera, że może w ogóle lęk i strach mają taki potencjał do budowania takich historii, które potem mogą właśnie pączkować, zmieniać się i gdzieś wykorzystywać podobne motywy. Może to jest takie bardzo pierwotne po prostu.
1: Nie, bo myślę, że jest, ale to jest ciekawe, jakby gdzie go umieszczamy, prawda? Czy umieszczamy strach na marginesie i robimy tanie filmy, bo lubimy się bać, typu Cube, typu Blair Witch Project, czy umieszczamy go w centrum, tak jak właśnie, nie wiem, robimy drogaśne filmy typu Sinners, typu Grzesznicy, prawda? I tam już są nie tylko duże nazwiska,

0: muzykę, ale jest po prostu tłum taki, jakby w weselu mógł zagrać. Po prostu mnóstwo aktorów, nie?
1: Tak. Ale to jest a propos jeszcze tych pewnych powtarzających się fraz, nazwisk i pewnych tonacji. To mam wrażenie, że takimi, gdybym miał znaleźć ojców chrzestnych tego współczesnego horroru, to byłyby dwie postaci. Z jednej strony Stephen King i jego antropologiczne podejście.
2: Tak.
1: Takiego rozumienia stada jako pewnej mechaniki stada i lęku, który rozbraja tę społeczną jedność. To jest jakby jego obsesja przecież w dziesiątkach właściwie już w jego przypadku powieści. A z drugiej strony mam poczucie, że jeśli chodzi o estetyczny klucz i też rodzaj takiego myślenia filmowego, mam wrażenie, że mamy do czynienia z renesansem Lyncha. Absolutnie. Że Twin Peaks jest powróciło nie tylko dlatego, że właśnie przed też dekadą, bo to też dokładnie był początek Trumpowej pierwszej kadencji, kiedy był trzeci sezon Twin Peaks, ten ostatni. Ale mam poczucie, że ten serial wrócił też, jeśli chodzi o jego pierwszą wersję, jako pewna tonacja, która nagle stała się bliska wielu twórcom.
2: A ja bym dorzuciła nazwisko, które już wcześniej wymieniłeś, czyli Kubricka, który co prawda zrobił tak naprawdę w tym gatunku tylko jeden, może dwa, ale jeden czysty gatunkowo film, czyli Lśnienie, ale to podążenia za horrorem jako gatunkiem intelektualnym, czy pozwalającym na jakąś taką bardziej no właśnie intelektualne spojrzenie na świat, czy przeniesienie do horroru reguł rządzących światem, to jest kubrykowskie moim zdaniem. I to jest z tych trzech nazwisk splata się dla mnie współczesne myślenie o horrorze. Kubrick był oczywiście bardzo oryginalnym twórcą i trudno tutaj w ogóle go chyba jakoś tak wiązać na stałe z horrorem, ale nie, w ogóle nie można go wiązać na stałe z horrorem, ale
0: by było ryzykownie.
2: Prawda, ale to poszukiwanie, ja myślę o takiej strategii twórcy, który szuka w tym gatunku czegoś więcej. To jest bardzo, bardzo z ducha Lśnienia i tego, bo Lśnienie jest bardzo klasyczne gdyby wziąć definicję horroru, wszystko tam mamy. Duchy, strach, niepokój, przemoc, śmierć, ze światy, wszystko. Ale to, co on z tym robi, zresztą podobno Stephen King nienawidzi tego filmu. Ale,
0: serio?
2: Tak.
0: Nie wiedziałem o tym, to śmieszne.
2: Uważa, że zupełnie został...
0: zniszczono jego dzieło.
2: Jego pomysł. Jeszcze wracając na chwilę do Kubricka, wydaje mi się, że Kubrick, nie przypominam sobie twórcy, który w jakimś sensie zdekonstruował gatunek i zbudował coś zupełnie innego, wykorzystując reguły gatunku. A teraz to się dzieje, bo wszystkie te horrory, które wymieniliśmy i ja bym tutaj tego Eggersa jednak dorzucała, to jest dokładnie, estetycznie nie, ale z ducha właśnie takiego myślenia.
0: Ale ja mam wrażenie, że właśnie rzeczywiście Kubrick jest tutaj bardzo istotny, bo w gruncie rzeczy prawie każdy jego film zmierza w stronę jakiejś grozy, która jest blisko horrorowi. To znaczy to, że tam jak się zawęża ta fabuła, prawda, zmierzając do jakiegoś, nie wiem, tam jak to się mówi, klimaksu, nie? Czy punktu krytycznego, to prawie zawsze tam jest element horroru już taki wprost, nie? No, w Odysei Kosmicznej, czy nawet w Oczach Szeroko Zamkniętych to mamy.
1: No Full Metal Jacket.
0: No to już w ogóle, to nawet nie... No. Nie nawet nie mówię.
1: Tak się powinno prowadzić.
0: Tak się powinno w radiu sprawy załatwiać.
1: Tak. Ale jedna rzecz jeszcze mnie nurtuje w tym temacie horroru, na którą nie znam odpowiedzi dobrej, ale może wy znacie. Bo o ile renesans horroru filmowego jest jasny dla mnie, o tyle ciekawe jest to, że horror sobie dużo słabiej radzi w serialu. Są próby coraz częstsze i coraz śmielsze jego przeszczepiania, ale co do zasady bardzo niewiele mamy seriali, które są horrorami.
0: Ale jak już mamy, to takie, wiesz, no American Horror Story to jest osiągnięcie samo w sobie.
1: Tak, to na pewno. Inna rzecz, że to jest właśnie taki horror, który też ciekawe, nie? Że jakby się zrodził z pewnego recyklingu pierwotnie, nie? Że jakby kolejne warianty i pewne typy horroru najpierw były jakby trawestowane, trochę pastiszowane momentami, a jednocześnie pozostawały horrorem. To nie było nigdy, nigdy nie było tego cudzysłowu, który by nam zdejmował grozę.
0: Ale też bywały bardzo oryginalne. Ten sezon, do którego się już odnosiłeś, czyli sezon trumpowski, gdzie mamy intelligent and affluent lesbijki, które boją się klaunów. I umierają ze strachu, widząc klauna. No to jest po prostu, to jest coś naprawdę w tamtym kontekście oczywiście. Tak, tak. Bardzo oryginalnego.
1: A to jest rzeczywiście interesujące, że bardzo niewiele się przebiło tych, że za tym zawsze stoją jakieś bardzo konkretne osobowości artystyczne, tak jak tutaj w American Horror Story był twórca, który po prostu też ma doświadczenie w tłuczeniu wielosezonowych produkcji Ryan Murphy, ale też mamy jeszcze tego, Mike'a Flanagana, który zrobił kilka, nie wiem czy mieliście okazję oglądać, on miał umowę z Netflixem, jako jedyny chyba jest Netflixowym reżyserem od horrorów. On zrobił stosunkowo niedawno Zagładę Domu Usherów.
0: Tak.
1: A wcześniej Nawiedzony dom na wzgórzu i Nocną mszę. Też bardzo kingowskie rzeczy, ale mam poczucie, że to jest jeden z niewielu twórców, który jakby dał sobie wyrobić taką, znaczy wyrobił sobie markę horrorowego speca.
0: Ale zobacz, że on też ma problem z puentami.
1: Tak.
0: Bardzo duży. Ja myślę, że to jest, może dlatego to jest jakaś częściowa odpowiedź na to pytanie, dlaczego w serialu tak słabo, bo strasznie trudno rozłożyć grozę na odcinki. To jest to ograniczenie jakby w samej koncepcji, czyli jak poprzecinać to tak, żeby ludzi utrzymać, żeby dalej się bali, ale że właściwie musimy zacząć z tym strachem od początku.
1: Tak, i jak też spiętrzać, żeby to nie było, bo bardzo łatwo jest, znaczy horror jest takim, i te środki, których używa, jakby groza jest bardzo takim jednorazowym strzałem, nie? Możemy się wystraszyć na chwilę, a budowanie tego na dłuższą metę jest bardzo trudne. No rzeczywiście, to pewnie jest częściowa odpowiedź.
2: Ja jeszcze myślę, że wykładanie kart na stół, że często boimy się przez zaskoczenie, że nagle się ten świat zmienia i tutaj w serialu, no jak długo możesz nabudowywać, żeby widza zaskoczyć? A jak go zaskoczysz na początku, to potem go już nie przestraszysz drugi raz. I ja bym powiedziała, że są próby takich seriali, ale one mimo wszystko nie wytrzymują jakby zderzenia z samym gatunkiem. I American Horror Story, oczywiście to jest serial, który też wyrasta ze swoich czasów. Zresztą w ogóle jest taka teoria w kinie, że horror wyrasta zawsze ze swoich czasów i że to jest jedyny gatunek, który jest zakorzeniony w momencie, w którym powstaje. To można o tym dyskutować, ale ta ironia i granie konwencjami, jakby ta metoda recyklingu, o której powiedziałeś, ona też wyrasta z momentu, w którym ten serial zaczyna funkcjonować na rynku. Teraz Ryan Murphy podejmuje kolejne próby robienia różnych innych seriali, nawet niekoniecznie w tym cyklu. I one nie cieszą się szczególną popularnością, dlatego, że ja mam taką tezę roboczą, że jego czas w jakimś sensie minął. Moi studenci bardzo często mówią, Ryan Murphy, cringe'owy. Ja kocham, więc zawsze dyskutujemy na ten temat, ale myślę, że oni w jakimś sensie mają rację, że oni już się boją inaczej, też jakby przez lęk i strach, bo uważam, że to są dwa odmienne stany, przez lęk i strach oni bardzo często też opisują siebie i często zupełnie inaczej mówią niż pokolenia ich rodziców, nie mówiąc o pokoleniach dziadków. Co innego, czego innego się boimy, co innego nas bawi, bo strach też jest tą taką emocją stojącą blisko rozbawienia. To nie jest przypadek, że bardzo często horrory są straszne, albo to, co kiedyś nas przestraszało, teraz nas bawi. Bo to też jest, tutaj Kuba przywołał filmy z lat tam powiedzmy 90. te wszystkie wampiry i tak dalej. Kiedy oglądamy filmy, które miały straszyć w latach 50., no to w ogóle to jest Pękamy to najśmieszniejsze filmy, jakie powstawały.
1: Tak, tak, to jest zimnowojenne filmy.
2: Wspaniałe!
1: Które się tam właśnie miały o kosmitach, którzy zawsze byli radziecko podobni.
2: Tak. I przylatywali, żeby zniszczyć planetę. To też pokazuje z jednej strony ewolucja, ale też jest to jakaś tam pokazanie tamtych czasów i naszych czasów. I tego, jak w ogóle samo doświadczanie strachu, doświadczanie lęku, jak to strasznie się zmienia.
0: Ale coś w tym jest rzeczywiście, to jest bardzo ciekawe, to co powiedziałaś o tym, tej koncepcji, że to zawsze wyrasta z czasów, że to jest najbardziej osadzony w danym momencie historycznym gatunek, że to jest, myślę, jakaś niezła puenta tej naszej rozmowy. Pewnie to jest dyskusyjne, a z drugiej strony, zresztą, rzeczywiście nie dziwię się twoim studentom, że uważają, że Ryan Murphy jest cringe'owy. Jak obejrzałem Makabreskę, przy której przysypiałem, to sobie pomyślałem, że on już zabrnął w taką autoparodię trochę, niestety. Więc coś w tym jest. A może właśnie zmieniła się rzeczywistość i jej natura i już trzeba inaczej nas straszyć. Po prostu, żebyśmy poczuli, że to jest o nas.
1: Ja też myślę, że język horroru bardzo się zmienił właśnie przez tę ostatnią dekadę, a Murphy z kolei jeszcze rozmawia z latami 90. i wcześniejszymi, a my już jesteśmy w czasach właśnie Eggersa czy Jordana Peela, że oni są tymi nowymi ojcami, założycielami horroru jakiegoś, jeśli chodzi o język, jakim on operuje. I myślę, że to już, że to jest język, z którym dzisiaj się można jakby polemizować, a tamten już jest przestarzały po prostu.
0: Mocno taki filmoznawczy ten odcinek dłuższej rozmowy nam wyszedł. Dziękuję wam bardzo. Joanna Malicka i Bartosz Staszczyszyn byli ze mną w studiu.
1: Dziękujemy.
3: Autopromocja.
4: Jakim majątkiem dysponują diecezje w Polsce? Ile zarabiają księża? Gdzie trafiają pieniądze z tacy?
5: Obecnie Kościół katolicki w Polsce jest utrzymywany w znaczącej mierze przez emerytów i rencistów. Będzie w Polsce się pojawiał problem utrzymania proboszczów i wikariuszy w tych rejonach Polski, gdzie mamy biedne, wyludniające się parafie wiejskie. Całkowita przejrzystość jest nieuchronna. Im szybciej to wprowadzimy, tym lepiej.
4: Tajemnice Kościoła na tok.fm.pl i w aplikacji Tok FM. Marta Zdanowska, zapraszam.
3: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Marian, a gdzie mogę kupić
8: ten... Na mediaexpert.pl.
7: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
8: Na mediaexpert.pl.
7: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
8: Barbara, na mediaexpert.pl.
9: Widzę, że Hanie coś gryzie.
10: Komar. Zaraz cześć posmarujemy.
11: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
12: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
13: Już nie swędzi.
14: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
15: Ach, ta drżąca powieka.
16: I ten nocny skurcze łydek.
15: Biorę magnez i nie czuję efektu.
17: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
18: Co za dzień.
19: Co się stało?
18: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
19: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
18: Meliski?
19: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
18: Czyli to takie pastylki antystresowe?
19: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
18: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
19: Na mnie i na Meliski.
20: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
21: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
3: Gotowi na Austrię pełną zachwytów? Sankt Johann in Tirol zachwyca szlakami, trasami rowerowymi i atrakcjami dla całych rodzin. A przy pobycie od trzech nocy w ramach letniej oferty Gondel Bonus skorzystacie z przejazdu kolejką gratis. Letnie wakacje w Austrii. Wypocznij tak jak chcesz. Sprawdź na austria.info/lato.
6: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
13: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
6: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
13: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
22: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
23: Reklama.
24: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
25: Donald Trump zapowiada pełne otwarcie cieśniny Ormus. I to jeszcze w tym tygodniu. Polskie małżeństwa czekają na prezydenckie medale. Odznaczenie ma otrzymać 160 tysięcy osób. Hiszpania sensacyjnie remisuje z Republiką Zielonego Przylądka. Najnowsze doniesienia z mundialu w informacjach sportowych. Minęła 20. Kacper Sikorski. Zapraszam na informacje TOK FM. Donald Trump oświadczył, że cieśnina Ormus zostanie całkowicie otwarta już w piątek. Zapowiedział także, że tekst wstępnego porozumienia zawartego przez USA z Iranem zostanie opublikowany po piątku. Trump ocenił jednak, że Stany Zjednoczone nie będą potrzebowały wiele pomocy ze strony innych państw w kwestii Ormuzu. Dodał zarazem, że nie jest złym pomysłem, by pojawiły się okręty dwóch czy kilku krajów, ponieważ nigdy nie wiadomo, co się wydarzy. Trump uznał za bardzo dobrą rozmowę telefoniczną, którą odbył dzień wcześniej z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, jak również rozmowę z rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem. Amerykański prezydent wypowiadał się w przeddzień sesji G7 na temat Ukrainy, na której obecny będzie również Zełenski. 160 tysięcy osób czeka na podjęcie decyzji przez prezydenta w sprawie przyznawania medali za długoletnie pożycie małżeńskie. Chodzi o pary, które są ponad 50 lat po ślubie. Kancelaria prezydenta rozpatrzyła dotąd 1% wszystkich wniosków. Ze specjalnym apelem do Karola Nawrockiego wystąpiła pełnomocniczka rządu do spraw polityki senioralnej Marzena Okła-Drewnowicz.
26: W imieniu tych wszystkich osób, które czekają na przyznanie tego odznaczenia, występuję z prośbą do pana prezydenta, żeby jak najszybciej rozpatrzył te wnioski.
25: Kancelaria prezydenta zwłokę w rozpatrywaniu wniosków tłumaczy rekordowo dużą liczbą małżeństw przypadających na rok 1976. Zawarto ich wtedy około 350 tysięcy. Polskie dzieci w wieku od 7 do 14 lat spędzają w internecie średnio ponad 4 godziny dziennie. To więcej niż jakakolwiek inna grupa wiekowa. Wynika to z najnowszego raportu Internet Dzieci 2026. Niemal cały ten czas pochłania smartfon. Według raportu ponad połowa dzieci otwiera YouTube'a i TikToka jeszcze przed wyjściem do szkoły, między 6 a 8 rano. A po północy w sieci wciąż jest co czwarte dziecko, mówi Magdalena Bigaj z Fundacji Instytut Cyfrowego Obywatelstwa, współautorka projektu.
27: Ja to nazywam takim treningiem dekoncentracji. To nas trenuje do ciągłego rozpraszania się i naprawdę bardzo trudno potem siedzieć w ławce w szkole.
25: A co trzecie dziecko w wieku 7-14 lat miało kontakt z treściami erotycznymi i pornografią. Ponad milion dzieci poniżej 13 roku życia regularnie korzysta z TikToka, Facebooka lub Instagrama, mimo że formalnie nie ma do nich prawa. W informacjach to wszystko, a w TOK FM czas teraz na sport.
28: Sponsorem audycji jest AB Klima, wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i pomp ciepła marki Hyundai. www.abklima.pl.
29: Przemysław Pozowski, zapraszam. Mamy pierwszą mega sensację na piłkarskich mistrzostwach świata. Mistrzowie Europy, czyli Hiszpanie, tylko zremisowali 0-0 z Republiką Zielonego Przylądka. W drugim spotkaniu grupy H Arabia Saudyjska zmierzy się o północy z Urugwajem. Politycznie to będzie najważniejszy mecz w pierwszym tygodniu mundialu. Sportowo już niekoniecznie. Iran zagra dziś w nocy z Nową Zelandią. Przylot Irańczyków do Los Angeles i treningi przebiegły spokojnie. Na przedmeczowej konferencji pytania wykraczające poza sprawy meczowe od razu przerywano. Ostatecznie selekcjoner Amir Galenoi do sprawy odniósł się krótko.
0: Jestem bardzo szczęśliwy, że mogę tutaj reprezentować wielki naród oraz dumny i suwerenny kraj. Mam nadzieję, że futbol może przynosić radość i stanie się narzędziem zbliżającym do siebie państwa oraz kultury. Nie jest tam łatwo, ale my, Irańczycy, potrafimy przekuwać trudności w szanse i nie myślimy o niczym innym, jak tylko o niesieniu radości naszemu narodowi. Damy z siebie wszystko, a reszta jest w rękach Boga.
29: Nowozelandczycy całym zamieszaniem wokół występu reprezentacji Iranu na amerykańskiej ziemi starają się nie przejmować, mówi ich trener Darren Beasley.
0: Szczerze mówiąc, traktujemy to jak zwykły mecz. Do każdego przygotowujemy się tak samo i tym razem nie było inaczej. Obejrzeliśmy wiele ich poprzednich spotkań, przyjrzeliśmy się zawodnikom, bo dla nas to jest wielki mecz, to mistrzostwa świata i chcemy się tutaj zaprezentować z jak najlepszej strony i tylko na to się przygotowywaliśmy.
29: Drugi mecz w grupie B zacznie się o 3:00. Pierwszy, czyli starcie Belgii z Egiptem, już o 21:00. Tunezyjski Związek Piłki Nożnej zwolnił trenera Sabriego Lamouchiego. I to kilka godzin po tym, jak jego drużyna przegrała ze Szwecją 1-5 w swoim pierwszym meczu fazy grupowej Mistrzostw Świata. A u nas w kraju opozycja wygrała kluczowe głosowania podczas walnego zgromadzenia Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Zdecydowaną większością głosów podjęto m.in. uchwałę zobowiązującą prezesa Radosława Piesiewicza do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia podczas którego teoretycznie może zostać odwołany ze stanowiska. W sporcie teraz to wszystko, a za chwilę pogoda.
28: Sponsorem audycji była ABClima, wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i pomp ciepła marki Hyundai. www.abclima.pl.
25: W większości kraju noc będzie raczej pochmurna i miejscami deszczowa. Więcej przejaśnień jedynie na południowym zachodzie. Temperatura minimalna osiągnie od 9 do 12 stopni. Nieco cieplej tylko na Podkarpaciu.
24: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
1: 6 minut po godzinie 20:00, słuchamy Radia Tok FM. Przyszedł czas na program Mikrofon Tok FM. Dobry wieczór, mówi Paweł Sulik, razem ze mną Karolina Kłaczyńska, która przygotowywała i wydawać będzie dzisiejszy program. Program, który będzie realizował Filip Wejcher. Okazuje się, co zdumiało mnie i Karolinę, naszą wydawczynię, też zdumiało. I tak w tym zdumieniu trwaliśmy, aż stwierdziliśmy, że musimy koniecznie porozmawiać z mądrzejszymi od nas ludźmi, a później ze słuchaczami i słuchaczkami. Otóż byliśmy przekonani, że najwięcej wyrzucanej żywności, tak, wyrzucanej, marnowanej żywności, to sieci handlowe, jakieś łańcuchy dostaw, tutaj, nie wiem, jakieś giełdy, prawda? I przeczytaliśmy, że w Polsce 60% marnowanej żywności to gospodarstwa domowe. I to nas zdumiało. I w tym stanie zdumienia postanowiliśmy zaprosić Błażeja Krasonia, wiceprezesa Federacji Polskich Banków Żywności. Dobry wieczór, czy się słyszymy?
2: Dobry wieczór, doskonale.
1: Wspaniale. I Filipa Piotrowskiego, eksperta do spraw gospodarki obiegu zamkniętego, Fundacja Waste Free Oceans. Dobry wieczór.
4: Dobry wieczór.
1: I chcieliśmy najpierw państwa zapytać, jak panowie sobie tłumaczą przede wszystkim tak, ten moment zdziwienia, bo myślę, że część słuchaczy i słuchaczek też tak myśli. Zaraz. To gospodarstwa domowe najwięcej żywności wyrzucają? Albo inaczej nawet zadać pytanie, to skąd się wzięło przekonanie, że to powinny być sieci handlowe, sklepy, no te wiezione tirami przez setki kilometrów rzeczy na jakieś giełdy, które później wszystko się sprzedadzą, towarowo-owocowe takie i śmakie i owakie. To o co tutaj chodzi? Gdzie jest, bo to też jest trochę rozmowa o naszym wyobrażeniu, jaka jest nasza rola w szeroko rozumianym łańcuchu. Tak, najpierw poproszę pana Błażeja Krasa. Sonia, czy to, co przed chwilą powiedziałem o 60% marnowanej żywności przez gospodarstwa domowe w Polsce, to z perspektywy danych Federacji Polskich Banków Żywności, to jest w ogóle prawda?
2: Tak, oczywiście to jest prawda. Pytanie w ogóle, które pan zadał, na które zaraz odpowiem, jest świetne, ale tak, to jest prawda, potwierdzamy. W Unii Europejskiej ten poziom gdzieś oscyluje na poziomie według danych Eurostatu 54% udziału gospodarstw domowych, więc nasze 60 mieści się jak gdyby w tym niechlubnym, potwierdzonej statystyce. To, żeby też każdy sobie uświadomił, to jest prawie na gospodarstwa domowe, to jest prawie 2,9 miliona ton. Według Eurostatu 123 kg per capita. Więc to są dosyć duże i znaczące liczby.
1: Przepraszam, ale panie wiceprezesie, tak. czy, Czy to jest tak, że te 123 per capita to jest na gospodarstwo domowe, czy każda osoba w Polsce mająca PESEL?
2: Każda osoba w Polsce mająca PESEL tak marnuje tyle kilogramów w skali roku. To są dane według Eurostatu, a liczby bezwzględne, no to jest prawie 3 miliony ton, 2,9 dokładnie w Polsce według naszych badań. Odpowiadając na pana pytanie, skąd ta świadomość, nieświadomość, to jest bardzo fajne pytanie, ma na to ciekawą odpowiedź. To znaczy, my przez wiele lat badając, co roku pytamy, tworzymy raport dotyczący stanu marnowania żywności w Polsce i zadawaliśmy przez wiele lat, przez szereg lat pytania. I tak do 2019 roku mniej więcej świadomość i odpowiedź osób przyznających się do marnowania to było dziś na poziomie około 35%. Pandemicznie i postpandemicznie ten poziom wzrósł. Według ostatniego raportu do marnowania żywności przyznaje się 63% osób. Ktoś by mógł powiedzieć, to znaczy, że zaczęliśmy marnować więcej. No właśnie to jest sprzeczność. Częściowo mamy po prostu większą świadomość. Zaczęliśmy rozumieć tak naprawdę, jaki jest nasz udział w tym i zaczęliśmy rejestrować nasze zachowania, te zazwyczaj nieracjonalne, te w domu i te jako konsument.
1: Proszę powiedzieć jakiś przykład, że zazwyczaj wyrzucam chleb, ale od paru lat zaczynam to deklarować czy dostrzegać, że wyrzucam chleb, nie o co chodzi?
2: W ogóle zaczynaliśmy rejestrować, gdzie i w którym miejscu dochodzi do marnowania żywności. Czy na przykład przegapiliśmy termin przydatności do spożycia, czy zrobiliśmy za duże zakupy, czy za duże porcje posiłków, bo też marnujemy w różnych miejscach. To nie jest tak, że marnujemy w jednym miejscu. Marnujemy jako konsument naszych posiłków, jako klient w sklepie, więc w różnych miejscach mamy nasze własne nieracjonalności. No i tak, zaczęliśmy, odpowiadając na te pytania, zaczęliśmy odpowiadać na nie, wiedząc, co się dzieje z żywnością, którą zarządzamy.
1: Dobrze, czy to oznacza, z tego co pan mówi, czy to oznacza, że nasze wyobrażenie o tym, że marnowanie żywności jest czymś negatywnym, jest niezaprzeczalne, tylko myśmy wcześniej się nad tym nie zastanawiali? Czy jak to należy rozumieć? Czy fakt wyrzucania żywności jest obiektywny? Ktoś po prostu bierze i idzie do kosza na śmieci wyrzucić rzeczy, które mógłby zjeść, tak?
2: Tak, nie rejestrowaliśmy tego faktu. Bardzo często właśnie nie zdawaliśmy sobie sprawy z wartości żywności, z jej wagi w naszym gospodarstwie. Wzrost cen też pomógł w rozumieniu, ale też i w zarządzaniu żywnością jako tym dobrem, które zaczęło też i kosztować coraz więcej.
1: Tak? A dobrze, to mam prośbę. To zatrzymajmy się tutaj. Poproszę pana Filipa Piotrowskiego, żeby się odniósł i do tych 60% marnowanej żywności i być może do tej właśnie zmiany świadomościowej, która następuje u nas.
4: Znaczy, to jest rzeczywiście prawda, no to są dane, które też są danymi ministerialnymi, to są dane, które raportujemy do Unii Europejskiej, a raportować je musimy, bo mamy też cel redukcji tych odpadów żywności, to w krótkim terminie, do 2030 roku, powinniśmy tej żywności marnować 30% mniej.
1: To za 4 lata.
4: To za 4 lata nierealizowalne, mam wrażenie, w naszym wypadku i do tego będzie to skutkowało karami.
1: Ale każdy z nas, żeby osiągnąć ten cel, bo to było 123 kg na osobę, no, czyli każdy z nas mógłby ile wyrzucać za 4 lata?
4: No, 80.
1: 80 kg? To jest realizowalne.
4: Jest, ale wymagałoby dalszej zmiany mentalności i takiej samoświadomości, wychodzącej poza zrozumienie, że wyrzucamy, bo to, że my z jednej strony rozumiemy, to fajnie, ale też ilość marnowanej żywności rok do roku rośnie. Więc jakby my oczywiście rozumiemy, mamy świadomość roczną.
1: To jak my chcemy te cele osiągnąć za 4 lata? Jak my w drugą stronę idziemy?
4: To jest świetne pytanie, na które chyba nikt specjalnie nie zna odpowiedzi. To nie jest tak, że...
1: A co się stanie, jak nie osiągniemy tych celów?
4: Będziemy płacić kary za każdą tonę.
1: Więc... państwo polskie, jak rozumiem, nie ten gospodarstwo domowe, że będzie zapuka ktoś...
4: Wydaje mi się, że państwo polskie zrobi to, co robi z innymi tego typu karami. Aha. Przełoży je na samorządy, co znaczy, że właściwie w praktyce będziemy płacić my wszyscy, bo samorząd będzie miał mniej pieniędzy na infrastrukturę, nie wiem, szpital, przedszkole, szkołę albo cokolwiek.
1: Świetnie, bardzo fajnie pan to opowiada. Czyli za 4 lata... Jak przyjdzie inspektor do mojej altanki śmietnikowej i zobaczy tam zbyt dużo wyrzuconej żywności, to cała wspólnota dostanie finansowo po głowie.
4: Myślę, że samorząd, po prostu nasza gmina dostanie po głowie w zależności od ilości mieszkańców i tego, jakie będzie miała prawdopodobnie, bo myślę, ministerstwo nie ma jeszcze transpozycji i nie wiemy, jak będą wyglądały przepisy, jeżeli chodzi o implementację nowej dyrektywy, czy nowelizacji dyrektywy ramowej o odpadach, ale zakładamy, że po prostu samorząd, w zależności od tego, jakie będzie miał wskaźniki, jeżeli chodzi o ilość odpadów bio, będzie płacił większe bądź mniejsze.
1: I czy, jeśli będzie taka przyszłość, zaraz zapytamy Błażeja Krasonia, czy się z tym zgadza, bo to byłoby niesamowite, gdyby za 5 lat odtworzyć naszą rozmowę i to się dokładnie wydarzy. Czy okaże się, że to, o czym pan kilkakrotnie mówił w naszej stacji radiowej, czyli edukacja co do tego, czym w ogóle jest, co wyrzucamy i czy powinniśmy to wyrzucać, ona nagle, dzięki temu, że samorządy będą finansowo odpowiedzialne za to, w sensie będą karane finansowo, nagle okaże się, że ruszą z skuteczną, fajną, ciekawą edukacją swoich mieszkańców, bo nagle się okaże, że za tym mogą iść kary albo nie.
4: Chciałbym w to wierzyć, ale biorąc pod uwagę fakt, że samorządy już teraz płacą realnie kary za niespełnienie poziomów recyklingu i nie widać, żeby to jakoś bardzo intensywnie przekładało się na próby edukowania mieszkańców na temat konieczności poprawy jakości selektywnej zbiórki jako takiej. No, takie programy oczywiście są, ale raczej dość niszowe i nie jest to tak, że większość samorządów intensywnie pracuje nad jakością selektywnej zbiórki, ale płacą kary, więc nie wiem, czy to z automatu się tak przełoży.
1: Dobrze, zapytajmy teraz Błażeja Krasonia, czy w perspektywie 4 lat zmiana naszych zachowań, w sumie konsumenckich, jakby na to nie patrzeć, jest możliwa i realna?
2: Zmiana jest możliwa, tylko czy pytanie, czy na tym poziomie oczekiwanym przez Unię Europejską. My w 2021 roku w ramach projektu PROM, który też jednocześnie wykazał te wyniki i skalę marnowania żywności jako jedno z pierwszych badań.
1: Program racjonalizacji i ograniczania marnotrawstwa żywności.
2: Tak. I tam w perspektywie zapobiegania marnotrawstwa żywności do 2030 roku pokusiliśmy się o badanie, które miało wskazać, jakie są progi możliwe, realne, procentowe do redukcji. I w tych badaniach wskazano, że 75% średnia ocen prawdopodobieństwo redukcji o 30% na takim poziomie zostało to określone. Tylko pamiętajmy, że to jest 21 rok i też trzeba sobie zadać pytania, ile działań było podjętych już od 2021 roku. Mamy 2026. Do 2027 roku państwa członkowskie muszą jak gdyby zaimplementować zmiany tych poziomów i swoich polityk określonych w dyrektywie. Więc czasu jakby nie przybywa, jest go mało. Pytanie, jak wykorzystaliśmy ten czas do 2026 roku od 2019-2021. Mówię 2019, bo to jest rok, w którym wchodzi ustawa o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności. Więc jak wykorzystaliśmy, jak samorządy wykorzystały na przeciwdziałanie marnowaniu, tworzeniu polityk, tworzeniu kampanii edukacyjnych, jak dużo zostało zrobione i gdybyśmy mieli na przykład nic więcej nie robić od tej chwili, to pytanie, czy te same działania do 2030 roku, w tej samej intensywności, złożoności, dostępności, zrealizują te działania. I tutaj miałbym wątpliwość. Jeżeli byśmy dalej tak samo działali jak do tej pory, to dyskutowałbym z każdym optymistą, który by powiedział, że do 2030 roku uda nam się tą wielkość osiągnąć. A tu i mówimy jeszcze, bo to trzeba dodać wyraźnie, że mówimy o gospodarstwach domowych, ale dyrektywa również mówi o redukcji 10% w przetwórstwie i produkcji. Więc to nie jest tylko wyłącznie samo gospodarstwo domowe, ale mówimy również o pozostałych ogniwach. Więc teoretycznie tutaj obejmujemy wszystkie ogniwa, bo tu mamy i konsumpcję, i produkcję.
1: Tak, ale tu musimy zastanowić się nad jedną ważną rzeczą. To znaczy próbowaliśmy tuż przed wejściem na tę antenę, bo w studiu jest Filip Piotrowski, a łączymy się z Błażejem Krasoniem, z Filipem Piotrowskim, odpowiedzieć sobie na zasadnicze pytanie, no pewnie gdzieś są na świecie dobre praktyki. Najlepiej jakby ich poszukać gdzieś w Europie, jak to wygląda. Ale ja zdałem tutaj sprawę ze swojej bezsilności, bo próbowałem połączyć dwie dane, to znaczy wielkość marnowanej żywności w Europie, w poszczególnych społeczeństwach, z zamożnością tych społeczeństw, albo z szeroko rozumianą, nie wiem, ceną żywności, żeby spróbować znaleźć takie miejsce, gdzie z jakiegoś powodu tej żywności wyrzuca się mniej. I wtedy spojrzeć, co takie społeczeństwo robi, co robią jego samorządy, co jego rząd robi i powiedzieć, ha, eureka. No i właśnie do tego nie doszło. To znaczy, im bardziej się, trochę jak w kubusie puchatku, im bardziej tam spoglądałem, tym bardziej tam nie było żadnej odpowiedzi. Znaczy, wręcz to była sytuacja taka, że mam teraz do panów tylko zasadnicze pytanie. Z jakiego powodu w niektórych społeczeństwach tej żywności marnuje się znacząco mniej, a w niektórych jakoś radykalnie dużo? Czy są jakieś odpowiedzi na to? Czy są takie dobre praktyki, z których my w Polsce możemy skorzystać? Filip Piotrowski.
4: To jest świetne pytanie, na które też nie znalazłem odpowiedzi. Na zasadzie to mam wrażenie niestety, że w znacznym stopniu te wyniki, które wszyscy możemy sobie sprzejrzeć w Eurostacie, zależą od metodologii, którą przyjmują państwa członkowskie, jeśli chodzi o badanie. Komisja Europejska dała dość szeroki katalog tego, w jaki sposób badać i definiować marnotrawstwo żywności na poszczególnych etapach jej produkcji, dystrybucji i konsumpcji, więc zakładam, że oczywiście po części pewnie są dobre praktyki. Myślę, że można by, nie wiem, zerknąć, co robią Duńczycy, że tak mało się tej żywności tam u nich relatywnie marnuje w gospodarstwach domowych właśnie.
1: Może takie pytanie, dla kolegi pytam, może droga żywność jest z Danii?
4: Może tak, ale myślę, że żaden z nas nie chciałby postulować, żebyśmy na przykład nagle podnieśli cenę żywności o 20%, bo nie jest to rozwiązanie, które jest rozwiązaniem w jakikolwiek sposób racjonalnym. No to też nie o to tutaj
1: chodzi. Nie, ale to pan oddziela, mam nadzieję, etyczny wymiar od racjonalnego, bo czy jest racjonalnym, to odpowiedzmy tym, którzy śledzili ceny masła, kiedy ono kosztowało dwa razy więcej niż teraz. Czy spadło spożycie, nie?
4: No tak, to w sumie dobre pytanie, ale tutaj potroszę właśnie trzeba by zerknąć pewnie na też metodologię tych badań, bo ja myślę, że spora część tych różnic, tak samo jak właśnie w całej gospodarce odpadami w Unii Europejskiej, zależy od metodologii, od tego, kto co w jaki sposób raportuje.
1: Tylko tu bardzo, bardzo grząski grunt, w sensie takie wrażliwa rzecz, bo jak patrzę na butelkę i ją wkładam do tego butelkomatu, to jest kompletnie inna rzecz niż jeśli trzyma w dłoni chleb.
4: No, oczywiście, że tak.
1: Chleb w polskiej kulturze jest czymś obarczonym takim, tym emocjonalnym, czasami religijnym, więc to są kompletnie inne bajki.
4: Ale też trzeba sobie powiedzieć jeszcze jedno, że jakby w przypadku sporej części, szczególnie tej bardziej przetworzonej żywności, znaczy nakład energetyczny, który jest potrzebny, żeby ją wytworzyć, jest też na tyle duży, że my po prostu marnujemy bardzo dużo zasobów w ten sposób. My szkodzimy niewątpliwie omas polskiej gospodarce.
1: Jakieś dwie godziny temu wydawczyni Karolina Kłaczyńska powiedziała mi, ile kanapka z serem wyrzucona, ile to jest wody wylanej zupełnie bez sensu. Także to świetnie. Ale teraz tak, jest z nami Błażej Krasoń, więc ja muszę o to zapytać. Istnieje? 100 litrów, pisze Karolina Kłaczyńska, jedna kanapka z serem wyrzucona przez ciebie, słuchaczu, słuchaczko, prowadzący program. Jedna kanapka z serem to 100 litrów zmarnowanej wody. Błażej Krasoń jest z nami i muszę zapytać o to samo. To znaczy, istnieje takie spojrzenie na praktyki związane z wyrzucaniem, marnowaniem żywności w społeczeństwach europejskich, które da się jakoś zaimplementować albo mogłyby dać jakiś trop, żeby zrozumieć, co działa, a co nie?
2: Znaczy z naszej perspektywy też tak to patrzymy się na polityki, bo porównujemy polityki, chociażby szykując się do nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności, jako jedno z narzędzi, które może wspomóc i na pewno wspomoże osiąganie tych celów, ale też i tworzenie tej polityki naszej krajowej. I jedno jest pewne, to patrzymy się na polityki europejskie, porównując rozwiązania modele francuskie, włoskie, niemieckie. Bardzo podobne jest spojrzenie, różnimy się pewnymi niuansami rozwiązań, podejść, ale jedno jest pewne. Wszędzie jest jeden i ten sam czynnik wspólny, ten sam mianownik, to znaczy wiedza. My co roku robiąc raport, co roku badamy te same elementy i widzimy, że jest to proces, ale ten proces jest nieskończony. To znaczy my wchodzą nowe pokolenia też, czyli ten proces musi postępować. Mamy starsze pokolenia i wchodzące na rynek, więc ta edukacja, wiedza, jeżeli spojrzymy chociażby na przyczyny marnowania, to już to, co na początku rozmowy wykazywałem. Są przyczyny marnowania bardzo konkretne. One wskazują wręcz elementarną niewiedzę w niektórych przyczynach. Samo rozumienie dat przydatności do spożycia. Samo to, jak zarządzamy swoimi zasobami w domu. Dla przykładu, jednym z takich czwórki głównych przyczyn marnowania żywności, oprócz oczywiście przekroczenia terminu ważności, czy zbyt dużych zakupów, czy na przykład niesmacznych produktów. Mamy na przykład niewłaściwe przechowywanie, bądź brak pomysłów na wykorzystanie tych składników z różnych dań. Więc jeżeli my nie potrafimy zarządzać swoimi zasobami domowymi, to znaczy, że nabywamy kolejne, bo nie umiemy zarządzać tymi, które już posiadamy, a te nawet, które nabywamy bardzo często nieracjonalnie. Więc ta wiedza dla tego największego udziałowca w marnowaniu żywności i przekazanie jej skuteczne na różne sposoby jest chyba takim głównym czynnikiem, który powinniśmy teraz praktykować w sposób bardzo intensywny.
1: A czy ja rozumiem, że w całym procesie, szeroko rozumianym procesie ograniczenia marnowania żywności, brakuje tutaj w studiu kogoś z Ministerstwa Edukacji, tak? I zapytania, na ile my jesteśmy, bo pan mówi o tych nowych pokoleniach, które wchodzą w dorosłość, na ile ono jest wyposażone w wiedzę. Ale myśmy nie powiedzieli podstawowej rzeczy, które wydaje mi się, że skoro ona nie wybrzmiała, to część słuchaczy i słuchaczek może tego słuchać jako jakaś rozmowa o wdrożeniu unijnych regulacji, które za 4 lata mają działać, albo te, które już działają. Tymczasem, skąd przekonanie, że żywność jest... I ile osób w Polsce ma to przekonanie, że żywność jest częścią szeroko rozumianego ekosystemu i ona w pewnym sensie ma nawet wymiar, rzekłbym, etyczny. To znaczy, ta słynna książka Martina Kaparosza, Głód, zawiera takie zdanie. Wiemy, jak nie dopuścić do tego, by ludzie umierali z głodu. Znamy techniczne sposoby, mamy środki, potrafimy to zrobić. Jeśli tego nie robimy, to dlatego, że w gruncie rzeczy nas to nie obchodzi. I Martin Kaparosz napisał to z tego względu, że on w książce od początku do końca pisze, a dzisiaj sobie przypomniałem dużą część tej książki, że to jest kwestia pewnej opowieści kulturowo-politycznej. To znaczy traktowania jedzenia jako naprawdę czegoś, co waży w ludzkim ekosystemie. Tylko pytanie, czy z panów perspektywy ta świadomość w Polsce w jak dużym stopniu istnieje? Czy my po prostu zaczynamy patrzeć na żywność tak jak na plastikową butelkę albo na cokolwiek takiego... Nie wiem, jak państwo to widzą, czy w ogóle czy to się bada w ogóle. Filip Piotrowski.
4: Właśnie bada się chyba słabo, to jest pierwsza rzecz, bo oczywiście są badania odnośnie tego, dlaczego marnujemy, ale co my na ten temat tak naprawdę myślimy, to już mniej. Ja się trochę obawiam, że z jednej strony oczywiście my edukując doprowadzimy do tego, do czego udało się doprowadzić we wszystkich innych strumieniach odpadów, czyli do tego wzrostu świadomości, że powinniśmy robić coś inaczej, tylko że to się nie przekłada na działania.
1: No dobrze, ale właśnie dlaczego powinniśmy, bo co? Bo tu w przypadku na przykład plastikowych butelek można to opowiedzieć z ekonomicznego punktu widzenia albo ochrony środowiska i to będzie w miarę spójna odpowiedź.
4: Ale tu mamy dokładnie te same argumenty ekonomiczne, bo marnujemy wodę, prąd, paliwo,
1: tak.
4: Środowiskowe, bo marnujemy te wszystkie zasoby, których moglibyśmy nie marnować, nie wydobywać i tak dalej, albo użyć gdzie indziej. Więc to są dokładnie te same argumenty. No, marnotrawstwo żywności jest niezwykle obciążające środowiskowo i ekonomicznie. No, to jest ta kwestia ilości wody, której zaczyna nam brakować, a którą zużywamy na każdą wyrzuconą kanapkę. A wody w Polsce za chwilę naprawdę będzie za mało.
1: Ale to tej opowieści ja nie słyszę. Ja na przykład nie mam wrażenia, że to jest narracja, która w wielu formach, w różny sposób w Polsce wybrzmiewa. Ja tego w ogóle nie słyszę.
4: To jest problem tego, jak my edukujemy, bo rzeczywiście tutaj to się prosi o poważną kampanię edukacyjną na poziomie ogólnopolskim. Są jakieś działania robione przez Ministerstwo Rolnictwa między innymi, natomiast no to są dalej takie punktowe działania. Tutaj brakuje takiej potężnej kampanii mówiącej nie wyrzucaj, bo. Tylko że rzeczywiście też brakuje takiego bodźca ekonomicznego. No, tak jak oddajemy butelki, bo mamy to 50 groszy zwrotu, tak tutaj trudno jest taki bodziec wymyślić. Jedyne co można by próbować stosować to takie systemy zarządzania strumieniem odpadów. To się nazywa pay as you throw, czyli płaci się w zależności od tego, ile jakiej frakcji się wyrzuca. I na przykład jak się wyrzuca więcej opakowań, a mniej zmieszanych, a więcej posortowanych opakowań, to za te posortowane płaci się mniej niż za zmieszane.
1: Ale widzi pan, to jest niesamowite, jak scholastyka. To jest skomplikowany system po prostu... wyższa inżynieria logiczna, a tymczasem takie skojarzenie, które kiedyś ludzie mieli, że oto jest coś, co jest naznaczone etycznie, a nawet religijnie, chleb, albo nie wiem, jeszcze w poprzednich pokoleniach być może było to również mięso.
4: Tak, ja się zgadzam.
1: Proste, jasne, nie wymaga takiej kombinatoryki i wiem, że nie wolno mi tego wyrzucić. Albo jeśli to wyrzucę, to jest z etycznego punktu widzenia złe.
4: Ale mam wrażenie też, że myśmy coś takiego zrobili z naszym społeczeństwem, że to tradycyjne wartości stały się nieco passé. W zasadzie one ogólnie rzecz ujmując chyba przestają powoli obowiązywać. I to też trochę widać po marnowaniu żywności.
1: A co na ten temat Boży Krasun sądzi?
2: No tak, wartość etyczna. Zwracamy tutaj też uwagę, bardzo często wykazujemy też dane, staramy się obrazować, próbując przekonać nieprzekonanych bądź edukować niewyedukowanych, że żywność to wartość, ale wartość pod względem właśnie społecznym, ekologicznym i ekonomicznym. Pokazujemy, ile traci gospodarstwo domowe, żeby uderzyć w każdą jedną nutę, która może rezonować pozytywnymi zachowaniami. Czyli właśnie ile traci gospodarstwo domowe, wyrzucając żywność. Kwestie społeczne. W ostatnim badaniu dotyczącym głodu wśród dzieci wskazywaliśmy, że istnieje głód od jakościowego po ilościowy. 364 tysiące dzieci żyje poniżej progu ubóstwa. Więc jeżeli połączymy te elementy ekologiczny, społeczny, ekonomiczny, to są te elementy, które w te struny trzeba uderzać, bo u każdego rezonuje w inny sposób, tak? My szczególnie zwracamy uwagę na wartość żywności, tą pod tym względem etycznym, jako dobro, któremu wielu osobom brakuje. My też swoją drogą nie mamy świadomości jako społeczeństwo, jak dużo osób żyje poniżej progu ubóstwa, ponad 2 miliony osób. Nam się wydaje, bo my żyjemy, bo nam jest dobrze, bo nie widzimy sąsiadów, bo sąsiad nie skarży się, bo nie upomina się, bo nie prosi i my tego nie widzimy. I właśnie też ta świadomość tak naprawdę, że u innych osób tej żywności może w ogóle nie być, albo może występować tak rzadko, że dla nas jest to w ogóle niewyobrażalne. Dlatego my staramy się uderzać w każdą z tych nut, pokazywać ją i razem wtedy tworzy się obraz rzeczywiście żywności jako wartości.
1: Filip Piotrowski.
4: No ale też to jest kwestia tego, że myśmy się stali społeczeństwem dobrobytu. I my rzeczywiście tego nie zauważamy, bo my nie jesteśmy już społeczeństwem na dorobku. Myśmy się stali bogatym europejskim społeczeństwem dobrobytu i trochę nam trudno, jakby nie pamiętamy tego, co było wcześniej, wypieramy, nie wiem, to, że kiedyś rzeczywiście u nas też tej żywności było czasami za mało, że człowiek się zastanawiał, czy zapłacić rachunki, czy kupić chleb do domu. Teraz nie mamy takich dylematów, albo mamy je statystycznie dużo rzadziej. W związku z tym, no po prostu chyba też tego nie zauważamy u innych. Też mam wrażenie, że trochę u nas w mediach jest mało takiego dyskursu pokazującego, że braki żywności, realny głód to jest coś, co dzieje się globalnie też w rozmaitych miejscach. Myślę, że mówimy o tym, ale nie tak często, jakbyśmy mogli mówić, bo to też miałoby wartość edukacyjną, że jakby no to, że my marnujemy tutaj, powoduje, że nie możemy na przykład czegoś wysłać gdzie indziej, gdzie to jest naprawdę potrzebne. I to też taki dyskurs, którego u nas nie ma, ale myślę, że po trosze te wszystkie statystyki, które my widzimy i rosnąca ilość marnowanej żywności, no są wynikiem tego, że jesteśmy społeczeństwem dobrobytu.
1: Ale da się obronić taką tezę, że tutaj dobrą nośną linią narracyjną byłoby takie skojarzenie, że każdym razem, kiedy wyrzucamy jedzenie do kosza, zmniejszamy szansę na to, że ktoś gdzieś na świecie będzie mógł coś zjeść. To jest jednak, ten związek jest daleki, to nie jest takie oczywiste. To podobnie jak przed chwilą pan Błażej Krasoń mówił o tym, że to jest, to, te rzeczy się wiążą, ale to nie jest takie oczywiste dla każdego.
4: Oczywiście, że nie jest, bo my jakby nie wiemy, jak to działa. Nie widzimy tego, że to, czego się nie uda sprzedać w sklepie, paradoksalnie ma dużo większą szansę na to, że trafi do osób potrzebujących, tak? Niż to, co my kupimy i w naszej lodówce się zepsuje. Więc no to jest problem. W zasadzie tego nie zauważamy. I tutaj gdzieś no, moim zdaniem tej edukacji brakuje.
1: Błażej Krasoń.
2: Tak, no właśnie ta wiedza o tym, że rzeczywiście nawet nie musimy myśleć o tym, że to jest gdzieś jakaś osoba na świecie. Po prostu wiedzmy i miejmy tego świadomość, słuchajmy tych, którzy mówią, rzeczywiście jaka jest skala ubóstwa również w Polsce. Ona jest, istnieje, nie ma co szafować wielkościami, więcej, mniej, zmniejsza się, ale ona jest i te osoby istnieją, to są realne wielkości, 2 miliony, 360 tysięcy dzieci.
1: Tak, ale pan drugi raz o tym mówi, ja jestem przekonany, że część słuchaczy słuchaczek mówi, dobrze, ale czy jak ja mam zobaczyć i odtworzyć sobie ten związek pomiędzy tym, że ja będę teraz mniej wyrzucać żywności, będę się starał mniej wyrzucać żywności, a tym, żeby ta liczba 364 tysięcy dzieci żyjących poniżej granicy ubóstwa się zmniejszyła. No jak ten związek sobie zwizualizować nawet?
2: Przede wszystkim, wiedząc o tym, że są osoby w ubóstwie, miejmy świadomość tego, że żywność jest wartością dla innych większą niż dla nas. To już jest podstawa, taką, że my w tym momencie mamy pewne porównanie i odniesienie, że ta właśnie w tym elemencie społecznym ta wartość żywności w nas rośnie. Jeszcze jedną rzecz bym, myślę, że dodał do tej dyskusji, a mianowicie to, że to, co powiedział sąsiad ze studia, rzeczywiście, że my jesteśmy społeczeństwem konsumpcyjnym. To znaczy część naszego takiego lekceważenia noszącego podejścia do żywności pod względem jej wartości, czy społecznej, czy ekonomicznej, wynika również z tego, że my jemy jakościowo bardzo słabo. To znaczy szybko, wysoko przetworzony sposób, korzystamy z produktów podręcznych, w związku z tym kupujemy, one są tańsze. To są tańsze, więc nie zauważamy ich cenowo, nie zauważamy ich. Czyli myślę, że też po części świadomość zdrowego żywienia, świadomy konsument będzie marnował mniej, dlatego że będzie wybierał produkty w mniejszej ilości, bo będą lepsze, bo będą sezonowe, bo będą regionalne, bo będą to będą produkty z gospodarstw rolnych certyfikowanych, więc na pewno świadoma konsumpcja i zdrowa konsumpcja może być takim czynnikiem, który nam pomoże w zdrowym żywieniu, ale też podniesie naszą świadomość tego, co kupujemy, bo nie będziemy to kupowali w skali masowej, bardzo często dla nas niezauważalnej, nie do przejedzenia. Muszą się te trzy czynniki łączyć.
1: Rozumiem. Kończy się nam powolutku czas, a jeszcze jest ważna kwestia, a mianowicie na sam koniec może nie trzeba wywrócić tego stolika, ale mocno nie potrząsnąć. Ktoś dzisiaj słucha panów i mówi sobie tak, aha, to jest ta kolejna rzecz, kiedy są jakieś problemy stworzone przez firmy, często globalne firmy handlujące żywnością, znowu będę płacił ja, konsument. Tak zrobiliście z dwutlenkiem węgla, tak? Wielkie firmy, olbrzymi emitenci dwutlenku węgla i na samym końcu jestem ja z moim samochodem i widzę znak stop, nie wjedziesz tutaj, bo ty jesteś odpowiedzialny za globalne ocieplenie. Jest masa aktywności w społeczeństwach rozwiniętych krajów, gdzie tą odpowiedzialność przekierowujemy wszyscy, media również, na wybory konsumentów poszczególne, na edukację, na ich zrozumienie, a jednocześnie te same osoby widzą, jak duża część systemu po prostu na tym zarabia. To znaczy zarabia na tym, że kupi tą żywność, przewiezie na drugi koniec świata i na tej różnicy zrobi olbrzymie pieniądze, wiedząc, że część z niej po prostu pójdzie do kosza. Więc tutaj to jest moim zdaniem problem. Jak się zmierzyć z takim myśleniem, dlaczego to ja jestem za to odpowiedzialny, powinienem być za to odpowiedzialny. Filip Piotrowski, proszę.
4: Trochę jednak jestem, bo kupuję za dużo, kupuję niepotrzebnie, kupuję na tyle dużo, że nie panuję nad tym, co mam w szafkach, w lodówce i to się po prostu psuje, więc to nie jest tak, że ta korporacja to ona mi to przywozi i zostawia i mówi, bierz. My idziemy do sklepu i kupujemy to świadomie. Jesteśmy konsumentem też. Powinniśmy być świadomym konsumentem w tym wypadku. Więc gdzieś jednak mimo wszystko ta odpowiedzialność jest również odpowiedzialnością nas wszystkich.
1: Akurat ale pan wie, o czym mówię. Ja mówię trochę innych rzeczy. To jest trochę tak, że po pierwsze na tej półce nie ma na przykład obok mąki ziemniaczanej, nie ma fentanylu. Z jakiego powodu? Bo państwo stwierdziło, że nie wolno tego kupić. I są takie miejsca na świecie, gdzie na przykład nie ma produktów, które naprawdę mocno niszczą środowisko, tak? Albo na przykład albo produktów, to nie wiem, różnica między Europą a Stanami jest świetna, tak? Tam fatalne te wskaźniki.
4: W Stanach pójście do sklepu spożywczego jest jednak wstrząsającym doświadczeniem, to prawda.
1: No w Europie jednak stwierdziliśmy, że my będziemy, że tak, ma pan rację, że wiedza konsumenta jest kluczowa, ale pomożemy mu. Nie damy mu na półkę niektórych rzeczy, które naprawdę niszczą na świat. Ja o tym mówię, że to odpowiedzialność firm to nie jest takie oczywiste.
4: Ale to właściwie wtedy zmierzamy do tego, że powinniśmy podnieść ceny. Jak je podniesiemy, no to wtedy będziemy bardziej świadomym konsumentem, będzie tego się sprzedawało mniej, będzie lepsze jakościowo. To jest trochę tak, jak rozmawiamy czasami o tekstyliach, tak i o tym, co robić z odpadami z tekstyliów, czy z tekstyliami, żeby było mniej odpadów. No jak będą one lepszej jakości i będziemy ich kupować mniej, to będzie lepiej, bo będą
1: ale
4: droższe.
1: Same z siebie nie zrobią się lepszej jakości. To państwo musi ustawić normy, reguły i jeszcze przypilnować, żeby były realizowane. No, i tak? Wtedy to działa.
4: Możemy tak zrobić, tylko że wtedy podniesiemy radykalnie ceny żywności i jedyne, do czego doprowadzimy w ten sposób, to do szybkiej zmiany władzy na nowo.
1: No, ale są jeszcze półśrodki. Amsterdam odmieniany przez przypadki, który zakazał reklamowania mięsa, tak? Produktów mięsnych miesiąc temu, bo policzyli sobie, że ewidentnie to... Ale jeszcze dajmy głos Bożejowi Krosoniowi. Co pan o tym sądzi, że tu odpowiedzialność to jednak jest na dużych koncernach, bo one na tym głównie zarabiają?
5: Trochę bym się zgodził z przedmówcą, że rzeczywiście ta odpowiedzialność jest również po naszej stronie. To znaczy nasze wybory kształtują też to, co pojawia się na półce i my też głosujemy naszym portfelem, więc wydaje mi się, że świadomość konsumencka, która... My się trochę poddaliśmy ofercie, to znaczy popyt trochę kształtuje naszą świadomość nabywczą, więc wydaje mi się, że powinniśmy trochę odwrócić to myślenie, mieć tą rzeczywiście świadomość konsumenta, zdrowego konsumenta i powinniśmy wybierać te produkty, które rzeczywiście są produktami. No, my nawet w naszym raporcie badaliśmy, ile osób czyta z uwagą etykietę, tak? No to etykieta jest czytana przez 50% respondentów, 70% wskazuje, że ważny jest skład. No to już mamy jakiś dobry przyczynek do tego, żebyśmy byli konsumentem świadomym, który głosuje i trochę wymusza na firmach, skąd pochodzą produkty. Przecież pamiętajmy, że były akcje promujące produkty lokalne w sklepach. Część sieci uwzględniała te półki lokalne u siebie, u siebie, więc tam rzeczywiście na pewno cena będzie trochę wyższa, ale też i będziemy mieli wtedy świadomość tego, jakie te produkty są, skąd pochodzą, jaką mają jakość, tak?
1: Więc a przepraszam, ja myślę, to może jakoś zadziałało tak. To, że nie wiem, produkt polski, że te krótsze łańcuchy dostaw, no bo to nie jedzie z drugiego końca świata i to ma jakiś zauważalny wpływ na to, czy marnujemy żywność, czy nie?
5: Myśmy tego

0: produkty w dużym sieciowym supermarkecie. Jest oddzielna półka z lokalnymi produktami, ale też w każdej wsi, niemalże w każdym miasteczku jest lokalny bazarek, który działa raz, dwa razy w tygodniu, gdzie się kupuje świeże produkty od lokalnych rolników. W Polsce też mam wrażenie rozwiązanie, które powoli znika, bo wypierane jest przez dyskont.
1: Smutny koniec naszej opowieści. Błażej Krasoń, wiceprezes Federacji Polskich Banków Żywności, był z nami. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję.
1: Filip Piotrowski, ekspert do spraw gospodarki obiegu zamkniętego, Fundacja Waste Free Oceans. Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
1: Za chwilę słuchacze i słuchaczki na naszej antenie mierzyć się będą z pytaniem dzisiejszego programu. Najwięcej żywności wyrzuca się w Polsce w gospodarstwach domowych. Co twoim zdaniem jest tego przyczyną? To jest pytanie do słuchaczy i słuchaczek. Nasz numer to 22 44 044. Za chwilę państwa głosy na naszej antenie.
3: Reklama.
4: Money, money, money!
5: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
4: Wygrałam w Cherry Money.
5: Cherry Money?
4: Nowy Ekspres Los.
5: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
6: Daleko jeszcze?
7: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
6: Wow, jaki błękitny.
8: A to nasz hotel przy samej plaży.
7: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
9: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Scala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
7: Falkensteiner Resort Punta Scala. Tu zaczyna się lato.
10: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie. Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
11: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
12: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: Reklama.
13: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Za 18 minut, godzina 21. Czas na słuchaczy i słuchaczki Radia TOK FM. Ich przemyślenia, ale też ich doświadczenia związane z tym, że przyznam się od razu, to na początku programu powiedziałem, ku memu zaskoczeniu, to niewielkie sieci handlowe, to nie jacyś handlujący transglobalnie firmy wielkie, olbrzymie, tylko my w naszych gospodarstwach po prostu wyrzucamy najwięcej żywności. Byłem tym zdumiony, bo myślałem, że sprawy idą w zupełnie przeciwnym kierunku. Ale skoro idą tam, gdzie idą, to pytanie do słuchaczy i słuchaczek, dlaczego najwięcej żywności wyrzuca się w gospodarstwach domowych? Co twoim zdaniem jest tego przyczyną? Nasz numer to 22 44 044. Ja cytowałem w trakcie rozmowy z naszymi gośćmi książkę Martina Kaparosza Głód. I ja przypomnę, że z tej książki jeden z cytatów się przebił do świadomości chyba wszystkich i to jest to zdanie. To, że tylu ludzi ma co jeść każdego dnia, to cud. Że tylu nie ma, to podłość. Tak napisał Martin Kaparosz. I nie wiem, czy państwo pamiętają, wielka dyskusja wybuchła po publikacji tej książki w Polsce. Jak doszło do tej sytuacji, że w takim kraju jak Polska tak wiele żywności się marnuje. Jeden z naszych gości powiedział, 123 kg rocznie na średnio każdy z nas wyrzuca. 22 44 044. Pan Paweł z Płocka jest z nami. Dobry wieczór, panie Pawle.
14: Dobry wieczór. Więc ja w wypowiedziach ekspertów znalazłem odpowiedź na to pytanie. Otóż po pierwsze, staliśmy się w krótkim czasie społeczeństwem dobrobytu, gdzie przeszliśmy od sytuacji od żywności na kartki do sytuacji, kiedy oferowane są codziennie promocje. Jedna sprawa, że na podłej jakości żywność, ale jest tego dużo. Po drugie, żywność jest za tania. Po prostu gdyby to była rzecz droga, ktoś by się zastanowił. W jakiś tam sposób, ja powiem tak, swoją świadomość, ja trochę żyję już, ale też budowałem między innymi na takiej audycji BBC. Ja widziałem kilka razy takie programy w telewizji. Dlaczego się marnuje tyle żywności? No właśnie, bo za dużo tego było, za tania było, a ludzie

0: a ludzie kupowali, bo było dostępne i tak się przyzwyczaili. A w Polsce to jest właśnie jeszcze ten ruch, że było kiedyś na kartki, a teraz jest pod dostatkiem,
1: Panie Pawle, a ta trzeba korzystać. Rozumiem. Panie Pawle, a ta pierwsza rzecz, o której pan powiedział, ona jest jakoś do zarządzenia, rozwiązania? Wyobraża pan sobie, że nie wiem, istnieje jakiś rodzaj prawa, który mówi, że sklepom nie można taniej pozwalać na promocję taniej żywności, nie wiem, tam wysoko stworzonej, czy to jest w ogóle...
0: Ja nie wiem, jakie jest prawo, aha, ale wie pan, ale rynek jest tak, że jak jest popyt, to się znajdzie podaż. Mechanizmy są takie, że po prostu trzeba ludziom wmówić i ludzie kupują. Chociaż są też takie mechanizmy, taka jest, tak to się nazywa, cenowa elastyczność popytu, że dopiero zaczynają kupować, jak rzeczy są powyżej pewnego poziomu. Także krótko mówiąc, tutaj to jest znajomość ekonomii, czy psychologii.
1: Czy ja dobrze pana rozumiem, że pan uważa, że przyczyną jest dostępność taniej żywności?
0: Tak. Tak, na przykład, wie pan, produkcja, weźmy chyba taki najprostszy przykład. Produkcja żywca wieprzowego, ja już nie mówię o wołowym, ale wieprzowego, kosztuje dosyć drogo. A sprzedawane, wie pan, jest to coś po absurdalnie niskiej cenie, wie pan.
1: To jak to działa? To dlaczego? Jak to jest możliwe?
0: Wie pan, no po prostu szprycują to, wie pan, wodą, czy wie pan, czy jakoś dodają. Aha. Nie wiem, na jakiej zasadzie to działa, ale wie pan, jeżeli można kupić kilogram mięsa, wie pan, wieprzowego, szynki, łopatki i coś poniżej 20 zł za kilogram, to prawda, na przykład wołowina kosztuje znacznie drożej, jagnięcina jeszcze drożej, ale ten podstawowa na naszym rynku wieprzowina kosztuje śmiesznie tanio. Wędliny, wie pan, te tak zwane na grilla, ja nie chcę wymieniać pewnej popularnej marki, ale one są śmiesznie tanio.
1: Dajmy szansę jeszcze innym słuchaczom.
0: No, oczywiście. Aha, jeszcze jedna rzecz. Wie pan, taki się pojawił wątek, że gdzie indziej na świecie ludzie głodują. Ja byłem w takich rejonach, bo dosyć długo widziałem, że ludzie głodują. W związku z tym, wie pan, jakby każdy został, wie pan, w kraju, tu jest, wie pan, utopia trochę, ale zafundowano mu taką wycieczkę, żeby zobaczył tych głodujących, może by do niego też dotarło. To.
1: Panie Pawle, bardzo dziękuję, szczególnie za to, co pan na końcu powiedział, pan Paweł z Płocka, to, że nie mamy tej świadomości, jak jest parę tysięcy kilometrów dalej, to tylko wynika z tego, jak wygląda nasz system edukacji, jak wyglądają media. Tutaj sobie we własną piersi uderzamy. Po prostu mówimy więcej o idiotycznych wygłupach celebrytów, a mniej o tym, że świat nie wygląda tak jak moja ulica. I to się powinno zmienić. Jeśli to miał na myśli pan Paweł, albo jako konsekwencje tego, to jestem za. Pan Waldemar z Krakowa jest z nami. Dobry wieczór, panie Waldemarze.
2: Dobry wieczór, panie redaktorze. Dobry wieczór państwu.
1: Słuchamy pana.
2: Cieszę się, że akurat ten temat jest teraz na antenie. Od czego według mnie powinniśmy się skupić? Na czym powinniśmy się skupić? Przede wszystkim na informacji związanej z pochodzeniem danego towaru w supermarketach. Dlatego, że te ceny wynikają z tego, że podaż na przykład mięsa wieprzowego w Hiszpanii czy gdziekolwiek jest duża, a u nas jest po prostu mała i te ceny po prostu, ten towar z Hiszpanii do nas idzie. Albo
1: zaraz, panie Waldemarze, bo pan proponuje to bardzo skomplikowaną łamigłówkę. I czy pan tak robi, że pan idzie do sklepu, patrzy, co jest napisane na opakowaniu, później sprawdza sobie, jaka jest podaż w tym kraju jakiegoś produktu? No, czy pan wykonuje całą tą robotę przed zakupem jakiegoś prostego produktu?
2: Praktycznie tak. Powiem panu w ten sposób. Zawsze sprawdzam kraj pochodzenia danego towaru. Dlaczego? Dlatego, że załóżmy przykład ryb, tak, w supermarkecie. Jeszcze dwa lata temu widziałem na przykład ryby dorsze, filet z dorsza, który de facto jest zawsze mrożony. Zawsze. Nie ma świeżego dorsza dostępnego. A nie był oznaczony w supermarkecie, że jest to towar rozmrożony. I to jest ten przykład, że jeżeli byłaby etykieta z krajem pochodzenia, że to jest Hiszpania, Polska, czy jakiś nawet region kraju, to wtedy byśmy wiedzieli, że to jest produkt regionalny i byśmy go promowali.
1: Ale panie Zatomarze, zaraz. Ale to jest jeszcze bardziej skomplikowane niż ta pierwsza rzecz. Znaczy mało tego, że tutaj ma pan wiedzę, to jeszcze wykonuje pan tą całą robotę myślową. W jaki sposób to zrobić w społeczeństwie, gdzie 50% z nas w ogóle nie czyta tego, co jest na opakowaniu w sklepie spożywczym?
2: Wie pan co, jesteśmy wzrokowcami. Jeżeli byłaby wystarczająca tylko i wyłącznie flaga danego kraju, skąd to pochodzi, widzielibyśmy. Ja mówię o takich produktach zwykłych.
1: Co by zmieniło w życiu normalnego Polaka i normalnej Polki to, że tam jest flaga na przykład Portugalii albo jest flaga na przykład, nie wiem, tam Belgii?
2: To, żebyśmy kupowali i popierali lokalnych przedsiębiorców.
1: Pan zakłada, żebyśmy tam się z polska flaga kupowali.
2: Nie, no Polska, no to wiadomo, no dokładnie, no to jest popieranie naszego.
1: Natomiast a czemu teraz się tak nie dzieje?
2: Marnowanie produktów...
1: Waldemarze, przepraszam, ale to czemu połowa z nas teraz w ogóle nie... Mało, że nie szuka żadnej flagi na opakowaniu, to w ogóle nie czyta to, co tam jest napisane.
2: Dlatego, że mamy na czerwono wyboldowaną cenę, która determinuje nas do zakupu.
1: Jak by to się miało zmienić? To, że cena nas determinuje. Jak?
2: Wie pan co, jak idę do sklepu, to nie kupuję cenę, tylko kupuję to, co jest potrzebne. Tak?
1: Panie Waldemarze, ale... ja wiem, tylko że pan jest bardzo specyficznym konsumentem. Podejrzewam, że jest pan w mniejszości i pan ma wiedzę, świadomość i jeszcze w dodatek, ja rozumiem, pan ma czas, żeby to wszystko oddać się lekturze w sklepie, ale większa część ludzi tego nie robi przecież. Dlaczego mieliby? Jakby pan ich przekonał?
2: Wie pan co, wcześniej można byłoby na przykład zrobić kampanię, tak? Kampanię informacyjną, kampanię dużą w Polsce na temat kwestii wyrzucania czy marnowania żywności, tak? Tak jak jest na przykład kampania na papierosach, że nie wiem, palenie szkodzi zdrowiu, czy zabija, czy cokolwiek innego. Tak samo tutaj, tak? Kupując i wyrzucając, tracisz, nie wiem, wodę, tracisz towar, tracisz wszystko.
1: Ale to zaraz, to panie Waldemarze, to powinno być na wszystkich produktach w takim razie, no bo każdy produkt można wyrzucić, nawet jeśli więcej z niego zapłacę, ale zepsuło się to.
2: Na każdej paczce papierosów jest informacja.
1: Ma pan rację. Panie Waldemarze, dajmy szansę innym słuchaczom.
2: Jeszcze jedno zdanie. Ostatnie zdanie. Nie jesteśmy też świadomi, że bardzo dużo produktów marnujemy poprzez na przykład składowanie, czyli robimy różnego rodzaju przetwory i później nie wszystkie przetwory w jakiś sposób wykorzystujemy i później te przetwory sezonowo niestety, ale nam przeterminowują się i są wyrzucane. Niestety.
1: Dziękuję, że pan zwrócił na to uwagę. Pan Waldemar z Krakowa był z nami. Dziękuję za ten ostatni wątek. Niech pierwszy rzuci kamieniem ten, kto nie otworzył szafki i nie zobaczył tego słoiczka sprzed 2 lat. Pani Ewa z województwa mazowieckiego jest z nami. Dobry wieczór, pani Ewo.
3: Dobry wieczór. Tak, ja mieszkam pod Warszawą, pracuję w Warszawie i mam takie doświadczenia podróżnicze, że widziałam rzeczywiście, jak się dzieci odżywiają na przykład w Kenii, gdzie dostają na obiad tylko taką papkę z mąki kukurydzianej i na tym było dosłownie 8 ziarenek fasoli. To moje doświadczenie spowodowało, że tak jak już przedtem robiłam sobie zawsze listę zakupów i nie kupuję rzeczy zbędnych, tylko dokładnie idę do sklepu z listą i nie interesują mnie żadne promocje, żadne namawianie do tego, żebym kupiła 2 produkty, bo wtedy wyjdzie taniej. Natomiast te zaoszczędzone w ten sposób pieniążki przelewam do kenijskiej wioski, gdzie dzięki temu dzieci mogą jeść częściej mięso. To tylko tyle.
1: Ale zaraz, pani Ewo, pani ma doświadczenie i wiedzę, której nie ma większa część ludzi w Polsce, no bo my możemy zobaczyć reportaż w telewizji albo posłać programu radiowego, a pani to widziała na własne oczy i to na pewno święcie wierzę, że to na wielu ludzi by zadziałało.
3: Tak. Myślę, że trzeba taką wiedzę też upowszechniać, tylko ludzie nie bardzo chcą to wiedzieć. Natomiast ponieważ pracuję w edukacji, to na pewno już teraz opowiadam o tych moich historiach, opowiadam, jak tam żyją ludzie, pokazuję też zdjęcia. No i w ten sposób zachęcam też dzieciaki do tego, żeby trochę ograniczały swoją konsumpcję.
1: Jak reagują na to? Czy widzą ten związek pomiędzy tym, jak oni żyją, z tym, że to ma...
3: Jeżeli im mówię, że za te zaoszczędzone pieniądze, za jedną paczkę chipsów, sześcioosobowa rodzina może kupić sobie mięso na obiad, to do niektórych trafia, oczywiście nie do wszystkich.
1: Pani Ewo, bardzo dziękuję za pani głos.
3: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo. Do widzenia. Pani Ewa z województwa mazowieckiego była z nami. Pan Marcin z Warszawy. Dobry wieczór, panie Marcinie.
4: Dobry wieczór.
1: Słuchamy pana.
4: Wie pan co, słyszałem tutaj poprzedników i z niektórymi można się zgadzać, z niektórymi mówię mniej. Na przykład jeśli pan mówi pierwszy rozmówca, że jest jedzenie, mówię, że jest coraz tańsze, wszystko ogólnie jest coraz droższe. Natomiast jeśli coś kosztuje zdecydowanie taniej, no to przecież to nie jest mięso w pełni takie, co można się odżywić, ale to jest, tak kolokwialnie mówiąc, taki niezbyt dobra, mówię, chemia tak naprawdę.
1: Tak, panie Marcinie, jeśli mogę tylko wytłumaczyć pana Pawła, który dzwonił i rzeczywiście coś takiego powiedział, w tym sensie, że za średnią polską pensję 30 lat temu mogliśmy kupić znacząco mniej i znacząco gorszego jedzenia. Teraz za tą samą średnią polską pensję po prostu możemy kupić bardzo, bardzo dużo jedzenia. W tym sensie ono to nie. Nie, że poszczególna kostka masła, akurat masło staniało, ale nie, bochenek chleba.
4: Tak, chodzi o to, że tyle, że ileś lat temu ta jakość jedzenia była znacznie, znacznie lepsza niż obecnie. Jest nawet taki film, mogą ludzie sobie zobaczyć na Netflixie, What the Health. What the Health polecam. Ja obejrzałem ten film i przez 2 lata mięsa nie jadłem w ogóle. Po prostu nie mogłem patrzeć, bo nie wiedziałem, że taki jest proces produkcji.
1: Panie Marcinie, co sprawiło, że pan rozpoczął konsumpcję mięsa?
4: Bardzo ważne jest białko, ale nie białko to sklepowe, bo faktycznie prawda jest taka, że w tych sklepach tam jest tylko te difosforany, tam jest cała tablica Mendelejewa.
1: To skąd pan bierze pożywienie, panie Marcinie?
4: No, jak już kupuję mięso, to dziczyzna. Jednak dziczyzna to jest jednak mięso, gdzie mało jest to sprycowane, tak więc nie mówię, że trzeba jeść codziennie
1: Panie Marcinie, co zrobić, żeby w kraju takim jak nasz, gdzie średnio wyrzuca się 123 kg na osobę jedzenia, wyrzucało się mniej tego jedzenia? Według pana co zadziała na nas? Ja tak jak pan rozumie nasze polskie społeczeństwo, jaki komunikat, jakie działania?
4: Ludzie są wzrokowcami, ale też w sklepach, jak przychodzi, jest napisane 2+1 gratis. To ludzie się rzucają. 2 serki plus 1. Człowiek ma ochotę w tym momencie co zjeść, bo na przykład przychodzi głodny do sklepu, ale zje jeden serek i ten drugi serek na przykład ma datę ważności 5 dni. No to drugi zje, ale trzeciego, który był w gratisie, już nie zje i idzie do kosza. Poza tym mówię, chleby się błyskawicznie przeterminowują, bo one są... jakość jedzenia jest fatalna. Ja naprawdę wolałbym więcej zapłacić i Polacy na szczęście są coraz zamożniejsi, że chętnie by zapłacili więcej i są te sklepy różne bio, ale szkoda, że nie ma ich w tych dyskontach, gdzie się w większości robi zakupy, bo w 95% to właśnie to są te Biedronki, Lidle, Auchan i tam w Auchan może więcej, bo faktycznie tam jest bio, ale w tych pozostałych nie ma. I kiedyś też było dużo produktów, było napisane Made in Poland, a teraz jest, mówię, głównie z Hiszpanii jakościowie też nie są dobre. No to są te największe minusy tak naprawdę.
1: Panie Marcinie,
4: Szybko przeterminowuje.
1: Bardzo dziękuję za pana głos. Musimy kończyć, bo zbliżają się informacje.
4: A chodzi wyłącznie o podniesienie podatków, bo taka jest prawda. No po to oni chcą teraz zaprowadzić, żeby nam dodatkową podatki nam, żebyśmy musieli płacić. A nie po to, że się wyrzuca. Bo ktoś płaci, własne pieniądze wydaje, okej, wyrzuci, to jest źle, że się wyrzuca, to prawda. Ale jeszcze go dodatkowo karać?
1: Nie, bo panie Marcinie, oczywiście teoretycznie nie powinniśmy robić niczego, żeby ktoś z tego powodu cierpiał finansowo, tylko jak coś musimy zrobić z tym, że wyrzucamy dużo żywności. Pan Marcin z Warszawy był z nami. Zresztą ciekawy wątek, bo jeśli ktoś tutaj jest odpowiedzialny, to może jednak te sieci dystrybucyjne albo państwo, które zezwala sieciom dystrybucyjnym na takie praktyki, które powodują, że na z 3 serków, o których opowiadał pan Marcin, ten trzeci ląduje w koszu. Za minutę 21 informacje Radia Tok FM, które przedstawi państwu Kacper Sikorski. A po nich państwo będą odpowiadać na pytanie. Najwięcej żywności wyrzuca się w gospodarstwach domowych. Co twoim zdaniem jest tego przyczyną? Nasz numer to 22 44 044.
5: Autopromocja. Plan działania. Sztuczna inteligencja potrafi dziś tworzyć fałszywe profile, klonować głos i generować materiały, które trudno odróżnić od prawdziwych. Takie narzędzia coraz częściej wykorzystywane są do manipulacji, oszustw i budowania wpływu. Czy filmowi szpiedzy odchodzą do lamusa? Bo dzisiaj nie potrzeba już tajnych spotkań. Wystarczy internet, media społecznościowe i odpowiednio przygotowana operacja. Jak służby mogą wykorzystać fałszywe profile, deepfake'i, klonowanie głosu i algorytmy do budowania wpływu? O tym w planie działania wtorek 13.40. Szymon Kępka, do usłyszenia.
6: Plan działania w TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
7: Reklama.
8: Ale sztosy!
7: Ale co?
8: Nowe Ekspres Losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród Ekspres Losów. Co za sztosy te Ekspres Losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
9: Dzień dobry. Nazywam się Artur Stawiarski i jestem prezesem spółki My Orlen, która obsługuje ponad 7 milionów odbiorców gazu, energii elektrycznej i usług dodatkowych, będącej częścią segmentu Consumers and Products grupy kapitałowej Orlen. Zapraszam do odsłuchania podcastu w ramach cyklu Energia Jutra w Domu i Biznesie. Już dziś Bartłomiej Siusarczyk, członek zarządu spółki My Orlen, opowie Państwu, jak połączyć w domu różne źródła energii w jeden, sprawnie funkcjonujący system. Do usłyszenia w serwisie tok.fm.pl i w aplikacji TOK FM.
10: Kolejne mecze mundialu w TVP. Belgia-Egipt, Hiszpania-Republika Zielonego Przylądka, Arabia Saudyjska-Urugwaj. Oglądaj od 17.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
7: Reklama.
6: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
11: Donald Trump zapowiada przemówienie, którego nikt nie chce przegapić. Ogromny wiec ma towarzyszyć obchodom Dnia Niepodległości. Ukraina chce reakcji Rady Bezpieczeństwa ONZ. To po kolejnym zmasowanym rosyjskim ataku. Truskawkowy sezon w pełni, ale owoców brakuje. Dlaczego? O tym powiemy na koniec. Jest 21.02. Kacper Sikorski, zapraszam na informacje TOK FM. Prezydent USA Donald Trump zapowiedział, że w Dzień Niepodległości Stanów Zjednoczonych w Waszyngtonie odbędzie się spektakularny wiec Trumpa. Jak napisał w serwisie Truth Social, obchody będą wyrazem uznania dla obywateli tego kraju, jego ducha, siły, determinacji oraz osiągnięć. Zapowiedział, że w ramach wydarzenia odbędą się koncerty, pokazy lotnicze i pokazy fajerwerków. Sam też ma wygłosić przemówienie, którego, jak stwierdził, nikt nie chciałby przegapić. Prezydent ogłosił wiec Trumpa po zakończeniu niedzielnej gali MMA, która odbyła się przy Białym Domu w jego 80. urodziny. Ukraina domaga się zwołania nadzwyczajnego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ oraz inicjuje działania w ramach OBWE, Rady Europy i UNESCO. To w związku z rosyjskimi atakami na kraj, oświadczył szef MSZ Ukrainy Andrii Sybicha. Podkreślił, że Rosja, atakując ukraińskie dziedzictwo kulturowe i religijne, demonstruje całkowitą pogardę dla prawa międzynarodowego oraz zasad, dla ochrony których została utworzona Organizacja Narodów Zjednoczonych. W nocy z niedzieli na poniedziałek Rosja przeprowadziła silny atak z powietrza na Ukrainę, w tym Kijów. Moskwa użyła 70 rakiet i ponad 600 dronów. Polska wciąż nie przekazała Ukrainie myśliwców MiG-29. Chodzi o poradzieckie maszyny, które od lat służą w polskich siłach powietrznych i są stopniowo zastępowane nowocześniejszym sprzętem. Kluczowe są jednak ustalenia z Ukrainą, by ta w zamian za maszyny przekazała nam technologie dronowe, mówił w Radiu Z wiceszef MON Cezary Tomczyk.
12: Umówiliśmy się ze stroną ukraińską na transfer technologii. Jeżeli ta sprawa zostanie domówiona, to zakończy się sukcesem. Trwa dialog. Polacy powiedzieli jasno. W związku z tym, że budujemy swoje zdolności dronowe, chcielibyśmy móc też w tych zdolnościach ukraińskich korzystać. I oczywiście przekażemy sprzęt Ukrainie, jeżeli ta sprawa zostanie dopięta.
11: Zapowiedzi przekazania myśliwców wywołały też spór między rządem a Pałacem Prezydenckim. Przedstawiciele prezydenta twierdzili, że nie byli informowani o szczegółach decyzji, czemu resort obrony zaprzeczał. Do Europarlamentu wpłynął wniosek o uchylenie immunitetu europosłowi Danielowi Obajtkowi z Prawa i Sprawiedliwości. Skierował go prokurator generalny Waldemar Żurek. Jak podała wcześniej prokuratura krajowa, chodzi o śledztwo w sprawie podania nieprawdy w deklaracjach podatkowych. Pociągnięcie europosła do odpowiedzialności karnej możliwe jest po uprzednim uzyskaniu zgody parlamentu. Zmienia się architektura cyberataków. Coraz częściej zagrożone są prywatne komunikatory, takie jak WhatsApp czy Signal, mówił wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski podczas konferencji CyberSec Expo and Forum w Katowicach. Jak przekonywał, nie będziemy bezpieczni w internecie, jeśli sami nie zachowujemy ostrożności.
13: Jeżeli na prywatny komunikator pisze do nas ktoś, kto podaje się za pomoc techniczną i należy kliknąć w link, bo konto zostało przejęte, trzeba od razu zgłaszać takie wiadomości do NASK-u, bo to może być właśnie incydent cyberbezpieczeństwa.
11: Liczba cyberataków wzrasta, bo sztuczna inteligencja jest wykorzystywana do powielania atakujących działań.
13: W zeszłym roku mieliśmy do czynienia z liczbą ataków wyższą niż 272 tysiące, co stanowi wzrost o 144% rok do roku. To jest zmiana fundamentalna.
11: Dlatego oprócz ulepszenia systemów zabezpieczeń ważne jest to, byśmy sami stali się tą ostatnią zaporą. We are the firewall to hasło tegorocznej konferencji CyberSec Expo and Forum. Lekarz, radny warszawskiej dzielnicy Ursus, Dawid Kacprzyk, który miał w trakcie specjalizacji zarobić w ubiegłym roku ponad 1,5 miliona złotych, nie jest już członkiem Koalicji Obywatelskiej. Poinformował o tym szef warszawskich struktur partii Marcin Kierwiński. Naczelna Izba Lekarska złożyła zawiadomienie do rzecznika odpowiedzialności zawodowej w sprawie radnego Kacprzyka. Zarzut dotyczy opuszczenia dyżuru medycznego. Z medialnych doniesień wynika, że grafik lekarza pokrywał się z występami w TVP czy w Senacie. W punktach skupu brakuje truskawek, a to szczyt truskawkowego sezonu. Powodem jest pogoda, mówią plantatorzy z truskawkowego zagłębia z okolic Goławina na Mazowszu.
14: W tym roku nie urodzę. Są mokre, co już ma plamy, to i tak będzie już wszystko.
15: Jak mówiliśmy, pogoda niesprzyjająca, deszcze, słońce.
14: No bo gniję teraz.
11: W tym roku sezon na truskawki może zakończyć się jeszcze przed końcem czerwca, a zwykle trwał do połowy lipca. Kolejne informacje za godzinę, a teraz jeszcze pogoda. W większości kraju noc będzie raczej pochmurna i miejscami deszczowa. Na Suwalszczyźnie mogą pojawić się również burze. Nieco lepiej, ale podobnie będzie również jutro. Więcej słońca zobaczymy na przykład na południu i zachodzie, gdzie termometry pokażą nawet 23 stopnie. Na pozostałym obszarze od 15 do 20 na plusie.
6: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
1: 7 minut po godzinie 21 trwa program Mikrofon Tok FM. Najwięcej żywności w Polsce wyrzuca się w gospodarstwach domowych. Nawet jeden z naszych gości godzinę temu powiedział, średnio 123 kg na osobę wyrzucamy, marnujemy żywności. Jest to o tyle zaskakujące, że pewnie część z Państwa, tak jak ja, myślała, że to głównie sieci handlowe albo te długie łańcuchy dostaw powodują, że żywność się marnuje, może restauracje, no ale nie zwykły taki dom. Okazuje się, że każdy z nas, średnio statystycznie oczywiście, 123 kg żywności wyrzuca. Pod numer 22 44 044 pan Paweł z Poznania zadzwonił. Dobry wieczór, panie Pawle.
16: Dobry wieczór, dobry wieczór.
1: Słuchamy pana.
16: Moim zdaniem dokładnie te sieci handlowe i sklepy marnują tą żywność. Tylko, że po prostu oni to robią naszymi rękami. Bo my kupujemy za dużo, ale oni najpierw kupują za dużo. A później wypychają to po prostu wszystko do nas. Oni żyją z tego. Dlatego są takie niskie ceny, bo oni tego kupują takie ilości. W małym osiedlowym sklepiku nie kosztuje ten produkt tyle, jest droższy, bo nie kupuje aż tego tyle. Oni kupują po prostu w takich ilościach, że mogą obniżyć ceny, a że mają tego po prostu tak dużo, to potem nam to wydają za mniejsze pieniądze. Po prostu te promocje kup 6 za na przykład, nie wiem, kup 6 za, ale za 10 zł. Jest cena, dana cena po prostu 10 zł, ale w przypadku, kiedy się kupi czegoś tam, powiedzmy 6 sztuk, no to tylko frajer weźmie 4, jeżeli potrzebuje 4. No weźmie więcej, no bo lepiej jest. Ja muszę tu przyznać, że wiem, że tak jest, bo po prostu mam w domu magazyn żywności wielki dzięki mojej dziewczynie, która z tych promocji korzysta i za każdym razem cieszy się, ile to zarobiła.
1: A dobrze, a właśnie, jak to wygląda, to ciekawe doświadczenie, bo teraz tak, jak pan o tym, jak państwo o tym rozmawiają, w sensie, jak zdarzy się od czasu, że coś wyrzucić, to pan zwraca na to uwagę, czy nie?
16: Zwracam, ja bardzo zwracam uwagę na wyrzucanie, nienawidzę po prostu wyrzucać jedzenia, A no ona też przyznam, że no nie wyrzucamy ostatnio jakoś dużo, zwracamy już na to bardziej uwagę, raczej te produkty, które gdzieś tam dłużej można przetrzymać, mamy, jeszcze się zdarzy. Ale myślę, że to, że przyczyną jest właśnie to nie, że my kupujemy za dużo, tylko te sieci już kupują za dużo. Oni muszą to wypchnąć, wypychają to po niższej cenie, ludzie kupują, czy potrzebują, czy nie, no bo jak mogę coś kupić za 10 zł, a normalnie kosztuje 12, no to byłbym, tak jak mówiłem wcześniej, niemądry, jakbym tego nie kupił po tej cenie.
1: Tak,
16: no
1: mówił
16: i
1: pan, panie Pawle, ale czy ja dobrze zrozumiałem, że pan powiedział, że w pana gospodarstwie to trochę mniej się teraz wyrzuca żywności, dobrze zrozumiałem?
16: Tak, były rozmowy, no bo zapytał pan, jak o tym rozmawiamy. No po prostu ja chciałem się na to nie zgadzać, za każdym razem jakaś tam była wymiana zdań. I no i doszło do tego, że po prostu jest to bardziej pilnowane. Nawet jestem w stanie gdzieś tam, co jest odbierane jako moja złośliwość oczywiście, otworzyć lodówkę i sobie tam przejrzeć. Tu biorę serek, taka data, tu taka i mówię, no zaraz. Zobacz, znowu tutaj już jest jeden dzień, a jeszcze mamy tam otwarte inne opakowanie.
1: Ale zaraz, w kuchni przy otwartej lodówce to jest to miejsce? Dlaczego? A nie jest tak, że pan idzie ze swoją partnerką do sklepu i tam na miejscu pan to weryfikuje? Czy
16: jak? Też. No wiadomo, że nie na wszystkie zakupy chodzimy razem. Jak chodzimy razem, no to oczywiście moje uwagi, uszczypliwości, typu po co tyle tego bierzesz, przecież tego nie zjemy, przecież no i tam zawsze jest jakiś kontrargument. No ale jeżeli nie jestem na zakupach, no to potem po prostu albo przegram tą rozmowę po prostu w sklepie i mam wyjaśnione, nie, że to się przyda, świetnie się przyda, no to a za jakiś czas biorę do ręki, mówię, no tak, mówiłem, że tutaj tego tam powiedzmy, nie wiem, jakiegoś produktu, że bez sensu tak dużo wzięliśmy, no ale, no bo zaraz się kończy, albo już jest po terminie.
1: Panie Paweł, czy nie doszło do takiej sytuacji, że pana partnerka powiedziała, Paweł, jak ty taki mądry jesteś, to może ty będziesz robił zakupy?
16: No, ale tak, po prostu nie zawsze ja mogę zrobić zakupy.
1: Rozumiem.
16: Tak? No bo ja jestem teraz na przykład, jestem w pracy.
1: O tej godzinie po pracy, ale kto to mówi? Ale panie Pawle, jeszcze jedna rzecz. Czy państwo chodzą na zakupy z listą rzeczy do kupienia?
16: Ja powiem tak, ja to praktykuję niekiedy, nie zawsze, ale ja naprawdę, jak ja robię minimalne zakupy, ja robię te zakupy, które wiem, że wykorzystam
1: A była w ogóle rozmowa o tym, panie Pawle? Rozmawiali państwo o tym, że była lista?
16: Listę zakupów zawsze mówiłem, zrobisz listę, kupisz mniej, zobaczysz, nie wydasz tam 200-300 zł w jakimś markecie, zaoszczędzisz pieniądze, ale to nie przechodzi. Ja nie mówię... Nie wiem, z czego to wynika, że po prostu to nie może przejść. Ja też z listą zawsze nie chodzę. Ale zawsze nawet jak nie ma czegoś na liście, a jest świetna promocja, zobacz, łosoś kosztuje tyle, nie, to wezmę 4 paczki. No to wiadomo, że się przyda, wiadomo, że to się zarabia. To się nie traci, wręcz się zarabia na tym.
1: Taka jest filozofia. Panie Pawle, bardzo dziękuję za pana głos. Pan Paweł z Poznania był z nami. Numer to 22-44-044. Pani Zofia z Warszawy jest z nami. Dobry wieczór. Dobry wieczór, pani Zofio. Czy się słyszymy? Coś nie tak z połączeniem. Proszę spróbować, pani Zofio, raz jeszcze. 22-44-044 to numer telefonu do Radia Tok FM. Najwięcej żywności wyrzuca się w gospodarstwach domowych. Co twoim zdaniem jest tego przyczyną? Pan Paweł z Bierunia jest z nami. Dobry wieczór, panie Pawle.
17: Dobry wieczór. Bardzo mi miło, że się dodzwoniłem do państwa. To mój pierwszy raz.
1: O, witamy. Słuchamy pana.
17: Tak, nie chciałbym dokładać, czy powtarzać tego, o czym mówili przedmówcy, bo zasadniczo zgadzam się z wszystkim. Chciałem dorzucić od siebie to, jeśli chodzi o kwestię czytania etykiet. W czytaniu etykiet nie chodzi tylko i wyłącznie o czytanie składu i tego, skąd produkt pochodzi, ale także rozróżniania dwóch napisów. Należy spojrzeć przed i najlepiej spojrzeć przed. Z doświadczenia wśród znajomych i także u mojej rodziny widzę, że ten termin przydatności, ta data wydrukowana na opakowaniu działa jakoś tak magicznie, że po przekroczeniu choćby o pół dnia ludzie wyrzucają od razu produkty do kosza. Tymczasem w większości przypadków nie należy tego robić. Jeśli coś leżało w lodówce i najlepiej spożyć to do na przykład 14 czerwca, to nie znaczy, że nie można tego spożyć 18 czerwca. Wystarczy organoleptycznie sprawdzić czy to się do jedzenia nadaje. Oczywiście nie mówię tutaj na przykład o mięsie, ale rzeczy typu soki i tak dalej. Myślę, że nic się nikomu nie stanie, jeśli krew nie po tym terminie najlepszej przydatności do spożycia.
1: No, ale pamiętaj, czy tą kwestię dałoby się jakoś, nie wiem, usprawnić, na przykład skoro mamy problem taki, że nie do końca rozumiemy, co jest, co oznacza najlepiej spożyć do i najlepiej spożyć przed, to czy nie można by było na przykład zamienić to na jakiś taki czytelny komunikat dla wszystkich?
17: Znaczy, zastanawiam się, co jest czytelnym komunikatem dla wszystkich, bo od dłuższego czasu wspieram się z różnymi bliższymi, dalszymi osobami na temat picia wody z kranu. Wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska zachęcają ludzi do picia wody z kranu, ponieważ jest przebadana i stwierdzono, że nie jest to szkodliwe. Mało tego, jest to zdecydowanie lepsza woda niż na przykład woda źródlana kupowana w butelkach, nie daj Boże, plastikowych w sklepach. Tymczasem większość tych ludzi, mimo że są to osoby, nie wiem, no raczej racjonalne, często dobrze wykształcone, w jakiś sposób nie chcą wierzyć tym komunikatom ministerialnym czy inspektoratu ochrony środowiska i nadal uparcie kupują wodę butelkowaną, ponieważ boją się tej skrany. Więc nie wiem,
1: jakie mają argumenty, że bardziej godną zaufania jest firma, która chce zarabiać pieniądze, czy bardziej godny zaufania jest urzędnik państwowy? Halo, panie Padle. Być może pan Paweł pobiegł właśnie wymieniać argumenty z tymi, którzy uważają, że nie należy pić kranówki i lepiej sobie kupić taką w plastikowej butelce wodę. Pan Piotr z Wrocławia jest z nami. Dobry wieczór, panie Piotrze.
18: Dzień dobry. Także dziękuję za możliwość tutaj pojawienia się na antenie. Temat jest na pewno bardzo ważny i istotny, także cieszę się, że on został poruszony. Myślę, że wiele osób tutaj słusznie ma uwagi i koncepcje, co zrobić, żeby tą żywność zaoszczędzić. Natomiast nie marnować przede wszystkim. Natomiast ja bym się chciał odnieść trochę do tych danych statystycznych. Ponieważ tutaj była informacja, że 123 kg rocznie tutaj osoba marnuje. I tak, jeżeli sobie to tak przeliczymy w tym momencie na miesiąc, to wychodzi, że około 10 kg miesięcznie każda osoba marnuje tego pożywienia, czyli w czteroosobowej rodzinie wychodzi to około 40 kg miesięcznie. Wydaje mi się, że te wartości są zawyżone.
1: Możliwe, że nie wiemy, czy to chodzi o gospodarstwo domowe, na przykład do 18 roku życia też dzieci marnują, trzeba by sprawdzić dokładnie. Ale jak rozumiem, pan oprócz tej uwagi, którą zaraz tu wyjaśnimy, dotyczącej ilości tego jedzenia, czy pan usłyszał tu jakiś, ale czy usłyszał pan od słuchaczy albo naszych gości jakiś argument, za który upubliczniony albo nie wiem, jakoś w jakiś sposób rozpowszechniony spowodowałby, że w Polsce mniej by się wyrzucało żywności? Panie Piotrze.
18: Znaczy, przede wszystkim chciałbym ustalić, jak wysoko my, czy w jakiej ilości my tutaj marnujemy tą żywność. I jeżeli by przyjąć, powiedzmy, znaczy wydaje mi się, że one nie są aż takie duże, jak tutaj państwo podajecie, stąd moja tutaj jakby interwencja.
1: Ale jakie duże, w zależności od czego? Bo plasujemy się tak w górnej części stawki wśród krajów europejskich. Co by dla pana oznaczało dużo albo mało na przykład? O, tak zapytam.
18: Dla mnie, jeżeli to by było ewentualnie w granicach, nie wiem, 5-10 kilogramów tutaj w skali roku na całą rodzinę, to byłoby mało. To byłoby do przyjęcia, bo rozumiem, że ewentualnie takie sytuacje życiowe powodowały, że gdzieś ta coś żeśmy pominęli, nie? Więc dla mnie pierwszy ważny aspekt to jest ustalenie, czy my jesteśmy w tej górnej stawce, czyli 123 kg w tym momencie na osobę, czy w tym dolnym zakresie. Wydaje się, że jednak Polacy, tak ja obserwuję wśród swoich znajomych, jednak aż tak nie marnują tej żywności.
1: A właśnie, jak to wygląda z perspektywy? Jak to wygląda? No, rzeczywiście, nie jesteśmy tutaj na samej górze. Są inne kraje, które więcej marnują tej żywności. Ale muszę pana zmartwić, te 123 kg to Eurostat też podaje. Ha, ciekawe.
18: To jest według mnie za dużo.
1: Za dużo, ewidentnie za dużo. Najwięcej marnują w trzech innych czy czterech innych krajach. Ale proszę mi powiedzieć, jak pan idzie wyrzucać śmieci i pan patrzy na to, co tam ląduje w śmietniku, to ma pan wrażenie, że to jest kwestia... czego? Dlaczego ten śmietnik z miejscem, gdzie jedzenie jest wrzucane? Pewnie część do bio, część do zmieszanych, albo głównie do zmieszanych. Nie wiem, jak pan tam spogląda w altance śmietnikowej.
17: Krótkie terminy ważności to jest chyba jeden z takich głównych powodów. Też jak popatrzymy sobie, to jednak dyskonty układają tą żywność w taki sposób, żeby jednak na pierwszy rzut poszła ta żywność, której termin jest krótszy. Więc jeżeli ja kupuję, robię zakupy, to oczywiście staram się wybierać w tym momencie te opakowania no tak gdzieś z tyłu, bo wtedy wiem, że mam jak gdyby większy zakres terminowy na to, żeby ewentualnie tą żywność spasować. Aczkolwiek wiem, że niektórzy robią machinalnie i biorą w tym momencie tą żywność z samego początku.
1: A pan w jaki sposób na zakupach działa? Czy to pan ma listę jakąś? Jest dyskusja w domu, co się kupuje, co się nie kupuje? Czy w ogóle jakiego rodzaju rozmowy dotyczą zakupów?
17: To zazwyczaj staramy się planować na krótszy okres to pożywienie i kupować na krótszy okres niż na dłuższy. A to z tego powodu, że jeżeli się nawet pojawią jakieś takie promocje, czyli dodatkowe opakowanie w zamian za to, że kupimy sobie te dwa czy tam trzy, to w tym momencie mamy ten pewien zapas terminowy po to, żeby właśnie chociażby tą żywność skonsumować. Ale też trzeba się kierować właśnie tym terminem przy tym zakupie. Tak, żeby nie było takiej sytuacji, jak już tutaj wspominał mój przedmówca, że zdążył zjeść powiedzmy dwa serki, a ten trzeci by nie wylądował.
1: No tak. Panie Piotrze, bardzo dziękuję za pana głos. Pan Piotr z Wrocławia był z nami. Pan Dariusz z Warszawy. Dobry wieczór, panie Dariuszu. Halo, czy my się słyszymy?
19: Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, panie Dariuszu, słuchamy.
19: Jestem na linii. Proszę pana, no to wsłuchuję się w te wypowiedzi, ale powiem o sobie, że od lat powiem panu, to znaczy tak, coś co mnie kusi bardzo, to tak się przyznam, to te właśnie zakupy, chociażby w Biedronce, także teraz jest nawet i 3, i 4, czyli tak pan kupi 2 i jeszcze dodatkowo 2, także staram się, powiem panu, nie, no jeżeli kupię, to staram się, że tak powiem, to zjeść, nawet pomimo, że ta, jak to się nazywa, data ważności już mija, natomiast powiem panu, że w ogóle przestałem kupować tam wędlinę taką pakowaną z miesiąc temu, to tak się przyznam panu bez bicia, kupiłem berlinki takie, te parówki i powiem panu, tak mnie popędziło, to znaczy chodzi o ten, o toaletę, że bo tam wie pan, tych składników, tych chemicznych swego czasu tam czytałem, tak? Wybierałem sobie, ale to wie pan, to wymaga czasu, żeby porównać na przykład, że tu jest więcej, tu mniej, także też nie ukrywam, że starałem się, jak jest mniej tych składników chemicznych, to te kupowałem, ale przestałem kupować wędlinę. Tylko kupuję naprzeciwko gminy Wola, jest taki sklep z Zielonki mięsny.
1: Dobrze, a jak według pana brzmi odpowiedź na nasze pytanie? Dlaczego, tak. Dlaczego w naszym kraju wyrzucamy żywność, którą kupiliśmy w sklepie? Czy to jest kwestia właśnie tego, że się przeterminowała, czy my nie planujemy odpowiednio? Co według pana jest przyczyną i czy da się to zmienić?
19: Proszę pana, znaczy no mi trudno powiedzieć, tak, ale mi się wydaje, że te promocje mogą decydować. Rozumie pan, o co chodzi, że lepiej właśnie kupić, bo to pan mówi o innych ludziach, tak? Że może lepiej, wie pan, kupić na zaś, żeby już nie chodzić.
1: Na innych ludziach, no nie wiem. Tak, panu się pewnie też, panie Dariuszu, zdarzyło wyrzucić jakąś żywność.
19: To znaczy też przyznam się, że tak, ale mówię, staram się, powiem panu, jeżeli już kupię, to zjem, a natomiast nie patrzę w ogóle, powiem panu, na termin, a powiem panu, też się panu przyznam, że no to będzie ponad 20 lat temu, znajomej tam ciocia zrobiła 200 słoików tych przetworów gdzieś koło Warszawy, tak, no i sprzedawała mieszkanie ponad 20 lat temu, no i kwestia było, co z tymi przetworami zrobić, a były dobre. I niech pan zgadnie, kto te przetwory, z tych przetworów skorzystał.
1: Sąsiedzi.
19: Nie, ja. Samochód był zamówiony i ten, ja mówię poważnie, i te ponad 200 słoików ponad 20 lat temu.
1: A dobrze, inaczej zapytam, a jak pan idzie wrzucać śmieci, to patrzy pan w ten kosz zmieszanych albo na przykład bio i widzi pan, że generalnie co dominuje, czego jest najwięcej, jeśli chodzi o wyrzucaną żywność?
19: Proszę pana, widuję czasami na tym, wie pan, tam nie wrzucą tylko tak na, jak to się nazywa, na tym wieczku, dobrze mówię, to widuję, powiem panu, chleb, przeważnie właśnie pieczywo widzę. Pieczywo. Także powiem pan, pieczywo, tak. No, a już powiem panu, najwięcej żywności to koło tych altanek, to jest po świętach wielkanocnych, święta zmarłych i Bożego Narodzenia.
1: No tak. Panie Darku, bardzo dziękuję za to, że pan do nas zadzwonił. Pan Dariusz z Warszawy był z nami. Jest z nami teraz pani Zofia, również z Warszawy. Dobry wieczór, pani Zofia.
20: Dobry wieczór. Dziękuję, słuchamy, że się połączyłam. Panie redaktorze, mam 75 lat. Jak z tej mojej daty wynika, że żyłam w różnych okresach i kartkowych na żywność i teraz jest pod dostatkiem żywności. Proszę pana, nie robię żadnych kartek, jak idę do sklepu, tylko mam otwartą głowę. Przed wyjazdem do sklepu wyjeżdżam raz na tydzień z mężem do Auchan konkretnie. I tam sobie wybieram, otwieram w domu najpierw szafę, patrzę, co trzeba uzupełnić, co mi będzie potrzebne i mam to w głowie zapisane. I tak, jeśli
1: czyli
20: chodzi o...
1: Czyli listy pani nie robi,
20: nie,
1: pani Zofia?
20: Nie, dlatego, że mam w głowie jeszcze, mimo że mam 75 lat, ale jeszcze jako tako pamiętam. A jak zapomnę czegoś, to jeszcze mam sklepy takie osiedlowe, więc w ciągu tygodnia jakieś drobne, co mi zabraknie, to sobie dokupuję.
1: Pani Zofia, a jeśli już zdarzy się wyrzucić jakąś żywność, to co to jest zazwyczaj?
20: Nie. Jeszcze sekundkę. Panie redaktorze, więc tak. Ludzie tutaj narzekają, że a mi jest to takie. Ja mam po prostu, może będę reklamowała, rasę puławską. Rasa puławska jest zapiec odfoliowana, taka odpowietrzona.
1: Ale pani Zofia, ale jaki to ma związek z tym, że wyrzucamy jedzenie?
20: A ma taki związek, że jak ja sobie kupię mięso takie zapakowane, no odpowietrzone czy jakoś tam, i rasa puławska jest świetna i ja mogę tydzień, bo tam jest co najmniej tydzień ważności na tym mięsie, to ja w ciągu tygodnia zjem. Nie ma problemu. Nic naprawdę nie ma.
1: Czyli w ogóle nie wyrzuca żadnej żywności?
20: Nie. Proszę pana.
1: Czyli kupuje pani rzodkiewkę i co pani z tymi liśćmi robi, proszę powiedzieć?
20: No a to liście, no to natkę. Mówią, że się je, a ja natki nie je.
1: I co pani zrobi?
20: A wyrzucam ją do kosza z tego zielonego, brązowy, u nas jest brązowy, tylko napisane są tam odpadki kuchenne.
1: A jak pani marchewkę kupi też taką już świeżą, fajną, młodą, z tą natką, to co pani z tym idzie?
20: No to natkę też wyrzucam, bo to ja nie wiem, ale odkąd ja żyję, to całe życie wyrzucałam natkę, ale to nie, to ja nie wiem, no królika nie mam, bo mieszkam w bloku. Także nie, gdyby ktoś
1: czyli
20: chciał...
1: Czyli jeśli już pani coś wyrzuca z takich rzeczy, to są właśnie takie liście od rzodkiewki, natka, od pietruszki.
20: Tak, o takie rzeczy. Proszę pana, jest nas dwoje, ja z mężem i jeszcze mam trójkę wnuków, no i okazjonalnie rodzinę poproszę, znaczy córkę i zięcia na obiad, okazjonalnie. Wiem kiedy, jeśli mają przyjść, to więcej kupię, jeśli nie, to mniej kupię. Proszę pana, ja panu coś powiem. Po prostu ludziom jest za dobrze. Kupują bezmyślnie. Za dużo kupują. Ja jeszcze jedną rzecz panu opowiem. I proszę pana, ja też korzystam z promocji. Na przykład, jak jest czekolada Linda po 10 zł w Auchan,
1: To pani kupuje. Tylko proszę powiedzieć, czy pani rozmawiała ze swoimi sąsiadami albo sąsiadkami o tym, co pani przed chwilą powiedziała?
20: Nie.
1: Że ludzie za dużo kupują?
20: Nie rozmawiałam, bo jakoś tak nie wchodzimy na te tematy. Nie wchodzimy na te. Natomiast w rodzinie rozmawiam, ale proszę pana, rodzinę mam oszczędną i mam pełne zaufanie. Nawet jeśli jest tak, że córka za dużo, na przykład kupię ja za dużo pieczywa, to ja składam do zamrażalnika. Świetne, wyjęte z zamrażalnika jest idealne i nie trzeba ani go podgrzewać, ani co. Proszę pana, później...
1: Pani Zofio, ale jak pani z zamrażalnika pieczywo zamrażone wyciągnie, to jednak...
20: No to ono się samo rozmrozi, to też nie od razu jem to, bo ono jest pokromkowane, tylko za 2 godziny.
1: No tak. Pani Zofio, dajmy jeszcze szansę innym słuchaczom.
20: Dobrze, ale jeszcze chciałam coś panu powiedzieć. Króciutko. Mam taką kuzynkę, ale nie w Warszawie, tylko gdzie indziej. Jak mają zbliżać się święta, to ja aż się boję od niej telefon odbierać. Bo ona tak opowiada, ile ona piecze, ile ona gotuje. I w ostatnie święta, proszę pana, to się tak tyle gotowała, tak piekła, że aż się poślizgnęła w kuchni tam na czymś i wykręciła sobie w kolanie nogę i chorowała pół roku. A ja mówię, wiesz co, nie współczuję ci, dlatego że jesteś bezmyślna. Gotujesz tak, jakbyś tylko raz na rok jadła.
1: Pani Zofio, ale no tak, ale przecież się bolało, nie współczuła jej pani trochę?
20: Nie, chociaż... nie współczułam, bo proszę pana, na kłopoty się nie współczuję.
1: Pani proszę Zofio, pana, dajmy szansę, dajmy szansę jeszcze innym słuchaczom. Bardzo dziękuję, że pani do nas zadzwoniła. Dziękujemy za pani głos i za historię smutną w sumie, no bo nikomu nie ma co życzyć wykręcenia nogi. Pani Zofia z Warszawy była z nami. Pan Ryszard z Łodzi. Dobry wieczór, panie Ryszardzie.
0: Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu.
1: Słuchamy pana.
0: Przysłuchuję się od pewnego czasu i ujęła mnie właśnie ta rozmowa z panem, który powiadał o żonie. No ja też mam taki przypadek ze swoją żoną i z pierwszą i z trzecią też tak samo mam i z mamą i z teściową. No przepraszam drugie panie, ale no tak akurat się zdarzyło. No też było tak, że mieszkałem z kolegą, ale zazwyczaj otwierałem lodówkę i pytałem się, jesz to czy nie jesz? Nie wiem. No to zjadłem. Okej. Także tak sobie dawałem radę w akademiku czy gdziekolwiek indziej, ale no przeżyłem to na własnej skórze i czy to są Węgry, czy Etiopia, czy Polska, czy moja mama, czy teściowa, czy żona, no to scenariusz ten sam. No ja podobnie jak wielu panów, którzy tu się wypowiadało, chciałbym w ogóle, przepraszam, że tak powiem, chciałbym w ogóle wiedzieć, czy są statystyki, żeby było wiadomo, czy to wyrzuciła pani, czy pan to jedzenie, czy kto zrobił te zakupy i kto wyrzucił, bo to sądzę, że byłoby kluczowe. Ja powiem to przykład mojego wuja, mojego taty, mojego dziadka. No możliwe, że to z domu wyniosłem, możliwe, że po prostu dorosłem do tego, ale no nie lubię wyrzucać.
1: Przepraszam, ale słyszał pan przed chwilą panią Zofię, która po prostu...
0: Tak, i to mi się bardzo podoba, tak, to mi się bardzo podoba i ja bardzo by też mi się spodobało to słowo, no głupota, no nie wiem inaczej, jak to wyjaśnić, chociaż chciałbym do tego podejść tak filozoficznie, psychologicznie, socjologicznie, bo pamiętam, że mieszkałem w Chinach i tam też była taka sytuacja, no wiadomo, że ta kultura rewolucja kulturalna i byłem w pracy i pewien Chińczyk klika sobie w aplikację, tych aplikacji tam chyba już jest 5 czy 6, nawet więcej, no i on rzuca w ciągu, tak ostatecznie ten telefon, no nie ma co jeść, no nie ma co jeść, chociaż wiem, że wiele nacji marnuje to jedzenie. Także to też jest przykład, że jak mówiła pani ostatnia, że no ludziom się w głowa troszeczkę już poprzewracało. No nie wiem, jak to wytłumaczyć. Może napisać jak na papierosach, nie wyrzucaj, a może harcerzy do supermarketu wysłać.
1: To jest piękna idea, żeby był duży napis, nie wyrzucaj żywności.
0: Harcerze w tam kogokolwiek, szkoła podstawowa, projekt, stań przy kasie i zapytaj tego pana czy panią, czy mogę do pana pójść za tydzień sprawdzić, czy ma pan jedzenie do wyrzucenia. Jeżeli pan ma, no to byłaby po prostu ośmieszenie przed dzieckiem, także no...
1: No. Tak,
0: ale ja po prostu nie rozumiem tego,
1: ale to radykalny pomysł z tym
0: Sądzę, że to, co powiedział któryś z rozmówców, że te promocje, to co u państwa było, takie nagranie było powtarzane, jak idę, to chcę coś upolować. Ja już sobie dałem z tym spokój, idę, kupuję to, co chcę kupić, proste produkty, węgiel już nie kupuję, mleka już nie kupuję. No i po prostu...
1: Tak, panie Ryszardzie, bardzo dziękuję za to, że pan do nas zadzwonił. Dziękujemy za pana głos. Pan Ryszard z Łodzi był z nami. Pan Krzysztof z Poznania. Dobry wieczór, panie Krzysztofie.
21: Dobry wieczór. Panie redaktorze, ja mam pomysł co do tego napisu. Nie wyrzucaj, mąż, partner lub sąsiad zjedzą na pewno. A mówiąc poważnie, to chcę zwrócić uwagę, że mogą być nacje, które dużo mniej wyrzucają na przykład od nas jakichś odpadów. Głównie myślę tutaj o żywności, o warzywach. Ci, którzy stołują się co do zasady gdzieś zbiorowo na mieście, na przykład Włosi, Francuzi, oni myślę, że mają odpadów dużo mniej niż my. U nas jednak te posiłki przygotowuje się, a więc to jest różnica systemowa.
1: Czyli, panie Krzysztofie, czy pan mówi, tam gdzie w domach się jedzenie przygotowuje, to tam będą siłą rzeczy odpady? O to chodzi?
21: Naturalnie. No a jak inaczej? Przecież Włoch, który chodzi co drugi dzień lub codziennie do gdzieś do baru czy na kolację coś zjeść, są domy, które w ogóle kuchni nie mają, czy też powiedzmy gazówki.
1: No, ale może pan ma rację, tylko że patrzy na te Włochy, to jest coś dziwnego, bo Włochy 138 kg rocznie, a Hiszpania, która jest obok, zdumiewające, 54 kg. Czyli...
21: No. Ja myślę, że wiarygodność tych danych zbieranych przez różne organizacje NGO-sy jest nad wyraz wątpliwa.
1: A drugi argument, panie Krzysztofie, tak jak patrzę po znajomych, to oni jak w zasadzie nie wyrzucają jedzenia, ale jest obok restauracja i tam widzę ciągle powyrzucane jedzenie.
21: W restauracji, proszę pana, ale oni mają przerób 100 razy taki, jak u mnie w domu.
1: Rozumiem.
21: Albo lepiej.
1: Ale jak to u pana w domu wygląda? Jeśli panu się tak zdarzy, że pan jakąś żywność musi wyrzucić, to co to jest zazwyczaj? Co to jest pieczywo?
21: My tu w Wielkopolsce nie lubimy wyrzucać pieniędzy do kosza.
1: Czy to jest kwestia pieniędzy
21: jednak. Za całą naukę. Ja chciałbym jeszcze zwrócić tutaj uwagę,
1: ale
21: że...
1: Przepraszam, panie Krzysztofie, ale to chyba nie byłoby rozwiązanie, bo jednak są w naszym kraju osoby, które nie są na tyle zamożne, żeby myśleć o tym, że żywność droższa to jest mniej odpadów. No nie da się tak. No.
21: Ja w ten sposób nie myślę, bo to jest zupełnie inne zagadnienie. Natomiast w produkcji jednostkowej, bo teraz każdy... Jest taka moda. Jest dwójka, trójka dzieci, rodzice i każdy ma ochotę na zupełnie coś innego, na obiad, śniadanie czy
1: nie, to, a panie Krzysztofie, to się widzi z tym, co pan powiedział. Musimy powoli kończyć z żywieniem w placówkach żywienia zbiorowego. Dziękujemy za pana głos, pan Krzysztof z Poznania. Musimy kończyć, bo zbliża się wielkimi krokami książka Grzegorza Dziedzica Ostatni koniec świata, której fragmenty dla państwa czyta Marcin Stec. Bardzo dziękuję tym wszystkim, którzy dziś wzięli udział w programie Mikrofon Tok FM, który przygotowywała i wydawała Karolina Kłaczyńska. Realizował Filip Weicher. O 21.40, to już za 5 minut książka na głos, a o 22.00 informacje, na które zaprasza Kacper Sikorski. Po nich wieczorny program Macieja Zakrockiego. Maćku, co dziś w programie?
2: Dobry wieczór. Od minionego piątku obowiązuje na terenie Unii Europejskiej formalnie pakt migracyjny. No mówię formalnie, bo są informacje, że nie wszystkie państwa członkowskie wprowadziły wszystkie potrzebne rozwiązania. Co więcej, no przedstawiciele polskiego rządu zapowiadają, że w ogóle wszystkich przepisów nie wdrożymy. No i to myślę, że jest bardzo ciekawy punkt wyjścia do rozmowy w dzisiejszej audycji. Jak zawsze w poniedziałek poświęconej Unii Europejskiej. Słyszymy się zatem tuż po informacjach o 22.00. Zapraszam.
1: Zapraszam Maciej Zakrocki. To jest dobry moment, żeby państwu przypomnieć, że jutro o godzinie 20.00 Mikrofon Tok FM i jutro wszystkie pytania, które państwo mają. Czy państwo są skrajnymi prawicowcami, czy niepoprawnymi lewakami, czy osobami, które po prostu nawet nie mają zbyt wielu jakichś skonkretyzowanych poglądów politycznych, ale ciekawi to państwa, gdyż hasło pakt migracyjny jest odmieniane przez przypadki. Co de facto jest w tym pakcie migracyjnym? Jak to jest, że od piątku on już działa? Czy to w ogóle dobrze dla naszego kraju, czy to źle? O tym wszystkim jutro, proszę państwa, zgromadziliśmy tu razem z Karoliną Kłaczyńską, zgromadzimy w jutrzejszy wieczór po godzinie 20 ekspertów, którzy, mam nadzieję, odpowiedzą na każde państwa pytanie związane z tym, czym jest pakt migracyjny i jak teraz się zmienia migracyjna polityka europejska. Jutro po godzinie 20 w programie Mikrofon Tok FM. A dzisiaj po 23 po informacjach program Kamila Wróblewskiego. Kamilu, o czym dziś w programie?
3: Dzisiaj jest poniedziałek, więc oczywiście audycja Nic o nas bez was, tuż po informacjach Radia Tok FM o godzinie 23.00. Dzisiaj jednocześnie w Warszawie i jednocześnie we Wrocławiu, bo państwa i moim gościem będzie...
22: Michał Waszkiewicz na posterunku we Wrocławiu, potwierdzam.
3: Michał Waszkiewicz opowie państwu o tym, jak wygląda jego praca i w Radiu Tok FM, i w Radiu Złote Przeboje, i w Radiu Pogoda. Jak się żyje w trakcie mundialu?
22: Od razu mówię, ciężko żyje się podczas mundialu. Tak, nieprzespane noce, generalnie oczy na zapałki, potem o poranku w radiu. No nie jest łatwe życie, nie tylko kibica sportowego, ale dziennikarza też.
3: O tym, proszę państwa, dowiedzą się państwo między innymi tuż po informacjach Radia Tok FM o godzinie 23.00. Michał Waszkiewicz w audycji Nic o nas bez was. Serdecznie państwa zapraszamy.
1: A jutro rano, jak Państwo włączą TOK FM, to proszę od godziny 7 słuchać naszego poranka, ponieważ Dominika Wielowiejska zaprasza na rozmowę o 7.20 z Bartoszem Romowiczem, posłem wiceprzewodniczącym Klubu Parlamentarnego Polska 2050, a o Zbigniewie Ziobro, ale też o pomyśle drugiego progu podatkowego, o którym już teraz w zasadzie po ostatnich nowinach z PSL-u, to wszyscy mają już jakiś pomysł. Przemysław Czarnek dzisiaj też opowiadał o tym, że drugi próg podatkowy to nie może zostać taki, jak jest. Więc tutaj nie mogą Państwo nie mieć zdania w tej kwestii. A jakie zdanie ma Bartosz Romowicz? Usłyszymy jutro o 7.20. O 7.40 Andrzej Halicki, poseł do Parlamentu Europejskiego, wiceprzewodniczący Europejskiej Partii Ludowej z Koalicji Obywatelskiej. No, będą pytania do Andrzeja Halickiego o tym, jak można być lekarzem i milionerem, bo przez sieć dzisiaj, w sieci dzisiaj, w internecie się niosła taka informacja, media to później podchwyciły, że jest taki radny Koalicji Obywatelskiej, który jest lekarzem i zarabia bardzo dużo, ale też pewnie będzie poseł proszony o komentarz do wizyty prezydenta Karola Nawrockiego w USA. Po godzinie 8 Joanna Wicha, posłanka Nowej Lewicy, przewodnicząca Sejmowej Komisji do spraw zdrowia publicznego, no, o zarobkach lekarzy właśnie, no i o nowych sondażach. Po 8.20 część publicystyczna poranka TOK FM. Andrzej Bobiński z Polityki Insight i Rafał Mandajczak z kanału Minus będą gośćmi Dominiki Wielowiejskiej, bo to ona prowadzi jutrzejszy poranek TOK FM. Do usłyszenia, do jutra, do godziny 20.00 mówi Paweł Sulik.

0: W budzie panuje gwar, pachnie mięsem i fryturą. Muszę podnieść głos, żeby Meksyk za ladą usłyszał zamówienie. Dwa razy beef na ostro, dwa razy frytki, dwie Pepsi. Chcesz Italian Ice, Luis? Nie, jestem na diecie. Ja też. Jeden ice, mały. Johnny's to zwykła buda z Italian Beef. W Chicago są takich setki, ale tylko do tej przez cały dzień ustawia się kolejka. Dają tu najlepszy beef w mieście, bez kitu. Przyjeżdżamy tu z Luisem regularnie, choć z Des Plaines do Elmwood Park jedzie się dobre pół godziny. Siadamy na zewnątrz przy żółtym metalowym stole. Jest gorąco, ale pół biedy z wilgotnością. Osy latają sennie i siadają na mini kałużach rozpuszczonych lodów. Kanapka z ciętą w cienkie paski gotowaną wołowiną i gardinierą jest mokra od sosu i tłuszczu. To święty graal fast foodu. Do tego długie frytki. Jemy i mlaszczemy jak każe zwyczaj, bo w Johnny's wszystko obwarowane jest swoistym kodem. Mlaskanie też. Jak w firmie? Specjalnie zadaję otwarte pytanie, choć wiem, że dostanę równie otwartą odpowiedź. Po staremu, pożar w burdelu, papi. Obaj wiemy, po co tu przyszliśmy. Ja potrzebuję informacji, a Luis ma je na sprzedaż, bo gdyby nie był z piarni, odnalazłby się w biznesie. Na sprzedaż ma wszystko. No, prawie wszystko. Ja natomiast mogę dać mu to, czego potrzebuje. Chcę dowiedzieć się kilku rzeczy o sprawie Karasiów, Luis. Detektyw Santiago siorbie zimną Pepsi przez plastikową słomkę, bo w te rejony Cheetown nie dotarły jeszcze wieści o nadchodzącej katastrofie klimatycznej. Po co ci to, Rudy? Sprawa przecież na półce. Wiesz, że odgrzewane niesmaczne. Zrelaksuj się, na ryby pojedź, pożyj trochę. Luis nie musi ze mną negocjować, bo stawki za przysługi mamy od dawna ustalone. Po prostu się droczy. Sprawdziliście Chrisa Karasia? Męża sprawczyni? Pytam. A jak myślisz? Przecież mąż to zawsze pierwszy podejrzany. Jest czysty, ma alibi.
1: Jesteś pewien?
0: Sprawdziliśmy. Kamera w jego firmie nagrała, jak wsiada do swojej ciężarówki i wyjeżdża z bazy. Logbook kierowcy bez zarzutu. Zameldował się na wadze w Nebrasce. Dane z wież telefonicznych pokrywają się z lokalizacją bramek na autostradzie. Facet jechał do Kalifornii.
1: Możesz mi podrzucić te wyciągi?
0: Pytam, choć znam odpowiedź. Luis bezradnie rozkłada ręce.
2: Wiesz, jak jest, Rudy. Jeśli mamy to wydrukowane i w teczce, nie ma sprawy. Zrobię ci kopię. Ale jeśli są tylko w systemie, to muszę się tłumaczyć z każdego logowania. Angela łeb by mi urwała. Coś jeszcze?
0: Wycieram tłuste palce serwetką i biorę się za lody. To zwykły cytrynowy sorbet. Nic specjalnego, ale świetnie wchodzi w taki upał. No i zawiera cukier. Dużo cukru. A cukier to życie.
1: Zależy, co masz.
0: Zarzucam haczyk i wiem, że coś się złapie. Mamy dokładną analizę toksykologiczną sprawczyni. Okazuje się, że miała w sobie cały koktajl substancji. Same halucynogeny, czy jak to się nazywa. Mamy wydruk. Zrobię zdjęcie i ci podeślę. Aha, no i są wyniki sekcji zwłok. I jest jeszcze coś. Stara Karasiowa, teściowa.
1: Co z nią?
0: Czuję ukłucie intuicji. Wygląda na to, że w momencie zbrodni nie było jej w domu.
1: Co ty gadasz? Karaś mi o tym nie wspomniał. A wiadomo, gdzie była?
0: Wzięła ze sobą wnuka i pojechała na zakupy. Niedaleko od domu. Kojarzysz Sam's Club przy Oakton?
1: No, kiedyś miałem tam membership.
0: Kamery na parkingu zarejestrowały jej samochód.
1: Godziny się zgadzają?
0: Z grubsza tak, ale potem pojechała jeszcze do Chuck E. Cheese na urodziny koleżanki z przedszkola małego, tak zeznała.
1: Macie potwierdzenie, że tam była?
0: Tu sprawy się komplikują, bo połowa kamer była niesprawna, choć kasjerka zeznała, że widziała Karasiową w środku. Angela nie chciała w tym dłużej grzebać, bo stara nie miała motywu.
1: No nie wiem, nie znosiła marzeny jak zarazy.
0: To chyba standard, nie? Moja teściowa najchętniej wydrapałaby mi oczy. Z tego co wiem, zamawia czary i uroki, żebym zdechł.
1: Jeszcze jakieś rewelacje, ese?
0: Tyle, papi, nie grzeb się w tym, szkoda czasu. Babka była jknięta i naćpana. Obaj wiemy, że to wybuchowy koktajl. Luis zbiera zatłuszczone serwetki i zwija brązowe torebki w kule. Celuje nimi do kosza i trafia. Robi minę jak Michael Jordan po slam dunku.
2: To co? Do wieczora?
0: Mruga do mnie, a na jego twarzy wykwita zboczony uśmieszek.

0: Każdy człowiek jest od czegoś uzależniony. Ja kiedyś byłem od alko, potem od cukru i energetyków, porno i siłowni. Detektyw Luis Santiago jest oporowo wjebany w seks. Jeśli idzie o pornosy, to bukake, transy, karlice i takie tam. A na żywo raczej Słowianki, Rosjanki, Polki, Ukrainki, Czeszki, Bułgarki. Młode i koniecznie blondynki. Czyli asortyment przybytku Kamila, bo właśnie tam jedziemy. Przed domem z numerem 167 nie ma wolnych miejsc, więc parkuję trochę dalej. Jeszcze tu nie byłem, bo to zupełnie nowa lokalizacja. Poprzedni bałagan zajął bank. Tak działa system Kamila. Dłużników jest sporo, bo oprócz burdelu Kamil prowadzi nielegalne kasyno. No i pożycza kasę na wysoki procent. Zamiast wozić dłużnika do lasu, obijać go i brudzić sobie ręce, Kamil składa mu propozycję nie do odrzucenia. Facio ma kupić na siebie dom, do którego wprowadza się Kamil ze swoimi dziewczynami. Nie musi nawet spłacać kredytu, bo zanim bank wdroży czynności i odzyska nieruchomość, mija rok albo i więcej. A to wystarczająco dużo czasu, żeby sąsiedzi zorientowali się, że obok nie mieszka nuklearna rodzina z dwójką dzieci i psem. Po mniej więcej roku robi się smród i trzeba się wynosić do nowego domu. Tak się to kręci. Ta nowa siedziba to rozłożysty ranch z basementem, zadbany i na sporej działce, odgrodzonej od sąsiadów szczelnymi rzędami tuj. Wygląda super, żadnych czerwonych światełek, zero stroboskopów czy głośnej muzyki. Profeska i dyskrecja. Dzwonię do drzwi. Otwiera Robercik, ksywka Gizmo. Krępy kolo wbity w przyciasną marynarkę na kremowy golfik, choć na zewnątrz prawie 80 stopni Fahrenheita. Gizmo mruczy coś na powitanie, bo rzecz jasna nienawidzi psiarni. Ale nie jesteśmy tutaj służbowo, ani żeby nas lubił.
1: Siemano, Kamil jest?
2: Na dole, przy ruletce, zapraszam panów.
0: Wchodzimy. Dom ma otwarty plan. Duży salon jest połączony z kuchnią i jadalnią, a zamiast stołu stoi rura. Trzech gości siedzi na kanapach, popijają drinki, na ławie lustro z równymi kreskami koksu. Dziewczyny kręcą się, polewają sobie szampana, przysiadają na oparciach, a tatusiowie zagarniają je na kolanko. Wita nas Matylda, tutejsza madam, kobieta po przejściach i z osobliwą klasą, w szpilkach i jedwabnym szlafroku okrywającym pomarszczone nieco ciało.
3: Dobry wieczór panom detektywom, co za miła niespodzianka. Wita nas po angielsku Matylda i uśmiecha się szeroko, ale jej oczy nie podążają za uśmiechem.
0: No cóż, policja nie tylko pączki ma gratis, a madam pracuje za komisowe, więc po naszej wizycie będzie w plecy.
3: To co zawsze dla szanownych panów?
0: Kiwam głową, że tak. Matylda wyjaśnia, że Aneta jest z klientem, ale za 10 minut powinna być wolna. Siadam na hokerze przy kuchennej wyspie pełniącej funkcję samoobsługowego baru. Żubrówka z jabłkiem jeszcze nikomu nie zaszkodziła, myślę i nalewam sobie drinka. W salonie dziewczyny ustawiają się w rzędzie i prężą przed Luisem. Ten ma na twarzy szaleństwo i zachowuje się jak narkoman przed strzałem. Wybiera dwie i znika z nimi w sypialni.
3: Jak się masz, Radku?
0: Matylda przysiada się i podsuwa mi kieliszek z resztką czerwonego wina. Dolewam.
1: Poproszę o inny zestaw pytań. Jak biznes?
0: Kręci się. Była trochę posucha w zatrudnieniach, ale przez tę wojnę, no wiesz, nie można się opędzić.
1: Nie ma tego złego.
0: Kwituję, bo naprawdę nie chce mi się z nią gadać. Dopijam drinka i robię sobie kolejnego, bo ekstra wchodzi. Świetnie się pije, kiedy ma się jeszcze kontrolę. Tak, kontrola to podstawa. Matylda odczytuje sygnały i się ulatnia, ale na szczęście z sypialni wychodzi Aneta. Wygląda jak z pornograficznego snu nastolatka z lat 90. Jest chodzącą, wielką przyjemnością. Podchodzi i całuje mnie w policzek. Jej perfumy pachną wanilią, kawą i paczulą.
3: Długo czekasz?
0: Pyta głosem zawiesistym jak mleko z miodem.
1: Dwa drinki. Zrobić ci?
3: Lej.

0: Z Anetą łączy mnie dziwna relacja. Znamy się od lat, bo wieki temu Aneta mieszkała z matką w basemencie u moich rodziców. Jest ode mnie o kilka lat młodsza, więc nasze drogi za gówniarza raczej się nie przecinały. Ale kiedyś natknąłem się na nią w jedynce i poszło. Spotykaliśmy się przez kilka miesięcy. Aneta była w koledżu. Wahała się pomiędzy prawem a psychologią. Zostawiła mnie w końcu dla jakiegoś smutasa z socjologii. Tłumaczyła, że miłość, że wybacz. Potem coś poszło nie tak, ale Aneta nigdy nie chciała o tym mówić. Ja skończyłem właśnie nauki polityczne i przygotowywałem się do testów do akademii. Nie miałem dla niej przestrzeni, bo nie wybaczam zdrady. Nieważne, stare dzieje. Robię nam drinki, pijemy i wyciągamy się na łóżku. Aneta zagarnia mnie, choć przecież żaden ze mnie ułomek, z właściwą sobie łatwością i przytula do bujnej piersi z trudem okiełznanej przez bordowy biustonosz. Czuję jej ciepło, zapach i miękkość. Wstępuje we mnie spokój. Zamykam oczy i zapadam się jednocześnie w nią i w siebie. Mógłbym tak leżeć do śmierci, a pewnie i po śmierci. Mija kwadrans. Aneta głaszcze mnie po głowie i nuci jakąś rzewną melodię. W końcu odzywa się dokładnie w momencie, kiedy chce pogadać. Wyczucie to jej kolejna supermoc. Jesteś smutny, Rudy. Co się dzieje? Umieram. Wszyscy umieramy. Mam raka mózgu i 6 miesięcy życia. 6 miesięcy to szmat czasu. Przytula mnie naprawdę mocno i czuję, że pękają we mnie wszystkie ściany. Żelbeton otaczający moje wnętrze rozpada się na kawałki. Wybucham niepohamowanym płaczem i nie mogę przestać. Nie wiedziałem, że można mieć tyle łez. Kiedy się uspokajam, Aneta podaje mi chusteczkę, a sama wyciera sobie dekolt. Siadam na łóżku i dopijam drinka. To było lepsze niż seks. Pamiętasz dzień, kiedy umarł papież? Pytam ni stąd, ni zowąd. Pamiętam, a co? Gdzie wtedy byłaś? W molu z koleżanką. A ty? W czeskim barze, na Irvingu. Czemu pytasz? Powiesz, ostatnio każdej nocy budzę się o tej samej porze, o 1:37, a papież umarł o 21:37. Może to nie przypadek?
1: Myślę, że nie ma przypadków. Synchrony to ciekawa sprawa.
0: Co takiego? Pytam, bo nigdy nie słyszałem tego słowa.
1: No, synchrony.
0: Aneta ożywia się. Widocznie ten temat naprawdę ją kręci.
1: Coś się dzieje niby zupełnie przypadkiem, ale wcale przypadkiem nie jest. Rozumiesz? Świat mówi do nas, ale z reguły nie chcemy słuchać.
0: Na pewno ci się to kiedyś zdarzyło.
1: Ja mam je non-stop.
0: Możesz jaśniej?
1: Oj, Rudy. Na przykład wczoraj pomyślałam o koleżance, z którą nie gadałam od chyba 2 lat. Nie wiem, skąd mi się wzięła. I zgadnij, co potem.
0: Zadzwoniła do ciebie.
1: Prawie. Zobaczyłam ją w samochodzie na highwayu i jechała obok.
0: Okej, to już kumam. Też tak miewam. Jak byłem mały, śniło mi się, że sikam w krzakach i zlałem się w łóżko.
1: Głupi jesteś,
0: mówi Aneta, ale się śmieje. Zawsze śmieje się z moich dowcipów i za to też ją lubię.
1: Coś jeszcze mogę dla ciebie zrobić, Rudy?
0: Nie, słońce. Zrobiłaś wszystko, czego potrzebowałem. Pójdę już. Muszę jeszcze pogadać z Kamilem i zgarnę Luisa. Dopijam drina, sprawdzam twarz w lustrze. Oczy mam czerwone od płaczu, ale jak coś, to powiem, że nawciągałem się szuwaksu. Sięgam po portfel i zostawiam Anecie 200 na szafce. Jasne sytuacje czynią przyjaciół. Jestem już przy drzwiach, kiedy słyszę.
1: Śniłeś mi się dziś w nocy, Rudy.
0: Odwracam się. I co robiłem?
1: Nic. Nie wiem. Właściwie widziałam tylko twoją twarz, wiesz? Jakby na zbliżeniu, w telewizorze.
0: Strasznie nudny sen.
1: Niezupełnie. Mówiłeś do mnie coś, czego nie rozumiałam, jakby w obcym języku. Nazywałeś mnie Isią. Isia coś tam, Isia coś tam, w kółko.
0: Nie znam żadnej Isi. Może to od Igi, jak Iga Świątek.
1: Może. Ale potem powiedziałeś coś, co przez cały dzień dudni mi w głowie.
0: Po polsku powiedziałeś. Co takiego?
1: Zanim słońce wstanie, sowa wykole oczy.

Marcin Stec przeczytał kolejny fragment książki Grzegorza Dziedzica Ostatni koniec świata. Muzyka i produkcja Jarek Gawlik.

0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Bartosz Dąbrowski, dzień dobry. Jakie radio, taka lista. Oto jedna z propozycji w najnowszym wydaniu listy przebojów Tok FM.
0: Tok 2.
2: Czy naprawdę chcecie po nazwiskach i drzewach genealogicznych sprawdzać, kto pracuje w jakim urzędzie? To wiecie, czym to się skończy na tej sali? Zaczną się pytać, nie wiem, posła Szrota, posła Schreibera, posła Fogla, posła Webera, skąd są. A może ci posłowie wezmą się za łby z posłem Mentzenem, z panem Braunem, z panem Fritzem i będą się bić o to, kto jest bardziej polski, a kto jest mniej polski. Ja już to przeżyłem na swojej skórze, ale wy teraz to zaczniecie testować sami na sobie. Tylko że poszkodowaną będzie Rzeczpospolita. Im więcej ludzi, którzy pełnią jakieś poważne funkcje polityczne, zacznie się bawić w tego typu argumentacje, tym bardziej zagrożone będą fundamenty Rzeczpospolitej. Wy uważacie, że ludzie o pochodzeniu, które nie jest stuprocentowo czyste, nie wiem, kto to kryterium będzie sprawdzał, chętni wśród was są, ale wy uważacie, że tacy ludzie nie powinni pełnić ról w życiu publicznym Polski. To jest ciekawe, bo jako historyk ja nie mogę... Nie mogę nie wspomnieć o tym, że w historii Polski mieliśmy takich podejrzanych typów jak, nie wiem, Kopernik, Chopin, Kościuszko, no, Piłsudski taki nie do końca pewny, Władysław Jagiełło, ba, cała dynastia Jagiellonów, słabo bardzo mówił po polsku, Zygmunt III Waza, panie Antoni, idź pan tam i zbóż kolumnę Zygmunta III Wazy, bo to był Szwed. To był Szwed. A za żonę miał Niemkę, albo Austriaczkę, nie wiem co gorsze, Habsburżankę. Władysław IV, Szwedo-Niemiec. Jan Kazimierz to samo. Stefan Batory słowa po polsku nie mówił. Lustrujcie ich. Nie zwlekajcie ani chwili. Sprawdźcie, czy mieli polskie korzenie.
1: To była tylko jedna z propozycji w najnowszym wydaniu listy przebojów Tok FM. Na każdą z propozycji można zagłosować na portalu tokfm.pl. Do usłyszenia.
0: Autopromocja.
3: Komunikacja w języku angielskim firmy Eleven Labs i Matiego Staniszewskiego zachwyca. Dlaczego? O tym posłuchaj w najnowszym odcinku English Biz. Tu Olga Pietrykiewicz, trenerka języka angielskiego w biznesie. Zapraszam do słuchania podcastu English Biz w aplikacji Tok FM oraz na tokfm.pl.
0: Autopromocja. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Katastrofa lotnicza w Kalifornii. W bazie wojskowej rozbił się bombowiec. Ukraina i Mołdawia walczą o dołączenie do Unii. Europa otworzyła tak zwany pierwszy klaster. Prawo i Sprawiedliwość chce podnieść drugi próg podatkowy. Rząd jednak działa już w tej sprawie. Jest 22. Kacper Sikorski. Zapraszam na informacje TOK FM. Bombowiec B-52 rozbił się w bazie lotniczej Edwards w Kalifornii. Do katastrofy doszło chwilę po starcie o godzinie 11.20 lokalnego czasu. Jak czytamy w komunikacie wydanym przez bazę lotniczą, na miejscu trwa akcja służb, w której uczestniczą również ratownicy medyczni. Do sprawy będziemy jeszcze wracać. Unia Europejska otworzyła pierwszy tak zwany klaster negocjacyjny z Ukrainą i Mołdawią. Oznacza to, że formalnie kraje te mogą rozpocząć pracę nad konkretnymi rozdziałami dotyczącymi dostosowywania swojego prawa do dorobku unijnego. Ukraina złożyła wniosek o wstąpienie do Unii 28 lutego 2022 roku, 4 dni po rozpoczęciu przez Rosję pełnowymiarowej agresji. Mołdawia zrobiła to 3 marca tego samego roku. Łącznie Ukraina i Mołdawia będą musiały otworzyć i zamknąć 6 klastrów. Pierwszy, dotyczący praworządności, otwierany jest właśnie jako pierwszy i zamykany jako ostatni. A to właśnie z Mołdawii prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poleciał dziś na szczyt G7 we Francji. To druga w ostatnim czasie zmiana lotniska wylotu w przypadku jego zagranicznych wizyt, przekazał portal Europejska Prawda, powołując się na dane serwisu Narvedar. Przez 3 lata bazowym lotniskiem niezmiennie był polski Rzeszów, a ukraiński samolot często między lotami stacjonował w Krakowie, gdzie znajduje się lepsza baza techniczna. Według europejskiej prawdy, w związku z zaostrzeniem sporów z Warszawą dotyczących nazwy jednej z jednostek Sił Obrony Ukrainy na cześć UPA, pojawiły się spekulacje, że zmiana lotniska dla wizyt zagranicznych ma podłoże polityczne. Rzecznik ukraińskiego MSZ, Heor Hitychi, zdementował jednak polityczny kontekst zmiany lotniska. Nie będziemy stosować, ale będziemy stosować. Tak czeski rząd komentuje wejście w życie unijnego paktu migracyjnego. Czechy, analogicznie jak Polska, ze względu na przyjęcie wielkiej liczby uchodźców z Ukrainy, są wyłączone z kwot migrantów. Premier Andrzej Babisz powtórzył dziś wcześniejsze zapowiedzi, że w sprawie paktu jego rząd będzie stał w szerokim rozkroku.
5: Nie przyjmiemy ani jedynego nielegalnego migranta, a zatem...
6: Nie przyjmiemy ani jednego nielegalnego migranta. Implementujemy natomiast na razie użyteczne mechanizmy paktu blokujące migrację, na przykład wspólną bazę odcisków palców i temu podobne.
5: Odciski prstu, a dalsi wieci.
4: Obecny czeski rząd tworzy populistyczny ruch ANO premiera Babisza i dwie skrajne prawicowe marginalne partie. Wszystkie trzy ugrupowania zabiegały o wyborców właśnie strasząc migrantami. Prawo i Sprawiedliwość chce podniesienia drugiego progu podatkowego. Kandydat na premiera Przemysław Czarnek obiecuje, że po tym jak PiS wygra przyszłoroczne wybory, będzie to jedna z pierwszych decyzji nowego rządu. Ale obecny też ma pewne plany w tej sprawie. Wawrzyniec Zakrzewski.
7: Przemysław Czarnek przypomina, że ostatnie podniesienie drugiego progu z 85 do 120 tysięcy złotych Polacy zawdzięczają PiS-owi.
8: Teraz, po tych kilku latach, kiedy Polacy wchodzą coraz częściej w drugi próg podatkowy, to my podniesiemy ten drugi próg podatkowy ze 120 tysięcy do 180 tysięcy.
7: Ale na razie PiS nie rządzi, a obecna koalicja chyba zdaje sobie sprawę, że musi coś zrobić z drugim progiem. Minister finansów i rząd już się nad tym zastanawiają. Poseł KO Robert Kropiwnicki.
9: Zgoda wszystkich, że system podatkowy musi ulegać zmianom wraz z tym, co się dzieje na rynku, jak rosną płace, więc poczekaj.
7: Ale czekać nie chce koalicyjna Polska 2050, której liderka ministra funduszy Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz już od pewnego czasu postuluje podniesienie drugiego progu do 140 tysięcy. Teraz zaś dodaje, że trzeba to zrobić, bo to 500 plus nadchodzących wyborów. Wawrzyniec Zakrzewski, TOK FM.
4: Ze względu na zmieniającą się sytuację na Bliskim Wschodzie zdecydowano o stopniowym ograniczeniu programu CPN, podało Ministerstwo Finansów. Resort wskazał, że obniżka VAT będzie obowiązywać do 30 czerwca, a obniżka akcyzy wygasa już jutro. Zgodnie z szacunkami Ministerstwa Finansów, obniżka akcyzy na paliwa kosztowała budżet 700 milionów złotych miesięcznie. Obniżka VAT z kolei 900 milionów złotych. Nowoczesna pracownia pozytonowej tomografii emisyjnej została otwarta w Szpitalu Morskim w Gdyni. Urządzenie znacząco podniesie możliwości zaawansowanej diagnostyki onkologicznej na Pomorzu, przekonywali kierownik Zakładu Medycyny Nuklearnej Krzysztof Łuka i marszałek województwa Mieczysław Struk.
10: Kolejny etap rozwoju naszej diagnostyki, nowe możliwości. Możemy wykrywać wczesne stadia rozwoju nowotworów, wykrywać przerzuty. Ta maszyna również pozwala na precyzyjne planowanie tej radioterapii.
11: To oznacza, że 1200 osób rocznie będzie mogło przejść szybkie badania.
12: Po postępowaniu konkursowym szpital będzie mógł wykonywać te świadczenia w ramach kontraktu z NFZ. Natomiast i dzisiaj może to robić w ramach szybkiej ścieżki onkologicznej, nie posiadając bezpośrednio kontraktu na świadczenia ze skierowania na PET.
4: Zapewniał z kolei dyrektor pomorskiego oddziału NFZ Jacek Pilarczyk. Stworzenie pracowni PET w Gdyni kosztowało 31 milionów złotych. Kolejne informacje za godzinę, a teraz jeszcze sprawdźmy pogodę. Jutro w większości kraju utrzyma się raczej umiarkowane zachmurzenie. Nieco gorzej będzie jedynie na północnym wschodzie. Na Suwalszczyźnie i Podlasiu mogą pojawić się również burze. Na termometrach zobaczymy od 15 stopni na wybrzeżu do 23 na południu.
0: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
13: Dobry wieczór, w poniedziałek 15 czerwca. To jest audycja Maciej Zakrocki przedstawia, w której w poniedziałki rozmawiam z gośćmi o naszej Unii Europejskiej. Dzisiaj będzie o pakcie migracyjnym przede wszystkim, no bo od 12 czerwca formalnie wszedł on w życie. W Polsce ten pakt właściwie przedstawiany jest tylko jednowymiarowo, że chodzi o to, czy będziemy przyjmować migrantów, czy nie, albo czy będziemy płacić za to, że ich nie przyjmiemy. No a dzisiejsza audycja ma na celu takie szerokie pokazanie tego paktu, bo tam jest oczywiście cała masa różnego rodzaju rozwiązań i zapewne niektóre z nich zasługują na wyjaśnienie i uwagę, bo są po prostu cenne i mówienie przez niektórych polityków odrzucić ten pakt w ogóle w całości wydaje mi się, że jest trochę przesadne. No i takiego merytorycznego wyjaśnienia podjęła się dla nas pani dr Sylwia Mazur z Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, ekspertka Team Europe Direct. W drugiej części będą z nami posłowie do Parlamentu Europejskiego, Krzysztof Śmiszek z Nowej Lewicy i Michał Wawrykiewicz. Panowie też nawiążą do pakietu, ale chciałbym też ich więcej zapytać o tak zwaną rozporządzenie powrotowe, bo akurat to będzie teraz na sesji zaczynającej się Parlamentu Europejskiego jeden z chyba z tych właśnie najbardziej gorących tematów. Panowie pojawią się za około 25 minut, a teraz już czas na pierwszą część audycji. Zapraszam. Jest już z nami pierwszy zapowiadany gość, pani dr Sylwia Mazur, pracownik naukowy Katolickiego Uniwersytetu Portugalskiego oraz Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, ekspertka Team Europe Direct. Dobry wieczór.
14: Dobry wieczór, panie redaktorze. Dobry wieczór państwu.
13: Nic tak dobrze nie robi w momencie, kiedy politycy emocjonalnie rozmawiają o ważnych sprawach, jak rozmowa z ekspertką. Proszę nam powiedzieć, czy pani też potwierdza to, co tak obrazowo chyba mówił jeden z polityków, chyba pan wiceminister profesor Duszczyk. 12 czerwca nic się w Polsce nie wydarzyło w związku z wejściem w życie paktu migracyjnego. Nic się nie wydarzyło.
14: No, myślę, że jest to znaczące uproszczenie i umniejszenie sytuacji, dlatego że 12 czerwca zaczęły obowiązywać akty paktu o migracji i azylu. Jest to bardzo taki kompleksowy zestaw aktów, rozporządzeń, przede wszystkim rozporządzeń, 9 rozporządzeń i jednej dyrektywy, więc myślę jednak, że warto by odnotować pewne zmiany.
13: No właśnie, ale u nas te zmiany są sprowadzone właściwie tylko do jednej dyskusji, czy będziemy musieli przyjmować migrantów, czy nie, a jeśli nie będziemy przyjmować, to czy będziemy musieli za nich płacić? Już nawet ten trzeci element, że można też w ramach solidarności z innymi państwami wspierać różnego rodzaju działania w formie takiej organizacyjno-instytucjonalnej, czy nawet ludzkiej. Ale to może właśnie specjalnie bym zaproponował, żeby pani spróbowała nam powiedzieć właśnie o innych rzeczach, które są istotne z punktu widzenia tego paktu, a w ogóle pomijane w debacie publicznej.
14: To znaczy to, że właśnie te rozwiązania dotyczące puli solidarnościowej są na pierwszym miejscu, są bardzo zrozumiałe, dlatego że tak naprawdę ten kryzys, ta presja migracyjna z lat 2015-2016, która de facto była kryzysem politycznym i instytucjonalnym w Unii Europejskiej, wynikała z tego, że państwa członkowskie nie chciały dzielić się odpowiedzialnością, nie chciały okazać solidarności z tak zwanymi państwami frontowymi, takimi jak Włochy i Grecja. I w owym czasie wprowadzono takie kontrowersyjne rozwiązanie dotyczące tymczasowej relokacji. I ewidentnie to rozwiązanie było bardzo nieefektywne i stwierdzono, że w takim razie musimy wprowadzić rozwiązanie, które będzie opierało się co prawda na elastycznej solidarności, to znaczy inaczej, obowiązkowa będzie solidarność, natomiast niekoniecznie relokacje. I stąd każde państwo członkowskie może do puli solidarnościowej włożyć jeden z 3 typów wkładu. I są to albo właśnie relokacje, albo wkłady finansowe, albo są to pozostałe środki, takie jak na przykład wsparcie techniczne, czy wsparcie personalne dla państwa, które jest pod presją migracyjną. I tutaj właśnie, tak jak pan redaktor zauważył, ta dyskusja dyskusja krąży wokół tej puli solidarnościowej, szczególnie koło tego komponentu dotyczącego relokacji. Natomiast tak jak powiedziałam, pakt wprowadza znacząco dużo rozwiązań, dużo ważnych rozwiązań, które mają wpływ także na sytuację, przede wszystkim na sytuację państw znajdujących się na granicach zewnętrznych, w tym przede wszystkim Polski. Więc ja tutaj z pewnością podkreśliłabym kilka kwestii. Po pierwsze, dochodzi do takiego odejścia, w którym uchodźstwo i azyl traktowano oddzielnie od migracji. W tym momencie kwestie związane z udzieleniem ochrony międzynarodowej stają się częścią takiego szerszego pakietu zarządzania migracją i azylem. I to właściwie widać już w nazwie, tak? Bo już nie mamy wspólnego europejskiego systemu azylowego, tylko mamy pakt o migracji i azylu, gdzie mamy właśnie elementy dotyczące ochrony międzynarodowej, ale mamy także elementy właśnie zarządzania samą migracją, więc to jest moim zdaniem przede wszystkim warte odnotowania. Co jeszcze? Wprowadzono nowe rozwiązanie, które dotyczy tak zwanej kontroli przesiewowej i to jest taka rozszerzona kontrola.
13: Brzmi strasznie, przyzna pani.
14: Brzmi trudno. Po angielsku ona się, mówi się screening regulation, także, ale to po polsku lepiej. Tłumaczenie jest tak. Po polsku jest to kontrola przesiewowa i to jest taka przyspieszona, rozszerzona procedura dla osób, które na terytorium Unii Europejskiej, a właściwie jeszcze nie na terytorium, tylko na granicach zewnętrznej Unii Europejskiej, znalazły się bez żadnego pozwolenia, w dużym uproszczeniu po prostu są nielegalnie. I w tym momencie państwo członkowskie jest odpowiedzialne właśnie za sprawdzenie danej osoby pod względem tożsamości, pod względem zagrożenia dla bezpieczeństwa, pod względem zdrowotnym, ale też na przykład sprawdza się, czy taka osoba nie znajduje się w tej tak zwanej kategorii grup wrażliwych, dla których prawo międzynarodowe przewiduje taką dodatkową troskę, dodatkową opiekę. Ale wracając do tej kontroli przesiewowej. Ta kontrola przesiewowa, tak jak powiedziałam, ona jest bardzo szybka, w tym sensie, że jeśli taka osoba jest na granicy zewnętrznej, to na tą kontrolę przesiewową ma się tylko 7 dni, a jeśli jest ta osoba na terytorium już państwa członkowskiego i ona nie przeszła żadnej odprawy granicznej, to ten czas jest skrócony nawet do 3 dni. I na podstawie właśnie tej kontroli przesiewowej dana osoba jest kierowana już do takiej właściwej, pełnej procedury. I na tej podstawie ważą się jej losy i tak naprawdę to, czy będzie mogła zostać czy na terytorium Unii Europejskiej, czy nie. Są też duże zmiany dotyczące tego systemu baz danych Eurodac, dlatego że dotychczas ten system gromadził przede wszystkim dane znów osób ubiegających się o ochronę międzynarodową, a teraz ma się stać takim pełnym systemem, gdzie będą nie tylko gdzie będą rejestrowane nie tylko osoby, które się ubiegają o ochronę międzynarodową, ale także właśnie osoby, które nielegalnie przekroczyły granicę zewnętrzną, czy są sprowadzane na ląd w wyniku operacji poszukiwawczo-ratowniczych. Także tych zmian jest całkiem sporo i może taka ostatnia kwestia, o której wspomnę, dlatego że ona się zdecydowanie wybija w porównaniu z wcześniejszymi aktami i też budzi sporo kontrowersji, jest to kwestia dotycząca współpracy z państwami trzecimi. Także to jest też jeden z filarów, które Unia Europejska zaplanowała w kontekście nawet tej swojej 5-letniej strategii, że tutaj właśnie ta dyplomacja, tak zwana dyplomacja migracyjna, jest czołowa i wysuwa się na pierwszy plan. Tak naprawdę chodzi o tworzenie umów z państwami trzecimi, przede wszystkim z państwami pochodzenia i z państwami tranzytowymi, tak aby właśnie w jakiś sposób ograniczyć ten napływ, przede wszystkim właśnie osób, które nie mają podstaw ku temu, żeby na terytorium być. I Unia, a właściwie też państwa członkowskie mogą wykorzystywać pełny wachlarz nasz narzędzi, czyli tutaj w tych negocjacjach będą mogły być wykorzystane takie kwestie jak kwestie wizowe czy kwestie handlowe, więc Unia tutaj wzmacnia bardzo mocno swoją pozycję negocjacyjną z państwami trzecimi, bo te umowy już nie będą stricte dotyczyć tylko migracji, ale to będą takie całościowe umowy, gdzie właśnie mówi się, że mają być szyte na miarę tego, kto jest partnerem, kto jest właśnie drugą stroną tej umowy, którą podpisuje Unia lub właśnie, które podpisuje dane państwo członkowskie.
13: No ale tak jak pani powiedziała, to właśnie rodzi wiele kontrowersji, no bo Bardzo często słyszymy o takiej trudnej sytuacji tych osób, które no właśnie chcą znaleźć się na terytorium Unii Europejskiej, no ale rzeczywiście, powiedzmy, że nie spełniają jakichś takich kryteriów, które pozwalają objąć ich tą ochroną międzynarodową. No i teraz jest sprawa ich odesłania. Do niektórych państw nie bardzo można odesłać ze względu na to, że może im tam grozić jakieś niebezpieczeństwo. No i teraz raptem tych ludzi mielibyśmy odsyłać do jakichś innych, obcych im państw, w których nawet nie wiadomo, jakby mogli się tam odnaleźć, funkcjonować. I czy te państwa na pewno spełniają no takie standardy praw człowieka, żeby nie było sytuacji, w której no my po prostu będziemy się pozbywać problemu, a nie no w jakimś sensie też chronić trochę tych ludzi, no mając świadomość, że często jakaś sytuacja życiowa ich zmusiła do takiej desperackiej drogi do Europy.
14: To, o czym pan redaktor mówi, jest to jedna z największych obaw obrońców praw człowieka i organizacji pozarządowych, które właśnie zajmują się ochroną i udzielaniem wsparcia tym osobom, dlatego że jeśli z braku lepszego słowa powiem, że jest to po prostu trend, jeśli chodzi o rozwiązania dotyczące migracji i azylu, czyli rozwiązania, gdzie wysyła się daną osobę, która nie kwalifikuje się ani do statusu uchodźcy, do otrzymania statusu uchodźcy, ani do ochrony subsydiarnej i wysyła się taką osobę do państwa, z którym ta osoba nie ma żadnej więzi, tak? Więc to jest faktycznie bardzo brutalne rozwiązanie, które stosowały wcześniej Australia, które ostatnimi czasy bardzo często stosują Stany Zjednoczone, kiedy nagle okazuje się, że osoby przebywające nielegalnie na terytorium Stanów są odsyłane na przykład do państw afrykańskich na podstawie umów, które Stany Zjednoczone z tymi państwami mają. Więc Unia Europejska, Europa dołącza do grona tych państw, stosując te rozwiązania. I tutaj właśnie sporo kontrowersji budzą te tak zwane huby powrotowe, które są częścią rozporządzenia w sprawie powrotów. I nie wspominałam wcześniej tego rozporządzenia, dlatego że to rozporządzenie...
13: zamknięte.
14: Tak jest. Ono oryginalnie tak, nie weszło jeszcze oficjalnie, nie weszło jeszcze w życie. To jest coś, co losy rozporządzenia będą się ważyć w tym tygodniu, kiedy odbędą się dwa głosowania.
13: Właśnie do Parlamentu Europejskiego za chwilę o tym rozmawiał.
14: I tutaj pojawiają się bardzo różne pomysły, dlatego że poparcie dla tego typu rozwiązań na poziomie politycznym wśród ministrów, ale także wśród przywódców państw członkowskich jest całkiem duże. Natomiast tak jak powiedziałam, no jest tam sporo kontrowersji, bo na przykład tutaj ze szwedzkiego rządu płyną głosy, że powinny to być takie huby powrotowe, na przykład dla danej narodowości. Tutaj się wymienia właśnie Afgańczyków, Syryjczyków, Somalijczyków, co też może budzić pewne obawy. Natomiast tak jak powiedziałam, a właściwie to pan redaktor w pytaniu sformułował, że istnieje bardzo dużo obawa, że państwa te tak naprawdę nie zapewniają standardów ochrony takie, jakie winny zapewniać państwa europejskie. Bo my wiemy, że te standardy w Europie są wysokie. I teraz, kiedy odsyła się taką osobę, to przynajmniej ten standard ochrony praw podstawowych powinien być zbliżony. Natomiast te określenia dotyczące tego państwa trzeciego są zazwyczaj bardzo, bardzo luźne. I też pojawiają się głosy, że to nie powinny być państwa, to znaczy te państwa, gdzie te huby miałyby być położone, to nie powinny być państwa blisko Unii Europejskiej. Czyli tutaj mówi się, że byłyby to lokalizacje takie jak Azja czy Afryka. Więc tutaj dochodzą dodatkowe kontrowersje, dlatego że trudno jest kontrolować sytuację w takich państwach tak oddalonych. No i też oczywiście wynika to z tego, że państwa są suwerenne, więc jakakolwiek forma kontroli czy monitorowania sytuacji mogłaby być utrudniona. Więc no, niestety, tak jak powiedziałem, jest to trend, ale pewnie w tę stronę będziemy zmierzać.
13: Tylko no, ciekawe jest jeszcze, no bo mówimy o umowach z państwami, no ale umowa, no to jak wiadomo, prawda, ona musi być jakimś zobowiązaniem dwustronnym, więc to nie jest, jak rozumiem, tylko tak, że my podpisujemy umowę, że my, przepraszam za brutalność, my wam ich tam przywieziemy i się nimi zajmujcie. No te państwa, jak rozumiem, coś od nas chcą w zamian, poza samym faktem przyjęcia takich osób? Czy wiadomo, co to ma być?
14: Tak, zdecydowanie. To kwestia wiz dla osób, które z tych państw miałyby docierać do Europy, ale też kwestie związane na przykład z handlem, ale też kwestie wsparcia finansowego, na przykład na budowanie takich systemów migracyjnych czy systemów ochrony granic. Więc tutaj Unia ma całkiem spore narzędzia do tego i swoistą przewagę wynikającą też z pozycji gospodarczej w tworzeniu takich umów. Co więcej, do czynienia mieliśmy także już z takimi umowami teoretycznie nieoficjalnymi, czyli takimi, które są zawarte tam niekoniecznie niezgodnie z procedurą z artykułu 218. Także tutaj też mogą się pojawić takie, nawet same to porozumienie dotyczące państw członkowskich i Turcji z 2016, które tak naprawdę pragmatycznie powstrzymało ten napływ obywateli państw trzecich wtedy, jest tego typu umową. Więc wtedy też zreflektowano się, może niekoniecznie te umowy mają być takie pełnokrwiste, pełnoprawne, tylko że może lepiej coś w sposób zaowalowany, w sposób nieoficjalny, w sposób polityczny zawrzeć i po prostu w ten sposób powstrzymywać napływ tych obywateli państw trzecich. Natomiast tutaj pojawia się też znaczące ryzyko dotyczące instrumentalizacji migracji, bo jeśli takie państwo będzie miało możliwość, aby znów użyj mocnego słowa, zaszantażować Unię Europejską, to na pewno do takiej sytuacji może dojść, bo mieliśmy przykład z Turcją, która właśnie powiedziała, że będzie przepuszczać. Mieliśmy sytuację z Maroko, kiedy nie kontrolowało napływu do Ceuty. Także to jest jak gdyby miecz obusieczny i tutaj warto zastanowić się nad tym, jak taka umowa miałaby być skonstruowana, jakie mogłyby być jej potencjalne konsekwencje.
13: No to na koniec wróćmy jednak jeszcze do tego najpopularniejszego wątku, zapewnienia rządu, że Polska właśnie spełnia te wszystkie kryteria, które określane są jako presja migracyjna, że nie tylko w tym roku, ale zapewne w następnych również będzie zwolniona z tego mechanizmu solidarności. Czy właśnie pani, no po to, że politycy tak mówią, to jest bardziej dla mnie zrozumiałe, bo wiemy, jakie są emocje wokół tego tematu, ale czy z pani oceny właśnie jako ekspertki rzeczywiście też wynika, że sytuacja Polski, a na pewno się w najbliższych miesiącach wiele nie zmieni z punktu widzenia chociażby wojny w Ukrainie, jakby kwalifikuje nas do tego, żeby rzeczywiście występować o takie zwolnienie z tego mechanizmu?
14: Tak, z pewnością, dlatego że Polska znalazła się w tym rocznym planie jako państwo mierzące się znaczną sytuacją migracyjną. I co to oznacza? I oznacza to, że państwa, czyli w tym przypadku jest to Polska i 5 innych państw członkowskich, mogą ograniczyć lub tak naprawdę niczego nie wnosić do puli solidarnościowej. I w przypadku tej kategorii ten wskaźnik jest obliczany na podstawie tego, co wydarzyło się w ciągu ostatnich 5 lat. Więc my tutaj komisja pokazała, jak gdyby wskazała na 2 główne źródła zakwalifikowania Polski do tej kategorii. Ta pierwsza kategoria to oczywiście liczba osób z ochroną tymczasową, które znajdują się na terytorium naszego kraju. Chodzi tutaj o Ukraińców z tą ochroną tymczasową, dlatego że Polska tak naprawdę po Republice Federalnej Niemiec jest drugim państwem, jeśli chodzi o liczby bezwzględne. Więc tak jak pan redaktor zauważył, pewnie ta sytuacja geopolityczna nie ulegnie szybko zmianie, a nawet jeśli, to nie można się spodziewać, że nagle kilkaset tysięcy osób zdecyduje się na powrót, kiedy żyje tutaj od 3 czy 4 lat i zdecydowanie już zaczęła się integrować. Natomiast ten drugi wskaźnik jest też bardzo ciekawy, dlatego że wskazano, że Polska jest w dalszym ciągu zagrożona instrumentalizacją migracji, czyli tymi działaniami Białorusi przy wsparciu Rosji, które dotyczą jak gdyby wywierania presji na granicę.
13: To z angielska nazywano waponizacją, tak?
14: Tak jest, dokładnie. Mm-hmm. To, co nazywa się weaponizacją i też jest takim dosyć częstym nazwiskiem, natomiast w obecnym kontekście mówimy, że jest to po prostu element wojny hybrydowej, tak? Mhm. Więc właśnie przez wzgląd na to, że to zagrożenie cały czas istnieje, tak jak powiedziałam, w połączeniu z tym, że w Polsce mieszka ponad 1 000 000 osób z tym statusem ochrony tymczasowej, no sprawia, że Polska najprawdopodobniej będzie kwalifikowana tak przez kolejne lata.
13: Pięknie dziękuję właśnie za te merytoryczne wyjaśnienia. Przypomnę, była z nami pani dr Sylwia Mazur, pracownik naukowy Katolickiego Uniwersytetu Portugalskiego oraz Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, ekspertka Team Europe Direct. Pięknie dziękuję pani doktor.
14: Bardzo dziękuję.
13: No i są już z nami zapowiadani goście. Pan Krzysztof Śmiszek, Nowa Lewica. Dobry wieczór.
15: Dobry wieczór.
13: Pan Michał Wawrykiewicz, Koalicja Obywatelska. Dobry wieczór.
16: Dobry wieczór.
13: Obaj panowie pracują między innymi w Komisji LIBE, czyli Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. No i najpierw chciałem panów zapytać o taką ocenę. Wiem, że politycznie trudną, no ale skoro wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, pan profesor Maciej Duszczyk, mówi, wszystkich przepisów paktu migracyjnego nie wdrożymy, no to chciałem zapytać panów o reakcję na taki komunikat pana ministra. Krzysztof Śmiszek zacznie.
15: No, nie wiem, co mają oznaczać takie słowa przedstawiciela rządu. Wypowiadając takie słowa, każdy urzędnik, szczególnie na szczeblu rządowym, musi się liczyć, że mogą być potem konsekwencje. No, mieliśmy wiele przykładów w historii naszego kraju, także innych krajów członkowskich. Niepełne wdrażanie przepisów unijnych zazwyczaj spotyka się z reakcją Komisji Europejskiej, która przecież jest strażniczką traktatów i w ogóle strażniczką implementacji przepisów unijnych do prawa, do systemów krajowych. Więc no, to jest oczywiście jakaś polityczna decyzja rządu, tak? Natomiast z takiego prawnego punktu widzenia i myślę też politycznego punktu widzenia trzeba będzie się liczyć z tym, że Polska, jeśli zdecyduje się na niewdrażanie niektórych przepisów z tego zestawu przepisów paktu migracyjnego, może spotkać się z odpowiedzią komisji. I tutaj to nie jest jakaś wyjątkowa sytuacja, niezależnie czy chodzi o przepisy dotyczące ochrony środowiska, czy czystości wód, czy właśnie praworządności, czy przepisów azylowych, taka możliwość działania Komisji Europejskiej jest możliwa i z tym trzeba będzie się po prostu liczyć.
13: To ja może tylko jeszcze przypomnę, bo to mówił pan minister na posiedzeniu Rady Unii Europejskiej Ministrów Spraw Wewnętrznych w wywiadzie dla PAP-u i Polskiego Radia i mówił, Polska będzie bronić swojego stanowiska nawet w przypadku ewentualnego sporu z Komisją Europejską Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej. I no, tu już według informacji uzyskanych przez PAP chodzi między innymi o obowiązek tworzenia dodatkowej infrastruktury przy granicy, w tym zaplecza medycznego oraz odpowiednich procedur dla migrantów. Polski rząd ma uważać, że takie rozwiązania nie są konieczne, bo część funkcjonariuszy Straży Granicznej posiada przeszkolenie medyczne, a niektórzy są wykwalifikowanymi ratownikami medycznymi. Zdaniem władz tworzenie dodatkowych punktów infrastrukturalnych mogłoby utrudnić ochronę granicy z Białorusią.
16: No właśnie, bo tutaj
13: Michał Wawrykiewicz.
16: Myślę, że diabeł tkwi w szczegółach. Jedna część tej wypowiedzi myślę, że dotyczyła, chociaż też nie chcę interpretować wypowiedzi, której nie do końca znam, dotyczyła zapewne mechanizmu solidarnościowego i tutaj niewykonywanie zobowiązań w ramach mechanizmu solidarnościowego byłoby w pełni, czy jest w pełni uzasadnione prawnie i mieści się w regułach, dlatego że jedno z tych rozporządzeń, przypomnijmy, że pakt migracyjny to jest aż 10 legislacji, tylko jedno z nich dotyczy mechanizmu solidarnościowego, czyli obowiązku relokacji, ewentualnie zapłaty kwot bądź przetransferowania ludzi, sprzętu w ramach pomocy państwu, które jest pod presją migracyjną i my mamy przecież w odniesieniu do Polski tę decyzję wykonawczą Rady Unii Europejskiej z 19 grudnia 2025 roku, która Polskę zwalnia z tego zobowiązania na rok. Po roku będzie kolejna weryfikacja tych warunków, w których znajduje się Polska, więc myślę, że część tej wypowiedzi na pewno tego dotyczyła. Natomiast jeśli chodzi o wspomnianą przez pana infrastrukturę, zobowiązanie do tworzenia tej infrastruktury dla migrantów przy granicach, no to też jest kwestia interpretacji tego, jak Polska ewentualnie ewentualnie w ramach tego zobowiązania może się wywiązać w taki czy w inny sposób. Więc to, tak jak powiedziałem, wszystko dotyczy szczegółów i interpretacji zapisów. Natomiast wierzę w to, że polski rząd jak najbardziej będzie wykonywał prawo unijne, no bo jak każde państwo członkowskie jesteśmy do tego zobowiązani.
13: No tak, bo właśnie przypomnijmy, że ten pakt, jak pan powiedział, to jest
15: zestaw.
13: Zresztą było powiedziane, to jest 9 rozporządzeń, jedna dyrektywa, tak? I chodzi o to, że no bo takie też głosy pojawiły się w debacie politycznej ze strony opozycji. Na przykład chyba pan Przemysław Czarnek mówił, że po prostu Polska wypowie pakt migracyjny. No to nie jest umowa międzynarodowa, którą można wypowiedzieć, więc tak zwane opt-outy, które funkcjonują w Unii Europejskiej, można sobie zagwarantować na etapie
15: negocjacji
13: akcesyjnych i potem w traktacie akcesyjnym, co zrobiła Dania w tym wypadku i Irlandia, jeśli chodzi o tę tematykę.
15: No nie, oczywiście to, co mówi Przemysław Czarnek, to jest bicie piany, bo tak naprawdę mam takie wrażenie, że Czarnek próbuje wykorzystywać zupełnie zrozumiałą niewiedzę co do szczegółów prawa europejskiego wielu obywateli i sam zresztą będąc prawnikiem posługuje się bardzo nieprecyzyjnymi terminami, no bo rzeczywiście wypowiedzieć to można jakąś dwustronną umowę międzynarodową, a nie coś, co w ramach instytucji europejskich zostało wynegocjowanych. Ten pakt migracyjny jest dobrym zestawem dokumentów. On był przyjęty przecież w zeszłej kadencji, negocjowany przez wiele, wiele lat, poparty przez główne siły polityczne w Parlamencie Europejskim i w ogóle w Unii Europejskiej. Dzisiaj widzimy bardzo wyraźnie, że opozycja, szczególnie ta skrajnie prawicowa opozycja, próbuje grać na lękach obywateli, a tymczasem pakt migracyjny to zestaw bardzo pożądanych i skutecznych, mam nadzieję, instrumentów, które na przykład ujednolicają standardy prowadzenia polityki migracyjnej, a kwestie azylowe są tylko kwestiami, powiedziałbym, to jest niewielki procent tego, co reguluje pakt migracyjny. To jest wzmocnienie kooperacji służb granicznych, to jest wzmocnienie także techniczne służb granicznych, które pracują na granicy Unii Europejskiej. To jest przyspieszenie procedur rozpatrywania wniosków, nie tylko azylowych, ale także o pobyt. Więc mówienie o tym, że ktoś chce wypowiedzieć pakt migracyjny, to naprawdę chyba obudził się na innej planecie, na pewno nie na planecie Ziemia.
16: Tak, ja chętnie dodam do tego, co pan poseł powiedział. Absolutnie zgadzam się, że to jest bardzo szeroki zestaw regulacji unijnych, wprost obowiązujących w większości albo nadających się do implementacji jak dyrektywa, ale rozporządzenia to jest przecież prawo, które wprost obowiązuje. To tak jakby ktoś powiedział, że chce ustawę wypowiedzieć, a to są właśnie wprost obowiązujące ustawy unijne, które w sposób bardzo skoordynowany, spójny podchodzą do problemu migracji i azylów i mają w sposób skoordynowany wychodzić naprzeciw tym problemom, które są poważnymi problemami dla całej Unii Europejskiej i to ma zabezpieczyć zewnętrzne granice Unii Europejskiej, bo to też jest jeden z elementów paktu migracyjnego i azylu. To jest także rozszerzenie systemu Eurodac, który ma na celu pozyskanie dodatkowych danych biometrycznych, identyfikacyjnych, czyli pozwalające organom unijnym na śledzenie, na skuteczną identyfikację migrantów na terenie Unii Europejskiej. To w końcu będzie w tej chwili jeszcze negocjowany i niedługo wchodzące w życie rozporządzenie dotyczące powrotów, czyli możliwość właśnie skutecznego dokonania powrotu przez migrantów będących na terenie Unii Europejskiej w sposób nielegalny. To jest status ochrony międzynarodowej, jedno z tych rozporządzeń. To są warunki przyjmowania osób ubiegających się o azyl na terenie Unii Europejskiej. No i tak dalej, czyli to jest ogromny zestaw przepisów, a nie tylko demonizowane rozporządzenie solidarnościowe, które, jak wiemy, w odniesieniu do Polski nie ma zastosowania na podstawie wniosku Unii Komisji Europejskiej i tej dyrektywy wykonawczej Rady.
13: No ale też wiemy, jak właśnie wrażliwy to jest politycznie temat, dlatego jeszcze panów pomęczę chwilkę, no bo przecież w przyszłym roku mamy wybory i jak pan Michał Wawrykiewicz słusznie zauważył, to zwolnienie obowiązuje do końca tego roku, czyli 26. I no, w odpowiednim czasie, to jest bodaj koniec września chyba, tak, ma być kolejny wniosek składany, który będzie rozpatrywany przez Komisję Europejską. Ona oceni, czy dalej jesteśmy pod tą presją migracyjną, czy nie. A potem, o ile pamiętam, w głosowaniu Rada ma zatwierdzić, czy potwierdzić ten stan ewentualnie. No i chociaż pewności nie ma, jaka będzie ocena tej naszej sytuacji, no to może też jest wskazane, żeby o tym mechanizmie solidarności też jakby politycznie zacząć rozmawiać, no że to też nie jest jakaś katastrofa, tak? No bo według obecnych takich algorytmów, które są przedstawione w tych dokumentach, no to wynika, że Polska byłaby ewentualnie zobowiązana przyjąć 1400 osób.
15: Nawet mniej, niektórzy mówią, bo jeśli cały zestaw, przepraszam, cała liczba osób, to jest w tym roku około 20 tysięcy osób z przewidywanych 31 tysięcy osób, to na kraj członkowski przypada mniej niż 1000, to jest kilkaset osób, ale tak.
13: Jeszcze tylko dorzucę, tak. A wkład finansowy, bo on jest też tam liczony według takiego pewnego parametru, to jest, gdybyśmy mieli płacić, tak? To jest jakieś 28 milionów euro. Brzmi dużo, ale ta kwota odpowiada 0,6% środków netto otrzymywanych przez Polskę z budżetu unijnego.
15: Znaczy, wydaje mi się, że to jest dobry moment, żeby odczarowywać pewne kwestie. Natomiast Polska w tym roku jest zwolniona z mechanizmu relokacyjnego, ponieważ spełniamy wszystkie warunki przewidziane prawem. Mamy presję migracyjną ze strony Białorusi, to znaczy została ona ograniczona, ale to zagrożenie istnieje. Zresztą przez ostatnie lata to zagrożenie trwało. Mamy miliony ukraińskich uchodźców, zatem co musiałoby się jeszcze więcej wydarzyć, żeby mieć jakiś większy tytuł do tego? No nie, no Polska spełnia wszystkie kryteria i przecież to wszystko nie skończy się za rok ani za dwa. Widzimy, że końca wojny w Ukrainie nie widać, zatem ten mechanizm jest używany jak taka pałka do bicia przez opozycję, szczególnie skrajną prawicę, tylko ta skrajna prawica i PiS nie pamięta tego, co się działo za czasów PiSu, kiedy do Polski wjeżdżały setki tysięcy migrantów, nie zawsze ze sprawdzonym mandatem czy statusem. Dzisiaj rozmawiamy o 20-30 tysiącach osób rocznie na całą Unię Europejską, 450 milionów mieszkańców i to dzisiaj jest wykorzystywane jako straszak na obywateli, więc wydaje mi się, że taka spokojna, normalna rozmowa musi się odbyć. Ona się między innymi, mam nadzieję, odbywa w tym studio. I też trzeba uspokajać naszych obywateli, że naprawdę jesteśmy w ciężkiej sytuacji jako Polska. Wypełniliśmy z naddatkiem nasze zobowiązania wobec osób poszukujących ochrony międzynarodowej i takie kraje jak nasz właśnie jest uwzględniony w tych przepisach, dlatego jesteśmy zwolnieni i pewnie w przyszłości będziemy dalej zwalniani.
13: Pan Michał Wawrykiewicz, pan myśli, że rzeczywiście można spokojnie rozmawiać, chociażby właśnie mówiąc, że nawet gdyby, to nie jest jakaś katastrofa dla tak dużego kraju jak Polska.
16: Trzeba rozmawiać spokojnie na ten temat i mówić po prostu prawdę o pakcie migracyjnym, czym on jest i że opowieści o tym, że pakt migracyjny oznacza zalanie Polski falą nielegalnych migrantów, jest po prostu bzdurą. To nie jest prawda.
15: Wręcz przeciwnie.
16: Pakt migracyjny w całości rozumiany, czytany, interpretowany jest rozwiązaniem prawnym bardzo kompleksowym, który ma chronić granice i zapewniać skuteczną kontrolę migracji i postępowań azylowych. Trzeba mówić o tym, że to, od czego zaczęliśmy, czyli zobowiązanie solidarnościowe do relokacji bądź zapłaty kwot, bądź też pamiętajmy, że jest trzecie rozwiązanie możliwości transferu ludzi, infrastruktury w celu zapobieżenia tej presji migracyjnej w innym kraju członkowskim. Więc jest bardzo wiele rozwiązań, które powodują, że Polska na pewno jeszcze przez długie lata nie będzie w żaden sposób poddana takim zobowiązaniom, więc po prostu mówmy prawdę o tym, jakie prawne rozwiązania przewiduje ten pakt migracyjny.
13: No i teraz przejdźmy do wątku, który został już poruszony, to znaczy chyba jakieś 10 dni temu, może niecałe 2 tygodnie, zakończył się po wielu różnych spotkaniach, bo to nie był jeden tak zwany trilog, czyli rozmowa między parlamentem, komisją i radą, właśnie w sprawie tego rozporządzenia o powrotach. Na tej sesji parlamentu, która się dzisiaj zaczyna, również ten temat będzie poruszony. Właściwie może najpierw zadam panom pytania, bo ta sprawa powrotów to przecież nie jest nowa rzecz zupełnie, tak? I właściwie dlaczego ona teraz jakby stanęła ponownie i jest jakby na nowo opracowywana, bo chyba pierwsza jakaś znaczy dokumenty dotyczące tej polityki powrotowej to jest wiele lat temu.
15: Mhm. No nie, oczywiście to są znowu wywoływane

0: czy których, które są w moim przekonaniu sprzeczne z Kartą Praw Podstawowych i w ogóle z ogólnymi regułami ochrony praw człowieka. Bo jak możemy jako Unia Europejska, która na co dzień mówi, Parlament Europejski, o wartościach takich jak prawa człowieka czy wolności obywatelskie, przyjąć przepis, w którym otwieramy sobie drogę do współpracy z reżimami, na przykład z nieuznawanymi podmiotami, jak reżim talibów w Afganistanie. Tam będziemy, jeśli to rozporządzenie wejdzie w życie, zmienione, będziemy do Afganistanu wysyłać Afgańczyków uciekających przed talibami. Przez to rozporządzenie będziemy mogli wysyłać małoletnie dzieci bez opieki na środek pustyni w Mauretanii, aby tam co najmniej 2 lata czekały na decyzję dotyczącą ich statusu w Unii Europejskiej. I tych przepisów jest bardzo wiele, bardzo złych przepisów, które w moim przekonaniu koledzy, koleżanki z centroprawicy zostali jakoś uwiedzeni przez skrajną faszystowską prawicę w Parlamencie Europejskim, bo ręka w rękę z nimi zagłosowano. My, Lewica, razem z Zielonymi, z częścią liberałów i z tą bardziej na lewo lewicą byliśmy przeciwko, dlatego że uważamy, że można było inaczej, można to uregulować restrykcyjnie, ale bez łamania podstawowych praw człowieka. Nie wyobrażam sobie sytuacji, w której eksternalizujemy te tak zwane huby, czyli poczekalnie, w których na zewnątrz Unii Europejskiej, gdzie obywatele będą sprawdzani przez długie, obywatele państw trzecich będą sprawdzani przez długie miesiące, a nawet lata, w takich miejscach jak Egipt czy Tunezja, gdzie te państwa są znane z nieprzestrzegania praw człowieka. Przypomnę, Mauretania, która jest wymieniana jako jedno z państw, w których te huby będą, jest jedynym państwem na świecie, gdzie mamy ciągle kilkaset tysięcy niewolników. To jest jedyne państwo na świecie, które ciągle to praktykuje. Więc dla nas jest to przekroczono po prostu Rubikon, jeśli chodzi o nieprzestrzeganie praw człowieka. Wiele przepisów jest bardzo dobrych w tym rozporządzeniu.
1: No właśnie, bo to dobrze byłoby, szczególnie naszym słuchaczom, którzy go nie znają, może powiedzieć, trochę tak jak o pakcie mówiliśmy, tak, że pewnie jak w każdym dokumencie można znaleźć rzeczy dobre.
0: No tak, ale te, dla naszej grupy politycznej te przeważyły, te złe, te nieludzkie elementy, dlatego będziemy z pewnością przeciw.
1: I to może poproszę pana Michała Wawrykiewicza, żeby nam powiedział w takim razie, co tam jest dobrego w tym dokumencie. Ja tylko przypomnę, że ta dyskusja o konieczności być może jednak, no właśnie, poprawy tych istniejących wcześniej dokumentów dotyczących powrotów, no ona miała taki wymiar znowuż emocjonalny, polityczny. Ja przypominam sobie sytuację, w której doszło do zamachu chyba w Niemczech, kiedy, jak to mówimy, nożownik zabił mieszkańca jednego z miast i okazało się, że on już od kilku lat nie miał prawa pobytu w Unii Europejskiej. No i niektórzy zaczęli właśnie zadać to pytanie, no to jak to? No to wydano decyzję, że on nie ma prawa pobytu, a on tu latami jest i na dodatek dokonał zbrodni. No i to wiadomo, że wtedy nastroje, prawda, społeczne są takie, jakie są i oczekiwanie, że coś się z tym zrobi. No i teraz podobno to rozporządzenie powrotowe ma wyjść naprzeciw tym oczekiwaniom, że ludzie bez prawa pobytu w Unii będą odsyłani.
2: Jakkolwiek zgadzam się z tym, że to rozporządzenie zawiera istotne deficyty w zakresie ochrony praw człowieka, to no, przeważył ten wymiar skuteczności, o którym pan przed chwilą wspomniał, skuteczności deportacji osób nie mających prawa pobytu na terenie Unii Europejskiej. W całym toku prac nad tym rozporządzeniem taki był cel, aby doprowadzić do tego, że nielegalnie przebywający na terenie Unii Europejskiej migranci zostaną skutecznie odesłani do poszczególnych krajów, które są zdefiniowane w tym rozporządzeniu jako miejsca bezpieczne do pobytu dla tych osób, choć oczywiście, tak jak pan poseł wspomniał, nie wszystkie z tych państw mogą być traktowane jako państwa i miejsca bezpieczne. Przypomnę, że to wygląda w ten sposób, że te huby powrotowe mają być tworzone w państwach, które podpiszą umowy z Unią Europejską, bo tylko na takich zasadach bilateralnych może to działać. No i to zobowiązanie, to po pierwsze to rozporządzenie będzie dotyczyć samego zidentyfikowania ludzi, migrantów przebywających nielegalnie i procedury szybkiej i skutecznej ich odesłania. No a potem to już jest zupełnie inna historia, kiedy znajdziemy

0: znajdują się poza terytorium Unii Europejskiej właśnie w tych hubach.
1: Tutaj może rzeczywiście warto zwrócić uwagę, że możliwość swobodnego poruszania się, jak już się jest na terytorium Unii Europejskiej, rzeczywiście też powodował, że takie osoby bez prawa pobytu, no kiedy się powiedzmy robił wokół nich jakieś zainteresowanie, no właśnie zmieniały miejsce pobytu. I inne państwo, mimo że właśnie no jedna strefa, tak, szengenowska, jakby od nowa miała zaczynać te procedury. No i tu się wprowadza ten europejski nakaz powrotu, prawda? Czyli, że właśnie bez względu na to, w jakim państwie taka osoba się znajdzie, te same przepisy będą automatycznie funkcjonowały.
2: No, bardzo słusznie. No to na tym polega efektywność prawa europejskiego. Podobnie mamy, nie wiem, z europejskim nakazem aresztowania, który jest zupełnie inna działka, ale porównuje instytucje. Po prostu ujednolicamy coraz bardziej współpracę państw w ramach Unii Europejskiej, no po to, żeby było to, żeby ta ochrona i porządek w ogóle w Unii Europejskiej był bardziej skoordynowany. Natomiast ja dziwię się, że część, no większość parlamentu była tak przywiązana do tych hubów na zewnątrz Unii Europejskiej, bo przecież mamy pierwsze przykłady tych hubów, które na własną rękę państwa członkowskie niektóre rozpoczęły tę ideę tej współpracy. I mamy przecież to porozumienie włosko-albańskie, gdzie Giorgia Meloni wypinała pierś bardzo dumnie, pokazując, jak to można tych ohydnych imigrantów wysyłać do Albanii, tylko żeby nie stąpali po włoskiej ziemi. Ale jak się okazało, to kompletnie nie działa, bo wydaje się na każdy transport takiego statku setki tysięcy euro na przewiezienie tych osób, a większość z nich nie spełnia warunków pozostawania w tym albańskim hubie i wraca do Włoch. Zatem no to była lekcja, która pokazała, że nie tędy droga, że można inwestować w Straż Graniczną, w administrację, która zajmuje się przecież obsługą tych pobytów, zamiast wymyślać rzeczy, które są no potworne, no absolutnie nie przystają do Europy XXI wieku, gdzie naprawdę jednak ja jako osoba, która wcześniej przed wejściem do polityki reprezentowała osoby ubiegające się o azyl i widziałem, jakie często traumatyczne przeżycia miały, uciekając ze swojego państwa pochodzenia, no naprawdę otwieram oczy szeroko ze zdumienia, jak można dziecko bez opieki, bo mamy przecież takie przepisy w rozporządzeniu, wysłać do obcego kraju, w którym nigdy nie było, na przykład dziecko z Ugandy wysłać do Mauretanii albo jeszcze gdzieś indziej, po to, żeby 2 lata czekało na decyzję jakiegoś państwa europejskiego, czy je przyjąć, czy też nie. No to są rzeczy horrendalne i tak jak mówię, wiele z tych przepisów jest bardzo dobrych, bo żadne państwo i żadna normalna siła polityczna nie jest za tym, aby nie kontrolować ludzi, którzy przyjeżdżają na nasze terytorium. Wręcz oczekujemy i Lewica także stoi na takim stanowisku, jeśli popełniłeś przestępstwo, jeśli nie masz prawa do pobytu, musisz opuścić dany kraj czy teren Unii Europejskiej. Natomiast wysyłanie ludzi do krajów, czy przedłużanie tych procedur do krajów, gdzie podstawowe prawa człowieka są łamane, no, wydaje mi się, że to może po prostu się nie ostać przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości. Tego typu rozwiązania mogą zostać zaskarżone i uznane za niezgodne z Kartą Praw Podstawowych i z wartościami europejskimi.
1: Chociaż w materiałach, które są oczywiście dostępne na stronach instytucji unijnych, kiedy ten temat jest opisywany, to oczywiście jest bardzo wyraźnie napisane, że te umowy z tymi państwami trzecimi, gdzie będą właśnie tworzone te ośrodki powrotowe, to tylko mogą być takie państwa, które przestrzegają międzynarodowe standardy i zasady w obszarze praw człowieka i stosują zasadę non-refoulement. To ja sobie oczywiście sprawdziłem. Zasada non-refoulement odnosząca się do obowiązku państw do powstrzymywania się od wydalania lub w jakikolwiek sposób zawracania osób do miejsca, gdzie groziłoby im prześladowanie lub tortury, nieludzkie lub poniżające traktowanie albo karanie. No ale rozumiem, że co? Że papier jest cierpliwy? No
2: to jest coś, co obowiązuje już dzisiaj na podstawie konwencji genewskiej z 1951 roku o statusie uchodźcy. Natomiast widzieliśmy także w wykonaniu naszego kraju, że zasada zwaną non-refoulement, jest nieprzestrzegana, bo nie przyjmuje się wniosków o azyl na granicy od uchodźców, którzy chcieli między innymi w naszym kraju takie wnioski złożyć. Wręcz mieliśmy do czynienia z pushbackami, które przecież są również zakazane między innymi wyrokami Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, więc tak jak pan redaktor powiedział, no papier zniesie wiele deklaracji bardzo chlubnych, natomiast liczą się konkrety, a konkrety są takie, że między innymi, między dobrymi przepisami wrzucono przepisy absolutnie niezgodne z zasadami podstawowymi praw człowieka i myślę, że będą też podstawą do tego, aby, tak jak powiedziałem, sąd luksemburski zajął się tą kwestią.
1: Mm-hmm. Michał Wawrykiewicz w tej sprawie?
0: Jeszcze przypomnę, że ta zasada to wynika jeszcze z lat 30. To już Liga Narodów to jako pierwsza wprowadziła, bo rzeczywiście powinno być tak i my, kraje, które przestrzegają i chciałyby przestrzegać podstawowych praw człowieka, nie możemy narażać osób, które są wydalane z Unii Europejskiej na zagrożenie życia, zagrożenie torturami i tak dalej. To wynika z teorii. No a jak będzie w praktyce, to zobaczymy. Na szczęście jesteśmy związani orzeczeniami Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. No jesteśmy też na terytorium objętym Europejską Konwencją Praw Człowieka, więc tu w tej sprawie może się wypowiadać i Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który jest niezależnym, bezstronnym sądem i przyjrzy się na pewno temu, nie mam co do tego wątpliwości, ale niewykluczone, że będziemy mieli również skargi, jest to wręcz pewne, do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i zobaczymy, jak europejskie trybunały się odniosą do tych kwestii. Być może przepisy będą musiały ulegać korekcie w związku z orzecznictwem sądów. Wierzę w to, że te zasady demokratycznego państwa prawa, które muszą i powinny obowiązywać na terenie państw Unii Europejskiej, koniec końców doprowadzą do tego, że ten system, który musi być z jednej strony skuteczny i to jest chyba, wszyscy nie mamy co do tego wątpliwości, ten system musi być skuteczniejszy aniżeli do tej pory, bo system powrotów, który obowiązuje na podstawie dyrektyw, które obowiązują dotychczas, nie jest skuteczny w wielu przestrzeniach, chociażby ta wspomniana i o czym rozmawialiśmy wcześniej, ta turystyka migracyjna, czyli uciekanie osób, które powinny być wydalone z terytorium Unii Europejskiej do innych krajów i przedłużanie w ten sposób procedury, to ma być wyeliminowane między innymi w tym rozporządzeniu.
1: Tym bardziej, no i to ostatnie pytanie znowuż może bardziej do polityków niż prawników. Kiedy poseł Malik Asmani, holenderski poseł, jakby miał taką konferencję prasową po zakończonym tym trilogu właśnie, o którym wspomniałem, tym przypomnę, tych trilogów było cztery, zanim Komisja, Rada i Parlament doszły do porozumienia. No on jednak zwracał uwagę rzeczywiście, że te 28% osób, których wnioski o azyl zostały odrzucone, tylko tyle jest faktycznie odsyłanych, a 78% nie. No i tu go zacytuję, zostają w Unii Europejskiej i ta sytuacja jest głęboko niepokojąca. Podważa ona zaufanie społeczeństw do naszej polityki migracyjnej i ma dodatkowo negatywne konsekwencje. Pozostawia bowiem prawdziwych uchodźców, którzy naprawdę potrzebują ochrony na lodzie. Podobnie jak tych, którzy migrują z innych powodów legalnymi drogami. Dlatego ta reforma była konieczna. Ale wydaje mi się, że to właśnie również jest istotne z punktu widzenia no, tych nastrojów w społeczeństwach europejskich, że trzeba coś z tą nielegalną migracją zrobić, b skutecznie odsyłać ludzi, którzy nie mają prawa pobytu. Wiemy, już mówiliśmy o wyborach w Polsce, wiemy o wyborach we Francji, wiemy kto tam prowadzi w tych wszystkich sondażach. No i może to jest też taka polityczna odpowiedź trochę. No,
2: polityczna odpowiedź zawsze jest ważna, natomiast nie wiem, czy zawsze to jest dobra odpowiedź, jeśli są oczekiwania znalezienia wroga ludu i wtedy politycy tego wroga ludu dzisiaj migrantów znajdują. Więc wydaje mi się, że też odwagą i odpowiedzialnością polityków jest mówienie prawdy, a jak popatrzymy sobie na to, ilu cudzoziemców dzisiaj tak naprawdę stanowi skład całego społeczeństwa europejskiego, to jest to naprawdę bardzo bardzo, bardzo niewielki odsetek, więc widzimy, jak te nastroje się radykalizują, jak szuka się tych przykładów spośród tego morza cudzoziemców mieszkających na terenie Unii Europejskiej. Kilka przykładów, kilkanaście, kilkadziesiąt, czyli promil, które zachowuje się nie tak i robi się z tego jakąś sztandarową propozycję polityczną. No, my na lewicy jesteśmy przeciwko stygmatyzacji, jesteśmy za porządną polityką migracyjną, odsyłaniem ludzi wtedy, kiedy naprawdę nie mają żadnego tytułu do tego, aby na terenie Unii Europejskiej przebywać. Natomiast to rozporządzenie i ta odpowiedź jest niewspółmierna. I zresztą wszyscy byliśmy zdziwieni, że akurat liberałowie wykazali się takim pomysłem i wyznaczyli pana Osmaniego na
1: no tak, bo on jest z grupy odnówmy Europy.
2: No dokładnie, więc
1: czyli tak
2: no cóż, no myślę, że będziemy toczyli te spory tutaj w Parlamencie Europejskim. Ja bym bardzo tylko nie chciał jednej rzeczy, żebyśmy ulegali tej histerii ze strony skrajnej prawicy i przejmowali ten język, bo nigdy demokraci nie będą wiarygodni w używaniu skrajnego nacjonalistycznego języka, tylko demokraci mogą uprawomocnić ten język, który będzie i tak bardziej wiarygodny w ustach skrajnej prawicy.
0: No, absolutnie nie powinniśmy ulegać tej populistycznej retoryce, która czyni ze wszystkich migrantów demony. Powinniśmy podchodzić do tego w sposób bardzo pragmatyczny, rozsądny, zrównoważony i skuteczny. No bo tego rzeczywiście oczekują obywatele państw Unii Europejskiej. Co do tego nie ma wątpliwości, abyśmy politykę migracyjną prowadzili w sposób skuteczny. A to, co zacytował pan, jeśli chodzi o skuteczność odsyłania nielegalnych migrantów, to 28%, no to jest fakt. I z tym trzeba sobie radzić. I temu ma naprzeciw wychodzić to rozporządzenie. W istocie zgadzam się, że powinniśmy równoważyć cele polityczne i skuteczność działania przepisów unijnych z ochroną praw człowieka, która jest sztandarową wartością Unii Europejskiej. Na podstawie tej wartości powstała Unia Europejska i bezwzględnie musimy się tego trzymać. Człowiek i jego prawa, jego prawo do pobytu także na terenie bezpiecznym jest jednym z fundamentalnych praw. I o tym musimy zawsze pamiętać. Na szczęście mamy w Europie niezależne sądy, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej przede wszystkim. Mamy wspomagający Europejski Trybunał Praw Człowieka. Wierzę w to, a jeszcze przecież pamiętajmy, że nie zakończyły się negocjacje. To rozporządzenie musi być przyjęte przez Parlament, musi być przyjęte przez Radę Unii Europejskiej, więc być może jest jeszcze przestrzeń do poprawy do pewnych przepisów.
1: No zobaczymy. Dzisiaj już w takim razie pięknie panom dziękuję. Krzysztof Śmiszek, Nowa Lewica, Michał Pawlikiewicz, Koalicja Obywatelska. Bardzo dziękuję za rozmowę. Podziękowania też dla Bertranda Kolo, który audycję realizował, Macieja Stępulskiego, który ją wydawał. Słyszymy się jutro o tej samej porze. Dobranoc.
3: Autopromocja.
4: Piłka jest okrągła.
5: A nas jest dwóch.
4: Kraje są trzy.
5: A drużyn jest 48.
4: O ich zmaganiach opowiadamy w specjalnych audycjach na Mistrzostwa Świata w piłce nożnej.
5: Mundial w TOK FM od poniedziałku do piątku po 6.20 i po 18.20.
4: Zapraszamy.
5: Przemysław Pozowski
4: i Michał Waszkiewicz.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: Izraelska armia nie będzie się wycofywać. Premier Netanyahu zapowiada dalsze działania. Na wschodzie Polski wciąż trwa obława. W Białej Podlaskiej doszło do strzelaniny. Co dalej z ustawą o patostreamach? Rząd czeka na ruch prezydenta. Minęła 23. Kacper Sikorski. Zapraszam na informacje TOK FM. Premier Izraela Benjamin Netanyahu zapowiedział, że izraelskie wojska pozostaną w Strefie Gazy, Libanie i Syrii tak długo, jak to będzie potrzebne. Netanyahu nazwał zawarte dziś wstępne porozumienie USA z Iranem historycznym zwycięstwem, które przetrwa pokolenia. Ocenił jednak, że walka nie skończyła się, Izrael będzie musiał nadal czuwać, a izraelska armia będzie przeciwdziałać zagrożeniu. zagrożeniom w regionie. Netanyahu zapewnił zarazem, że izraelskie siły zbrojne zlikwidowały tysiące terrorystów i niezliczone obiekty infrastruktury terrorystycznej. Podczas spotkania z dziennikarzami zapowiedział też, że będzie kandydował w tegorocznych wyborach parlamentarnych, a te mają się odbyć nie później niż 27 października. Gubernator Kalifornii Gavin Newsom oświadczył, że razem z żoną znaleźli się na liście celów prezydenta Donalda Trumpa. Według demokraty amerykański przywódca miał nakazać resortowi sprawiedliwości wszczęcie wobec nich śledztwa. Nie znaleźli żadnego przestępstwa, po prostu próbują je znaleźć, napisał Newsom na platformie X. Gubernator Kalifornii ocenił, że Trump atakuje go w związku z tym, że rozważa start w wyborach prezydenckich. Czeski rząd zatwierdził dołączenie do Europejskiego Instrumentu Finansowego SAFE. Jak wynika z komunikatu tamtejszego resortu obrony, duża część z kwoty ponad 2 miliardów euro zostanie przeznaczona na sfinansowanie autostrady D11 do Polski. Poza tym środki zostaną przeznaczone na zakup czołgów Leopard oraz pojazdów Tatra. Autostrada D11, która w Kralowcu-Lubawce powinna łączyć się już gotową po polskiej stronie drogą S3, wciąż nie jest gotowa. Jej budowa do tej pory była finansowana z budżetu państwa i regionu. Teraz połowa wpływu środków z programu SAFE będzie przeznaczona właśnie na dokończenie tej inwestycji. Policja ustaliła tożsamość mężczyzny, który zginął w wyniku strzelaniny w Białej Podlaskiej. To 44-letni obywatel Rosji. Wciąż trwa obława za sprawcą, mówi prokurator Marcin Kozak z prokuratury okręgowej w Lublinie. To m.in. blokady dróg i zatrzymywanie samochodów, ale też dokładna analiza nagrań z pobliskich kamer monitoringu.
7: Na tą chwilę nie możemy przekazać żadnych bliższych informacji na temat tożsamości ofiary, przyczyn tego zdarzenia, motywu działania sprawcy oraz tego, ile strzałów zostało oddanych.
6: Służby biorą pod uwagę różne scenariusze i nie wykluczają, że mogła to być zaplanowana zbrodnia. Politycy rządzącej koalicji nie są pewni, co zrobi Karol Nawrocki w sprawie przyjętych przez Sejm przed weekendem przepisów zakazujących patostreamingu. Politycy Prawa i Sprawiedliwości przekonują, że jeśli ustawa nie budzi wątpliwości w kwestii uderzania w wolność słowa, to prezydent ją podpisze. Opinię na ten temat zebrał Tomasz Fęskę.
8: Ustawa zakazująca patostreamingu została przyjęta przy sprzeciwie głównie posłów Konfederacji. Głównie, bo przeciw było też kilku posłów PiSu. Grzegorz Schetyna z Koalicji Obywatelskiej liczy na to, że prezydent nie będzie się na nich oglądał.
9: Mam nadzieję, że ta sprawa jest tak poza dyskusją, że tutaj weta nie będzie, ale to weto będzie symbolem tej prezydentury.
8: Nie tyle będzie, co już jest, przekonuje Krzysztof Hetman z PSL-u.
10: Prezydent z weta uczynił pałacowy kij do okładania rządu.
8: Europoseł PiS Tobiasz Bocheński zapowiada.
11: Jeżeli ta ustawa w żaden sposób nie narusza wolności słowa, a potrafi celnie uderzyć w tych wszystkich, użyję kolokwialnego słowa, patusów, którzy po prostu robią straszne rzeczy w internecie i będzie chroniła osoby najmłodsze, różne osoby, które czasami występują w tego rodzaju patostreamach, niekoniecznie z własnej woli, to myślę, że na pewno prezydent podpisze.
8: Zanim trafi jednak ona na jego biurko, musi się nią jeszcze zająć Senat. Tomasz Fęskę, TOK FM.
6: Od 1 lipca wzrosną minimalne pensje w ochronie zdrowia. To efekt corocznej ustawowej waloryzacji, która w tym roku przyniesie podwyżki o niemal 9%. Najwięcej zyskają lekarze ze specjalizacją. Ich minimalne wynagrodzenie zasadnicze wzrośnie o ponad 1000 zł i wyniesie blisko 13 tysięcy brutto. Pielęgniarki i położne z tytułem magistra i specjalizacją zarobią minimum 11,5 tysiąca złotych. W Centrum Onkologii w Bydgoszczy pracuje 1500 osób. Jak wylicza dyrektor Janusz Kowalewski, podwyżki dostanie ponad 1000.
12: Podwyżki są zarezerwowane dla osób, które są zatrudnione w systemie umowy o pracę. Natomiast kwestia wynagrodzenia osób na umowach kontraktowych jest negocjowana zwykle pod koniec roku na następny rok. To jest ustalone i to niejako nie wchodzi w tę gestię.
6: Kwoty dotyczą wynagrodzenia zasadniczego na umowie o pracę. Do tego dochodzą jeszcze indywidualne dodatki, na przykład stażowe czy za dyżury. Podwyżki otrzymają też niemedyczni pracownicy, sekretarki czy salowe. Informacje wracają za godzinę, a teraz jeszcze pogoda. Już jutro do Polski zawita więcej słońca. Tylko na północnym wschodzie może przelotnie popadać i zagrzmieć. Na termometrach zobaczymy od 15 do 24 stopni.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
13: Kim jest Radio Tok FM? Nic o nas bez was. To audycja o ludziach, głosach z naszej anteny oraz tych równie ciężko pracujących po drugiej stronie szyby. Bo radio to ludzie. Jakie są ich historie i przede wszystkim kim są.
14: Kłaniam się nisko przy mikrofonie Kamil Wróblewski. Witam Państwa w audycji Nic o nas bez Was w każdy poniedziałek o godzinie 23 w Tok FM i oczywiście o dowolnej porze w naszych podcastach na tokfm.pl i w aplikacji mobilnej Tok FM. A dzisiaj wstęp do audycji Nic o nas bez Was przeczytał Państwu Michał Waszkiewicz. Witaj, Michale.
13: Dzień dobry, dobry wieczór, witam Cię, Kamilu.
14: U nas jest dzień dobry, bo złapałem ciebie akurat w południe, w samo południe. No dobra, parę minut po południu. Bo co, ty już jesteś po pracy?
13: Właściwie dzisiaj to akurat w trakcie. To jest tak, że łącząc obowiązki antenowe i pozaantenowe, te godziny pracy są bardzo nierówne. Czasem są to poranki, głównie poranki przez te lata, ale akurat dzisiaj jestem, że tak powiem, uwiązany mocno kalendarzem naszym firmowym i po naszym spotkaniu i po naszej rozmowie czeka mnie jeszcze jedno krótkie spotkanko, więc ten dzień jest długi. No ale co zrobić, takie też się zdarzają.
14: My dzisiaj, proszę Państwa, w audycji Nic o nas bez Was jesteśmy na Dolnym Śląsku, jesteśmy we Wrocławiu, więc mam nadzieję, że Michał nam też opowie, jak wygląda praca we Wrocławiu. Ja jeszcze tytułem wstępu oczywiście przedstawię Michała. Michał Waszkiewicz to nie tylko Radio Tok FM, ale również Radio Złote Przyboje, Radio Pogoda we Wrocławiu i oczywiście znany z naszej anteny z audycji Jeszcze Więcej Sportu. Przypominamy od poniedziałku do piątku tuż po godzinie 15.40 z Przemkiem Pozowskim i Szymonem Kępką, chociaż też czasami Błażejem Kuleszą. Audycja dzielona, oczywiście też często słyszany w informacjach sportowych, no i też obecnie w audycji Mundial, Mundial w Tok FM. Michał Waszkiewicz jest też jednym z prowadzących tej audycji. Przypominamy, audycja jest do 20 lipca, tuż po godzinie 18.20, a też w pierwszej fali rozgrywek. Do 29 czerwca, włącznie również o godzinie 6.20. Dużo się teraz dzieje.
13: No dużo się dzieje, to jest trudny okres, zwłaszcza kiedy mamy mundial w tej strefie czasowej, w której jest rozgrywany, tak? Czyli jednak 6 do 9 godzin do tyłu. No to są trudne rzeczy. Ja pamiętam za dzieciaka ten mundial w 94 w USA. A wtedy może nie byłem jeszcze tak mocno zaangażowany i tak bardzo się tym nie emocjonowałem. Natomiast no, oglądanie meczów o 3 w nocy czy o 1 w nocy jest trudne, zwłaszcza kiedy potem trzeba przyjść do pracy na godzinę, nie wiem, 5.45, 5.30. Gdzieś mam wrażenie, ta frajda ucieka z tego wszystkiego. Ale niezależnie od tego, nawet gdybym wziął te 3 tygodnie urlopu na czas mundialu, czy tam cały miesiąc, to i tak pewnie nie dałbym rady obejrzeć wszystkiego, bo ten mundial jest za duży i protestuję przeciwko tej zmianie cały czas, choć oczywiście Gianni Infantino, prezydent FIFA, w ogóle nie chce mnie posłuchać, tak jak większości kibiców, że mundial jest za duży. Ale jest tych meczów mnóstwo, jest ich za dużo, a niektóre w ogóle wyglądają na mecze, które z góry są skazane na to, że gdyby było o 16, to może jeszcze pobierałbym ziemniaki, posprzątał, a porobił jakieś czynności, które są pożyteczne, tak? A mecz byłby dodatkiem. No 3 w nocy czy o 1 w nocy ziemniaków nie będę obierał, odkurzacza też nie włączę, więc wtedy po prostu ogląda się piłkę nożną. A ja już jestem trochę za stary na to, żeby rzeczywiście 90 minut chłonąć każde podanie, każde dośrodkowanie, każdą akcję, czytać gesty, mimikę zawodników i się tym tak emocjonować. Mam syna teraz nastoletniego, co jest piękne, bo to on się w ten sposób emocjonuje teraz piłką nożną, więc bardziej jego emocjami ja żyję w tym czasie niż swoimi własnymi. No dla mnie to zabrzmi może mało romantycznie, ale ten mundial jest na wielu płaszczyznach obowiązkiem. Obowiązkiem zawodowym, bo byłbym... Ciężko byłoby mi spojrzeć w lustro, gdybym tylko i wyłącznie oglądał skróty, poczytał sobie trochę tych, którzy za mnie obejrzeli ten mecz, a potem na antenie Radia Tok FM mówił tak, jakbym to wszystko widział, więc staram się tego zobaczyć jak najwięcej, żeby mówić o tym zgodnie z własnym sumieniem, czyli jednak mając tę wiedzę zdobytą także poprzez własne doświadczenia, nie tylko cudze. Więc no, ten mundial rzeczywiście staje się na pewnym etapie obowiązkiem, jak myślę sobie, to chyba dla każdego kibica, a pewnie jest podobny kasus, jeśli trzeba w środku nocy obejrzeć mecz Jordania Arabia Saudyjska, no to gdzie jest fan? No po prostu, czy tam Jordania Algieria, chyba dokładnie tak jest w grupie. No ale no, takie życie dziennikarza sportowego. Nie zawsze można cieszyć się Mają Chwalińską w finale Rolanda Garrosa.
14: Może syna poprosi, skoro on tak to też tak, przeżywa bardzo.
13: Tylko on potem
14: to
13: nie wstanie o tej piątej rano, może mnie zbriefować.
14: Jak to wszystko w tej sytuacji godzić, wiesz? No bo to jest też tak, że słuchacze i słuchaczki słyszą wszystko gotowe, pięknie, 6.20, 18.20, tu jeszcze 15.40, jeszcze więcej sportu, informacje sportowe też codziennie. Ale jak to wszystko teraz pogodzić? No bo sam mówisz, no też najmłodszy może też nie jesteś, bo tutaj jak sprawdziłem w internecie, no to chyba 83. rocznik jesteś.
13: To ja, dokładnie. Internet nie kłamie.
14: Internet nie kłamie, więc już przekroczyłeś też tak samo jak ja, 40. Jesteś o 2 lata młodszy. I no wiesz, no jednak... Jednak no to już nie jest tak, że jeśli prześpisz 2 godziny, to sobie jakoś tam dociągniesz, tylko no jednak ciało daje znać o sobie i nie pozwala na takie wyskoki.
13: No tak, właśnie dlatego jest ten układ z Przemkiem Pozowskim, czyli z drugą połową de facto redakcji sportowej Tok FM, że o tej 6.20, no to kiedy ja muszę wstać o tej 5.00 do pracy i przyjechać tutaj, żeby zrobić serwisy sportowe, a potem pogadać się z Przemkiem o tym, co się działo, no to logiczne jest, że ten mecz graniczny dla mnie to jednak jest ten, który zaczyna się przed północą, no bo nie dam rady obejrzeć meczu o 1.00, a obejrzeć go do 3.00 z hakiem, a potem przyjechać tutaj i jeszcze w rozsądny sposób o tym mówić, bo to tylko o to chodzi. Po pierwsze, no nie wytrzymałbym, tak jak powiedziałeś, całego miesiąca i chyba żaden organizm nie powinien tego robić, to po pierwsze. A po drugie, no właśnie dlatego, kiedy ja śpię, to Przemek Pozowski jest moimi oczami i na odwrót, kiedy on musi przyjść na poranek, no to niech on się wysypia, a ja to wszystko obejrzę wtedy, ten, który tych meczów nie oglądał, zamienia się po prostu w rolę pytającego. A oczywiście ja się przygotowuję, no to tak jak dzisiaj chociażby. Zdążyłem obejrzeć skróty tych 2 meczów, których nie widziałem, tak żeby nie było też, że pytam w ciemną, to wiem, co się wydarzyło. To też jest piękne i to jest znak czasów. A propos tego internetu, co nie kłamie, zdarza mu się trochę naginać rzeczywistość temu internetowi. Natomiast, no nie oszukujmy się, to nawiązałem na samym początku do mundialu w 1994 roku. Tam, żeby o tych meczach rozmawiać, trzeba byłoby je od deski do deski obejrzeć. Dziś jednak internet, funkcjonowanie w bańkach, no jednak czasem można korzystać z pomocy tych, którzy za ciebie coś zrobili, tak? No i to jest oczywiście błogosławieństwo. Nic nie umknie człowiekowi, jeśli szybciutko sprawdzi sobie X-a, wejdzie na 3 różne portale, wejdzie w te bańki i w te różnego rodzaju feedy, z których korzysta na co dzień, po to, żeby sprawdzić, co się działo. No nie umknie, nie ma takiej możliwości, że wydarzy się coś w którymś z meczów, o czym ja się nie dowiem ekspresowo w 5 czy 10 minut po otwarciu oka. No to są zalety oczywiście. No, a jestem też po to, żeby w razie czego na antenie te rzeczy przekazać. I jakby nie ma w tym nic złego, chyba że ktoś coś zauważył, a ja to potem dalej podam. Natomiast staramy się oczywiście oglądać to w jak najszerszym możliwym wymiarze. No mam porównanie, no mundial 4 lata temu w Katarze był oglądany tutaj od deski do deski, no normalne godziny, więc na dyżurze czy nie na dyżurze, nic nie kończyło się po nocach, to jest turniej, w którym z tych tam 64 meczów, czy 54, nie pamiętam, obejrzałem na pewno powyżej 40, no to nie da się inaczej. I wtedy człowiek ma takie poczucie, że uczestniczył, że był i tak dalej.
14: A piłka nożna to twój ulubiony sport?
13: Nie, w ogóle. W ogóle oczywiście najwięcej się o nim mówi, to zrozumiałe. Kwestia popularności, kwestia dostępności, oczywiście kwestia też szerokości geograficznej, nie w każdym. No, gdybyśmy w Indiach teraz mieli audycję w tamtejszej odsłonie Radio Tok FM, to pewnie być może mówiłbym ci, że krykiet, tak? A piłka nożna w ogóle gdzieś tak jest daleko. Natomiast u nas oczywiście piłka nożna jest numerem 1, niezależnie od tego, że wyników to my w niej nie mamy. Mamy lepszych skoczków narciarskich, siatkarzy i tak dalej. żużlowców, ale wiadomo, że się niesie. I zrozumiałe. Lubię, ale już nie tak jak kiedyś. Dziś rzeczywiście, tak jak ci powiedziałem na początku, te 90 minut meczu z przerwą, czyli de facto 2 godziny, to już są czynności, które łączę oglądanie takiego meczu rzeczywiście z czymś innym, tak? To nie musi być to już sprzątanie czy obieranie kartofli, o których powiedziałem.
15: Tak.
13: Ale czasem książka, jakiś kindelek, coś sobie poczytam, popatrzę na mecz. No nie, nie, tego jest za dużo w ogóle dzisiaj, mam wrażenie, przebodźcowanie tym sportem. No to jeśli człowiek chciałby być na bieżąco, nie wiem, z ligą angielską, hiszpańską, bo Lewandowski jeszcze niedawno, tak, i Szczęsny w Barcelonie, a tu Bundesligę może warto zobaczyć, bo Jakub Kamiński coraz lepiej gra, no to gdzie znaleźć czas dla siebie, na życie? A mówię, że piłka nożna nie jest też numerem jeden, tak? Więc nie, lubię, żeby była jasność, lubię. Natomiast no, w tym rankingu to ani nie pierwsza, ani nie druga, pewnie też nie trzecia.
14: No to jeśli nie futbol, to co?
13: To tak, wspomniałeś oczywiście, gdzie jestem. Dolny Śląsk, Wrocław. Są takie rzeczy, które są przypisane do pewnych regionów. We Wrocławiu z racji urodzenia na początku lat 80. wychowywałem się po pierwsze w kulcie koszykarskiego Śląska, będącego najlepszą drużyną w kraju. To jest rzecz pierwsza. A druga to jest żużel, który zawsze był tu bardzo mocno zakorzeniony. Jest to pewien rodzaj doświadczeń emocjonalnych związanych z dorastaniem i z życiem rodzinnym, to bez szczegółów. Natomiast szczęśliwa rodzina pod tytułem mama, tata i ja u mnie nie trwało długo, więc takie wspomnienia z dzieciństwa pod tytułem tato zabierający syna na pierwszy mecz, emocjonalnie największy związek mam z żużlem. I to są najlepsze wspomnienia. I ten żużel ze mną został, bo ma też ten wymiar emocjonalny, nie tylko taki, że ja lubię ten sport. Więc jest to numero uno u mnie absolutne, żużel. Ta koszykówka była na miejscu drugim przez lata. Dziś mam wrażenie, że trochę od tej koszykówki na poziomie ekstraklasy odszedłem. Nie jestem aż tak bardzo na bieżąco, a jak nie jestem na bieżąco, to ciężko buduje mi się na nowo ten związek emocjonalny, więc się interesuję, ale nie aż tak bardzo. Więc żużel jest numerem jeden absolutnie. To jest jedyny sport, który oglądam od deski do deski. Oczywiście znak czasów znowu, czyli mogę usiąść sobie w niedzielę późnym wieczorem, domownicy śpią, nikomu nie przeszkadzam, włączę sobie to na słuchawkach i szybciutko obejrzę 15 biegów, no bo piłkę nożną ciężko się przewija. A tu rachciach-ciach i z meczu, który trwa 2,5 godziny, robi się 15-minutowy czy tam 20-minutowy szybka taka esencja tego sportu, czyli wszystkie wyścigi. I biatlon, to jest duża niespodzianka, jak komuś o tym mówię, wszyscy wtedy pytają, a biegałeś na nartach, nie wiem, strzelectwo uprawiałeś, wychowałeś się w Kotlinie Jeleniogórskiej, czy nie wiem, w Polanicy Zdroju, czy tam w Dusznikach Zdroju niedaleko toru biatlonowego. Otóż nie, po prostu jest to moja miłość, od zawsze kocham biatlon, od połowy lat 90. oglądam od deski do deski. No powiem zupełnie szczerze, bez większego przygotowania, to nie, dobra, nie będę się przechwalał, to nie będę tego mówił. No w każdym razie jestem gotowy do tego w każdym momencie właściwie. Gdyby trzeba było, jakaś konieczność i telewizja dzwoni, panie Michale, wszyscy się pochorowali, czy pan przyjdzie i skomentuje, to na żużel i biathlon usiądę bez większego przygotowania i powiem tak, jak, no bo do piłki nożnej, wiadomo, musiał mieć research, a tutaj myślę, że byłbym w stanie na bieżąco z obecną wiedzą usiąść i zrobić to bez stratnie dla słuchacza, który, czy widza, który też ogląda na bieżąco i śledzi i nie miałby tego poczucia, a skąd ten pan się wziął? Skąd oni go tam wzięli? On przecież w ogóle tego sportu nie rozumie i nie zna. Te dwa rozumiem bardzo dobrze, znam je bardzo dobrze i mogę o nich mówić godzinami.
14: A do radia też, jeśli by wierzyć internetowi, trafiłeś niechcący.
13: Niechcący, tak. Nie wiem, gdzie to wygrzebałeś, ale nie, nawet nie będę pytał.
14: Na stronie Radia Tok FM Wrocław od zawsze, a dokładnie od 1983 roku. Najpierw prasa, później radio. Daleko. Niechcący, ale tak już zostało.
13: No niechcący, ale nawet nie wiedziałem, że mam bio na stronie Tok FM. To jest niebywałe. Kiedyś musiałem je napisać. No,
14: musiałeś je napisać. Pewnie ja sam wrzucałem to jeszcze na stronę.
13: To mogło tak być. No to jednak trochę czasu minęło, odkąd to się tam pojawiło. Wiesz co, tak, niechcący, ja lubię to słowo. Ono może nie jest jakoś wybitnie precyzyjne, ale dużo rzeczy w moim życiu wydarzyło się niechcący. A mówię o całej takiej karierze, ścieżce zawodowej, różnego rodzaju decyzje zostały podjęte. Nie mówię, że spontanicznie, pod wpływem chwili, ale coś tak się wydarzyło, że tu skręciłem w lewo, tu skręciłem w prawo i tak oto poznajdowałem się w różnych miejscach w swoim życiu. nie żałuję niczego, radio jest przypadkowe, inaczej. Gdzieś z tyłu głowy, może nie od razu po szkole średniej, bo miałem totalny mętlik w głowie, pisząc maturę i zdając maturę, ja naprawdę nie miałem żadnej projekcji siebie w przyszłości. Ani tego, co będę robił, jak będę zarabiał na życie, co mnie interesuje, nic mnie nie interesowało. Mógłbym wtedy powiedzieć piłka nożna, koszykówka, żużel, nie? No ale to, co to są za zainteresowania? No, oczywiście dziennikarstwo sportowe nasuwa się samo, kiedy o tym mówimy. Natomiast no, nie wpadłem wtedy na to, że może po prostu można byłoby hobby zamienić w pracę zarobkową i się z tego cieszyć. Natomiast jest to zupełny przypadek. Tak jak ci powiedziałem, po ogólniaku nie było za bardzo pomysłu. Rzuciłem się na jakieś, nie wiem, psychologię i pedagogikę, nawet nie wiem dlaczego. Za bardzo, ale mimo wszystko życie wybrało za mnie. Ja na Uniwersytet Wrocławski w pierwszej instancji, że tak powiem, się nie dostałem. I z racji tego, że to był jeszcze moment na obowiązkowej służby wojskowej, więc wiadomo, że szukało się jakiejkolwiek ścieżki edukacji, jak nie chciało się iść do woja. Więc szukałem sobie szybko czegoś. Była chyba, nie wiem, czy jeszcze jest. A we Wrocławiu to była taka przechowalnia, to było pomaturalne studium, taka przechowalnia głównie dla młodych artystów, co to nie dostali się do łódzkiej filmówki, czy nie dostali się do Krakowa na PWST. Bo tam był kierunek teatralny, był kierunek filmowy. Nie miałem z tym nic wspólnego, więc na żaden z nich nie aplikowałem. Tam był taki kierunek, brzmiał ciekawie, animacja społeczności lokalnych. To jakby tak. Wtedy w ogóle z niczym tego nie wiązałem, absolutnie. No ale tam trafiłem. Po pierwsze, otworzyło mi to głowę na zupełnie inne rzeczy. Wiadomo, dziś mamy świat bardziej kolorowy. To słuchacze oczywiście w naszym wieku, czy starsi, doskonale pamiętają, że nie zawsze tak było, tak? Że ludzie o innym kolorze skóry, wyglądzie, z dreadami i tak dalej, byli pewnego rodzaju kolorowymi ptakami, ale raczej jakąś naprawdę ogromną mniejszością, tak? Nie spotykało się tego na co dzień. To w jakiś sposób czasem dziwiło. No mnie nie dziwiło, natomiast w ogólniaku nie miałem takich ludzi. Nagle trafiłem do szkoły pełnej kolorowych ptaków, więc ja poznałem zupełnie inny świat, świat kultury wrocławskiej, świat trochę undergroundowej kultury. I w tejże szkole ja trafiłem na Seba Majewskiego. Seb Majewski jest dziś dyrektorem Teatru imienia Szaniawskiego w Wałbrzychu. Przez chwilę pracował także w którymś z krakowskich teatrów, ale przepraszam, nie pamiętam którym, bo nie śledziłem takiego CV. Na stronie TOK FM nie ma, czym on się zajmował po kolei, ale pewnie gdzieś mógłbym znaleźć. I on, wyobraź sobie, kiedy ja byłem na tej animacji społeczności lokalnych, a on był reżyserem teatralnym, miał taką swoją ofową scenę w piwnicy tejże szkoły w ogóle. To było przezabawne. Mieliśmy tam zajęcia, na których można było normalnie jarać szlugi, siedzieć w kółku, przeklinać w ogóle w takim, no coś zupełnie innego po szkole średniej, która jednak w tym systemie ławka, dzwonek funkcjonowała przez 12 lat twojego życia razem z podstawówką wcześniej. I tenże Seb Majewski powiedział, ty słuchaj, bo ty właściwie to masz takie naturalne... naturalny talent, żeby zostać sportowym dziennikarzem. Jest w telewizji polskiej w oddziale we Wrocławiu casting. Ja mówię, jaki casting, stary? No przecież ja nie mam z tym nic wspólnego. Idź, zobaczysz, jak będzie. I ja z tej ulicy wtedy poszedłem na casting do TVP Wrocław. Było to zabawne, bo spotkałem tam głównie mężczyzn. Dziennikarstwo sportowe jednak jest mocno zmaskulinizowane. Natomiast tam wszyscy z dyplomami wyższych uczelni, garnitury, krawaty. A ja z tej szkoły przyjechałem w za krótkich sztruksach, z taką brodą kilkunastocentymetrową i z kolczykiem w języku pod tytułem oto ja przyszedłem na casting prosto z ulicy, bo wysłał mnie reżyser teatralny. No i ja w tym castingu z tych 45 czy tam 50 osób dostałem się do finałowej trójki od ręki i potem byłem w takim miesięcznym stażu, gdzie oni decydowali, kogo z tej trójki wybrać. Nie wybrali mnie, koniec końców, ale był to taki jasny sygnał, pierwszy w moim życiu, że to jest ta ścieżka, że w tę stronę warto pójść, bo bez żadnego przygotowania i z ulicy ktoś widzi w tobie potencjał. Dostałem takie potwierdzenie wtedy. I to jest ten moment, kiedy ja skręciłem w stronę sportowego dziennikarstwa i zacząłem tą ścieżką podążać. Choć wtedy ostatnie, o czym pomyślałem, to radio. Ja byłem przekonany, że będę pisał i w pierwszych latach rzeczywiście pisałem, bo wydawało mi się, że po A dykcji nie mam, bo nie miałem. Dalej nie jest jakaś rewelacyjna, ale no jednak lata pracy sprawiają, że człowiek uczy się mówić poprzez codzienne mówienie. Natomiast rzeczywiście było tak, że ja widziałem siebie w roli dziennikarza piszącego. No i znowu potem przypadek sprawił, że jednak trafiłem do radia. No też zupełny przypadek, bo na studiach do Radia Wrocław trafiłem po prostu na praktyki, jak każdy, i tam tych praktykantów, jak potem już tam pracowałem, no to właściwie przewijało się tylu, że ciężko było zapamiętywać imiona, bo oni się pojawiali, znikali, więc nawet po prostu było ej ty chyba, bo był taki przemiał. A jednak ja nie byłem tym ej ty, tylko byłem ej Michał i ktoś mnie zapamiętał i któregoś dnia zadzwonił, czy jednak nie chciałbym spróbować na dłużej niż tylko na dwutygodniowe praktyki. I tak właśnie zaczęła się ta przygoda z radiem, która z niewielką przerwą trwa do dzisiaj.
14: No to jak trafiłeś do Radia Złote Przeboje, Radio Pogoda, no i też później też do Radia Tok FM?
13: Znowu przypadek. No i to, no tak, no znowu przypadek. Nie jest tak, że szukałem tej pracy. Jak wypadłem z obiegu radiowego na chwilę, bo trochę mnie to zmęczyło, trafiłem do wtedy agencji PR-owo-medialnej i robiłem w niej copywriting. Znowu pisałem. Poznałem trochę tę drugą stronę, co też było ciekawe, bo zacząłem współpracować z dziennikarzami od tej drugiej strony, osoby namawiającej na pewne rzeczy, więc poznałem te mechanizmy od drugiej strony. Niefajne i niektórych się brzydzę i to jest jakby mało fajne miejsce, dla mnie przynajmniej, zwłaszcza, że copywriting z jednej strony wymaga kreatywności, z drugiej jest robiony na czas i rozliczany z godziny na godzinę i z ilości, więc no jak być kreatywnym, kiedy ktoś stoi nad tobą ze stoperem i mówi jeszcze, jeszcze, szybciej, szybciej. Więc okazała się to fabryka.
14: No i czasami tak sobie w portalach też tak jest.
13: Oczywiście, że tak. I to uderza w jakość, nie oszukujmy się. No, uderza w jakość po prostu, tak? Ja lubię, to kiedyś gdzieś widziałem taki, chyba obrazkowo to było przedstawione, na zasadzie, że było narysuj dom, tak? I tam generalnie najpierw był rysunek, że ktoś, aha, masz minutę. I tam był po prostu dom, tak jak my zawsze rysowaliśmy, nie wiem, jak ty rysowałeś dom na plastyce, czy w domu, kiedy coś rysowałeś, no ale kreska, trójkąt na dachu, tak. Dwa okienka, drzwi, do widzenia. No a tam było, a teraz narysuj dom, ale jakby masz tyle czasu, ile potrzebujesz. I tam już powstawał piękny obraz, nie? I jakby podsumowanie tego było, że creativity takes time. I to jest jakby oczywiste, tak? Że no, kreatywność wymaga czasu i cierpliwości. Tu nie ma oczywiście, ja też rozumiem, że dyktat pieniądza i tego, że trzeba robić szybko, trzeba obsłużyć jak najwięcej klientów i jak najwięcej treści stworzyć, ale to się oczywiście przekłada na jakość. Mi się to nie podobało, potem trafiłem do takiego startupu modowego, to w ogóle jest historia, którą mógłbym badać godzinami, bo jest fascynująca, kiedy przez półtora roku mam wrażenie, że robiłem nic. Naprawdę, co robisz? Nic. A co wczoraj robiłem? 8 godzin robiłem nic, nie?
14: Jeszcze zarabiałeś pieniądze.
13: Małe po prostu. Nieduże, żeby była jasność, dlatego trafiłem do radia, bo one były bardzo małe, ale generalnie klikałem myszką. Naprawdę, klikałem myszką i zaznaczałem jakieś punkty na mapie. W imieniu czegoś, co nigdy nie powstało i już wtedy wiedziałem, że nie powstanie. To jakby, że to jest projekt fiasko. To się mogło tak nazywać, projekt fiasko. Nie pracujesz w projekcie fiasko. No i ten projekt zakończył się fiaskiem. Ja tak półtora roku klikałem tą myszką, tylko po to, żeby sobie gdzieś przesiedzieć, ale miałem wrażenie, że mój mózg się roztapia, jak po prostu gorący asfalt w 35-stopniowym upale w mieście, ten mózg mi się topił. I wtedy sytuacja sprawiła, że moja małżonka pracuje dłużej ode mnie w Tok FM. Kiedy my się poznawaliśmy, to akurat się mijaliśmy. Ona wyszła z Radia Wrocław i trafiła do Tok FM, a ja zacząłem pracę w Radiu Wrocław. Spotkaliśmy się chwilę później. I z racji tego, że ona tu przeszła przez różne szczeble, pracowała także w lokalu i tak dalej, dostała informację, bo, no wiadomo, z perspektywy Warszawy jesteś szefem takich Złotych Przebojów, czy tam, nie wiem, kontentu lokalnego w Złotych Przebojach, potrzebujesz kogoś z Dolnego Śląska do koncesji, no to wiadomo, możesz, oczywiście tak robimy najczęściej. Czyli otwieramy jakiś konkurs, piszemy, że znaczy to nie jest konkurs, tak? No, że jest oferta pracy, wysyłajcie CV-ki. No ale sam dziś wiem, bo uczestniczę w procesach rekrutacyjnych, no, że to są jednak strzały w ciemno. No, przychodzą ludzie, trzeba ich poznać i masz tę małą próbę, nie? No jakby CV, ewentualnie rozmowa i trzeba wybrać z tych kilku kandydatów i trafić. To zawsze, nie zawsze się udaje, więc najpierw zawsze się pyta ludzi tam na miejscu, którzy mają rozeznanie, czy masz może kogoś, albo czy znasz kogoś, kto by się nadał. Chodziło o to, że radio Złote Przeboje akurat na Dolnym Śląsku, znaczy radio Złote Przeboje jako radio, stanęło do konkursu i go wygrało na uruchomienie częstotliwości w Legnicy. I w tejże Legnicy miał powstawać, i do dziś zresztą powstaje, sygnał lokalny. Żeby wyprodukować sygnał lokalny dla miasta byłego wojewódzkiego, potrzebna jest dodatkowa osoba, która rzeczywiście będzie tam jeździć, nagrywać, czy codziennie serwisować. serwisy informacyjne o poranku, składać audycje weekendowe. No z poziomu Warszawy się tego nie robi. Z poziomu Legnicy prawdopodobnie było to nieopłacalne, bo to jeszcze kwestia budowy redakcji i tak dalej, więc niektóre miasta lokalnie ogarnia się z tego wojewódzkiego, które jest najbliżej. Więc z Wrocławia powstają też programy dla Jeleniej Góry, dla Legnicy, dla Wałbrzycha, to jest zrozumiałe i to jest normalna praktyka. Oczywiście jeździmy tam, Wałbrzyszanie, Jeleniogórzanie tworzą tę audycję i tu tak samo miało być z Legniczanami, no tylko potrzebna była osoba, która to ładnie i fajny sposób zrobi. I moja małżonka przyszła do domu i mówi, że potrzebujemy dwóch osób, nie? Czy ktoś nie przychodzi mi do głowy, bo przecież też poruszałem się w tych środowiskach podobnych i może kogoś znam. I ja wtedy powiedziałem, słuchaj, a może ja? Ona się zaśmiała, bo widziałem siebie w roli porankowca. Jak nikt zna mnie oczywiście małżonka i przez pierwsze lata naszej znajomości tego związku raczej znany byłem z tego, że chodziłem spać o 3 i wstawałem o 12, a tymczasem zaproponowałem, że mógłbym być porankowcem, więc ona trochę parsknęła śmiechem, że ja chciałbym wstawać o 5 rano i przychodzić do pracy. No ale okazało się, że do wszystkiego można się przyzwyczaić i tak to już trwa 12 lat, tak, 2014 rok, zaczęła się moja przygoda ze Złotymi Przebojami w Legnicy i tak sobie od tej Legnicy, potem przeszło na Wrocław, potem długo był ten Wrocław, potem był ten Wrocław łączony z Tok FM, bo okazało się, że jest potrzebny też dziennikarz sportowy i ja mówię, a może ja, skoro w tej firmie jestem i tak codziennie przychodzę do studia, to może porobiłbym sport, ktoś się zgodził, więc już łączyłem dwie rzeczy. No dziś w tych muzycznych stacjach już pełnię rolę częściowo kierowniczą, bo jestem zastępcą dyrektorki i trochę mam więcej zadań takich, że tak powiem, odsłuchowych, nauczycielskich, mentorskich, natomiast dalej z tą anteną jestem związany i we Wrocławiu ciągle jestem i stąd robię te serwisy na żywo i te audycje, o których mówiłeś. To jest piękne, że mamy tu studio, więc mogę sobie z niego pracować na żywo. I gdyby nie to, że mówimy, że jestem z Wrocławia, no to po drugiej stronie, czy w samochodzie, czy w domu, nie słychać, bo jestem w profesjonalnym studiu, a nie z komputerkiem na kolanach i z mikrofonikiem do niego podłączonym. Tak więc jest tu pięknie i jest tu pusto. To jest wspaniałe.
14: Przypominam Państwu, gościem audycji Nic o nas bez Was jest Michał Waszkiewicz. Małgorzata Waszkiewicz, wspomniałeś o twojej żonie, też oczywiście znana z relacji z Wrocławia oraz z audycji Dobrostan w każdy poniedziałek o godzinie 10.40. Dzisiaj akurat w dniu, kiedy my się spotykamy, czyli 15 czerwca, była rozmowa, której tytuł bardzo mnie zainteresował. Proszę Państwa, pułapka samorozwoju. Czy szczęście to kolejny obowiązek? Rozmowa ze Stanisławem Borawskim. Muszę odsłuchać tę rozmowę, bo też ostatnio trochę o tym czytałem i temat mnie niezwykle interesuje, więc też Państwa zachęcam do wysłuchania tej rozmowy.
13: Ja tym bardziej.
14: Oczywiście.
13: Ja tym bardziej. To jest najmądrzejsza kobieta na świecie, żeby była jasność. Podziwiam, szanuję zawodowo. Nie mówię tego dlatego, że jest moją żoną i wiadomo, że dochodzi tutaj uczucie i emocje z tym związane. Natomiast jest wspaniałą dziennikarką, przeinteligentną kobietą i robi bardzo fajne rozmowy. Zachęcam.
14: A co w niej cenisz najbardziej?
13: Nie wymienię, bo chyba najbardziej dzisiaj już po tych latach prawie 20, ja najbardziej doceniam to, jak my potrafimy jednocześnie łączyć ze sobą, ale także rozdzielać przestrzeń wokół siebie. Czyli to, jak mamy dużo możliwości, żeby robić rzeczy razem, które uwielbiamy, ale jednocześnie właśnie rozwijać się nie w ramach obowiązku, ale także osobno. I to jest absolutnie piękne, że oboje dajemy sobie bardzo dużo przestrzeni. I to jest wspaniałe, bo ja czasem jej potrzebuję i ona również. Więc nie osaczamy się wzajemnie i jedno drugiego wspiera zawsze. Zawsze. Nie pamiętam sytuacji, w której żona by mnie nie wspierała i zawsze jedno ciągnie drugie w górę. Nigdy nie inaczej. A bywało różnie. Więc cierpliwość też, bo ja nie mam łatwego charakteru. Czasem się podpalam szybko. No i ona jest takim balsamem na duszę, gaśnicą na ten płomień, więc potrafi odpowiedzieć na wszystkie moje stany, doskonale je rozumieć, czasem zrozumieć, a co w mojej głowie się dzieje, zanim ja do tego dojdę. To jest absolutnie fantastyczne. To już w ogóle jest wyższy poziom dla mnie. To już jakby przejść grę i zacząć ją od nowa.
14: Gosiu, pozdrawiamy cię serdecznie.
13: Mówi bardzo.
14: To jak wy w tej sytuacji dzielicie to życie? No bo ja tak widzę, że do pracy, no pracujecie na zmianę.
13: No, pracujemy na zmianę niekoniecznie. Niekoniecznie dziś już mamy dziecko, które ma 15 lat, więc w razie czego sobie poradzi, tak? Więc gdybyśmy musieli oboje wyjechać o 5 rano do pracy, do studia, no to on sobie sam zrobi śniadanie, pójdzie do szkoły i zamknie drzwi i nie muszę mieć lęków, że chata spłonie, tak? Albo że już sąsiedzi generalnie wynoszą resztki sprzętu, bo drzwi były otwarte na oścież. Zresztą nie zachęcam, moi drodzy słuchacze, żaden mój sprzęt nie jest audiofilsko czy wideofilsko istotny, więc nie ma niczego do wynoszenia specjalnego, tam jest po prostu telewizor. Nawet nie ma sprzętu grającego, jest jakaś tam bieda listwa na ścianie, która coś tam gra. Zostawmy to. Wiesz co, to też jest fajne, że teoretycznie i pracując w jednej redakcji w TOK FM, tak, a wcześniej jakoś współfunkcjonując w tej przestrzeni wrocławskiej, kiedy ona była stricte reporterką, bo ona też w tej hierarchii pięła się wyżej, dziś ma bardziej odpowiedzialne zadania. Natomiast bardzo mało.
14: Chociaż, przepraszam bardzo, praca reportera bądź reporterki jest również bardzo odpowiedzialna.
13: Oczywiście, że tak. Natomiast no, można sobie wyobrazić, że większą odpowiedzialnością jest to, żeby w ciągu dnia być wydawcą i zarządzać wszystkimi tymi reporterami, co zrobią i jaki będzie efekt antenowy, tak? Niż bycie pojedynczym elementem w tej układance. Choć nie oszukujmy się, dobrze wiemy, jak funkcjonuje radio i jak ważna jest każda osoba od realizatora dźwięku, przez wydawcę, po ludzi w technice, po ludzi w handlu, bo przecież to wszystko się musi zazębić i tak dalej. Nie ma jednych bez drugich i trzecich bez czwartych. To jest absolutnie zrozumiałe, więc i radio to jest odpowiedzialność. Jeśli pracuje się w newsach, to jest odpowiedzialność. Jak się realizuje sygnał, to jest odpowiedzialność. Jak odpowiadasz za to, żeby sprzęt działał, to jest to odpowiedzialność. Więc oczywiście tak. Natomiast rzeczywiście funkcjonowaliśmy krótko w takich momentach jednocześnie. Nie wiem, ta sama konferencja prasowa, ona swoje, ja swoje, bo bardziej sportowe, ja bardziej lokal, ona bardziej poważnie. Krótko, naprawdę krótko, także rzeczywiście mogliśmy gdzieś razem coś porobić, a tak, mimo że pracujemy w jednej spółce, rozdziela nam się to bardzo mocno, w takim sensie, że to są zupełnie dwa osobne radiowe życia. I nie jest tak, że nuda, o czym oni rozmawiają w domu po skończonej robocie, skoro razem byli w pracy. Nie, możemy sobie spokojnie rozmawiać tak, jak ja bym pracował w piekarni, a ona, nie wiem, czemu przyszedł mi do głowy warsztat samochodowy, nie wiem dlaczego, ale gdziekolwiek indziej. I moglibyśmy spokojnie, co tam u ciebie w pracy. My też mamy takie rozmowy, bo jednak ta praca jest bardzo rozbieżna, więc dalej sobie możemy opowiadać, co tam i tak dalej. Choć lubię tę sytuację, dziś jest jedna, kiedy to się przecina. Jeśli ona jest wydawczynią serwisów informacyjnych w TOK FM i jako wydawczyni może zamawiać materiały, lubię ten taki telefon, na przykład on teraz mógłby zadzwonić, bo ona właśnie zaczęła dyżur. Natomiast to się może wydarzyć, nie wydarzy się, bo wierzę, z tobą rozmawiam.
14: Tak.
13: Natomiast skończymy rozmowę i być może zadzwoni telefon i będzie napisane Angel, bo ja mam ładnie wpisane jako anioł, ale po angielsku, bo wiesz, to brzmi jakoś tak bardziej dumnie, nie? Więc jest Angel wpisany i Angel dzwoni i ja lubię tę formułkę, kiedy ja mówię, no co tam, a ona mówi dzwonię jako wydawczyni.
14: Aha.
13: Więc już zmieniamy rodzaj rozmowy, już wiem, że nie będzie pitu małżeńskiego pod tytułem kup masło, bo się skończyło, tylko będzie na 15:00, poproszę cię, zapowiedź meczu Iranu, bo to będzie ich pierwszy mecz na terenie USA, a wiadomo, jak sytuacja wygląda, jest napięta. Więc wtedy ona dzwoni jako wydawczyni i ja wtedy realizuję zapotrzebowanie anteny zgodnie z tym, jakie ona decyzje podejmuje. I nie mam z tym problemu, oczywiście najmniejszego, że moja żona każe mi coś zrobić. Większość mężczyzn pewnie tego teraz słucha i myśli sobie, ja też nie mam z tym problemu, bo tak wygląda życie. I część panów się o tego nie przyznaje, ale najczęściej organizują nam to życie kobiety i ja nie mam z tym żadnego problemu. Nie, że jak bez ręki i bez nogi, ale no kurczę, no jest drogowskazem, rzeczywiście, więc fajnie, że jest z boku ktoś mądrzejszy ode mnie, kto w razie czego jest w stanie mną pokierować. Nie tylko mówiąc mi, co mam robić, pokazując palcem, zrób to i tamto, bez przesady. Trochę samodzielny już jestem.
14: Ale widzę, że macie po prostu jasne zasady funkcjonowania.
13: Tak, umiemy to rozdzielić, tak, absolutnie.
14: Jesteś też sportowym audiodeskryptorem. Od 2012 roku. I skąd się to pojawiło? To Euro 2012 jakoś na to wpłynął? Czy ty już chciałeś być audiodeskryptorem na to właśnie Euro 2012?
13: Kamil, nawet nie wiedziałem, że coś takiego istnieje, tak? Przed Euro 2012 nie miałem absolutnie świadomości, że dla osób niewidomych robi się coś takiego jak audiodeskrypcja. Jasne, na żywo przede wszystkim, o tym mówię, tak? No bo, że ścieżka w muzeum, ścieżka edukacyjna w zoo, taki audioprzewodnik, wiadomo, to osoba niewidoma wtedy bierze w muzeum, chodzi sobie po muzeum i dostaje informacje o tych obrazach tak, żeby sobie mogła je wyobrazić. Rozumiem. Ale mecz, no jak? Po co? Dlaczego? Kto? I tak dalej. To jest też znowu trochę przypadek. Natomiast największa dziś w Polsce fundacja działająca na rzecz rozwoju audiodeskrypcji, zajmująca się audiodeskrypcją filmową, kinową, teatralną i sportową, jest tu we Wrocławiu i stworzyli ją ludzie, którzy w naszej radiowej rodzinie agorowej byli już dzisiaj eurozetowej, tak? Czyli Mariusz Trzeciakiewicz, Justyna Mańkowska, którzy tu pracowali we Wrocławiu, oni stworzyli tę fundację z racji, że pracowali tu w radiu, a biuro jest duże, nawet wynajmowali tu przestrzeń, więc nawet widziałem ten napis Katarenka po drugiej stronie korytarza i tu właśnie padło wtedy hasło, słuchajcie, szukają audiodeskryptorów, myślę, że z doświadczeniem sportowym komentator akurat by się nadawał. No i tak oto tutaj zebrała się pewna ekipa. To było przezabawne, bo żeby robić mecze na Euro 2012, przyjechali nas szkolić Austriak ze Szwajcarem, bo poprzednie Euro, wcześniejsze, w 2008 roku, było właśnie w Austrii i Szwajcarii. I to szkolenie, które odbywało się w Warszawie, tam przyjechało z 50 osób, odbywało się w języku angielskim i prowadzone było przez Austriaka i Szwajcara. I my na ich uszach, że tak powiem, komentowaliśmy coś po polsku, czyli w języku, którego oni nie rozumieli. Ja dość szybko zrozumiałem,

0: głównie we Wrocławiu. I wiemy, jak duża jest grupa osób niewidomych, niedowidzących na terenie Wrocławia, jakie ma zainteresowania i że sport jest jednym z nich, może fajnie by było taką usługę uruchomić na stadionie. I my to zaczęliśmy tu robić we Wrocławiu, zanim jeszcze Euro 2012 się zaczęło. To już był pewien etap działania. Zdążyliśmy już zrobić kilkanaście meczów w tym sezonie do Euro prowadzącym. I od tamtej pory do dziś, czyli przez te 14 lat, ja się tym cały czas zajmuję. W większym lub mniejszym stopniu. To jest rzecz fantastyczna. To jest rzecz, która pozwoliła mi zobaczyć parę wydarzeń, na które pewnie nigdy w życiu bym nie poszedł, bo mówię o Lidze Mistrzów, mówię o Euro w Niemczech, chociażby to przed 2 laty, bo okazało się, że UEFA po raz pierwszy w historii na stadionach chce mieć audiodeskrypcję w języku drużyn grających, tak? Czyli turniej jest w Niemczech i wszystkie mecze są po niemiecku audiodeskrybowane, ale jeśli gra Polska z Holandią, to my chcemy także po polsku i po holendersku. Więc rzeczywiście była okazja pojeździć i tylko 3 mecze zrobić, bo Polacy tradycyjnie nie wyszli z grupy, a byłoby tego więcej, gdybyśmy dotarli do finału, co się oczywiście nie wydarzyło. Natomiast takich meczów dzięki temu zrobiłem dużo, a dużo fajnych wydarzeń, otwarcie siatkarskich mistrzostw świata na Stadionie Narodowym w Warszawie, w ogóle Narodowy w Warszawie, po tym jak było Euro i dzięki temu, że pozyskał sprzęt do audiodeskrypcji, to ówczesny operator, bo dzisiejszy już robi to wybiórczo, ale ówczesny operator przez pierwszych kilka dobrych lat, chyba 8, oferował audiodeskrypcję każdemu najemcy. Czyli jak był Orange Warsaw Festival i koncert Beyoncé, to oni mówią, my też chcemy audiodeskrypcję, bo ona jest w pakiecie, nie? Więc my jeździliśmy i robiliśmy tam wszystko. Od sportu walki, przez to dziwne pływanie w tym basenie, czy tam jakieś żaglówki były, akurat na tym nie byłem, bo to sporty wodne to zupełnie nie moja bajka. Ale na Beyoncé byłem i mówiłem, w co jest ubrana pomiędzy piosenkami, co też jest przedziwne, bo robiliśmy to pierwszy raz i się uczyliśmy tego na żywo, no bo to jest taka materia, którą musieliśmy wybadać. Sportowa też. No nikt tutaj nie przyjechał tak naprawdę, żeby nam to pokazać. Bardziej metodą prób i błędów, metodą rozmów z osobami niewidzącymi i niedowidzącymi, czego one potrzebują, jak to powinno wyglądać. No i oczywiście to jest chyba najfajniejszy element, bo tak mówię o tym aspekcie komentatorskim, sportowym, ale to jest piękne, że wystarczy mi świadomość, że jedna osoba przyszła niewidoma na mecz. I dzięki temu, że ja do niej będę mówił, ona może uczestniczyć w tym życiu kulturalno-sportowym, społecznym miasta i że ona siedzi na trybunach i dzięki mnie dostanie przynajmniej namiastkę tego meczu, że sobie wyobrazi to, co dzieje się na boisku. To jest fantastyczne, to naprawdę jest budujące. Nie powiem, że wychodzę z meczu i czuję się lepszym człowiekiem, bez przesady. Natomiast jest to fajne, ten wymiar społeczny jest fantastyczny.
1: Ale właśnie może opowiedz trochę, jak to wygląda. Czym się różni właśnie audiodeskryptor sportowy od komentatora sportowego, no bo przecież komentator sportowy też bardzo często opowiada, bądź komentatorki oczywiście, opowiadają, co się dzieje.
0: Tak, no inaczej. No w telewizji wiadomo, że to wygląda zupełnie inaczej, bo jednak determinuje wszystko obraz, więc nie mówimy o tym, co jest na obrazie, no bo przecież państwo widzą, nie? To jest logiczne. Więc jak oglądasz mecz piłki nożnej, to nikt nie będzie mówił, że podanie 4 metry w lewo i zawodnik jest pół metra od chorągiewki w narożniku boiska, bo to wszystko widzimy. Więc w telewizji to się opiera bardziej na ciekawostce, nazwiskach, operujemy trochę takimi rzeczami, uzupełniającymi obraz. Audiodeskrypcja wiadomo, że najbliższa będzie komentarzowi radiowemu, natomiast radiowcy mimo wszystko lubią odpłynąć. No, myślę, że każdy nazwisko Tomasza Zimocha w swoim życiu słyszał i sposób, w jaki on komentował mecze w pierwszym programie Polskiego Radia. Jasne, to swojego rodzaju było wydarzenie, mam wrażenie, że rodzaj performance'u także. To nie tylko była kwestia operowania językiem, ale kwestia grania na emocjach i tak dalej. Ale dla przykładu, ja pamiętam otwarcie Euro 2012 i pierwszy gol z Grecją strzelony przez Lewandowskiego po akcji Błaszczykowskiego prawą stroną. I teraz w radiu tam była cała historia o tym, jak ten biało-czerwony statek będący Stadionem Narodowym unosi się teraz na wodzie, na tym morzu. Tu na razie jest flauta, ale za chwilę będzie sztorm. Pięknie to brzmi, nabudowujemy pewną historię. W tym czasie ten Błaszczykowski dobiega do końcowej linii, dośrodkowuje i ja dowiaduję się tylko od sprawozdawcy, że Błaszczykowski, Lewandowski gol. Super, emocja, gdy samochodem łapie się za głowę, ekstra Polska, Grecja 1-0. Fantastycznie. Ale teraz cofnijmy to sobie, zamknijmy oczy, żeby to sobie wyobrazić. No i co ty widzisz? No widzisz biało-czerwony statek unoszący się na spokojnym morzu i może będzie sztorm, nie? I nagle gdzieś Lewandowski

0: strzela gola w tym wszystkim. No, nie zbudujesz wokół tego żadnego obrazu. A audiodeskrypcja polega na tym, żeby być czyimiś oczami. Więc jednak jesteśmy tu i teraz z akcją, więc kibic ma dostać związek przyczynowo-skutkowy. Czy jak Lewandowski gol, ale co? No to ten Błaszczykowski musi biec tą prawą stroną, minąć zawodnika, dobiec na wysokość pola karnego, dośrodkować piłkę prawą nogą na 8 metr, na który Robert Lewandowski nabiega i strzela główką w lewą stronę, tak? To jest to, co kibic niedowidzący, niewidomy powinien oczami swojej wyobraźni zobaczyć, powinien sobie ten obraz w głowie namalować. Główna idea jest taka, że po takim meczu oni wszyscy idą mostem Poniatowskiego i idziesz ty i obok ciebie idzie osoba niewidoma, która słuchała tego meczu na słuchawkach, będąc obok ciebie na stadionie, i wy dyskutujecie o tym meczu, jakbyście na równych zasadach go obejrzeli, bo on też to wszystko widział dzięki temu, że dostał informację. Czyli operujemy metrem na boisku, kolorami bardzo dużo, no przecież trzeba tych zawodników ubrać najpierw, żeby jakoś to sobie można było wyobrazić. Natomiast mówię, taka kreatywność radiowa, dużo porównań, bo to zawsze jest trochę takiego festiwalu próżności, kiedy ty nie tylko opowiadasz o meczu, ale chcesz pokazać wszystkim, jaki ty jesteś elokwentny, jakim jesteś erudytą, ile naczytałeś, ile wiesz, jak pięknie o tym potrafisz mówić. Natomiast no nie oszukujmy się, przez te wszystkie językowe, piękne konstrukcje, perełki utkane tam wszystko drobiazgowo i koronkowo, gdzieś ucieka sens. A dla osoby niedowidzącej czy niewidomej sensem jest podstawa, tak? No, tych piłkarzy trzeba sobie wyobrazić w tych strojach i tak dalej, to boisko, gdzie oni są, kto podaje, do kogo. No oni nie przychodzą na występ, oni przychodzą de facto, no tutaj cudzysłów, obejrzeć mecz, uczestniczyć w wydarzeniu, ale uczestniczyć w nim w jak najszerszym wymiarze, a to właśnie na to pozwala audiodeskrypcja. I to jest piękne. To jest piękne, bo mówię, ona jest dostępna dzisiaj, nawet podczas euro u publicznego nadawcy, tak? Ale to jest audiodeskrypcja oczywiście ważna, bo osobie niewidomej w domu siedzącej w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu czy Szczecinie też usłyszy trochę o tym meczu więcej niż od komentatora telewizyjnego. Ale ideą jest to, żeby ci ludzie wyszli z domu i uczestniczyli w życiu danego miasta, tak, swojego klubu. Poszli na stadion, usiedli pośród innych kibiców, poczuli jego atmosferę, ale dowiedzieli się o tym, co dzieje się na boisku.
1: Już powoli zbliżamy się do końca naszego spotkania, ale jeszcze...
0: Już?
1: Tak, tak szybko zleciało. Ale
0: ja
1: jeszcze trzymając...
0: Mówię. Przepraszam cię.
1: Nie, ale to bardzo dobrze. No w końcu w Tok FM jesteśmy, wiesz, w radiu przecież, którym...
0: Tu się mówi.
1: Którym się mówi, oczywiście, że tak. Ale ciekawi mnie też, czy... Właśnie też w tej pracy audiodeskryptora emocje ci pomagają, bo powiedziałeś, że jesteś osobą o trochę słabszym charakterze, że potrafisz być gdzieś wybuchowy i jesteś pewnie osobą taką no, ekspresyjną chyba też w związku z tym. I pytanie też właśnie, czy emocje i czy ta emocjonalność twoja pomaga ci w audiodeskrypcji?
0: Pomaga, oczywiście, że pomaga, bo sport to są emocje i czasem ktoś mówi, to w audiodeskrypcji też się wydzieracie i tak dalej, cieszycie. No kurczę, jeśli komentujemy mecz dla niewidomych czy niedowidzących kibiców Śląska-Wrocław i oni są na stadionie i ten stadion wybucha po prostu radością, bo strzelamy gola Legii Warszawa, oni też chcą się tym cieszyć, więc emocje w komentarzu oczywiście mimo wszystko w formie kontrolowanej są bardzo potrzebne. Natomiast pytanie, czy, tak jak mówiłem o tej piłce nożnej na samym początku, że to nie jest numer jeden, myślę, że potrafiłbym te emocje wykreować na potrzeby wydarzenia. One nie są nienaturalne, zupełnie fałszywe, ale czasem podkręcam je też w tym komentarzu właśnie po to, żeby dodać generalnie tego smaczku, tej pikanterii, no trochę przyprawa do dobrego obiadu. Mam wrażenie, że dobrego, w sensie nadzieję, bo być może ktoś powie, nie, ten gość nie nadaje, coś tam się drze, ale mądrze to on nie mówi. Ostatnio do słuchacza dostałem Tok FM-u informację. Ostatnie pana wejścia, panie Michale, nie są udane. nie wiem, co mu się nie podobało. Ale napisał mi, że nie są udane, więc jakby odsłuchałem wstecz i myślę sobie, nie wiem, no muszę czymś popracować, może nad formą przekazu. Śmieję się, ale to wiemy oczywiście, jak jest, że komuś coś, ta sama rzecz komuś się może równie podobać, co nie podobać, w zależności od upodobań i tego, jacy jesteśmy. Natomiast tak, emocje w sporcie są wskazane, natomiast przede wszystkim Jeśli ktoś lubi sport, kocha sport, pasjonuje się sportem, ten sport jest częścią jego życia, naturalnie się tym emocjonuje i w naturalny sposób te emocje się przekazuje. Też inaczej, gdybyśmy poszli na tak zwane piwo, tak, gdzieś się umówili, czy na kawę, opowiedziałbym ci o swoich wakacjach, nie wiem, w Andaluzji, a inaczej o tym, że byłem na meczu otwierającym mundial w Meksyku, tak? A w naturalny sposób opowiedziałbym ci tę historię zupełnie inaczej. I właśnie na tym generalnie polega sport, że tymi emocjami się operuje, bo tym się żyje. Nie można mówić o sporcie, jeśli się nim nie interesujesz. To od razu słychać. Każdy cię zweryfikuje i będzie wiedział, że na co dzień to ty tak naprawdę tego nie oglądasz.
1: Michał Waszkiewicz już, bo musimy kończyć. Michał Waszkiewicz na koniec audycji też z wielkim smutkiem się z tobą pożegnam, ale kto wie, może jeszcze się spotkamy gdzieś w innych okolicznościach. Michał Waszkiewicz na koniec audycji Nic o nas bez was wybrał utwór zespołu Pearl Jam pod tytułem Alive z płyty Ten z 92 roku. Pearl Jambo? W żołnierskich słowach poproszę ciebie.
0: Album wszechczasów. Ukształtował moje całe dorastanie, najważniejszy okres mojego życia. Szkoła średnia, buntujący się ja wewnątrz i ten skatowany do spodu. Już na płycie CD, nie na kasecie, ale po prostu tak, że przeskakiwał na poszczególnych kawałkach, bo po prostu zajechany do spodu.
1: Michał, czego ci życzyć?
0: Trudne pytanie na koniec. I ty chciałbyś, żebym jednym zdaniem powiedział. Spokoju. Takiego spokoju ducha, wewnętrznego, wewnętrznej równowagi. Tego potrzebuję najbardziej.
1: To zdrowia i spokoju w tej sytuacji.
0: Dziękuję bardzo.
1: Michał Waszkiewicz był gościem audycji Nic o nas bez was. Bardzo ci dziękuję za to spotkanie. A my żegnamy się utworem grupy Pearl Jam pod tytułem Alive. Pamiętam, jak był grany swoją drogą na MTV. Jak byłem szczylem jeszcze w podstawówce. Pamiętam te czasy. Michał, jeszcze raz ci bardzo gorąco dziękuję.
0: Dziękuję i pozdrawiam.
1: Również pozdrawiam. O północy informacje TOK FM, a po nich powtórka poranka. Przypominam, audycja Nic o nas bez was w każdy poniedziałek o 23 w TOK FM i o dowolnej porze w podcastach TOK FM. Również rozmowa z Michałem Waszkiewiczem. Kamil Wróblewski, kłaniam się nisko, do usłyszenia.

0: Bartosz Dąbrowski, dzień dobry. Jakie radio, to lista. Oto jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów Tok FM.
1: Tok 1.
2: Chciałem Państwu powiedzieć, korzystając z tego, że jestem przy głosie i jestem marszałkiem Sejmu bez względu na to, czy się to komuś podoba, czy nie. To jest skandal, że szukacie w rządzie ludzi pochodzenia ukraińskiego, żydowskiego, a za chwilę będziecie szukali gejów. To jest skandal. Potępiam to jako marszałek Sejmu. Potępiam to w sposób jednoznaczny. Bardzo proszę, panie premierze.
0: To była tylko jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów Tok FM. Na każdą z propozycji można zagłosować na portalu tokfm.pl. Do usłyszenia.
3: Autopromocja.
4: Czego boi się Władimir Putin? Jak zakończy się wojna w Ukrainie? Jakie poglądy mają młodzi Rosjanie? I w końcu w jaką stronę pójdzie Rosja, kiedy na Kremlu zasiądzie nowy władca? Nazywam się Anna Sobańda i zapraszam na rozmowę o książce Rosja. Od rozpadu do faszystowskiej dyktatury. W półce z książkami na tokfm.pl, w aplikacji Tok FM i na YouTubie.
3: Autopromocja.
5: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: Wstępne porozumienie między USA i Iranem podpisane. Donald Trump zapowiada otwarcie cieśniny Ormus. Europa potępia rosyjski atak na Ukrainę. Wołodymyr Zełenski wystąpi dziś na szczycie G7. Warszawskie plenerowe pływalnie wracają w tym tygodniu. Gdzie będą mogli wypocząć mieszkańcy? O tym na koniec. Minęła północ, jest wtorek, 16 czerwca. Kacper Sikorski, zapraszam na informacje Tok FM. Wstępne porozumienie USA z Iranem zostało podpisane. Swoje sygnatury pod dokumentem złożyli amerykański prezydent Donald Trump, wiceprezydent J.D. Vance oraz przewodniczący parlamentu Iranu Mohammad Bagher Ghalibaf. Donald Trump oświadczył, że cieśnina Ormus zostanie całkowicie otwarta w piątek. Zapowiedział także, że tekst wstępnego porozumienia zostanie opublikowany po piątku. A w reakcji na amerykańsko-irańskie porozumienie ceny ropy idą w dół. Dla kierowców to dobre wiadomości, chociaż jak zaznaczają analitycy, trzeba poczekać na wznowienie przepływu tankowców. Akurat te spadki na giełdach zbiegają się ze zmianami w programie CPN i rezygnacją polskiego rządu z jego części – obniżki akcyzy.
7: Ta podwyżka, którą na stacjach moglibyśmy zobaczyć, nie będzie chyba aż tak bolesna, aż tak odczuwalna, jak mogłaby być. No kolejne dni pokażą, czy te obniżki na rynku światowym nie będą głębsze, bo to pewnie trochę odraczałoby czy łagodziło ten skutek zmian związany właśnie z przywróceniem uprzedniej czy dotychczasowej stawki akcyzowej.
6: A według ogłoszenia Ministerstwa Energii benzyna będzie dziś kosztować najwyżej 5,97, a diesel 6,37. Europejscy przywódcy potępili Rosję za jej nocny atak na Ukrainę. Zginęło w nim co najmniej 9 osób, o czym więcej teraz Tomasz Orchowski.
8: Rosjanie zaatakowali między innymi historyczny klasztor w Kijowie, Ławrę Peczerską. Nic tego nie usprawiedliwia, podkreśla prezydent Francji Emmanuel Macron. Ten atak powinien wyprowadzić chrześcijan z absurdalnej idei, że Putin jest obrońcą wiary. To już szef polskiej dyplomacji, Radosław Sikorski. To było i nadal jest głęboko bolesne widzieć, że Rosjanie otwarcie pokazują, iż nic nie jest dla nich święte. Ci, którzy nazywają siebie prawosławnymi chrześcijanami, nie dorastają do tego miana. Mówił ojciec Avrami, zwierzchnik soboru w Ławrze Kijowsko-Peczerskiej. W ostatnim ataku na Ukrainę Rosjanie użyli ponad 600 dronów i 70 rakiet. Tomasz Orchowski, Tok FM.
6: Ukraina będzie jednym z tematów szczytu państw G7, który oficjalnie rozpoczął się wczoraj. Dziś w obradach ma wziąć udział prezydent Wołodymyr Zełenski. Mężczyzna, który zamordował lekarza z krakowskiego szpitala uniwersyteckiego, nie trafi za kraty. Sąd okręgowy uwzględnił wniosek prokuratury i umorzył postępowanie w tej sprawie, uznając sprawcę za niepoczytalnego. Mężczyzna umieszczony zostanie więc w zakładzie psychiatrycznym. Zdaniem sądu opinie biegłych nie budzą żadnych wątpliwości, mówi rzecznik Sądu Okręgowego w Krakowie, sędzia Maciej Czajka.
9: Kilka opinii biegłych, które są sporządzone w tej sprawie, są opiniami spójnymi, pełnymi, wyczerpującymi. Nie ma potrzeby ich uzupełniania. Jest to opinia wiarygodna.
6: Swojego rozczarowania i złości po ogłoszeniu postanowienia nie kryła Iwona Solecka, żona zamordowanego lekarza.
1: Zginął mój mąż, zginął ojciec 6-letniego chłopca i nikt nie jest winny. Moim zdaniem opinia sądowo-psychiatryczna, na której oparł się sąd, jest głęboko niemerytoryczna.
6: Sąd nie uwzględnił wniosku żony o powołanie dodatkowych biegłych w tej sprawie. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek odsunął sędziego Łukasza Piebiaka od czynności służbowych. Decyzję podjęto, jak przekazał Żurek, z powodu nadzwyczajnego ciężaru zarzutów, o których popełnienie jest on podejrzewany. Jeden z zarzutów dotyczy udziału w tzw. aferze hejterskiej. Drugi z kolei usiłowania oszustwa sądowego i posłużenia się podrobionym testamentem w sprawie mieszkania należącego do miasta stołecznego Warszawy. Wraz z nadejściem letniego sezonu mieszkańcy stolicy ponownie będą mogli korzystać z miejskich pływalni plenerowych w ośrodku Moczydło oraz w ośrodku Inflancka. Pływalnie ruszają w czwartek. Na Moczydle na odwiedzających czekają baseny rekreacyjne, brodziki dla dzieci, zjeżdżalnie wodne oraz tereny zielone do plażowania i wypoczynku. A na Inflanckiej baseny rekreacyjne i wydzielona strefa dla najmłodszych. Kolejne informacje za godzinę, a teraz w TOK FM czas na prognozę pogody. W większości kraju utrzyma się dziś umiarkowane zachmurzenie. Nieco gorzej będzie jedynie na północnym wschodzie. Na Suwalszczyźnie i Podlasiu mogą pojawić się również burze. Na termometrach zobaczymy od 15 stopni na wybrzeżu do 23 na południu.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
10: Dominika Wielowiejska, witam Państwa i zapraszam na poranek TOK FM. Zaczynam od przeglądu prasy i portali internetowych, a ja zacznę od tygodnika Sieci. I nawet mam taki apel, może Państwa zaskoczę, żeby wszystkie portale te słowa, które teraz przytoczę, zacytowały. Uwaga! Bronisław Wilsztajn, dla Państwa informacji, jest to członek kapituły Orderu Orła Białego. Także oczywiście kawaler Orderu Orła Białego, a jego felieton w tygodniku Sieci nosi tytuł Leszek Miller – autorytet. Uczynienie z Leszka Millera autorytetu tylko dlatego, że powtarza moskiewskiej antyukraińskiej propagandy, to jest nie do przyjęcia, zdaniem Bronisława Wilsztajna. Były premier to PZPR-owski aparatczyk, który osobiście przywoził do Polski pieniądze z Moskwy dla zasilenia postkomunistycznej partii. Także w III RP działał przeciwko polskiemu interesowi na rzecz Rosji. Od lat, aby uwiarygodnić putinowską wersję, kłamie, manipuluje i obraża. Ma na koncie poważne działania na rzecz Rosji, które były wymierzone w polską rację stanu. Leszek Miller usprawiedliwia rosyjską agresję i tu cudzysłów ludobójstwem, którego mieli dokonywać w Donbasie Ukraińcy. Ja dysponuję z danymi z ONZ. To cytat właśnie z Millera, który mówi tak. Ja dysponuję danymi z ONZ. 16 tysięcy rosyjskojęzycznych Ukraińców zostało zabitych, często w bardzo okrutny sposób, przez te nacjonalistyczne bojówki, które zareagowały tak po Majdanie, czując się silne i zdolne do wszystkiego. I teraz Bronisław Wilsztajn komentuje. To jest po prostu kłamstwo. Jedyny raport ONZ na temat ofiar w Donbasie został opublikowany w styczniu 2022 roku. Szacuje on, że w latach 14-21 w wyniku walk na wschodzie Ukrainy zginęło między 14 a 14,4 tysiąca osób, 3,4 tysiąca cywilów, około 4,4 tysiąca ukraińskich żołnierzy i ponad 6 tysięcy członków grup zbrojnych. Nic nie ma o zabijaniu rosyjskojęzycznych mieszkańców przez ukraińskie bojówki. To Miller ogłosił, że seria rozpoznanych przez polski kontrwywiad rosyjskich prowokacji, głównie podpaleń, mogła zostać dokonana przez Ukraińców. Rozpowszechniał fałszywkę, zgodnie z którą Zełenski miał zadeklarować, że nie wie, co się stało sumą 200 miliardów dolarów pomocy dla Ukrainy. W rzeczywistości prezydent Ukrainy powiedział, że suma podana przez Trumpa jest zawyżona i nie wie, skąd się wzięła. Fakt, że antyukraińskość Millera czyni go autorytetem polskiej prawicy, mówi przede wszystkim wszystko o niej samej. I to są bardzo ważne słowa, bo zapewne państwo zdołali dostrzec rozmaite wypowiedzi prawicowych komentatorów, którzy się zachwycają Leszkiem Millerem ze względu na jego antyukraińskość. Nagle on w ich oczach stał się wielkim patriotą. Tymczasem w moim odczuciu właśnie ten felieton Wilsztajna jest bardzo ważny, ponieważ podsycanie nastrojów antyukraińskich jest sprzeczne z polską racją stanu. I jeżeli Wilsztajn chce temu zapobiec, to ja będę mu kibicować. A ważne jest, żeby ten wątek po stronie prawicy się nie rozwijał. Ja chcę jeszcze tylko dodać postscriptum, które Bronisław Wilsztajn zamieścił w tym felietonie i pisze tak. W Kanale Zero Robert Mazurek ogłosił, że jako członek kapituły Orderu Orła Białego buńczucznie, zapowiadałem tu cudzysłów, rozumiem, to jest cytat z Mazurka, iż zagłosuje przeciw odebraniu Orderu Zełenskiemu, a potem głosowałem za. Nie zapowiadałem niczego nikomu, zwłaszcza Mazurkowi. Nie zwierzałem się z tego, jak głosowałem. Nieznajomość rzeczy sprzyja mocnym sądom, czego całość felietonu Mazurka jest demonstracją. Odwagi, autorze, jeszcze dużo przed tobą. Podkreślę to jeszcze raz. Rzeczywiście po stronie prawej następuje taki zwrot w stronę antyukraińskości. To jest bardzo niebezpieczne. PiS wspierał Ukrainę i teraz próbuje na zasadzie takiej walki z Konfederacją przejść na pozycje antyukraińskie, głównie po to właśnie, żeby zabrać Konfederacji wyborców. Moim zdaniem to jest bardzo szkodliwa tendencja. I jeszcze chcę państwu zacytować tekst Piotra Gulsztyna, także w tygodniku Sieci. I Kursztyn pisze tak: gdyby Czarnek i jego inni koledzy szli dalej w retoryce krytycznej wobec Zełenskiego, to mogliby wpaść w pułapkę kwestionowania osiągnięć własnych rządów. Takie niebezpieczeństwo istniało, bo w PiS jest widoczna tendencja specyficznego ścigania się z Konfederacją, takiego, w którym politycy Prawa i Sprawiedliwości próbują przejmować pewne cechy konfederackiej retoryki. Wiadomo, że trochę takiej rywalizacji musi być, ale tu zostały zachwiane proporcje. Rywalizacja może dotyczyć kilku punktów w sondażach, ale jaki jest sens, aby PiS udawało, że jest podróbką Konfederacji? Zmieniając, a nie, nie do końca zmieniając temat, bo jeszcze tylko chciałam państwu zareklamować wywiad z Timothy Snyderem w Newsweeku. Rozmowę przeprowadził Sławomir Sierakowski i Snyder mówi tak: trzeba traktować Ukraińców jak partnerów i sojuszników, nawet kiedy popełniają błędy, i pamiętać, że oni każdego dnia tracą na wojnie ludzi, także dlatego, żeby w Polsce można było normalnie żyć. Przypomnę państwu, że wciąż nie wiemy, co orzekła kapituła Orderu Orła Białego, w której zasiada m.in. Bronisław Wilsztajn i Zofia Romaszewska. Pałac Prezydencki to ukrywa, a prezydent Karol Nawrocki wstrzymał się z decyzją o odebraniu Orderu Orła Białego Wołodymirowi Zełenskiemu. Podejmie decyzję, gdy wróci z Waszyngtonu. Nie jest to wariant, gdy wróci z Radomia, ale kto wie? Kto wie? Chciałam państwu zareklamować także tekst Wojtka Czuchnowskiego w Gazecie Wyborczej, bo rzeczywiście takie sprawy naprawdę muszą być wyjaśnione i prześwietlone. Oto okazuje się, że dyrektorzy z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego najpierw wybrali syndyka do obsługi przejętych przez państwo banków, potem nadzorowali jego czynności, a po zakończeniu pracy w Bankowym Funduszu Gwarancyjnym przeszli na pensję u syndyka. No nie, to jest jednak mega skandal, niedopuszczalne. Jestem naprawdę zaskoczona, że takie praktyki mogą mieć miejsce. Śledztwo w tej sprawie od kilku miesięcy prowadzi prokuratura regionalna we Wrocławiu. 4 maja tego roku zyskała ważny argument w postaci decyzji ministra sprawiedliwości o zawieszeniu uprawnień Marcina Kubiczka, syndyka masy upadłościowej Getin Noble Banku i Idea Banku. W uzasadnieniu decyzji Ministerstwa Sprawa Urzędników BFG zajmuje cały rozdział, a słowo korupcja odmieniane jest na wszelkie sposoby. Oczywiście te osoby się bronią taką oto tezą, że w gruncie rzeczy zasada ustawy antykorupcyjnej, że nie wolno najpierw wydawać decyzji pozytywnych wobec jakiegoś podmiotu, a potem się w tym podmiocie zatrudniać, że to ich nie dotyczy. Ale chyba sami państwo widzą, że naprawdę jest to sytuacja skandaliczna. Nie chciałabym, żeby jednak osoby, które odpowiadają za pracę Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, poniosły, przynajmniej zostały w tej sprawie napiętnowane. Chcę jeszcze państwu zwrócić uwagę na tekst na pierwszej stronie dziennika Gazety Prawnej. Rząd ujawnia, ile podatku ucieka dzięki fundacjom rodzinnym. Będzie kolejna próba zmiany przepisów. Co roku miliardy złotych dochodów są zwolnione z podatku dochodowego. To skutek funkcjonowania fundacji rodzinnych. W 2025 roku było to 15,3 miliarda złotych dochodów. Do budżetu państwa nie wpłynęło blisko 3 miliardy złotych. Ministerstwo Rozwoju i Technologii opublikowało właśnie projekt przeglądu pierwszych 3 lat obowiązywania ustawy o fundacji rodzinnej. Przygotowywało go razem z resortem finansów. Z przeglądu wyłania się wniosek, że fundacje rodzinne służą nie tylko do ochrony rodzinnego majątku i przekazania go sukcesorom, lecz także do optymalizacji podatkowej. Prawdę powiedziawszy, to jak ktoś dopiero teraz odkrył, że to służy optymalizacji podatkowej, to gratuluję spostrzegawczości, bo chyba na zdrowy rozum było oczywiste, że właśnie temu będą służyć te fundacje. Ale muszę państwu powiedzieć, że o ile generalnie uważam, że system powinien być uszczelniony, to na drugą nóżkę chciałabym dodać, że jestem ciekawa, jaki był efekt działania fundacji rodzinnych. To ta instytucja została wprowadzona za czasów Prawa i Sprawiedliwości. W tym sensie oszacowanie tego, ile rodzin postanowiło zostawić swoje pieniądze tutaj w Polsce, właśnie w tych fundacjach rodzinnych, zamiast je wyprowadzić, dajmy na to, do Wiednia czy do Liechtensteinu, bo tak zazwyczaj zamożni ludzie robili. Więc pytanie, czy te przepisy przyczyniły się do tego, że majątki najzamożniejszych Polaków jednak w dużej mierze ostały się tutaj w Polsce. To jest punkt pierwszy. Słyszałam też taką informację, że zdarzają się i rodziny, które wybierają Polskę jako siedzibę swoich fundacji. To też byłoby bardzo ciekawe. No i jestem po prostu ciekawa, czy taki raport mógłby powstać i czy faktycznie jednak można mówić tylko i wyłącznie o stratach z tytułu właśnie wejścia w życie przepisów o fundacjach rodzinnych. Chcę państwu jeszcze zwrócić uwagę na tekst Andrzeja Łomanowskiego w Rzeczpospolitej. W kremlowskiej elicie zaczyna się rozłam z powodu wojny. Znak zapytania. No właśnie, pytanie. Czy tak jest? Od ponad tygodnia nikt nie widział Elwiry Nabiuliny, bankowca, który jest dla Władimira Putina kluczowym pionkiem w finansowaniu jego wojny z Ukrainą. Sprzed jej domu zniknęła rządowa ochrona, poinformował jeden z niezależnych rosyjskich dziennikarzy. Wiaczesław Siriajew uważa, że to znaczące. Tenże dziennikarz, kobieta, dzięki której rosyjska gospodarka nie rozpadła się z powodu wojny, nie pojechała na prestiżowe dla rosyjskiego lidera petersburskie forum ekonomiczne, a potem nie pojawiła się na naradzie z samym Władimirem Putinem. Dominika Wielowiejska, witam państwa, a na łączach Rafał Komarewicz, poseł klubu parlamentarnego Centrum, niegdyś Polska 2050. Dzień dobry, panie pośle.
11: Dzień dobry, witam panie, witam słuchaczy.
10: Ja powtórzę jeszcze starą plotkę, tak dla porządku, bo Wirtualna Polska napisała, że nosi się pan z zamiarem odejścia z klubu Centrum, żeby przejść do opozycji na stronę konserwatywną i ewentualnie wystartować w wyborach w Krakowie, ale rozumiem, że skoro PiS i Konfederacja i tak wystawiły swoich kandydatów, to raczej ta wersja jest nieaktualna.
11: Pani redaktor, no sama pani odpowiedziała na pytanie. To są tylko plotki.
10: I nie opuści pan klubu Centrum?
11: Wie pani co, no ja mam takie, można powiedzieć, trochę zdroworozsądkowe podejście, jeżeli chodzi o działania rządu i politykę. Wie pani, to, że chcę naprawić pewne rzeczy i pokazuję, gdzie są błędy, gdzie powinniśmy jednak nasze obietnice wyborcze realizować, gdzie powinniśmy trochę więcej uwagi przyłożyć. To nie znaczy, że zaraz mam opuszczać klub Centrum i koalicję.
10: No, ale taka niejednoznaczna odpowiedź na to pytanie, panie pośle, sam pan przyzna.
11: Znaczy, pani redaktor, ale wie pani co, bo to jest tak, ja nie uznaję takiego plemiennego podejścia do polityki, że wszystko, co my robimy, jest super, co inni robią, jest złe. Uważam, że trzeba patrzeć na to, bo to wszystko działamy dla Polaków i to jest najważniejsze dla nas. Więc to, że nieraz krytykuję działania gospodarcze, jeżeli chodzi o sprawy gospodarcze naszej koalicji, no to nie znaczy, że od razu muszę przechodzić. Natomiast wie pani, życie jest różne i ja nie wiem, czy będzie działało.
10: To centrum straci status klubu, bo to tak działa.
11: Pani redaktor, od tego nie odchodzę.
10: Okej, okay. Ale czy wystartuje pan w wyborach na prezydenta Krakowa?
11: Patrząc na kandydatów, którzy są obecnie wystawieni, bardzo poważnie się nad tym zastanawiam. Z tego względu, że z Kraków znowu najprawdopodobniej chcieliby politycy, żeby był łupem politycznym, a nie żeby był miastem rozwijającym się, w którym się dobrze żyje. Problemy, które są w mieście, nikt o nich nie mówi, wie pani, no kwestia dotycząca choćby zmian gospodarczych, które są w Krakowie. Kraków jest takim centrum usług wspólnych, no nie wiem, czy pani wie, ale to warto podkreślić, ponad 100 tysięcy osób pracuje w centrum usług wspólnych. Ten model biznesowy się kończy. W tamtym roku było 4,5 tysiąca zwolnień grupowych w tym sektorze. Te usługi się przenoszą do innych krajów, tańszych krajów w Unii Europejskiej, na przykład Rumunii, albo zupełnie na inne krańce świata, więc jakby trzeba tutaj pomyśleć o tym, gdzie Krakowie nie będą pracowali za 5-10 lat. Natomiast powiem pani, że tego w ogóle nie ma w dyskusji publicznej. W tym się w ogóle nie chcą zajmować politycy, ponieważ to jest trudny temat. No, ja podam pani taki przykład. No, w tym momencie biznes na przykład tajwański otwiera nowe fabryki w Polsce, w Trójkącie Wrocław, Katowice, Łódź. Gdzie jest Kraków, pytam, tak? Miasto, które ma olbrzymi potencjał, gdzie ma najwięcej uczelni, gdzie ma tereny po Nowej Hucie, które można by było ten biznes zlokalizować, to tam budujemy halę logistyczną na 250 tysięcy metrów.
10: Kto jest winny temu, że Kraków został wykluczony?
11: Jest winni to nasi politycy tutaj, tak, że po prostu nie zabiegają o to. No, bardziej zastanawiam się nad tym, gdzie swojego, przepraszam bardzo za słowo, kolesia wstawić do spółki miejskiej czy do jakiegoś urzędu, niż po prostu myśleć o przyszłości Krakowa. I to niestety, no,
10: a kiedy pan podejmie decyzję o tym, czy startować, czy nie? Bo jeszcze Paweł Ślis się szykował.
11: Pani redaktor, no nie ma ogłoszonych wyborów. Wie pani, kiedyś, pamiętam, nie wiem, 5-10 lat temu, jeżeli przed wyborami ktoś startował i mówił, że kandyduje, to była wielka afera, że nie ma ogłoszonych wyborów, a ktoś już startuje. No, bądźmy legalistami. Na dzień dzisiejszy nie ma jeszcze ogłoszonych wyborów. Kandydaci na razie nie są zgłoszeni, tylko to są kandydaci na kandydatów. Więc ja w tym momencie też zastanawiam się, też patrzę, kto ewentualnie wystartuje. No, zdaję sobie sprawę, że moje szanse nie będą jakieś duże, ze względu po prostu na to, że nie reprezentuję, jestem przedstawicielem dużej partii politycznej, czy ewentualnie no, w jakichś dużych organizacji społecznych.
10: No i Łukasz Gibała natomiast też nie. A jak pan sądzi, jakie on ma szanse? Jak pan ocenia kandydaturę Łukasza Gibały? Potencjalną oczywiście, bo jeszcze nie ogłosił startu.
11: Wie pani co, no, na razie, tak jak to pani powiedziała, nie startuje, ponieważ Kraków jest w ciężkiej sytuacji finansowej. Też podejrzewam, że zastanawia się nad tym, jak to będzie funkcjonowało, bo proszę zauważyć, w poprzedniej kampanii pan prezydent Miszalski no, mówił, że to będzie bardzo dobrze, jeżeli prezydent Krakowa będzie z tej samej opcji politycznej, co opcja rządząca, ponieważ będzie dobra współpraca. Okazało się, że tych pieniędzy, które były tak obiecane, no wcale nie popłynęły do Krakowa, więc to nie jest takie łatwe. Natomiast no, działania no, i trochę i poprzedniego prezydenta, ale przede wszystkim tego, no, doprowadziły, że chyba tam z długu chyba, nie wiem, z 9 miliardów złotych, chyba ponad 8. Więc to nie jest tak łatwo. Więc też myślę, że zastanawia się nad tym, czy jest w stanie jakby coś zrobić w Krakowie. Bo wie pani, no, politycy mogą pomóc, ale też mogą blokować pewne działania, tak, jeżeli chodzi o fundusze. A więc jeżeli będzie z człowiekiem z zewnątrz, to na pewno się tym zastanawia.
10: Jak pan ocenia kandydaturę Moniki Piątkowskiej? Pani senator jest popierana przez Koalicję Obywatelską i PSL.
11: Wie pani co? Pani Monika Piątkowska kiedyś była w Polsce 2050. Niestety, można powiedzieć, z wielkim hukiem odeszła z tej Polski 2050, ponieważ no, próbowała rozbić nasze struktury podwarszawskie. Więc ja wydaje mi się, że to nie byłby dobry kandydat, nie byłby dobry prezydent, jeżeli chodzi o Kraków.
10: Panie pośle, chciałam zapytać, czy pan jest za tym, żeby odebrać order Orła Białego Wołodymirowi Zełenskiemu?
11: Wie pani, sytuacja, która nastąpiła na Ukrainie i to, że Polacy, że jednostka ukraińska została nazwana, dostała nazwę bohaterów UPA, no jest trochę takim policzkiem wymierzonym, można powiedzieć, nie w Polaków, ale w polską politykę zagraniczną. Wie pani, no my Ukraińcom pomagamy od wielu, wielu lat i prawdę mówiąc oczekiwalibyśmy chociaż, żeby takie symbole jak UPA no, nie były już więcej eksponowane. Jeżeli chodzi o działania pana prezydenta, ja uważam, że no, jest to jakiś kierunek dobry, no bo w tym momencie, wie pani, no, nie zamkniemy żadnego lotniska Wiesiące, nie zamkniemy przejść granicznych, no nie będziemy, czy nie dalej będziemy pomagać Ukrainie, no ponieważ to leży w naszym interesie. Więc wydaje mi się, że takie symboliczne gesty, nawet już nie chodzi o samo odebranie, no bo w tym momencie jakby tego odebrania jeszcze nie ma, ale informacja o tym, że nam się to nie podoba, no musi być Ukraińcom przekazana. No jeżeli tego nie umieją zrobić, nie wiem, osoby, które prowadzą politykę w zagraniczną stosunku do Ukrainy, więc uważam, że to jest kierunek dobry, pokazujący, że no nie może tak być, że my pomagamy, my się staramy, a ktoś po prostu, prawdę mówiąc, no, śmieje się nam w twarz. Więc uważam, że to jest kierunek jest dobry.
10: Czy popiera pan projekt dotyczący dopłat do składek emerytalnych dla artystów, projekt firmowany przez ministrę kultury Martę Cienkowską?
11: Czy wie pani, ja uważam, że w każdym okresie funkcjonowania jakby państwa no muszą być pewne priorytety. I powiem pani, no na dzień dzisiejszy, no jeżeli widzimy sytuację zapaści w ochronie zdrowia, już pomijając, czym ona jest spowodowana, tak, i który rząd to spowodował, no to wie pani, no wypłacanie składek dla artystów, gdzie ma jakaś komisja badać, kto jest artystą, a kto nie, no trochę takie przypomina mi czasy PRL-u, no. Więc ja uważam, że artystom trzeba pomagać.
10: No to byłaby komisja tworzona przez środowisko twórców. No,
11: pani redaktor, no ale no z całym szacunkiem, no ja określam, kto jest artystą, a kto nie jest artystą. No widzieliśmy te takie sytuacje, no wie pani, społeczeństwo musi być przekonane do tego, że trzeba pomagać artystom. Z całym tutaj uznaniem dla działań pani minister, znaczy te działania nie pokazują, że to społeczeństwo w pewnym sensie decyduje, tylko arbitralnie ktoś decyduje, ktoś artystą, kto nie. Ja wie pani, ja nie wiem, czy pani widziała taką wypowiedź pani Steczkowskiej, która mówiła właśnie również o tej ustawie, która też powiedziała, że znana bardzo artystka, która powiedziała, że ta, delikatnie mówiąc, ustawa jest słaba.
10: Ale panie pośle, bo ja tutaj widzę wpisy Ryszarda Petru, który mówi, że wciąż klub Centrum czeka na spotkanie z ministrą Cienkowską, a ona nie przychodzi. Dlaczego? I chcą odpowiedzi na pytanie, dlaczego akurat artyści mają być wspierani.
11: Znaczy, z tego co słyszałem, to podobno jutro ma być spotkanie z pani minister Cienkowską, jest zaproszona. Zobaczymy, czy będzie miała odwagę do nas przyjść.
10: Ale
11: mam nadzieję,
10: generalnie
11: że tak.
10: Klub Centrum widzę, że jest sceptyczny wobec tego projektu. Bo mam jeszcze jedno pytanie.
11: Czy ja jestem sceptyczny? Ja uważam, że powinny być pewne priorytety. W tym momencie priorytety mamy pomóc ludziom, na przykład, którzy są chorzy. No bo wie pani, jeżeli czeka 200 tysięcy osób w kolejce na kolonoskopię, a my w tym momencie dajemy artystom pieniądze, no to w tym momencie
10: to
11: no,
10: znaczy,
11: te priorytety są zachwiane dla mnie.
10: My nie dajemy pieniędzy,
11: no.
10: Bo to jest operacja księgowa, przyszłościowa, tak? To znaczy po prostu gwarantujemy.
11: Ale nasze dzieci będą musiały zapłacić za to też. No,
10: panie pośle, problem. Ale tutaj jest mowa także o tym, że być może Ryszard Petru będzie chciał założyć jakąś nową partię przedsiębiorców. Czy pan się do tego dołączy? Proszę o krótką odpowiedź, bo kończymy już.
11: Zobaczymy, jakie będą założenia, natomiast uważam, że przedsiębiorcy są bardzo ważni w Polsce i są zupełnie są pomijani. I widzę to na Komisji Gospodarki, której jestem przewodniczącym. Więc muszę z Ryszardem porozmawiać na ten temat, co to w ogóle, jakie on w ogóle ma założenia. Nie rozmawiałem na ten temat. Jeżeli będę wiedział, co to jest, co chce zrobić, jakie ma plany, to wtedy będę na ten temat się wypowiadał. Natomiast uważam, że jest to dobry kierunek.
10: Rafał Komarewicz, poseł Klubu Parlamentarnego Centrum, był gościem TOK FM. Bardzo dziękuję za rozmowę.
11: Dziękuję bardzo.
10: Dominika Wielowiejska przy mikrofonie, a w studiu Igor Tuleja, sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie. Dzień dobry, panie sędzio.
12: Dzień dobry. I Stowarzyszenie Justicja.
10: Panie sędzio, chciałam zapytać, jak pan ocenia decyzję prezydenta o mianowaniu Zbigniewa Kapińskiego na pierwszego prezesa Sądu Najwyższego?
12: Pan sędzia Kapiński był znakomitym sędzią Sądu Powszechnego, natomiast jest tak zwanym neosędzią w Sądzie Najwyższym. A Karol Nawrocki zrobił co zrobił. Szkoda, bo myślę, że jest wielu bardzo doświadczonych i rzeczywiście sędziów w Sądzie Najwyższym, którzy w ogóle zasługują na to, żeby być prezesem Sądu Najwyższego.
10: Rozumiem, ale też kandydatura Zbigniewa Kapińskiego jest postrzegana jako kompromisowa. Jarosław Kaczyński kategorycznie się sprzeciwił tej decyzji. Teraz PiS jest niezadowolony, ponieważ sędzia Kapiński mianował osobę, która będzie zarządzać Izbą Karną. Taką osobę, która PiS-owi się bardzo nie podoba. Jest to sędzia Piotr Mirek, który swego czasu brał udział w podejmowaniu decyzji o wznowieniu procesu Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Więc Kapiński może być też postrzegany właśnie jako taka postać niezależna od polityków.
12: Szanuję pana sędziego Kapińskiego za to, co robił, będąc choćby sędzią Sądu Apelacyjnego w Warszawie. Natomiast moim zdaniem osoby, które uczestniczyły w konkursach nominacyjnych przed NeoKRS po 2018 roku, nie są nieskazitelnego charakteru i same sobie wystawiły ocenę. Moim zdaniem nie powinny być sędziami. Także trudno mi powiedzieć, czy pan sędzia Kapiński jako neosędzia w Sądzie Najwyższym jest gołębiem czy jastrzębiem. Żałuję, że stanął w konkursie przed NeoKRS-em.
10: Tłumaczenie sędziego Kapińskiego jest takie. Większość parlamentarna uchwaliła taką, a nie inną ustawę. Prezydent ją podpisał. Na tej podstawie zostały dokonane nominacje do Sądu Najwyższego. A jeżeli trybunały międzynarodowe zakwestionowały tę procedurę, to najpierw politycy muszą zmienić ustawę. A póki nie jest zmieniona, to wszystko jest w porządku i on jest legalnym sędzią.
12: Myślę, że w historii prawnicy już wielokrotnie tłumaczyli się w podobny sposób. Mamy konstytucję, mamy artykuł 187. Z tego przepisu wynika, że sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa wskazują, czy to mają być przedstawiciele środowiska sędziowskiego. W tym NeoKRS po 2018 roku to byli przedstawiciele polityków. Sędziowie nie mieli jakiegokolwiek wpływu na to, kto trafi do Krajowej Rady Sądownictwa. To jest istotny konstytucyjny organ strzeży niezależności sądów, sędziowskiej niezawisłości i też jest takim forum, gdzie spotykają się przedstawiciele trzech władz: sądowniczej, ustawodawczej i wykonawczej. Jeśli nie było przedstawicieli środowiska sędziowskiego, to był to organ wadliwy. Jeśli ktoś brał udział w konkursach przed NeoKRS, to źle o nim świadczy.
10: Czy pan uważa, że sędziowie Sądu Najwyższego nie powinni jakby respektować tego, że Zbigniew Kapiński jest prezesem Sądu Najwyższego?
12: Gdybym ja był sędzią Sądu Najwyższego, a nie będę sędzią Sądu Najwyższego, to bym nie respektował decyzji, które sędzia Kapiński podejmuje w Sądzie Najwyższym.
10: Sędzia Kapiński mówi tak: z żadnego z orzeczeń Trybunałów Europejskich nie wynika, żeby trybunały zakwestionowały status sędziów z uwagi na tryb powołania, że politycy nadinterpretowują te orzeczenia Trybunałów.
12: gdyby sądy europejskie zakwestionowały ten tryb powoływania, to pan sędzia Kapiński powiedział, że jest to niezgodne z konstytucją, że jakieś organy międzynarodowe ingerują w wewnętrzne sprawy polskiego sądownictwa. No, można się jakby przerzucać, nawet trudno powiedzieć, czy to są argumenty, ale można jakby dyskutować długo. Proszę zwrócić uwagę na to, że jakby tego trybu powoływania osób do wymiaru sprawiedliwości po 2018 roku bronią beneficjenci tych zmian. Ja myślę, z całym szacunkiem dla pana sędziego Kapińskiego, tak jak powiedziałem, był znakomitym sędzią w Sądzie Powszechnym, ale prawdopodobnie takich kandydatów do Sądu Najwyższego z takim doświadczeniem jak sędzia Kapiński w Polsce znalazłoby się bardzo wielu. Pomimo tego oni nie startowali w tych wadliwych konkursach, bo mają nieskazitelny charakter.
10: A może zmiany będą następować ewolucyjnie? Jest nowa Krajowa Rada Sądownictwa, będzie zgłaszać kandydatów, no i powoli po prostu ten Sąd Najwyższy będzie się zmieniał, że nie ma innego wyjścia, bo Polacy wybrali Karola Nawrockiego na prezydenta i on będzie blokował wszystkie inne zmiany.
12: Mamy według mnie Krajową Radę Sądownictwa dzisiaj, taką, o której mowa w Konstytucji. Rzeczywiście środowisko sędziowskie miało szansę wyrazić stanowisko, zaopiniować tych kandydatów, którzy startowali w tym konkursie. I dzisiaj mogę powiedzieć, że rzeczywiście w KRS-ie zasiadają przedstawiciele środowiska sędziowskiego. Osoby, które się cieszą powszechnym szacunkiem.
10: No właśnie, i będą zgłaszać kandydatów.
12: Tak, oczywiście. Natomiast no, co zrobi Karol Nawrocki? Tego nie wiem. Brakuje około 1000 sędziów, tyle jest wolnych etatów. Pewnie od razu wymiar sprawiedliwości się nie zawali, jeśli Karol Nawrocki nie będzie powoływał nowych sędziów, ale jakby ten kryzys będzie się pogłębił.
10: Ale widzi pan swego rodzaju zapętlenie, panie sędzio, no bo to jest tak, że z jednej strony uznaje pan, że Krajowa Rada Sądownictwa ma członków rzeczywiście wskazanych przez sędziów, no a z drugiej strony posiedzenie Krajowej Rady Sądownictwa zwołał nie kto inny, tylko Zbigniew Kapiński, więc jeżeli KRS przyszła na to spotkanie, to znaczy uznała, że on jest prezesem.
12: Gdybym był członkiem Krajowej Rady Sądownictwa, to bym apelował albo do pana sędziego Zawistowskiego, albo do prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego, aby to oni zwołali to posiedzenie, bo w sytuacji, kiedy nie robi tego pierwszy prezes Sądu Najwyższego, oni jako ci najstarsi powinni to zrobić. No, nie
10: ale
12: mamy
10: tak
12: pierwszego prezesa, tak się nie stało. No cóż.
10: No to jest forma uznania, że jest sędzia forma, Kapiński
12: tak,
10: jest prezesem.
12: Tak, rzeczywiście to jest smutne, jest to forma uznania, no ale no tacy jesteśmy. Dla niektórych coś jest czarne, coś jest białe, a dla niektórych coś może być jeszcze szare.
10: Panie sędzio, chciałam zapytać o Sąd Okręgowy w Warszawie, bo sąd ten mierzy się z rozmaitymi zarzutami, szczególnie w sprawie Zbigniewa Ziobry. Chodzi o to, że no, bardzo długo trwa rozpatrzenie zażalenia na areszt Zbigniewa Ziobry, bo w ogóle najpierw powiedziano nam, że we wrześniu, potem jednak okazało się, że jakoś te urlopy zostały chyba zmienione sędziów, no ale mimo wszystko nie mamy też właściwie decyzji o europejskim nakazie aresztowania, a przecież naprawdę decyzja sądu pierwszej instancji w sprawie zatrzymania Zbigniewa Ziobry już była bardzo dawno temu. Jak to możliwe?
12: Uważam, że to skandal. I to jest nie tylko mój głos, ale też z rozmów z koleżankami i kolegami. Jesteśmy jakby zgodni, że jakby posiedzenie pierwotnie sądu nie powinno być wyznaczane na wrzesień i jakby uzasadniane jakimiś planami urlopowymi. Dobrze się stało, że ten termin posiedzenia został zmieniony na początek lipca. Dziwi mnie to, że te wszystkie procedury tak się tyle trwają. Absolutnie podzielam...
10: No, to jest kwestia organizacji pracy sądu? No, Bo trochę najprościej, teraz pan krytykuje swoich przełożonych, jak rozumiem.
12: Najprościej byłoby pewnie zwalić na organizację pracy sądu. Wierzę, że to nie jest efekt mrożący w środowisku sędziowskim, że sędziowie nie biorą sobie do serca pogróżek wypowiadanych przez mojego byłego pryncypała, mówię to z ironią, czy też dzisiejszych posłów, polityków opozycji, gdyby oni się czegoś obawiali i kalkulowali, jaka decyzja im się opłaca, a jaka decyzja im się nie opłaca, no to byłby skandal, nie powinni być sędziami. Więc umówmy się, najprościej to zwalić na jakieś zamieszanie organizacyjne, plany urlopowe i tak dalej. Dobrze, że ten termin został zmieniony i sędziowie jakby też zmienili swoje plany urlopowe.
10: Panie sędzio, chciałam zapytać o pańską opinię w sprawie dziennikarza Leszka. Nie wiem, czy mogę wymieniać jego nazwisko, bo nie słyszałam, aby pełnomocnik uznał, że można to robić, ale sprawa jest bardzo głośna. Chodzi o dziennikarza śledczego, który przyglądał się działaniom Romana Giertycha. No i w związku z tym, że został zatrzymany, prokuratura twierdzi, że groził komendantowi policji w Piasecznie śmiercią, że zapowiadał, że jedzie właśnie, żeby go pozbawić życia, i w związku z tym został zatrzymany, sąd zdecydował o areszcie. Ale tutaj te wątpliwości są związane z tym, że obrońca tego dziennikarza no jakoś nie mógł być obecny w trakcie rozmaitych czynności, między innymi przeszukania, a jest kwestia na przykład tajemnicy dziennikarskiej, i to organizacje dziennikarskie podnoszą. Co pan sądzi na ten temat?
12: Tajemnica dziennikarska oczywiście rzecz święta, ale też ma pewne ograniczenia wynikające z kodeksu postępowania karnego. Sprawy znam wyłącznie z mediów. No jeśli z jednej strony mamy oczywiście stanowisko prokuratury, które jest stroną tak naprawdę, jedną z dwóch stron tego postępowania, z drugiej strony mamy słowa pana obrońcy. Jaka jest prawda? Mam nadzieję, że to zostanie ustalone. Najważniejsze jest chyba to, że jakby sprawa jest monitorowana przez media, przez czwartą władzę, i bez względu na to, jakie sympatie mają dziennikarze, w jakich mediach pracują, wszyscy jakby przyglądają się i pilnują.
10: Ale czy nie lepiej byłoby, żeby jednak świadek albo obrońca był w trakcie przeszukania?
12: Oczywiście, że tak. No teoretycznie w trakcie przeszukania może być obecna, osoba przybrana do takiej czynności. Dlaczego tak się nie stało? Nie wiem. Można oczywiście skarżyć te wszystkie decyzje prokuratorskie, składać zażalenia. Zobaczymy, jaki będzie finał.
10: Igor Tuleja, sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie, Stowarzyszenie Justicja, był gościem TOK FM. Bardzo dziękuję za rozmowę.
12: Dziękuję bardzo.
5: To jest powtórka.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Piątek ma dojść do otwarcia cieśniny Ormus, zapowiada to prezydent USA. Stany Zjednoczone podpisały wstępne porozumienie z Iranem. Unia Europejska otworzyła pierwszy tak zwany klaster negocjacyjny z Ukrainą i Mołdawią. Od lipca w ramach ustawowej waloryzacji o 9% mają wzrosnąć płace minimalne w ochronie zdrowia. Minęła pierwsza. Arkadiusz Urbanek, zapraszam na informacje TOK FM. Prezydent USA Donald Trump oświadczył, że w piątek zostanie całkowicie otwarta cieśnina Ormus. Zapowiedział także, że tekst wstępnego porozumienia zawartego przez Stany Zjednoczone z Iranem zostanie opublikowany po piątku. Wstępne porozumienie z Iranem zostało podpisane przez Trumpa i wiceprezydenta J.D. Vance'a, a także przewodniczącego irańskiego parlamentu Mohammada Ghalibafa. Przedstawiciele administracji zapowiedzieli też, że jeszcze w tym tygodniu rozpoczną się negocjacje techniczne na temat szczegółów porozumienia dotyczącego irańskiego programu nuklearnego. Umowa między USA i Iranem ma na celu trwałe zakończenie trwającej od 28 lutego wojny na Bliskim Wschodzie. Z kolei premier Izraela Benjamin Netanyahu zapowiedział, że izraelskie wojska pozostaną w Strefie Gazy, Libanie i Syrii tak długo, jak będzie to potrzebne. Wcześniej urzędnik amerykańskiej administracji, cytowany przez agencję Reutera, powiedział, że wycofanie izraelskich wojsk z Libanu nie jest warunkiem umowy, którą USA zawarły z Iranem. Dodał, że Izrael będzie miał prawo bronić się przed wszelkimi atakami Hezbollahu. Teheran podkreślał natomiast, że traktuje sprawę popieranego przez irańskie władze libańskiego ugrupowania Hezbollah, które z terytorium Libanu atakowało cele w Izraelu, jako integralną część porozumienia ze Stanami Zjednoczonymi. Donald Trump pokazał, że jak chce, to wszystko mu wolno, mówił w wywiadzie politycznym w TOK FM europoseł Michał Kobosko z Klubu Parlamentarnego Centrum. To komentarz odnośnie gali mieszanych sztuk walki UFC Freedom, która odbyło się w Białym Domu z okazji 80. urodziny prezydenta USA i 250. rocznicy powstania kraju.
2: Krew się lała, kapała i zdaje się, że ci, którzy tam byli, przede wszystkim prezydent Trump, byli z tego faktu zadowoleni. No, smutne to było.
1: Na miejscu obecny był m.in. prezydent Karol Nawrocki, który rozmawiał m.in. właśnie z Donaldem Trumpem. Według szefa Biura Polityki Międzynarodowej Marcina Przydacza rozmowy miały dotyczyć polskiego bezpieczeństwa, stosunków dwustronnych i współpracy energetyczno-gospodarczej. Unia Europejska otworzyła pierwszy tak zwany klaster negocjacyjny z Ukrainą i Mołdawią. Nastąpiło to 4 lata od momentu nadania obu krajom przez wspólnotę statusu kandydata, a 2 od rozpoczęcia z nimi rozmów akcesyjnych. Łącznie Ukraina i Mołdawia będą musiały otworzyć i zamknąć 6 klastrów. Pierwszy dotyczący praworządności otwierany jest jako pierwszy i zamykany jako ostatni. Państwo kandydujące musi dostosować swój porządek prawny do unijnych standardów w zakresie m.in. sądownictwa, walki z korupcją, instytucji demokratycznych czy kontroli finansowej. Pozostałe klastry dotyczą rynku wewnętrznego, konkurencyjności, klimatu, rolnictwa i zagadnień z zakresu polityki zagranicznej. O niemal 9% wzrosną od lipca płace minimalne w ochronie zdrowia. To efekt corocznej ustawowej waloryzacji. Nowa kwota bazowa, od której wyliczane są zarobki medyków, przekroczy 8900 zł brutto. Podwyżki obciążą już i tak bardzo napięte budżety szpitali, mówi dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 w Bydgoszczy Jacek Kryś.
3: Na przestrzeni ostatnich 5 lat stosunek kosztów pracy względem całościowych kosztów podniósł się jakieś 5%. Czyli myśmy to liczyli jeszcze 5 lat temu, że koszty pracy stanowi 55% naszych kosztów, dzisiaj są 60-61% nawet. To jest efektem oczywiście podniesionych minimalnych wynagrodzeń personelu, tylko kłopot polega na tym, że w kółko mówimy o minimalnych wynagrodzeniach, no ale w dobie deficytu kadr niestety mamy szczególnie w obrębie pracowników kontraktowych negocjacje, które niejednokrotnie są po prostu trudne.
1: A lipcowa podwyżka oczywiście nie obejmuje pracowników kontraktowych, dodaje Janusz Kowalewski, dyrektor Centrum Onkologii w Bydgoszczy.
4: Podwyżki są zarezerwowane dla osób, które są zatrudnione w systemie umowy o pracę. Natomiast kwestia wynagrodzenia osób na umowach kontraktowych jest negocjowana zwykle pod koniec roku na następny rok. To jest ustalone i to niejako nie wchodzi w tę gestię.
1: Podwyżki obejmą nie tylko lekarzy i pielęgniarki, ale też m.in. ratowników medycznych, opiekunów oraz pracowników niemedycznych, jak salowe czy sekretarki. I na koniec informacji jeszcze sport. Magdalena Fręch wystąpi w turnieju WTA 500 na trawiastych kortach w Berlinie, mimo że przegrała w ostatniej rundzie kwalifikacji. Polska tenisistka awansowała do głównej drabinki dzięki wycofaniu się jednej z zawodniczek. Jej pierwszą rywalką będzie grająca z dziką kartą Niemka Eva Lys. Magdalena Fręch jest jedyną Polką w singlowej drabince berlińskiego turnieju. Kolejne informacje w TOK FM o drugiej. Dzień w większej części kraju z małym i umiarkowanym zachmurzeniem. Najwięcej chmur na północnym wschodzie i tam przelotny deszcz, a po południu również burze. Na termometrach od 15 stopni na wybrzeżu do 19 w centrum kraju i do 23 na zachodzie i południu.
0: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
5: Dominika Wielowiejska przy mikrofonie, a w studiu Krzysztof Bosak, wicemarszałek Sejmu Konfederacja. Dzień dobry, panie marszałku.
6: Dzień dobry, panie redaktor, dzień dobry państwu.
5: Czego pan się spodziewa po wizycie Karola Nawrockiego w Waszyngtonie? Prezydent bierze udział w uroczystościach związanych z urodzinami prezydenta Trumpa.
6: Niczego szczególnego poza podtrzymaniem wrażenia, że są w dobrych relacjach.
5: Minister Przydacz, odpowiedzialny za sprawy zagraniczne w kancelarii prezydenta, powiedział, nasze ambicje sięgają 15 tysięcy amerykańskich żołnierzy w Polsce, ale no, minimum byłoby 11 tysięcy, czyli właściwie tak jak teraz.
6: Moje ambicje sięgają wzmocnienia zdolności sił zbrojnych i warunków służby polskich żołnierzy.
5: Czyli nie przejmuje się pan tym, że prezydent Trump zapowiedział zwiększenie udziału amerykańskich żołnierzy w Polsce?
6: Na razie zmniejszył. I takie są fakty.
5: I nie spodziewa się pan, żeby to się zmieniło? Uważa pan, że zapowiedzi
6: prezydenta
5: Trumpa są gołosłowne?
6: Myślę, że po prostu rolą polskich polityków nie jest wypowiadać się w imieniu liderów innych państw. Oni się wypowiadają czynami i trzeba wyciągać z tego wnioski.
5: Czy pan uważa, że możliwa jest wspólna lista Konfederacji i Prawa i Sprawiedliwości w wyborach parlamentarnych?
6: Mówienie takich rzeczy to wprowadzenie szumu informacyjnego.
5: Znaczy, dodam, że Jarosław Kaczyński powiedział, że oczywiście chętnie by taką listę stworzył, oczywiście bez Grzegorza Brauna.
6: To jest oczywista nieprawda.
5: Ale co jest nieprawda?
6: Że chętnie by stworzył taką listę.
5: No, bo powiedział, że to by było dobrze,
6: Jarosław
5: żeby
6: Kaczyński,
5: się zjednoczyć.
6: Donald Tusk, Włodzimierz Czarzasty i Władysław Kosiniak-Kamysz chętnie by widzieli Sejm bez Konfederacji, natomiast to już się nie wróci. Jesteśmy w polityce i będziemy na rzecz polskich wyborców wzmacniać swoją pozycję po to, żeby realizować nasz program. I żadne marzenia, żadne fantazje nie odwrócą tego stanu rzeczy, że nastąpiła w polskiej polityce zmiana.
5: Jeszcze w czasie tej konferencji prasowej Jarosława Kaczyńskiego padło takie pytanie, że mówi się w kuluarach sejmowych, że może Krzysztof Bosak ze swoim ruchem będzie na jednej liście z Prawem i Sprawiedliwością, a Sławomir Mentzen pójdzie osobno.
6: Klasyczna taktyka próby wbijania klina w konkurencję polityczną.
5: To nie Jarosław Kaczyński powiedział, takie padło pytanie.
6: Komunikat dla naszych konkurentów. Dajcie sobie spokój, szkoda czasu na takie plotki.
5: Jarosław Kaczyński chce współpracować z Konfederacją, ale zwraca uwagę, że no, Konfederację tworzą bardzo młodzi politycy, którzy no, nie za
6: ja
5: dużo
6: nie rozumiem,
5: wiedzą.
6: Panie redaktor, dlaczego zajmujemy się jakimiś plotkami, pomówieniami ze strony opozycji? Zajmijmy się patrzeniem rządowi na ręce. Rozkradane są publiczne pieniądze. Mamy do czynienia z porażką na prawie każdym odcinku. Zajmijmy się po prostu tym, jak słaby mamy rząd i że trzeba go zmienić. Zamiast komentować jakieś plotki czy fantazje z obozu PiS-owskiego, który ewidentnie stracił...
5: Proszę mi pozwolić wyjaśnić. To jest wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego, który mówi o tym, że państwo są bardzo młodzi. No i pytanie, czy wasze stanowisko wynika z tego, że jesteście młodzi, czy sterowani z zewnątrz? No to tylko to chciałam zacytować. To nie jest plotka, tylko to jest wypowiedź prezesa PiS.
6: No ja w sobotę skończyłem 44 lata. Każdy sam może ocenić, czy to jest człowiek młody, średni, stary. Nie widzę powodu, żeby dyskutować z opiniami w tej sprawie, szczególnie Jarosława Kaczyńskiego.
5: Chodzi mi o to sterowanie z zewnątrz.
6: To nie my jeździliśmy na Majdan w odróżnieniu od Jarosława Kaczyńskiego, to nie my tam krzyczeliśmy herojom sława, to nie my pielgrzymowaliśmy do Izraela i mówiliśmy, że to jest wyjątkowe państwo, jakiś cud cywilizacyjny, to nie my również wdrażaliśmy w Polsce traktat lizboński, politykę klimatyczną i wiele innych rzeczy sterowanych z zewnątrz. Także myślę, że czas na rachunek sumienia w partiach, które chciałyby nas krytykować i naprawdę proszę przyjąć do wiadomości, że jest konsekwencja w tym, co mówimy, w tym, co robimy. To jest przemyślane, większość naszych ocen politycznych jest niezmienna od dwóch dekad, więc właściwie no, jeżeli ktoś się nie oswoił do tego momentu z tym, że są ludzie o takich poglądach jak moje w polskiej polityce, no to moim zdaniem to jest jakiś problem poznawczy, tak? A być może problem osobowościowy.
5: No właśnie Jacek Sasin założył stowarzyszenie Po Pierwsze Polska i jak pan sądzi, co to oznacza tak naprawdę dla Prawa i Sprawiedliwości?
6: Nic to nie oznacza. Nic to nie oznacza. To jest po prostu lustrzane odbicie tego, co robi Morawiecki, żeby robić dobrą minę do swojej gry, że nie mają frakcyjnego rozłamu, podczas gdy mają.
5: Przemysław Czarnek zapowiedział program Prawa i Sprawiedliwości. No liczy na to właśnie, że PiS, jak rozumiem,
6: też Konfederacja... A nie mieli konwencji programowej w ten weekend?
5: No, Przemysław Czarnek zapowiedział wyjście Polski z systemu ETS i podniesienie progu podatkowego.
6: No to mogli wychodzić, jak byli przy władzy, a blokowali takie projekty.
5: No,
6: mogli podnosić progi, jak byli przy władzy i podobno mieli świetne warunki w finansach publicznych. To jest, to gadanie jest nic nie warte. Jest po prostu, są całkowicie niewiarygodni w tych obszarach. Trzeba patrzeć na to, co robili i wyciągać z tego wnioski.
5: No dobrze,
6: ale... I dokładnie tak samo, żeby było jasne, jak rząd obecny Tuska. Też dużo gada, nie robi tego, co deklaruje. Robi, jak robi już to złe rzeczy, zamiast te pożyteczne.
5: No tak, ale problem polega na tym, że sytuacja finansów publicznych jest bardzo trudna. Rząd jest
6: nie jest bardzo trudna. Państwo polskie ma skrajnie niezrównoważone finanse publiczne. 7%.
5: No właśnie. I prezydent Karol Nawrocki zawetował podniesienie akcyzy na alkohol, uszczelnienie fundacji rodzinnych, między innymi.
6: Jakie uszczelnienie? Dlaczego pani nazywa zerwanie umowy zawartej przez wszystkie siły polityczne uszczelnieniem w tej chwili?
5: W sprawie fundacji
6: wszystkie
5: rodzinnych?
6: Wszystkie siły polityczne zawarły pewien układ.
5: Fundacje rodzinne by dalej istniały, tylko po prostu chodziło o kwestię takiej bardzo agresywnej optymalizacji podatkowej.
6: No ale przecież cały ten pomysł polegał na tym, żeby dać preferencje ludziom, żeby pieniądze przenosili do tych fundacji rodzinnych i tam miało być niezmienność tego prawa przez 2 lata.
5: Rozumiem, ale...
6: No to jaka jest powaga państwa polskiego, jeżeli się na coś umawia, po czym zmienia... Mówi, będziemy przez 2 lata sprawdzać, jak te przepisy działają, po czym nagle politycy stwierdzają, nie, jednak rok minął, zmieniamy zdanie.
5: Zgadzamy się tak. Deficyt jest wysoki. Problem polega na tym, że rząd zgłasza jakieś propozycje, które mają zwiększyć dochody do budżetu.
6: Nieprawda. Obecny rząd zwiększa wydatki.
5: Akcyza i podatek
6: zwiększa wydatki,
5: ale
6: ledwo przyjął władzę, wprowadził nowe rozdawnicze programy, chciał przelicytowywać PiS. I wprowadza je właściwie w każdym roku budżetowym.
5: Także dobrze,
6: nie przedstawiajmy, że rząd obecny, a natomiast to, co robią, to gnębią podatników. Na przykład minister Domański, z tego, co słyszymy od urzędników skarbowych, wprowadził jakieś wymogi w tej chwili w zakresie tego, ile mandatów mają wystawiać urzędnicy skarbówki w oderwaniu od faktów. Tak?
5: Bo tam
6: mają
5: troszeczkę nawiązuje pan mandaty. Do wypowiedzi Krzysztofa Stanowskiego z Kanału Zero,
6: nie,
5: który postulował, żeby funkcjonariuszkę przywiązać nago na słupie.
6: Nie nawiązuje do wypowiedzi Stanowskiego, nawiązuje do wypowiedzi.
5: A jak panu się podoba ta wypowiedź?
6: Nie znam tej wypowiedzi, natomiast...
5: No nie wierzę. Pani Marszałek,
6: dlaczego
5: pan
6: mam znać wszystkie wypowiedzi Krzysztofa Stanowskiego?
5: No nie, po prostu
6: proszę mi to wytłumaczyć. Ja wolę śledzić wypowiedzi ministra Domańskiego, bo to on jest ministrem finansów. Czemu mam krytykować dziennikarzy, a nie polityków obozu rządzącego?
5: Dlatego, że
6: tych
5: jeżeli
6: należy rozliczać za to, co robią.
5: W przestrzeni publicznej ktoś wypowiada takie zdanie typu przywiązać funkcjonariuszkę kas. No tak, ale on ma olbrzymie zasięgi i to w pańskim środowisku, panie marszałku.
6: Jak widać, nie tak dużo, żeby dotarło to do mnie.
5: No to jestem zdumiona. Myślę, że Krzysztof Stanowski będzie zmartwiony, że zupełnie pan nie śledzi, co się dzieje w Kanale Zero. Panie marszałku, ale istota rzeczy sprowadza się do tego,
6: nagrywamy do Kanału Zero i tam wrzucamy.
5: Skoro pan krytykuje wysoki deficyt, to rozumiem, że jest pan za tym, aby drastycznie obciąć wydatki socjalne.
6: Panie redaktor, politycy PiS-u i Platformy wprowadzili nas swego rodzaju matnie, równie pochyłą wysokich wydatków, z której prostego wyjścia nie ma, a ekonomiści, większość z nich przynajmniej, utwierdza nas co rok przy debacie budżetowej w przekonaniu, że w sumie to tak jest fajnie i tak naprawdę wysokie wydatki, wysoki deficyt i zwiększenie zadłużenia to ma charakter prorozwojowy. Jak Polskę z tego bagna wyciągnąć? Moim zdaniem w tej chwili nikt tak naprawdę nie ma dobrego pomysłu, natomiast z pewnością musimy przestać zwiększać wydatki w każdym kierunku. Z pewnością musimy przywrócić coś, co w Polsce jest głęboko niepopularne, czyli elementarną gospodarność w wydawaniu pieniędzy publicznej. Przestać fundować te różne bzdury. Mm-hmm. Wprowadzić pełną transparentność wydatków w sektorze publicznym.
5: Trochę takie zaklęcia, panie marszałku.
6: Nie, to nie są jak zaklęcia.
5: Brutalna prawda jest taka, żeby zmniejszyć deficyt, trzeba ciąć wydatki i pytanie gdzie?
6: Nie trzeba. W rozwijającej się gospodarce wystarczy ich nie zwiększać. Państwo jest w stanie w ciągu paru lat wyjść z deficytu. Tylko problem jest taki, że politycy ścigają się na podwyższanie wydatków. Nie są zdolni nie tylko do cięć. Politycy obecnie nie są zdolni nawet do zamrożenia wydatków na określonym poziomie.
5: Rozumiem, że Konfederacja jest krytyczna wobec projektu dopłat do składek emerytalnych artystów.
6: Krytyczna, pani redaktor, to jest zdecydowanie nieadekwatne słowo.
5: To znaczy?
6: Znaczy my uważamy, że to jest jakaś absolutna kompromitacja i to znów warto podkreślać, że i PiS-u i Platformy, bo PiS proponował podobną ustawę, tylko jeszcze głupszą, a Platforma jest na tyle niemądra, że próbuje
5: ale
6: to zrealizować wspólnie z lewicą.
5: Ja nawiązuję do cięcia właśnie wydatków.
6: Tylko oni próbują w bardziej arbitralnej wersji, a tam się bardziej biurokratycznej.
5: Jeżeli państwo są tak bardzo, mówię o Konfederacji, krytyczni wobec tego projektu, to ja rozumiem, że pan jest za tym, żeby odebrać te dopłaty duchownym, rolnikom, mundurowym, górnikom, tak? Żeby było sprawiedliwie.
6: Moim zdaniem dla żadnej z grup, które pani wymieniła, nie ma przy ministerstwie żadnej stuosobowej komisji, która decyduje, kto dostanie przywilej.
5: No nie, jeśli chodzi o duchownych, to decyduje o tym Kościół po prostu.
6: Nie ma koteryjnej komisji w tej sprawie.
5: No nie, to jest wewnętrzna regulacja Kościoła. Ja zastanawiam się, jakie jest uzasadnienie, które by bardzo różniło ten projekt dotyczący artystów, na przykład tego, że dopłacamy i płacimy właściwie za składki emerytalne duchownych. Bo wedle tego się nie domagacie. Wydaje mi się to niekonsekwencją.
6: Wedle mojej wiedzy jest to forma rekompensaty, jaką państwo ustanowiło z Kościołem za zagrabione ziemie i majątki, na które państwa nie było stać, żeby oddać.
5: Ale przecież Kościół odzyskał bardzo dużo ziemi.
6: Cześć,
5: nie, no już naprawdę.
6: No, ja mówię o swojej stanie wiedzy. Jeżeli pani dysponuje wyliczeniami co do skali majątków zagrabionych przez komunistów i oddanych, to bardzo proszę je powiedzieć słuchaczom i informować słuchaczy. Ja mówię, jakie jest oficjalne uzasadnienie funkcjonujące w polskiej debacie na długo, zanim ja do niej wszedłem. Wydaje mi się, że jest to jakiś kompromis zawarty w latach 90., kiedy ja chodziłem do szkoły podstawowej. I ja tego kompromisu nie oceniam. Wiem, że była korupcja przy komisji majątkowej.
5: Wiem, że
6: była korupcja przy restytucji mienia. Wiem,
5: hektarów.
6: Że do dziś jest korupcja w Warszawie pod okiem Trzaskowskiego, wcześniej Gronkiewicz-Waltz, polityków Platformy. Wiem, że są patologie w spółdzielniach mieszkaniowych.
5: Jeżeli chodzi o odzyskiwanie majątków. Ziemi, tak?
6: Nie przez Kościół, przez.
5: No nie, była afera przez z komisją majątkową.
6: Przez tych, co się podają za spadkobierców. A przy komisji majątkowej też była swoją drogą, tak, korupcja.
5: Panie marszałku, ale chodzi mi o to.
6: To jest mój stan wiedzy.
5: Bo
6: natomiast
5: tak, jeśli chodzi o rolników, to wam nie przeszkadza to, że są olbrzymie dopłaty.
6: Pani mówi o osobach ubezpieczonych w KRUS-ie?
5: Tak.
6: A dlaczego pani nazywa ich rolnikami, skoro przedstawiciele pani środowiska są ubezpieczeni w KRUS-ie także?
5: A ja nie wiem, kto jest, ja na pewno nie jestem ubezpieczona
6: w KRUS-ie.
5: Na przykład
6: Rafał Zienkiewicz.
5: No ale to jest problem Rafała Zienkiewicza, że on wprowadza państwo w błąd.
6: To ja pytam, dlaczego państwo jako dziennikarze ubezpieczacie się w KRUS-ie, a później państwo nazywacie w mediach to rolnikami. Nie każdy ubezpieczony w KRUS-ie jest rolnikiem.
5: Ale panie marszałku, teraz pan trochę, przepraszam, wykręca kota ogonem, dlatego że ja pana pytam
6: Reaguje na pani próbę stygmatyzowania rolników.
5: Ale nie chodzi o stygmatyzowanie, tylko chodzi
6: pani
5: o to, że osoby ubezpieczone w KRUS...
6: rzekomego przywileju.
5: Nie, ja mówię o tym, że osoby ubezpieczone w KRUS mogą liczyć na olbrzymie dopłaty. I państwo się nie domagają
6: dopłaty?
5: Reformy
6: o
5: tego.
6: O czym pani mówi?
5: No oczywiście, przecież
6: jakie
5: oni
6: dopłaty?
5: Składkę
6: pani, ile wynosi emerytura
5: płacą
6: rolnicza?
5: Bardzo mało.
6: Wie pani, ile rolnicza emerytura
5: pani
6: wynosi?
5: Panie marszałku, rolnicy w bardzo małym stopniu dokładają się do funduszu zdrowotnego.
6: Osoby ubezpieczone
5: niską,
6: w KRUS. Używajmy
5: niską,
6: tego sformułowania, okej? Okay? Rolnik nowoczesny
5: emerytalną.
6: Wytwarza
5: pan...
6: żywność i płaci ogromne podatki, ponieważ nowoczesne gospodarstwo rolne jest dużym albo średnim
5: Panie
6: przedsiębiorstwem.
5: Ja tylko
6: okay, więc
5: pytam,
6: rozróżnijmy rolników
5: dlaczego,
6: od ubezpieczonych w KRUS.
5: Dlaczego, skoro są nierówne zasady dotyczące ubezpieczenia w tej sferze, to nie domagacie się zrównania tych zasad, a w przypadku innych grup jesteście
6: ja nie jestem zwolennikiem równości.
5: Krytyczni.
6: Ja nie jestem zwolennikiem równości.
5: Czyli KRUS ma zostać taki, jaki jest,
6: ja
5: tak?
6: Nie powiedziałem tego, nie. Uważam obecną konstrukcję KRUS-u za głęboko nieracjonalną. Ona jest również wynikiem różnego rodzaju kompromisów zawieranych pewnie od okresu PRL przez lata 90. aż do dziś. Jest to biurokratyczny stworek, potworek, który sobie funkcjonuje. Politycy nie mają odwagi tego w żaden sposób zreformować, odróżnić beneficjentów KRUS-u od rolników. Politycy też nie mają ani zdolności, ani odwagi do ustanowienia dobrej polityki rolnej, która by wspierała polską produkcję rolną. I premiowali na przykład produkcję z Ukrainy, w tej chwili z Mercosuru. Jesteśmy na prostej drodze do zaorania całych branż polskiego rolnictwa. Nawet mamy takie partie, które to próbowały i przegłosowywały w Sejmie. Jak na przykład kwestia branży hodowlanej, czy ta nieszczęsna piątka dla zwierząt, czy różne inne absurdy. Więc mamy polityków, którzy na różne sposoby albo są bierni wobec rozwoju polskiego rolnictwa, albo je niszczą. I jednocześnie, którzy są bierni wobec biurokratycznej instytucji, jaką jest KRUS, która dubluje kompetencje ZUS-u i ma pani całkowitą rację, że ta instytucja prawdopodobnie powinna być połączona z ZUS-em, powinno być wymyślone, jak mają być naliczane składki rolników i one powinny mieć jakiś tam związek z dochodami.
5: Panie marszałku,
6: pewnie, tak?
5: Czy prezydent...
6: Natomiast proszę mi nie imputować, że jestem zwolennikiem systemu, z którego tworzeniem nie miałem nic wspólnego,
5: ja
6: a protestuję tylko dlatego, żeby pani złym zwyczajem wielu warszawskich dziennikarzy nie stygmatyzowała rolników.
5: Ale
6: bo rolnicy nie są winni tej
5: sytuacji. Tylko chodzi o to...
6: To proszę nie przedstawiać rolników jako grupę beneficjentów, bo polscy
5: no
6: rolnicy...
5: są, ponieważ
6: nie.
5: płacą niskie
6: polscy
5: składki
6: rolnicy,
5: zdrowotne.
6: Wie pani, kiedy byliby beneficjentami państwowej polityki? Jakby mieli na przykład jakiś system stabilizacji cen i ubezpieczeń od zmian koniunktury, tak jak mają na przykład rolnicy na zachód od nas, albo gdyby mieli dopłaty do minimalnych cen swoich produktów, które produkują.
5: Panie marszałku,
6: a polscy rolnicy funkcjonują w ekosystemie, który jest skrajnie niestabilny.
5: Czy pan jest rozczarowany tym, że Karol Nawrocki zwleka z decyzją o odebraniu orderu Wołodymirowi Zełenskiemu?
6: Nie, niespecjalnie.
5: A czy pan jest za tym, żeby odebrać ten order?
6: Tak.
5: I co potem? Bo rozumiem, że trzeba będzie następnym odbierać. Gerhard Schröder, Wiktor Juszczenko.
6: Ale z czego pani to rozumie, proszę powiedzieć?
5: No bo to jest trochę dziwne, że odbieramy prezydentowi Ukrainy, a niemieckiemu politykowi, który współpracuje z Gazpromem.
6: A czemu dziwne?
5: Nie, chodzi mi o zestawienie tych dwóch faktów.
6: Uważa pani, że w polityce międzynarodowej, jest jakaś sprawiedliwość, tak? Jakaś
5: logika? Nie, chodzi mi o to, że prorosyjscy politycy dostają order Orła Białego, a ukraiński prezydent ma odebrany ten order.
6: A czemu pani mówi dostają? To oni dostali od konkretnych prezydentów. To trzeba tych prezydentów zapytać. Może te opcje polityczne,
5: no wiem,
6: które ich wystawiały.
5: Ale chodzi mi o to, że prezydent Nawrocki też może im odebrać, czy ma nie odbierać.
6: Kapituła, zdaje się, to rekomenduje.
5: Nie, to rekomenduje, ale
6: jeżeli
5: decyzja
6: będzie presja
5: jest
6: w opinii publicznej i oni nas będą głęboko godzić w polskie interesy i podniosą, spowodują taki konflikt, jak spowodował wokół siebie Zełenski, to się może pojawić analogiczna presja, natomiast na razie jej nie ma.
5: A pan nie widzi, że Gerhard Schröder działa tak, jak działa, tak?
6: Jest niemieckim sprzedawczykiem, który się sprzedał Gazpromowi.
5: I może mieć order Orła Białego,
6: no najwyraźniej może,
5: Ukrainy
6: skoro
5: nie
6: wywołuje to
5: ale
6: oburzenia.
5: Ale pan nie oczekuje od prezydenta, żeby odebrał ten order?
6: A dlaczego miałbym to oczekiwać?
5: No bo jak pan oczekuje odebrania od Zełenskiego?
6: Jakbyśmy każdemu sprzedawczykowi odbierali order, to pewnie by go nie miał. Polityka jest pełna sprzedawczyków. Ja jestem oburzony tym, że te ordery rozdawane są taśmowo za granicę. Szczerze powiedziawszy, przed tą aferą Zełenskim nie wiedziałem, że...
5: Nie, no po prostu wydaje mi się to dosyć niekonsekwentne.
6: Wytransportowali
5: osobie,
6: za granicę. Wolałbym, żeby polscy bohaterowie dostawali te ordery.
5: Jednej osobie odbieramy, a innym, które budzą wątpliwości, nie.
6: Na przykład
5: nie.
6: Ci, którzy Krzysztof wywalczyli, Bosak, żebyśmy wczoraj świętowali dzień upamiętniający polskie ofiary Auschwitz z pierwszego transportu. Uważam, że ci ludzie, którzy na to pracowali, powinni takie ordery dostawać, a nie Niemcy czy Ukraińcy.
5: Lider Konfederacji, wicemarszałek Sejmu, był gościem TOK FM. Dziękuję, panie marszałku. Dominika Wielowiejska, witam państwa. W studiu Jacek Niedzienkiewicz, Rzeczpospolita. A na łączach Magdalena Gałczyńska, onet.pl.
7: Dzień dobry, witam.
5: Słyszymy się. Zanim rozpoczniemy naszą rozmowę, to przypomnę państwu, że jest z nami Mariusz Borkowski, ekspert do spraw bliskowschodnich i były korespondent na Bliskim Wschodzie. Dzień dobry, witam.
8: Dzień dobry, witam.
5: I chciałam zapytać, poprosić o komentarz do tych informacji, które do nas dotarły, bo wynika z tego, że wstępne porozumienie z Iranem zostało zawarte. Cieśnina Ormus zostanie otwarta, chociaż nie do końca wiemy, na jakich zasadach. Jak pan ocenia te informacje?
8: No przede wszystkim upragniony prezent na 80. urodziny prezydenta Trumpa. To porozumienie wstępne jest pełne niejasności. Niemniej jednak jest to ogromny sukces dyplomacji pakistańskiej wspieranej przez Arabię Saudyjską, Egipt i Turcję, a również Katar. I tylko przypomnę na marginesie, że właśnie to porozumienie wisiało na włosku, bo jeszcze wczoraj Izrael dokonał ataków bombowych na południowe dzielnice Bejrutu, w zamian za co Iran zapowiedział, że zbombarduje Izrael. Dyplomaci i zarówno katarscy, jak i pakistańscy zapobiegli tej katastrofie i mamy porozumienie, które jest tylko porozumieniem ramowym. To przypomina troszeczkę piramidę z kart, które właśnie każdy podmuch może zawalić. Niemniej jednak jest to ogromny sukces. Sukces nie tylko dyplomatów, ale no zażegniania tego ogromnego kryzysu, głównie naftowego i gazowego, wynikającego z zakorkowania cieśniny Ormus.
5: No właśnie, 14... My wszyscy sobie zadajemy pytania proste. Czy rzeczywiście problemy z ropą ustaną w związku z odblokowaniem tej cieśniny?
8: Nie, trzeba od razu powiedzieć, że to będzie bardzo trudne. Po pierwsze, cieśnina jest częściowo zaminowana. Statki, żeby ruszyły i napełniły się ropą i gazem, to nie takie proste. Co więcej, właściwie nie wiadomo, w jakim stanie są instalacje naftowe w portach zarówno irańskich, bo porty irańskie mają być odblokowane, jak i krajów arabskich Zatoki Perskiej. Co więcej, to wymaga około miesiąca, dwóch miesięcy, zanim ten strumień ropy ruszy, ale to nie będzie taki poziom, jaki był przed zablokowaniem cieśniny Ormus. Te specjaliści mówią, że to trzeba poczekać około 3-4 miesięcy, zanim sytuacja się znormalizuje i tutaj jest jeden warunek. O ile to porozumienie się utrzyma i dalsza runda negocjacji w ciągu najbliższych 60 dni doprowadzi do ostatecznego porozumienia, a to porozumienie może być zasabotowane przez premiera Netanyahu, premiera Izraela, który absolutnie się na to porozumienie nie godzi i zapowiada, że będzie próbował je sabotować. Zresztą obawiają się tego bardzo i Amerykanie, i Irańczycy.
5: Bardzo dziękuję za ten komentarz. Mariusz Borkowski, ekspert do spraw bliskowschodnich, był gościem TOK FM. Dziękuję bardzo.
8: Dziękuję.
5: A my wracamy do dyskusji i przypomnę Państwu, Magdalena Gałczyńska, onet.pl na łączach, Jacek Nizienkiewicz, Rzeczpospolita w studiu, i chciałam zapytać Was, czego się spodziewacie po wizycie prezydenta Karola Nawrockiego w Stanach Zjednoczonych, Jacek?
9: No ja mam nadzieję, że prezydent Nawrocki na swoje urodziny nie pójdzie tropem Donalda Trumpa i podobnej imprezy nie zrobi przed Pałacem Prezydenckim.
5: Nie będzie do żadnych walki w klatce?
9: Nie, ja tutaj jestem bardziej wyznania Jarosława Kaczyńskiego. Tak, bardziej wolę te szlachetne sztuki walki z zasadami.
5: Tak, przypomnijmy słuchaczom, że Jarosław Kaczyński uznał, że to nie jest jego bajka, tego typu walki.
9: Więc mam nadzieję, że żadnych ustawek przed Pałacem Prezydenckim nie będzie na urodziny prezydenta. Znamienne jest, że przedstawicielom Białego Domu, wiceprezydentowi J.D. Vance'owi, przeszkadzało, jak prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przyjechał do Białego Domu na spotkanie z Trumpem i nie miał na sobie marynarki, nie miał garnituru, i to było wielkie oburzenie, a mordobicie przed Białym Domem to już jest okej. Teraz już te walki się odbyły i jeden z przedstawicieli MMA z ringu wykrzyknął, że Michelle Obama jest mężczyzną.
5: No
9: i to
5: właśnie,
9: poszło
5: to
9: publicznie. I tego typu zachowania Donald Trump promuje, a polski prezydent oklaskuje. Nie tak to chyba powinno wyglądać w kulturze cywilizowanej. No ale cóż, jest jak jest. Jest wolność słowa. Donald Trump ma 80. urodziny. A co prezydent Karol Nawrocki powinien przywieźć? No na pewno nie przywiezie Zbigniewa Ziobry. Byłoby dobrze, gdyby Zbigniewa Ziobrę przywiózł. Może też Marcina Romanowskiego, chociaż nie wiadomo, gdzie ten polityk Prawa i Sprawiedliwości się ukrywa. No ale byłoby dobrze, gdyby prezydent przywiózł jakieś zapewnienia dotyczące zwiększenia liczby żołnierzy w Polsce. Czy będą stałe bazy w Polsce, a nie rotacyjne? I kiedy ci żołnierze zaczną stacjonować? Bo o tym, na ten temat też nic nie wiemy. Więc dobrze byłoby, gdyby prezydent przywiózł jakieś twarde, konkretne ustalenia i po przyjeździe do Polski obwieścił nam, że te stałe bazy będą i liczba żołnierzy będzie taka, a nie inna, i od wtedy oni będą stacjonować. Myślę, że to byłoby najlepsze dla Polski.
5: Karol Nawrocki w związku właśnie z odwiedzinami w Waszyngtonie skrytykował Donalda Tuska i Radosława Sikorskiego. Uważa, że obaj ci politycy działają na szkodę stosunków polsko-amerykańskich. Magda Gałczyńska.
7: Powiem szczerze, te słowa prezydenta Polski były straszne i były skrajnie nieodpowiedzialne, bo przecież on tego nie mówił w Polsce, on to mówił za granicą i wsłuchiwały się w to również zagraniczne media. Powiedzenie podczas tego rodzaju okazji, kiedy spotyka się z prezydentem Stanów Zjednoczonych, że ten i ten, wskazani imiennie, Tusk i Czarzasty, polityk, szkodzą Polsce, bo podważają sojusz z naszym największym sojusznikiem, Stanami Zjednoczonymi, no, ja nie wiem, jak to określić, ale jest to po prostu niegodne głowy państwa, bo to uderza w polską rację stanu. Zwłaszcza w sytuacji, kiedy, no nie oszukujmy się, prezydent nie przywiezie ze Stanów niczego konkretnego. Przypomnijmy sobie, kiedy było takie gigantyczne zamieszanie z żołnierzami amerykańskimi w Polsce, kiedy Trump wycofywał ich najpierw z bazy w Niemczech, potem jeszcze z bazy w Polsce, to znaczy opóźniał te rotacje kontyngentu. Prezydent o tym nie wiedział. Nie wiedział o tym Pałac Prezydencki. Tyle wart jest ten rzekomo wspaniały sojusz. Potem Trump powiedział, że będzie dodatkowe 5000 w Polsce z okazji wygranej Karola Nawrockiego. To też było śmieszne, bo od wygranej minął prawie rok. No ale może Trump nie zauważył albo szybko mu zleciało. No w każdym razie my nadal nie wiemy, na czym stoimy i nie wiemy, ile finalnie tych żołnierzy amerykańskich w Polsce będzie, ani na jakich zasadach. Natomiast patrząc obiektywnie, to nie była okazja, żeby prowadzić poważne rozmowy. Tam panowie w oktagonie prali się po mordach. Trump kibicował zapewne z zaciśniętymi pięściami i wypiekami na twarzy. Nawrocki, prezydent, przypuszczam, z równym zaaferowaniem te walki oglądał. To, że Trump poklepał i chwilę porozmawiał z prezydentem Nawrockim przed wejściem do tej klatki, czy tam już w tejże klatce, to nie znaczy absolutnie nic. Prezydent Nawrocki, no cóż, jeżeli Trump da mu cokolwiek, a może mu dać, to tylko dlatego, że Orban przegrał wybory na Węgrzech. Karol Nawrocki stał się wysłannikiem Trumpa na Europę, tym, który tę Europę ma od środka rozsadzać, ma być poniekąd dywersantem Trumpa, jego piątą kolumną w Europie, bo wiemy, że poglądy mają w pewnych kwestiach zbliżone, na pewno w jakimś stopniu eurosceptyczne. No tu Karol Nawrocki może się bardzo przydać, natomiast konkretów ani chleba z tego nie będzie. Ale jeszcze jedna króciutka uwaga. Mnie przeraża jedna rzecz. patrzymy i jakoś, no to będzie banalne i zapewne nie pierwsza wpadłam na to skojarzenie, ale jak widzimy prezydenta najpotężniejszego mocarstwa świata, który urządza mordobicie przed Białym Domem, będąc nastawioną niechętnie do Trumpa, mogłabym powiedzieć, rynsztok stał się normą, a będąc nastawiona bardziej, znaczy mniej krytycznie, powiedziałabym, że no cóż, wracamy do tradycji antycznych, bo to walki gladiatorów i cesarzy przypomina. No niefajne to wszystko jest.
5: Ja tylko chciałam zauważyć, że nawiązując do tego, co powiedziała Magda, że 30-letni lider francuskiego Zjednoczenia Narodowego, Jordan Bardella, powiedział, że w zasadzie nie czuje się tutaj jakoś chętny do współpracy bliskiej z Donaldem Trumpem i widać wyraźnie, że mimo iż ten ruch Marine Le Pen jest postrzegany właśnie jako ruch, który chce rozsadzić Unię Europejską od środka, to nie oznacza, że ci francuscy politycy są chętni do współpracy z Donaldem Trumpem. Z tego punktu widzenia oczywiście Karol Nawrocki, taki wierny sojusznik Donalda Trumpa, jest ważny. I chcę tylko przytoczyć wypowiedź Marcina Przydacza w RMF FM, który powiedział, że liczymy na 15 tysięcy żołnierzy na terytorium Polski, a takie minimum to 11 tysięcy. Nie wiem, czy Jacek chciałby się jeszcze dorzucić.
9: Tak, chciałem powiedzieć, że dobrze byłoby, gdyby oczywiście prezydent Nawrocki przywiózł te konkrety, ale też ja bym prezydenta Nawrockiego nie krytykował za to, że on w Stanach Zjednoczonych jest, że przyjął zaproszenie od Donalda Trumpa, bo to jest jednak jakieś wyróżnienie. 80. urodziny największego przywódcy międzynarodowego, więc co miał Nawrocki zrobić? Tylko pytanie, jak się prezydent zachowa? A krytykowanie przedstawicieli polskiego rządu wybranego w demokratycznych wyborach marszałka Sejmu drugiej osoby w państwie, tym bardziej za granicą, absolutnie się nie godzi. No i właśnie to zachowanie jest, no bardzo powinno być źle oceniane przez wszystkich. Tak mi się wydaje. Ale też pamiętajmy o dwóch ważnych rzeczach. Karol Nawrocki zrobi wszystko, żeby Donalda Tuska osłabić i żeby koalicja 15 października nie wygrała wyborów, więc korzysta z okazji, właśnie wyjeżdżając do Stanów Zjednoczonych. I Karol Nawrocki, Prawo i Sprawiedliwość, liczy na wsparcie i pomoc Amerykanów w wygraniu wyborów prezydenckich i dojściu do władzy. I dlatego będą robić wszystko, żeby Grzegorza Brauna osłabić, bo Amerykanie nie zgodzą się na rząd PiS-u z Braunem antysemitą.
5: Dominika Wielowiejska przy mikrofonie, w studiu Jacek Niesienkiewicz, Rzeczpospolitych, a Magdalena Kałczyńska na łączach z Onetu.pl. Słuchajcie, chciałam zapytać jeszcze o wasze wrażenia dotyczące tego, co się dzieje w Krajowej Radzie Sądownictwa, bo wydaje mi się, że tutaj mogą się ciekawe rzeczy wydarzyć. Pierwszy prezes Sądu Najwyższego Zbigniew Kapiński, bo tak określa go prezydent Karol Nawrocki, powołał go na to stanowisko, zwołał posiedzenie nowej Krajowej Rady Sądownictwa. Ta nowa Krajowa Rada w dużej mierze została właściwie wyłoniona w wyniku prawyborów w sądach. Sejm jakby potwierdził tę nominację. Chciałam zapytać Magdy, jak ty oceniasz tę sytuację? Czy twoim zdaniem Karol Nawrocki podejmie jakąś współpracę? Czy będą nominacje sędziowskie, czy też będzie ciąg dalszy wojny?
7: A to jest rzeczywiście bardzo ciekawy problem, bo strasznie dużo zależy od tego, jak się ta nowa KRS zachowa. I wbrew oczekiwaniom części środowiska sędziowskiego, w tym, jak przypuszczam, sędziego Tulei, który był twoim gościem całkiem niedawno, ta KRS okaże się znacznie bardziej ugodowa, niż część sędziów się spodziewała. To znaczy, oni nie pójdą od razu na wojnę z prezydentem Nawrockim, bo im się to po prostu nie opłaca. To jest jedna sprawa. Druga sprawa jest taka, że my musimy być realistami. Przez 8 lat w środowisku sędziowskim praktycznie nie było awansów. Takich awansów lege artis. Ja nie mówię o osobach, które w jakiś sposób współpracowały z poprzednią władzą, czyli z PiS-em, i szły na łatwiznę, czyli szły do konkursów przed neo-KRS, czyli tą KRS ukształtowaną w sposób polityczny i niekonstytucyjny. Tacy ludzie awansowali, natomiast normalni sędziowie, sędziowie broniący praworządności, nie awansowali. No i ten głód awansów jest bardzo duży. Podsumowując, wydaje mi się, że jeżeli kandydaci do sędziowskiego awansu będą, no nieładnie można by powiedzieć, żadni, to znaczy nie wyróżniali się w przeszłości jakąś ostrą krytyką pod adresem rządu PiS, no to ja bym nie wykluczyła, że prezydent Nawrocki ich powoła na te wyższe stanowiska sędziowskie. Oczywiście pod warunkiem, że nie będą to tak zwani harcownicy. Nie będę wymieniać nazwisk, żeby nie zaszkodzić. Natomiast ci sędziowie, o których głośno było w całej Polsce, bo w słusznej sprawie absolutnie, bronili praworządności i sprzeciwiali się tym zmianom, które wdrażał PiS. No, zobaczymy, pewne jest, że sam fakt zwołania tej KRS, tego pierwszego posiedzenia przez sędziego Kapińskiego z Sądu Najwyższego, to jest precedens, bo ja wiem z rozmów z politykami z PiS-u, że ta opcja skupiona wokół Bogdana Święczkowskiego, pełniącego funkcję prezesa Trybunału Konstytucyjnego i ludzi wiernych Ziobrze, bardzo chciała, żeby tej KRS nie zwoływać, no i nie wiem, żeby chyba funkcjonowała nadal ta stara,
5: pod przywództwem pani Pawełczyk Wojskiej.
7: Tak.
5: Tutaj portal w Polityce publikuje taki materiał, że to właśnie ta nowa Krajowa Rada Sądownictwa będzie walczyć z prezydentem. Oczywiście te narracje powtarzają prawnicy dla Polski. Gdzie jest Łukasz Piebiak? Może przypomnijmy naszym słuchaczom, no może Magda przypomni, jakie zarzuty mogłyby ciążyć na sędzim Piebiaku, gdyby Sąd Najwyższy uchylił jego immunitet, ale nie uchylać. Ciągle.
7: Nie uchyla i nie sądzę, żeby szybko uchylił. No, sztuk jest 19. Mówię o zarzutach, z czego najpoważniejsze to jest kierowanie i zorganizowanie grupy przestępczej. Tę grupę przestępczą mieliby tworzyć ludzie skupieni wokół Piebiaka w Ministerstwie Sprawiedliwości kierowanym przez Ziobrę. No, tam po prostu trwał systemowy proceder oczerniania sędziów, tych właśnie walczących o praworządność, tych krytycznych wobec rządów PiS-u. No, bo to był rok, przypomnę, 18-19.
5: No, Prawnicy dla Polski, czyli stowarzyszenie, w którym jest Łukasz Zawadzki, przedstawiciel Konfederacji, i Łukasz Piebiak, na pewno będą starali się pracę tej rady rozwalać, jak rozumiem. Jacek.
9: No to jest skandal, że Łukasz Piebiak jest w KRS, że był kandydatem PiS-u do KRS, a wcześniej był hejterem zwanym Hersztem w Ministerstwie Sprawiedliwości, o czym właśnie Onet z Magdą pisali. I taka osoba powinna być absolutnie wykluczona z funkcjonowania w takich gremiach, ale to też pokazuje, mam wrażenie, pewność Prawa i Sprawiedliwości i też tego otoczenia Zbigniewa Ziobry, bo teraz obchodziliśmy, że tak mogę powiedzieć, 25 lat od powstania Prawa i Sprawiedliwości. Jarosław Kaczyński ma wkrótce urodziny 77. I mi się wydaje, że prezesa Kaczyńskiego do politycznego grobu, przepraszam, że tak powiedziałem, składać absolutnie nie można, a Prawa i Sprawiedliwości również przekreślać. To jest, w niektórych sprawach widzimy taką butę Prawa i Sprawiedliwości, taką gigantyczną pewność siebie. Ja też rozmawiałem z ludźmi z otoczenia Zbigniewa Ziobry, z najbliższego otoczenia, i oni są absolutnie przekonani, że PiS wróci do władzy z Konfederacją, a Zbigniew Ziobro będzie ministrem sprawiedliwości i prokuratorem generalnym, a Kaczyński nie będzie mógł odmówić Ziobrze właśnie powrotu do Ministerstwa Sprawiedliwości. Dlatego między innymi oni czują się tak pewni i tak idą na bezczela, za przeproszeniem, chociażby z tym Piebiakiem. A jeżeli chodzi o KRS i prezydenta, Karol Nawrocki nie chce być twarzą kryzysu w sądownictwie, więc stąd myślę też jego decyzja.
5: Chciałam też was zapytać o sprawę orderu Orła Białego dla Wołodymyra Zełenskiego, właśnie odebrania prezydentowi Ukrainy tego orderu. Ciągle prezydent nie podjął decyzji w tej sprawie, ale ja też chcę państwu, bo mówiłam o tym przeglądzie prasy, ale może nie wszyscy z państwa słuchali przeglądu prasy, a wydaje mi się, że ten felieton Bronisława Wilsztajna dzisiaj w tygodniku do sieci jest bardzo ważny, i Wilsztajn krytykuje tych działaczy, aktywistów prawicy i komentatorów, którzy uczynili z Leszka Millera swojego bohatera tylko dlatego, że Leszek Miller wypowiada o opinie antyukraińskie, i tutaj Wilsztajn też demaskuje kłamstwa Leszka Millera, powiedzmy to w ten sposób. Ja uważam, że ta fala antyukraińska jest bardzo groźna, więc dlatego ten felieton cytuję. I tutaj jeszcze tylko po skryptum, bo Bronisław Wilsztajn jest członkiem kapituły Orderu Orła Białego, i Wilsztajn tutaj pisze tak: Kanale Zero Robert Mazurek ogłosił, że jako członek kapituły Orderu Orła Białego buńczucznie zapowiadałem, że zagłosuję przeciwko odebraniu orderu Zełenskiemu, a potem głosowałem za. I Wilsztajn to prostuje i mówi tak: nie zapowiadałem niczego ani nikomu, nie zwierzałem się z tego, jak głosowałem, nieznajomość rzeczy sprzyja mocnym sądom. Jacek.
9: Wydaje mi się, że z jednej strony jest tak, że w sprawie Orła Białego my na prezydenta Karola Nawrockiego nie powinniśmy naciskać na to, żeby on tego orła odebrał. Przeciwnie, mam takie wrażenie, mam takie nieoficjalne informacje w Rzeczpospolitej, że Karol Nawrocki chciałby, żeby ta sprawa się rozmyła. On nie chce się z tego wycofywać, nie chce o tym mówić, ponieważ jego otoczenie, jego wyborcy prawicowi będą mieli problem z prezydentem wtedy, ale chciałby, żeby ta sprawa jakoś została załatwiona, najlepiej przez stronę ukraińską, żeby Ukraina wykonała jakiś gest, więc może dojdzie do tego, że Zełenski wykona jakiś gest, przecież jesteśmy przed konferencją w Gdańsku, na której Zełenski też ma być obecny, dotyczącej odbudowy Ukrainy po wojnie. No i to jest bardzo ważne. Myślę też, że dla wielu różnych, może nawet niektórych sojuszników jest w interesie skłócić Polskę z Ukrainą po to, żeby oni zyskali przy odbudowie Ukrainy, a nie Polska. Więc tutaj trzeba być bardzo delikatnym i prezydent Karol Nawrocki powinien stawiać bardziej na dyplomację, bo na razie to jest właśnie taka dyplomacja w stylu MMA, bardzo grubo ciosana i na ostro. A jeżeli Karol Nawrocki mógłby się wycofać z tej decyzji, to byłoby jak najlepiej, albo gdyby ta sprawa mogła się rozmyć, bo nie powinniśmy dopuszczać do tego, żeby ten order Orła Białego prezydentowi Ukrainy został odebrany, bo to byłby skandal jednak, skandal międzynarodowy. Nie wiadomo, jakie byłyby dalsze reperkusje, czy inni przedstawiciele na przykład z Ukrainy nie zwracaliby orderów, albo czy jakieś inni odznaczeni nagle by w ramach protestu też tych swoich orderów nie zwracali. Tylko jeszcze jedno zdanie na koniec. Mała taka obrona jednak Karola Nawrockiego, bo ja uważam, że prezydent przelicytował za ostro, nie docenił też. To mi ludzie mówią z otoczenia Karola Nawrockiego, że prezydent nie docenił Ukrainy tak mocno uderzając w Zełenskiego, ale jednak prezydent musiał coś zrobić, chociażby po to, żeby odciąć tlen Grzegorzowi Braunowi, bo gdyby nic kompletnie nie zrobił, to wiadomo, jak zachowałaby się Konfederacja Korony Polskiej i oni by spili na tym z tego śmietankę, i tutaj byłby problem.
5: Magda Gołczyńska.
7: Zresztą to cynicznie mam wrażenie, że Karol Nawrocki liczy na krótką pamięć wyborców. Przyklepać, przysypać, zapomnieć, żeby o sprawie się mówiło jak najmniej. Jacek bardzo słusznie przywołał tę lipcową konferencję dotyczącą odbudowy Ukrainy, która ma się odbyć w Gdańsku. No, bądźmy pragmatyczni. Tam stoi kolejka chętnych. Przedsiębiorców, którzy chcą zarobić gigantyczne pieniądze na powojennej odbudowie Ukrainy. Jeżeli my koniecznie chcemy rękoma prezydenta i kapituły orderu Orła Białego z tej kolejki na kopach zostać wyrzuconym, no to proszę bardzo, odbierzmy ten order Zełenskiemu. Natomiast, żeby nie patrzeć na to tylko merkantylnie i tylko przez pryzmat interesów, Ukraina zachowała się w sposób karygodny, w sposób straszny, tak, nadając imię tak, pupa jednostce. Tyle, że to jest Ukraina, powtarzam. To nie jest Polska. To są ich decyzje, które nam mogą się bardzo

0: Rzeczpospolita. Dziękuję. Bardzo wam dziękuję. Dziękuję. Poniedziałkowy poranek TOK FM wydawali Maciej Jarząb i Jakub Żebrowski. Program zrealizowała Jana Cech.
1: To jest powtórka.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Dostarczymy Ukrainie wzbogacony uran dla elektrowni atomowych, zapowiada to premier Wielkiej Brytanii. 44-letni Rosjanin zginął w strzelaninie w Białej Podlaskiej. Trwa poszukiwanie sprawcy zabójstwa. Poprawia się sytuacja związana z cenami ropy naftowej. Jedynie do końca miesiąca potrwa więc rządowy program CPN. Minęła druga. Arkadiusz Urbanek. Zapraszam na informacje TOK FM. Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer poinformował, że jego kraj będzie dostarczać Ukrainie wzbogacony uran dla elektrowni atomowych po to, aby podczas kolejnej zimy Ukraińcy byli dostatecznie zaopatrzeni w energię. Przed rozpoczęciem szczytu G7 we francuskim Yvon-le-Bon Starmer w oświadczeniu potępił barbarzyńskie ataki Rosji na Ukrainę i zapowiedział, że Londyn zamierza zintensyfikować działania, odcinając źródła napędzające wojnę Putina i dostarczając energię Ukrainie. Szczyt G7 będzie trwał do środy. Prócz przywódców grupy to Francja, Japonia, Kanada, Niemcy, USA, Wielka Brytania i Włochy i przedstawicieli Unii Europejskiej. Obecne będą Brazylia, Indie, Kenia i Korea Południowa. Do obrad dziś przyłączą się prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, a także liderzy Arabii Saudyjskiej, Egiptu, Kataru i Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Policja ustaliła tożsamość mężczyzny, który zginął w wyniku strzelaniny w Białej Podlaskiej. To 44-letni obywatel Rosji. Wciąż trwa obława za sprawcą, mówi prokurator Marcin Kozak z prokuratury okręgowej w Lublinie.
2: Na tą chwilę nie możemy przekazać żadnych bliższych informacji na temat tożsamości ofiary, przyczyn tego zdarzenia, motywu działania sprawcy oraz tego, ile strzałów zostało oddanych.
1: Służby biorą więc pod uwagę różne scenariusze i przede wszystkim nie wykluczają, że mogła być to zaplanowana zbrodnia. To koniec programu CPN. Premier Donald Tusk poinformował, że z końcem czerwca rząd zakończy projekt ceny paliw niżej. Zgodnie z jego założeniami obniżony został podatek VAT z 23% do 8%, a akcyzę pomniejszono do wymaganego przez Unię minimum. Koniec programu ma związek z poprawą sytuacji na Bliskim Wschodzie i cenami ropy naftowej, mówiła w TOK FM Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Reflex.
3: W wyniku takiego optymistycznego nastawienia już do zakończenia wojny na Bliskim Wschodzie notujemy spadek cen ropy naftowej, notujemy spadek cen paliw na rynku ARA.
1: Stany Zjednoczone i Iran zawarły wstępne porozumienie pokojowe, które zakłada m.in. ponowne otwarcie cieśniny Ormus. Do czasu jej zamknięcia przez szlak przepływało około 1/5 światowych dostaw ropy naftowej. 55% dzieci w wieku od 7 do 12 lat korzysta z platform społecznościowych, tak wynika z raportu Internet Dzieci. Dzieje się tak, mimo że social media w Polsce są dozwolone od 13 roku życia. Polski rząd pracuje więc nad ustawą, która ma zakazać korzystania z platform dla dzieci do 15 roku życia, a także ma wprowadzić mechanizm weryfikacji wieku. Jednak nie tylko media społecznościowe są problemem, mówił w TOK FM profesor Jacek Pyrzalski z Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu.
4: Możliwe treści znajdują się oczywiście nie tylko na platformach społecznościowych, tak? Więc nawet jak przypilnujemy platform społecznościowych, no to gdzieś te treści uciekają do różnego rodzaju portali czy różnego rodzaju narzędzi, które no nie spełniają tej definicji ustawowej.
1: A takie szkodliwe treści to m.in. strony pornograficzne, z którymi kontakt miało ponad 30% dzieci w wieku od 7 do 14 lat. Przeciętna osoba w tym wieku spędza online prawie 4,5 godziny dziennie. Nowoczesna pracownia pozytonowej tomografii emisyjnej została otwarta w Szpitalu Morskim w Gdyni. Urządzenie znacząco podniesie możliwości zaawansowanej diagnostyki onkologicznej.